0: przez komunikator Skype na tyflopodcast.net i na nasz numer telefonu 123 834 835. Jeśli już tak sobie porozmawialiśmy o tych zachowaniach takich prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, chciałabym zapytać o taki wasz punkt widzenia. Czy osobie niepełnosprawnej przez to, że poniekąd jest skazana na częstszy kontakt, korzystanie z pomocy osób postronnych i tak dalej, łatwiej jest się asymilować ze społeczeństwem? Jak to wygląda z waszego doświadczenia? Może tym razem, Rajmundzie, zaczniemy od ciebie.
1: Tak, oczywiście, że łatwiej. Oczywiście, że łatwiej, jeżeli czuje się nastawienie. Ale tutaj też jeszcze bardzo dużo zależy od samego niewidomego. Ja spotkałem się tutaj z taką sytuacją, i to kilkakrotnie, że niewidomy potrafi się żachnąć. Nie, ja sobie poradzę, ja potrafię i tak dalej. To bardzo źle działa na ludzi. Bo jeżeli ktoś widzący spotka się z takim zachowaniem, to on już drugi raz może się zastanowić, czy będzie chciał pomóc, czy nie. Także ja, mi się zdarzyło wielokrotnie, że ktoś chciał mi pomóc, ja wiedziałem, że sobie i tak poradzę, ale tę pomoc przyjąłem. I podziękowałem bardzo. Także właśnie chciałbym uczulić, i to nawet w Polsce, bo w Polsce też są ludzie, którzy pomagają.
2: Zwłaszcza w Polsce.
1: Tak, ale nie. Chodzi o to, że są właśnie ludzie, którzy pomagają. I ich nie można zrażać.
2: Zwłaszcza w Polsce trzeba na to uczulić. Przepraszam, że ci przerwę.
1: Tak, oczywiście.
2: Bo niejednokrotnie jest tak, że w naszym kraju niestety cierpimy na niedobór życzliwości ludzkiej, a ja sam niejednokrotnie słyszałem sytuację, kiedy niewidomy nawrzeszczał na kogoś, kto chciał pomóc przejść przez pasy, czy wsiąść do odpowiedniego autobusu. Także to zdecydowanie zniechęca.
1: No to jest element asymilacji na pewno, bo ludzie nas postrzegają jako osoby sympatyczne, jako ludzie, którym trzeba pomocy. W Szwecji jest może coś takiego, że my tutaj właściwie wszelką pomoc mamy zagwarantowaną przepisami i prawem. Ale mimo to ludzie jednak tego serca nie odmawiają. Ja kiedyś miałem bardzo śmieszną sytuację na peronie metra. Szedłem sobie, laseczką tam stukałem, a taka pani starsza podchodzi i wciska mi 100 koron do ręki.
0: Oj.
1: I mówi, starsza pani już chyba po 80, mówi, moja mama jak zobaczyła kogoś takiego, to nie mogła przejść obojętnie. No jak miałem nie wziąć tych pieniędzy?
0: No tak, zwłaszcza, że ta pani pewnie poczułaby się po prostu dotknięta odmową, więc...
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, Kamilu, ty zgadzasz się z Rajmundem, że osobom niepełnosprawnym łatwiej jest się asymilować w nowych społeczeństwach niż osobom pełnosprawnym, właśnie przez ten częstszy kontakt i tak dalej?
1: A nie, przepraszam, ja tylko przerwę na moment. Ty mnie źle zrozumiałaś, Alu. To nie jest tak, że nam jest łatwiej niż osobom pełnosprawnym, tylko jest nam łatwiej niż na przykład w Polsce.
0: Aha, rozumiem.
1: Mi chodziło o to.
0: Jasne.
1: Proszę, Kamil.
2: Zgadzam się z tą opinią, tak naprawdę.
0: A powiedzcie mi, czy były, tak? Bo?
2: No bo taka najprostsza sytuacja, przecież no, jeżeli ktoś pomaga, tak, no to automatycznie niegrzecznością, zwłaszcza tutaj powiedziałbym, nie porozmawiać chociaż chwilę z tym człowiekiem, tak, nie podpytać się. Oni to uważają za jakieś takie niegrzeczne, nie, grubianie.
1: Ale ja jeszcze dodam, Kamil, że w ten sposób mnie się nawet udało kilku znajomych później.
0: O to właśnie o to mi chodziło w tym pytaniu.
2: Dokładnie.
0: Czyli to jest taki small talk, który z czasem może się przerodzić w jakąś bliższą znajomość, tak?
1: Tak, mało. Ja znam parę, która się w ten sposób zdała.
2: W miejscach, gdzie się mieszka, prawda, to bardzo sympatycznie funkcjonuje.
1: Ja znam parę, która się w ten sposób poznała.
2: A no to jeszcze lepiej.
1: No, też się zdarza.
0: A powiedzcie mi, panowie, czy były jakieś modele zachowań, które zaskoczyły was i minus? Jakieś niepraktyczne podejście, czy może pewien rodzaj nadgorliwości, albo coś, co z początku wydawało wam się ograniczać w jakiś sposób waszą swobodę, czy wasze możliwości? Jakieś, chodzi mi o przepisy, czy zachowania społeczne, które na początku wydawały się wam takimi, powiedzmy, działaniami im minus, z przeszkodami. Może Kamilu, od ciebie zaczniemy tym razem.
2: Ja do tej pory się z czymś takim nie spotkałam. Jedyny problem, jaki mi się zdarzyło tutaj w cudzysłowie zaliczyć, to była kwestia przeszkód związanych z zapisaniem się do lekarza pierwszego kontaktu.
0: A czym te przeszkody były spowodowane?
2: Formalnie czy przeczuciowo?
0: Nie, no ogólnie,
2: formalnie,
0: po prostu.
2: Formalnie były spowodowane tym, że podejrzewam, chodziło o... Ponieważ wtedy mieszkałem bliżej centrum, w związku z powyższym tam mnóstwo mieszkało emigrantów wszelkiej maści, bardzo dużo Polaków było, ale nie tylko, dosyć dużo Pakistańczyków, czy osób z Commonwealthu ogólnie. No i w związku z powyższym, to też przestrzegam na przyszłość, nie robić takich rzeczy nigdy, osoby przyjeżdżały, zameldowywały rodziny, zapisywały do lekarza i spryskały z powrotem do kraju. Zostawała pusta, martwa dusza i w tym momencie kierownictwo placówki zaczęło te duszyczki do następnych nowych emigranckich duszyczek podchodzić jak do jeża. Ja właściwie dopiero po roku czasu zdołałem się zapisać do lekarza pierwszego kontaktu i to był jedna z dwóch przeszkód, które mi się udało napotkać. Ale nie było to związane z moją niepełnosprawnością, bo po rozmowie z lekarzem usłyszałem kategorycznie, pan jako osoba niepełnosprawna musi mieć lekarza pierwszego kontaktu. Wszystkie pozostałe formalne kwestie są bez znaczenia. Pan lekarza mieć musi.
0: Rozumiem. A jak wyglądało to w twojej sytuacji, Rajmundzie? Czy też były takie rzeczy, które z początku wydawały ci się być może dziwne, albo jakieś stanowiące dodatkowe ograniczenia?
1: Tak, ale to nie z powodu niepełnosprawności, tylko podobna sytuacja, o ile nie gorsza, jak u Kamila, jeżeli chodzi o emigrantów. Sztokholm to jest tygiel, ogromny tygiel. Jest strasznie dużo emigrantów spoza Europy, Azjatów, Afrykanów i tak dalej. No więc tutaj trzeba bardzo uważać, jak się wchodzi w kontakt z kimś z obcej kultury, żeby czegoś nie powiedzieć albo się nie zachować jakoś tak, no.
0: Niestosownie, tak.
1: Niestosownie według właśnie interlokutora. Mhm. Bo można być oczywiście oskarżonym o rasizm od razu.
0: O.
1: Także trzeba bardzo uważać.
2: Dokładnie.
1: A ludzie, to znaczy ja miałem sytuację taką bardzo dziwną. Był pewien okres, chyba 4 miesięcy, gdzie ja byłem zmuszony, bo to była taka przerwa między szkołą a studiami, poddać się tak zwanemu socjalowi. To znaczy, to jest coś w rodzaju opieki społecznej. A, to jest w ogóle cały oddzielny rozdział, jak to wygląda. No ale była taka sytuacja, że na przykład zbliżała się zima i trzeba było, bo oni oczywiście, socjal musi zapewnić środki na wszystko, co jest potrzebne. No i zbliżała się zima i ja mówię, no cóż, no trzeba by się chyba do nich zwrócić, żeby pomogli z kupnem jakiejś cieplejszej odzieży. No to odpowiedź dostałem, ale tutaj uważam, że to był wyjątek. Panienka mówi, gdybyś był z Afryki, to byś dostał, bo ci potrzebne, a ty przeżyjesz.
0: Ojej.
1: Tak.
0: I nie był to żart.
1: Nie. nie był to żart. Ale oczywiście była rozmowa z kim innym, z zwierzchnikiem tej panienki, no i nie było żadnych problemów.
0: Jasne, rozumiem. To jak już jesteśmy przy tych takich tematach socjalnych, powiedzcie mi pokrótce, bo przypuszczam, że jest tego bardzo dużo, ale chciałabym się skupić na tych skierowanych stricte pod kątem osób niepełnosprawnych programach pomocowych. Na jakie programy celowe w waszych krajach możecie liczyć? Wiecie, chodzi mi o te podobne do polskich pefronowskich, jak był komputer dla Homera, czy jak teraz mamy aktywny samorząd, na przykład ułatwiające zakup sprzętu, nie wiem, komputerowego, czy ułatwiający edukację, jak nasz student. Co takiego w waszych krajach jest oferowane? Poproszę ciebie, Rajmundzie, o wypowiedź na ten temat.
1: U nas takich programów nie ma. Po prostu nie ma. U nas, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o edukację, wszystko dostajesz za darmo, bez żadnych dopłat. To znaczy, na przykład jeżeli chodzi o komputery, komputer musisz sobie kupić sama.
0: I to jest bardzo rozsądne. I praktyczne.
1: Ale tak, dlatego że to może każdy kupić.
0: Tak.
1: Ale cały osprzęt do tego, głos syntetyczny, powiększalniki i tak dalej, wszystko dostajesz.
0: A masz jakiś wybór, czy dostajesz...
1: Nie, masz wybór, oczywiście. Masz oczywiście wybór.
0: I mam jeszcze dodatkowe pytanie. To jest to, co ty sobie wybierzesz, to jest twoje na zawsze, czy to działa na zasadzie wypożyczeń?
1: To jest moje na zawsze, no ale wiesz, no, jak możesz pożyczyć program?
0: Licencje nie. Do... Chodzi mi bardziej o na przykład sprzęt jakiś, skanery,
1: a to jest twoje
0: i tak dalej,
1: i tak dalej. To jest twoje. I to jest zarówno do życia prywatnego, jak i do pracy. Jeżeli zostajesz zatrudniona gdzieś, gdzie jest ci potrzebne, potrzebny osprzęt, oprogramowanie i tak dalej, czy w ogóle no, jakikolwiek sprzęt potrzebny do pracy, wszystko od państwa dostajesz. I jeszcze mało tego, pracodawca dostaje 75% zwrotu za twoją pensję. Co prowadzi do tego, że ludzie z dysfunkcją nie mają wcale niższych pieniędzy od tych, którzy są całkowicie sprawni. Także programów żadnych nie ma tego typu, bo one nie są potrzebne.
0: Rozumiem. A jak wygląda to, Kamilu, w Szkocji? Czy ty się jakoś interesowałeś tym? Pytałeś? Tobie oferowano też?
2: Powiedziawszy, do tej pory nie zdarzyło mi się jeszcze korzystać z tego typu programów. Być może dotyczą one wsparcia w przypadku studentów. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli się uczysz, czy zdobywasz jakieś, ponosisz kwalifikacje. Ja w każdym bądź razie do tej pory nie korzystałem z tego jeszcze.
1: Ja jeszcze tylko dodam.
2: Jak wiedział, to się podzielę.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że w latach 80., jak ja studiowałem, moje studia kosztowały ponad 4 miliony koron. Nikt mnie nie pytał, czy ja zabiorę tyłek w troki i wyjadę, czy będę pracował na miejscu. Po prostu zapłacono za to i koniec. I tak
0: no
1: powinno
0: tak
1: być.
0: Ale też szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić w takiej sytuacji kogoś, kto mając możliwości kształcenia, pracy i funkcjonowania w społeczeństwie, można powiedzieć, modelowo funkcjonującym w stosunku do osób niepełnosprawnych, miałby ochotę się stamtąd gdziekolwiek wybierać. Ale to już taka moja dygresja, oczywiście.
1: Pomyliłabyś się, Alu. Sam takich ludzi znam. Po prostu wyciągnęli pieniądze, wyciągnęli możliwości i wrócili do swoich krajów, gdzie mieli tam, nie wiem, rodzinę i tak dalej. Ale to raczej z zachodniego świata, bo, przepraszam, ze wschodniego świata, z krajów arabskich i afrykańskich.
0: Rozumiem. To jeśli już jesteśmy przy tych instytucjach państwowych i programach pomocowych, jak wygląda obsługa w instytucjach publicznych? Czy można liczyć na jakąś asystę, przychodząc na przykład do Urzędu Miasta, do Urzędu Pracy? Jak wygląda załatwianie wszelkiego rodzaju spraw, wypełnianie formularzy, dostępność serwisów internetowych tychże instytucji, kwestie takie jak podpis elektroniczny, funkcjonują, nie funkcjonują? Jeśli możemy zacząć teraz od ciebie, Kamilu.
2: Ja do tej pory miałem w sumie do czynienia z dwoma instytucjami typowo państwowymi, mianowicie czymś, powiedzmy, Urzędem Pracy, tak, gdzie musiałem zarejestrować siebie do właściwie do ubezpieczenia zdrowotnego, tak? I tam wszystko się odbywa na zasadzie rozmowy telefonicznej. Dzwoni się, umawia się z konkretną osobą, wchodzisz, podajesz nazwisko, zjeżdża do ciebie urzędnik, zaprowadza cię na miejsce i to on wypełnia, ty tylko podajesz informacje. To jeśli chodzi o tą kwestię taką załatwiania proceduralnego tego numeru.
1: Dokładnie tak samo u nas jest.
2: Ubezpieczeniowego, powiedzmy. Mhm. Drugą sprawą była poniekąd instytucja dedykowana, czyli tutaj tutejszy Związek Niewidomych i tam to wygląda jeszcze lepiej. Miałem do czynienia z kilkoma, jak już mówiłem, dostaje się na początek tego takiego social workera, który prowadzi cię do pewnego etapu, umawia cię z wszystkimi osobami, które mogą ci w jakiś sposób pomóc, po czym, w cudzysłowie, zamyka przypadek, czyli on się już tobą nie zajmuje, natomiast przekazuje jakby pałeczkę dalej do doradcy, do spraw zatrudnienia, czy do osoby, która ci pomoże uzyskać jakąś pomoc od państwa, prawda? Także tak naprawdę, co jest fascynujące, bo pytałaś się już o podpisy. Jestem tutaj 2 lata, podpisywałem się już mnóstwo razy, w tym kilkakrotnie przy odbiorze paczki na takim tablecie, gdzie musiałem się podpisać rysikiem. W żadnym wypadku nikt nie zakwestionował mojego podpisu. Zawsze, kiedy pytam się, czy mam podpisać się czytelnie, czy postawić parawkę, w jaki sposób pan się podpisuje, proszę nam taki podpis złożyć, my to będziemy tutaj po prostu uznawali. Nie ma żadnego problemu z podpisywaniem się.
0: Może dlatego, że nie dochodziło do nadużyć, bo z tego, co ja pamiętam, to u nas w momencie, kiedy ja załatwiałam swoje tam w 98 po, nie, no tak, w każdym bądź razie po uzyskaniu pełnoletności załatwiałam swoje sprawy wszelkie formalne właśnie związane z dowodem, z zakładaniem konta, z jakimiś pierwszymi ubezpieczeniami, podjęciem pierwszej pracy i tak dalej, i tak dalej, też jeszcze tych problemów nie było. One się pojawiły na skutek nadużyć takich, że osoby najpierw się podpisywały, a później stwierdzały, że one nie są w stanie potwierdzić, czy to jest ich podpis i zaczęła się cała karuzela z bankami, które już nie wyrażały zgody bądź wymagały potwierdzenia notarialnego do podpisu i tak dalej. I w moim odczuciu sami tak naprawdę jakby środowisko samo ukręciło na siebie bicz, między innymi osoby takie, które twierdziły, że w żaden sposób nie są się w stanie podpisać lub gdzieś próbowały jakieś nadużyć w bankach na, właśnie odnośnie tego, że to nie one podpisywały, że nie sposób tego ich podpisu jakby zweryfikować. Chciałabym teraz porozmawiać z wami o takich kwestiach bardziej sformalizowanych, jak praca, edukacja i dostęp do służby zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych w waszych krajach. Zacznijmy może od pracy. Jak to wygląda u was? Czy osoby niepełnosprawne pracują raczej na otwartym rynku pracy, są zatrudniane, prowadzą jakieś własne działalności? Czy też jeszcze jedno takie pytanie, czy są u was profesje typowe dla osób niepełnosprawnych, tak jak u nas stroiciele fortepianów, czy organiści, czy masażyści? Jak to wygląda? Gdybyś mógł, Rajmundzie, w paru słowach coś na ten temat powiedzieć.
1: No więc nie ma jakichś takich typowych dla ludzi, powiedzmy, niewidomych, bo tak jak kiedyś szczotki, tutaj też to było oczywiście, szczotki, kapsle i kable i coś tam jeszcze, to już właściwie wymarło. Typowych, ja się nie orientuję. Przede wszystkim bardzo dużo ludzi niepełnosprawnych w tej chwili już pracuje przy komputerach w bardzo różnym zakresie.
0: Czyli bardziej działalność usługowa niż wytwórcza, tak?
1: Tak. Oczywiście mamy też związek artystów niewidomych, na przykład rzeźbiarzy, którzy robią no, niesamowite rzeczy, potrafią to robić, ale znam na przykład niewidomego ślusarza, znam niewidomego, kiedyś jeszcze byli nurkowie niewidomi, ale to już zdaje się też wymarło. Nie, nie mogę po prostu sobie jakoś tutaj uzmysłowić jakiejś specjalnej dziedziny, która niewidomi...
0: Była zdominowana, tak? Przez
1: tak, która była zdominowana. Także ludzie są raczej na otwartym rynku pracy.
0: I to są też... raczej zatrudniani, czy w ramach własnej działalności?
1: Nie, raczej są zatrudniani, ale są i tacy, którzy... Ja jestem najlepszym przykładem z własną działalnością. Są też ludzie niewidomi, którzy mają... kupę pieniędzy z rodzaju dziedziczenia na przykład, to oni wtedy raczej prowadzą jakieś swoje duże firmy. Właściwie nie tyle prowadzą, ile zatrudniają ludzi, którzy to robią za nich. Ale to są wyjątki oczywiście.
0: Ale generalnie odsetek osób niewidomych pracujących jest duży. Niewiele osób pozostaje...
1: To jest w granicach 80%.
0: Czyli duży.
1: Pracujących, tak.
0: I nie funkcjonują jakieś zakłady na przykład państwowe lub spółdzielnie, które by organizowały pracę osobom niepełnosprawnym.
1: Nie, czegoś takiego nie ma. Nawet nie ma w tej chwili już szkół specjalnych dla niewidomych. W tej chwili dostaje się asystenta personalnego, jeżeli chodzi o dziecko, które idzie do szkoły normalnej. I po prostu się mają integrować ze społeczeństwem. To jednym się podoba, a drugim mniej, no ale tak już jest.
0: No jak wszystko zapewne ma swoje plusy i minusy. A jak wygląda to, Kamilu, u ciebie w Szkocji?
2: Szczerze powiedziawszy, nie mam odnośnej wiedzy na ten temat, bo dopiero jestem na etapie poszukiwania, więc ciężko mi powiedzieć. Nawet do końca nie mam pojęcia, w jakich zawodach niewidomi mogą tutaj pracować.
0: Bo... jeśli... Tak?
2: No, o to się chciałaś zapytać, bo...
0: Chciałam zapytać, w takim razie wykorzystać twoją wiedzę na temat tego, jak wygląda... W takim razie wykorzystać twoją wiedzę na temat tego, jak wygląda poszukiwanie pracy. Czy są urzędy, które szukają? Czy jest to na zasadzie takiej, że funkcjonuje jakieś szeroko zakrojone poradnictwo zawodowe? Czy też asystent, który... nie wiem, biega z tobą od firmy do firmy przy składaniu dokumentów i udawaniu się na rozmowy? Czy są prowadzone jakieś kursy? Jak wygląda to przy nabywaniu nowych kwalifikacji? Orientujesz się w tym temacie?
2: Na obecnym etapie działałem właściwie na własną rękę i troszeczkę w ciemno, można powiedzieć. Udało mi się skontaktować tutaj ze związkiem tutejszym i tam jest kilka osób, które piastują stanowisko advisor employment, czy employment advisor jakoś tak, doradca do spraw zatrudnienia w każdym bądź razie. Od jednej z tych osób otrzymałem namiary na panią, która prowadzi taki kurs, jak poszukiwać pracy, w jaki sposób tą pracę można wykonywać i tak dalej. Zaczynam to dopiero niedługo, więc ciężko mi się odnieść jakoś, w jaki sposób to funkcjonuje. Póki co mogę tylko powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia teoretycznego, więc założenia są takie, że mają być tak typowe warsztaty, no tak jak są u nas, po aktywizacji zawodowej mniej więcej, coś podobnego. Natomiast mnie zainteresował zapis w tych informacjach, że w planach są również wizyty u lokalnych pracodawców. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Dopiero, jak mówiłem, zaczynam to niebawem, więc zobaczymy. W każdym bądź razie ktoś mnie na to skierował. Już była to osoba, jedna z tych osób, którą poleciła mi moja social worker, ta opiekunka społeczna, powiedzmy, tak?
0: Aha, czyli społeczny. Ona kontaktuje się z kimś, nazwijmy to tak, robotem z urzędu pracy, tak?
2: To też nie do końca tak, bo przy urzędzie pracy jest specjalnie oddelegowana osoba, która pomaga szukać tych ofert. Jeżeli by się udało bezpośrednio do Urzędu Pracy, to tam jest urzędnik, który pomaga osobie niepełnosprawnej tą pracę znaleźć. Jak to działa w praktyce, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że takowy urzędnik jest. i funkcjonuje w jakiś tam sposób. Jest on osiągalny w każdym lokalnym takim urzędzie pracy. Nie tylko w tym głównym, ale również w tych powiedzmy no, dzielnicowych czy osiedlowych, no tak.
0: Rozumiem.
2: Lokalnych w każdym razie, bliżej ciebie.
0: Odnośnie edukacji, może nie tej zawodowej, ale jak wygląda edukacja osób niewidomych czy niedowidzących w Szkocji? Też nie jesteś zorientowany w praktyce, ponieważ w żaden sposób cię to nie dotyczyło, tak?
2: No dokładnie tak. Ja już

0: na początku szukałem konkretnej pracy w zawodzie, a dopiero od jakiegoś czasu się okazało, że jednak może być tym trudniej. No i postanowiłem.
1: A mogę spytać, mogę spytać, jaki zawód uprawiasz?
0: Masażystą jestem.
1: Przepraszam.
0: I co śmieszne, mam albo za wysokie, albo za niskie kwalifikacje, jak kto woli. Bo mam kwalifikacje za wysokie na typowego masera, czyli kogoś, kto wykonuje ten masaż relaksacyjny, bo tutaj jest po tygodniowym kursie ktoś taki. A ja kończyłem technikum, prawda? Natomiast jeśli chodzi o lecznictwo, mam za niskie kwalifikacje, bo powinienem skończyć fizjoterapię. No.
1: Ja tylko mogę dodać, jeżeli można, bo nie mówiłem nic o poszukiwaniu pracy na przykład czy edukacji. To u nas właśnie w urzędach pracy są ludzie, którzy specjalnie są przeznaczeni do właśnie pomocy w poszukiwaniu pracy osobom niewidomym czy słabowidzącym. W każdym takim urzędzie stoi komputer, który jest przystosowany zarówno linijką brajlowską, jak i głosem syntetycznym, jak i powiększalnikiem i tak dalej. I taka osoba najpierw uczy kogoś takiego, jak to robić, potem pokazuje jeszcze, jak szukać, w jaki sposób, jak pisać CV, jak pisać podanie czy personal letter. Także no tak to mniej więcej wygląda i podobnie wygląda to, jeżeli chodzi o poszukiwanie studiów czy edukacji.
2: O właśnie, to do tej edukacji, Rajmundzie, jeszcze tutaj z tobą chwilę na ten temat porozmawiam. Być może wiesz, jak wygląda, bo wspomniałeś o tym, że nie ma ośrodków specjalnych kształcących dzieci i młodzież, tak? Że odbywa się to na zasadzie...
1: Tak, nie ma.
2: Czyli to się odbywa na zasadzie dalszych szkół integracyjnych plus to, że osoba taka, młody człowiek, tak, otrzymuje jakiegoś własnego asystenta,
1: dokładnie,
2: który pomaga mu to wykształcenie zdobywać, tak?
1: Tak.
2: Jak to się odbywa w praktyce? Ta osoba przebywa w nim na lekcjach, pomaga mu, nie wiem, robić notatki, obsługiwać sprzęt, czytać, na jakiej zasadzie to...
1: To znaczy oczywiście najpierw musi nauczyć tak zwanej studie technik, to znaczy, ale to już robią nauczyciele, czyli uczą, jak się uczyć.
2: O, to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo istotne i pomocne.
1: Tak, bardzo. Oczywiście asystent, jeżeli chodzi o małe dzieci w podstawowej szkole na początku, to na początku taki asystent jest takim dzieckiem w szkole. Później coraz rzadziej, natomiast poza szkołą bardzo pomaga bez przerwy przy odrabianiu lekcji, jeżeli są jakieś trudności, to kieruje do psychologa i tak dalej. Także bardzo, bardzo to pomaga rodzicom przede wszystkim takich dzieci. No a w samej szkole oczywiście, jeżeli jest to potrzebne, a taki asystent musi załatwić wszelkie materiały też. To znaczy, jeżeli dziecko czyta, czy uczy się powiedzmy Braille'a, to musi mieć te wszystkie materiały, które o to się też ten asystent martwi. No i właściwie tak to wygląda, no.
2: A sama ta technika uczenia się, czy wszystkie dzieci są jej uczone i dobierana jest dla nich najlepsza metoda?
1: Tak. Każde dziecko, niezależnie od tego, czy jest pełno, czy niepełnosprawne.
2: Mhm, rozumiem. Świetne. Bardzo, bardzo na pewno jest to pomocne.
1: To jest bardzo pomocne przede wszystkim dlatego, że nie traci się czasu na jakieś błędy, które powiedzmy dziecko sobie nie może z tym poradzić. Uczy się takie dziecko, jak najlepiej spożytkować te swoje siły umysłowe, jednocześnie nie przemęczając się. I żeby były efekty jak największe.
2: Rozumiem. Już rozmawialiśmy przez chwilę z Kamilem o tym, na przykładzie tej drobnej sytuacji trudnej, którą miał w dostępie do służby zdrowia. Natomiast chciałam was zapytać, jak z kolei wygląda dostęp do tej służby zdrowia specjalistycznej dla nas, okulistów, poradni optycznych, które u nas teraz już powstają, dobierających jakieś tam pomoce optyczne. Jak w ogóle wygląda dostęp też do zakupu tego sprzętu, tudzież pewnie w przypadku Rajmunda do otrzymywania tego sprzętu optycznego, jak się spodziewam. Jak to u ciebie, Kamilu, wygląda? Ty jesteś pod opieką jakiegoś jednego lekarza specjalisty, poradni okulistycznej, czy czy optycznej? Na jakiej zasadzie to funkcjonuje?
0: W tym momencie ja akurat nie jestem na pod opieką okulisty, bo pani podczas badania mojego wzroku do tutaj uzyskania uprawnień osoby niepełnosprawnej stwierdziła, że no niestety pomóc mi już nie mogą. Mhm. Natomiast jestem pod opieką, jak to się mówi, audiologa. O. Mhm. Mam również problemy ze słuchem i tutaj pod tym względem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo zbadano mi ten słuch i jestem na etapie, dokładnie w środę, bodajże tam w czwartek mam iść po odbiór aparatu słuchowego. Za darmo oczywiście.
3: Mamy kolejny telefon, więc może odbierzmy telefon. Andrzej jest z nami, witaj Andrzeju.
4: Witam serdecznie.
3: Słuchamy.
4: Mam takie pytanie, jak wygląda w waszych krajach i w Szwecji i w Szkocji taka sprawa zaplecza socjalnego, zanim się zostanie obywatelem na przykład danego państwa. Czy jest na przykład jakaś renta socjalna? Czy ona jakoś wystarcza na przetrwanie jakieś tam w miarę godne, że tak powiem, w społeczeństwie? I na przykład jeżeli ktoś ma rentę tą socjalną, tak jak u nas w Polsce i pracuje przez jakiś czas, i czy potem jak straci pracę, czy też może korzystać mimo posiadanej tej renty socjalnej z tak zwanego zasiłku dla bezrobotnych, czy wtedy już nie? To mnie bardzo ciekawi.
2: To słuchamy. Może Rajmundzie, jakbyś mógł przez chwilę odpowiedzieć na to pytanie naszego słuchacza?
1: Tak. Zaraz, żebym ja sobie to uporządkował. Pierwsze pytanie było...
2: Ktoś, kto pobiera, stanie się to stanie obywatelem, czy otrzymywania jakiejś renty?
1: Nie, no więc u nas nie trzeba być obywatelem. U nas wystarczy, że ma się pozwolenie na pobyt i tak zwany, odpowiednik polskiego PESEL-a.
4: Mhm,
1: a to się dostaje od razu, jak otrzymuje się zezwolenie na pobyt i na pracę. I wtedy masz wszelkie prawa dokładnie takie same jak obywatel. A jeżeli jesteś z Afryki, to nawet większe.
4: Czyli też są równi i równiejsi.
1: Tak, równi i równiejsi, oczywiście. A jeżeli się sprzeciwisz, to jesteś rasista i w ogóle wiesz. Mhm. Dalej, jeżeli stracisz pracę na przykład, no to masz oczywiście najpierw 300 dni roboczych zasiłku, który jest praktycznie...
4: Które równolegle można brać z tą rentą socjalną, tak? Jak gdyby.
1: Nie. Nie masz wtedy żadnej renty. Rozumiem. Natomiast jeżeli skończyć się ten okres i pracy nie dostaniesz, to dostajesz socjal normalnie, tak jakbyś nigdy nie pracował. I ten socjal opłaca ci mieszkanie i dostajesz tam pewną sumę, która znakomicie wystarcza na wszystko. Telefon, ubezpieczenia.
4: Rozumiem.
1: A jeżeli chorujesz na przykład, no to masz dodatkowe pieniądze jeszcze.
4: Mhm.
1: Jeżeli powiedzmy chorujesz bo oczywiście ten socjal cię cały czas nagabuje, żebyś szukał pracy i musisz być zarejestrowany.
4: Czyli jak się pracuje, to nie ma się tego socjalu jednocześnie, tak jak u nas w Polsce.
1: Nie, no bo po co?
4: Rozumiem. Wystarczy na tyle, że już nie trzeba.
1: Ale oczywiście, jak pracujesz. Z tym, że tutaj jest tak zwane minimum socjalne. Jeżeli na przykład zarabiasz tak podle, chociaż to się nie zdarza, że schodzisz poniżej tego minimum, no to oczywiście socjal ci to wyrównuje.
4: Mhm.
1: Także nigdy nie możesz zejść poniżej pewnej granicy ekonomicznej. Tak to wygląda. No a oczywiście, jeżeli przechodzisz na rentę, to przepisy są chyba zbliżone do polskich, tylko ja nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o cyfry, że możesz tam zarobić pewną sumę. Jeżeli zarobisz więcej, to ci nie zabierają, tylko płacisz wyższy podatek.
4: Rozumiem.
2: Jasne, ze wszech miar rozsądne. A u ciebie,
4: Kamilu? A jak w Szkocji to wygląda?
2: W
0: przypadku tutaj Szkocji musisz... teoretycznie obywatele Unii Europejskiej muszą być tutaj chyba 3 tygodnie czy 3 miesiące jakoś, tak, żeby uzyskać status rezydenta, ale w praktyce to trwa do roku czasu. Nie wszędzie jest to wymagane, jeżeli chodzi o pracę na przykład, to bez problemu możesz wcześniej podjąć pracę jako obywatel Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek świadczenia, no to niestety ten rok czasu musisz tutaj przebywać.
4: Ale rozumiem, że ten status rezydenta już masz, jak rozumiem.
0: No ja ten status rezydenta już mam, bo to jest dłużej niż rok czasu. I dopiero potem, jeżeli uda ci się zapisać do lekarza wcześniej, jeżeli lekarz cię skieruje na badanie wzroku, to oczywiście to wszystko ci się może przyspieszyć. Natomiast są to procesy dosyć długofalowe. Tutaj ten główny taki, powiedzmy, dodatek dla osób niepełnosprawnych, bo załatwienie jego trwa 8 tygodni. Tyle to trwa, bo dosyć długo tam oni muszą to wszystko weryfikować. To jest tak, że samego tego dodatku się nie utrzymasz, bo to nie ma nawet co o tym marzyć, bo jest za niski na to. Natomiast jeżeli masz niskie dochody, to oczywiście państwo ci tutaj pomaga w pewien sposób, dopłacając do mieszkania, czy na przykład zmniejszając opłaty za wodę, czy wodę głównie chyba, i wywóz śmieci w praktyce. Także jak masz niskie dochody, może się nawet zdarzyć, że w 100% zostanie ci to sfinansowane.
4: A na przykład jest jakaś zniżka na rozmowy telefoniczne, tak jak jest to w Polsce w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, że jest ulga na przykład w abonamencie czy coś takiego? Albo jesteś zwolniony z opłaty telewizyjnej, czy tak jak w Polsce?
0: 50% jest opłata telewizyjna dla niewidomych.
1: No to macie lepiej, bo u nas nie ma żadnej obniżki.
0: U
1: nas nie ma żadnej, nic nie ma.
0: Plus osoba niepełnosprawna ma prawo do bezpłatnej komunikacji miejskiej, pociągowej i promowej na terenie Szkocji.
1: To u nas też.
0: 50% zniżki na taksówki, jeżeli sobie wyrobisz odpowiednią kartę. Dodatkowo możesz sobie wyrobić coś, co i w Polsce funkcjonuje, bezpłatne miejsce parkingowe, taką kartę, że możesz sobie...
1: I to chyba w całej Europie jest.
2: Że się wtrącę, dla osób niewidomych nie ma tej możliwości, to znaczy była, ale z tego, co mnie poinformowano w moim miejscu zamieszkania, nie mam już możliwości jako osoba niewidoma wyrobienia sobie tej karty parkingowej właśnie. Że one są... No już jakby nie mnie to oceniać. Generalnie tłumaczą to tym, że miejsca parkingowe, to znaczy te karty parkingowe są przeznaczone dla osób z upośledzonym narządem ruchu, więc no.
0: Tak sobie to zdefiniowali.
2: Tak. Czy jeszcze mamy jakieś od słuchacza pytania?
4: Nie, ja już uprzejmie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, również dziękuję.
1: Ja jeszcze dodam Kamilu odnośnie tego, bo wspomniałeś o parkingu, bo u nas też to jest oczywiście, ale jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli masz w rodzinie kogoś widzącego i ten ktoś ma prawo jazdy i jesteś w stanie to jakoś umotywować, to możesz się starać o prawie 80% dopłaty do kupna samochodu.
0: No pięknie.
1: Pięknie.
2: Ja wiem, że u nas też, nawet znam osobę, która korzystała z tego typu dofinansowania. Nie wiem, czy to było w myśl przepisów, dokładnie zgodnie z przepisami, jakie na on czas PFRON miał w tej kwestii. Natomiast wiem o przypadku, kiedy właśnie dwie osoby niedowidzące korzystały również z dofinansowania. Nie wiem, czy to był PFRON, czy PCPR, w każdym bądź razie przy zakupie samochodu.
1: Ale niedowidzące osoby?
2: Tak, na tej zasadzie właśnie, że będą korzystały z usług osoby, która wraz z nimi mieszka i posiada prawo jazdy. Aha. Jako, wiesz, widząca osoba jako kierowca na tej zasadzie. Jak procentowo wyglądało to dofinansowanie tego, już nie wiem, tudzież nie pamiętam, ale wiem, że taka możliwość była i z tego, co się orientuję, też również już jej nie ma. Kryzys jest. Wracając jeszcze do tej służby zdrowia, bo o tych ulgach i przywilejach chciałabym porozmawiać za chwilę. Chciałabym, Rajmundzie, żebyś mógł opowiedzieć mnie mnie i słuchaczom naszym, jak to wygląda u was? Czy są jakieś problemy z dostępem do specjalistów, do poradni optycznych, właśnie z nabywaniem sprzętu i

0: listy i otrzymać zaświadczenie, w jakim stopniu utraciłaś ten wzrok. Jak to przedstawiasz tam, to jesteś rejestrowana i wtedy masz prawo do wszelkich, pomocy technicznych, które są w twoim przypadku potrzebne.
1: Aha, czyli coś podobnego jak u audiologa z Kamilem, gdzie Kamil czeka w tej chwili na aparat, tak?
0: Ale to samo jest u audiologa u nas, bo ja 2 tygodnie temu odebrałem też aparat słuchowy. Witaj w klubie, Kamil. Aha. Podobnie jest i tak samo się otrzymuje aha, jeszcze jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Niewidomi może raczej nie, bo nie bardzo jest, chociaż też w pewnym sensie, ale na przykład ludzie z problemami ruchowymi mają jeszcze prawo do przystosowania mieszkania do ich potrzeb. Mhm. To znaczy, na przykład ruchome blaty, które można podnosić, opuszczać, jakieś takie historie, które pomogą ci z wózka przenieść się na łóżko i tak dalej.
1: Antypośliskowe podłogi
0: Też, oczywiście. Niewidomi mają prawo na przykład do, czy właściwie słabowidzący, do włączników światła z diodami, żeby było wiadomo, gdzie to jest, jak chcesz włączyć. Poza tym mają prawo do rozsuwanych drzwi, też ci pozakładają, żebyś na przykład się w kant nie uderzyła. No ale dla niewidomych to jest, właśnie nie bardzo można przystosować takie mieszkanie, natomiast właśnie dla ruchowców to jest...
1: A sprzęty, jakieś mówiące pralki, kuchenki i tak, dalej?
0: Tak.
1: Aha, to pod tym względem można, tak? A to powiedz mi, Raimundzie, jaki jest taki stosunek do tego zwykłego Svenssona? On bierze, bo dają, czy korzysta właśnie uczciwie na zasadzie takiej tylko z tego, co jest mu potrzebne?
0: W większości uczciwie już teraz. Mhm. Były przekręty i pewnie są też, próbują ludzie, bo są tacy, którzy je zgromadzą, te wszystkie. Na przykład jest GPS gadający, który, wiesz, ktoś nie używa, bierze, bo dają, no. I tak dalej. I są takie różne też historie, których się nie używa, ale oni też to dość dokładnie kontrolują, czy tobie rzeczywiście to jest potrzebne. O, psa przewodnika ja dostałem przecież. Za to nie płacisz nic. Kompletnie.
1: U nas za pieski to generalnie też nie ma opłat. Oczywiście wiadomo, że trzeba wziąć udział w kursie i już jakby samemu później o tego pieska się troszczyć.
0: Tak, ale kursy są,
1: i tak dalej.
0: Kursy są bezpłatne?
1: Tak.
0: Aha. Ale widzisz, a u nas opieka weterynaryjna i ubezpieczenie psa jest całkowicie bezpłatne.
1: Jedynie? A to sobie o tych pieskach chwilę porozmawiamy w takim razie, bo to i ja sama jestem ciekawa. Jak to się u was odbywa? Też są jakieś organizacje pozarządowe, które szkolą te pieski, czy to są, to organizuje, rozumiem, państwo te szkolenia, tak?
0: W tej chwili przejął to już Związek Niewidomych.
1: Aha, rozumiem. I ty
0: przejął
1: szkolenie...
0: to Związek i Związek zatrudnia treserów, a psy są hodowane w prywatnych firmach. Później oczywiście treserzy i egzaminatorzy takie
1: selekcjonują,
0: szkolą. No i później oczywiście jest indywidualne dopasowywanie psa do człowieka, który będzie się nim opiekował i którego będzie on prowadził. No i oni później co jakiś czas kontrolują faktycznie, jak to działa. I tak jak powiedziałem, opieka lekarska, szczepienia, wszystko to płaci państwo. To znaczy oczywiście związek nie płaciłby tego, bo mimo że jest właścicielem, to przecież nie byłoby ich stać, bo nie mają takich dochodów. To jest związek ideowy, a nie ekonomiczny. No i tak to wygląda właściwie. Jedynie jedzenie.
1: Jak długo trwa takie szkolenie? Byłeś, tak? Korzystałeś. To jest jakiś jeden ograniczony czas?
0: Nie. To jest indywidualny, w zależności od charakteru psa. To trwa gdzieś od pół do półtora roku mniej więcej.
1: A później z człowiekiem?
0: A później z człowiekiem to... Poczekaj, pierwszy raz to jadę na taki kurs chyba na 2 tygodnie. Ale jeszcze nie mam własnego psa, tylko wtedy oni próbują dopasować psy

0: i mój charakter do siebie. Po prostu na takim kursie obserwują, ja z wieloma psami wtedy chodzę i oni sprawdzają, jak się zachowuje pies, jak się zachowuje ja, jaka jest waga psa w stosunku do mojej, wzrost i tak dalej. Później...
1: Czekaj. Tak? A jakich ras to są pieski?
0: Przede wszystkim labradory.
1: Bo słyszałam, że w Szwecji bywają także przewodnikami coli.
0: Jednego spotkałem.
1: Pytam, bo mam. No właśnie.
0: Jednego spotkałem, zgadza się. Ale przede wszystkim labradory, wilczury, pudle są też, dlatego że przede wszystkim ludzie, którzy są uczuleni na sierść psa, to dostają pudle.
1: Aha, no tak.
0: Bo pudel nie gubi sierści.
1: Nie gubi, tak.
0: No i labradudle, czyli to jest mieszanina labradora z pudlem.
1: Aha, świetnie.
0: Są też tak. No i cerwerency też są belgijskie.
1: A dużo osób korzysta z psów przewodników w Szwecji?
0: W Szwecji jest około 350. Mhm. Nie jest tak znowu specjalnie dużo. A psy są szkolone w Norwegii, w Czechach. Mój piesek jest z Australii.
1: O, to daleką drogę przebył.
0: No, ale była szwedzka treserka.
1: Aha.
0: Ona się tam urodziła po prostu, ta moja suczka, i tam była tresowana. No i przyjechała tutaj i bardzo dobrze się czuje. Ona nawet woli śnieg.
1: I to jest to, labrador?
0: Tak. Aha, kremowy taki.
1: O, to w takim razie powodzenia i dużo zdrówka dla pieska.
0: Tak, dziękuję.
1: To teraz jeszcze, jak już jesteśmy przy psach przewodnikach, chciałabym porozmawiać z wami chwilkę o dostępie do różnych miejsc, dostępności różnych miejsc w sensie architektonicznym, o mówiących windach, o brajlowskich przyciskach, o oznaczeniach dla osób niedowidzących. Ogólnie słowem o tym, jak korzysta się osobom niewidomym i niedowidzącym z komunikacji i placówek użyteczności publicznej w krajach, w których mieszkacie. Może Kamilu teraz ciebie poproszę o jakąś dłuższą wypowiedź, jak to wygląda?
2: No to można powiedzieć, że bardzo dobrze, tak naprawdę. Mhm. Na temat tutaj akurat wypadłaś z obiegów. Dyskutowaliśmy, opowiadam o sygnalizatorach dźwiękowych akurat przy przejściach, że mają również śrubki dla osób niesłyszących, które kręcą się w momencie zielonego światła. Windy z brajlowskim oznaczeniem właściwie w każdym, czy to szpitalu, czy urzędzie, gdzie taka winda występuje, masz jedną windę taką, spokojnie możesz sobie wybrać i tą windą gadającą pojechać. Zdarzają się też windy w blokach, które po prostu mówią, także to całkiem poprawnie działa. Z autobusami to już opowiadałem, że właściwie kierowca zatrzymuje się i krzyczy, jaki to jest numer autobusu, tak?
1: Tak, a placówki użyteczności publicznej, są jakieś oznaczenia dla słabowidzących, na przykład piętra różniące się kolorami lub tabliczki z numerami pokoi, gdzie cyfry są na tyle duże, że nawet osoba z dużym ubytkiem wzroku jest w stanie sprawdzić, czy to jest właściwe, czy raczej odbywa się to na zasadzie takiej, że w takiej placówce zgłaszasz się na recepcji i korzystasz z asysty, odwiedzając po kolei poszczególne pokoje.
2: Niestety nie zwróciłem uwagi, jak to wygląda. Nie zwróciło mi się w oczy, tak się wyrażę, czyli musiało być albo w jakiś sposób. Na pewno, jeżeli zapytasz o tą pomoc, to uzyskasz. To nie ma co do tego zwłaszczania. Natomiast nie rzuciło mi się jakoś w oczy w inny kolor ścian czy coś takiego. No fakt, że ja w sumie głównie w szpitalach się przemieszczałem, to też jest inna bajka. A jedynym właściwie budynkiem użyteczności publicznej poza Związkiem Niewidomych, to wszystko inaczej działa, i placówką poszukiwania pracy przy związku, no to było właśnie to centrum, gdzie byłem umawiany na konkretną godzinę z konkretną osobą, więc ciężko mi się odnieść, jak to wygląda dalej. Jeśli chodzi o miejsca, w których do tej pory byłem, funkcjonowało to naprawdę świetnie, bez żadnego problemu.
1: Rozumiem. A na przykład chodzenie ulicą, zaznaczone na przykład jakimś odmiennym, kontrastowym kolorem, początek, koniec schodu, krawężniki...
2: Tak, tak, to zdecydowanie tak. Każde przejście posiada takie jakby kuleczki dla osób całkiem niewidomych i to się też zaczyna pojawiać w Polsce, gdzie niegdzie jaśniejszy odcień kostki brukowej w okolicach przejścia. To się już zaczyna powolutku u nas pojawiać. Także to funkcjonuje nawet na najmniejszej osiedlowej uliczce tego typu oznaczenia są. Po prostu są, gdzie byś nie poszła. To tam, gdzie jest przejście, takie legalne przejście, to nawet nie muszą być pasy. To może być na przykład przejście, które jest często używane na dziko.
1: Mm-hmm. Zwyczajowe takie.
2: Mam u siebie w okolicy. Tak. I to w tym momencie już tam również pojawiły się te kuleczki. Można spokojnie przez to przejść.
1: A czy ty, Kamilu, korzystałeś z jakiegoś rodzaju kursów orientacji u siebie, które jakoś pozwalałyby ci się zaznajomić z tą najbliższą okolicą, czy nie?
2: Nie. Nie, w sumie nie było takowej potrzeby tak naprawdę, bo dosyć łatwo można było
1: samemu ogarnąć. No, przecież,
2: samemu to ogarnąć. No, tam, zwłaszcza, co by nie mówić, parę lat od kursu orientacji przestrzennej minęło i ma się te techniki wypracowane jakieś. Mhm, natomiast na każdym kroku właściwie się o to pytają, czy nie potrzebuję pomocy w przemieszczaniu się, czy nie byłaby mi taka pomoc potrzebna. Mhm.
1: A takie kwestie jak.
3: Mamy kolejny telefon. Jeszcze, tak? zanim wejdziemy w dalszą dyskusję, może odbierzmy telefon. Halo?
4: Witam ponownie. Mam do was dwa pytania jeszcze na temat osób niewidomych. Jak już mówimy o osobach niewidomych i windach, to chciałem się dowiedzieć, pierwsze pytanie, właśnie, bo są układające windy, a skąd osoba niewidoma na przykład wie, że skąd wiem, że przycisnąłem przycisk na przykład na pierwsze piętro, po czym to poznać?
2: Po tym, że winda w tym momencie nacisnąłeś piętro takie i takie, winda jedzie do góry. Abstrahując oczywiście od oznaczenia bajerowskiego, które koło tego przycisku się znajduje.
1: Bo to winda chyba też zależy od typu windy. Jedne, które mają te oznaczenia, nie mówią, inne, które ich nie mają, mówią, a są też takie, które i mają oznaczenia i mówią, że...
0: Tak, u nas są właśnie takie, które mają, zarówno mówią, jak i nad każdym guzikiem jest brajlowskie oznaczenie, które piętro. Poza tym winda jeszcze mówi...
4: Jak nie mają oznaczeń, to po czym to można odpoznać wtedy?
0: No po tym oznaczeniu jedynka nad guzikiem pierwszego piętra, dwójka nad guzikiem drugiego piętra.
1: Trójka, jeśli nie mają oznaczeń, to po komunikacji...
2: To nie poznasz.
0: Jeżeli nie mają, to nie poznasz, oczywiście.
1: Ale po komunikacji, jeśli winda mówi, to...
0: Tak, ale winda mówi dopiero, jak już się zatrzyma na danym piętrze, prawda? No, ale jeszcze u nas jest jeszcze...
4: Chciałem tak z ciekawości się dopytać, jakbym chciał kiedykolwiek kupić windę najlepiej taką właśnie, która ma oznaczenie i mówi, i ma znaki bajerowskie, czy taką windę można się pytać o dofinansowanie do windy?
0: A to chcesz prywatną windę sobie kupić do domu?
4: Gdybym była potrzebna, to wtedy można by było się postarać o dofinansowanie.
0: Ale widzisz, ty pytasz ludzi, którzy mieszkają za granicą. My nie wiemy, czy dofinansowanie czegokolwiek w Polsce jest możliwe i czego możesz się spodziewać. Także musiałbyś spytać tam, no bo tutaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to.
3: A poza tym ja myślę, no, że winda, że kupowanie windy na własny użytek, to średni pomysł. No chyba, że nasz słuchacz dysponuje jakimś prywatnym, własnym wieżowcem z wielką ilością pięter, no ale to w takiej sytuacji to myślę, że i z windą nie będzie problemu, a tym bardziej z jej zakupem. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie za telefon i no cóż, wracamy myślę do rozmowy.
1: Tak, to, że tak powiem, kwestie tych wind i chodników, także przepuszczanie jakichś odblaskowych słupów i tak dalej, mamy już w wypadku Kamila omówioną. Poprosiłabym teraz Ciebie, Rajmundzie, o to samo. O budynki użyteczności publicznej, ich oznakowanie, ewentualną możliwość korzystania z asyst w trakcie załatwiania spraw i też tą komunikację.
0: Przepraszam, korzystania z czego?
1: Z asyst w trakcie załatwiania konkretnych spraw w tych placówkach użyteczności publicznej. I jeszcze chodziłoby mi o komunikację dworce, metra, jak to wygląda?
0: To wszystko, o co pytałaś, co wymieniłaś, to tutaj jest. Mhm. Tutaj jest oczywiście, ale jest jeszcze bardzo jedna fajna sprawa, o której chyba Kamil nie wspomniał, ale ja nie wiem, czy jest metro w Edynburgu. Jest metro?
2: Nie ma.
0: Kamil? Nie ma.
2: Nie ma. No.
0: U nas jest i bardzo mądrze wymyślili. W ogóle Szwedzi mają jakiś taki dryg do wymyślania rzeczy zupełnie niesamowitych. Na przykład na peronie metra kiedyś to się szło z laską na przykład, trzymało się kantu, żeby nie spaść, a w tej chwili zrobiono kilkanaście centymetrów od brzegu taki frez złożony chyba z czterech albo pięciu rowków, w które się wkłada laskę i ona prowadzi. Także nigdy nie ryzykujesz, że spadniesz.
1: To znaczy u nas nie tyle w metrze, nie wiem jak to akurat w metrze jest rozwiązane, ale z tego co mi wiadomo na dworcach tego typu ciągi komunikacyjne też właśnie już
0: tak, w metrze przy pociągach też. Mhm. Znaczy wszędzie, gdzie jesteś powyżej toru, gdzie jesteś na peronie. Mhm. To jest rzecz bardzo tania w wykonaniu, a bardzo, bardzo pomocna. I dalej, jeżeli chodzi o asysty w urzędach publicznych, no to nie ma żadnego problemu. Wchodzisz, idziesz do pierwszego lepszego okienka albo zaczepiasz pierwszego z brzegu człowieka, który tam pracuje. A jak nie wiesz, ty pracuje, to pytasz, czy tutaj pracujesz. No i od razu albo ci ta osoba pomaga, albo przychodzi ktoś kompetentny, kto cię skieruje do danego urzędnika, który się ma zająć twoją sprawą. Podobnie jest na przykład w muzeach. Tam możesz dostać przewodnika, nawet indywidualnego, który będzie z tobą chodził i pokazywał, co trzeba. Na koncertach zawsze też są ludzie, którzy pomagają znaleźć miejsce. No co jeszcze? Trudno mi powiedzieć, bo praktycznie wszystko jest, co jest nam potrzebne.
1: A na dworcach przy trakcie różnych rodzaju przesiadek i tak dalej również na można liczyć.
0: Właśnie, tu jest jeszcze inny serwis. Tu jest serwis tego typu, że załóżmy wybierasz się gdzieś w podróż, dzwonisz do tego serwisu, podajesz kiedy i dokąd jedziesz. I kiedy przyjedziesz? Przyjeżdżasz na tę i tę godzinę, już przy autobusie, czy przy taksówce, czy czym tam przyjedziesz, czeka na ciebie ta osoba. Nie może cię zostawić, aż nie posadzi cię w przedziale w pociągu. Następnie, jeżeli się gdzieś przesiadasz, tam już czeka ktoś kolejny, to już oni powiadamiają sami. I w ten sam sposób jesteś dostarczona do celu podróży koleją na przykład, a później do taksówki, która cię ma zawieźć już pod same drzwi, dokąd się tam udajesz. Także jesteś chroniona przez cały czas.
1: Jak paczka.
0: Tak, jak paczka. Mhm. Dokładnie.
1: Świetna sprawa. Bardzo dobrą i taką miłą wskazówką, przynajmniej dla mnie, ponieważ zamierzam odwiedzić Szwecję, jest właśnie to, o czym powiedziałeś, że można skorzystać z przewodnika w muzeum. Powiedz mi, te wizyty trzeba umawiać jakoś wcześniej, czy wystarczy
0: się
1: pojawić?
0: Nie, tam świetnie. A jeszcze jest jeden serwis, tak? Właśnie serwis przewodnika. Na przykład, jeżeli potrzebujesz przewodnika na spacer, jeżeli potrzebujesz przewodnika na zakupy, jeżeli potrzebujesz przewodnika gdziekolwiek, tam gdzie powiedzmy może go nie być, to przychodzi przewodnik z tego serwisu do domu, zabiera cię, prowadzi czy wiezie tam, gdzie trzeba. O, i to... potem cię przekazuje do tych lokalnych przewodników, na przykład na dworcu.
1: To ja w takim razie chcę do Szwecji. To myślę, że w kwestiach takich komunikacji, architektury już temat z grubsza omówiliśmy. Na koniec chciałabym jeszcze się dowiedzieć o przywileje, jakie w waszych krajach są dla was i dla waszych przewodników. Jak to jest na przykład z kupowaniem biletów do placówek jakichś kulturalnych, właśnie z jakimiś właśnie miejscami do parkowania, możliwością korzystania z jakichś dodatkowych usług. Na jakiej zasadzie to się odbywa? Ty, Kamilu, masz jakieś doświadczenia z Edynburga w tej kwestii lub w ogóle z jakichś szkockich miejsc?
2: Ja póki co mam doświadczenie tylko i wyłącznie z czymś, powiedzmy, pakietem ćwiczeń, tak? Mogę sobie wykupić za połowę ceny pakiet, dajmy na to, na ćwiczenia na siłowni i basen, plus przewodnik wchodzi za darmo w tym momencie.
1: Aha.
2: Czyli to na razie przerobiłem. Nie spotkałem się ze zniżkami jakimiś w miejscach typu muzea. Na razie, inna sprawa, że byłem póki co tylko w tym muzeum, które jest bezpłatne. A nie, bo muzea są w ogóle bezpłatne, wszystkie. Poza galeriami.
0: Ale są bezpłatne
1: dla wszystkich, czy dla osób niewidomych?
2: Te, w których byłem, były bezpłatne dla wszystkich. Takich muzeów jest dosyć sporo, tak naprawdę. Są jakieś takie atrakcje, dajmy na to zoo, czy galerie sztuk pięknych, gdzie musisz zapłacić bilet. Mm-hmm. I to nie ma niestety już wtedy zniżek. Mm-hmm. Nie ma żadnych ulg. Ja się nie spotkałem z jakimiś ulgami dla osób niepełnosprawnych.
1: Czyli jeśli chodzi o ulgi dla osób niepełnosprawnych, to raczej tutaj wchodzą tylko kwestie komunikacji lub abonamentu radiowo-telewizyjnego, tak?
2: Ja w tym momencie po prostu nie miałem z nimi styczności. Do tej pory nie zdarzyło mi się. To co powiedziałem, jedyną ulgą, z której skorzystałem do tej pory, to była na radio i telewizję i na ten pakiet taki ćwiczeniowy. To były jedyne zniżki, z których mi się udało do tej pory skorzystać.
3: Tymczasem mamy pytanie od naszej słuchaczki Katarzyny. I Katarzyna zapytała o dostępność stron internetowych w waszych krajach. Jak to wygląda? Jak to jest w Szkocji? Jak to jest w Szwecji? Czy strony internetowe zazwyczaj są dostępne? Czy są jednak z tym problemy, tak jak to się czasem słyszy u nas w Polsce, że jakaś strona jakiegoś czy sklepu, czy firmy komercyjnej...
1: Właśnie, o to też chciałam zapytać. Nie jest dostępne. Mówi też o głosowaniu przez internet.
2: Kto nie zaczyna? Głosowałem przez internet. Co?
0: Nie pytam, kto zaczyna.
1: A to może już Kamil nie zacznie, jak
2: mówisz. Nie skończyłem. No dobra. Więc nie głosowałem przez internet. Zdarzyło mi się chyba raz, gdzie natrafiłem na jakieś obiekty typu flash, które mi tam zablokowały coś. To dotyczyło bodajże konta bankowego, ale sprawa miała być przejściowa, że tak się wyrażę. A w sumie dosyć dawno tam nie zaglądałem, więc ciężko mi się odnieść. Poprawili to rzekomo. Są ciągle odnośniki do stron typu tylko tekst, taki uproszczony HTML trochę. Mhm. Więc myślę, że na 90% jest to dostępne. Są wyjątki, wiadomo, że tak. Jak wszędzie. Natomiast chyba starają się o to, żeby te strony były jak najbardziej dostępne. Na pewno można interweniować w tej sprawie. Na pewno wtedy
1: jest to brane pod uwagę,
2: podają konkretną pomoc. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jest to brane pod uwagę i podają wskazówki, w jaki sposób można się przed tym zabezpieczyć.
1: A jeśli szukałeś, Kamilu, informacji na stronach na przykład twojego miasta lub urzędu, do którego miałeś się zgłosić, wszystkie te informacje były podane w dostępnej formie?
2: Tak jest. wszystkie informacje były podane w dostępnej formie. Do każdej informacji bez problemu dało się dojść. Oprócz tego miałaś możliwość, zawsze masz możliwość zamówienia sobie kopii w dowolnym formacie, czy to jest powiększony druk, czy to jest Braille, czy to jest wersja elektroniczna.
1: Aha, rozumiem.
2: Także jeżeli możesz sobie taką informację zdobyć w ten czy w inny sposób.
1: To ja
2: zawsze jest odnośnie, jeżeli potrzebujesz czegoś tam, to jakiejś innej wersji, skontaktuj się z nami.
1: I taką oni wtedy robią jakby wydruk z tej strony, tak? Tą informację otrzymujesz w wersji drukowanej, tak?
3: Katarzyna, która u nas, która zadała przed momentem to pytanie, właśnie się do nas dodzwoniła, więc może jeszcze będzie chciała też coś dodać a propos tego. Halo?
5: Witam.
3: Witamy. Witamy.
5: Właśnie chciałam zapytać o taką kwestię, jak na przykład rezerwowanie jakichś na przykład busów, czy jakieś bankowe kwestie, jak to wygląda?
2: Nie rezerwowałem busa, natomiast jeśli chodzi o kwestie bankowe, jest to dostępne. Nie spotkałem się z problemem. Tam chwilowo było jakieś zawirowanie, natomiast poprawiło się to. To po prostu kwestia jakiejś reklamówki głupiej, którą ktoś usunął później.
1: Mhm. Doprecyzujmy, tobie Katarzyna chodzi o busy w kontekście jakiegoś transportu miejskiego, tak?
5: Który miałby dowieść osobę niepełnosprawną. Takie coś jak tutaj w Polsce, polski bus. Chodzi mi o to, że na przykład jeżeli jest strona niedostępna...
2: Transport międzymiastowy bardziej.
5: To właśnie chodzi mi o to, czy na przykład jeżeli coś nie można zarezerwować, czy oni pomagają w rezerwacji, czy odmawiają jednak pomocy?
2: Nie przerabiałem tego, natomiast ciężko mi jest sobie wyobrazić taką sytuację, żeby ktoś mi odmówił pomocy w rezerwacji tego typu biletu.
0: Ale przepraszam, Katarzyna.
2: Nie wydaje mi się, że...
0: Ja nie bardzo rozumiem pytania, dlatego że tutaj tobie chodzi o to, czy można przez internet, na stronie internetowej zarezerwować, tak?
5: Tak, czy jest to dostępne? No, dostępne, to jest fajnie, prawda?
0: Natomiast jest niedostępne, no to jak mogą ci odmówić pomocy, skoro w ogóle nie masz kontaktu?
2: No, nie mają prawa.
0: Nie o to chodzi, że nie mają prawa. Nie mają możliwości, dlatego że jeżeli strona nie działa, no to w jaki sposób ty im dasz znać, że potrzebujesz tej rezerwacji? Chyba, że
5: przez telefon właśnie na przykład.
0: To przez telefon to nie ma żadnego problemu. Aha. Oni muszą przecież zarezerwować, to nie ma, ale mi się wydawało, że tobie chodzi o technologię.
5: To znaczy chodziło mi o technologię i o to, czy właśnie jeżeli coś jest niedostępne, czy można zrobić to przez telefon?
0: Oczywiście, że można. Oczywiście. Każda strona internetowa u nas użyteczna, a przede wszystkim u nas, jeszcze ja może rozwinę troszkę, jest taki urząd, który się nazywa, znowu powstały urząd dla dostępnych mediów. I tam się robi wszystko, żeby ludzie z dysfunkcją wzroku, bądź niewidomi, mieli dostęp przy pomocy dostępnego oprogramowania JAWS, NVDA i tak dalej. I większość tych stron działa. Działa bez zarzutu. Bankowość już działa od 20 lat bezproblemowo też.
1: A czy ten urząd pełni, ten urząd dostępnych mediów pełni również taką rolę interwencyjną, gdzie można zgłosić na przykład, że strona jakiegoś tam urzędu miasta nie działa i oni wtedy radzą, jak powinno to być zmienione, tak?
0: Od tego oni są. Oni wtedy nawiązują kontakt z danym portalem czy z danym wydawcą strony i starają się to naprawić. Poza tym jest dyrektywa Unii Europejskiej przecież, że wszystkie media mają być dla nas dostępne.
1: Ja myślę, Rajmundzie, że ty już bardzo, bardzo długo nie mieszkasz w Polsce, wiesz?
0: No, 30 lat.
1: Bo to jest tak, że wiesz, dyrektywy swoją drogą, a
0: tak,
1: Szwecja swoją drogą.
0: Ale właśnie Szwecja bardzo, bardzo dba o te dyrektywy.
1: Na przykład, ja nie wątpię, że Szwecja dba, stąd był mój żart, że po prostu, bo ja sama miałam taką sytuację, kiedy zgłaszam się do banku, którego jestem klientem, tak? Notabene bank pobiera ode mnie taką samą prowizję, jak od każdego klienta zdrowego, w związku z czym mam pełne prawo oczekiwać, że usługi świadczone dla mnie będą świadczone na takim samym poziomie, czyli będą tak samo dostępne, jak dla każdego innego klienta. Zwracam się do banku z pytaniem, dlaczego tak nie jest, bo ja na przykład nie jestem w stanie skorzystać, załóżmy, dokonać zmiany w całym zleceniu albo coś takiego. W banku najpierw słyszę tłumaczenia, że może to mój program czytający działa jak należy. Później jakieś tam...
0: No to indolencja techniczna po prostu.
1: Że może ja po prostu nie jestem wystarczająco sprawna i kompetentna cyfrowo, żeby ten problem załatwić. Dopiero na sam koniec, kiedy się okazuje, że po prostu ja już po raz tysięczny tłumaczę w tym banku, że to jest kwestia kliknięcia myszką, gdzie osoba pełnosprawna jest w stanie wzrokowo, tak, jest w stanie to zrobić bez problemu, a ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie kliknę myszką w element, którego program mi nie czyta, oni po prostu rozkładają ręce i od tej pory ich to nie interesuje. I nie ma instytucji, nie ma siły takiej, która w jakikolwiek sposób będzie te przepisy egzekwowała, że bank ma w stosunku do mnie takie same powinności, jak w stosunku do każdego innego klienta. Dlatego pytam o tą rolę interwencyjną.
0: Ja teraz zapytam jeszcze ciebie, Alu, z kolei, czy w Polsce działa już e-legitymacja?
1: Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo.
0: No, to jest coś, czym się legitymujesz, to wydają banki albo, albo policja. I wtedy masz swój kod i tym kodem się legitymujesz wszędzie, gdzie...
1: I on również pełni rolę podpisu, czy to jest tylko...
0: Pełni rolę podpisu, jak najbardziej.
1: Aha, rozumiem. To no. Nie działa. U nas można się było swego czasu, były jakieś przymiarki do tych podpisów elektronicznych, ale na jakiej zasadzie to miałoby funkcjonować?
0: Rozumiem. Ale ja ci podam taką rzecz. Taka sytuacja. Ja używam od niedawna, od półtora roku iPhone'a, ale jednak co by nie mówić, pisanie czy wybieranie cyfr odbywa się sporo wolniej niż na przykład normalnym telefonem komórkowym z klawiaturą niedotykową. Ja dzwonię do banku, bo czasami potrzeba do banku zadzwonić, a nie tylko przez internet się kontaktować.
1: Tak.
0: I tam między innymi właśnie chcą na początku do identyfikacji potrzebują PESEL twój.
1: Tak.
0: Ja wpisuję PESEL, jestem w połowie, automat mi przerywa. Bo nie zdążyłem. I słuchaj, dodzwoniłem się w końcu do tego banku i zwróciłem na to uwagę, że nie nadążam. Tak, żeby wydłużyć. Na drugi dzień dzwonią do mnie i proszą, żebym spróbował jeszcze raz. Działa wszystko.
1: Świetnie, doskonale.
5: No to sprawa. Super.
1: To ja w takim razie życzę i sobie, i...
0: Oj tak.
1: Ale jeszcze wszystkim takiej obsługi u nas i w placówkach użyteczności publicznych, i w firmach, która notabene po prostu powinno być w ich interesie zadowolenie klienta, no bo przecież to nie jest tak, że klient jest dla firmy, tylko firma dla klienta i to ona powinna się starać o to, żeby klient był zadowolony z usług. Prawda?
5: Firma powinna zabiegać o klienta, tak.
0: Ja jeszcze chcę wspomnieć, Alu, taką rzecz odnośnie tych dyrektyw Unii. Przecież my też jesteśmy w Unii, znaczy my, Polacy, Polska. Ja już spotkałem w Polsce faktycznie na niektórych opakowaniach leków brajlowski wydruk.
1: Chyba wszystkie nawet mają. Ja nawet nie spotykam takich, które by go nie miały.
0: A ja spotykam. Natomiast u nas już od 3 lat chyba wszystko jest obrajlowane. Także oni tutaj naprawdę rzeczywiście, chyba dlatego, że oni płacą bardzo dużo do Unii, chyba dlatego dbają o to, żeby to jednak wszystko działało, bo Unia nakłada kary za coś. I o to między innymi dba właśnie ten Urząd Dostępnych Mediów.
1: A, rozumiem. Ja kiedyś miałam przyjemność oglądania takich filmów jakby instruktażowych. One miały, oczywiście były swego rodzaju taką jakby nieomalże groteską, ale to były właśnie filmy wyprodukowane w Szwecji, takie krótkie, mające jakby takie zadanie uświadamiające na zasadzie, jak człowiek czuje się w momencie, kiedy właśnie informacje, miejsca jakieś są dla niego niedostępne i one były doskonale zrobione, były naprawdę profesjonalne i takie bardzo przemawiające do wyobraźni, nawet kiedy wspólnie z mężem pokazywaliśmy je osobom widzącym również bez problemu interpretowały jakby ich przesłanie, więc były naprawdę świetnie zrobione i przypuszczam, że właśnie na jakichś tego typu spotach czy długofalowych również kampaniach ta taka ogólnospołeczna świadomość w Szwecji jest budowana i dlatego tak dobrze wszystko to funkcjonuje.
0: No chyba tak. A jeszcze chciałem wspomnieć, bo ty pytałaś wcześniej...
1: O te przywileje, tak.
0: O te przywileje, no. Mhm. Jest bardzo dużo tych przywilejów. Między innymi jest coś takiego, że każdy słabowidzący i niewidomy dostaje miesięcznie pewną sumę, która nie jest mała, ale ona jest zróżnicowana w zależności od ile wzroku posiadasz nadal. To jest suma,
1: a
0: która
1: nie... A czyli im mniej posiadasz, tym większa suma, tak?
0: Tak, tak.
1: Odwrotnie
0: tak.
1: Proporcjonalna. Mhm.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest suma nieopodatkowana, a poza tym ta suma jest przeznaczona na ewentualne... To jest tak jakoś sformułowane, że... To ma ci pokrywać koszta związane z tym, że na przykład nie możesz czytać reklam.
1: O. I w jaki sposób można ją wykorzystać? Ja mam się zgłosić do kogoś, kto mi będzie czytał, nie wiem, ulotki reklamowe?
0: Nie, kochana, tylko idziesz na przykład do sklepu, gdzie jest promocja. I ty nie wiesz, no z reguły ci pomogą i tak dalej. Ale
1: rozumiem,
0: są towary
1: to
0: na przykład...
1: Forma rekompensaty za to, że ja z tej
0: promocji rekompensaty, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Poza tym na przykład informacja numerowa, jak dzwonisz do informacji, to jest bardzo drogie. U nas kosztuje chyba minuta 12 koron, a w niektórych przypadkach 19. A niewidomi mają to za darmo. To jest 1000 rozmów na miesiąc. Że możesz 1000 razy za darmo dzwonić i ten numer
1: uzyskasz.
0: Oj, to
1: bardzo dużo. To jak ktoś nie ma z kim pogadać, to spokojnie może sobie
0: i pytać o numery, no.
1: Tak. I jak jest identyfikowana wtedy ta osoba niewidoma? Podaje na wstępie rozmowy, czy
0: wyświetla
1: numer, że to jest osoby,
0: tak,
1: to numer należący
0: tak,
1: do osoby
0: tak.
1: Niewidomej?
0: To trzeba zgłosić najpierw, podać numer, oni sprawdzają ten numer i wtedy już za każdym razem, jak dzwonisz, to oni już widzą, kto dzwoni. Po prostu tam się licznik nie włącza.
1: Świetne, doskonałe po prostu.
0: No.
1: Czyli okazuje się, że da się. I zarówno
0: da się, jasne, że się da.
1: I procedury, i prawodawstwo, i co najważniejsze, egzekwowanie tych procedur, które są, jest możliwe przy wspólnym wysiłku, świadomości i takim pełnym zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych.
0: A jeszcze chciałem dodać, bo ty pytałaś o orientowanie się na przykład w muzeach czy w budynkach użyteczności publicznej. Jest też bardzo mądra i prosta sprawa zrobiona. Zarówno dla ludzi słabowidzących, jak i niewidomych. W szpitalach zresztą też. Idą kolorowe linie po podłodze. Mhm. Które cię prowadzą, ale mało, że one są kolorowe, o jaskrawych kolorach dla słabowidzących, to one są leciutko chropowate i leciutko wgłębione.
1: I aha, laseczką, czyli też laseczką sobie można
0: dokładnie,
1: wyczuć
0: trasy, dokładnie tak? Dojdziesz tam, gdzie potrzebujesz.
1: O to naprawdę...
0: Chodzi mi o to właśnie, że Szwedzi mają znakomite pomysły, które wcale nie muszą dużo kosztować.
1: Tak, i mi się wydaje, że to jest taki też zmysł praktyczny, który po prostu pozwala już na etapie budowania pewnych obiektów, tudzież zagospodarowywania ich, przygotować już w momencie ich powstawania, to nie jest gdzieś tam później
0: tak, wielka żeby potem
1: przebudowa,
0: to
1: ogromne
0: tak
1: inwestycje, łatanie i tak dalej, tylko od podstaw już o tych potrzebach osób niepełnosprawnych, które być może będą ten obiekt odwiedzały.
0: Dokładnie.
1: Ktoś w tym myśli już w trakcie przygotowywania, tak?
0: Tak, tak. O to właśnie chodzi.
1: To w takim razie myślę, że wiele ciekawych rzeczy i takich, myślę, godnych naśladowania zarówno w kwestiach jak i społecznych, jak i ustawodawczych, proceduralnych, ale przede wszystkim właśnie takich praktycznych w aspekcie korzystania z tych miejsc, które musimy odwiedzać na co dzień instytucji publicznych lub tych, które chcemy odwiedzać na co dzień, jak pływalnie czy placówki kulturalno-oświatowe. O wielu ciekawych rzeczach nam opowiedzieliście. Mam nadzieję, że z czasem i nasza świadomość społeczna, i świadomość tych, którzy mają wpływ na decyzje o zagospodarowywaniu obiektów pod kątem osób niepełnosprawnych będzie się z czasem powiększała. Będziemy również mogli się cieszyć wszelkiego rodzaju ułatwieniami i udogodnieniami podobnymi do tych, jakie wy macie na co dzień w swoich krajach. Bardzo wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojej audycji. Było mi bardzo miło was gościć. Państwu również dziękuję za uwagę. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszego mojego programu byli Kamil Midzio z Edynburga. Dziękuję ci, Kamilu.
2: Dziękuję również.
0: Ja również dziękuję.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Przypomnę, że realizatorem naszego programu był dziś Michał Dziwisz. Na kolejny program z cyklu Babie Lato zapraszam za 3 tygodnie. Kłaniam się, Ala Witek. Dobranoc.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Witam Państwa, mówi Robert Hecyk. Dzisiaj chcę Państwu zaproponować zapoznanie się z jednym z mniejszych terminali brajlowskich i do tego produkowanym w Polsce, a mianowicie jest to Braille Pen 12 produkcji Harpo. Urządzenie niewielkie, i urządzenie doceniane w świecie, ponieważ zostało wytypowane do nagrody Braille 21 Award. To jest nagroda Światowej Unii Niewidomych. Zostało do niej nominowanych 17 produktów. 5 zostało wytypowanych już do bezpośredniego konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniach 28-30 września podczas Światowego Kongresu w Lipsku. Organizator Światowa Unia Niewidomych. To rzekłszy, przystępuję do opisania samego urządzenia. Co mamy? Mamy plastikową bryłę. Plastik jest trwały, niespecjalnie gładki, nie ślizga się w rękach. Może gdzieniegdzie lekko trzeszczy, ale to rzeczywiście trzeba się postarać. O, zginając na przykład na rogach, widać, że jest tak skręcony, powiedzmy, na 90%, a nie na 100%. Ale ogólnie prezentuje się dosyć solidnie. Bryła jest w kształcie niekonkretnie prostokątnym, ponieważ tak, jest to urządzenie szersze niż dłuższe, więc już sobie mniej więcej Państwo wyobrażacie. Linijka jest 12-pozycyjna i jest od strony użytkownika, czyli bliżej mnie, kiedy będę jej używał. Natomiast tylna ściana, czy tylny bok, ten szerszy, ale dalszy od użytkownika, jest wyprofilowany w dość niecodzienny sposób. Mianowicie w środku jest jakby takie zagłębienie, rodzaj siodła, trudno powiedzieć. Tak jakbyśmy mogli chwycić to i było to wyprofilowane dla dłoni, dla lepszego uchwytu. Przyznam, że nie bardzo wiem, do czego to służy i być może ktoś bardziej doświadczony ode mnie w tej materii mógłby tutaj coś więcej powiedzieć. Na pewno nadaje wyglądowi tego urządzenia pewien koloryt, tak to powiedzmy. Czy to jest designersko fajne, piękne? Myślę, że to kwestia gustu po prostu. Tyle kształt. Teraz opowiem o tym, jak to urządzenie jest zbudowane, co i gdzie się znajduje. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, urządzenie jest dość opływowe, jeśli chodzi o kształt. Nie ma ostrych krawędzi. Jest to, myślę, przyjemne dla użytkowników. Nie ma ostrych krawędzi. Na bokach nie ma prawie nic, oprócz tego, że po prawej stronie tylnej ściany, mniej więcej 2-3 cm od prawego boku, jest gniazdo zasilania. Tyle. Jeszcze są dwie rzeczy tutaj obecne na tych bocznych ścianach. Po prawej i po lewej stronie to są uchwyty do smyczy. Znów można uznać za kwestię gustu rozwiązanie paska w tym terminalu. On jest przenośny, więc oczywiste się wydaje, że pasek być powinien i jest. Natomiast do jego przytwierdzenia służą takie krótkie uchwyty, tak jak Państwo na pewno to wiecie, instaluje się w smyczach. Smycz jest na takiej cienkiej lince przytwierdzona do urządzenia i potem ma taki uchwyt, który się naciska dla uwolnienia paska lub właśnie w który ten pasek się wkłada. No i po dwóch stronach, po bokach bliżej użytkownika Braille Pena znajdują się uchwyty na ten smycz. Tak więc nawet wtedy, kiedy pasek się odepnie, te końcóweczki pozostają przy naszym urządzeniu. Tyle myślę o bocznych ściankach. Zostawiam sobie na koniec ściankę górną. Na odwrocie, czyli na tej stronie przylegającej do podłoża, kiedy urządzenie leży, są rzepy, zwykłe rzepy, którymi przyczepia się Braille Pena wewnątrz pokrowca, tak to nazwijmy. O pokrowcu opowiem nieco później. No i teraz główna płyta tego urządzenia, czyli płyta górna. Najwyżej, czyli jeśli urządzenie leży w poziomie najdalej od użytkownika, są punkty brajlowskie, jest ich 6. W środku, lekko poniżej punktów brajlowskich, a ponad spacją, tu jest spacja, jest joystick w lewo, w górę, w prawo, w dół i wciśnięcie go po środku. Malutki joystick. Pod nim, jak powiedziałem, spacja. Po lewej stronie od spacji klawisz zwany shiftem. Po prawej stronie od spacji klawisz zwany kontrolem. One mają swoje funkcje, zarówno w odniesieniu do iPhone'a, jak i komputera Apple. Oczywiście mają też swoje funkcje w odniesieniu do innych urządzeń, bo można Braille Pena można podłączać do komputerów PC również i do innego rodzaju urządzeń typu smartfony czy urządzenia z Windows Mobile, ale o tym nie będę mówił, bo w naszej audycji się skupiamy na urządzeniach z iOS. Powiedzieliśmy o klawiszu spacji i po jego lewej stronie klawiszu Shift, po prawej natomiast klawiszu Control. Poniżej, w takim zagłębieniu lekkim, jest linijka 12 pól. Po lewej stronie, w jednej linii z polami brajlowskimi i po prawej stronie, również w jednej linii z nimi, są klawisze przesuwania ekranu, czyli przesuwania o 12 kolejnych pól, wtedy kiedy dochodzimy do końca linijki. Pola brajlowskie są wyraźne, może nieco twarde w użytkowaniu, ale wyraźne, nie mam co do nich zastrzeżeń, z wyjątkiem tego, że linijka brajlowska, plus tego, że ogólnie rzecz biorąc jest niżej niż te klawisze do pisania, bo tak jest skonstruowana obudowa, to jeszcze jest nieco poniżej, także ostatnie znaki i pierwsze znaki z tej linijki są jakby lekko schowane i trzeba dokładnie się przyjrzeć, żeby odnaleźć te pierwsze znaki. To jest pewna niedogodność, myślę. Poza tym, już na pewno to Państwo usłyszeli, klawisze mają duży skok i nie są to dyskretne klawisze. Ja przeprowadzę za chwilę mały test, małe porównanie pomiędzy Braille Penem a moją linijką, czyli Refresher Braille 18. Przy okazji chcę powiedzieć, że pomimo, że Braille Pen to 12-znakowa linijka, a Refresher Braille 18, jak sama nazwa wskazuje, jest linijką 18-znakową, to Braille Pen jest nieco szerszy, minimalnie, myślę, 2-3 mm cieńszy, tak na grubość czy na wysokość od Refresher Braille'a, ale ogólnie rzecz biorąc jest większy. Jest też minimalnie, wydaje się, minimalnie lżejszy, nie umiem powiedzieć dokładnie, bo w instrukcji obsługi nie znalazłem ani wymiarów, ani masy urządzenia, ale tak na moje wyczucie jest nieco lżejszy. Refresher Braille 18 waży około 300 gramów. No i teraz proszę posłuchać, jaka jest różnica pomiędzy pisaniem na jednym urządzeniu i na drugim. To jest Braille Pen 12. A teraz Refresher Braille 18. Przede wszystkim jest mniejszy skok w refreshie Braille'u. Klawisze są, to znaczy delikatniej się też naciska. Te klawisze są ciaśniej ułożone, to jest jeszcze inna kwestia. No ale tu słyszycie Państwo, jest dużo większy skok, dużo większej siły potrzeba, aby nacisnąć taki klawisz. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, a o której powiedzieć trzeba. W urządzeniu Braille PN12 nie ma, powtarzam, przycisków routingu. Za chwilę powiem, jak to skutkuje w pracy z urządzeniami, z systemem mobilnym iOS. Z tej budowy Braille Pena niestety trzeba wyciągnąć kilka wniosków. I z tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem, również z tego porównania z refreshy Braille'em. Urządzenie jest małe, powtarzam, przenośne, więc będziemy je używać niekoniecznie tylko na stole. A chcąc używać Braille Pena w pozycji innej niż pozioma, trzeba się zgodzić na to, że czytanie nie będzie proste. Przyciski przechodzenia o kolejnych 12 pól są równoległe do linijki. I to już ma swoje znaczenie, dlatego że można dostać przy kurczu prawej ręki, krótko mówiąc, czytając na dłuższą metę. Inna rzecz, że 12-polowy terminal nie za bardzo się nadaje do czytania na dłuższą metę, do czytania książek. No ale jeśli już ktoś nie ma innego wyjścia i musi pracować przez czas dłuższy z tym monitorkiem, to zauważy dobrze, że jest niewygoda w przechodzeniu do kolejnej linijki. Niestety. Tak prosiłoby się zasadniczo, żeby w tak przenośnym monitorku, jeśli już linijka brajlowska jest bliżej nas, czyli tutaj na tej krawędzi przy użytkowniku, bądź też jeśli używamy w pionie górnej krawędzi, jeśli tak już jest, to przynajmniej żeby na tej krawędzi były na przykład właśnie klawisze przechodzenia do kolejnego i poprzedniego panelu, czy też o 12 znaków w przód i w tył. Bo wtedy można by je obsługiwać kciukami bez konieczności napinania dłoni. Konsekwencje faktu, że nie mamy tych przycisków routingu w Braille Penie są takie, że w urządzeniach z systemem iOS niestety jest trudność w przechodzeniu od znaku do znaku. Bo jeśli chcemy nawigować w tekście, przenosząc się co literę, co znak, to musimy odpowiednio ustawić pokrętło. I również chcąc przenosić się z linijki do linijki, również musimy pokrętło w systemie iOS ustawić w ten sposób, żeby joystick w górę i w dół przenosił nas od linijki do linijki, a nie od znaku do znaku. Gdybyśmy mieli przyciski routingu, nie byłoby tego problemu. Bo dotykając odpowiedniej litery, naciskając przycisk routingu, przenosilibyśmy się od razu do litery, którą chcemy edytować, usunąć, zmienić, no cokolwiek, czy do pola, w którym chcemy coś napisać. Już choćby z tego względu nie jest wygodne pisanie w systemie iOS. Dobrze, włączmy może nasze urządzenie. Włącza się Braille Pen 12 przy pomocy kombinacji klawiszy spacja K. Braille'owskie, czyli spacja i pierwszy oraz trzeci punkt. Taka seria dźwięków towarzyszy uruchamianiu Braille Pena 12. Na wyświetlaczu pokazuje się napis Braille Pen 12. Słyszeliście Państwo serię dźwięków, jaką emituje monitorek. Oprócz tego, że są to dźwięki świadczące o tym, że on się uruchomił, mówią również o naładowaniu baterii. No i tu jest jak dla mnie kolejny minus dla tego monitora, to znaczy jeśli chcemy gdzieś dyskretnie coś zanotować, jesteśmy na jakiejś konferencji albo na spotkaniu, na którym chcielibyśmy notować, to oprócz tego, że urządzenie samo w sobie nie jest ciche przy pisaniu, to również fakt, że wydaje jakiekolwiek dźwięki, również wydaje mi się trochę niekomfortowy. Zresztą te dźwięki urządzenie będzie wydawać również wtedy, kiedy ono się będzie usypiać, budzić ze snu, wtedy, kiedy będziemy blokować ekran na przykład w naszym iPhonie, czy iPadzie, czy iPodzie. No i wszystko to potwierdzane jest właśnie dźwiękami. Dźwięki są dość wysokie, jak dla mnie przyjemne, ale jednak są i są słyszalne, to niestety nie wydaje mi się szczęśliwym rozwiązaniem. Wracając jeszcze do przycisków routingu, ich brak oznacza również, że przy wszelkiego rodzaju ustawieniach lub przy posługiwaniu się aplikacjami, w których trzeba potwierdzić coś, nacisnąć, zamiast naciskania przycisków routingu, musimy nacisnąć joystick, naciskając go z góry centralnie. I jeśli nie chcemy odrywać ręki od monitora, musimy to robić czwartym palcem. Średnio wygodne. Do tego trzeba dosyć silnie nacisnąć ten joystick. Wyłączam Braille Pena. Wszyscy słyszeliśmy, że go wyłączyłem. Obiecałem, że powiem dwa słowa o pokrowcu. Właściwie bardziej niż o pokrowcu powinniśmy chyba mówić o okładce do Braille Pena. Dlatego, że wygląda to, jak ją chwycić odwrotnie niż będziemy ją jej używać. Wygląda to trochę jak książeczka. Przy czym będziemy ją otwierać w taki sposób, że grzbiet tej książeczki będzie dalej od nas. Ona w środku jest wyłożona gąbką i taką siateczką i na spodzie ma rzepy, bo mówiłem Państwu, że samo urządzenie również takie rzepy posiada. I teraz wkładając Braille Pena 12 do tej książeczki, przyczepiamy go od spodu do niej, zamykając, jest tutaj też taki pasek, także ogólnie powinno się trzymać i teoretycznie nie powinien nam wyskoczyć ten Braille Pen na zewnątrz. Na spodzie tej książeczki jest taki uchwyt na pasek. To właśnie nie jest uchwyt, to jest taka szlufka, przez którą przewleka się pasek. Także można na pasku nosić Braille Pena. Z kolei pasek do Braille Pena, jak powiedziałem, przytwierdza się tymi, do tych uchwytów smyczy. Odwrotnie go włożyłem, więc go poprawiam tutaj w środku teraz. Do uchwytów smyczy, więc pasek nie jest przytwierdzony do tej okładki, tylko jest przytwierdzony do samego urządzenia, co jest o tyle bezpieczniejsze, że nosimy urządzenie i z dwóch tych rzeczy to urządzenie jest cenniejsze dla nas i jest w ten sposób zabezpieczone. Zbliżam się powoli do końca prezentacji Braille Pena. Dlaczego nie mówię więcej o jego zastosowaniu z systemem iOS albo z komputerem Apple? Dlatego, że proszę Państwa, w instrukcji nie ma ani słowa o tym, jak się wywołuje komendy spod iOS-a bądź spod Maca. Instrukcja w ogóle przychodzi do nas tylko w czarnym druku, także żeby w ogóle poczytać instrukcję, musiałem ją sobie zeskanować, bo również w internecie nie byłem w stanie ich znaleźć. Są to więc takie niedogodności, powiedzmy, techniczne, ale myślę, że do nadrobienia i myślę, że firma Harpo, producent i dystrybutor tego terminalu jest w stanie sobie poradzić z tymi rzeczami i myślę, że zarówno na płycie, którą się otrzymuje razem z urządzeniem, jak i w internecie taka instrukcja mogłaby być w postaci cyfrowej. Nie powiedziałem jeszcze, że w komplecie z Braille Penem 12 otrzymujemy zasilacz duży i ciężki. Aż się zdziwiłem. Z takim klasycznym przewodem, z płaską wtyczką do zasilacza, jak to kiedyś do takich magnetofonów, radiomagnetofonów bywały. To mniej więcej wiecie Państwo, o co chodzi. Prócz tego wspomniany pasek oraz słuchawki w pokrowcu plastikowym z mechanizmem zwijającym kabel. Tych słuchawek nie ma do czego podłączyć, one, suponuję, są po to, abyśmy mogli w ciszy pracować przy pomocy ewentualnie posiadanego telefonu, czy jakiegoś palmtopa, czy komputera, ale są i jest to pewien bonus, za który dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o oprogramowanie dostępne na płycie i, bo nie powiedziałem o tym, na karcie SD dostarczanej z monitorem, jest tam oprogramowanie dla Windows. Powtórzmy, urządzenie niewielkie, 12-znakowe, w solidnej plastikowej obudowie, lekkie, nieduże, może z pewnymi mankamentami ergonomii, natomiast dostępne ekonomicznie, czyli niezbyt drogie i na pewno do obejrzenia, bo tego rodzaju audycja jak nasza nie ma możliwości dać Państwu doświadczenia spotkania z tym urządzeniem, ale na pewno może je Państwu przybliżyć. Nie chciałbym jakoś specjalnie wpływać na Państwa gusta i zainteresowania. Wymieniłem wady i zalety, a reszta, sądzę, należy już do potencjalnych nabywców

0: tyflopodcast.pl. Dziękuję za uwagę. Mówił Robert Hecyk.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj po raz drugi gościem Tyfloradia jest Jaromir Kop, z którym będę rozmawiać i który będzie opowiadać o starych komputerach Apple, choć już nie o takich komputerach zupełnie najstarszych, bo tydzień temu mówiliśmy o tych komputerach bardzo starych, a dzisiaj dokończyliśmy systemy klasyczne Apple i skupimy się na systemach już tych nowszych po roku 2001.
4: Miło mi bardzo, że zostałem ponownie zaproszony. Cieszę się, bo po ostatnim słowotoku chyba mogliście zauważyć, że lubię o tych rzeczach rozmawiać. Teraz postarałem się zrobić jakąś listę, ale pewnie i tak będę dryfował jak zwykle. Tutaj taka mała uwaga, że jeszcze ciut zahaczymy o te systemy klasyczne, o ich schyłek, żeby właśnie wyjaśnić, czemu Apple robił tak rozpaczliwe ruchy z poszukiwaniem nowego systemu.
3: Ja tylko przypomnę, że audycja jest na żywo, że można do nas zadzwonić pod numer telefonu 123 834 835. Czyli co? Systemy klasyczne, rok gdzieś tak końcówka, czyli 2000-2001 pewnie. I co tam?
4: Nie, ja... Znaczy, bardzo dobrze mówisz, tylko znaczy wszystko daty poprawne, że się tak wyrażę, tylko ja chciałem się cofnąć właśnie do tych problemów.
3: Okay.
4: Pamiętam, jak na Magwarsztatach, to była taka impreza zorganizowana przez takich zagorzałych fanów Apple'a, wyjazdowa się z całej Polski zjechali, tak jak może pamiętacie, jak mówiłem, że kiedyś to się wszyscy Apple'owcy z jednego miasta znali, no bo było ich kilkudziesięciu, co nie, no to tutaj z całej Polski też się zjechało, no też kilkadziesiąt osób, tych najbardziej zagorzałych, którzy mieli ochotę na takie wycieczki. I pamiętam, to 98 rok, pamiętam, jak rozpaczliwie wtedy wszyscy rozmawiali o następcy systemu, bo było, tak jak już ostatnio wspominałem, no był kłopot. Ten system już nie był taki stabilny, był z Windowsem to wiadomo, w większości wypadków był lepszy od Windowsa, ale nie we wszystkich. I tutaj, tak jak mówiłem, stabilność, multitasking był bardzo kiepski, pamięci nie było tak zwanego wywłaszczenia, ochrony pamięci, te programy, jak się jeden zawiesił, pociągnęło to całą lawinę i trzeba było coś z tym zrobić. No i Apple próbował własnym sumptem zrobić nowy system operacyjny. Copland, taką miał przynajmniej jedna z ta najbardziej jakby głośna z przecieków, bo to o tym się oficjalnie nie mówiło, wersja następcy tak się nazywała. Najśmieszniej, że tu i ówdzie wyciekły wersje beta. Ja nigdy nie miałem, chociaż bardzo chciałem do niej dostępu, beta albo nawet alfa. Ale paru znajomych miało okazję na nim popracować i no i to było coś. Tu jeszcze taka mała dygresja, bo w międzyczasie wtedy wspominałem o Newtonie. Newton Message Pad, czyli protoplasta, jakby mówiąc w amerykańskim stylu, ojciec wszystkich iPadów. Znaczy nawet lepiej, ojciec wszystkich tabletów.
3: Tabletów nawet, tak.
4: Tak, tak, bo to on był, no był pierwszy tak naprawdę tego typu urządzenie. I czemu mówię o nim a propos systemów operacyjnych? Bo w nim Apple zrobił bardzo fajny system operacyjny, bardzo nowatorski. O dziwo działał bardzo sprawnie, jeżeli chodzi o wydajność na takim urządzeniu. Wtedy no, tam był taki sam w zasadzie procesor jak obecnie w iPhone'ach, znaczy na tej samej rodziny, bo to był ARM. Apple brał udział, miał udziały, nadal chyba ma w konsorcjum ARM, które wtedy wymyślało te procesory, to ma korzenie brytyjskie. I system operacyjny był obiektowy do tego stopnia, że każdy dokument, każda aplikacja mogła otworzyć każdy dokument. Oczywiście nie mogła ze

0: wszystkich jego elementów skorzystać, ale to było tak zrobione, że cały, no, bardzo obiektowy był. I w zasadzie to, żeby nie wnikać w szczegóły, to ta obiektowość aż do bólu, która się tak naprawdę sprawdzała, tam był problem w zasadzie jedynie z rozpoznawaniem pisma, za to bardzo duży, bo to miała być jego największa zaleta, okazało się największą porażką, to rozpoznawanie pisma przez niego. Mam znajomych, którzy do teraz z niego korzystają, nawet się jakieś tam nakładki z polskimi znakami pojawiły do tego. Znaczy już tak bardziej hobbystycznie, ale to nadal można używać i bez jakichś, no, no i coś na tym robić, coś na tym notować. To nadal działa. Oczywiście te dużo późniejsze wersje. Czyli Apple potrafił, jak chciał, zrobić bardzo fajny system operacyjny, ale jednak system do Newtona to nie jest to samo, co system na komputer. To jednak jest no, dużo prostsza rzecz. I tak biedni się męczyli z tym Copelandem. Męczyli właśnie 98 rok, gdzie już ludzie wiedzieli, że tam coś się dzieje, że oni kombinują, szukają. Potem, tak jak mówiłeś, 2000 rok, kiedy dopiero coś się zaczęło pojawiać. Mniej więcej w 98 roku, 97, wtedy właśnie zaczęli, wtedy odkupili Jobsa. Bo tu też taka mała dygresja historyczna, bo nie, może nie wszyscy wiedzą, że Jobs, założyciel, współzałożyciel Apple'a, był tak ambitnym i przez to ciężkim do zniesienia człowiekiem, że facet, prezes Apple'a, którego sam Jobs namówił do tego, żeby został prezesem Apple'a, facet, który przeszedł z Pepsi-Coli po tych słynnych słowach, czy chcesz do końca życia sprzedawać słodzoną wodę, tak sobie wziął do serca dobro Apple'a, że stwierdził, że Jobsa trzeba usunąć. No i Jobs w 1985 roku wyleciał. Znaczy, no takie mu warunki postawili, że po prostu sam zrezygnował, bo to było bez sensu dla niego, dla tak ambitnej osoby. I po jakimś paru latach rozterki zaczął tworzyć własny komputer, słynny Next. Oczywiście jak zwykle przegiął ze wszystkimi, tylko, gdzie tylko się dało, przegiął od ambicji co do systemu operacyjnego, co do ceny wyposażenia przez fabrykę, które były robione w USA, zadbał nawet o to, żeby roboty, które na linii produkcyjnej, które składały tam niektóre elementy komputerów, wszystko miało mieć odpowiedni kolor.
1: Ale te Nexty, czy one się pojawiły w sprzedaży w ogóle, tak? One były, można było je kupić, tak, te komputery?
0: Tak, nie odniosły. Tak, tak. I nie były jakby taką efemerydą. One oczywiście zupełnie nie spełniły oczekiwań, jeżeli chodzi o ilość sprzedaży. Firma przynosiła straty, ale one się pojawiły i były bardzo. No, pierwsza strona web, serwer web, powstał na komputerze Next Jobsa. Więc on w kręgach akademickich były bardzo popularne. Znaczy bardzo. No, były popularne, były zauważalne i w zasadzie tylko tam. Tu właśnie, tu jest, no, będzie trzeba jeszcze chwilkę o nich porozmawiać, bo poza tym, że były ładne, ciekawe, miały wysokie rozdzielczości monitor monochromatyczny, ale jak na tamte czasy bardzo wysokie rozdzielczości, potem też dostały kolor, zamiast dysku twardego, co też było sporym problemem potem. A miało być takie fajne, zastosowano dysk magnetooptyczny. Wyobraźcie sobie w 90-tych latach, ja zresztą jak pierwszy raz, dyski magnetooptyczne są stare, pierwszy raz zobaczyłem w 91 roku i do teraz nie rozumiem dokładnie, jak to jest możliwe, że to działa. Znaczy znam zasady działania, ale się ciągle dziwię, że to działało i to 30 lat temu. I właśnie na takim dysku magnetooptycznym był oparty Next. No, z niego się system uruchamiał, to taka dyskietka 3,5 cala. Czasem też pojawiały się 5-calowe, ale to później. Dopiero później wyposażono go w dysk twardy, ale dla Nexta był stworzony specjalnie system operacyjny. Nie tylko, znaczy stworzony. No, tak jak tu we wszystkich działaniach Jobsa, on nie był na tyle nierozsądny, że wszystko robisz od podstaw. No, system operacyjny oparto na jądrze BSD, w zasadzie cała grafika została, interfejs użytkownika stworzony. Też, żeby stworzyć system, to zaadaptowano język programowania Objective-C, stosowany do teraz, co prawda pomału zastępowany przez Swift, ale no, to był przez wiele lat, póki Swift się nie pojawił, główny w zasadzie, no może nie jedyny, ale 90% programów na iOS i 80 parę na macOS powstawało w tym języku. a przynajmniej tych robionych przez mniejsze firmy. I ten język został zaadaptowany i rozbudowany właśnie do tworzenia oprogramowania i systemu Next, język obiektowy. Sam system był bardzo udany. Miał wszystkie zalety, jakie powinien mieć system, no i właśnie, był dobry. Generalnie doszło do tego, że on był sprzedawany przez jakiś czas, bo najśmieszniejsze była jego wersja na Intela, bo oczywiście Nexty chodziły na procesorach Motorola. I też miały ten sam problem, bo Motorola miała ten 040 procesor jak Quadra, a potem się skończyły te procesory, o czym już ostatnio mówiliśmy. I system Next powstał na Intela i był sprzedawany też luzem. Można go było sobie na PC-cie zainstalować, z tego co pamiętam. Przynajmniej na jakichś takich wybranych jednostkach. To też będzie ciekawe w kwestii właśnie przejścia plana Intela, do czego przejdziemy trochę później. I teraz tak, mamy Apple'a, który ma kłopoty z systemem operacyjnym, mamy Nexta, który ma kłopoty z komputerami, które się nie sprzedają, bo są za drogie, zbyt ambitne i tak dalej.
1: I Jobsa, który wszystko łączy.
0: Tak, i Jobsa, który dojrzewa.
1: Który wraca.
0: Ale jeszcze nie, może inaczej, dojrzewa w sensie, że już nie nabiera rozsądku. W międzyczasie Apple na przykład, nie wiem czy pasjonaci informatyki na pewno sobie przypomną taki system BOS. Nie pokręciłem nazwy, BOS. To było coś, co na przykład niektórzy fani Amigi z tym też wiązali jakieś nadzieje. Najśmieszniej, że BOS można było na Macach zainstalować, na Power Macach. I ten system działał, można go było zainstalować, programów na niego prawie nie było, ale system był całkiem niezły. I to on był robiony w zasadzie przez jedną osobę, rozwijany, przez bardzo niewielką firmę. Apple zaczął pretraktować z właścicielem BOS, tylko jemu się w głowie przywróciło. Jak powiedzieli mu, że dają mu tam ileś milionów, set milionów dolarów, on nagle powiedział, że chce dwa razy więcej, coś zaczął kombinować, coś. No i w końcu Apple stwierdził, że aż tyle to nie jest warte. I wtedy, powiem wam uczciwie, że czytałem z wypiekami na policzkach, ale już teraz dokładnie wspomniałem, jak to dokładnie się odbyło, ale sobie przypomnieli, że generalnie Jobs i jednym z większych była osoba, która dużo pieniędzy wyłożyła na Nexta. No bo Apple jak to porządny biznesmen to nie ryzykował specjalnie wielu swoich pieniędzy. Oczywiście trochę pieniędzy wtopił w ten projekt, ale wiadomo, że głównie szukał innych osób, które by to sfinansowały. Żeby mnie skłamał. Jakiś taki dość... Musiałbym zajrzeć do źródeł, ale to chyba od Oracle'a czy od jakiejś firmy znanej komputerowej, ale dość taki... dość postrzelony finansista był, czyli lubił facet ryzyko i nie bał się zainwestować w Nexta. No ale Jobs potem już widział, że coś z tą firmą nie idzie i też tak kombinowali, co by tu zrobić. Tu trochę tego systemu posprzedawali, tu coś, ale generalnie nie szło tego rozwijać. I chyba te słuchy doszły do Apple'a i pomyśleli sobie, a może by tak kupić ten system. I przy okazji odkupili Jobsa. 400 milionów dolarów zapłacili za Nexta razem z Jobsem. Jobs bardzo, on to jednocześnie i bardzo chciał i nie chciał wrócić do Apple'a, bo też miał swoje jakby ambicje, jak to się mówi, przynajmniej nie chciał oddać wszystkiego na pierwszej randce. I na początku on tylko się zgodził na to, że będzie doradcą. Potem że będzie pełniącym obowiązki prezesa, ale jeszcze zanim do tego dotarło, to był 97 rok i to słynne wystąpienie, kiedy on się tam cały czas chyba, czy mnie nie skłamał, Amelio chyba był szefem, prezesem Apple'a, a Jobs jakby był tym pomocnikiem. Ale to on się dogadał z Gatesem. Mówiliśmy o tym ostatnio, że Gates zainwestuje, pomoże kasę i jakby pomoże trochę kasą, ale przede wszystkim tym, że Office będzie cały czas tworzony na Maca. Jobs pomału tak wracał do tej firmy, najpierw pełniący obowiązki, potem został prezesem z wypłatą $1 rocznie, ale oczywiście miał do dyspozycji odrzutowiec, mnóstwo akcji dostał i tak dalej. W międzyczasie pracowano nad przystosowaniem tego systemu Next Step. To też nie było takie oczywiste, bo myśmy, ja teraz powiem takim okiem użytkownika z Polski, być może na Zachodzie mieli lepsze dojścia do informacji, no ale wtedy już 97-98 rok i tak dalej, to już korzystaliśmy z internetu, mieliśmy listę dyskusyjną, Szarlotka działa do teraz, mailowa lista dyskusyjna, czyli mailami to wszystko się rozchodziło. Przedtem była na PLR, nie? Potem tego PLR-na zamknęli, to została przeniesiona właśnie na serwery Szarlotki. Czyli jakieś informacje się rozchodziły, co tam w świecie słychać Apple'owym i nie bardzo było widać tych, ciągle tam się mówiło o tym komplancie w 98 roku, a to już przecież był rok iMac'a i na Mac warsztatach właśnie firma SAD, pamiętam, ówczesny jedyny wyłączny dystrybutor Apple'a na Polskę, w jakimś konkursie rozdała iMac'a różowego, czyli to już nie były pierwsze iMac'i, tylko już kolejne, bo już by taki land rynkowo różowy, a bo pierwsze były Bondi Blue, nie Bondi Blue, przepraszam, znaczy takie zielonkawe. A czyli to już była któraś tam wersja iMac'a, więc i wtedy ciągle się mówiło o Koplandzie. Nikt nie mówił o tym, że Apple knuje i przerabia Nexta. To też taka ciekawostka, że to też jakby nie było takie, no dość dobrze było ukrywane w tajemnicy. I dopiero właśnie w 2000 roku wyszła, znaczy... Tuż przed, była wcześniej konferencja, gdzie pokazali założenia systemu, pokazali ten interfejs Next, znaczy, przepraszam, nie Nexta, tylko macOS-a, OS X-a wtedy to się tak nazywało. Znaczy X, już wtedy powinno się mówić ten, tylko u nas wszyscy mówili X na to, podobnie jak z iPhone'ami obecnie, ale powinno się mówić 10. System pokazano jego założenia, najważniejszą, najciekawszą rzeczą był... No był dock. Dock, czyli to te zbiór ikonek zazwyczaj na dole ekranu, a czasami z boku, jak ktoś sobie przestawił. Next Step miał coś podobnego, też miał takiego docka, tylko bez animacji, bez przeźroczystości, a tutaj ten system był mocno graficznie rozwinięty, znaczy niektórzy mówili wybajeżony. Takie przyjęło się określenie, to już na trochę takie bardziej użytkowe wersje systemu, system glutożelkowy. Bo te przeźroczystości i jak są guziki do ikonki do zamykania okna po lewej stronie, jak to w Macu, a nie po prawej jak w Windowsie, to one miały, wyglądały jak takie, jak landrynki, czyli były takie, no, jak landrynki jeszcze udawały, że są wypukłe. Tak jakby to były takie kropelki przeźroczystej cieczy i na to właśnie mówili gluty i żelki. I cały system miał jakieś takie przeźroczystości, ten dock, który się powiększał na dole, podskakujące ikony. I pierwszy system, żeby właśnie uspokoić ludzi, którzy no już mieli dość systemów klasycznych trochę, znaczy, no nie wszyscy, ale no, czuło się moc silną presję, że te systemy już się, no są u kresu swoich możliwości, już tego się dalej ciągnąć nie da. I Apple powie... jeszcze jednej rzeczy bym zapomniał. Zanim wypuszczono betę systemu Next, znaczy przepraszam, mam w notatkach Next i ciągle mi wzrok ucieka w tą stronę a muszę zmienić po prostu, zasłonić to sobie, nie będzie problemu. OS X, zanim się beta OS X pojawiła, to Apple wypuścił Mac OS X Server. Wersję systemu opartą już na Nexcie, ale bez glutożelek, gdzie... która była jakby serwerową wersją, bo przedtem na przykład Apple miał komputery serwerowe, serwery specjalne dedykowane, ale one pracowały pod kontrolą systemu AUX IBM-a. a nie po teplowskim systemem. I służyły do serwowania plików, drukarek, takich tam, no tak jak serwery do tego, do tych zadań, ale chodziły na obcym systemie. I potem właśnie Apple wypuścił na bazie Next Step, to pierwszy wypust to był ten serwer. Wiem, że miałem go gdzieś zainstalowanego. Nie nadawał się do normalnej pracy, bo nie był do niej przeznaczony, bo po prostu nie było też aplikacji na niego, praktycznie takich użytkowych, ale pozwalał na uruchomienie klasycznego systemu, który w nim uruchamiał się jako system w systemie. Otwierało się jakby okno i w tym oknie uruchamiał się drugi system. Do tego stopnia, że tak jak się system klasyczny uruchamiało, na dole się pojawiały po kolei ekranu ikonki rozszerzeń i dodatków, które się ładują. To tutaj było dokładnie tak samo, się cały system ładował łącznie z tym obrazkiem przywitalnym systemu w tym oknie, czyli no, system w systemie, no to było duże marnowanie zasobów komputera. Ale mieliśmy coś rzuconego na pożarcie, coś się dzieje, coś tutaj jest tworzone, coś będzie. Zwłaszcza, że już wtedy zapowiedziano, że będzie wersja jakby taka dla ludzi, do użytkowa tego systemu, nie serwerowa. Na jednej z konferencji ona została zapowiedziana, pokazana, wszyscy dostali wypieków i potem Apple zdecydował się wypuścić wersję beta tego systemu. Nie tak dawno, znaczy nie tak dawno, chronologicznie wtedy opowiadałem o przejściu z procesorów Motorola na PowerPC, o tym bardzo udanym emulatorze Motorola, że nawet nie trzeba było całego systemu przepisywać, żeby to działało bardzo sprawnie i szybko, no, ale przepisywać na nowy procesor. Jedno wielkie przejście jakby Apple miał za sobą sprzętowe, teraz trzeba było zrobić przejście programowe, które wcale, kto wie, czy nie było trudniejsze. Bo tak, było bardzo dużo aplikacji napisanych dla starego systemu. Niektóre firmy bardzo niechętnie myślały o tym, żeby nagle tworzyć swoje oprogramowanie na nowy system. OS X miał, on był cały interfejs, mimo że to też wszystko okienkowe i tak dalej, ale cały interfejs się nazywał Cocoa, tak? Tak, oko. Stary system działał na innych zasadach. Aplikacje inaczej rozmawiały z systemem, był dużo prostszy. Więc Apple już pomyślał o tym, ludzie w Apple o tym pomyśleli i zrobili odpowiednio wcześnie tak zwane środowisko Carbon, które łączyło wszystkie wspólne cechy. I to się przyda na koniec naszej rozmowy, gdy będziemy mówili o tym, co nas czeka w tym roku, bo myślę, że się do czegoś takiego dojdziemy. Apple stworzył takie środowisko, które było wspólne dla obu systemów, środowisko dla aplikacji, czy na przykład jak program rozmawiał jakby w cudzysłowie z plikami, no to w jednym i w drugim systemie wydawał te same polecenia do systemu. Jak okienko, to te same polecenia wydawał. I jeżeli ktoś napisał aplikację w tym tak zwanym Carbonie, to ona mogła być uruchamiana i na systemie klasycznym, i na systemie tym nowym, OS X, na bazie Nexta. I czerpało z zalety obydwu, na nowym systemie korzystała z zalet nowego systemu, aczkolwiek nie wszystkich, tam były pewne ograniczenia, ale dla użytkownika niewidoczne, nie było tego widać po aplikacji, uruchamiała się i na pierwszy rzut oka w zasadzie trzeba by było mocno badać, żeby sprawdzić, że ta aplikacja nie jest natywną. Nie jest natywną aplikacją, jakby, znaczy inaczej, no Cocoa było natywnym systemem, ale że to jest aplikacja uniwersalna. Jeszcze jedna była ciekawa rzecz, bo oczywiście Apple zadbało o to, żeby wszystkie komputery wtedy w tym okresie przejściowym, jak już po becie szybko nastąpiła, znaczy po roku wypust systemu tego pierwszego, 10 już nie beta, Apple zadbał o to, żeby można było na tym samym komputerze uruchamiać raz jeden, raz drugi system. Podczas restartu wciskało się klawisz Alt, podobnie jak teraz, i podobnie jak teraz, jak na przykład chce się uruchomić, jak ktoś nie daj Boże ma Windowsa na Macu, chce się wybrać w bootcampie, który system ma uruchomić, no to wtedy też się wybierało między systemem klasycznym a OS X-em. Ale to nie wszystko, bo można było w systemie OS X uruchamiać aplikacje klasyczne, które nie były w ogóle przystosowane, nie były w tym tak zwanym karbonie, nie były uniwersalne. I to działało też na takiej zasadzie, że uruchamiał się w systemie OS X drugi system, ale nie już jakoś w okienku, tylko tak trochę przeźroczyście, ale od razu było widać, która aplikacja jest która, bo jak się klikł...
1: Taka maszyna wirtualna trochę, tak no, nie do końca, ale...
0: To właśnie chyba nie było na zasadzie maszyny wirtualnej, chociaż wiesz co, nie, no mogło częściowo być, ale to nie wiem, czy niektórzy z was czasem używają Parallelsa na Macu, to jest taki system wirtualizacji między innymi dla Windowsa i on ma taki tryb, Coherence, gdzie...
1: Parallelsa akurat nie, bo on jest, ma duże problemy jakieś takie z voice-overem. VMware chyba jest jakoś lepiej działa.
0: Jest w nim też tryb Coherence, czyli taki, w którym te dwa systemy się zlewają, czyli okna aplikacji Windowsa mieszają się jakby z Macowymi. Nie są w osobnym okienku, tak jak normalnie w wirtualizacji czy na osobnym ekranie, tylko się mieszają. To... Ale wracając do tego systemu, OS X miał taki tryb właśnie dla aplikacji klasycznych, tylko jak się kliknęło w aplikację klasyczną, to jej okna wyglądały zupełnie jak na systemie klasycznym. I to wyglądało bardzo śmiesznie, no bo jednocześnie na ekranie mieliśmy ładne te glutożelkowe, znaczy ładne to kwestia podejścia do estetyki, ale mieliśmy glutożelkowe okienka aplikacji przystosowanych do nowego systemu i okienka aplikacji starych, które wyglądały jak na starym systemie. I to wszystko było w tym nowym. Ale dzięki temu można było zdecydowaną większość aplikacji klasycznych uruchamiać, nie przełączając się do starego systemu. Czyli Apple mocno zadbał o to, żeby ten okres przejściowy jakoś tam przeszedł. Najśmieszniej, że chyba do teraz, a musiałbym sprawdzić, czy nadal chyba są aplikacje Cocoa wspierane w systemie, takie stare. Przez bardzo wiele lat, na przykład firma zależna od Apple'a, czyli FileMaker ciągle, jeszcze nie tak dawno jego baza danych była napisana w Cocoa, czyli w tym uniwersalnym jakby środowisku, mimo że już nie mogła być uruchamiana na systemach klasycznych, bo nie, ale i tak korzystała częściowo ze środowiska Cocoa, bo się nie opłacało przypisywać wszystkiego. Przepraszam, nie Cocoa, Carbon. Cocoa to jest natywne OS X, a Carbon to jest to uniwersalne. Dobrze, czyli okres przejściowy był... Znaczy, ja jako entuzjasta go wspominam mile, no bo oczywiście on był ciężki, tam kombinowaliśmy, żeby z tego OS X-a coś wydusić, specjalne partycje na pamięć wirtualną, bo tam ciągle pamięci brakowało w tym systemie, mimo że ja miałem niebagatelne, no ja miałem jeden giga pamięci w PowerBooku. A dysku miałem wtedy 6 giga, a pamięci 1 giga. To naprawdę to, na przełomie wieków to było dużo pamięci, zwłaszcza w notebooku.
1: No tak.
0: Nie, taka dość niespotykana ilość, a to tylko dlatego, że tamten PowerBook miał bardzo duże sloty na pamięć SODIMM. I te pamięci, takie wielkie SODIMM, 512 mega, były... Mało komputerów mogło je przyjąć i one przez to były bardzo tanie, no bo gdzieś tam ktoś nas sprowadzał tego do Polski, a potem nie bardzo wiedział, co z tym zrobić i sprzedawał je stosunkowo tanio i można było dwa takie wsadzić i miało się 1 giga. Najgorsze, że w nowszych wersjach już się nie mieściły, albo mieściła się jedna taka, a druga mniejsza, czyli potem było 768 mega. No ale to i tak było dużo, a i tak dla OS X-a bywało za mało. Lubiał się przydusić. Dopiero wersje na poziomie 1.10.1 jakoś były tak w miarę stabilnie, a i tak wszyscy mówią, że 10.3 dopiero. 10.3 był takim systemem, na którym dawało się normalnie pracować. Też taka ciekawostka, bo wtedy główną przeglądarką nadal był Microsoft Explorer, przeglądarką webową, w OS X-ie również. Microsoft bardzo szybko przystosował swoją przeglądarkę do systemu 10 i chyba już nawet działała na becie macOS X-a, czy macOS-a 10, bo pierwszą wersję uniwersalną na macOS-a Microsoft wypuścił w maju 2000 roku, czyli to wtedy, kiedy beta weszła w zasadzie. W tym momencie wychodziła pierwsza wersja stabilna. Beta właśnie działała do maja, miała działać do maja, bo ona była... Poczekaj, wiesz co, żebym nie nakręcił z datami, to musiałbym sięgnąć po czasopismo, ale tak czy siak na Microsoft Explorer był bardzo wcześnie na nowy system przystosowany. Generalnie to była dość duża katastrofa i to chociażby z tego powodu, że Microsoft zdecydował się oprzeć przeglądarkę na Macową, zresztą również na systemy klasyczne, wcześniejsze, na silniku renderującym strony, który nie był używany na Windowsie. On był tylko i wyłącznie używany w Microsoft Explorerze, tylko na Macu. Wyobraźcie sobie, że taka efemeryda, to się Tasman nazywało, taki ten silnik web, no, do renderowania stron. I wtedy mieliśmy wybór między Mozilla, Firefoxem, a właśnie Internet Explorerem. I no, wybór był dość taki sobie niewielki. I teraz no, większość użytkowników Maców używa jednak przeglądarki Safari, no bo Safari...
1: Czy wtedy Firefoxa jeszcze na początku lat 2000 nie było? Czy była Mozilla tam, tak. Chyba, czy... Tak, bo był ten Netscape, to był pod Windowsem, nie wiem jak to było na Macu.
0: Był na Maca.
1: Też był na
0: właśnie,
1: Macu.
0: Właśnie, bo generalnie z tymi nazwami Netscape, Mozilla i tak dalej, bo to taka kontynuacja, to ja zawsze się w nich gubiłem.
1: Tak, no ale Mozilla ja... to jakoś tak 2000, wiem, że Firefox to jakoś bodajże 2003-2004 rok dopiero, jakoś tak, ale mniejsza już o te chronologiczne.
0: 2003, tak. Ale generalnie z tej rodziny przeglądarkę to w 96 roku używałem
1: tak,
0: na Macu.
1: Tak, ten Netscape.
0: One były dostępne i ten Explorer. Explorera używało się wtedy, jak jakaś strona nie chciała na Mozilla chodzić i zazwyczaj niestety na Explorerze, Exploder na niego mówiliśmy, też nie chciała chodzić, bo on był zrobiony na silniku innym niż wersja Windowsowa, więc nie miał pełnej zgodności z wersją Windowsową, która i tak była zgodna tylko ze samą sobą i po prostu był niezły kociokwik. Na szczęście Apple przyszedł z odsieczą i to też nie była jego pierwsza przeglądarka internetowa, Safari, bo dawno, dawno temu miał taką jedną własną. CyberDog się chyba nazywała. Tak, tylko sprawdzę, czy ona... Tak, była Apple, CyberDog. Która w ogóle była bardzo kiepska. Ona nikt jej nie chciał używać, bo znaczy była ładna, ale mało kompatybilna z innymi, z ówczesnymi standardami HTML-owymi. Więc jak tylko usłyszeliśmy, niestety Safari to pojawiło się już dość późno, 2003 rok. Jak tylko usłyszeliśmy, że będzie Safari, to po prostu się strasznie ucieszyliśmy i też nie było lekko. Tu też taka uwaga, bo tam ostatnio wspominałem, że na program pocztowy na systemie klasycznym, Macowym, to były różne, na przykład właśnie był chyba w tą... W tego Netscape'a był wbudowany jakiś program pocztowy, z tego co pamiętam. Był jeszcze jakiś jeden niezależny, ale i tak większość wolała używać Outlooka z Microsoftu. I to był klient poczty najczęściej używany na Macu klasycznym. I tutaj właśnie Apple od razu zadbał, że z pierwszym systemem OS X był dołączony program pocztowy, właśnie ten mail, którego znamy do teraz. Oczywiście bardzo wczesna wersja, ale znaczy wczesna, wszystko wtedy było wczesne, ale nadawał się do pracy i no, ja od początku go zacząłem używać i generalnie niektórzy narzekali, psioczyli, ale do moich zastosowań wystarczało od samego początku, ale z przeglądarką www był problem. I tutaj właśnie Mieliśmy, no, z utęsknieniem czekaliśmy, znaczy nie wiedzieliśmy, że jakieś Safari powstanie, tak, to wtedy jeszcze z Apple potrafił utrzymywać tajemnicę dość dobrze. I no i to Safari się pojawiło w 2003 roku dopiero, jak już OS X był w zasadzie dość dojrzałym systemem. Teraz tak, tak jak wspomniałem, OS X był pomyślany tak troszkę graficznie, dość

0: Mocno. On też bardzo ciekawa, fajna rzecz, która bardzo mi się spodobała wtedy, nie tylko mi. OS X na dzień dobry obsługiwał PDF-a bez żadnych konieczności instalacji jakichś akrobatów czy dodatków od Adobe'ego, które oczywiście były obecne. Ja bardzo wcześnie pamiętam, używałem z PDF-ów i akrobata jeszcze jak one nie obsługiwały literki EU polskiej. Był problem w PDF-ach z literką EU przez wiele, przez kilka wczesnych lat. To połowa lat 90., końcówka jakoś tak, bo to gdzieś koło. Nawet przed połową lat 90. Ja już miałem styczność z PDF-ami. Ale żeby je obsługiwać, trzeba było instalować oprogramowanie Adobe'ego. A w systemach klasycznych, a w OS X na dzień dobry on obsługiwał PDF-y za pomocą, tak jak obecnie, przeglądarki, tej aplikacji przeglądarka, Preview.
1: Podgląd.
0: Przepraszam, podgląd. Tak. Masz rację.
1: Chociaż przeglądarka, tak w sumie w kwestii formalnej, przeglądarka też zawsze może otworzyć PDF-a właściwie. W Safari tak. Też możemy PDF-a otworzyć.
0: Tak, ale ja mówiąc przeglądarka, miałem na myśli tą aplikację Podgląd. Więc dobrze, że mnie poprawiłeś, bo to właśnie o to chodziło. Teraz tak, kolejna rzecz fajna związana z PDF-ami to to, że system na dzień dobry wypluwał PDF. Czyli w printie, jak się robiło wyprint, to jak ostatnio opowiadałem może trochę o resedycie i własnoręcznym przerabianiu wersji językowych programów, to i tak mi wyprint do teraz został, jak kolega tak zmienił wszystkim aplikacje freehand, gdzie zamiast print było wyprint. I drukując mogliśmy sobie wybrać, tak jak teraz możemy, nadal zapisz do PDF. I to było bardzo wygodne, bo nie trzeba było sobie instalować żadnych dodatków od Adobe'ego. Tak się ładnie dogadali jakoś licencyjnie, że to... I generalnie to tam też wiadomo, że do teraz nie wszystko działa. Jak na przykład sobie wysyłamy do... Teraz temat na czasie rozliczenia PIT-y, wysyłamy do Urzędu Skarbowego PIT-a, potem dostajemy potwierdzenie, to jest w pliku PDF, ale w takim, którego możemy otworzyć tylko oprogramowaniem od Adobe'ego, bo... Podgląd sobie z nim nie poradzi, bo tam jest te szyfrowanie, jakieś kody, potwierdzenia, coś tam, więc pełnej zgodności nie ma, ale i tak mamy bardzo fajnie z tym PDF-em i to mieliśmy już do tego 2000 powiedzmy roku z haczykiem. Bardzo, bardzo mile wspominam te PDF-y. No i też bardzo fajna rzecz, że ten system rzeczywiście działał. Znaczy na początku ciągle się mówiło, że piłka plażowa, plażowa piłka śmierci. Jak były coś się działo i trzeba było na coś czekać, to w miejscu kursora myszy wyświetlała się, kiedy się wyświetlał zegarek, a w systemach w dziesiątkach się wyświetlała taka piłka plażowa. Tęczowe takie kółeczko się kręcące i właśnie wyglądało jak piłka plażowa, taka wirująca. I na to, ponieważ często było tak, że to się wyświetlało, nie chciało się przestać wyświetlać, to mówiliśmy na to plażowa piłka śmierci. Tylko że tak, nawet jak jakiś program wyświetlił tą piłkę plażową, no to cały system się nie wieszał, tylko ten program wisiał. Można było jakby uratować rzeczy robione w innych programach i to była rzecz, która poprzednie systemy nie miały. Duża, duża zaleta. Teraz tak, teraz u mnie pieski szczekają. Czyli stabilność już wtedy, mimo że nie była idealna, ale przynajmniej jak się ten program wysypał, czy coś się z nim stało, to nie zawieszało całego komputera. Zresztą często ta piłka plażowa się kręciła po prostu bardzo długo, a potem zaczynało działać, bo niestety to nie działało całkiem szybko ten system, bo nie do końca był zoptymalizowany jeszcze. I miał taki zwyczaj, że wszelką wolną pamięć przeznaczał na jakby buforowanie danych z dysku. I też czasem zanim tam zwolnił pamięć, zanim coś tam, to zaczął zakładać pliki pamięci wirtualnej, to spowalniało wtedy, były dyski mechaniczne, więc chwilami nie było różowo. Ale i też czekaliśmy, długo trzeba było czekać na niektóre aplikacje. na przykład Photoshop się tak, no musiałbym sprawdzić, ale on, no dość długo trzeba było na Adobe go poczekać, aż dostosuje swoje aplikacje do OS X-a. Właśnie nie pamiętam, jak to było z Office'em, kiedy on wyszedł natywnie na OS X-a, to trzeba by było sprawdzić, bo ja go nie używałem. Ja starałem się być jak najbardziej Microsoft free i nie pamiętam, kiedy on wszedł jako taka w pełni działająca wersja. Dla mnie najważniejsze było, że programy graficzne właśnie jeszcze wtedy FreeHand pojawił się dość w miarę wcześnie na OS X-a i dawało się na nim całkiem przyzwoicie pracować, a jak nie, to zawsze można go było uruchamiać ten czy inne programy w tym trybie klasycznym. Tu też taka uwaga, bo ostatni system, który pozwalał na uruchamianie klasycznych aplikacji, przede wszystkim klasyczne aplikacje działały do momentu wprowadzenia Intela. Ostatni system, który na to pozwalał, to chyba był Mac OS 10.5. Późniejsze systemy już nie pozwalały nawet na doinstalowywanie środowiska klasycznego. I też Maki długo jeszcze pozwalały, wiele Maców, na uruchamianie w trybie systemu klasycznym. To jeszcze moje, mam takie dwa zabytkowe iBooki, iBook G3 i G4, ostatni z 2004 roku, i na nim można uruchomić system klasyczny natywnie, czyli zabutować, jakby mówiąc tak z angielska, komputer systemu klasycznego, czyli takiego, jaki był używany w latach 90., 91. i tak dalej, następcy. To był ostatni system klasyczny, jaki wyszedł na Maci, to był 9.2. On już wyszedł, jak był 9.1, w ogóle dziewiątki już były zrobione tak, żeby działały naprzemiennie lub wewnątrz OS X-a, dziesiątki. Ja ciągle będę używał z przyzwyczajenia tego X-a, mimo że to nie jest całkiem poprawne, ale tak wszyscy wtedy mówiliśmy.
1: No tak.
0: Teraz mamy łatwiej, bo mówimy macOS i High Sierra na przykład i tyle. I generalnie, chociaż ja wolę używać cyferek. Te systemy klasyczne, właśnie 9.2 już chyba nie był wpuszczany niezależnie. O, słyszę burzę?
1: Oj, chyba tak, zamknę okno w takim razie. Kontynuuj.
0: To ładnie się skojarzyło mi teraz z Thunderboltem, ale to już znacznie późniejsza historia, czyli ten mój ulubiony, ukochany port, który wymyślił Intel i oczywiście rozpowszechnił go Apple w swoich komputerach, ale to już całkiem inna historia. Czyli ostatni system klasyczny 9.2 to działało tak do 2004-2005 roku nawet. Można było w miarę spokojnie używać. Najśmieszniej, że jeszcze potem pojawiły się Maci, które już nie pozwalały na uruchomienie systemu klasycznego natywnie, przez to niektórym użytkownikom sprawiło to problem, bo czasem zdarzały się drogie systemy, na przykład do obsługi naświetlarek, do tworzenia klisz drukarskich. I oprogramowanie do nich było bardzo drogie, bardzo specjalizowane i jak to działało systemem klasycznym, to nie było po co tego zmieniać. I bardzo dużo firm robiło wszystko, co się da, żeby jak najnowocześniejszy, najszybszy komputer mieć, ale zgodny z systemem klasycznym. Nie pamiętam, ostatni chyba był Power Mac G4 600 mega. Herców, już nie pamiętam, bo któryś tam dwuprocesorowy chyba był pierwszym, który nie pozwalał się uruchamiać w tym trybie. Tak czy siak do tego 2004-2005 roku to jakoś było ciągnięte, a potem pomału zaczęliśmy zapominać o systemach klasycznych.
1: No tym bardziej, że ten kolejny ruch Apple, o którym zaraz sobie powiemy, czyli przejście na komputery Intel, niejako wymusił już taką definitywną rezygnację i zapomnienie, odłożenie tych dawnych, klasycznych przyzwyczajeń i klasycznych aplikacji.
0: I systemów, dokładnie.
1: I systemów. Mhm.
0: Bo te systemy nie dawało się uruchomić na Intelu, bo to też jest generalnie dość ciekawa historia, bo tak, znowu przypomnę, dawno temu mieliśmy przejście z Motorola na PowerPC, czyli zmiana architektury procesora. Potem mieliśmy przejście to systemowe, też tak jak mówiłem, kto wie, czy nie bardziej skomplikowane niż przejście to procesorowe, przynajmniej ze względu użytkownika. Tamto przejście z Motorola na PowerPC było stosunkowo gładkie ze względu na bardzo dobry emulator. On nie, też nie był w stanie zaemulować wszystkich aplikacji, na przykład wymagającego procesora klasycznego, arytmetycznego Motorola nie działały z emulatorem. I to, czyli tam też były, trafiały się problemy, ale generalnie to było bardzo gładkie. Przejście na system no było, nie było takie gładkie między systemami, bo raz, że aplikacje się dość powoli pojawiały, a drugie, że ten system no dojrzewał. No, ze 3 lata mu zajęło, zanim stał się taki całkiem używalny dla normalnego użytkownika, a nie takiego fana jak ja, fana nowinek wszelkich od Apple'a. I potem nastała... Też jeszcze przypomnę, że wtedy jak było przejście z Motorola na PowerPC, o tym mówiłem, że równolegle Apple wypuszczał komputery z jednym i z drugim procesorem. I to nie, mimo że jakby użytkownicy wiedzieli, że przyszłość jest PowerPC, to i tak kupowali, między innymi ja kupiłem Maca z Motorola. Potem pojawiły się Intele. Znaczy inaczej, no nie pojawiły się, bo potem... Generalnie PowerPC było całkiem fajnym procesorem. Pojawiło się PowerPC G4, bardzo fajne, wydajne, aczkolwiek pomału zaczęło odstawać od możliwości najlepszych Inteli, Pentiumów. Walczyło z nim dzielnie i w zasadzie web w web, ale no, Apple'owcy zawsze lubili być krok do przodu. I potem przypomnę, że procesory głównie robił IBM, PowerPC G4 robiła głównie Motorola, a potem IBM wypuścił PowerPC G5. Bardzo wydajny jak na tamte czasy procesor. Na jego bazie powstało parę komputerów stacjonarnych, czyli przede wszystkim PowerMac G5 w pięknej tej metalowej, ażurowej obudowie z takimi... No to było piękne, jak się w ogóle otworzyło ten komputer. Też bardzo łatwo, to w środku po prostu on był piękny, nawet to miejsce, gdzie były procesory, te bloki chłodzące, bo niektóre z nich były chłodzone wodą, chyba już nawet G4, tu niektóre były chłodzone wodą, a już nie pamiętam, ale na pewno G5 były, ale to po prostu wyglądało tak jak silnik w najdroższych samochodach, gdzie po wyjechaniu z salonu, gdzie to jest tak wszystko pięknie obudowane, w środku podnosi się maska, tam widać takie cudo. I to było podobnie, tylko dużo bardziej upakowane. Ale i tak było dużo miejsca na dyski twarde i na takie dodatki. I no, to naprawdę to było śliczne po prostu. No i bardzo te procesory były bardzo mocne, G5. Naprawdę przez wiele lat mogły walczyć z Intelem. Web w web problemem było to, że jak już wspomniałem, chłodzenie wodą i żarły prądu jak smog, żeby były wydajne. IBM generalnie firma robiąca procesory, które do komputerów, które zajmują pokoje, a nie pudełka. Bo to wszystko na architekturze Power IBM-a oparte były PowerPC, czyli na architekturze przejętej z mainframe'ów komputerów dużych. Więc IBM nie miał specjalnie wielkich ciągot wtedy. Jeszcze tak ekologia nie była to ważna, żeby oszczędzać prąd. Po prostu miało być wydajne, no i trzeba to było jakoś ochłodzić. Czyli te procesory się w żaden sposób do notebooków nie nadawały. I nie szło zmusić ani Motorola, ani IBM-a, nie były w stanie zrobić procesorów, które byłyby i wydajne, i energooszczędne. I właśnie to przeważyło szale jakby, znaczy to była ta kropla goryczy, która wymusiła przejście na Intela. Ale to też jeszcze wróćmy do, no jakby troszkę się cofnijmy, bo pamiętam, jak wyszło Power Mac G4 z procesorem Power PC G4, on był reklamowany jako broń, znaczy inaczej. W jednej z reklam, reklama wyglądała tak, że czołgi amerykańskiej armii, fajnie by to wyglądało, bo jak większość reklam na całkiem białe pomieszczenie i tam manewrują czołgi. I one otaczają komputer i tak jakby go chronią, nie? Otoczony przez sześć czy ileś czołgów i że klasyfikowany jako broń, bo to był pierwszy komputer, który przekroczył moc obliczeniową tam ileś gigaflopsów. Nie chcę skłamać ile, ale to było coś, co przez jakiś czas Ministerstwo Obrony USA traktowało, że urządzenia o tej mocy obliczeniowej są traktowane jako broń. Bo są tak wydajne. I w tym samym czasie też na przykład była Apple wypuszczał reklamę, nie wiem, znaczy podejrzewam, że tam puszczał ją w telewizji, ale w internetach ona chodziła, jak to się brzydko mówi, i na stronie Apple'a. Intel w tym czasie miał takie swoje reklamy z człowiekiem ubranym w taki strój totalnie sterylny, w taki jakby strój kosmiczny, skafander jakby kosmiczny, taki właśnie sterylny, który się używa w laboratoriach, żeby nic tam, żadnych zanieczyszczeń nie wnieść. I Intel się chwalił właśnie, że tam taki laboratorium w jakiejś reklamie pokazywał i jak ten właśnie osoba w tym stroju wynosi te krzemowy, ten krąg, na którym się te procesory wypala, ten krążek krzemowy, ta płytka, na którym się trawi jakby procesory. I to była reklama Intela, Apple sobie zrobił coś takiego i w pewnym momencie właśnie nie pamiętam dokładnie treści, ale było coś takiego, że teraz Intel się zapali, let's smoke, coś tam, i że PowerPC G4 oczywiście pięknie chodzi, a Intel już nie daje rady i się przegrzewa. I pokazywali właśnie takiego samego człowieka ubranego w strój laboratoryjny, a la skafander kosmiczny, czyli typowo z ekranu Intela, i który nagle zaczyna mu się, gdzieś tam się robi pożar, coś tam gaszą, nie? I on wychodzi i tak mu się jeszcze but pali. I on tak przydeptuje tego buta. I to było bardzo dowcipne. Sobie po prostu robili niezłe żarty z Intela. I to, no bardzo lubiłem tą reklamę. Podejrzewam, że na pewno właśnie muszę ją sobie odszukać na YouTubce i odświeżyć, bo właśnie, żeby chociażby tą ścieżkę dźwiękową sobie przypomnieć dokładnie, jakim tekstem oni sobie żartowali z Intela. I potem nadszedł właśnie chyba, który to był 2005 rok. Chodziły już wcześniej plotki o tym, że Apple przejdzie na Intela. No nie wszystko się uda utrzymać w tajemnicy, tylko to było takie nierealne, ale takie plotki chodziły. No i Jobs wtedy w końcu ogłosił, że tak, przechodzimy na Intela i na scenie, ale ponoć bardzo długo Jobs próbował i zmusić, pertraktował, bo prezes Intela, ówczesny szef, nie pamiętam jak się nazywał, bardzo tego nie chciał zrobić, ale Jobs go zmusił, żeby on się ubrał w ten skafander, taki jak w tych reklamach. I nagle pokazują taki kurtyna, dym, i z tego dymu wyłania się facet w tym skafandrze, niosąc właśnie taki krążek jak w reklamie Intela, ale tym razem ten dym tam zostaje za nim, on wychodzi i już nie powiem, zdejmuje hełm, widzimy, patrzymy, prezes Intela w tym skafandrze i coś mówi, że teraz już jesteśmy gotowi. I wtedy takie strasznie pomieszane tam odgłosy, bo to na WWDC było, czyli w czerwcu, czyli na konferencji deweloperów, no najlepsze miejsce, żeby pokazać, zaanonsować to przejście. To takie bardzo, ja przez wiele lat miałem na spłuczce klozetowej, miałem nalepkę Intel Insight i dla mnie, nadal nie kocham Intela i nie lubię, ale czułem, że to jest nieuniknione, no cóż, no trzeba się było z tym pogodzić. Nadal uważam te Intele, że architektura jest bardzo bałaganiarska, ten ogon kompatybilności z 8-bitowym niemalże procesorem ciągnięty i to takie bardzo, nie lubię ich. i niewiele, i nic się tu nie zmieniło, no ale no niestety, no tak trzeba było zrobić, nie było wyjścia. I Apple właśnie, znaczy Jobs powiedział, że mamy system, potem powiedział, że już pierwszą wersję systemu 10, od pierwszej wersji robiliśmy cały czas równolegle wersje na Intela i były kompilowane. W tym miejscu pokazał zdjęcie satelitarne siedziby Apple'a i tutaj jakiś tam zaznaczył krzyżyk na którymś z budynków. Mówi, zastanawiacie się, jak myśmy to utrzymali tyle lat w tajemnicy. Szantażowaliśmy rodziny programistów. Coś jakiś taki, coś już nie pamiętam dokładnie, jakiś taki żarcik był stylu i to szczęście no długo było utrzymywane w tajemnicy i teraz wam przypomnę to, co mówiłem wcześniej o Next Step, że Next Step był na Intele, więc generalnie co za problem, co nie? Znaczy jakby to, że a jeszcze wcześniej, żeby było śmieszniej, to też trochę takie plotki podsycało, ale to było wiele lat wcześniej, bo cały czas jądro OS X-a było wypuszczane, same jądro, czyli tak jakby taki Linuxik bez nakładki graficznej, jako Darwin, jako open source'owy projekt. Całe jądro, na którym system chodzi, tylko bez nakładki graficznej. I on był, w końcu Apple go udostępnił na Intela. I to było wiele lat przed, znaczy wiele, no to był 2005 rok, a system wyszedł w 2000 powiedzmy roku, czyli 5 lat, no to wiele tu trochę, no wiele w okresie rozwoju informatyki, co nie, no 5 lat to już jest kawałek. Sporo przed tym przejściem na Intela. I tak, mamy tę konferencję, mamy już tą zapowiedź. Pokazano na tej konferencji, Jobs powiedział, że bardzo łatwo sobie przerobić aplikację na Intela. Każdy, kto robił w Xcode programy, to dosłownie kilka kliknięć, tam parę godzin roboty i przerobi. Oczywiście był nadmiernym optymistą, ale nie do końca. Bo po pierwsze, co prawda OS Xcode do programowania był dołączany razem z systemem do bardzo, od iluś lat był dołączany do Maców za darmo, co też nie było normalną praktyką, bo bardzo wiele firm, w tym Microsoft, brał dość ciężką kasę za środowiska do programowania, a tu Apple dawał Xcode za darmo. I on już był, Apple cały czas namawiał, żeby pisać w nim programy, a teraz powiedział, że no chłopaki, jak nie napisaliście w Xcode'a, no to będziecie musieli, bo to tylko on zrobi wam aplikację na Intela. Wtedy był dość popularny Code Warrior do środowiska do programowania, nie tylko na Maca, ale nawet część Windowsa w nim była robiona i kompilowana na PowerPC, bo to szło szybciej niż na Pentiumie, no kiedyś tam w 90-tych latach. Nawet miałem Code Warriora, ten system do kompilacji, tylko nie byłem w stanie go używać, bo wtedy jeszcze nie umiałem na Macu programować. I tak, Apple powiedział, że Jobs, że chcecie robić big programy, nic trudnego, na Intela, po prostu w Xcode tu ustawicie parę nowych opcji i wam się skompiluje. Oczywiście przesadził, tak jak już mówiłem, bo tak, wyobraźcie sobie, że nie wiem, czy słyszeliście czasem zwrot programityczny Big Endian, Little Endian dotyczący kolejności ułożenia informacji w pamięci. Czyli jak bajty mniej i bardziej znaczący są ustawione, który pierwszy, który drugi. Intel oczywiście miał to odwrotnie, czyli inaczej niż my liczymy, czyli nie najpierw jednostki, potem dziesiątki, tylko najpierw dziesiątki, a potem jednostki. Tak w uproszczeniu. A PowerPC i Motorola miała jakby tak naturalnie. Najpierw ważniejsze, potem mniej ważne, czyli po prostu odwrotnie niż w Intelu. Też taka ciekawostka, bo jeszcze w międzyczasie, albo dobra, dokończę to, ale jakbyś mi mógł przypomnieć, żebym powiedział o kartach rozszerzeń, bo to też była w międzyczasie pewna zmiana sprzętowa, ale dużo wcześniej, więc może do niej wrócimy za chwilkę, jak starczy czasu. Czyli w ogóle kolejność zapisu jest inna w pamięci. Programiści niby jak piszą w językach wyższego poziomu, to ich to nie obchodzi, no ale to mógł być pewien problem. Najśmieszniej, że cały czas ze względu na zgodność z PowerPC kolejność musiała być zachowana taka, jak była w PowerPC. Tam oczywiście były automatycznie jakieś procedury, które to robią. No, generalnie programista piszący w Xcode za pomocą programu wyższego poziomu nie musi się tym przejmować. Jak on, przykład, jak szybko można przerobić program, użyto, zaproszono szefa i programistów z Wolfram Research, czyli twórców matematyki tego oprogramowania, który jest kobyłą nie lada. I oni powiedzieli, że zajęło nam to chyba 2 dni, czy jakoś tak, przerobienie i pięknie działa, pokazał jak wzrosła gwarancja.

0: Nie był dwa razy szybszy, był może niektóre oczywiście modele, kilkanaście, kilkadziesiąt procent szybsze, więc podczas emulacji no, duże straty były. W międzyczasie wcześniej Apple zakupił firmę, która tworzyła takie środowisko wirtualizacyjne, które właśnie potrafiło przekompilowywać programy w locie, przerabiać je do właśnie celach emulacji i na jego bazie stworzyło Rosetę, czyli emulator PowerPC na Intela, z tym, że on już nie był tak doskonały jak ten emulator Motorola na PowerPC w latach 90. wczesnych. On był dość ułomny, na przykład on pozwalał na uruchamianie oprogramowania, ale wszelkie biblioteki i tak dalej musiały być już napisane na Intela, te wewnętrzne, systemowe. Tu nie, a tamten emulator tłumaczył wszystko jak leci, nawet kawałek, nawet system mógł być napisany na Motorola, a działał, bo tamten emulator był zawarty w ROMie komputerów częściowo, a może nawet i cały, kopiowany z ROMu, a tutaj to był dodatek jakby systemowy. Pierwszy system to był 10.4, który miał zgodność, pojawił się na obydwie platformy, znaczy na Intela i PowerPC. On miał, była wypuszczona specjalna wersja, tam nie pamiętam, 10.4 ileś, z tą Rosetą, ale pamiętajmy, że Apple zapowiedział przejście w czerwcu 2005 roku, ale pierwszy komputer w sprzedaży pojawił się w styczniu 2006, czyli pół roku później. Czyli programiści mieli trochę czasu. Ta Rosetta oczywiście pokazano, podstawowa rzecz, to pokazano, że Photoshop się uruchamia i działa całkiem przyzwoicie pod tą Rosettą. Działał wolniej niż na PowerPC, ale niewiele. To nie była wielka strata i to też o tyle wolniej, że na przykład za pierwszym razem uruchamiał się wolniej, a za chwilę uruchomiony ponownie, znaczy po restarcie systemu uruchamiał się wolniej, ale jak się go uruchomiło parę razy, to on się uruchamiał już znacznie szybciej, właśnie dlatego, że był kod zapamiętany, przetłumaczony. Ta Rosetta działała tak, że część kodu, który przetłumaczyła z PowerPC na Intela, zachowywała sobie do ponownego wykorzystania i część roboty miała z głowy, więc kolejne uruchamiania były już szybsze, program działał trochę szybciej, ale nie była to jakaś zawrotna prędkość. Aplikacje z PowerPC na Intelu działały wolniej, niedostosowane. Szybsze były tylko te dostosowane do Intela. Apple wtedy ogłosił, że deweloperom będzie wypożyczał, za $1000 wypożyczy komputery deweloperskie specjalne, na których właśnie ten system z Intelem, na których ten system chodził. Najśmieszniejsze, że te komputery potem trzeba było oddać, ale $1000 Apple nie oddawał. Czyli zresztą generalnie wtedy deweloperka była taka, no nie była taka tania, co prawda Xcode był za darmo, ale właśnie te wszystkie takie niuanse trzeba, typu właśnie dostęp do nowego sprzętu takiego, który był właśnie przy tym przejściu.
1: W Polsce, gdzie w ogóle ten rynek tych Maców nie było dużo.
0: Wtedy już nie było tak źle, bo zwróć uwagę, że ja iBooka G4, tego co jeszcze do teraz mam, ja w 2000 chyba jakoś czwartym roku, on kosztował około 3000 zł. To ja nie mówię, że to było mało, ale to nie było dużo drożej niż notebooki PC-owe. Tak. Tylko troszkę drożej, 20%, ale nie 50%. Więc tu barierą była ciągle głównie bariera mentalna, aczkolwiek już nie było tak źle jak wtedy. Dużo rzeczy można było sobie przenosić spokojnie, dyskietki, CD-romy, tu przenosić w miarę pliki, nie było już tak strasznie. Te Maki się już w miarę rozpowszechniały, ale boom właśnie dopiero z Intelem nastał, taki naprawdę ogromny. I teraz tak pomału zmierzając do końca z tym przejściem, to deweloperzy mogli sobie te maszyny wziąć, podpisując potężne zobowiązanie, że nie będą ich udostępniać. Najśmieszniej, że te maszyny były na BIOSie, tak jak wszystkie pecety. Niektórzy oczywiście, tam były jakieś zabezpieczenia, niektórzy próbowali zaraz skombinować, jak ten system uruchomić na zwykłym pececie. No, bo ten system wyciekł oczywiście, no bo nie upilnuje się deweloperów, oczywiście on nie mógł wyciec od tych deweloperów, ale wyciekał, no wiadomo, że tam się coś działo, kombinowali, cudowali, tam były bardzo fajne zabezpieczenia przez Apple zrobione, że to się nie dało na byle czym uruchomić, nawet jak udało się uzbierać odpowiednie komponenty. I nastał styczeń i pierwszy komputer wypuszczony to był PowerBook PowerBook

0: przepraszam, MacBook Pro. Już nie pały.
1: Tak, aha, bo, no tak, to już, Pro, teraz właśnie. MacBooki się pojawiają.
0: Tak, wtedy zmieniono nazwę, no bo Power to już, żeby nie kojarzyło się z Power
1: PowerPC.
0: Tak, czyli MacBook Pro i najpierw wypuścili wersję Pro. Była niezła. I to był pierwszy seryjnie sprzedawany komputer z Intelem. Zaraz, nie pamiętam kiedy wyszedł pierwszy stacjonarny, czy Mac Mini wyszedł jakoś później, czy dużo później.
1: Mac Mini to dopiero wtedy się pojawił, tak? Wcześniej nie było takiego.
0: Był. Mac Mini był na PowerPC. On się w 2003, drugi rok, on był to wiele lat przed Intelem, kilka lat przed
1: Intelem. I to od początku było tak rekomendowane jako taki komputer z jednej strony najtańszy, a z drugiej strony jako taki serwer, tak? Taki właśnie mini komputer, czyli taki...
0: Nie był jako serwer rekomendowany, tylko sobie ludzie wymyślili, że się do tego dobrze nadaje. Może tak, tak bym to ujął, bo... Apple nie wymyślił go jako serwer, Apple go wymyślił, tak jak ostatnio mówiłem, jako urządzenie, że wywalamy z biurka peceta i wstawiamy w to miejsce Maca i podpinamy pecetową mysz, klawiaturę i monitor i to działa. I on był jakby do tego zrobiony, żeby zapewnić szybki start. Nie był strasznie wydajny i teraz nie pamiętam, czy kiedy się Mac Mini na Intelu pojawił, bo czy przed MacBookiem bez Pro, czy nie. I w maju pojawił się MacBook bez Pro, w plastikowej białej obudowie i od razu go kupiłem, jak tylko mogłem. Z pierwszej serii, jaka przyszła do Polski, sprzedałem, znalazłem okazję, żeby sprzedać mojego PowerBooka G4. Udało mi się to tak zrobić, że nie dokładałem pieniędzy, bo wtedy ludzie jeszcze ciągle bardzo chcieli niektórzy komputery z PowerPC, wiedzieli, że już ich nie ma, więc te na rynku wtórnym nie straciły na
1: jeszcze, a wręcz...
0: Tak, nawet nie traciły ceny specjalnie. Zwłaszcza, że ja już go kupiłem używanego okazyjnie i tutaj się udało go dobrze sprzedać i wystarczyło mi na tego MacBooka białego i no i byłem bardzo zadowolony, bo praktycznie wszystko mi się udało dość szybko dostosować do tego, do wszystkie aplikacje w mój system bazodanowy właśnie Apple, tej firmy zależnej od Apple'a FileMaker nie był przystosowany dość długo i rzeczywiście się czuło, że nie działa super szybko, ale mi wystarczyło, nie miałem tam skomplikowanych projektów i ten komputer, który kupiłem, był strasznie zawodny. W ogóle ta seria to oni na dzień dobry wyleciał, chyba w ciągu miesiąca wylądował w serwisie, bo w ogóle się coś tam w nim spaliło niemalże. Płysnęło, huknęło, przestał działać. Potem kolejna wada po wymianie, trzecia wada, za czwartym razem zażądałem wymiany na nowy. I to już było to w ciągu roku, te awarie, z tym, że ja cały czas byłem zadowolony, jak działał. Bo on był fajny. Przede wszystkim tak, miał kamerkę, pierwszy chyba, wtedy wcześniejsze nie miały kamerki, jeżeli dobrze pamiętam. Miał
1: to
0: kamerkę.
1: Już było podobne do tego, co później znaliśmy, tak? Że porty USB 2.0 wtedy, kamerka.
0: Porty USB 2.0 już miałem chyba w iBooku.
1: Aha, no tak, mogły być. Tak. Co tam jeszcze było? FireWire złącze? Czy to w Pro było MacBook?
0: Miał jeszcze FireWire. Nie, w iBooku też miałem FireWire.
1: No to iBook to tym bardziej, tak. Myślałem,
0: ale iBook to jest ta wersja też tania, co nie?
1: Tak.
0: I ten jakby był następcą iBooku, bo to była też ta wersja tania. I bardzo nawiązywał wyglądem do nich, tylko 13-calowy ekran mi się bardzo podobał, bo przy tym miałem 12-calowy o proporcjach 3x4, a tutaj miałem ekran taki no, w tych proporcjach, co teraz mamy i rozdzielczości 1280. Czyli takie jak teraz, do niedawna jeszcze miały 13-calowe komputery Apple'a. I był szybki, on miał dwurdzeniowy procesor, Core Duo, to właśnie to też, że on był na początku robiony specjalnie dla Apple'a, potem poszedł do PC-tów, to jeszcze był ten czas, że rzeczywiście Intele miały najpierw wypusty dla Apple'a, to się kilka lat później zmieniło niestety. I co tam jeszcze było fajnego? Nie, no, Szybki był, po prostu był szybki, jak miało się aplikacje Intelowe. Był fajnie się go rozbudowywało, bo łatwo się wyjmowało akumulator, łatwo się wyjmowało dysk twardy, łatwo się wyjmowało pamięci, co prawda trzeba było mieć maleńki śrubokręcik, bo trzeba było taką blaszkę odkręcić, ale to generalnie
1: było. Czyli wtedy było jeszcze te modyfikacje były dużo, dużo prostsze niż obecnie, niż
0: generalnie niż później. Jeszcze przez parę lat były dość proste. To do tych unibody wtedy się skończyło. Ale no, tak, to było proste, to się robiło łatwo. Co tam jeszcze w nim się mi podobało? Do teraz go mam. Znaczy nie tego pierwszego, ten mój pierwszy się tak psuł, że w końcu przy czwartej naprawie pod koniec gwarancji zażądałem wymiany na nowy i w zasadzie zaraz dostałem maila, w zasadzie to ma pan rację. I tak się zdziwiłem trochę, bo ja oczywiście tak mućucznie, że to już trzecia, w zasadzie trzy razy i czwarty raz go wysłałem do serwisu. I to mi się o tyle fuksnęło, bo nie dość, że mi wymienili na nowszy model, to jeszcze nie, bo były trzy wersje. Najtańsza, środkowa i najbardziej wypasiona. To jeszcze na środkową wersję. Czyli już dostałem Core 2 Duo, czyli 64-bitowy, dlatego mi dość długo posłużył do systemu 10.7. Bo to był ostatni, który właśnie na nich działa. I byłem też szybszym zegarem trochę, bo tamten pierwszy miał 1,80 coś gigaherca, potem 2,16 dostałem ten nowy i naprawdę dobrze mi służył. To bateria mi spuchła w międzyczasie, ale szybko mi wymienili, był jakiś program wymiany baterii. Były perypetie, ale bardzo, przecież no policzmy, 2006-2007, bo 2007 do 2013 roku mi służył.
1: No prawie 7 lat.
0: No
1: 6.
0: Niecałe, bo to był... 3? Nie, no dobrze, 6 lat. Tak, przepraszam. Jasne.
1: Wracając do tych systemów, to systemy, znaczy do systemy jakby dalej się rozwijają i rozwijały, ale można powiedzieć, że tam
0: tak,
1: wielkich różnic, oczywiście są pewne szczegóły techniczne, o których można by mówić dużo i programiści pewnie mogliby mówić dużo, ale generalnie tak dla użytkownika to chyba taką największą, pomijam też jakieś kwestie graficzne, z których sobie, czy wyglądowe, z których sobie nie zdaję sprawy i też te monitory, wyświetlacze Retina, które się pojawiły potem w MacBookach Pro, ale generalnie jakby tak dla użytkownika taką, jeżeli chodzi o sposób pracy, to już później nic się nie zmieniło, poza tym, że doszła ta większa unifikacja z coraz bardziej popularnym iPhone'em za sprawą iClouda, prawda? No bo kiedyś nie było tego iClouda jako takiej wewnętrznej chmury przechowującej dane aplikacji, no teraz już również dane takie użytkownika.
0: Racja, w ogóle to z tym, że takie zapędy chmurowe to u Apple'a były od dawna.
1: No było to, jak to było, to Mobile Me to się nazywało?
0: Nie, wcześniej było .Mac.
1: A, to tego to w ogóle nie znam.
0: No, ja żałuję do teraz, bo straciłem adres w domenie mac.com, niestety, bo oni wtedy sobie chcieli za to, było najpierw za darmo, potem wprowadzili opłaty. Mobile Me też było płatne.
1: I co wchodziło w skład tego .Mac, to po prostu...
0: Dysk twardy na chmurze. Mhm. Wczesne lata 2000, to było bardzo dawno temu.
1: Mogłeś logować, czy przez przeglądarkę tak po prostu coś?
0: Chyba tylko z Maca i nie wiem, czy nie był jakiś klient na Windowsa napisany. Ale to głównie działało na Macu, tam były jakieś usługi. Naprawdę głównie to było to, że mieliśmy pocztę w tej domenie. I poczta u nich na serwerze była i ta usługa dyskowa. I w zasadzie ja nie bardzo z tego korzystałem, bo to działało wolno. Zresztą w ogóle wtedy mieliśmy wolny internet, a to jeszcze było całkiem wolne.
1: I później było to Mobile Me, to było taki prekursor, że tam jakiś też chyba wspólny kalendarz można było, coś tam, nie? To było coś takiego.
0: Tak, kalendarze, te rzeczy, ale to też było płatne i ponoć i zawodne. To działało bardzo kiepsko. Nawet Jobs kiedyś na którejś konferencji przyznał, że to było że to im się nie udało.
1: No, powiedzmy sobie szczerze, no Apple tych chmur, z jednej strony ten iCloud, oczywiście to też można by zrobić kiedyś osobną w ogóle audycję o chmurach i o iCloudzie. No iCloud, który oczywiście on wewnątrz jakby pomiędzy aplikacjami i tak dalej, no on na pewno się i przyspieszył i się rozwinął coraz bardziej, no ale tak z perspektywy chmury do przechowywania czy do udostępniania plików, owszem, kwestie prywatności i tak dalej, super, ale jeżeli idzie o ergonomię, no to wciąż nie jest tak zintegrowany, jakby mógł być, na przykład tak jak to, jak ekspansję czyni Google z Google Drive'em i w Androidzie, a nie jest też tak prosty iCloud, jak na przykład udostępnianie plików w Dropboxie, gdzie można komuś już teraz obojętnie, czy ma Dropbox, czy nie, wysłać link do pliku, do folderu jakiegoś, albo do czegoś.
0: Nie gniewaj się, że ci przerwę pozwolę sobie mieć inne zdanie. Znaczy, część rzeczy masz rację, zgadzam się, ale tak, po pierwsze można udostępniać pliki już z iClouda komukolwiek, ale tu też masz rację, bo tylko pliki, na przykład nie można folderu.
1: Tak, i trzeba pamiętać, żeby ten plik jakby go upublicznić i wskazać tam konkretną osobę, nie można tak prosto, znaczy no niby można z schowka skopiować link, ale trzeba jeszcze pamiętać, żeby ten czytelnik jest jakby publiczny, kiedy on wygaśnie albo nie wygaśnie, no nie właśnie, jest to takie proste.
0: Ale generalnie większość systemów, jak na przykład Skunapa udostępniam z dysku sieciowego, to tam też muszę pamiętać o tym, czy publiczny, czy niepubliczny, na hasło, czy nie, tylko tam na przykład mogę teczkę udostępnić, to jest dużo, ale tak, ja ostatnio...
1: W Dropboxie robiłem... jest to wszystko prostsze, ale rozumiem tylko też przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i ideę iClouda, to ja tego nie mówię.
0: Ale Dropbox zaśmieca ci dysk, a z iCloud wręcz odwrotnie. Ja mam ciągle dysk 120 giga, i ciągle mam, właśnie sobie zerknę, bo to się właśnie systematycznie zmienia. O, mam 40 giga wolnego, wyobraźcie to sobie. Nie tam, żebym robił jakieś straszne montaże na plikach wideo czy tam coś, no, ale no, trochę tych danych mam. Ja mam, włączyłem disk drive i mam dokumenty w chmurze i biurko w chmurze. To jest tak fajne. Najlepsze było to, że jeszcze na wersji wczesnej becie, gdzie pierwszy raz, jak to weszło, czyli to było 2 lata temu, tak? Czy 3 już nawet?
1: Dwa.
0: Jak to weszło, zaraz betę posadziłem i ta beta mi totalnie nie działała. W ogóle przestał mi podpisy, jakiś był problem z certyfikatem bezpieczeństwa w systemie. I wtedy stwierdziłem, że oczywiście miałem kopię, mogłem wszystko przywrócić, ale ja byłem taki fan bet, że już włączyłem dokumenty w chmurze, to się ładnie synchronizowało, że włączyłem... że zaorałem system pierwszy raz od 13 lat i posadziłem na czysto. Jakie było moje takie, no niby to tak powinno być, ale to jak się nie doświadczy tego, to jest szok. Odpalam komputer czysty, tylko z czystym systemem, tylko się zalogowałem, tam potwierdziłem dane iClouda, tamten, połączałem te wszystkie opcje, komputer się uruchamia, patrzę, wszystkie moje dokumenty są. I to naprawdę zadziałało świetnie. Drugie, że jak się korzysta z iPhone'a, z aplikacji pliki, bardzo często korzystam z tego, że na przykład, aż często mam bałagan na biurku, to sobie w iPhone'ie wchodzę w moje biurko na komputerze i tam pobieram pliki i mogę na przykład komuś wysłać w terenie.
1: Aha, bo to biurko to też jest tak działa, że w iPhone, że wtedy w aplikacji pliki jest folder biurko i jakby są ikonki plików na biurku, które są.
0: Znaczy tak. I ma się do nich dostęp, z tym, że one się nie ładują, trzeba puknąć, żeby się załadowało.
1: I to się ładują wszystkie pliki, obojętnie, to znaczy w sensie, że z iPhone'a mamy dostęp też do tych makowych rzeczy, których nie uruchomimy na iPhone'ie, tak? Że na przykład jest skrót, nie wiem, do aplikacji albo do folderu.
0: Skrót nam niewiele da, ale na przykład domyślam się, że masz na myśli, że programy, których nie mogę edytować, pliki, których nie mogę edytować.
1: Tak, ale mogę je... do jakichś aplikacji, które są po prostu programami typowo
0: makowymi, tak? Ja widzę, tylko mogę na przykład zmienić im tylko nazwę albo przenieść je do innego. Tak jak zrobić manewry na plikach po prostu. Mogę je...
1: Rozumiem.
0: Ale na przykład mogę dokument, który się nie da niczym otworzyć, edytować na iPhone'ie, mogę go na przykład komuś wysłać. I to już jest... coś, co może czasem człowiekowi uratować 4 litery w terenie, jak o czymś zapomniał. Czyli to naprawdę działa, ale z tym, że zrobiliśmy tutaj mocny przeskok, to sprowokowałeś mnie, musiałem trochę tego iClouda pochwalić, bo generalnie to... Aha, to jeszcze jak go chwalimy, to jeszcze taka jedna rzecz, że nie, rok temu Microsoft wprowadził, pochwalił się, że edycja praca na dokumentach. Co prawda teraz dopiero ją zrobił tak, jak powinna być. Wtedy zrobiłem test jeszcze na becie wspólnej edycji dokumentów w iCloudzie w pakiecie iWork. To po prostu jest przepaść między Microsoftem. Na Macu to działa pięknie i bardzo szybko. Nawet jak ostatnio udostępniłem plik Pages znajomym, wszystkim na Twitterze, kto chciał mógł się bawić, w szczytowym momencie 20 osób w nim grzebało. I sobie każdy tam coś dorysowywał, przestawiał, zmieniał, dopiski robił. Cały bardzo fajny dokument powstał z pracy zbiorowej. I to działało, to naprawdę działa. iCloud, iWork teraz działa w chmurze, można go sobie spokojnie. Ta aplikacja webowa iCloud ma niewiele ograniczeń względem prawdziwych aplikacji. No oczywiście ma, ale nie są jakieś druzgocące i można świetnie na Windowsie z niego korzystać, z iClouda. A w ogóle puszczanie jakiejś prezentacji czy coś, czy to jest świetne i to jest chodzi wszystko na bazie iClouda. Tak, żeby nie było. Oczywiście tak jak mówisz, ja się całkowicie z tobą zgadzam, że jak brak udostępniania folderu, to boli. Ale z drugiej strony to, że Dropbox mi zaśmiecał dysk, ja teraz z Dropboxa się wycwaniłem, wysłałem go na dysk sieciowy i dysk sieciowy mi obsługuje Dropboxa, mam na szczęście od tego aplikację, bo ja go wywaliłem z dysku, bo mi zajmował miejsce. Te wszystkie pliki mi się ściągały na dysk i nie potrafiłem tego wyłączyć. Ponoć tylko w jakichś wersjach grubo płatnych Dropboxa można to zrobić. A iCloud, jak mi brakuje miejsca na dysku, no to sprawdza, które są zabezpieczone w chmurze i je wywala. A lepiej, bo i tak jak mam kopię na tej maszynie na dysku zewnętrznym, to nawet te dokumenty, które on wysłał do chmury i skasował, bo brakowało miejsca, to na kopii na dysku mam. A na drugim dysku, jak sobie uruchamiam system z zewnętrznego dysku z innego systemu, tam mam wyłączoną optymalizację i tam jest obowiązek, że wszystkie pliki muszą być na dysku. Więc raz na jakiś czas go odpalam, zostawiam go na noc, on wszystkie dokumenty sobie z chmury ściągnie i mam jeszcze jakby na wszelki wypadek kopię taką na dysku zewnętrznym wszystkich moich danych. Ale to dlatego, że ja lubię mieć dużo kopii, co i wam polecam. Czyli tak, ja bym jeszcze... Chmury bym zostawił, bo to już weszliśmy do teraźniejszości, ale króciutko to, co mówiłem o jednej w przejściu, którą bym jeszcze wspomniał. W międzyczasie, bardzo dawno temu, w latach 90., przypomnę, że komputery Apple miały inne karty rozszerzeń. Teraz mamy PCI i tam różne ich następców. Express, PCI, PCIe, czy jakie one się tam nazywają. A kiedyś Apple miał wymyślone przez Texas Instruments rozszerzenia Nubus. I te karty były w Power Macach jeszcze. I bardzo niektórzy mieli bardzo drogie urządzenia na tych kartach, naświetlarki, Pro Toolsy, te systemy muzyczne, o których tam wspominałem ostatnio. I to było zrobione jakby pod kątem Apple'a, dla Apple'a i fajnie działało. Ale w pewnym momencie z Power, jeszcze w latach, przed połową, nie, dokładnie w połowie lat 90. z Power Macami 9500, 9600, 720 przeszedł na PCI, na standard PCI. I tutaj już był pierwszy problem, bo w PCI jest przecież Intela i tam właśnie te kolejność tych bitów, co wam wcześniej mówiłem przy programowaniu, też jest odwrotna, więc już w komputerach musiał być układ sprzętowy, który je zamieniał. To też taka ciekawostka, że to też można, o tym czasem się zapomina, ale też było takie przejście, zmiana architektury totalna zmiana architektury kart, co też wielu użytkowników mogło zaboleć, bo nagle stracili dostęp do swoich kart nierzadko bardzo drogich, kart graficznych, które potrafiły być droższe od komputera, dużo droższe od drogiego Maca. To też takie przejście. I teraz też taka końcówka już, że macOS na bazie Next Step, który był na PowerPC, jest na Intela. Nie zapomnijmy, że OS X, TVOS, WatchOS i te wszystkie systemy, również ten w głośniku w HomePodzie, one wszystkie mają jądro to same, co mamy w komputerze. Generalnie nie ma ten system działa na... działa w iPhone'ie i to jest w zasadzie ten sam system, jest tylko otoczka graficzna, interfejs użytkownika jest zmieniony, nawet jak się programuje, to bardzo dużo funkcji jest identycznych. Jeszcze do niedawna, póki się Swift 4 chyba, czy Swift 3 nie pojawił, język programowania, ciągle się w niektórych funkcjach systemowych, zresztą jak się oprogramuje w Objective-C, to nadal, wiele słów kluczowych zaczyna się od literek NS, czyli skrót od next step, czyli systemu z nextów. O tym i to do teraz, wywołując funkcje systemowe, na przykład od obsługi no, tekstów, czyli tam z tak zwanych stringów. I to się NS string nazywa. Czyli widzimy, że mamy historię z wczesnych lat 90. z systemu next step, ciągle jakby w środku i to również w iPhone'ie, żeby nie było. Jeszcze taka a propos dygresja, zmiana, która być może nas czeka, czyli przejście z procesorów Intela na procesory Apple'owskie na bazie ARMA architektury, czyli tak jak mamy teraz podobne w iPhone'ach, oczywiście pewnie odpowiednio dostosowane. Zwróćcie uwagę, to też, znaczy zwróćcie uwagę, no większość z was nie wie, jak ktoś programuje na iPhone'a, to Apple ma taki, w Xcode jest dołączony symulator iPhone'a. Czyli nie musimy podpinać iPhone'a, żeby testować aplikację. Czasem jest to wygodniejsze. Na przykład mamy iPhone'a, a chcemy przetestować na innym modelu iPhone'a, to sobie możemy to zrobić w symulatorze. I Xcode kompiluje wtedy aplikację na iPhone'a na Intela i ona chodzi na procesorze Intela. To nie jest emulacja procesora ARM na Intelu, tylko kompilator wypróbowa kod na Intela i to jest ten sam program, on chodzi w symulatorze, a potem jak podpinam iPhone'a, tam go wypluwa w postaci spraw dla Intela, znaczy przepraszam, dla iPhone'a, dla ARMA. Wyobraźcie sobie, jak to jest już zrobione, jak generalnie jest mu wszystko jedno, co nie? Więc co za problem zrobić niedługo przejście na kolejne procesory. Teraz będzie jeszcze łatwiej. Byleby, zwłaszcza, że zdecydowana większość programistów korzysta z Xcode'a. I myślę, że tym optymistycznym przynajmniej może nie dla tych, którzy koniecznie chcą na Macu uruchamiać Windowsa i inne rzeczy akcentem, to myślę, że byśmy zakończyli.
1: Dobrze, czyli to zobaczymy, co będzie później, czy systemy będą, myślę, że jednak nie będą zunifikowane. Będą coraz bliżej siebie, ale chyba zunifikowane do końca nie.
0: Nie, i to właśnie, to będzie ten optymistyczny akcent, przynajmniej dla mnie, bo ostatnio o tym pisałem, ostatnio o tym wiele osób pisało, bo Tim Cook. To może nie będzie z tym Cookiem tak źle, jak już mi się pomylili. Tim Cook ostatnio znowu podkreślił, że nie chcą łączyć systemów, bo to jest, co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Byłoby za dużo kompromisów. Systemy, które się maca palcami i systemy, które się wskazuje wskaźnikiem, myszką, gładzikiem, bardzo ciężko byłoby to połączyć. To, że teraz na 99% wyjdą nowe systemy, które będą pozwalały na pisanie aplikacji uniwersalnych, czyli aplikacji, która uruchomi się na iOSie i na Macu, nie znaczy, że systemy będą łączone. Po pierwsze, to będą tylko te aplikacje, które da się zrobić i to będzie tak, że wyznacznikiem będzie to, co się da zrobić na macOSie. Wyobraźcie sobie, że na macOSie problem jest z wielodotykiem, co nie mamy na gładziku teksty, gesty wielopalcowe, ale wskaźnik myszy jest tylko jeden. Można wskazać jedną rzecz. Już sama podczas testowania tych aplikacji w symulatorze iPhone'a jest kłopot, jak chcemy zrobić wielodotyk. Nie wszystko da się przenieść z iOS-a w prosty sposób na Maca, więc Apple zrobi jakby taką wspólną część funkcji systemowych, które da się pożenić i będzie można pisać aplikacje, które rzeczywiście będą chodziły i tu, bo będą miały jednocześnie kod wbudowany na Intela i na ARMA i będą potrafiły dostosować się do jakby interfejsu klikalno-myszkowego. Jeszcze też jedna rzecz, która to ułatwi, od dawna Apple lansuje pisanie aplikacji na iOS-a tak zwanych uniwersalnych, czyli chodzących na iPhone'ie i na iPadzie, które automatycznie dostosowują się do wielkości ekranu. Jako programista wiem, że nie jest to łatwe, ale jak to już się w miarę opanuje, to daje pewną satysfakcję i uproszczenie, że piszę jeden program, który w miarę dobrze wygląda i tu i działa. I teraz te aplikacje uniwersalne pozwolą na jeszcze łatwiejsze dostosowanie ich do ekranów o całkiem innych proporcjach komputerowych. Czyli nie będziemy skazani na taki pionowy pasek, tak jak na ekranie z okienkiem, które będzie udawało iPhone'a, tylko to będzie raczej bardziej uniwersalna ta aplikacja, czyli będzie można ją bardziej rozciągnąć i tak jak na nowych iPadach, zwróćcie uwagę, że możemy aplikacje mieć dwie na jednym ekranie, one zmieniają proporcje ekranu, jakoś się dostosowują i na tej bazie to będzie robione. I myślę, że to już jest chyba dobrym miejscem do zakończenia.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Audycja niedługo pojawi się na stronie internetowej tyflopodcast.net. Przypomnę, że rozmawialiśmy o starych komputerach Apple i starych systemach operacyjnych.
0: Z dygresjami w przyszłość.
1: Z dygresjami różnymi i opowiadał o tym Jaromir Kop, któremu bardzo dziękuję za spotkanie. Prowadził Michał Kasperczak.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Mam nadzieję.
1: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Powiem ci szczerze, zastanawiam się naprawdę, kiedy nam się te piosenki skończą.
5: No to dobrze, że tych piosenek tyle jest, bo to znaczy, że los naszego programu jest niezagrożony, chociaż wydanie już 181, tak, taka dzisiaj liczba na naszym liczniku, no to my tu wciąż mamy czym te nasze programy inaugurować.
4: I się raczej nie powtarzamy.
5: No chyba, że tam niechcący, że już nawet nam się zapomniało.
4: Tak, ale że, mamy to nadzieję, że to graliśmy.
5: Na to i wam, więc nam może wybaczycie te powtórki, ale na pewno nie było ich wiele, jeśli w ogóle.
4: Tak, zdaje się, że w tym naszym odcinku stoi 3/4, tak?
5: To
4: celowo, tak. A poza tym to raczej nam się nie zdarza. Ja już kiedyś tak sugerowałem, aczkolwiek nie spotkało się to, pamiętam, z twoim nadmiernym entuzjazmem, że dogadać się z jakimś wydawnictwem i zrobić taką serię składanek, RTV, tam volume, nie wiem, które by to już było, ale rzeczywiście, no może...
5: I... Myślisz, że jesteśmy tacy sławni, że ludzie by to kupowali?
4: No wiesz, myślę, że jakaś tam grupa radiomaniaków...
5: Dajcie znać.
4: Tak, jakaś grupa radiomaniaków chciałaby posłuchać piosenek o radiu i telewizji z różnych stron świata. Jeżeli to jest dobry pomysł, to czekamy na wasze głosy poparcia. Jeżeli jest to zły pomysł, to... Czekamy na wasze głosy krytyczne, jak najbardziej. Również tak, i takie przyjmujemy.
5: A my będziemy w kolejnych wydaniach wędrować po różnych krajach, żeby coraz to nowe piosenki znajdować. Dziś jakiś kraj słowiański, prawda?
4: Tak, zdaje się, że to nasi południowi sąsiedzi, Czesi, bądź też Słowacy, nie rozróżniają.
5: Jeśli nas słucham, Roberto, ja wiem, że to imię nie brzmi po czesku, ale musicie nam wierzyć, że akurat on wiedzę językową ma na poziomie wysokim, a czeski jest jego językiem ojczystym. Więc jeżeli Roberto nas słucha, to nas może tutaj oświecić, który z tych języków to była, może jeszcze jakiś inny, którego my tutaj nie wyodrębniliśmy, bo my się nie musimy znać na językach, nie da się po prostu znać na wszystkim.
4: Na wszystkim, nie. No
5: staramy
4: nie
5: się znać na radio i telewizji. Myślę, że też słowo staramy się jest tutaj kluczowe, bo jest to szeroki obszar, o którym nie da się wiedzieć wszystkiego, ale próbujemy.
4: Próbujemy oczywiście i próbujemy już po raz 181 w programie RTV na antenie Radia DHT. Witają was Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
4: No to przechodzimy. Was Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
4: No to przechodzimy.
5: I znowu ci sami ludzie.
4: Tak, znowu ci sami ludzie. Tu nie ma rewolucji, tu raczej nie będzie rewolucji. Nie planujemy tu żadnych zmian kadrowych. Spotykacie się z nami ponownie. Później ta audycja będzie do odsłuchania oczywiście również, co prawda, bez warstwy muzycznej, ale za to z naszą warstwą słowną w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących na naszym Mixcloudzie. Ale oczywiście wiadomo, najlepiej to słuchać nas na żywo, bo jeżeli słuchacie nas na żywo, to wtedy możecie z nami wchodzić wchodzić w tak zwaną interakcję, chociażby na naszym radiowym Facebooku albo na stronie www.radiodht.com.
5: Formalności odhaczone, możemy tak przechodzić do informacji, których troszeczkę się nazbierało przez te dwa tygodnie, kiedy nas nie było. A nie, to ci jeszcze zapytam, jak tam sałatka jarzynowa?
4: Oczywiście nie jadłem.
5: Oczywiście dalej kompletny brak gustu. Liczymy na nawrócenie.
4: Jest tyle dobrych sałatek. Naprawdę.
5: A jarzynowa jest najlepszą z nich. Rozpoczynamy od programu, który zobaczymy, czy będzie najlepszym programem tej wiosny. Się jeszcze
4: czy
5: ukaże.
4: Będzie sałatką jarzynową?

0: nową tej wiosny?
1: No to byłby dla niego wyłącznie komplement. Dobrze, ale ten program nie o jedzeniu, a o miłości, choć mawia się niekiedy, że przez żołądek do serca. Czy takie metody w tym programie będą wykorzystywane? Nie wiem, bo przynajmniej z opisu to nie wynika, a z tytułu też nie, bo tytuł brzmi Kocha, lubi, pasuje i to jest nowość, którą stacja TTV nam będzie pokazywać. Już dzisiaj będziemy mieć premierowy odcinek, bo tam się zwolniło pasmo po godzinie 22, które zajmował przez kilka tygodni program 99 gra o wszystko VIP. Tydzień temu był finał, no to trzeba było zapełnić czymś tę lukę, no i tak oto nowość nam się pojawia w połowie kwietnia. I wiemy, że w nowym randkowym formacie stacji TTV każdy, niezależnie od wieku i płci, ma szansę na miłość i to, uwaga, zwiększoną razy 7. W Kocha, wow, lubi, pasuje, single i singielki stworzą wizerunek partnera idealnego, po czym spotkają się z 7 kandydatów spełniających te wymagania. Nawet trochę lepiej niż w ślubie od pierwszego wejrzenia, prawda? Bo tam też wypełniasz taki kwestionariusz, z którego ma wynikać, jaki partner jest twoim idealnym, no i tam dostajesz tego jedynego, a tutaj to jeszcze będzie sobie można wybrać aż 7, chociaż
0: aż
1: może,
0: 7,
1: dla niektórych,
0: no tak,
1: może dla niektórych to gorzej, bo może to zastanawianie się przysporzy niejednemu uczestnikowi trudności i może woleliby, że tak powiem, brzydko dostać tego jednego, już się potem nie zastanawiać, a może ktoś inny byłby lepszy. No ale że nie zawsze się okazuje lepszy, no to może jednak ten element wyboru tutaj pomoże. No i mało tego, teraz to nie wygląd, a charakter okaże się najważniejszy w znalezieniu drugiej połówki. Kocha, lubi, pasuje, a może powie pas tej relacji. Taka tutaj jest sugestia. Jedno jest pewne, wybór dla nikogo nie będzie łatwy. Mimo że kandydatów jest kilku, to prawdziwa miłość może być tylko jedna. No tutaj mamy te informacje, że nie wygląd, a charakter będzie mieć znaczenie, to by mogło jakoś sugerować, że nie wiem, oni nie będą widzieć tych uczestników, tych osób, które im wybrano, no ale no, nie mamy tutaj takiej informacji, tak jak wspomniałam. I jakoś tak wątpię, żeby tak było, bo widziałam jakiś taki fragment na Facebooku, zdaje się, że dzisiejszego premierowego odcinka i tam pan się zachwycał, ileż to wspaniałych dziewcząt, o, 7 pomarańczy,
0: wiesz,
1: każdy bym skosztował.
0: Co? A może chodzi o to po prostu, że ten idealny partner albo ci idealni kandydaci, no ta 7, to po prostu zostanie dobrana na podstawie cech zewnętrznych, a potem, no okej, z wierzchu wszystko ładnie, wygląd idealnie pasuje, natomiast później ten charakter będzie decydował o tym wszystkim i te cechy charakteru, kogo dana osoba wybierze. Może to o to tu będzie chodziło.
1: Albo o to, że w tym kwestionariuszu będą pytania wyłącznie dotyczące charakteru. W ogóle nic nie będzie o wyglądzie, bo w ślubie od pierwszego wejrzenia tak było, że właśnie były pytania o wygląd, wzrost, też o głos, takie czynniki. Tutaj może tego nie będzie i zostaną wybrane jakieś osoby, co do których w testach jakichś tam psychologicznych, przynajmniej teoretycznie przeprowadzonych, wyjdzie, że ten charakter jest zbieżny, no a potem się dopiero zobaczą i rzeczywiście no, będzie można zweryfikować ten charakter, a do tego dojdzie element wyglądu. No nie mamy tego sprecyzowanego
0: w opisie.
1: Dużo pytań, odpowiedzi dzisiaj po godzinie 22, tak jak już wspomniałam, bo właśnie w soboty o 22 co tydzień będą miały miejsce premiery kolejnych odcinków. Nie wykluczam, że zerknę, żeby się tak troszeczkę odmurzyć.
0: Żeby te odpowiedzi poznać.
1: A tak, i przede wszystkim znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące formuły, także jeżeli będziemy mieć jakieś refleksje, to może wrócimy do tego tematu. Przynajmniej, no, tak jak powiedziałam, ja zerknę, więc jakieś refleksje mogę mieć, a ty, Michale, masz taki plan, żeby zobaczyć, jak to ten charakter może zadecydować?
0: Podejrzewam, że jeżeli już, to jakoś tam z playera sobie coś, być może zerknę na jakiś jeden odcinek. No kto wie, bo też faktycznie, kiedy przeczytałaś informację o tym programie, to mi się w głowie pojawiło trochę pytań, jak oni to wszystko planują przeprowadzić. No i fajnie by było te odpowiedzi poznać.
1: Tak jest. A jeżeli wy jesteście również ciekawi tych odpowiedzi, macie jakieś może swoje hipotezy, to dawajcie znać na Facebooku lub stronie naszej internetowej, czy planujecie oglądać Kocha, Lubi, Pasuje. Podobnie możecie nas poinformować, czy zainteresują Was nowości w następnej stacji telewizyjnej z tej samej grupy medialnej, bo to nasze pierwsze wejście w naszych notatkach zatytułowałam Grupa TVN. I wracamy do stacji, o której ostatnio sporo mówimy, a mam wrażenie, że z reguły tak nie było.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Że, jakoś tak na początku sezonu ramówkowego tam zaglądaliśmy, o jakichś nowościach powiedzieliśmy, potem może o jednej, która się pojawiła później i się o niej dowiedzieliśmy, a tutaj mam wrażenie, że jest ten sezon wiosenny i my już trzeci raz zaglądamy do TVN Style. To jest, mam wrażenie, jakaś taka zmiana polityki, bo chyba tam się zmieniło szefostwo tego kanału. My nie zajmujemy się z reguły takimi szczegółami, no chyba, że one dotyczą jakichś wielkich imperiów medialnych, prawda? A tutaj co do kierownictwa kanału tematycznego, no to nie skupialiśmy się na konkretnych nazwiskach, ale dość powiedzieć, że była tam ostatnio jakaś zmiana, więc być może te nowe osoby stwierdziły, że jakoś tak trzeba doinwestować, może stworzono im w ogóle takie warunki, żeby tych nowości powstawało więcej, o czym może świadczyć pojawienie się tego serwisu informacyjnego, lifestyle'owego, któremu poświęciliśmy chwilę 2 tygodnie temu, a teraz mamy kolejne nowości i o pierwszej już wspominaliśmy, że ona ma być, była ona wzmiankowana w kontekście planów TVN Style na wiosnę. Już wtedy tak trochę komentowaliśmy, Boże, co to te programy, coraz dziwniejsze one jakieś są. I mamy teraz troszeczkę więcej informacji o tym programie, a do tego jeszcze wiemy, kiedy on będzie emitowany. I myślę, że jak Michał Wam teraz przeczyta taki pełen opis, to ten nasz wcześniejszy wniosek, że Boże, te programy to coraz dziwniejsze są, to stanie się on coraz jeszcze bardziej adekwatny, prawda?
0: Tak, też mi się tak wydaje. Przechodząc natomiast do rzeczy, w nowym formacie Sąsiedzi kontra Sąsiedzi, dwie mieszkające obok siebie rodziny stoczą pojedynek na najbardziej udane przyjęcie. W jurorów w tym programie wcielają się pozostali sąsiedzi. Nagroda dla zwycięzców z kolei jest jednocześnie karą dla przegranych. Otóż wygrani będą mogli wydać dowolne, legalne i w miarę przyzwoite polecenie swoim sąsiadom. Program Sąsiedzi kontra Sąsiedzi będzie można oglądać w każdy wtorek o godzinie 22:25, a pierwszy odcinek już za nami, bo pokazano go 4 kwietnia.
1: Jak ktoś widział, to może powiedzieć, czy jest bardzo żenująco, czy jeszcze bardziej żenująco, a może Wam się to podoba, bo jakoś tak po prostu może nie trafia to w nasze poczucie estetyki, ale to nie chodzi o to, co się nam podoba, tylko
0: co Wam.
1: Jak wiemy, gusta są tutaj różne, tak. No, no, nam czasami też się coś może spodobać jednak mimo wszystko, ale
0: oczywiście.
1: Tutaj, no rzeczywiście się będzie działo w tym programie. Co do kolejnej nowości, to mam wrażenie, że ten pomysł na nią nie jest szczególnie oryginalny. Nazwa brzmi Szybka Zmiana, więc jak myślimy o kanale takim lifestyle'owym, kobiecym i tytuł jest Szybka Zmiana, to chyba można już skojarzyć, o co tutaj chodzi, prawda? Bo naprawdę takich programów było sporo, są one emitowane w konkurencyjnych stacjach. Tutaj stylistka Marta Pożarlik wyruszy na ulicę polskich miast, gdzie z tłumów przechodniów wyłowi wyjątkowe kobiety i zaproponuje im wizerunkową metamorfozę. Jezu, to ja się teraz boję chodzić po ulicy, bo jeszcze Marta mnie zaczepi.
0: I zaproponuje ci metamorfozę.
1: Wyjątkowa. Ale może nie uzna, że jestem wyjątkowa, może się wtapiam w tłum.
0: Wiesz co, myślę, że się raczej wyróżniasz.
1: No właśnie jakoś tak chciałam się jeszcze łudzić, że nie muszę się obawiać, ale w takim razie wnioskuję, że muszę mieć się na baczności, ale no na pewno w tych odcinkach, które zostały już nagrane, to mnie nie zobaczycie, a mało tego, pierwszy został już wyemitowany w miniony poniedziałek o godzinie 22:25 i co poniedziałek będzie można to oglądać. Tak wspomniałam, że ten format programów, no to jest obecny w stacjach telewizyjnych, no pod różnym kątem są te metamorfozy, prawda? Czasami takie rzeczywiście związane one są z ingerencjami w wygląd, z jakimiś operacjami, to wszystkie łabędzie być, pamiętamy to od lat wielu. Czasami to może być tylko taka metamorfoza modowa, make-upowa, także w sumie no, skoro pani Marta jest bardziej stylistką, to przypuszczam, że to coś takiego będzie. A teraz z kolei przecież Polsat Cafe jest ten program Mai Sablewskiej, od 10 lat młodsza w 10 dni, czy jakoś taki, on jest jakoś tam kontrowersyjny, bo panie się skarżą na sposób ich traktowania przez Maję Sablewską. Mamy nadzieję, że pani Marta będzie jednak osobą milszą i przestrzegającą standardów.
0: pozostaje trzymać za to kciuki. A teraz przechodzimy do kolejnego programu.
1: Jeszcze lepszy pomysł od tych, tak, co wcześniej były.
0: Jeszcze lepszy, dokładnie. Bo kolejna nowość na antenie TTV, nie, TVN Style, to wakacje z teściową. W ramach tego rodzinnego eksperymentu uczestnicy zostaną wysłani na bajeczny urlop tylko we dwoje. On lub ona oraz teściowa. To rzeczywiście może być dosyć ciekawe. W 8-odcinkowej serii śledzić będzie można losy 4 takich par. Program zadebiutuje na antenie 16 kwietnia i będzie nadawany w niedzielę o godzinie 12:30. Tak do rosołku.
1: No tak, tak po kościele właśnie przed schabowym. No rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że takie programy często utrwalają stereotypy o teściowych, no to przeczuwam, że może być grubo. A kolejny program, no to co prawda nowość, ale prowadząca już znana, bo będzie nią Marzena Rogalska i ona przemierzy Polskę, aby spotkać się z najbardziej oryginalnymi, nietuzinkowymi i zaskakującymi rodzinami. Tytuł tego jej programu brzmi Małe Światy według Marzeny Rogalskiej i w tym programie możemy liczyć na historię ludzi, których styl życia, zwyczaje czy model rodziny odbiegają od utartych i tradycyjnych schematów. Serię będzie można oglądać w każdą niedzielę, ale jeszcze to nie będzie w tym tygodniu. Godzina to jest 16:30, natomiast tak jak powiedziałam, nie ten tydzień, tylko przyszły. 23 kwietnia to dzień premiery. Przypomnę jeszcze raz, godzina 16:30, czyli już po schabowym i co tam, co się je na deser po niedzielnym obiedzie, nie wiem. Nie mieszkam w domu, w którym się praktykuje tak rozbudowane posiłki, ale w takim tradycyjnym polskim domu to się domyślam, że musi być kilka dań, żeby...
0: A to jest w ogóle ciekawe, że tak często mówi się właśnie o schabowym na niedzielny obiad, bo na przykład u mnie w rodzinnym domu zawsze był kurczak i to... Nie wspominam tego, powiem szczerze, nad wyraz sympatycznie, bo jakoś smażony kurczak to nigdy nie było to, co jakoś pasowało mi najbardziej. A zawsze się mówi w kontekście tego niedzielnego obiadu, to raczej o schabowym.
1: On po prostu się nie wpisujesz w polskość, no, nie oszukujmy się. Dajcie znać, co tam u was na niedzielny obiad, co dzisiaj mieliście na obiad, też możecie napisać, jak chcecie. Wracając do Marzeny Rogalskiej, bo nie mam pojęcia, dlaczego poszliśmy w jakieś wątki kulinarne. No wcześniej w sumie mówiliśmy, że tam przez żołądek do serca, ta sama.
0: No,
1: ale ja zjadłam obiad niedawno, nie jestem głodna, także nie wiem, o co chodzi.
0: Wracamy, ja jeszcze jestem przed.
1: Ojej, to współczuję trochę, bo zanim my skończymy, to kiedy ty zjesz. W każdym razie Marzena Rogalska, przypomnijmy, że w poprzednich sezonach współprowadziła program Miasto Kobiet, który to program zniknął z anteny ponownie, tym razem po 3 sezonach, no bo on był nadawany przed laty, był przez niektórych określany jako taki kultowy, mieliśmy wielki powrót, no i tyle z tego było, jakoś się nie sprawdziło. Natomiast są programy, które się sprawdzają i wracają. Takim jest na przykład Salon Sukien Ślubnych. Nowe odcinki tego znanego formatu można oglądać od środy 5 kwietnia o godzinie 22:25. Oczywiście, jak się już możecie domyślić, co tydzień. Także dajcie znać, jak wam te programy się widzą, na co zamierzacie zerknąć, a my muzycznie nawiążemy do tych sąsiadów,
0: tak.
1: Którzy nas tutaj tak za... Tak? Co chciałeś dodać?
0: To znaczy, że nawiążemy muzycznie, ale nie tematycznie, bo piosenka wprawdzie będzie o sąsiedzie, ale to zupełnie inna historia pod nią się kryje. Taka
1: tak, tak.
0: Bardziej miłosna, rzekłbym.
1: Dokładnie. Tak. A może takie historie zakiełkują w tym programie?
0: Może.
1: Będziemy mieli takie połączenie.
0: Taka impreza będzie, że się potem wszyscy obudzą i się nagle okaże, że tu jakieś uczucie w międzyczasie się pojawiło.
1: No właśnie, dobiorą się oczywiście za sprawą wspólnych charakterów, niczym w programie Kocha, Lubi, Pasuje. Tak nam się tutaj wszystko to łączy. My tego utworu słuchaliśmy już kiedyś w jego oryginalnej wersji językowej, czyli po rosyjsku, ale mamy też wersję polskojęzyczną. Później po latach ta melodia została wykorzystana w zupełnie innym utworze, w zupełnie innym charakterze przez polską artystkę śpiewającą po angielsku, robiącą kiedyś karierę w Szwecji, czyli Margaret. Ale my teraz wrócimy sobie do tej polskojęzycznej wersji utworu, który po rosyjsku śpiewała Edyta Piecha. Po polsku natomiast Irena Santor nam wykona piosenkę o sąsiedzie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Oj, kusi ta melodia, kusi, żeby sobie pośpiewać.
1: No to mam nadzieję, że umiesz już kontrolować swoje instynkty, prawda?
0: Staram się.
1: Mi się na przykład tak zdarza, teraz, wiesz, tak się wciąż mówi dużo o Blance, no bo stała się hitem TikToka, niekoniecznie w tym pozytywnym kontekście, i na przykład ja prowadzę lekcje i nagle uczeń sam siebie zaczyna śpiewać solo, mimo że ja w ogóle nic o tym nie mówiłam. Także no, ty już masz trochę więcej lat niż 12, także wierzę, że jesteś w stanie nad sobą panować. Padło tutaj nazwisko, raczej imię Blanka. Ta artystka nie będzie dzisiaj wzmiankowana w tym wejściu, które teraz przed nami, chociaż znalazła się ona na jakiejś liście pretendentów do nominacji do nagród, najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego, czyli do Fryderyków. Ktoś ją tam zgłosił, ale ostatecznie jej nie wybrano na tę listę właściwą nominowanych. No właśnie, Fryderyki za chwilę przed nami. To był taki moment, że je przerzucano na lato, na sierpień z uwagi na pandemię koronawirusa, ale już od zeszłego roku wróciliśmy do tej pory, z którą Fryderyki są bardziej kojarzone, czyli do wiosny, do kwietnia. I ponownie tę galę pokaże stacja TVN, przy czym będzie ona miała miejsce w przyszłym tygodniu, w przyszłą sobotę. Ale nie mamy takiej stuprocentowej pewności, czy my zbierzemy jakieś inne informacje oprócz tej właśnie. Dlatego już dzisiaj Was na tę galę zaprosimy. No to w sumie może dobrze, bo dzięki temu, jeżeli ktoś na przykład nas nie słucha na żywo i przez tydzień trafi na przykład na stronie Tyflo Podcastu, albo na Mixcloudzie, albo na YouTubie na naszą audycję, no to będzie mógł się jakoś przygotować i zaplanować sobie ten przyszły tydzień, ale jeżeli na przykład byśmy mówili o tym właśnie w przyszłą sobotę i ktoś by nie posłuchał, to mógłby gali wtedy nie obejrzeć. Więc
0: i byłoby mu smutno.
1: Dobre strony i byłoby mu bardzo przykro. Czy też, jak mówi nasza reprezentantka na Eurowizję Blanka, byłoby mu coraz przykrej. Och, ja nie wiem, dlaczego ja się tak do tego tematu garnę, ale tak jak powiedziałam, Blanki na Fryderykach nie uświadczymy. Uświadczymy natomiast wielu innych artystów, których za chwilę wymienię, ale najpierw powiem, gdzie to się w ogóle odbędzie, bo tutaj mamy zmianę, mamy powrót Fryderyków na Śląsk. Ostatnie lata to był Szczecin, teraz to będą Gliwice, Arena Gliwice. Tam właśnie odbędzie się ceremonia wręczenia najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Bo jak to zwykle bywa, jeżeli chodzi o laureatów związanych z muzyką poważną, no to oni na osobnej gali zostaną uhonorowani. Ta gala będzie 27 kwietnia. No i w sumie chyba dosyć blisko, bo w Tychach, w siedzibie tej orkiestry AUXO, ale nie znalazłam informacji co do transmisji, więc przypuszczam, że gdzieś tam w internecie będzie można to zobaczyć, ale czy któraś ze stacji telewizyjnych zamierza to relacjonować, no, czy, a może radiowych, to takich wieści dla Was nie mam. Jeżeli będę miała taką możliwość, to gdzieś tam to jeszcze mogę uzupełnić. W każdym razie wracamy do tej gali, co do której wiemy co i jak i kiedy. A jak to zwykle w tym przypadku bywa, uświetnią ją występy artystów nominowanych. No i choć na gliwickiej scenie nie zabraknie uznanych nazwisk, to no przynajmniej jak wynika z zapowiedzi, wszystko wskazuje na to, że tegoroczna gala upłynie pod znakiem młodej polskiej muzyki. I rzeczywiście jak się patrzy na ten skład, no to mamy tutaj takie nazwiska, z którymi już się stykamy, śledząc polską muzykę od lat, ale nie są to, Boże, znowu metafora kulinarna, odgrzewane kotlety wyłącznie, schabowe czy
0: chyba
1: skutaka,
0: nie
1: zjadłeś,
0: nie pojadłaś na ten obiad.
1: No ale właśnie wbrew pozorom, ale ja to jestem taka, że nie mogę cały czas zjeść, ja po prostu zaczynam i nie przestaję. W każdym razie będzie też trochę, powiem to, nowych smaczków. Co do części, to my już tych artystów znamy, ale no rzeczywiście kariera dopiero przed nimi, taka największa, no chociaż Sarah James już no ma sporo osiągnięć ze sobą, ale na pewno jeszcze wieloma artystycznymi poczynaniami nas zaskoczy. Zobaczymy, czym nas zaskoczy na Fryderykach. Będzie też Ania Leon, to nowa twarz, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Jak za chwilę się przekonacie, bo my jak to zwykle przeanalizujemy sobie listy nominowanych w poszczególnych kategoriach i ona na kilka statuetek w kilku kategoriach może liczyć. Zobaczymy, jak jej pójdzie. No i też zobaczymy, jak jej pójdzie scenicznie w towarzystwie formacji lekka. Będą też panie Zalia, Julia Wieniawa, z panów będą Rubens i Szczyl. To tyle, jeżeli chodzi o tych młodych, zdolnych, pięknych. No ale tak jak powiedziałam, będą ci wciąż piękni i wciąż zdolni. Jeżeli się czują młodzi, no to fajnie. Doda na pewno się czuje młoda i ona wystąpi pewnie z jakimiś utworami ze swojej nowej płyty. Będzie też Natalia Schroeder, Brodka, Bowska w duecie z Nanbery, które zaprezentują swój nowy utwór, ma się on nazywać Stare Piosenki. To tyle, jeżeli chodzi o artystki. Jeśli zaś mowa o artystach, to zaprezentują się Mrozu, Grzegorz Chyży, Smolasty i będą też zespoły T-Love, Me and That Man. To jest zespół z Adamem Nergalem Darskim na wokalu. Adam Galdarski no, będzie musiał się tutaj trochę postarać i wysiedzieć tego wieczoru, bo w dwóch formacjach go zobaczymy. W tej, o której wspomniałam, oraz w tej, z której jest najbardziej znany, czyli Behemoth oczywiście. Powinnam tutaj zagrulować, ale nie potrafię. Może ty, Michale?
2: Behemoth!
1: Zaczynam się bać, z kim ja ten program prowadzę.
0: Starałem się.
1: Doceniam, ale to nie znam się na tym, to już by nam pan Nergal musiał powiedzieć, czy to było zgodne ze sztuką.
0: A to są różne, nie wiem, czy wiesz, są różne style grolowania, jest tam jakiś ten pick squeal i inne takie. To kiedyś był taki filmik na YouTubie, gdzie ktoś pokazywał te różne style.
1: No to być może pan Nergal, skoro w dwóch formacjach się zaprezentuje, to nam różne style pokaże. I będzie też taka atrakcja na koniec, za sprawą której będziemy mogli przypomnieć sobie twórczość zespołu Breakout, bo dwa zespoły zmierzą się z tą twórczością. Zespoły z zupełnie różnych bajek, bo to będzie grupa Rita Pax. Nie wiem, czy kojarzysz, ale to jest zespół Pauliny Przybysz, czyli osoby znanej z zespołu Sisters, od paru lat tworzącej rzeczy już właśnie pod innymi szyldami, w tym właśnie w ramach gdzieś, zespołu Rita Pax.
0: Coś gdzieś o uszy mi się obiło, ale nie skojarzyłbym.
1: Natomiast
0: szczerze.
1: Nazwa Phil to myślę, że ci się obiła uszy.
0: Aż za wiele razy.
1: Także właśnie te zespoły z różnych muzycznych światów połączy podejście do utworów zespołu Breakout, bo jak za chwilę wam powiem, może nie wszyscy o tym wiedzą, Rita Pax, ten zespół, wydał w ogóle cały album poświęcony twórczości zespołu Breakout, który też został doceniony przez Akademię Fonograficzną. I nie zabraknie też reprezentantów muzyki jazzowej, tak przypomnijmy, że to jest gala poświęcona muzyce jazzowej i rozrywkowej. Co do jazzmenów, to będzie Michał Barański i Marek Napiórkowski. On też, zdaje się, jest nominowany w kategorii związanej z muzyką filmową, także tutaj tak wszechstronnie. No i właśnie przechodzimy do tych kategorii, ale przejdziemy sobie przez muzykę rozrywkową, bo tutaj jeszcze mogę poudawać, że coś wiem, bo na jazzie to już wielokrotnie mówiłam, że znam się słabo. Tutaj jak zwykle mamy kategorię poświęconą debiutantowi roku, artyście roku, no i też jazzowemu albumowi roku, także tych nazwisk nie będę przytaczała, zainteresowani znajdą je na stronie Fryderyków. Chociaż ta strona jest taka średnio miła, ja nie lubię jej pod względem dostępności, znaczy wszystko tam się da przeczytać, ale jest to takie nie bardzo intuicyjne. W każdym razie, no właśnie, muzyka jazzowa, bo tutaj zawsze jest ciekawe, jak oni podzielili tych artystów na kategorie, prawda? Kto się zalicza do popu, kto do rocka, kto do jakiejś alternatywy, no za chwilę się przekonamy. Więc zaczniemy od tego, co teoretycznie wszyscy powinniśmy znać i lubić, czyli od popu, a tutaj na statuetkę mogą liczyć Dawid Podsiadło za lata 20, Doda za Akwarię, Mrozu za Złote Bloki, Natalia Schroeder za Pogłos Suplement i Sanach za Ucztę. O Sanach tutaj jeszcze będziemy mówić, bo to nie jest artystka, która się zatrzymuje i w jednym roku to ona więcej niż jeden album wydaje, mało kto tak potrafi, ona umie. Dalej mamy Indie Pop, czyli taki, z jednej strony pop, to co wszystkim się powinno podobać, ale z drugiej to już jest bardziej niezależne.
0: Jak to się mawia, taki ambitny bardziej.
1: Tak, czyli widocznie jest z tego wniosek, że Dawid Podsiadło nie jest ambitny i Sanach też nie jest.
0: No właśnie.
1: Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie.
0: Powiem szczerze,
1: myślę, że zdania mogły być różne.
0: Tak, mi się Dawid Podsiadło to właśnie bardziej z takim indie popem kojarzył, ale co ja tam wiem.
1: A przynajmniej, że tak aspiruje. No. Natomiast co do tych, którzy zostali uznani za reprezentantów indie popu, to jest to Igo, jest to grupa Mitch and Mitch, jest to Ralf Kamiński, nominowany za Bal u Rafała, jest to Rubens za płytę pod przewrotnym tytułem piosenki, których nikt nie chciał, no to chyba jednak ktoś chciał, skoro go nominowali. I Sorry Boys za Renesans. Dalej mamy album roku hip-hop, no to też ja jestem taką specjalistką od hip-hopu jak od jazzu, więc nominowani są 1988, tak chyba się go po prostu czyta. On też chyba coś tam dostał na paszportach polityki, czy gdzieś stąd kojarzę. Miły ATZ, chyba tak, PZ, Smolasty oraz Szczyl i Magiera. Oni razem, zdaje się, coś nagrali. Dalej mamy album roku Rock. Tutaj Agnieszka Chylińska jest reprezentantką rocka za swoją płytę Neverending Story, może dostać nagrodę. Deserter też mogą na nią liczyć. Ten zespół, także no, też widzicie, że trochę z różnych światów, prawda? Muzyków połączonych no tak. pod szyldem rock. Wspomniana grupa Rita Pax za piękno Tribute to Breakout, a także T-Love i WW, znane kapele. Kolejna kategoria

0: wszystko ok, ale na końcu jest znak zapytania, także jest to taki element wątpliwości.
1: No Ignacego to nawet gramy.
0: Nawet tak. I nie wiem, czy Mrozet też. Nie jest to bardzo prawdopodobne, że tam go wrzuciliśmy. Natomiast ja tutaj mam swojego faworyta, ale to nie zdradzę na razie, bo odniosę się do tego w muzycznym komentarzu do tego wejścia. Kolejna kategoria, fonograficzny debiut roku. Tutaj wspomniana już Ania Leon została doceniona, a także między innymi Jakub Skorupa, Rubens, no to tutaj widać, że on może liczyć na wiele statuetek, Sara James i Zalia. Album roku Blues, tutaj między innymi Jagoda, Kret, Kraków Street Band, Maja Kleszcz czy Śląska Grupa Bluesowa. Album roku Metal, wspomniany już, nie powiem tak jak Michał, a ty możesz przeczytać jeszcze raz tę pierwszą nazwę zespołu, który jest nominowany, bo ci to dobrze wyszło poprzednio.
1: Czekaj, to jak oni tam...
0: No ten zespół na B, no.
2: Behemoth.
0: Właśnie, tak? Ale też mi trochę zaskoczyło, że Lux Torpeda to jest metal?
1: No właśnie, taki...
0: Chociaż skoro Agnieszka Chylińska to rock, jakby wiesz, wszystko się przesuwa, nie?
1: Mi to się wydawało bardziej, że oni taki rock mocniejszy, ale...
0: No ale mówię, Chylińska no to rock, Lux... Także dla prawdziwego metalu niedługo zabraknie skali, no chyba, że oni nagrali jakąś super metalową płytę, aby nie ogarniamy.
1: Może.
0: I Nocny Kochanek też to jest nominowany.
1: No to tak, to bardziej, tak.
0: Dalej mamy artystka roku i tutaj ponownie Agnieszka Chylińska, Brodka, Kaśka Sochacka, Natalia Schroeder i Sanach. Natomiast jeżeli chodzi o panów, tutaj Akademia typuje Dawida Podsiadłem, Mroza, Ralfa Kamińskiego, Rubensa i Vito Bambino. Natomiast jeżeli chodzi o zespół, tudzież projekt artystyczny roku, bo tak to teraz nazwano, to mamy m.in. Męskie Granie Orkiestra 2021, rozumiecie? Jesteśmy w 2023, ale to chyba ten cykl wydawniczy musi taki być, prawda?
1: Bo może.
0: Mamy nagrody za rok 2022, więc wtedy zostało wydane to, co oni zagrali w 2021 i zostają nagrodzeni w 2023, a ten czas tak płynie, że się nie da za tym nadążyć. Będzie też Miłosz z zespołem Śląsk, tutaj może liczyć na nagrodę Riverside i T-Love. Jeżeli chodzi o teledysk roku, no to tutaj nie będziemy typować, no bo się nie znamy, więc po prostu powiem, o jakie chodzi piosenki, jak ktoś widzi i może ocenić te teledyski, może macie swój ulubiony, to piszcie, podobnie jak co do waszych typów w innych kategoriach, a więc teledysk roku, nominacje Brodka Sadza, Dawid Podsiadło To Co Masz Ty, Sanach Nic Dwa Razy, Sobel Piękni Ludzie i Daria Zawiałow wraz z Sokołem, a chodzi o piosenkę Laura. Kolejna kategoria to producent, producentka, team producencki roku i mamy tutaj wspomnianego 1998, on się tak naprawdę nazywa Przemysław Jankowiak. Emadę jest nominowany, Jakub Galiński, Mrozu i Rubens. Najlepsze nowe wykonanie, to też kategoria od kilku lat obecna, bo tyle się zrobiło takich ciekawych interpretacji czegoś, co już było, że postanowiono wyróżnić tę najlepszą. I tutaj na przykład projekt Albo Inaczej z Kaśką Sochacką za Ostatnią Prostą, Kwiat Jabłoni za ich wersję Nie, Nie, Nie, wspomniana już wiele razy dzisiaj Rita Pax za swoją wersję Gdybyś Kochał Hej, Tomasz Organek za piosenkę pod tutaj bardzo takim tytułem, że nie chcę przeinaczyć, więc może nie będę tego czytać. Trips z Kubańczykiem za swoją wersję Ostatni Raz Zatańczysz Ze Mną, a to często było słychać gdzieś tam, na przykład jak ktoś jechał samochodem, u mnie w mieście miał głośno odpaloną muzykę i tam właśnie był ten utwór grany, więc może i Akademia go doceni. No i jeszcze Urbański, Orkiestra Błażej Król i Natalia Schroeder za Bo Jesteś Ty. No, jak widać rzeczywiście, no co tu kryć, śmierć Krzysztofa Krawczyka sprawiła, że jego muzyka przeżyła swego rodzaju renesans, co jest odzwierciedlone w tych nominacjach. Najlepsze nagranie koncertowe, tutaj znów Dawid Podsiadło może liczyć na statuetkę za Leśną Muzykę, Miłosz z zespołem Śląsk za Pieśni Współczesne, Urbański Orkiestra i Goście za Tribute to Krzysztof Krawczyk. No i to w zasadzie tyle, nie we wszystkich kategoriach mamy tyle nominacji, co w tych głównych, tutaj mamy ich mniej. Album roku w kolejnej dziedzinie w muzyce filmowej, teatralnej i ilustracyjnej. Tutaj myślę, że wydaje mi się, że to już kolejna nominacja, jak Hani Rani, mamy też Michała Kusza, mamy Pawła Mykietyna, uznanego kompozytora, także zobaczymy, kto się okaże najlepszy. No właśnie, padło słowo kompozytor, kompozytor, kompozytorka, team

0: kompozytorski roku. Tutaj mamy no też nazwiska, które się już przewijały, a więc na przykład Błażej Król, na przykład wspominany Dawid Podsiadło, na przykład Hotel Torino, to jest taki team, który dla wielu artystów tworzy teraz piosenki. Dominik Buczkowski, Wojtaszek i Patryk Kumur. Jest też Ralf Kamiński i jest Sanach. W kolejna kategoria, no bo nie wystarczy nagrodzić tych, co piszą muzykę, bo obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać wiadomo tekst. Co. I tutaj, jeżeli chodzi o autorów, autorki i teamy autorskie, to mamy wspomnianego wiele razy Dawida Podsiadłem, Roza, Ralfa Kamińskiego, Rubensa i Sanach, więc widać, że to się pokrywają, bo często ci ludzie są wszechstronni, piszą i teksty, i muzykę jeszcze sobie sami to wyprodukują. Album roku elektronika, czyli kolejny gatunek muzyki, na którym się tak świetnie znam, jak na jazzie oraz hip-hopie i bluesie. Tutaj Ania Leon, mówiłam, że jest tutaj doceniana, mówiłam. A także na przykład Skalpel z takich nazw, które kojarzę, Mariusz Duda. Album roku Alternatywa. Oto widzicie, bo to zawsze jest ten podział, prawda? Mamy pop, mamy indie pop, który był kiedyś nazywany popem alternatywnym, teraz to zmienili w nazewnictwie. I czyli to była taka grupa pośrednia, a teraz już ci, którzy rzeczywiście są ponoć alternatywni, do tego grona należy Bokka, należy Brodka, należy Jakub Skorupa, należy też na przykład zespół Trupa Trupa. Także to już rzeczywiście oni tutaj o pop nie zahaczają, idą po prostu pod prąd. Mamy też bardzo ciekawą kategorię, muzyka dziecięca. Mnie to bardzo ciekawi, nie mam co prawda dzieci, a dzieci, z którymi mam na co dzień do czynienia, to jakoś tak chyba nie są już w tym wieku, żeby taka typowa muzyka dziecięca ich zainteresowała. Wierzcie mi, ich upodobania są czasem bardzo zaskakujące i poznaję dzięki nim nowe utwory. Natomiast takie utwory właśnie dziecięce, to myślę, że jeżeli mamy rodziców wśród naszych słuchaczy, rodziców małych dzieci, to polecam się zainteresować, bo ile można słuchać tych śpiewających brzdąców ze Spotify'a, prawda? Na przykład jest coś takiego jak projekt Centrum Uśmiechu i płyta Inspektor Ogórek Czas na Zdrowie. Przecież to fantastycznie brzmi. Albo Czereśnie i płyta się nazywa Czereśnie Pani Marii. Albo, o to jest super, projekt, czy w zasadzie nie wiem co, nazywa się Piosenki, a płyta nazywa się Ziemniaki. Kocham to po prostu, muszę posłuchać tego. I różni wykonawcy Wesoła Lokomotywa, Zgadywanki, Rymowanki. No, dla mnie to wszystko brzmi ekstra i to muszą być super utwory. Może przerzucę się teraz na muzykę dziecięcą. Ale z kolei kolejny gatunek, który jest mi bliski, więc nie muszę się na niego przerzucać, bo już tam jestem. To jest muzyka poetycka i literacka. I tutaj nominowana jest Aga Zarian za płytę Sara. Kolejna nominowana to Alicja Majewska za piosenki Korcza i Andrusa. Kwiat Jabłoni też mamy za Wolne Serca. Natalia Przybysz za Zaczynam się od miłości oraz no pozornie tutaj nie pasuje, no ale taką płytę nagrała, prawda? Zaśpiewała poezję. Sanach
1: mowa. Właśnie.
0: Teraz będę jak taka bumerka, stara baba. O Boże, kto to widział? Alicja Majewska i Sanach w jednej kategorii. No ale jak inaczej to mieli podzielić? No tak właśnie. Także bardzo jestem ciekawa tutaj werdyktu. Czy on będzie taki właśnie typowy dla tej kategorii, że nagrodzą kogoś, kto się kojarzy z tą poezją śpiewaną? Czy jednak zostanie docenione to, że Sanach odkryła poezję dla młodych ludzi? Wiecie, możemy różnie oceniać jakość tego, jak to zrobiła, ale też jakoś tak akurat może średnio to mnie osobiście przekonuje, no ale było, nie było. Teraz moje uczennice 10-11-latki śpiewają Nic dwa razy i smutno mi Boże, no więc jakoś no, stykają się z tą poezją dzięki temu, więc może to zostanie wzięte pod uwagę. Mamy też kategorię muzyka korzeni, tutaj na przykład Karolina Cicha może liczyć, to myślę, że taka stała bywalczyni tej listy, prawda? Bo jakoś tak mi się wydaje. Polskie Znaki, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Także no, zobaczymy, jak to będzie z tymi nagrodzonymi, przy czym najczęściej to jest tak, jeżeli chodzi o transmisję tej gali, że te takie kategorie, można powiedzieć, że najbardziej podstawowe, cieszące się największym zainteresowaniem, w nich nagrody wręczane są rzeczywiście na antenie, a co do tych pozostałych, typu właśnie muzyka korzeni i tak dalej, to najczęściej statuetki się wręcza w takiej części gali nietransmitowanej na żywo w telewizji, tylko gdzieś na przykład w internecie, a później emitowane jest w trakcie gali, w trakcie tej już telewizyjnej części takie podsumowanie, w ramach którego możemy gdzieś tam sobie szybko przejrzeć te pozostałe kategorie, bo w przeciwnym razie ta gala byłaby bardzo, bardzo długa, a czas w telewizji jest cenny, prawda? I niekoniecznie może stacja, jaką jest TVN, miałaby ochotę, żeby to transmitować przez jakieś 4 godziny. Także nie zdziwię się, jeżeli podobnie będzie i w tym roku, i część laureatów poznamy w takim przyspieszeniu. Mam jednak nadzieję, że odpowiednio dużo miejsca zostanie poświęcone tym, którzy zasłużyli na szczególne uhonorowanie, a będą to laureaci Złotych Fryderyków. W tym gronie znaleźli się tym razem Ewa Bem, to jeżeli chodzi o jazz. Będzie też pośmiertne uhonorowanie. To już kolejna taka sytuacja. To trochę przykre, prawda, że im się przypomina, jak już ktoś umrze, że zaraz właściwie to można by było. I taką osobą jest Andrzej Korzyński, natomiast w kategorii muzyki poważnej Tadeusz Strugała. No i to tyle, jeżeli chodzi o te nominacje. Jeżeli chodzi o to, kto galę poprowadzi, to będą to Gabi Drzewiecka, Paulina Krupińska, Marcin Prokop i Wojciech Łozowski. I transmisja, tak jak wspomniałam, w przyszłą sobotę, czyli to jest 22 kwietnia. I pewnie najchętniej to byśmy włączyli telewizor o 20, bo z reguły to się kojarzy, że takie rzeczy o 20 się zaczynają. Tymczasem z rozpiski ramówki na ten dzień wynika, że oni normalnie chcą pokazać program Azja Express, a Fryderyki wystartują o 21.35. Więc ja się wcale nie zdziwię, jeżeli rzeczywiście tak będzie, że część pierwszą tej gali będzie można sobie zobaczyć w internecie, gdzieś tam na YouTubie. Rok temu chyba Onet to transmitował, jeżeli mnie teraz pamięć nie myli.
1: Zdaje się, że tak.
0: Michał oglądał Fryderyki, jest to dość zaskakujące.
1: Nie, ale kojarzę, że coś była mowa też o tym Onecie.
0: A widzisz. Więc tam właśnie mieliśmy godzinę transmisji, a potem transmisja zaczęła się już ta w telewizji z tą taką częścią gali, z tymi nagrodami, co do których twórcom się wydaje, że one najbardziej widzów będą interesowały. Także tej potwierdzenia tej mojej hipotezy nie znalazłam. Jeżeli wy coś o tym wiecie, to możecie dawać znać. Także przyszła sobota, 21.35, a i tak to chyba będzie długie, bo jakoś parę minut po północy się ma skończyć. Także będzie co oglądać i czego posłuchać. No i teraz posłuchamy sobie właśnie, bo ileż ja mogę gadać, piosenki jednej z nominowanych w kategorii Przebój Roku. Dla mnie to zdecydowanie będzie Przebój Roku i również dla wspominanych już tutaj moich uczennic, bo my mamy taką tradycję, że raz na jakiś czas, jak przygotujemy jakieś tam wydarzenie muzyczne, które mamy oprawić piosenkami przez nas przygotowywanymi, to robimy sobie takie zajęcia, że dziewczęta śpiewają co chcą, a ja muszę grać do tych utworów na pianinie, czyli one mają luz, bo sobie odpalają teksty z telefonów i śpiewają, albo w ogóle śpiewają z pamięci, a ja się muszę nauczyć, prawda? Więc to są takie zajęcia, które dla mnie wymagają najwięcej roboty. I już trzykrotnie na tych zajęciach była prośba, żebyśmy śpiewały utwór Mori, który nagrał Dawid Podsiadło. Może to dziwnie wygląda, kiedy z dziesięciolatkami śpiewam piosenkę o śmierci, no ale w sumie trudno, bo to ładna piosenka. Jeżeli jeszcze nie znacie, to poznacie, a czy to będzie Przebój Roku, okaże się w przyszłym tygodniu.
1: Radio DHT. Słuchacie cały czas Radia DHT i programu RTV. Spotykamy się z wami już po raz 181. Jesteśmy na żywo, to tak jeszcze przypomnę, więc jeżeli macie ochotę do nas napisać, czy to na Facebooku, czy na naszej stronie internetowej www.radiodht.com, to się polecamy i czekamy na wasze wypowiedzi, a tymczasem przechodzimy do kolejnych wieści telewizyjnych.
0: Tak, powiedziałeś, że pozostajemy tutaj, takiego użyłeś czasownika, myślałam, że chcesz powiedzieć, że pozostajemy w grupie TVN, bo to rzeczywiście akurat będzie prawda, chociaż przejdziemy sobie w tym wejściu tak płynnie przez kolejne medialne grupy, a co w takim razie będzie wspólnym mianownikiem tych informacji? Ano to, że wszystkie one dotyczą seriali, które będą miały swoje premiery, czy to telewizyjne, czy to premiery w poszczególnych serwisach, na poszczególnych platformach, na których są umieszczane, ale zaczniemy sobie właśnie od telewizji. I teraz wróci do nas temat, wiesz, pomyślicie, Boże, dlaczego ona ciągle o tym gada? Po prostu od paru miesięcy temat mój agent wraca jak bumerang. Już wyjaśniam, o co chodzi. Mówiłam najpierw o premierze pierwszego sezonu w Playerze, potem przywołałam ten temat, kiedy była premiera pierwszego sezonu w telewizji. Nie, chyba właściwie było odwrotnie. Najpierw była premiera drugiego sezonu w Playerze i potem doczekaliśmy się premier telewizyjnej pierwszego sezonu. No to czas dopełnić dzieła. Drugi sezon właśnie jutro doczeka się pierwszej emisji na antenie stacji TVN, więc przypominam, o co tutaj w ogóle chodzi i kiedy to można oglądać. Także szybciutko przez to przejdziemy, bo już być może niektórzy z Was mają tego dosyć, bo ich nie interesuje ta fabuła. A może właśnie komuś z Was ten pierwszy sezon się spodoba i czeka na drugi. No, długo czekać nie musieliście, o czym też zaraz przypomnę. W każdym razie bohaterami serialu, który jest wyprodukowany przez Playera Mój Agent, są agenci, którzy pod swoją opieką mają największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji. Wśród nich znajdują się Marek, w tej roli Marek Gierszał, Aga, w tej roli Aleksandra Pisula, Gabriel, jego gra Maciej Maciejewski i Mira, z kolei odtwórczynią jest tutaj Ewa Szykulska. Wspierają ich asystenci. Ewa, ją gra Anna Cieślak, i Julian, w tej roli Dawid Ściupidro, oraz Zosia, Sylwia Achu się wciela w tę postać. Zosia to jest recepcjonistka i aktorka. A co wiemy, jeżeli chodzi o fabułę? Przypominam, los agencji, w której pracują te postaci, które wymieniłam, staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel. Gustaw, w tej roli Krzysztof Jasiński, teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami, cała czwórka będzie musiała walczyć o przetrwanie jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota, w tej roli Paulina Walędziak, dorosła córka Marka, której istnienie ukrywał on przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym, o czym marzy. Przypadek sprawia, że rozpoczyna pracę w agencji u boku ojca. Widzicie, jakie przypadki chodzą po ludziach i wbrew jego woli. W rolach gwiazd obsługiwanych przez agencję pojawią się znani aktorzy, to tak jak było w sezonie pierwszym. Będą oni grać samych siebie, a więc w pierwszym odcinku drugiego sezonu wystąpią Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki, w drugim Andrzej Seweryn, w trzecim Adam Turczyk, w czwartym Krystyna Janda, w piątym Marian Opania, a w szóstym Agata Kulesza. A jakby tego było mało, to do stałej obsady mojego agenta dołączył Marcin Kowalczyk, ale nie wiem w jakiej roli, ale napisali, to wymieniłam. Drugi sezon zadebiutował w Playerze 29 stycznia, a więc tuż po zakończeniu pierwszej odsłony produkcji, po tym jak został udostępniony ostatni odcinek pierwszego sezonu, minął tydzień i oni już pokazali drugi, i nie inaczej będzie z emisją telewizyjną, bo właśnie produkcja będzie pokazywana od jutra, czyli od 16 kwietnia, w każdą niedzielę o 21:35, a więc w paśmie, które jeszcze tydzień wcześniej zajmował pierwszy sezon. Już w zasadzie nic się nie zmienia, jeżeli byście przyzwyczajeni do oglądania mojego agenta, no to dalej w tym miejscu, w tym samym miejscu ta produkcja się będzie w ramówce pojawiała, chociaż nie wiem, czy tak wiele osób przyzwyczajonych jest, bo widziałam, że wyniki oglądalności chyba nie są jakieś takie super, jak na to niedzielne pasmo. No i przechodząc do kolejnego dnia, kolejnego wieczoru, tutaj mamy również pewną zmianę, bo pasmo, jeżeli chodzi o poniedziałkowe wieczory, się zwolniło, znika z niego Chyłka. Ostatni sezon tej produkcji już się zakończył, jeżeli chodzi o telewizyjną emisję. No i tutaj rzeczywiście będziemy mieli zmianę, bo w to miejsce wejdzie inny serial, chociaż jest to produkcja już widzom znana, zarówno z Playera, jak i jeżeli chodzi o pierwszy sezon z telewizji, a teraz zobaczymy sezon drugi.
1: Tak, sezon drugi konkretnie zobaczymy serialu Skazana. I cóż tu w tym sezonie będzie się działo, przynajmniej jak czytamy w opisie. Alicja Mazur, aby chronić córkę, bierze na siebie winę za postrzelenie Pawła. Jednocześnie mając nagranie, w którym Paweł przyznaje się do zabicia Ludmiły, jest pewna swego uniewinnienia. Penis, czyli kierownik penitencjarny...
0: Myśmy go tak nie wyzwali, żeby nie,
1: nie
0: było.
1: Nie, nie, nie, absolutnie. On tak po prostu, tak go nazywają inni. I ten właśnie kierownik penitencjarny zostaje zdegradowany. Jego następca, Sylwester Heppner, wprowadza nowe zasady w zakładzie karnym. Hanka, mimo nadzoru Serafina, odwiedza nieprzytomnego Pawła w szpitalu. Dręczona wyrzutami sumienia, podejmuje dramatyczną decyzję. W obsadzie ponownie znaleźli się Agata Kulesza jako Alicja Mazur, Aleksandra Adamska jako Patrycja Cichy Patty, taki jest jej pseudonim, Martyna Byczkowska z kolei zagra Hankę Mazur, Michał Czernecki w roli Pawła Witkowskiego, Bartłomiej Topa jako Piotr Serafin, Tomasz Szuszart jako Bartłomiej Dworak, Marta Malikowska w roli Agaty Strzeleckiej, czyli Kosy, czy na przykład Marta Ścibowicz jako Basia Dworak.
0: A nawet Ścisłowicz.
1: A właśnie. Prócz aktorów znanych z pierwszej serii w obsadzie pojawią się m.in. Adam Woronowicz jako Sylwester Heppner, Konrad Eleryk jako Krystian, Jacek Beller jako Mariusz Piotrowski, pseudonim Mario, Wiktoria Gorodecka.
0: Ja, Gorodeckaja.
1: Gorodeckaja, tak, właśnie.
0: Takie ma nazwisko, tak.
1: Tak.
0: Jako Pola.
1: Jako Pola. Oraz Olga Rajska w roli Lucy. Drugi sezon Skazanej TV na antenie TVN zadebiutuje w najbliższy poniedziałek, to będzie 17 dzień kwietnia, o godzinie 21:35, a kolejne odcinki będą nadawane co tydzień.
0: Tak, przypomnijmy, że w playerze Skazana jest nadawana od 11, jest dostępna właściwie od 11 listopada ubiegłego roku, także może obejrzeliście, ja tutaj już wspominałam poza anteną, że niestety nie, ponieważ już odpadłam pod koniec pierwszego sezonu, mimo że sama fabuła mnie zaciekawiła, ale zbyt wiele było elementów, które mi umykały z uwagi na to, że działy się one w scenach bez głosu, a jak niestety nas player do tego przyzwyczaił, audiodeskrypcja wciąż brak.
1: I TVN zresztą też, bo to też jest tak, że no niestety...
0: Masz TVN i audiodeskrypcję w Kuchennych Rewolucjach, uspokój się.
1: Super, tylko ja bym chciał, żeby ta audiodeskrypcja pojawiała się tam, gdzie jest faktycznie najbardziej potrzebna.
0: Może się dowiedzieć na koniec każdego odcinka, że jest lokowanie produktu Przypraw
1: Aha,
0: Prymat.
1: Świetnie. Rzeczywiście dużo mi zmieniło to w życiu.
0: I teraz dopiero wreszcie mogłeś oglądać telewizję, wcześniej to żeś nic nie wiedział.
1: No tak, gdzie. tak.
0: Także jeżeli może znajdę jakąś dobrą duszę, która ze mną obejrzy dwa pierwsze sezony Skazanej, to będę miała co robić w przyszłości, bo się okazuje, że player pracuje nad trzecim sezonem tej produkcji, który ma trafić do serwisu jeszcze w tym roku. Ale to nie jest koniec tego wątku, jak się okazuje, bo skoro już mówimy o Skazanej, to powiemy sobie o czymś, co... za jakiś czas, za 2 tygodnie właściwie, niecałe, zadebiutuje, ale jest z tym uniwersum Skazanej bezpośrednio powiązane. Tutaj nam wchodzi takie pojęcie jak spin-off, czyli w zasadzie powinnam odrobić pracę domową, przygotować sobie definicję, ale to właśnie będzie serial, który w jakiś sposób nawiązuje do tego uniwersum
1: takie
0: Skazanej.
1: Takie odgałęzienie.
0: Tak, ale jest tutaj, słusznie powiedziałeś, odgałęzieniem, bo będzie to po prostu poprowadzenie losów jednej z bohaterek. I tak oto w piątek, ale dopiero 28 kwietnia w serwisie player.pl zadebiutuje nowy serial pod tytułem Patty. To ten pseudonim już tutaj padł, kiedy Michał wam wymieniał bohaterów Skazanej. jeżeli ktoś Skazaną oglądał kiedykolwiek, to nie sposób tej bohaterki nie kojarzyć. Patty to jest postać, która dzieli cele z Alicją Mazur. Z czasem obie kobiety zaprzyjaźniają się, a Patty uczy sędzie, jak przetrwać w trudnym świecie zakładu karnego. Ma taki, już o tym mówiłam kiedyś, charakterystyczny sposób mówienia, którego nie będę może udawała, bo by to wypadło cokolwiek karykaturalnie, ale po tym rzeczywiście można tę postać poznać i faktycznie tak jest, że ona wprowadza tę Alicję Mazur w ten świat, no bo pani Alicja, no to wiecie, się zna na wszystkich tam aktach prawnych i innych takich rzeczach, no ale od tej drugiej strony, jak w tym funkcjonować, jak to się żyje w więzieniu, to ona dla tego pojęcia nie ma. Ale też ona Patty pomoże, jakieś tam pisemko jej napisze, także tutaj współpraca jest. Natomiast w nowym serialu Playera widzowie będą śledzić losy Patrycji Cichy przed wydarzeniami pokazanymi w Skazanej. Główna bohaterka, zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej. Głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki Julity. To na Patty spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem, Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności nie rezygnuje jednak z walki o marzenia. W obsadzie oprócz odtwórczyni roli Patty, czyli Aleksandry Adamskiej, która zresztą będzie teraz gościła w programie Kuby Wojewódzkiego, więc będzie ją można w najbliższy wtorek lepiej poznać, a zatem oprócz niej zobaczymy tutaj wspomnianego już przez Michała Konrada Elleryka w roli Krystiana, także nowa postać wskazanej i tutaj też z tym światem Patty coś będzie miał wspólnego Krystian. Będzie też Agnieszka Przepiórska jako Julita, matka Patty. Natalia Wolska w roli Natalki, czyli siostry Patty. Natomiast Natanka, czyli jej brata, zagra Fryderyk Surowiec. Będzie też Ewa Gawryluk jako Maria Sobotko. Marek Richter jako Tomasz Sobotko. Magdalena Walach jako Agata Rulewska. Tomasz Drabek jako Marek Królewski, Filip Gołąb jako Sony, Grażyna Bułka jako Wiesia, Ina Sobala jako Majka, Ewa Telega jako Mistrzyni i Tomasz Simszajner jako Wiktor Walicki. Tak wam zacytowałam tę całą listę, bo może ktoś na przykład kojarzy tych aktorów z wyglądu, z głosu, to już jakoś będzie mógł potem łatwiej zinterpretować, z jakim bohaterem w danej scenie mamy do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto w ogóle stworzył ten serial, to nie jest to dokładnie ta sama ekipa, która stworzyła Skazaną, natomiast scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami tej wcześniejszej produkcji dotyczącej Alicji Mazur. Także tak to się przedstawia. Serial składać się będzie z 6 odcinków, które na platformie player.pl będą udostępniane w tygodniowych odstępach od, tak jak powiedziałam, 28 kwietnia, czyli nie ten piątek, który będzie w najbliższym tygodniu, tylko jeszcze następny, no ale skoro zahaczyliśmy o to uniwersum Skazanej, no to zajrzeliśmy też do Patty, aby wam te informacje przekazać. Teraz natomiast w ogóle zmieniamy uniwersum i też zmieniamy grupę medialną, bo przenosimy się do grupy Polsat.
1: Tak, a na dobry początek będzie coś typowo internetowego, bo w piątek, ale nie ten miniony, tylko jeszcze wcześniejszy piątek, Wielki Piątek, na platformie Polsat Box Go zadebiutował nowy serial komediowy pod tytułem Swaci. I kolejne odcinki tego serialu pojawiają się co piątek i będą one dostępne dla posiadaczy pakietu Polsat Box Go Premium, czyli no trzeba płacić, niestety, trzeba płacić. Ale może warto, zresztą sami posłuchajcie. Swaci to nowa propozycja, pełna dobrego humoru, zabawnych sytuacji, rozgrywająca się głównie na urokliwej polskiej wsi. A jaka jest fabuła konkretnie tych swatów? Bo już się dowiedzieliśmy, że będzie śmiesznie, no a teraz jak to właściwie ma być? Rodzice Mai, Ania i Mateusz, decydują się na wakacje last minute. Pomoc w opiece nad córką proszą dziadków. W wyniku pomyłki przybywają zarówno pochodzący ze wsi rodzice Ani, jak i wielkomiejscy rodzice Mateusza. Obie rodziny wiele dzieli, tryb tryb życia, wykształcenie i metody wychowawcze, ale łączy jedno, mianowicie miłość do wnuczki, która stoi na straży jedności rodziny. Produkcja powstała na licencji ukraińskiej, to taka ciekawostka.
0: To już kolejny taki
1: kolejny
0: przypadek.
1: Tak. Sezon składa się z 8 odcinków, więc no kilka jest z pewnością jeszcze do obejrzenia. W serialu zobaczymy Amelię Żuchowską jako Maję, Paulinę Lasotę i Szymona Majchrzaka jako jej rodziców, Beatę Schimszeiner i Pawła Koślika jako dziadków od strony matki oraz Monikę Krzywkowską i Mariusza Kiliana jako dziadków od strony ojca.
0: Tak, więc to jest teraz dostępne dla tych, którzy chcą płacić Polsatowi.
1: A może znając... kiedyś.
0: No, nawet ja nie przypuszczam, że może, bo znając politykę pana Miszczaka, który jak przyszedł do Polsatu, to stwierdził, że te wszystkie seriale, które były dostępne internetowo, trzeba wrzucić do ramówki, no to on pewnie będzie dalej szedł tą drogą. Notabene pan Miszczak chce jakoś dalej wpływać na kształt, no zresztą po to tam jest, wpływać na kształt ramówki Polsatu, ale w tym sensie, że wprowadzać tam zamierza elementy już skądś tam znane, które on już sprawdził w praktyce, bo podobno w kolejnej ramówce ma wrócić Taniec z Gwiazdami, no sam ten fakt nie jest zaskakujący, natomiast ten program ma być emitowany podobno w niedzielę.
1: O,
0: przypomnijmy, że właśnie niedziela to był dzień, kiedy Taniec z Gwiazdami nadawany był w TVN-ie. W Polsacie to był piątek, a w ostatnich chyba dwóch sezonach poniedziałek. Z tym się będą wiązały kolejne zmiany, bo niedziele od kilku dobrych lat w Polsacie należały do kabaretu, no to dla odmiany kabaret ma się pojawić w sobotnich ramówkach. Czy tak będzie, się okaże, na pewno będziemy wam relacjonować te właśnie zmiany, jeżeli one zajdą jakoś bliżej wprowadzenia tych ramówek jesiennych. Jak to Michał zwykł mawiać jakieś 60 razy na jeden program, pożyjemy
1: zobaczymy.
0: A teraz opuszczamy Polsat i przenosimy się na kolejną platformę, na której dawno nie byliśmy, od tego zacznijmy. A po drugie, ona nazywa się HBO Max, ale ona się na razie
1: jeszcze
0: tak nazywa.
1: Jeszcze się tak nazywa, tak jest.
0: Bo za jakiś miesiąc z krótkim hakiem ma ta nazwa zostać skrócona do samego Max, co się wydaje posunięciem trochę dziwnym, no bo ludziom, którzy byli nią zainteresowani, no to ona się właśnie miała kojarzyć z HBO i chyba dlatego kupowali tam dostęp. A ten Max to tak ze wszystkim i z niczym się kojarzy, mam takie wrażenie, prawda? Przecież jakiś Show Max kiedyś był i to tak teraz nie wiadomo.
1: Ale to jest chyba nie tylko zmiana u nas, ale taka globalna zmiana, więc...
0: Tak. No takim widocznie wyszło, że im się to opłaca.
1: Się
0: w każdym
1: opłaci.
0: Razie, na razie to jest nazwa platformy to HBO Max, a tytuł serialu to Bring Back Alice. Taki tytuł, nie dość, że po angielsku, to jeszcze jako hashtag zapisywany, także jako jedno słowo i tam... tak zwany hasz, czy też jak niektórzy mawiają krzyżyk, poprzedza ten tytuł. I od wczoraj, od 14 kwietnia na platformie HBO Max można zapoznać się z tą produkcją. Jest to ponoć mroczny i trzymający w napięciu serial z gatunku mystery thriller. Także to będzie, jak sądzę, przerażająco. Jak czytamy w opisie, trójmiejska społeczność jest wstrząśnięta zaginięciem popularnej influencerki Alicji Stec, w tej roli Helena Englert, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa z tego, co wiemy. No widzicie, takie teraz te nowe czasy są, że seriale o influencerkach robią. Kiedyś to robili o jakichś prostych ludziach. No robią takie swaci, to o ludziach ze wsi, a tutaj już widzicie tak światowo. Po roku intensywnych poszukiwań nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Niestety internetowa idolka i dziewczyna z tak zwanego dobrego domu niemal nic nie pamięta. Ze strzępów informacji, niepokojących flashbacków, no czyli właśnie jakichś takich, no, musiałam zacytować to anglojęzyczne słowo, no bo skoro mamy takiej tutaj nowoczesną tematykę, no to nie mogło być inaczej. No ale ma te flashbacki jakieś niepokojące, czy jakieś takie wspomnienia, obrazki do niej wracają, fragmentaryczne, i ona na ich podstawie próbuje odtworzyć przeszłość. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć. Ciekawe, myślicie, że to prawda? prawdę, że ona tak naprawdę pamięta, tylko ma jakieś powody, żeby udawać. Alicja to, jakby tego było mało, nie jedyna zaginiona, bo tego samego dnia znika bez śladu Vera. Brat zaginionej, czyli Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Powrót influencerki staje się też źródłem konfliktów w grupie jej ukochanych przyjaciół. Łączy ich bowiem mroczny sekret, a od zawsze wiadomo, że tajemnica to najsilniejsza więź. No dużo się tu strasznie dzieje, powiem wam. Jak dla mnie to nawet ciekawie, chociaż thriller to nie jest może gatunek mi najbliższy, ale jest tutaj, jak sądzę, kilka zagadek, które czekają na rozwikłanie. A w obsadzie serialu, oprócz wspomnianej już Heleny Englert, która jest odtwórczynią głównej roli, zobaczymy m.in. Marietę Żukowską, Jowitę Budnik, Katarzynę Gałązkę, Marcela Opalińskiego, Milę Jankowską, Sebastiana Dele, Stanisława Linowskiego, Bartka De, widzisz, nawet nie znam tych nazwisk, De Klewę, Witalika Hawryla, Natalię Iwańską, Adama Cywkę, Marcina Steca i Sandrę Drzymalską. Także z tej listy wynika, że rzeczywiście niekoniecznie tylko te najbardziej znane postaci polskiego kina tutaj zaangażowano, chociaż i takie się w obsadzie znalazły, ale daje się szansę tym mniej znanym i dobrze.
1: No gdzieś ci nowi muszą się uczyć.
0: No więc właśnie. Dodam jeszcze, że pierwotnie serial miał nosić tytuł Trauma, no ale ostatecznie zdecydowano się na ten hashtag, o którym wspomniałam, czyli Bring Back Alice. I kręcony był m.in. w Gdańsku. W Gdańsku też się, tak jak powiedziałam, akcja rozgrywa, także osoby znające to miasto będą mogły pewnie zobaczyć tam znane im przestrzenie. Jak widać, nie będą nas tutaj za bardzo oszukiwać, że coś innego się będzie wcielało w rolę Trójmiasta. Bring Back Alice składa się z 6 odcinków. I tak jak powiedziałam, wczoraj mieliśmy debiut, także jeżeli dobrze to wszystko rozumiem, co tydzień w serwisie HBO Max będzie można kolejny odcinek znaleźć. Natomiast co do emisji telewizyjnej w HBO, to nie ma jeszcze takich informacji. Nie jest znana data premiery, ale przypuszczać można, że i takiej informacji się doczekamy za jakiś czas. Będziemy wam oczywiście dawać znać. No a teraz cóż nam pozostaje? Spuentujemy jeden z tych seriali, żeby nie było aż tak mrocznie i smutno, to odniesiemy się do Swatów i do wątku teściowej, teściowych, który to się tam przewija. Zresztą to wątek, który i w naszym programie dzisiaj już po raz kolejny się znalazł, tak. Bo przypominam, że stacja TVN Style nam zaoferuje wakacje z teściową, no to tutaj też będą, prawda, takie wakacje.
1: Tak, tak wakacyjnie nam zagra, tak letnio.
0: Tak, tak, no ale wiesz, no ten, mamy ten wyjazd na wieś, więc też tam tak wakacyjnie,
1: no to
0: będzie
1: w tych Swatach. Chociaż to będą bardziej wakacje z babcią.
0: No tak, ale już jakoś możemy to sobie uprościć. W każdym razie teraz właśnie tak też wakacyjnie, letnio się zrobi ze sprawą Bosanowy dla teściów, którą wykona dla nas Halina Kunicka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Bądźcie błogosławieni, tak nam Halina Kunicka śpiewała, i to tak bardzo w kontekście...
0: Jakie piękne przejście się zrobiło, no. Nawet nie byłam tego świadoma, bo błogosławieństwo to jest rzeczywiście jakiś taki termin, który można odnieść do tego, o czym wam teraz powiemy. Zanim do tego czegoś przejdziemy, to jeszcze tylko szybko powiem, że będziemy w trakcie tego wejścia znajdować się w pewnym
1: imperium. Dalej cię, te kaszle męczą.
0: Przed świętami, tak. I wiesz co, i to dalej nie może odpuścić. Nie wiem,
1: to przykre to, bardzo.
0: Jak coś rekomendujecie na kaszel, nie wiem, jakieś te inhalacje, syropki jakieś, to ja przyjmę. W każdym razie, słuchajcie, my się musimy teraz spieszyć z tą informacją, bowiem jesteśmy spóźnieni o całe 6 minut. Jeżeli was interesuje taki temat jak widowisko religijne, zawierające rozważania religijne, a także pieśni komentujące to wszystko, no to możecie włączyć telewizyjną jedynkę, my wam nawet to wybaczymy. Natomiast my teraz jednak postaramy się was zaprosić na to wydarzenie, bo może będą tacy, którzy się w trakcie naszego opisu przekonają, że tak, to jest coś dla nas i program RTV już mnie nie interesuje, bo ja to teraz tylko przez 2 godziny będę oglądać projekt Uniesieni. I to ponowna sytuacja taka bardzo nowoczesna, bo też ten tytuł jest ujęty jako hashtag. No i właśnie powiedziałam, że jesteśmy spóźnieni o minut już 7, to straszne, bo właśnie dzisiaj po Teleekspresie zaplanowano emisję koncertu religijnego pod nazwą Projekt Uniesieni. To ma być muzyczne widowisko z elementami Ewangelii i modlitwy. W koncercie zostanie zawarte również 14 przystanków Drogi Światła. Ja po raz pierwszy słyszę o Drodze Światła.
1: To
0: ma być jakaś taka analogia, przepraszam, wybaczcie wszyscy ignorancję, do Drogi Krzyżowej, bo ona też ma 14 stacji, no i też jest drogą, więc tamta jest taką wcześniejszą, tak, komentującą mękę Chrystusa, a tutaj mamy już to, co się jakoś wydarzyło, jak rozumiem,
1: później,
0: po jego zmartwychwstaniu, tak? Dobrze, ja to identyfikuję? Nie wiem, przepraszam, nie muszę znać na wszystkim. No ale właśnie ta Droga Światła jest wyjątkowym nabożeństwem w kościele katolickim, odprawianym w okresie wielkanocnym. Droga Światła to święto radości, pokoju i miłości, opisujące wydarzenia, które no właśnie miały miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Natomiast jeżeli chodzi o część muzyczną, to zobaczymy tutaj, tak to określono, że gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny, które wykonają utwory wybrane specjalnie na to wydarzenie. Obsadę koncertu będą stanowić m.in. Wolny Morgan Gospel ze swoim chórem z Londynu, TGD, New Life, Mocni w duchu, Andrzej Lampert, Beata Bednarz, Basia Pospieszalska, Agnieszka Cudzich, Marta Ławska, Poldek Twardowski, ksiądz Kuba Bartczak, klerycy z Łagiewnik, orkiestra smyczkowo-dęta Huberta Kowalskiego i 2 chóry. Ale nie wiem jakie. No okej, okay, tutaj padło słowo gwiazdy, ale ja poza TGD, Lampertem i Beatą Bednarz, to ja nie znam tych ludzi, więc być może oni są znani w tym świecie muzyki religijnej, a że ja się na niej znam podobnie jak na hip-hopie, bluesie, jazzie i elektronice, Boże drogi, ja się na niczym nie znam. Taka chodzi o mnie opinia, że się znam na muzyce, a muzyka to jest taki szeroki temat, że absolutnie się nie da znać na wszystkim, więc być może właśnie dlatego te nazwiska typu Poldek, Twardowski nie są mi znane, a czytałam dzisiaj, że ma śpiewać swój własny utwór, także to nie jest to, że to są jacyś mało ambitni wykonawcy coverów, nie, to własne pieśni będą. A dodatkowo aranżację przygotował Marcin Pospieszalski. Natomiast w narracji wydarzenia motywem przewodnim będą fragmenty Ewangelii i płynące z niej przesłanie. Pojawią się wizualizacje, będą to zaanimowane graficznie dzieła sztuki. Dodatkowo widzowie będą mogli zapoznać się ze świadectwami osób, których życie miało zmienić się pod wpływem Drogi Światła. Widzę, że to jest poważniejsza sprawa, niż mi się wydawało, że to naprawdę jest znane nabożeństwo. Ale no, ja kiedyś chodziłam do kościoła, ale to akurat naprawdę się nie zetknęłam. Modlitwy i nauczania poprowadzą m.in. biskup Artur Ważny, Marcin Zieliński i Iwona Zielonka, a gospodarzami całości będą... No, to akurat takie nazwiska, które się kojarzą z widowiskami TVP i w takich około religijnych też ich często można zobaczyć, to są Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. Transmisja koncertu Projekt Uniesieni, tak jak powiedziałam, już dzisiaj jakby ktoś nie wiedział albo słuchał tego z odtworzenia, jest sobota 15 kwietnia, w jedynce o 17:15 i ma to potrwać ponad 2 godziny, czyli do wiadomości aż. Także no, dużo tutaj będzie tej treści muzycznej i ewangelicznej. Tak więc to, jeżeli bardzo wam zależy, no to może wybaczymy to, że pójdziecie na projekt Uniesieni, szczególnie, że do naszego programu sobie można potem wrócić. Także no, decyzja należy do was po prostu. No, co
1: pytanie,
0: mogę jeszcze powiedzieć? Nie zabronię, nie?
1: Pytanie jak do projektu Uniesieni, czy też będzie można wrócić, bo tam ostatnio to jakieś nowe w ogóle wytyczne pojawiły się w zakresie różnych takich religijnych treści i to chyba episkopat wydał te wytyczne, czy taka inna instytucja religijna, kościelna, związana z Kościołem katolickim, między innymi dotyczyło to transmisji mszy, które nie powinny pojawiać się do odtworzenia na YouTubie, więc pytanie, jak to
0: tak,
1: będzie
0: jest,
1: tutaj.
0: Jeżeli jest transmisja na żywo i potem tak. to ma znikać. No akurat oczywiście, no chociaż może i tak, ale wątpię, żeby takiego widowiska dotyczyły tego typu obostrzenia, więc można przypuszczać, że ono się znajdzie w TVP VOD, ale czy tak na pewno wszystkie koncerty są tam umieszczane, no aż tak tego nie śledzę, więc no mówię, nie zabronię wam tam pójść, jeżeli wam bardzo zależy. Możecie też po końcu naszego programu sobie tam zerknąć, bo tak jak wspomniałam, to jest długie i rozbudowane widowisko. Tak więc pewności stuprocentowej nie mamy, mamy podejrzenia, że to będzie w TVP VOD. A teraz wam Michał opowie o czymś, co na pewno się tam znajdzie.
1: Co na pewno tam się znajdzie i to znajdzie
0: i dalej
1: się...
0: dalej będzie muzycznie.
1: Tak, ale już bardziej świecko. I co znajdzie się już niebawem, bo w najbliższy poniedziałek... tam w TVP VOD zadebiutuje serial Wiki Gabor, Mój Świat. Konkretnie...
0: Łopa, nie do czego to doszło. Kiedyś to trzeba było się zasłużyć czymś, nie? Mieć jakieś 50 lat po prostu kariery i a 180 teraz? Płet widać, a teraz pani 15 lat skończyła i już o niej dokumenty kręcą.
1: I to w dodatku 8-odcinkowe, bo właśnie tyle liczyć będzie ta dokumentalna seria, która opowiadać będzie o zwyczajnej, choć niezwykłej 15-latce, jak to się ze sobą łączy, to ja nie wiem, zwyczajna, choć niezwykła, która dzięki pasji i talentowi z nieśmiałej, zamkniętej w sobie dziewczynki rozwinęła się w odnoszącą sukcesy idolkę młodego pokolenia. Kamera towarzyszy Wiki podczas koncertów, zagranicznych podróży, ale także w życiu codziennym. Twórcy dokumentu rozmawiają z jej rodziną, managementem, ważnymi postaciami polskiej branży muzycznej. Przyglądają się Wiki z wielu perspektyw. Oczami przyjaciół, współpracowników, tak zwanych gaborków, czyli społeczności oddanych fanów artystki, a także z perspektywy samej Wiktorii, wrażliwej i bardzo zapracowanej nastolatki. Twórcy serii stawiają ważne pytania o blaski i cienie kariery i popularności w tak młodym wieku. Jaką cenę płaci nastolatka za życie w blasku fleszy, a co dzięki swojej popularności zyskuje? Jak to jest w wieku 15 lat słyszeć siebie w radio? Ja się słyszałem w radio. Czy zobaczyć się na Times Square? A to nie. To ja nie.
0: Ja też się w sumie słyszałam jako gość.
1: No właśnie.
0: Audycji, nawet
1: a ja jako prowadzący.
0: No jak to jest?
1: Fajnie.
0: To super. No. Dziękujemy za świadectwo.
1: Proszę bardzo. A jak tobie było się słyszeć w radiu jako gość?
0: Jak rzeczywiście w tym radiu gościłam i tego słuchałam, to nawet fajnie, ale potem wróciłam po latach do płyty z tym nagraniem i powiedziałam, Boże drogi, to trzeba wyrzucić, bo tego się słuchać nie da.
1: Aha,
0: no to... bo byłam jakąś dziwnie pretensjonalną nastolatką momentami.
1: A to ja chyba będę mniej krytyczny wobec siebie, fajnie było. Natomiast Times Square jeszcze przed nami. Jak radzi sobie z tym, że jak sama śpiewa, napisano jej przyszłość, o czym marzy, kiedy płacze, co ją bawi, a co czuje, gdy czyta negatywne komentarze na swój temat i skąd w niej siła, by mierzyć się ze stereotypami dotyczącymi romskiego pochodzenia. A przede wszystkim, jak daleko można zajść, będąc napędzanym pasją i talentem. Serial dokumentalny Wiki Gabor, Mój Świat, premiera, przypomnijmy, w najbliższy poniedziałek na TVP VOD.
0: Może nam to kiedyś pokażą na antenie telewizyjnej, ale nie zdziwię się, jeżeli to jest właśnie tylko z myślą udostępnieniu tego w internecie, no bo stwierdzili, że to jak to tak dla młodych ludzi jest adresowane, no to właśnie oni w internecie siedzą, a nie tam tradycyjną telewizję oglądają. Dobrze, zostawiamy to, słuchajcie, bo są poważne sprawy.
1: Tak.
0: Ja nie wiem, jak ja dam radę to powiedzieć, bo jestem, nie ukrywam, bardzo rozgoryczona, aż muszę jeszcze raz to zrobić. Bo powiem wam szczerze, że się kończy pewna epoka i za tych poprzednich lepszych czasów to byłoby nie do pomyślenia. Słuchajcie, z Telewizji Polskiej po ponad 9 latach odszedł reporter Wiadomości Maciej Sawicki. Wy może nie znacie samego nazwiska, chociaż jeżeli nie znacie, to błąd, ale na jego osiągnięcia, efekty jego pracy musieliście się natknąć. Powiem tylko tyle, że, no bo właśnie pojawiło się pytanie, dlaczego? Czy też tak z angielska zapytam why? On się rozstał z Telewizją Polską za porozumieniem stron, a powodem jego odejścia są sprawy prywatne. Tak przekazało press-serwisowi biuro prasowe spółki i zdaje się, że wirtualnym mediom powiedzieli to samo. Sprawy prywatne, sprawami prywatnymi prezes Jacek by go zatrzymał. On nie pozwoliłby na odejście takiego pracownika. Przyznam, że nie wiedziałam, że on przez aż tyle czasu był obecny w Telewizji Polskiej. Jakbym miała strzelać, to bym powiedziała, że on był jakimś nabytkiem z Telewizji Republika czy podobnego medium i gdzieś tam się zakręcił przy Wiadomościach w okolicach Dobrej Zmiany. Tymczasem pracę w TVP rozpoczął jeszcze we wrześniu 2013 roku w TVP 3 Poznań, a w roku 2017 zaczął przygotowywać materiały do Wiadomości TVP 1. W połowie roku 2020 zaczęło się o nim mówić tak trochę głośniej, chociaż już wcześniej było informacji trochę, ale no właśnie. Dlaczego ja tak mówię, że to jest taki pracownik? To przecież reporterów, no to jest tam trochę przy tych Wiadomościach pracujących, prawda? No ale słuchajcie, nie, bo być może to pamiętacie. Właśnie jest rok 2020, pandemia, wybory zaraz mają być i wtedy ukazuje się pewien materiał Sawickiego z serią pozytywnych opinii o Andrzeju Dudzie. W relacji wyemitowanej w końcówce kampanii przed wyborami prezydenckimi dodano taki pompatyczny podkład muzyczny, co to niektórym się skojarzył
1: z Koreą Północną.
0: Z telewizji. Z Korei Północnej. Rzeczywiście akurat tutaj Michał ma pewną wiedzę, bo ja nie wiem, każdy ma jakiegoś bzika. Michałowi się zdarzało oglądać po nocach telewizję koreańską. Nie pytajcie, ale no tak było.
1: Tak, i zdarza mi się nawet nadal czasem rzucić na to okiem, a teraz dzięki nowoczesnej technologii, wyobraź sobie, ja jestem w stanie nawet sobie tłumaczyć to, o czym oni tam mówią.
0: No widzisz. A? W każdym razie niektórzy dziennikarze ocenili, że to był w praktyce spot wyborczy prezydenta. No to... A co to takie dziwne, że w Wiadomościach jest spot wyborczy jakiegoś kandydata?
1: A to nie można?
0: To... Jak to nie? W materiale pokazano migawki ze spotkań Andrzeja Dudy z wyborcami, podczas których chwalili go i dziękowali mu za wszystko. I tutaj mam nawet taki cytat. Duma, godność, szacunek. Jak ja to czytam, to ja słyszę jego głos w głowie. Nie wiem, czy też to masz.
1: Tak, i tę muzyczkę w tle.
0: Tak. Duma, godność, szacunek, historia i tradycja. Odpowiedzialność, wiarygodność, dotrzymywanie słowa. Tak wyliczał Maciej Sawicki.
1: Określany przez niektórych cesarzem.
0: Tak, jest określany, miałam to dodać, między innymi przez twórców facebookowego fanpage'a oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze cesarzem Sawickim z uwagi właśnie na jakość tych swoich dokonań. No i on w tym materiale wyliczał obietnice wyborcze, głównie z zakresu polityki socjalnej, które w czasie mijającej kadencji zrealizował prezydent Duda. Nie wiem, dlaczego nie zrobił takiego materiału też o Trzaskowskim, że jest super. Jak to kiedyś powiedział Tadeusz Sznuk, nie wiem, choć się domyślam. Ale to nie jest jego jedyne osiągnięcie, no bo jednak czymś sobie na ten przydomek cesarza zasłużył, bo na przykład w 2019 roku to on był autorem materiału dotyczącego mowy nienawiści dzień po ataku nożownika na prezydenta Pawła Adamowicza. Za przykład mowy nienawiści podano wyłącznie wypowiedzi polityków związanych z PO i krytykujących obecną władzę, a to dziwne takie? No nie wiem, mógł sobie wybrać wypowiedzi tak, jak je chciał.
1: Czemu wiesz, ale to już chyba było za dużo, aż nawet dla obecnej władzy, bo też jakieś negatywne komentarze z tej prawej strony sceny politycznej wtedy pokazały.
0: Ale jeszcze lepszy tu mam, bo w materiale z 2020 roku Sawicki stwierdził zaś, że w 2009 roku po przemówieniu ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy nawet Angela Merkel biła brawo, Donald Tusk tylko nerwowo pocierał ręce dokładnie tak samo jak Władimir Putin. Fantastyczne to jest, kocham to absolutnie. Także no, on ewidentnie ma jakiegoś crusha na Donaldzie Tusku, tylko się wstydzi zagadać. Tak jeszcze tylko dodam dla uzupełnienia faktografii, że przygotowywanie tych wspaniałych materiałów to nie była jedyna jego aktywność przy wiadomościach, bo od czerwca zeszłego roku był też jednym z prowadzących tak zwanych wydań bocznych wiadomości, czyli tych, wiecie, nie tego głównego 19.30. Ten sukces był przed nim, no ale niestety no, zrezygnował z niego sam, tak. Odchodząc z Imperium, ale te wydania na przykład o 15, o 12 to są właśnie te tak zwane wydania boczne. No i jak najbardziej oczywiście on ma wielu godnych następców, kontynuatorów swojej myśli, ale był jedyny w swoim rodzaju z tą miłością do Tuska, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: I miłością do Dudy. A my kontynuujemy teraz temat reporterów o korespondentki, właściwie zahaczymy, i będzie to miało związek z TVP, ale też z innym nadawcą.
1: Tak, i z Polsatem zresztą również, bo rzecz dotyczy pani Urszuli Rzepczak, która to przestanie być korespondentką telewizji Polsat w Rzymie. Dziennikarka przechodzi do telewizji polskiej, gdzie na włoskiej placówce zastąpi odsuniętą w styczniu od pracy Magdalenę Wolin. Dowiedział się nieoficjalnie portal wirtualnemedia.pl. Pani Rzepczak ze stacją związana jest od grudnia 2015 roku, to znaczy ze stacją Polsat, rzecz jasna. Wcześniej natomiast właśnie w Polsacie pracowała już w latach 1995-2004 i wtedy zajmowała się czymś zupełnie innym, bo prowadziła informacje i realizowała między innymi ponad 100 odcinków programu podróżniczego zatytułowanego Obieży Świat. Od 2005 roku była już korespondentką telewizji polskiej w Rzymie, a w 2014 roku Telewizja Polska nie przedłużyła z nią umowy, bo zdecydowano się ją zastąpić panią Magdaleną Wolińską-Riedi. I teraz role się odwrócą, bo to właśnie Urszula Rzepczak zastąpi panią Magdalenę na rzymskiej placówce Telewizji Polskiej. Dotychczasowa korespondentka Telewizji Polskiej w Rzymie pod koniec stycznia tego roku została odsunięta od pracy na antenie po tym, jak w twitterowej dyskusji o wojnie w Ukrainie napisała, czyli stygmatyzujemy cały rosyjski naród za szaleństwo Putina i spółki. Chyba tylko my, Polacy, którzy wyssaliśmy nienawiść z mlekiem matki, możemy to tak interpretować. Później oczywiście przepraszała za ten wpis, natomiast no już mleko się rozlało i Telewizja Polska też wystosowała odpowiedni komunikat, w którym absolutnie odcięła się od wypowiedzi swojej korespondentki. No i wyciągnęła też wobec niej konsekwencje. Natomiast Polsat po odejściu Urszuli Rzepczak najprawdopodobniej całkowicie zrezygnuje z korespondenta w Rzymie, a w przypadku ważnych wydarzeń będzie tam wysyłany reporter z Polski. Także cięcia.
0: No to jest taka praktyka, z którą już się stykamy od jakiegoś czasu, prawda? TVN z kilku swoich placówek zrezygnował, więc to nie jest takie dziwne, ale no pani Urszula Rzepczak, myślę, że to nazwisko, jej twarz, oglądając różne relacje właśnie z Rzymu dotyczące chociażby Watykanu, mogliście się z nimi zetknąć w różnych mediach, z którymi współpracowała na przestrzeni lat, tak jak powiedzieliśmy, więc dlatego nawiązaliśmy do tej postaci. No jak widać, będzie jej relacje można dalej oglądać tylko w Imperium, którego nie opuszczamy jeszcze, bo jeszcze wam Michał wspomni o zmianach dotyczących jego ulubionego programu, który ogląda zawsze, prawda?
1: Bardzo, bardzo, bardzo regularnie. Otóż pani Agnieszka, i teraz mam dylemat, jak to nazwisko wypowiedzieć, czy Siewiereniuk, ale zdecydowanie z drugim nazwiskiem nie ma problemu, z drugim członem nazwiska Maciorowska. Otóż ta pani właśnie zostanie nową prowadzącą programu TVP Info w kontrze, w parze z Jarosławem Jakimowiczem. Te informacje przekazał portal wirtualnemedia.pl. Zastąpi na tym stanowisku Annę Annę Popek, która wróciła do pytania na śniadanie.
0: Chyba 7 lat.
1: Tak, tak jest. Na razie jeszcze pani Anna nie ma stałego partnera antenowego, tam trwają chyba jakieś przymiarki.
0: Tak, Olek Sikora, Tomasz Wolny, tak, jej tak. Partnerują na stałe jeszcze nikt.
1: Dokładnie. A przypomnijmy, że w Kontrze to weekendowy magazyn o lżejszej tematyce, emitowany na antenie TVP Info od września 2020 roku i obecnie można go oglądać w soboty i w niedzielę o godzinie 8.30 do 9.15 i w piątki od 9.40 do 10.00. No wybacz, ale to zdecydowanie nie jest moja pora.
0: No jak to nie? Żeby to oglądać, to myślę, że warto wstać, szczególnie dla tej nowej współprowadzącej, bo to jest już nazwisko znane, prawda? Ona jakoś była związana, czy jest, z Białymstokiem, z mediami stamtąd. I ja co rusz po prostu widzę na Facebooku, że ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych się z nią sądzi o jakieś jej kolejne wypowiedzi, jak sama nazwa wskazuje, o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
1: Tam się jakiś nawet wyrok, tak, tam jakiś wyrok nawet zapadł w zawieszeniu, zdaje się, że w zeszłym roku.
0: Także rozumiecie, właściwa osoba na właściwym miejscu, będą na pewno bardzo takie wysublimowane żarty, a jak z panem Jarkiem załapie chemię, to już w ogóle...
1: Ja nie, myślę, no, że tam jeszcze i tam naprawdę, żeby to wszystko spiąć klamrą, aż wielka szkoda, że tam Maciej Sawicki jeszcze na trzeciego się nie pojawi.
0: No właśnie, tak cały czas zastanawiam, gdzie on teraz się podzieje.
1: Mógłby im na przykład fajne reportaże robić do tego, że oni potem mogli to komentować.
0: No ale prezes Mateusz niestety nie umiał, prawda, go zatrzymać.
1: Swoją drogą, a propos Macieja Sawickiego, to jest oczywiście absolutna zbieżność imion i nazwisk, bo to są zupełnie dwie inne osoby, ale Maciej Sawicki to jest też prezes kanału sportowego, a nie wiem, czy wiesz, to tak na marginesie tylko informacja, że kanał sportowy doczeka się programu porannego. Oni chcą być jak Onet. I oprócz Krzysztofa Stanowskiego pojawi się tam człowiek, którego ludzie...

0: młodej i zdolnej, która już wiele osiągnęła i wiele jeszcze przed nią. No takie to teraz czasy, że kiedyś te dzieci śpiewały jakieś piosenki tam, że Zuzia lalka nieduża coś tam, a teraz już śpiewają takie piosenki, w których tekście jest You want me, ty chcesz mnie, co ma taki już podtekst.
1: Ale też o lalce.
0: No dobrze, przyjmijmy dla uproszczenia taką wersję, że to jest o lalce, niech i tak będzie. Barbie, taki jest tytuł piosenki, jednej z najnowszych piosenek Vicky Gabor, jaka teraz zabrzmi na naszej antenie.
2: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów, to właśnie my, Radio DHT.
1: Wracamy do was po piosence o lalce.
0: Tak, ale nie była to laleczka z saskiej porcelany.
1: Nie, nie, nie.
0: Jedyny po prostu taki program, w którym przeplatały się piosenki Haliny Kunickiej, Dawida Podsiadły, Ireny Santor, Vicky Gabor i tak w ogóle idziemy.
1: I Andrzeja tak Dąbrowskiego za moment.
0: Spoiler alert, idziemy tak sinusoidalnie. No bo właśnie teraz nam się zrobi zielono, tak, już wszyscy wiedzą, co się wydarzy. To teraz Michał wam opowie o takim programie. Michale, czy jesteś rośliniarą? Takie pytanie.
1: Rośliniarzem chyba.
0: No właśnie, jakoś ja nie wiem, to jest jakiś taki trend, że się mówi, używa tych określeń żeńskich chyba dlatego, że jest przewaga po prostu rośliniar i nawet czasami panowie mówią o sobie, że są rośliniarami. No bo skoro przez tyle lat dominujące były formy męskie, to czemu by tego od czasu do czasu przy niektórych słowach nie odwrócić. Także dla wszystkich rośliniar płci obojga teraz Michał wam powie o programie, co do którego szansa, żeby go obejrzeć, będzie nie tylko w jednej stacji telewizyjnej.
1: Tak jest. Jak czytamy w opisie programu, patent na zieleń, czy chemia domowa może służyć kwiatom? Jak...
0: Znowu takie pytania, oni zawsze stawiają i my szukamy odpowiedzi.
1: Dokładnie.
0: Sami sobie odpowiedzcie, czy może służyć.
1: Jak mądrze podlewać? Które rośliny mogą oczyścić powietrze? A jakie gatunki mogą być toksyczne dla dzieci i zwierząt? Jak samemu zrobić makramowy kwietnik ze sznurka? Na te i całą masę innych pytań odpowie Anna Wojtala, znana jako kwiaciara.
0: No widzicie, taka kwiaciara rośliniara.
1: Nie rośliniara, tylko kwiaciara. Tak, w programie, w nowym programie poradnikowym Patent na zieleń, którego premiera ma miejsce, albo nawet miała miejsce, bo to podejrzewam, że jakieś pół godzinki będzie. Już dziś o godzinie 17 na antenie Canal Plus Domo. A Zoom TV jako pierwsza stacja naziemna zaprezentuje od soboty 6 maja. Więc jeżeli chcielibyście obejrzeć ten program w Canal Plus Domo i wam się nie złożyło, no to Zoom TV od 6 maja to będzie coś dla was, jeżeli na przykład nie macie Canal Plus, bo przecież też tak może być. Bo jeżeli macie, no to wiadomo, pewnie gdzieś tam w aplikacji będzie sobie można ten program obejrzeć.
0: No i powtórki też pewnie
1: powtórki,
0: jakieś, nie? No co ja robić w tym Canal Plus Domo?
1: Tak. No i jeszcze Filmbox Plus i Canal Plus Online właśnie, no to się wszystko... Tak, no i jeszcze Filmbox Plus i Canal Plus Online właśnie, no to się wszystko potwierdza. A teraz jego domownikom rozwiązać roślinny problem i spełnić ich marzenia o spektakularnej zielonej aranżacji.
0: Masz jakiś roślinny problem?
1: Wiesz co, no jeden problem... Tak, i to nawet zaraz się wszystko wyjaśni, jaki tu problem u nas mógłby się pojawić. W pierwszym odcinku Ania odwiedzi Justynę, która marzy o tym, żeby w jej salonie zapanował klimat tropikalnej wyspy Bali. Utrzymanie egzotycznych gatunków roślin okazuje się jednak bardzo trudne w jej mieszkaniu. Ania zaproponuje bohaterce rozwiązania, które sprawią, że rośliny będą miały więcej światła, ponadto dobierze takie gatunki roślin, które poradzą sobie także w zacienionym miejscu. Dodatkowo własnoręcznie wykona kilka dekoracji w klimacie indonezyjskiej wyspy, by dopełnić całą aranżację. Następny odwiedzony przez Anię dom należy do Bartka, który mieszka w Markach pod Warszawą. Bartek to singiel, który nie wie, jak radzić sobie z kwiatami. Kupuje nagminnie dużo roślin, jednak większość z nich po jakimś czasie usycha. Ania pokaże mu, jak zaradzić.

0: prowadzić suszy w doniczkach i utrzymać zielony salon przy życiu. Na koniec przygotuję do niego aranżację salonu, która będzie dla Bartka niespodzianką. No i tutaj kwiaciara odwiedzi również parę kociarzy, Anię i Marka, marzących o salonie pełnym roślin, które nie zaszkodzą ich pupilom. No i tutaj taki problem, bo gdybyśmy nawet chcieli tu posadzić trochę różnych roślin w salonie, no to obecność kota skutecznie filtruje wybór tych roślin. No bo tak. To nie można tak sobie czegokolwiek brać, tylko trzeba brać takie rośliny, które są przyjazne dla kota, że nawet jak sobie zje jakiś tam listek, no to mu się nic nie stanie, a takich roślin wbrew pozorom jest niewiele, natomiast to od razu powiem taką ciekawostkę, bo ostatnio też zgłębialiśmy ten temat, że niektóre sklepy już nawet mają taką odpowiednią kategorię, sklepy z nasionami, z różnymi sadzonkami, mają taką kategorię z roślinami bezpiecznymi dla zwierząt. Więc jeżeli ktoś, powiedzmy, sobie wybiera takie rośliny, no to ma tam od razu informację, że ta roślina jest na przykład bezpieczna dla psa, a ta roślina jest bezpieczna dla kota. Bo wiadomo, no kot się może nie zainteresować daną rośliną przez długi, długi czas, no ale ten jeden raz, kiedy się zainteresuje, to może być o jeden raz za dużo. Te opisane przypadki i sytuacje to zaledwie kilka z zielonych metamorfoz, które czekają na widzów programu Patent na Zieleń. Będzie tego więcej, więc po prostu wystarczy oglądać i się inspirować.
1: No to co my tutaj możemy jeszcze dodać? Tak jak zapowiadaliśmy, zrobi nam się teraz zielono. Jeżeli wam się jeszcze zielono nie zrobiło ze sprawą kwiaciary, no to na pewno dopomoże w tym ze sprawą swojego głosu Andrzej Dąbrowski.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
0: Godzina 18 coraz bliżej i też coraz mniej nam już informacji zostało do przekazania, więc to jest ostatnie wejście w dzisiejszym
1: RTV. Tak, powiedzmy
0: RTV.
1: To wprost, jak ktoś narzeka, mielibyście 2 godziny, a oni przedłużyli, już idziemy.
0: Zaraz będziecie mogli sobie
1: zaraz
0: posłuchać
1: muzyki.
0: Zaraz
1: projekt uniesieni.
0: I przeboje trzech pokoleń u nas, także zapraszamy.
1: Tyż, co kto woli, a może kogoś przekonamy do tego, żeby po naszym programie zajrzał na taką platformę, na której jeszcze nie byliśmy, bo ona, jeżeli my dobrze kojarzymy, to polskich produkcji jeszcze nie oferowała. Ja to tak w ogóle średnio się znam na tym, co oni mają w ofercie, więc wybaczcie, nie będę poszerzać wątku platformy Prime Video, no ale ponieważ coś pierwszego zrobili po polsku i jest to produkcja z udziałem gwiazd, no to myślę, że warto o niej wspomnieć. Bo tak jak mówiliśmy już wiele razy, te światy telewizji, internetu przenikają się z różnych stron obecnie. No i mamy tutaj właśnie gwiazdy znane z telewizji, które w internecie nam się objawiają. Tytuł tego programu brzmi LOL, kto się śmieje ostatni? No to rzeczywiście już może to sugerować, że zamysł jest taki, żeby było śmiesznie. To teraz dla takich ludzi troszeczkę starszych od nas. LOL. Jak się rozwijało LOL, ten skrót, nie pamiętam teraz, ale generalnie to...
0: Że chodzi o śmiech.
1: Tak, taki. Sugeruje o to, że haha, nie? Tak. I teraz mam wrażenie, że się już tak nie mówi za bardzo, ale kiedy ja byłam osobą nieco młodszą niż jestem teraz, to w takim slangu młodzieżowym LOL ten skrót był obecny. A samo show, co do niego, to w roli prowadzącego zobaczymy Cezarego Pazurę. W programie LOL, kto się śmieje ostatni, Cezary Pazura skonfrontuje ze sobą 10 znanych polskich artystów i artystek oraz komików, którzy, jak tutaj napisano, przez 6 godzin, ale to chyba poza anteną o tym rozmawialiśmy, że jeden odcinek nie trwa 6 godzin, tylko przypuszczać możemy, że całe show, bo ono ma 6 odcinków, więc pewnie każdy po godzinie to miałoby sens. No ale łącznie przyjmijmy, że przez 6 godzin mają oni wyjątkowe zadanie rozśmieszyć pozostałych i nie dać się rozśmieszyć. Nagrodą w programie jest 100 000 złotych, Myślicie, Boże, tym gwiazdom mało mają hajsu, jeszcze dostaną za udział w programie i jeszcze wygrają tu pieniądze. Spokojnie, te środki zostaną przekazane na wybrany przez zwycięzcę cel charytatywny. A oprócz Pazury w programie, no tak jak powiedziałam, mamy szereg artystów, artystek, komików. Będą to no, osoby, które kojarzymy z tym światem takim śmieszności, ale też tacy, którzy z reguły, jak się pojawiają na przykład w serialach, w filmach, to w jakichś takich poważnych rolach, na przykład Agata Kulesza, czyli nasza sędzia Alicja Mazur skazana. Albo do odmiany Katarzyna Pakosińska. Ta się akurat nie da rozśmieszyć. No tak, już odpadła.
0: Pierwsza
1: odpadnie. W 5 sekundach. Adam Woronowicz, Michał Szpak, Robert Motyka, Aleksandra Adamska. No widzieliście, mieliśmy skazaną, a teraz mamy odtwórczynię roli Patti. Jak tam się te tematy pięknie przeplatają dzisiaj. Bartosz Gajda, jego nie kojarzyłam, nie wiem jak ty, ale to jest artysta kabaretowy i stand-uper. Cezary Jóźwik, to jest youtuber i stand-uperka Wiola Walaszczyk. No to nazwisko słyszałam, chociaż w stand-upie nie siedzę, w przeciwieństwie do Michała. I będą też goście specjalni, a w tych rolach zobaczymy m.in. Karola Strasburgera oraz popularną influencerkę Mamę na obrotach. Polskie show LOL, kto się śmieje ostatni, zadebiutowało 14 kwietnia, czyli wczoraj na platformie Prime Video i w dniu premiery można oglądać pierwszy z 6 odcinków, a w kolejnych tygodniach co tydzień będą miały premierę kolejno po 2 odcinki. A jeżeli ja jakoś jeszcze ogarniam matematykę i dobrze to rozumiem, no to wychodzi na to, że w ostatnim tygodniu i tak im zostanie tylko jeden do wyemitowania, prawda? Ten 6 finałowy, podsumowujący to wszystko. Także no, zapraszamy, aczkolwiek ja szczerze mówiąc się nie orientuję, jak na przykład z dostępnością tego Prime Video.
0: Znaczy no to jest usługa Amazona, więc no, powinno być raczej dobrze. Natomiast no, czy tam będzie audiodeskrypcja, na to bym nie liczył, przynajmniej na razie. Ale jeżeli ktoś ma jakieś inne dane, jeżeli ktoś na przykład korzysta z tej usługi Amazona, to dajcie znać, bo Amazon kiedyś miał taki ambitny plan, żeby w ogóle zaudiodeskrybować jak najwięcej swoich treści dostępnych. Mają ku temu możliwości i to całkiem spore, bo mają przecież syntezator także mówiący po polsku, czyli Iwonę w swoim portfolio. I tam właśnie miało być tak, że audiodeskrypcja będzie tworzona z wykorzystaniem syntezy. Więc no, jest szansa, że coś tam jednak się pojawi, ale to, no, to dajcie znać, jeżeli ktoś korzysta.
1: Tak jest. I może ktoś zapomniał w ogóle, o czym jest ten program. Może ktoś na przykład włączył, pomyślał, aha, to taki program, gdzie mówią TV. O telewizji i o internecie czasami mówią, ale o radiu to chyba nie, bo w ogóle nie ma tych tematów. No bo jak zwykle jakoś tak się składa, że jest ich mniej, może nie jak zwykle, ale jak najczęściej. I zaczniemy od tylko takiej krótkiej wzmianki dotyczącej radia Tok FM. No chyba można już to powiedzieć, że coś takiego jak trzutka,
0: to już no to, jej nie ma.
1: To już przestaje istnieć, bo ostatni... Ten, który pojawił się w roli gościa, zaprzestanie obecności w tych piątkowych porankach, w tych audycjach, które miały na celu komentowanie obecnej politycznej rzeczywistości. Ten pan to Wiesław Władyka. Przypomnijmy w ogóle no, całą sytuację, dlaczego tak z trzutką się stało, a nie inaczej. Kilka miesięcy temu umarł Tomasz Wołek. Z Tomaszem Lisem się stało, jak się stało, że mamy te oskarżenia o mobbing i on w związku z tym się przestał na antenie pojawiać i o to właśnie przypomniał wczoraj Wiesław Władyka, że w ogóle jaka była ich umowa, kiedy obchodzili 15-lecie trzutki, bo to już chyba w tym roku 20 lat minęło od startu ich występów w tym, że tak się wyrażę, formacie. I oni się zastanawiali wtedy, panowie, ale jak my długo możemy to ciągnąć? I chyba właśnie Tomasz Wołek powiedział, no do śmierci jednego z nas, ten, który, jeżeli ktoś, któryś z nas pierwszy umrze, no to wtedy kończymy. Ale jakoś tak wyszło, że oni to dalej ciągnęli już w zmienionym składzie, dołączyła Agnieszka Wiśniewska po drodze, no właśnie zniknął Tomasz Lis. Tutaj pan Władyka tak się wypowiedział, Ja trochę jestem uczulona na coś takiego, że mieliśmy do czynienia, że były dwie śmierci. Jedna właśnie Tomasza Wołka i cywilna śmierć Tomasza Lisa. Co ty porównujesz, człowieku? Przepraszam, czyli tak brzydko. No ale w każdym razie pan Władyka stwierdził, że no już ile można.
0: To Tomasz nie jest... Lis z kolei żyje i ma się całkiem dobrze i ostatnio Tok FM nazwał Ćwok FM.
1: No to... A tak, on robi jakieś YouTube teraz.
0: Tak.
1: Tak, on miał wcześniej takie tam żarty wyrafinowane, że Hołownia, Kałownia, taki, to jest właśnie poziom polskiego dziennikarstwa, ten najlepszy polski dziennikarz, nie? Hołownia, Kałownia, Tok FM, Ćwok FM, rozumiecie?
0: Ale on się już chyba teraz nie czuje w ogóle dziennikarzem. Właśnie wiesz co, nie wiem, ale tak...
1: Tomaszem Lisem.
0: Ale Tomaszem Lisem się czuje. Ostatnio przecież udzielił wywiadu temu twórcy, który się ukrywa pod pseudonimem Żurnalista. Bodajże, to tam się na przykład i tam właśnie coś takiego było, że on się już teraz dziennikarzem nie czuje.
1: No w każdym razie Wiesław Władyka powiedział, że to nie jest wyraz niechęci wobec Agnieszki Wiśniewskiej, która w tych porankach zaczęła gościć, że on nic do niej absolutnie nie ma. Także no tyle właśnie z tej formuły zostało. Przypomnijmy, że Jacek Żakowski był prowadzącym tych właśnie piątkowych rozmów, więc zobaczymy, czy dobierze sobie jakichś kolejnych nowych, wspaniałych dyskutantów o różnorodnym światopoglądzie. A my teraz wybieramy się w naszą cotygodniową praktycznie, chociaż co tydzień tu nie jesteśmy, więc wieńczącą niemal każdy program podróż po Polsce i wrócimy sobie teraz do wątku religijnego, prawda? Bo o stacji religijnej teraz tam Michał powie, dostępnej w Cyfrze od niedawna.
0: Otóż od Wielkiego Czwartku, czyli 6 kwietnia, Radia Niepokalanów można słuchać w cyfrowych multipleksach eksperymentalnych spółki Bicast w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. Emisja prowadzona jest z przepływnością 136 kilobitów na sekundę. Jeżeli chodzi o Warszawę, to tu mamy taką małą zmianę, bo w stolicy stacja ta zastąpiła Muzo FM.
1: Jeszcze istnieje.
0: Tak, jeszcze istnieje. Tam coś
1: tak
0: tam,
1: nazywa, jak się nazywa.
0: Tak, i coś tam gra. Ale to nie oznacza, że mieszkańcy Warszawy stracili możliwość cyfrowego odbioru tej rozgłośni, bo nadal jest ona nadawana w koncesjonowanym multipleksie spółki Dabcom. Te wszystkie informacje umieścił na swoich stronach serwis radiopolska.pl. I tak jeszcze a propos różnych zmian i a propos personaliów, to jak ty się z tym czujesz? Chciałbym cię zapytać, że już...
1: Odpowiadam fantastycznie.
0: Tak, że już od poniedziałku, najprawdopodobniej od poniedziałku w białostockim Radiu Yard będziemy słyszeć ten dżingiel, który krąży po prostu po Polsce i śpiewają tam, że ale pogoda...
1: Ja nie wiem, czy ty akurat musiałeś to koniecznie imitować, bo z tym się czuję źle. Natomiast tak, z faktem tym, że pan Dobrowolski...
0: Maciej.
1: Maciej zresztą zaistnieje w Radiu Yard i to kolejna rozgłośnia, w której on wprowadzi swój sznyt. Z tym się czuję świetnie, bo w połączeniu z w ogóle całą otoczką Radia Yard, to, no, to będzie petarda i dawno nie miałam sobie tyle optymizmu, jak to głosi jakiś taki popularny w internecie cytat, a po prostu zupełnie czegoś innego. Ale myśmy kiedyś mówili o panu Macieju, ale możesz rozrysować w ogóle sylwetkę postaci, bo nie wszyscy muszą się orientować, czy my się tak cieszymy.
0: Cieszymy się dlatego, że pan Maciej rzeczywiście, trzeba przyznać, w większości swoich miejsc pracy wprowadzał bardzo podobny format. Format polegający na tym, że stacja gra muzykę taneczną, że pojawia się sporo muzyki disco polo również, no i że ogólnie jest lekko, łatwo i przyjemnie. I co ciekawe, te stacje zazwyczaj odnosiły dość duże sukcesy. No takim sztandarowym przykładem jest Radio Rekord chociażby, które tam naprawdę na lokalnych rynkach wystrzeliło dość mocno. Wcześniej Maciej Dobrowolski zajmował się częścią Planet FM, FM, zajmował się planetami między innymi Kielecką, tą warmińsko-mazurską i konińską bodajże, więc tam też był wprowadzony ten format, a w ogóle wszystko zaczął od Radia Mazowsze, jeżeli chodzi o swoje początki radiowej kariery. Także on tak jeździ po kraju, zmienia, gdzieś jeszcze w Puławach był w międzyczasie,
1: no
0: Radio Hobby przez chwilę, przez moment to był nawet w Radiu Kolor, co się wszyscy zastanawiali, co Dobrowolski będzie robił w Kolorze. Istotnie nie zrobił tam absolutnie nic, bo po chwili stamtąd odszedł. Natomiast ja myślę, że w związku z tym formatem, który Maciej Dobrowolski zna, lubi i po prostu w niego wierzy, to akurat Radio Yard jest miejscem, w którym absolutnie będzie się czuł fantastycznie, bo to jest...
1: No, ta kiszka z Białegostoku, tak, połączenie z... Tak, to jest
0: to
1: naprawdę
0: miejsce.
1: Będzie petarda.
0: To jest to miejsce.
1: Już po prostu będę tego słuchać od poniedziałku. Nie powiedziałeś jeszcze o jednym elemencie tego formatu wprowadzonego przez pana Macieja, czyli chodzi o listy przebojów.
0: Siłownia, też... sztanga w górę.
1: Wymyślilibyście to, że lista przebojów może zwać siłownia, przecież
0: sztanga
1: to jest niemożliwe.
0: W dół. No właśnie, i ja jestem bardzo ciekaw, czy siłownia również zagości w Radiu Yard, czy tak to będzie wyglądało, czy jednak z tego elementu pan Maciej zrezygnuje, ale ja...
1: Ale nie wszędzie była siłownia.
0: No właśnie,
1: chyba, nie?
0: No właśnie, więc dlatego tak się zastanawiam, bo w Planetach była, w Radiu Hobby chyba też, w Rekordzie coś tam było, ale to tak nie wszędzie, nie wszędzie i nie zawsze, mam wrażenie, to się pojawiało, ale może ja tam myślę, że powinna lista przebojów siłownia pojawić się w Radiu Yard. Ja jestem naprawdę ciekaw tych zmian. Od przyszłego poniedziałku fotel dyrektora po Wojciechu Kuczyńskim, który to ma zamiar zająć się bardziej współpracą ze stacjami radiowymi różnymi. No on to zresztą już robi. Można go usłyszeć na różnych antenach. No i też działa w tej stacji, która na razie na tymczasowym pozwoleniu funkcjonuje, czyli Stok FM, tak? Zobaczymy, co będzie potem, czy będzie ubiegał się o koncesję, czy nie. Ale chyba jednak, skoro zrezygnował z pracy w Radiu Yard, a pracował tam przez wiele lat, no to być może ma jakiś pomysł na siebie.
1: Wyjeżdżamy z Białegostoku, bo nie jestem gotowa na razie na taką dawkę tego lokalnego kolorytu, muszę do poniedziałku nabrać sił i jedziemy do miasta Łodzi, żeby wam po raz kolejny przekazać tę samą informację. Otóż, ponownie powołując się na serwis radiopolska.pl, informujemy, że w Łodzi na częstotliwości 90,8 przez najbliższy miesiąc ponownie będzie można usłyszeć przeboje musicalowe i operetkowe z całego świata oraz garść informacji kulturalnych pod hasłem 100% kultury, 0% reklam. To nie wiedziałam, czy wcześniej mieli takie hasło. To już ósma odsłona tworzonego przez zespół tamtejszego Teatru Muzycznego Radia Lutnia. W piątek 14 kwietnia o godzinie 16:45 ruszyło tradycyjne studio festiwalowe festiwalu Off Północna. Będzie ono pojawiać się na antenie codziennie od 14 do 23 kwietnia. Nie zabraknie transmisji na żywo ze spotkań z twórcami spektakli i recitali, a także występu laureatów 5. konkursu piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Oprócz tego w programie zagoszczą znane już kulturalne środy. No to co środę, od najbliższej środy to będzie aż do 10 maja o godzinie 14, a także audycje Mówisz i Grasz Marcina Zawady i Gabinet Błażewicz Małgorzaty Błażewicz. Nie zabraknie też pozycji dla dzieci oraz nowości. Maciej Meisner z OFF Piotrkowska odpowiadał będzie na pytanie, jak i dlaczego tworzyć modę na Łódź, a Sławomir Macias Rambo Jet, to taki chyba jego pseudonim, będzie przekonywał, że łódzkie brzmienia są najlepsze. Całość uzupełnią serwisy kulturalne, łódzki subiektywny kalendarz kulturalny i cykl Tymczasem w muzycznym. Twórcy stacji zajrzą też do Łódzkiego Teatru Komedii Impro. Radio Lutnia, przypomnijmy, po raz pierwszy zagościło w łódzkim eterze w czasie pandemii koronawirusa w październiku 2020 roku. Jego pomysłodawcą jest Łukasz Zachwieja, realizator dźwięku w Teatrze Muzycznym, a zarazem krótkofalowiec. Tak, ja wiem, żebyśmy już przywołali przywoływali jego historię, ale dawno to było, więc nie zaszkodzi docenić to jego zaangażowanie i pomysły. Wówczas powodem wystąpienia o pozwolenie radiowe była chęć uczczenia 75. rocznicy utworzenia placówki. Do historii nawiązuje też nazwa radia pochodząca od Wileńskiego Teatru Komedii Muzycznej Lutnia, którego zespół po II wojnie światowej tworzył Łódzki Teatr. Kolejne odsłony Lutni pojawiały się w grudniu 2020 roku, marcu, wrześniu i grudniu 2021 roku, a w zeszłym roku w marcu i w grudniu to było, także tak w miarę regularnie oni się pojawiają. Pytanie, jak wiele takich szans będą jeszcze mieli, bo częstotliwość 90,8 znalazła się na opublikowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 30 marca tego roku liście wolnych częstotliwości radiowych, więc można na tej podstawie wnioskować, że prędzej czy później konkurs na tę częstotliwość zostanie rozpisany, a jakoś tak wątpię, żeby Lutnia to był taki projekt, żeby oni na stałe chcieli, więc pewnie ktoś tę częstotliwość zajmie i tyle sobie tam pograją już, przynajmniej w analogu, może im się uda jakąś inną częstotliwość dostawać okazjonalnie, kiedy będą chcieli. Chociaż podobno eter nie jest z gumy i już się nie da więcej znaleźć.
0: Już kiedyś się o tym było, a cały czas się nowe częstotliwości pojawiają jednak mimo wszystko. To ciekawe, jak z tym eterem w końcu jest. Może tam ktoś pompuje.
1: Może, nie wiem, czy się chce nad tym zastanawiać. Z tą właśnie myślą was zostawiamy. W 181. wydaniu magazynu RTV trudno powiedzieć, na jak długo was zostawiamy, ponieważ nie wiemy, ile informacji zgromadzimy w najbliższym czasie, dlatego też już troszeczkę wyprzedziliśmy rzeczywistość, mówiąc o Fryderykach, czyli Gali Fryderyk Festival, bo w ogóle mówiłam o Fryderykach tyle czasu, a nie padła ta nazwa tego wydarzenia, które będzie miało miejsce za tydzień, Fryderyk Festival. Powiedzieliśmy też o serialu Patty, którego premiera w Playerze za niecałe 2 tygodnie. Także jeżeli się nie pojawimy za tydzień, no to znaczy, że nic po prostu nowego się nie wydarzyło, no ale zawsze no, jest taka opcja tutaj, no, różne scenariusze się pojawiają, prawda?
0: Warto śledzić naszego Facebooka, tak, bo wtedy będziecie mieć na pewno informacje odnośnie tego, czy się pojawiamy i wtedy po prostu was bardzo serdecznie zapraszamy przed radioodbiorniki, abyście słuchali głównego kanału Radia DHT. Oczywiście nie odchodźcie od nas teraz, bo za
1: oni
0: moment...
1: idą na projekt Uniesieni, daj im spokój.
0: Dobra, ale jak ktoś nie chce oglądać projektu Uniesieni, to niech zostanie z nami, bo mamy dla was dużo dobrej muzyki. Przeboje trzech pokoleń na naszej antenie już za moment zaczną grać, ale wcześniej piosenka spoza naszej regularnej playlisty.
1: Bo to człowiek wielu talentów jest, prawda? Bo on gra w filmach, on poprowadzi program komediowy, a jakby mało tego jeszcze było, to on zaśpiewa.
0: Oczywiście. I to będzie Cezary Pazura z piosenką najbardziej znaną w jego wykonaniu, bardzo skromną. Przystojny
1: jest.
0: O
1: sobie śpiewa, no pewnie tak mu się wydaje. Przypomnijmy, to on właśnie poprowadzi ten program, w którym się będzie na platformie Prime Video zastanawiał, kto się śmieje ostatni, a kto ten program poprowadził?
0: Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Słuchacie Radia DHT.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć wam o opcji Touch ID w urządzeniach Apple. Co to jest, do czego przydatne i jak to konfigurować. Zacznijmy jednak od tego, czym jest Touch ID. Mówiąc w skrócie i najprościej, Touch ID jest to po prostu czytnik linii papilarnych, który pojawił się w urządzeniach firmy Apple od iPhone'a 5S. Jest to czytnik, który zlokalizowany jest na przycisku Home, czyli na tym znajdującym się u dołu ekranu na popularnym okrągłym przycisku. Jak on działa? Możemy go wykorzystać do najróżniejszych rzeczy. Przede wszystkim jest to opcja, która ułatwia nam zarządzanie opcjami bezpieczeństwa. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli wprowadzimy sobie kod zabezpieczający nasze urządzenie, po to, aby niepowołane osoby nie miały do niego dostępu, to zamiast wprowadzać ten kod za każdym razem, gdy odblokowujemy nasze urządzenie, wystarczy, że przyłożymy palec do czytnika Touch ID. Oczywiście ten czytnik ma także inne zastosowania, chociażby w momencie, gdy dokonujemy zakupów w sklepie App Store, tudzież w sklepie iTunes, jeśli kupujemy muzykę, nie musimy wprowadzać wtedy specjalnego naszego hasła do karty kredytowej, tylko przykładamy palec do czytnika i to w zupełności wystarczy, co też postaram się zaprezentować. W tym momencie trzymam w ręku mojego iPhone'a i będę go odblokowywał. W momencie, gdybym normalnie nacisnął krótko przycisk Home, na ekranie pojawią się klasyczne opcje, czyli przycisk odblokuj, ale w momencie, gdybym go tapnął, pojawia się pole kodu. I musiałbym teraz wprowadzić kod, który sobie ustaliłem specjalnie długi i zakręcony. Ponieważ kod nie został wprowadzony, ja blokuję ekran. I teraz, jak wygląda odblokowanie, jeśli mamy do dyspozycji czytnik linii papilarnych. Naciskam przycisk Home i nie odrywam palca od tego przycisku i w tym momencie mam już ekran odblokowany. Działa to błyskawicznie, o wiele szybciej niż gdybyśmy musieli szukać na ekranie czy to przycisku odblokuj, czy przeciągać trzema palcami w prawo, aby odblokować to urządzenie. Jak zatem konfigurujemy czytnik linii papilarnych Touch ID? Robimy to w ustawieniach. Ustawienia, następnie ogólne. Ogólne.
6: Dostępność, użycie, odświeżenie w tle, autoblokada, Touch ID i kod, przycisk.
5: Touch ID i kod. Teraz, gdy tapnę ten przycisk, zostanę poproszony o moje hasło bezpieczeństwa, to, które właśnie ustawiłem sobie podczas, gdy chcę odblokować urządzenie, wtedy muszę właśnie to hasło wprowadzić i teraz mogę je sobie tutaj wprowadzić. Hasło wprowadziłem i jestem na przycisku Return, tak więc tapię w niego dwukrotnie. Hasło zostało przyjęte i dostałem się do opcji samego Touch ID. Mogę tutaj wyłączyć kod bezpieczeństwa całkowicie. Mogę zmienić kod. Mogę zmienić ustawienie, kiedy kod jest wymagany. Jeśli bym wszedł w tą opcję, dowiem się, że te ustawienie jest preferowane, aby kod podawać natychmiast, bo jest to bardziej bezpieczne.
6: Prosty kod. Wyłączone.
5: Możemy włączyć sobie tak zwany prosty kod. Prosty kod, dalej mamy wyjaśnienie.
6: Kod prosty to czterocyfrowy numer. Nagłówek.
5: Jest to czterocyfrowy numer, czyli taki odpowiednik PIN-u. Jeśli chcielibyśmy, abyś mieć, posiadać prosty kod, to możemy sobie nawet ustawić nasz kod PIN, żeby nam się kody nie myliły. I wtedy ktoś, kto będzie proszony o podanie hasła, będzie miał prostsze zadanie, żeby złamać nasze hasło bezpieczeństwa.
6: Touch ID. Przycisk.
5: No i ostatni przycisk to Touch ID i tu sobie wchodzimy.
6: Touch ID. Wróć.
5: I teraz mamy też kilka opcji dostępnych.
6: Touch ID.
5: Przede wszystkim do czego ten Touch ID możemy wykorzystać. Tu sobie możemy ustawić.
6: Używaj Touch ID dla. Nagłówek.
5: Używaj Touch ID dla.
6: Odblokowywania iPhone. Włączone.
5: Odblokowywania iPhone.
6: iTunes Store i App Store.
5: iTunes Store i App Store.
6: Robiąc zakupy w iTunes Store i App Store.
5: Tu mamy wyjaśnienie.
6: Odciski palców.
5: I na razie tyle. Jest oczywiście taka nadzieja i najprawdopodobniej tak właśnie będzie, że programiści też będą wykorzystywali to zabezpieczenie do różnych rzeczy. Czyli jeśli będą jakieś aplikacje do haseł i tym podobne rzeczy, tam wszędzie, gdzie będzie opcja wprowadzenia hasła, najprawdopodobniej w przyszłości będziemy proszeni właśnie o podanie, przyłożenie palca albo podanie hasła. Poniżej mamy listę naszych odcisków palców. Możemy sobie ustawić 5 odcisków palców. Ja w tym momencie mam ustawione 3.
6: Odcisk prawy PW.
5: Trzy odciski.
6: Dodaj odcisk palca.
5: I na końcu mamy dodaj odcisk palca. Zanim zaczniemy dodawać odcisk palca, w prawym górnym rogu mamy jeszcze przycisk edytuj, edycja właściwie. I tutaj, gdy go włączymy, możemy sobie edytować nazwę, ponieważ domyślnie nasze odciski są numerowane. I tu słyszymy odcisk 3, ale możemy nazwę też edytować.
6: Odcisk lewy PW.
5: I mam tutaj odcisk lewy PW. Chodzi tu akurat o mój lewy kciuk. Oczywiście w momencie, gdy damy opcję edytuj, możemy też poszczególne odciski palców usuwać. Ja, ponieważ mam tutaj wolne jeszcze dwa palce, w cudzysłowie, mogę dodać jeden odcisk. Więc wybieram przycisk u samego dołu ekranu.
6: Odcisk 3. Odcisk lewy PW. Odcisk prawy. Dodaj odcisk palca. Przycisk.
5: I teraz jestem proszony o położenie mojego palca na przycisku Home.
6: Połóż palec.
5: Nie jest doprecyzowane gdzie, ale to każdy powinien wiedzieć gdzie. Na zmianę mamy unosić i kłaść palec na przycisku Początek, czyli tu mamy doprecyzowane. W momencie, gdy nasz odcisk zostaje zeskanowany, iPhone będzie wibrował. On tak delikatnie wibruje. Więcej informacji nie ma. W każdym razie musimy go kłaść kilkanaście razy. Ten proces trwa kilkadziesiąt sekund. I kładziemy go pod różnymi kątami, ten palec. Dbamy też o to, aby boczne krawędzie palca dotykały czytnika. Więc ja przykładam teraz palec. Zawibrował mi iPhone i pojawił się komunikat ponowny, połóż palec.
6: Połóż palec.
5: Wibruje, znowu połóż palec. Wibruje.
6: Połóż palec.
5: Kładę palec pod różnymi kątami.
6: Połóż palec.
5: Teraz prawie sam czubek.
6: Unieś palec.
5: O, nie podobało mu się to, nie zawibrował, kazał mi unieść palec i położyć ponownie.
6: Połóż palec.
5: Ok, teraz całkiem płasko kładę.
6: Połóż palec.
5: Ok.
6: Połóż palec. Połóż palec.
5: W międzyczasie możemy sprawdzić.
6: Odcisk palca zmieniający kolory w trakcie konfiguracji. Postęp rozpoznawania 17%.
5: 17% dopiero mamy skonfigurowanego odcisku.
6: Połóż palec. Połóż palec.
5: Więc ja już teraz nie wydziwiam, tylko kładę palec pod różnymi kątami.
6: Czytnik Touch ID jest gotowy. Możesz odblokowywać iPhone'a, skanując odcisk palca.
5: I sprawdźmy w takim razie, skoro mamy komunikat, że mogę już odblokowywać ekran. Ja sobie wyskoczę z ustawień, zablokuję ekran. I teraz tym samym palcem, bo ustawiałem odcisk dla palca wskazującego, naciskam Home, przytrzymuję palec i od razu mam ekran odblokowany. Że to działa, postaram się pokazać Wam jeszcze w App Store. Wejdźmy sobie w popularne aplikacje, darmowe aplikacje i wybierzmy sobie jakąś darmową aplikację.
6: Sprawdź promik 5, Stitz Commandown Hill, Stitz Commandown
5: coś małego.
6: USB High Brand Vid Logo, Games,
5: może nie
6: 7,
5: gra.
6: CinemaCity.pl, Entertainment.
5: Dobra, CinemaCity niech będzie.
6: CinemaCity.pl,
5: daję FRE i install jeszcze raz tapię i powinienem być poproszony.
6: Uwaga, Touch ID.
5: Teraz jestem proszony o Touch ID, czyli odcisk kciuka. Przykładam palec.
6: App Store.
5: I w tym momencie aplikacja jest już pobierana. Spróbujmy pobrać jeszcze jedną aplikację. Jakąś takie, które jeszcze nie mam. Ok, niech będzie jakaś gra. Tapię w przycisk Free. Instaluj. Jeszcze raz tapię.
6: Łączy się. Uwaga. Touch ID.
5: I ponownie jestem proszony o Touch ID. Teraz przykładam palec wskazujący. I transakcja mogła dojść do skutku. Czyli aplikacja mogła zostać kupiona.
6: Ekran zablokowany.
5: Jak więc widzicie, sama konfiguracja Touch ID nie jest specjalnie skomplikowana i każdy sobie z nią doskonale poradzi. Czy ta funkcja jest jakoś specjalnie potrzebna? Jeśli nie przeszkadza nam wprowadzanie haseł przy zakupach w App Store, jeśli nie przeszkadza nam odblokowywanie ekranu poprzez szukanie przycisku odblokuj tudzież przeciąganie trzema palcami w prawo, to nie musimy się w ogóle w to bawić. Ja uważam osobiście, że jest to szybszy sposób na odblokowanie ekranu i tylko dlatego używam tej opcji. Nie jestem jakimś specjalnym maniakiem zabezpieczania swojego telefonu. Tak więc chciałem Wam tylko pokazać, że konfiguracja tego ustawienia, tego rozwiązania nie jest specjalnie skomplikowana, tak więc wszystkich posiadaczy urządzeń wyposażonych w Touch ID zachęcam do testów. A na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do komentowania, do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net. Postaram się odpowiadać na Wasze pytania, jeśli jakieś się pojawią w komentarzach. A jeśli szukalibyście ze mną prywatnego kontaktu, zapraszam na moją stronę www.mojaszuflada.pl. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: No i tak rozpoczęliśmy dzisiejszy program RTV piosenką o telewizji w wykonaniu zespołu Modern Talking. Godzina 16 minęła i to już nawet 8, prawie 9 minut temu. Czas zatem najwyższy się przywitać z Wami. Tym razem na żywo. Tym razem nie jesteśmy.
1: Tym razem na żywo, a wiecie, że jesteśmy tutaj już 20 raz?
0: No jak ten czas szybko leci. Trochę więcej niż 20 tygodni trwa wprawdzie program RTV, bo różne jakieś tam przerwy były. Ale jesteśmy 20 razy i to już rzeczywiście całkiem ładna liczba na liczniku. I właśnie nawet jeszcze w międzyczasie mi się telefon odezwał, może ktoś nam przysłał już jakieś oficjalne gratulacje.
1: Może ktoś nas jednak lubi.
0: Tak, z tej okazji.
1: Jak nas lubicie, to wiecie, gdzie to pisać. A jak nie wiecie, to facebook.com/radio-dht. Tak. W końcu się nie przedstawiliśmy jeszcze, więc może czas by to zrobić.
0: Czas by najwyższy. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy Was bardzo serdecznie do godziny 18:00. Mniej więcej do godziny 18:00, bo my jak zawsze mamy dużo informacji.
1: Trochę, tak, może być tak, z hakiem.
0: Tak,
1: wiecie,
0: może być z hakiem. Może
1: mniejszy.
0: Być z hakiem. Tak, ale Kazimierz parzy.
1: Jesteś na to przygotowany mentalnie, także.
0: Więc spokojnie.
1: Chyba nie wyrzuci.
0: Tak, miejmy taką nadzieję. A zaczynamy od spraw radiowych i to od kilku spraw radiowych, bo działo się. Działo się ostatnimi czasy w kwestii radia. Zaczynamy od programu Trzeciego Polskiego Radia, bo tu audycja znana ma nowego prowadzącego, prawda?
1: Dokładnie. Pan Patrycjusz Wyżga stał się nowym prowadzącym popołudniowego wydania programu Zapraszamy do Trójki. Jest to dziennikarz związany do tej pory z grupą TVN, z tymi programami biznesowymi. Był właśnie reporterem tych kanałów związanych z biznesem, ale już od jakiegoś czasu współpracował z Radiową Trójką, prowadząc takie cykle jak Informator Ekonomiczny i Bardzo Ważny Projekt. I nadal będzie je prowadził, ale już będzie właśnie stałym prowadzącym kilku
7: wydań w tygodniu. Z tego, co ty sprawdzałeś, to od wtorku do czwartku będzie go można słyszeć. Tak. Popołudniowym zapraszamy do trójki.
0: Tak przynajmniej zeznaje no Polskie Radio na swojej stronie internetowej, więc myślę, że wiedzą, co piszą. Natomiast jeszcze co do pana Patrycjusza, tak jeszcze pozwolę sobie tę myśl kontynuować, bo zdaje się, że wtedy właśnie przerwało nam łączność. Mianowicie Patrycjusz Wyżga w informacji dla presu mówił o tym, że radio to jest w ogóle jego miłość i ta miłość zaczęła się od trójki. No i jest zadowolony, że będzie miał okazję prowadzić audycję.
7: Tak, jest szczęśliwy, tak. Że to właśnie taką kultową audycję, dlatego jak sam mówi, ta propozycja wydała mu się kusząca i postanowił z niej skorzystać.
0: Dokładnie, natomiast ja jeszcze tak powiem, że nie tylko z trójką Patrycjusz Wyżga był związany, jeżeli chodzi o radio, bo swoje pierwsze radiowe kroki stawiał między innymi w Radiu Grudziądz, a to jest stacja, którą ja kojarzę, ponieważ właścicielem Radia Grudziądz, obecnie Eski Grudziądz, był swego czasu Jerzy Kalisz, który był właścicielem również Radia Iława, obecnie Eski Iława, a to z kolei jest stacja, dla której ja miałem okazję to i owo zrobić w życiu, więc no, gdzieś tam wspomnienia bądź co bądź są. Jeszcze na przykład Patrycjusz Wyżga w takim radiu jak Radio Praga Warszawa działał, a także również w Radiosfera. To jest stacja nie ta internetowa, która kiedyś była taka dość popularna, ale też oni nadają w sieci, tylko nadają w sieci z Torunia, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I o tę stację chodzi konkretnie. No. Także życzymy powodzenia, bo chyba tylko tyle możemy w tym momencie.
7: Tak, bo jak się coś nie uda odpukać, to trójkofani zjedzą, także lepiej się starać.
0: Dokładnie. Natomiast to nie są wszystkie informacje ze świata radia, jakie dla was mamy, ze zmian radiowych.
7: Ze zmian personalnych, tak. Bo o takich dzisiaj najwięcej. Teraz przechodzimy do Eurozetu i do stacji, która nazywa się Melo Radio, ponieważ z tą stacją żegna się pani Magda Kasperowicz. Właściwie pożegnała się w zeszłą niedzielę, napisała o tym również na swoim Facebooku. Czekają na nią nowe obowiązki zawodowe, ponieważ pani Magda dołączy do zespołu Teatru Warszawskiego. Jest to Teatr Szóste Piętro.
0: Zgadza się.
7: Gdzie będzie PR menedżerem, także jak widać całkiem inna branża. Tak powiedzmy o tym, że prywatnie pani Magda Kasperowicz jest partnerką życiową Michała Figurskiego, zresztą już chyba ślub planują, także być może było to tak, że Michał powiedział: Magda, ale weź, co ty prowadzisz w ogóle, zapowiadasz jakieś tutaj smenty, zrób coś ze swoim życiem.
0: Mogło
7: Magda
0: i tak być.
7: Dobrze.
0: Dobrze, dobrze, to teraz zajmę się teatrem, tym bardziej, że teatr to, jak sama Magda gdzieś tam również w wypowiedziach prasowych podawała taką informację, teatr to też jest taka życiowa miłość, ona zawsze się chciała z tym związać gdzieś tam bliżej. Co ciekawe na przykład, to o tym nie wiedziałem, Magda Kasperowicz prowadziła szkolenia dykcyjne dla pracowników Eurozetu, na przykład właśnie Melo Radia.
7: No proszę.
0: To taka ciekawostka.
7: To bardzo ciekawe. Natomiast jako, że nic nie znosi próżni, to w miejsce pani Magdaleny pojawi się w Melo Radiu Anna Chmiel, która powraca do stacji, bo już jakiś czas temu była z nią związana i teraz będzie ją można znowu usłyszeć.
0: Zgadza się. Natomiast to nie koniec zmian, bo zostajemy w Eurozecie. Tym razem Łukasz Ciechan-Ciechański, on poinformował na swoim Facebooku o tym, że odchodzi z antyradia. Całkiem możliwe, że nie odpowiadało mu wczesne wstawanie związane z rozpoczynaniem programu o godzinie 5:00. No, niby nie odpowiadało.
7: Ja się nie dziwię wcale.
0: Dokładnie.
7: To też bym długo tak nie wytrzymała, no ale to jest tylko nasza hipoteza. Być może przesłanki były inne.
0: Tak. Natomiast kolejna dobra informacja to jest informacja związana z Marcinem Sobesto, radiowcem z wieloletnim stażem. Nie na jednej antenie dane mu było się pojawiać, więc rzeczywiście człowiek znany. I myślę, że najbardziej znaną jego audycją, taką kojarzoną ewidentnie z nazwiskiem Marcina Sobesto, jest program Muzyka dla Dorosłych. I słuchajcie, ta audycja wraca. Mianowicie wraca ona w czwartki między godziną 21 a 23 będzie się pojawiała ta audycja, już niebawem, na antenie Radia Kolor. Radio Kolor, przypomnijmy, warszawska stacja, ale przez internet do słuchania z każdego zakątka świata.
7: Także także dla wszystkich fanów, którzy pamiętają tę audycję z Radia PIN, gdzie narodziła się jej koncepcja, czy też z Muzo FM, gdzie była obecna całkiem jeszcze niedawno, mogą spokojnie odpalać swoje komputery, swoje telefony w czwartek wieczorem
0: i słuchać.
7: Znów słuchać pana Marcina.
0: Dokładnie. To co? Teraz jeszcze jedna informacja ze stajni Eurozetu.
7: Wracamy
0: tak?
7: do Eurozetu.
0: To się zmienia.
7: I teraz przechodzimy do anteny głównej, ponieważ od czwartku, 1 marca, program Popołudnie z Radiem Z zmienił już właściwie swoją dotychczasową formułę. Prowadzącymi są obecnie wymiennie Michał Korościel i Damian Michałowski. Natomiast dotychczasowi gospodarze popołudniówki, którymi byli Roman Osica i Kamila Terpiał, odchodzą ze stacji. Właściwie Kamila Terpiał to tam też się zbyt długo nie napracowała, ponieważ zastępowała Justynę Dżbik-Kluge, która spodziewa się dziecka i dlatego nie prowadziła programów. Natomiast prywatnie pani Kamila jest małżonką Przemysława Szubartowicza i udziela się również w portalu Wiadomo Co, przeprowadzając wywiady z politykami.
0: Tak, więc rzeczywiście, a Roman Osica, no to jest już jednak dziennikarz też ze stażem wieloletnim, kiedyś w RMF FM, tak, teraz
7: Radio dla Ciebie, tak, Radiostacja, ale również miesięcznik Kino, TVN Warszawa, ale oprócz tego jest również muzykiem i związany jest z zespołem, którego za chwilę posłuchamy, czyli zespołem Poparzeni Kawą 3, to taki
0: Czekaj,
7: właśnie
0: na czym on tam
7: dziennikarski
0: gra?
7: Skład. On na saksofonie. Śpiewa jeszcze.
0: A, i śpiewa. No i rzeczywiście ten saksofon jest dość słyszalny,
7: tak,
0: więc będzie okazja. Tak, będzie okazja, żeby posłuchać. Zespół Poparzeni Kawą 3 w piosence zatytułowanej Wezmę Cię. Już teraz na naszej antenie, a my wracamy do Was już za chwilę.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Po takiej sympatycznej, muzycznej przerwie wracamy do Was z kolejną garścią informacji dotyczących tym razem telewizji, ale zanim o tym, co będzie, to może słów kilka o tym, co było, bo oglądaliśmy trochę sobie tych różnych nowych programów, prawda?
7: Tak, oglądaliśmy chyba wszystkie te nowości, o których Wam wspominaliśmy. Miałam powiedzieć, że wszystkie oprócz programu Ludzik, który, przypomnijmy, miał mieć premierę w zeszłym tygodniu w sobotę. Natomiast miał mieć, bo istotnie, jak się okazało, Telewizja Polska zmieniła w tym przypadku decyzję, ponieważ przypomnijmy, że równolegle TVP1 emitowała preselekcje eurowizyjne. I jak się okazało, tydzień temu w porze, kiedy miał być pokazywany Ludzik, pokazywany był jakiś film. Natomiast premiera Ludzika będzie miała miejsce dzisiaj po Kocham Cię Polsko, tak więc niczego nie przegapiliście, my też, ponieważ...
0: Jeżeli mieliście taki dylemat,
7: przyznajmy,
0: Eurowizja czy Ludzik.
7: Także nic nie straciliście. Przypomnijmy, że to jest ten program, w którym będą prezentowane występy komików. Także będziecie mogli się pośmiać od dziś. Także jesteście też na bieżąco. Natomiast może podsumujmy to, co oglądaliśmy. Jeżeli miałabym wybrać najlepszy program, tudzież serial i najgorszy spośród tych nowych propozycji, o których Wam ostatnio wspominaliśmy, to najlepszym jest chyba jednak Leśniczówka.
0: Tak.
7: Nie wiem, czy będę chciała ten serial jeszcze oglądać, czy aż tak mnie zainteresował, ale nie jest taki zły. Spodziewałam się czegoś gorszego. Także wydaje mi się, że możecie również spojrzeć, być może Wam się spodoba. Nie jest źle, natomiast coś, co po prostu mnie zwaliło z nóg, i to w tym negatywnym sensie, to jest Hipnoza. O Chryste.
0: Nie, to...
7: Obejrzałam 10 minut chyba, a może i to przesada by była. To jest coś niesamowitego, nie wiem, może Wam się podoba, ale dla mnie to jest coś bardzo złego, bardzo głupiego po prostu.
0: Ja powiem Ci, to i tak szacun, jak to teraz młodzi mówią, bo...
7: Szacun na dzielni.
0: Tak, szacun na dzielni, bo ja wytrzymałem z tym jakieś chyba 3 minuty. No włączyłem, przyznaję się, nie od początku, ale pierwsze moje zetknięcie z programem Hipnoza, no bo po prostu usłyszenie jakiegoś człowieka, który chodzi i ryczy. Wydaje z siebie jakieś po prostu bliżej nieartykułowane dźwięki.
7: Być może to jest kwestia tego, że my tego nie możemy zobaczyć.
0: Nie jesteśmy
7: w stanie w pełni ocenić i nie jest to dla nas aż tak zabawne. Natomiast wszelkie komentarze w internecie świadczą, że to nie tylko my mamy problem z tym programem.
0: Dokładnie.
7: Także jak widać, to nie tylko chodzi o to, że nie widzimy tej akcji na ekranie. To po prostu jest jakieś, za przeproszeniem, głupie.
0: Dokładnie. Natomiast co do leśniczówki... Co do leśniczówki, to zgodzę się z tobą. Leśniczówka serialem jest może nie jakimś wybitnym, ale naprawdę jest serialem całkiem okej. Zwłaszcza dwa pierwsze odcinki, w których no, akcja była dość wartka. Ten trzeci jakoś tak.
7: Potem się to trochę rozrzedziło, ale mimo wszystko, no, jednak zawsze, kiedy jest jakaś tajemnica, jakiś sekret do odkrycia, jak właśnie w fabule leśniczówki, sekret związany ze śmiercią leśniczego Ruszczyca, to jednak zawsze to jest interesujące, jak to, dlaczego, co się za tym kryje. Więc myślę, że to może zainteresować wielu widzów. Mniej spodobał mi się serial Zamarzenia, jakiś taki mi się wydaje troszkę infantylny. Średnio również Umów się ze mną, Take Me Out. Nie mam jakichś może aż takich bardzo negatywnych odczuć, ale no nie wiem, czy będę to oglądać. Chyba bardziej mnie zainteresuje albo zaciekawi, jak będzie realizowany inny randkowy program Polsatu, ale o tym powiemy wam później.
0: Wiesz co, dla mnie...
7: jakieś refleksje związane z tymi nowościami?
0: Mam refleksje. Dla mnie ten program właśnie Umów się ze mną był strasznie taki krzykliwy. Tak jak...
7: A to teraz chyba tak w
0: tak.
7: jest.
0: Ale jakoś to mi wybitnie, wiesz co, to mi wybitnie w tym przeszkadzało. Po prostu co chwilę jakieś wrzaski, jakieś aplauzy, jakieś takie to wszystko strasznie, aż ja nie mam nic przeciwko temu, żeby było dynamicznie, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ale to po prostu było zanadto krzykliwe. Mnie na przykład, no, najzwyczajniej w świecie po jakimś czasie męczył ten program. Inna rzecz, że no, jakby ja już abstrahuję od tego, jaki tam, powiedzmy, poziom reprezentowali uczestnicy, bo no nie nam to oceniać. Jeżeli komuś się to podoba i jeżeli w taki sposób chce szukać sobie drugiej połówki, no to okej, no różne też ludzie mają kryteria.
7: Podobał się uczestnik, który miał na imię Armando. Jak ta dziewczyna to usłyszała, to od razu uznała, że nie jest zainteresowana.
0: Czekaj.
7: I wyłączyła się z tej...
0: Wiesz co? Dla mnie największy, znowu użyję tego słowa, szacun ma ta dziewczyna, która po usłyszeniu zwrotu "nazywam się Armando" wyłączyła światło.
7: Właśnie pytanie, co jej się bardziej nie spodobało, czy samo imię, bo zaczęłaś zastanawiać, jak ja do niego będę mówiła: Armando, umyj naczynia, czy... Właśnie to, że powiedział "nazywam się".
0: Wiesz co, ta moja wiara w ludzi każe mi sądzić, że jednak mimo wszystko, że nazywam się. Ale z drugiej strony masz rację, może to egzotyczne imię.
7: To jednak Armando.
0: Tak.
7: Miej litość. Natomiast teraz kamyczek do twojego ogródka. Powiedz mi, co sądzisz o nowej wersji 997?
0: Wiesz co? Co sądzę? Tak w ogóle... W przewodniku telewizyjnym, inaczej zwanym EPG...
7: Właśnie, to jest pewien bałagan.
0: Cały czas... Ten magazyn, słuchajcie, ma już swój drugi odcinek. Informacja jest następująca, że program prowadzi Michał Fajbusiewicz. Już przez chwilę miałem nadzieję, że redaktor Gadowski znowu coś na YouTubie nagrał i się okazało, że jednak, ale nie. Program prowadzi pan Dariusz Bohatkiewicz i mimo gdzieś tam jakiejś mojej antypatii do takich aż zmian, do tego, że redaktor Fajbusiewicz pracował na 997 tyle lat, pracował na markę tego programu, to nie mogę panu Dariuszowi zbyt wiele zarzucić. No, program jest jaki jest, jest realizowany poprawnie.
7: Nie jest to źle zrobione. Że lepszy był pierwowzór, to nie jest to źle zrobione. Zresztą jest też jeszcze pewien bałagan z nazwą, ponieważ jak podał sam portal wirtualnemedia.pl, również w rozmowie z Fajbusiewiczem, ta nowa wersja ma się nazywać Magazyn 997, bez tego słówka kryminalny, tak aby tutaj o nic nie można było ich posądzić. Ale pan Bohatkiewicz używał swobodnie słowa kryminalny w nazwie, więc...
0: Jak widać...
7: Tak, żeby nie było. No, sam Fajbusiewicz mówi, że tutaj będzie miał ciężką drogę do tego, aby jakoś się odwoływać, sądzić z nimi, ponieważ no, program i sam pomysł na niego powstał w takich czasach, kiedy jeszcze pewne kwestie właśnie związane z prawem autorskim dotyczącym formatów w ogóle nie były uregulowane w pełni, dlatego ewentualnie mogłaby go tutaj czekać ciężka droga, no ale nie ma się co dziwić, że no jest po prostu zły na to, jakby jego pomysł i cała koncepcja tego programu została tutaj potraktowana, no ale jest realizowany nieźle.
0: Tak, jest, no i też jest programem w porównaniu do tego oryginalnego 997 sprzed lat, jest dłuższy, bo magazyn 997, magazyn kryminalny 997 tam trwał od 25 do 30 minut, a tu mamy 40 minut, bo jest w ramówce tam od 23.05 do 23.45, jak dobrze kojarzę. No, także,
7: tak,
0: czy 50 nawet. Czy nawet 50. Także jest dłuższy, chociaż mam wrażenie, że jest bardziej taki chaotyczny. Inna rzecz, że oryginał był realizowany w trochę innych czasach, kiedy policja mogła nieco więcej powiedzieć. Teraz bardzo często się pojawiają takie sformułowania,
7: tutaj
0: że tak,
7: się ukrywa, że tak, takich informacji
0: że
7: nie mogą.
0: Że nie można i tak dalej, i tak dalej. No, trochę, już kiedyś tak było również, że pewnych rzeczy oczywiście nie ujawniano, natomiast mam wrażenie, że tego było mniej i że jednak w 997, tym oryginalnym, było to wszystko robione jakoś tak w bardziej przemyślany sposób. To znaczy był konkretny schemat programu. Były dwie, bądź też trzy, w zależności od tego, jak były długie, rekonstrukcje. No i pojawiała się też ewentualnie taka seria, która się nazywała Żyj bezpiecznie. Tam między innymi aktorzy grający czy w 40-latku, czy w Złotopolskich się pojawiali. Chociażby najsłynniejszy serialowy policjant Paweł Wawrzecki.
7: No tutaj też mamy taki cykl właśnie, na co uważać, o oszustwach, właśnie było w tym pierwszym odcinku, o oszustwach związanych z wynajmowaniem mieszkania, na co należy uważać.
0: Tak.
7: Także też jest różnorodnie.
0: Dobrze, że takie programy są i mimo moich jakichś tam osobistych animozji do tego, jak to zostało w

0: jak wam również tak. jeszcze powiemy, nic straconego, bo wszystko można nadrobić w tak zwanych internetach. A mowa o programie Najśmieszniejsi, który emituje telewizja Puls.
1: Dokładnie.
0: I pojawia się on już, jak wspomniałam, od soboty ubiegłej i emitowany jest o godzinie 14:30.
1: Tak, natomiast w ogóle o co chodzi z programem Najśmieszniejsi? Na czym on polega? Bo można by się no, po nazwie nawet domyślać, że no pewnie jakieś skecze kabaretowe.
0: No, kolejny program, ile tego może być. Ale chodzi o to, że formuła Najśmieszniejszych polega na tym, że zaproszeni do studia telewizji Puls artyści sceny kabaretowej będą opowiadać o swoim życiu prywatnym, o dzieciństwie i młodości, o pasjach, największych osobistych sukcesach, sposobie pracy oraz inspiracjach. Także będzie można tych kabareciarzy, których jednak wydaje nam się, że znamy dobrze, bo oglądamy ich regularnie w różnych kabaretowych programach, poznać nieco lepiej. No a oprócz tych rozmów widzowie również zobaczą oczywiście najlepsze skecze artystów występujących w programie.
1: Program nie będzie miał swojego konkretnego prowadzącego, bo prowadzący będą różni, tak jak różni będą gości. I tak na dobry początek w dwóch pierwszych odcinkach gości i będzie gościć jeszcze, chociaż, no nie, no,
0: no
1: gościł,
0: był
1: gościł
0: ten drugi.
1: Tak, był ten drugi. Kabaret pod Wyrwigroszem, tak, z którym się zresztą za moment spotkamy. Jarosław Marek Sobański był gospodarzem tego programu.
0: Następnie mieliśmy spotkanie, a będziemy mieć właściwie spotkanie z kabaretem Anim Rumru, które poprowadzi Robert Górski, z grupą Mozarta, myślę, że to nawet obejrzę, spotka się Katarzyna Pakosińska, z kabaretem Rak będzie rozmawiała Joanna Bartel, więc już w ogóle będzie Śląsko do kabaretu.
1: Śląsko, tak.
0: Z kolei tak, z kabaretem Otto będzie przeprowadzać wywiad. Któż to jest? Browars Brothers Band. Nie znam takich w ogóle ludzi i kogoś takiego.
1: Mnie zastanawia, czy w ramach kabaretu Otto obecny skład zaprosi swojego byłego członka.
0: Pan Rychu.
1: No właśnie. Każdy odcinek trwa dokładnie 44 minuty, co ciekawe.
0: 44. Tak, i jest realizowany z udziałem publiczności w telewizyjnym studiu. Natomiast jeżeli nie macie czasu w sobotę, bo chodzicie do sklepu, wiecie, tam w niedzielę już...
1: Nie zawsze będzie można.
0: Więc w sobotę idziecie do Lidla, jak to tam teraz jest w reklamie, to nic straconego, ponieważ Najśmieszniejszych będzie można przedpremierowo zobaczyć zawsze w piątek o godzinie 21 w telewizji Puls 2.
1: To jest w ogóle ciekawa koncepcja, no bo telewizja Puls 2 to zawsze mi się tak kojarzyło, że to raczej taka stacja, która to, co już zostało wyemitowane na antenie Pulsa, gdzieś tam emituje właśnie jako takie powtórki. Zresztą sama nazwa
0: emituje również bajki oraz tak. seriale tam takie dla dorosłych. Wieczorem się zdarzały czasami, a jak widać można w kanale niegłównym
1: zobaczyć
0: proponować
1: powtórkę.
0: Widzą program przedpremierowo, tak, to ciekawe jest bardzo. Natomiast co jeszcze ma dla nas telewizja Puls? Od 26 lutego już można oglądać nowy sezon serialu Lombard Życie pod zastaw, który się widzom spodobał, telekamerę dostał, także jest kontynuowany.
1: No i to nie wszystkie nowości, bo również jeszcze wiosną telewizja Puls pokaże chociażby Igrzyska Śmierci, Firewall, Nigita, Dorwać, Gringo, Teściowie, może Czarne, Nienawistna Ósemka, Jestem Zemstą i Litewski
0: Zemstą.
1: Przekręt. Takie pozycje
0: to bardzo fajnie.
1: Programowe się pojawią.
0: Natomiast co będzie w kanale siostrzanym? Jak już mówiłam, bajeczki. Od 5 marca w stacji Puls 2 w ramach takiego cyklu, który właśnie jest poświęcony bajkom, Puls Junior, będą, a właściwie są już emitowane dwa nowe seriale, Teletubisie w nowej wersji z roku 2015, nawet nie wiedziałam, że taka jest, wolałam tego nie wiedzieć, oraz Tomek i Przyjaciele, to taki fajny serial z pociągiem, zdaje się, tak?
1: A to nawet nie wiem, bo nie oglądałem tego.
0: Coś takiego tam jest.
1: I co tu jeszcze mamy? Niech żyje król Julian będzie, bajeczki Maszy.
0: O, Masza!
1: Tak.
0: I straszne historie Maszy. Tylko wiedziałam, że jest Masza i Niedźwiedź, ale dobrze, to tam nieważne. A także seriale kryminalne, na przykład agenci NCIS, CSI, kryminalne zagadki Las Vegas.
1: I będą horrory też.
0: Dracula i koszmar.

0: następnego lata.
1: Natomiast...
0: My wam teraz postaramy się... zanim wam postaramy się zrekompensować ten brak kabaretu pod Wyrwi Groszem i tego, że nie mogliście obejrzeć odcinków z nimi na żywo, to wam jeszcze powiemy, co możecie zrobić, aby jednak je nadrobić.
1: Tak, jeżeli mieliście taki problem, bo nie mogliście sobie obejrzeć chociażby Lombardu...
0: Wam nie powiedzieliśmy.
1: Życie pod zastaw, tak.
0: Albo Lombardu nie obejrzeliście.
1: Tak. Kiedyś nawet się zastanawialiśmy, gdzie można oglądać takie materiały z telewizji Puls, bo tak. Wydawało nam się, że nie istnieje taki serwis, ale okazuje się, że myliliśmy, bo istnieje. Playpuls.pl, playpuls.pl, strona z materiałami VOD dostępnymi, no tak jak sama nazwa wskazuje, na życzenie, w dowolnym momencie możecie sobie obejrzeć to, na co macie ochotę i co udostępnia oczywiście nadawca, bo tam przypuszczam, że nie wszystko ze względu na prawa licencyjne jest udostępniane. Strona całkiem wygodna, można sobie obejrzeć zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i co ważne na urządzeniach mobilnych też działa. Więc,
0: no to bardzo miło, bo tak. z tym to różnie bywa.
1: Dokładnie. Więc playpuls.pl, zapamiętajcie, jeżeli macie ochotę nadrobić to i owo z ramówki Pulsu, a my teraz wam zagramy kabaret pod Wyrwi Groszem.
0: W piosence o pewnej pani, atrakcyjnej bardzo, niejakiej Kryśce.
1: Tak, to ja tak chrząkam znacząco i naciskam Enter.
0: Ja rozumiem cię.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To zemsta technologii za to po prostu.
0: Myślisz, że to pani Kryśka?
1: Tak. Pomieszała.
0: Chciała wyłączyć nasze treści.
1: Tak, pomieszała.
0: Zgłosiła do Krajowej Rady.
1: No całkiem możliwe, słuchaj.
0: Gdybyśmy tylko podlegali pod takie instytucje.
1: Dokładnie, na szczęście internetowe.
0: I pewnie by nas wysłała na szkolenie do szkoły kultury społecznej medialnej.
1: Tak.
0: Jak na przykład panią Justynę Dobrosz-Orecz.
1: Zgadza się, więc...
0: Chciałaby.
1: No, pani Justyna już od jakiegoś tam czasu dłuższego w telewizji się nie pokazuje.
0: No dokładnie.
1: Może się szkoli.
0: Jest gdzieś w jakimś kanale, o którym nie wiemy.
1: Tak.
0: Piszcie,
1: jeżeli coś wiecie.
0: Justyny Dobrosz-Orecz, facebook.com/radio-dht. A my zmierzamy dalej do programu, który już dziś będzie miał swoją premierę. Dokładnie. Chociaż premierę to on już miał mieć w listopadzie.
1: Tak.
0: Chyba jakoś tak.
1: Jakoś się tak. O tym się mówiło.
0: My tego szukaliśmy, czy tego nie ma, a się okazywało, że jakoś tak...
1: Że je tak nie ma.
0: Ucichło w tej kwestii. Program jest w marcu, a nazywa się Taxi Kasa i będzie emitowany w telewizji Super Polsat.
1: Tak. Program pojawi się o której tam? 18:45?
0: Jakoś chyba tak. Mhm.
1: Tak. No ale to najpierw słów kilka o tym, co w ogóle pojawi się w tym programie. Otóż uczestnicy mają szansę wygrać w tym programie gotówkę, odpowiadając na zadawane pytania. Oczywiście jadąc taksówką, jak sama nazwa wskazuje, Taxi Kasa. W trakcie podróży osoba biorąca udział w programie może raz skorzystać z pomocy przechodniów oraz zadzwonić do znajomego. Jeśli pasażer Taxi Kasy trzykrotnie odpowie błędnie na zadane pytania, musi wysiąść z taksówki właśnie w tym momencie, a jego nagrodą jest pokonany odcinek trasy. I tu ciekawostka, bo maksymalna wygrana w tym teleturnieju to jest 1000 zł. Nie wydaje ci się...
0: No nie za dużo, tak?
1: No nie za dużo.
0: Przed programem, tak. Że rozumiemy, że to nie są milionerzy, ale tak ciut wyższa nagroda by się jednak chyba przydała, aczkolwiek mają być też jakieś nagrody, niespodzianki, także może to nie jest wszystko, co można zdobyć.
1: Tak, bo będą nagrody, niespodzianki ukryte w bagażniku, więc tak. może tam jeszcze jakieś interesujące rzeczy się pojawią. Chociaż tak z drugiej strony, wiesz, jakby ktoś 1000 zł ci dał za to, że się przejedziesz taksówką.
0: A nie, że pojadę taksówką, chociaż to byłby dla mnie w ogóle straszny stres, że siadam do taksówki i się
1: a to nagle...
0: To tak jest.
1: Uśmiechnij się, tak jesteś w ukrytej kamerze.
0: Nie jest tak, że wsiadając do tej taksówki się wie, przynajmniej z tego, co oni podają, tak wynika.
1: Tak.
0: Że można być nieświadomym zupełnie, wsiąść do taksówki i się okaże, że...
1: Że to taksówka Super Polsatu.
0: I spotka się w rzeczonej taksówce pana Kamila Baleje, który będzie właśnie kierowcą i prowadzącym tenże program. Pan Kamil Baleja, gwiazda radiowa, RMFM wcześniej, Złote Przeboje obecnie. Teraz. Także i tutaj będzie go można tym razem zobaczyć, a nie tylko usłyszeć.
1: Tak, natomiast to nie jest tak, że Super Polsat sobie wymyślił całą ideę tego teleturnieju, bo to jest program na licencji zagranicznej, na licencji programu Cash Cup. To jest program, który do tej pory był emitowany w 93 krajach. No, a teraz jest emitowany w Polsce. Można sobie będzie go
0: obejrzeć. Pan Kamil jest w ogóle bardzo również zafascynowany ideą teleturnieju, które będzie prowadził. Mówi, że to będzie teleturniej bardzo nieprzewidywalny, bo sam mówi, że uwielbia takie programy, w których nawet on do końca nie wie, co się za chwilę może wydarzyć. Uczestnicy będą zaskakiwani od pierwszych chwil. Właśnie wspaniałe jest jego zdaniem to, że wsiadając do jego taksówki zupełnie nie będą się spodziewać tego, co się za chwilę może wydarzyć.
1: Natomiast wiesz takiego co, ja mam takie podejrzenia, dlaczego im zajęło to tyle czasu. Bo jeżeli to byli ludzie z łapanki, znaczy przyjeżdża sobie po
0: to
1: ciebie...
0: To mówili, ja nie chcę, wielkie wyrazy, tak, których teraz nie po mnie powiemy, tak, wysiadali.
1: Albo ja
0: trzeba było zebrać taką ilość chętnych, żeby to się zamknęło w jednym sezonie.
1: Dokładnie, więc ja przypuszczam, że tu mógł być problem. I myśleli, że będzie tak wszystko fajnie, szybko, a tu się okazało, że jednak nie, że ludzie nie chcą gdzieś tam występować w telewizji, tym bardziej, że teraz zdają sobie chyba coraz bardziej sprawę z tego, że jednak no to wszystko gdzieś tam zostaje. Wizerunek się może być utrwalony, tak? Tym bardziej, że to później
0: dokładnie,
1: jeszcze pojawia się w internecie.
0: Głupiego, to się będzie częścią filmików na YouTubie 10 najgłupszych odpowiedzi w teleturnieju.
1: Tak, i bohaterem niezlicznych
0: ci ludzie od owcy
1: memów
0: i lamy, no to już myślę, że mają życie trochę zepsute, bo pewnie ludzie, którzy ich spotkają, to ich kojarzą z tych błyskotliwych odpowiedzi. Także być może rzeczywiście to była ta przyczyna. Z innych powrotów tym razem w Super Polsacie od 12 marca, czyli od tego poniedziałku, wraca Krzysztof Uśmiech, Moc, Fitness, Sport, Ibisz i program Joker.
1: Właśnie, a propos
0: czego?
1: Krzysztofa Ibisza. Co się dzieje z tym rozrywkowym kwadransem w Trójce? Czy ktoś nas może oświecić? Bo ja pamiętasz, no, w tym tygodniu się zastanawialiśmy, co tam się dzieje z programem 3 po 3.
0: Posłyszeliśmy zapowiedź Zapraszamy do Trójki i nie pojawiła się w tej zapowiedzi.
1: W ramówce,
0: być może
1: na przykład wczoraj jak przeglądałem, to też tego nie było, także coś... Tu...
0: Ale Trójkofani nie widziałam, żeby coś pisali na ten temat, albo mi coś umknęło.
1: Właśnie, zamiast tego jest reportaż,
0: wiem,
1: więc jeżeli coś...
0: Jeżeli słuchaliście...
1: Tak, jeżeli macie jakąś trójki, informację, to podzielcie się z nami. Czy już się skończył pomysł na program, czy po prostu się... Czy się nie przyznają do tego, że on jest, a mimo wszystko się odbywa w ramach Zapraszamy do Trójki? facebook.com/radio-dht. A teraz co?
0: To też pewnie sprawdzimy.
1: Tak. A teraz taksówką się przejedziemy.
0: Taksi.
1: Tak. I o sezamkach.
0: Tak, kto zna takie filmiki na YouTubie, gdzie właśnie próbowano znaleźć polski tekst w zagranicznych utworach, ten wie, o co chodzi z sezamkami, a kto nie wie, ten również być może je tam usłyszy.
1: Niech pani Vanessa zresztą zaśpiewa i wszystko okaże się jasne.
2: Radio DHT.
1: Po piosence o taksówce i sezamkach wracamy do was. Ciekawe swoją drogą.
0: Teraz będzie o kanale dla pani, teraz będziemy mówić.
1: Tak, będziemy mówić
0: nie wiem, czy jesteś zainteresowany tymi treściami, które przekażemy, ale może też będziesz oglądał.
1: No tym bardziej, że mnie prosiłaś, żebym przekazał te informacje, to...
0: Tak, właśnie ja się z tym czujesz.
1: No to dobrze, no to przekażę, nie ma problemu.
0: Ale tak musi być.
1: Tak musi być. Natomiast jeżeli chodzi o to, co do nas piszecie, to mamy informacje odnośnie Justyny Dobrosz-Oracz. Adrian do nas napisał, że ta pani w Wyborczej obecnie pracuje, ale oprócz tego, że pisze, to się także przed kamerą pokazuje i bierze udział w materiałach wideo,
0: które są na stronie Wyborczej prezentowane. Także jak widać z kamerą cały czas za pan brat.
1: Dokładnie. Natomiast no, teraz przechodzimy do tematu, o którym już napomknęliśmy, mianowicie do nowych rzeczy na antenie Polsat Cafe. Na antenie Polsat Cafe zagości druga odsłona programu Walka o piersi. program ma uświadamiać kobiety, że nie są same ze swoimi problemami zdrowotnymi związanymi z piersiami i że mogą otrzymać pomoc. W drugim sezonie programu po raz kolejny Polki z pomocą sztabu wykwalifikowanych specjalistów zawalczą o zdrowy biust. Tak, zawarczą o zdrowy biust. Dobrze. Będzie brało udział w tym programie 11 pań i znajdą się one pod opieką doktor nauk medycznych Elżbiety Radzikowskiej. I ta pani jest ordynatorem oddziału chirurgii plastycznej w warszawskim szpitalu MSWiA. No i tu pojawią się różnego rodzaju tematy dotyczące problemów z biustem. Między innymi będzie to asymetria piersi, deformacja klatki piersiowej, czyli tak zwany zespół Polanda, czy zniekształcenie piersi po nieudanej operacji plastycznej. No i oczywiście pojawią się również losy tych pań, co gdzieś tam również będzie takim dodatkowym elementem tego programu.
0: Nie tylko związane z tym, jakby z czym się borykają, tak. Na przykład z tym, że kiedy byłam młoda, umarli mi rodzice, jest mi ciężko, oprócz tego mam taki właśnie taki problem dotyczący mojego biustu.
1: Tak, więc będzie można sobie obejrzeć ten program, a ten program będzie pojawiał się na antenie Polsat Cafe w poniedziałki po godzinie 21.
0: A teraz czas na nowość. Już jakiś czas temu, bo chyba na przełomie stycznia i lutego gruchnęła wiadomość, że Hanna Lis przechodzi z kanału TVN Style właśnie do kanału Polsat Cafe i poprowadzi tam program, który pierwotnie miał się nazywać Hanna Lis i on, ale się okazało w zeszłym tygodniu, że jednak się będzie nazywał Między Słowami. Formuła ma być tutaj podobna do obecnego już na antenie programu Demakijaż, który prowadzi wspomniany już Krzysztof Ibisz, przy czym Ibisz przeprowadza wywiady ze znanymi kobietami, natomiast Hanna Lis, no właśnie, według pierwotnego zamysłu miała rozmawiać ze znanymi mężczyznami, ale chyba nie do końca tak będzie, ponieważ już wiadomo, że w pierwszym odcinku na przykład gościem będzie Doda, a także Piotr Stramowski, także być może ta koncepcja tutaj troszeczkę się rozszerzyła. Program będzie można oglądać w niedzielę, począwszy od jutra, o godzinie 15:30, zaraz po programie Krzysztofa Ibisza.
1: Tak, więc zobaczymy, co to będzie. Zainteresowały cię te, któreś z tych audycji jakoś tak?
0: Czy ja wiem, programów takich z wywiadami jest całkiem sporo, więc nie wiem, czy jakby temu się uda wyróżnić, chociażby w roli głównej Magdy Mołek w TVN Style, który też ma kolejną edycję mieć. Także zobaczymy, może zerknę.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Teraz za to na pewno będziemy mieli piosenkę bardzo adekwatną, zwłaszcza do tej drugiej audycji, o której mówiliśmy, mianowicie do audycji...
0: Zwłaszcza do jej tytułu, tak. Czyli Między Słowami, tak, o tym, że śpiewa Kasia Cyrekwicka.
1: Dokładnie tak. facebook.com/radio-dht. Czekamy na wasze różne informacje. Przy okazji pozdrawiamy tych wszystkich, którzy do nas piszą. Pozdrawiamy Wojciecha, pozdrawiamy Adriana, którzy Adriana tak do nas piszą i dzielą się z nami różnego rodzaju informacjami. Jeżeli wy również chcecie, no to zapraszamy. Jesteśmy na żywo tym razem.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT do godziny 18, mniej więcej do godziny 18 będziemy z wami i będziemy wam opowiadać, co interesującego dziać się będzie, bądź też dzieje się na antenie stacji radiowych i telewizyjnych. Teraz dalej zostajemy w kręgu małego ekranu, telewizyjnego ekranu, bo tu kolejny program nowy zaserwuje nam tym razem dwójka telewizyjna i to będzie teleturniej.
0: I to muzyczny. Tak, pamiętacie takie programy jak Śpiewające fortepiany?
1: Nigdy
0: albo,
1: tego nie lubiłem.
0: Jak to się nazywało? Dubidu chyba. To mam wrażenie, że szykuje się coś na podobną modłę, choć być może jest nieco nowocześniej realizowane, a będzie to Big Music Quiz, który pojawi się już jutro premierowo. Będzie emitowany co niedziela o godzinie 25 w telewizyjnej dwójce.
1: Natomiast prowadzącym Big Music Quiz będzie Sławomir Zapała, czyli Sławomir. Sławomir, dokładnie. Pana Sławomira usłyszycie.
0: Ja powiem szczerze, że ani nie rozumiem hejtu związanego z postacią Sławomira, ani robienia z niego Bóg wie jakiej gwiazdy. No bo z jednej strony taki utwór jak Miłość w Zakopanem, spokojnie nie zagramy wam akurat tego.
1: Nie.
0: Ale wydaje mi się, że jest mnóstwo utworów dość podobnych. On wcale nie jest aż tak dramatycznie kiczowaty. No taki sobie po prostu utwór. Więc ani nie rozumiem zachwycania się nim, ani właśnie hejtowania. A poza tym utożsamianie go z artystami, choć może to zbyt duże słowo, z wykonawcami disco polo, no to chyba...
3: To jest przesada.
0: Się, jak on sam mówi, to jest rocko polo, więc to nie do końca. Także ja zdecydowanie stoję gdzieś po środku, ani mnie ziębi ta postać, ani grzeje. I jak wspomniałam, nie rozumiem aż takich skrajnych postaw. Natomiast o co chodzi w tym programie, już można się domyślić na podstawie tego, o czym wspomniałam. W kilku rundach tematycznych uczestnicy będą rywalizować w rozpoznawaniu tytułów piosenek oraz odpowiadaniu na pytania dotyczące na przykład ciekawostek związanych z muzyką, polskich artystów czy popularnych płyt muzycznych. I w tym programie będą brały udział kilkuosobowe drużyny złożone z gwiazd, z aktorów, celebrytów.
1: A program, co ciekawe, też nie jest naszego autorstwa polskiego, nie wymyśliliśmy go. Program jest, jak dobrze pamiętam, na licencji francuskiej oparty. Więc wdrożenie kolejnego zagranicznego formatu na antenę telewizyjną. Tak naprawdę się tak zastanawiam. No kurczę, rozumiem telewizje komercyjne. Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Ale czy my naprawdę, no zwłaszcza takich programów, bo to przecież no co jest trudnego w wymyśleniu programu muzycznego? I to przynajmniej tak z opisu nie wydaje się jakiś bardzo skomplikowany, żeby tu nie wiadomo co się działo. Znaczy naprawdę nie można po prostu usiąść, czy telewizja polska, publiczna, za nasze pieniądze z abonamentu, nie mogą tam usiąść, wymyślić jakiegoś formatu, jakiegoś programu i po prostu go zrealizować? Kiedyś nie wdrażaliśmy.
0: A tak się przecież mówiło, że mieliśmy projektować nasze talenty.
1: No właśnie.
0: A się skończyło na tym, że dalej jest The Voice.
1: Tak.
0: Także, no nie wiem. Nie wiem. Szczerze mówiąc,
1: dziwne to takie.
0: Nie zajmują mnie te kwestie. Myślę, że zerknę na ten program, bo może nie jestem już fanką tego typu widowisk, ale te programy okołomuzyczne gdzieś tam od dzieciństwa mnie interesowały, więc po prostu zobaczę, jak to jest zrobione. Natomiast jeżeli kogoś interesują programy związane z gotowaniem, no przecież takich też mamy teraz w telewizji całkiem sporo, to już tydzień temu, w zeszłą niedzielę, wystartowała nowa edycja programu Bake Off Ale Ciacho, przy czym, co ważne, zmieniła się godzina emisji. Ponieważ od teraz program jest pokazywany w niedzielę o godzinie 15:20, a nie w poniedziałki wieczorem, bo przypomnijmy, wówczas można oglądać serial Zamarzenia. Także już jeden odcinek się odbył, ale można go na pewno nadrobić sobie w internecie, a jutro premiera kolejnego odcinka.
1: Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak się tworzy różnego rodzaju wyroby cukiernicze, no to można sobie pooglądać. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście zrealizować jakiś pomysł z odcinka jutrzejszego, to średnio uda się to w niedzielę jutrzejszą, bo sklepy będą zamknięte. Także trzeba będzie poczekać, jeżeli coś was aż tak bardzo zainspiruje w programie Ale Ciacho.
0: No, trudno.
1: Trudno. A dziś ponoć kolejki w sklepach są takie, jakby i w poniedziałek te sklepy miały nie być otwarte i nawet jeszcze we wtorek.
0: No, tak.
1: No taka ciekawostka. No, ale widocznie tak po prostu musi być. My teraz Sławomira posłuchamy, który ma pewien problem. A jaki? Posłuchajcie i przekonajcie się sami.
2: Radio BHT.
1: No i tak nam właśnie Sławomir zaśpiewał o swoim problemie z hektarem. No, nie ma hektara. Ale się starał o hektara. I miejmy nadzieję, że jego...
0: A dostał program w telewizji.
1: Tak, a dostał program w telewizji. No to jest dosyć ciekawa sprawa. Tak. A teraz dalej o telewizji będzie.
0: Dalej o telewizji, przy czym taki malutki skok w czasie zaliczymy, ponieważ od razu powiedzmy, że za tydzień nas nie ma. W tym miejscu jakieś tutaj odgłosy płaczów powinny się...
1: To nasi słuchacze powinni, bo jak my będziemy to, że jakieś samouwielbienie popadamy, to wiesz, to nam nie wypada, ale jeżeli wy chcecie, to proszę bardzo, facebook.com/radio.
0: I dlatego, że za tydzień nas nie ma, to chcemy wam powiedzieć o nowościach, które się pojawią w jeszcze kolejnym tygodniu. Tak, do naszego następnego spotkania. I dlatego teraz będzie o programie, który zagości na antenie TVN Style w przyszłą niedzielę 18 marca, czyli nie w tę, a w kolejną, a mowa o programie pod tytułem Co nas truje?
1: Tak.
0: Będzie to program prowadzony przez Katarzynę Bosacką. Prowadząca będzie w nim odwiedzać polskie rodziny, przeanalizuje ich codzienne jadłospisy, przyjrzy się produktom spożywczym zawierającym trujące składniki. Będą jej towarzyszyć eksperci, dietetycy i lekarze, którzy podpowiedzą widzom, jak dokonywać zdrowych wyborów żywieniowych. Także zostajemy cały czas w klimacie jedzenia i bycia fit. Program zastąpi w tym paśmie, czyli przypomnijmy, niedziela, godzina 11:30, znano już pozycję programową Wiem, co jem i wiem, co kupuję, który to program będzie miał przerwę w emisji, przynajmniej na razie. Natomiast to nie jest jedyny program z udziałem Katarzyny Bosackiej, ponieważ na antenie pojawi się również druga odsłona Gwiazd od kuchni, gdzie ponownie będzie ona gotować ze znanymi osobami.
1: Więc jeżeli interesują Was programy kulinarne, czy w ogóle programy dotyczące zdrowego żywienia, no to można sobie coś takiego obejrzeć. Sporo, naprawdę ostatnio sporo jest programów dotyczących jedzenia. Zresztą no nawet jest stacja przecież Food Network, to cała poświęcona temu, co można zjeść i co można ugotować. A potem między jednym takim programem a drugim to już jest w ogóle kuriozum, jeżeli pojawiają się różnego rodzaju reklamy leków na niestrawność.
0: No tak, no.
1: Tak. A teraz...
0: Cóż zrobić? Taki świat, a teraz właśnie wam zaśpiewamy. My zaśpiewamy, nie wiem, a wam zaprezentujemy. Śpiewać nie będę, spokojnie. Się nie bójcie, wam zaprezentujemy piosenkę o tym, czym można zatruć i kogo.
1: Tak, gorzej...
0: Bif zaśpiewa.
1: Tak, ale wiesz, my jak my, to nie byłoby źle. Gorzej, gdybym ja miał taki zamiar, ale spokojnie, powstrzymam się. Przynajmniej na razie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak, to już wiadomo, kto i kogo mógł czym zatruć. Ślązaka jodem. Ciekawe.
0: To fajnie.
1: No to fajnie, tak. A teraz przenosimy się, znowu wybiegamy do przodu, bo oto kolejna propozycja, która dopiero się pojawi, ale o której już było jakiś czas temu dość głośno. Mianowicie nowy serial na antenie Canal Plus się pojawi, konkretnie 18 marca i to będzie niedziela o godzinie 21:30 w Canal Plus. Pojawi się pierwszy odcinek serialu Kruk. Szepty słychać po zmroku z Michałem Żurawskim w roli głównej. Natomiast tu jest interesująca rzecz, bo będzie można sobie ten serial oglądać również w wersji 4K, czyli już w ogóle super obrazem. Jeżeli tylko wasze telewizory będą do tego przystosowane, no to będziecie mogli oglądać serial Kruk, Szepty słychać po zmroku w jakości 4K na antenie Canal Plus Now, czyli tego kanału, który przeważnie służy do różnego rodzaju transmisji sportowych, a tym razem pokażą tam właśnie ten serial. Przypomnijmy, fabuła serialu koncentruje się na porwaniu nastoletniego chłopca w białym stoku. Śledztwo prowadzi inspektor z Wydziału Kryminalnego Adam Kruk, w tej roli Michał Żurawski, który zostaje oddelegowany z Łodzi, a po latach wraca do miasta, w którym spędził swoje dzieciństwo i dorastał. Na miejscu okaże się, że na miejscu Kruk będzie musiał się zmierzyć nie tylko ze sprawą porwania, ale także z ciemną stroną swojej przeszłości, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Czytałem...
0: Brzmi intrygująco.
1: Tak, brzmi intrygująco, natomiast czytałem także w internecie relacje tych, którzy mieli możliwość obejrzenia pierwszych bodajże dwóch odcinków Kruka. Zdaje się, że któryś z tych takich portali, czy to Spider's Web, czy chyba Spider's Web o tym pisał, i ponoć jest lepszy niż drugi sezon Belfra. No to jak jest lepszy niż drugi sezon Belfra, to ja się już cieszę, bo drugi sezon Belfra, przynajmniej na tyle, na ile go oglądałem, to nie urzekł, ciebie też zresztą nie, bo oglądaliśmy tyle samo. Czekaj, ile by odcinków? Dwa odcinki wytrzymaliśmy?
0: Aż dwa. I o ile pierwszy jeszcze był...
1: Całkiem okej.
0: Dosyć dobrze się zapowiadający, i tyle w drugim
1: No to nie, no. Jak to mój znajomy...
0: Odgłosy.
1: Jak to mój znajomy z Facebooka to tak fajnie określił, Mortal Kombat na żywo, czyli po prostu, czyli Belfer. Tak, tak, większość to były jakieś strzały, nic interesującego tam się nie działo. Natomiast no tu ma być ponoć lepiej, więc jeżeli istotnie tak będzie, no to ja już się cieszę na ten serial, bo po prostu będzie co oglądać. Przypomnijmy, od 18 marca, niedziela, 21:30, albo Canal Plus, albo Canal Plus Now, tam będzie można oglądać w wersji 4K. Ciekawe, czy też jakiś dźwięk przestrzenny tam dadzą, no pewnie tak. To już teraz bywa standardem, więc nie tylko wrażenia wizualne będą fajne. No, to teraz, zanim podzielimy się z wami kolejną informacją, to tak o zmroku. Zastanawialiśmy się, co tu zagrać tak w kontekście tego. Najpierw planowaliśmy o krukach, ale to zbyt optymistyczna piosenka by była. Stare dobre małżeństwo, nie rozdziobią nas kruki.
0: Że nie rozdziobią nas kruki. Poza tym jakoś tak głupio w kontekście tego, że kruk w tytule się wiąże z
1: nazwiskiem.
0: Bohaterem serialu z jego nazwiskiem. Tak. Więc postanowiliśmy odnieść się do elementu zmroku w tym tytule. I Renata Przemyk o tym właśnie zmroku zaśpiewa.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: No, Renata Przemyk o zmroku nam zaśpiewała, a my kontynuujemy informowanie was o tym, co interesującego w stacjach radiowych i telewizyjnych. Dziś znowu sporo telewizji, ale to tak jest, że no, stacje telewizyjne...
0: To jest gorący okres, zawsze
1: o tej
0: początek
1: porze.
0: Wiosny i początek jesieni to czas obfitujący w nowości telewizyjne. I o ile jesienią jest sporo tych nowości radiowych, to wiosną jednak jest ich nieco mniej, a właśnie telewizyjne przeważają. I teraz będzie mowa o kolejnej, no i tak to już dzisiaj było przewrotnie, że ty opowiadałeś o tym, co w programie dla kobiet, a ja będę mówiła o serialu związanym z piłką nożną.
1: Obalamy stereotypy, tak.
0: Nożną nie przepadam. Mowa o serialu, który pojawi się 22 marca w czwartek. Nazywa się Trzecia Połowa i będzie pojawiał się właśnie w każdy czwartek o godzinie 20:45 i zastąpi w tym paśmie show Pierwsza Randka. Jeżeli ktoś był fanem, to przykro mi, a znam takich niestety jakoś niekoniecznie, ale zobaczymy, być może z tym serialem będę sympatyzować mimo wszystko, że piłka nożna nie jest jakoś moją największą pasją życiową. Fabuła serialu będzie związana oczywiście z tematyką piłkarską i ma dotyczyć wydarzeń mających miejsce przed mundialem, który rozpocznie się, przypomnijmy, w Rosji, dokładnie 14 czerwca. Bohaterami trzeciej połowy będą przyjaciele, których pasją jest właśnie piłka nożna. No i rzecz jasna, będą się im przydarzać zabawne przygody. Także no, w takim serialu to się nie może obyć bez tego. W cyklu wystąpią m.in. Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Cezary Pazura, Weronika Książkiewicz czy Wojciech Mecwaldowski. Ale już coś troszeczkę podobnego mieliśmy kiedyś, taki serial związany z piłką. Pamiętasz coś takiego jak Piąty Stadion?
1: Wiesz
0: w okolicach
1: co?
0: Euro 2012?
1: Wiesz
0: było
1: co?
0: Coś takiego.
1: Tak, coś takiego było, natomiast ja również muszę się przyłączyć do ciebie w kwestii niezainteresowania totalnego piłką nożną. I coś kojarzę, że takiego było, ale nawet nie zwróciło to jakoś bardzo mojej uwagi, bo po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie oglądałem.
0: Natomiast nowa produkcja Dwójki będzie miała pewną cechę wspólną z Piątym Stadionem, oprócz tematyki piłkarskiej, otóż tak samo jak w rzeczonym Piątym Stadionie, którego patronem była o zgrozo kompania piwowarska, to jest właściciel takich dużych piwnych marek jak Tyskie, czy Lech, czy Żubr. Jeżeli ktoś słucha audycji Kapsel, to wie, jak się wypowiadałam o tych tutaj wszystkich zjawiskach na piwnym rynku. I w tym serialu miało w związku z tym miejsce lokowanie produktów właśnie piwnych. To również i w serialu Trzecia Połowa będą produkty lokowane, ale jeszcze nie wiadomo, jakie to dokładnie będą.
1: A jak ktoś nie słuchał kapsuł, to zawsze może sobie odświeżyć. Nasz Mixcloud jest do waszej dyspozycji. mixcloud.com/radio-dht. Tam można sobie posłuchać naszych archiwalnych programów. Jest sporo różnych ciekawych rzeczy, z którymi można się zapoznać. Między innymi właśnie.
0: No i dodajmy kapsa. Jeszcze, bo to też ważne, jeżeli chodzi o gatunek serialu, trzecia połowa, że to będzie sitcom.
1: Także... Czyli śmiech spod klawisza też... będzie się ścielił gęsto.
0: Dokładnie. To myślę, że też może być cenna informacja, bo nie wszyscy koniecznie przepadają właśnie za tym rodzajem komediowych produkcji. No ale zobaczymy, jak to będzie tym razem.
1: Pożyjemy,
0: a teraz posłuchamy piosenki o Mundialu.
1: O Mundialu, tak. Znana piosenka, kiedyś bardzo często grana, teraz już jakoś niebo i trochę czasy się zmieniły, ale wspomnijmy sobie Pudelsów, jak o Mundialeiro śpiewali.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Mundialeiro, Mundialeiro, Dimisioneira i to na serio, tak? Jakoś tak to, jakoś tak to było. Tak, fajna piosenka z płyty Wolność Słowa, tam w ogóle też ciekawe rzeczy były. Tak mi się przypominają. Jedzie, jedzie wózek, a na wózku buzek. No. Dobrze, teraz nie o sporcie, a o uczuciach będziemy mówić, prawda?
0: Tak, już sygnalizowaliśmy kilkakrotnie, że program Umów się ze mną, Take Me Out, to nie jest jedyna randkowa nowość Polsatu. I teraz będzie o tej drugiej, może nieco bardziej kontrowersyjnej, powiedziałabym, a program ten nazywa się Wyjdź za mnie.
1: Tak, program pojawiać się będzie począwszy od czwartku 22 marca. Program pojawi się po godzinie 22.10 i w tym paśmie zastąpi... paradokument zdrady. Tu pozdrawiamy naszego słuchacza Krzysztofa, ale nie Krzysztofa M, tylko Krzysztofa B. Bo, bo Krzysztof B jest miłośnikiem.
0: Który jest fanem zdrad. Krzysztof innych paradokumentów jakoś nie lubi. Tak, jeżeli chodzi o zdrady, to sądzisz, że to jest takie życiowe.
1: Życiowe, tak, tak. To jest takie życiowe. Tak zawsze Krzysztof mówi, że ten program to pokazuje takie prawdziwe życie.
0: I ogląda te zdrady w nocy, natomiast już jak widać ich nie obejrzy, ale może obejrzy program Wyjdź za mnie.
1: Dokładnie, program Wyjdź
0: za
1: mnie.
0: Może to też będzie takie życiowe.
1: Może, bo tam się różne rzeczy sobie będą mogły dziać, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę to, jak to wszystko będzie wyglądało. Będzie wyglądało tak, że w programie w sumie weźmie osób udział 14, po 7 kobiet i 7 mężczyzn i zostaną oni umieszczeni w luksusowym domu zaręczyn. A dom rzeczywiście będzie luksusowy, bo to będzie posiadłość w Hiszpanii. No i tam właśnie cały program dziać się będzie, bo będą oni uczestniczyć w różnego rodzaju randkach, wycieczkach i innych atrakcjach. No a co ciekawe, będą całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. To trochę mi się kłóci ze sobą, zwłaszcza te wycieczki, no ale może jakoś Polsat to wszystko będzie w stanie jedno z drugim pogodzić. No i chodzi o to, żeby po prostu zawiązały się tam pary i żeby zdecydowały się te pary na zawarcie związku małżeńskiego. Co zresztą całą imprezę wtedy Polsat sfinansuje w zupełności.
0: Dokładnie. W finale każdego odcinka uczestnicy będą mogli się zdecydować na właśnie zawarcie związku małżeńskiego i wszystko wtedy Polsat opłaci. Także może i się to opłaca. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, to podczas trwania programu uczestnicy będą również eliminować te osoby, które mają najmniejsze szanse na znalezienie miłości w programie. Natomiast na ich miejsce będą się pojawiać kolejni uczestnicy, którzy, jak tu jest stwierdzone, mogą zerwać istniejące do tej pory relacje.
1: No,
0: także będzie się działo. Taki Big Brother, no, tylko że bardziej o miłości.
1: Właśnie miałem to powiedzieć, że ten element...
0: Ale ja to powiedziałam.
1: No to dobrze, no to proszę bardzo, uprzedziłaś mnie, ale skojarzenia mamy takie same. Rzeczywiście, no bo ma to.
0: Trudno, ale takich nie wiem właściwie. Tak jeszcze co do tego kontaktu ze światem zewnętrznym, to pamiętajmy, że cała akcja będzie się działa w Hiszpanii, więc to, że spotkają jakąś panią Hiszpankę na ulicy, to jakby nie będzie w żaden sposób wpływało na ich jakieś wybory. Ta pani im nie powie przecież, jak są postrzegani u siebie w kraju. To w Big Brotherze tak się mocno starano, aby te osoby nie wychodziły na zewnątrz, poza dom Wielkiego Brata. z wyjątkiem takiej sytuacji jak wybory parlamentarne, no to wtedy rzeczywiście im pozwalano, aby w takich wyborach wzięli udział. Dlatego tutaj po prostu chodzi o to, aby nie mieli ani dostępu do internetu, ani kontaktu z bliskimi, którzy by im mogli cokolwiek sugerować odnośnie tego, z kim mogliby się związać, a kto jest niefajny, tylko aby to była ich własna decyzja.
1: Tak, jak to wszystko będzie wyglądało i jakie będą efekty tego programu, pożyjemy, zobaczymy, czy będzie więcej udanych związków niż w ślubie od pierwszego wejrzenia, bo koncepcja inna, ale tak naprawdę...
0: W ostatniej edycji nie było tak źle.
1: No tak, tak.
0: Aczkolwiek jestem ciekawa, bo to, że reporterzy programu sprawdzili po miesiącu, jak wygląda sytuacja, no to jeszcze nie jest jakby znaczące. Myślę, że warto byłoby te pary, którym się udało odwiedzić po dłuższym czasie.
1: Tak po paru latach.
0: Parę Pauliny i Krzysztofa, gdzie w ogóle się nie zapowiadało, że cokolwiek się uda. I po miesiącu wyglądało, że całkiem jednak się udaje, ale pytanie, jak to tam dalej przetrwa. Więc myślę, że to by było ciekawe, tak samo jak teraz w Playerze można oglądać powroty do restauracji, w których Magda Gessler przeprowadzała kuchenne rewolucje już tak po dłuższym czasie.
1: Nie tam po miesiącu.
0: Więc to myślę, że też jest, że to jest też sprawdzenie, jak te reformy są realizowane na dłuższą metę.
1: No tak, bo przez miesiąc można się postarać, bo w końcu każdy ma świadomość.
0: A potem, pani Magda u nas była, to już... robimy po swojemu, co ona wymyśliła, jakieś głupoty.
1: Dokładnie. No i tak to może być. Oglądałaś któryś z tych materiałów, tak z ciekawości? W jaką to stronę
0: nie,
1: idzie?
0: Szczerze mówiąc nie, widziałam je tylko właśnie w Playerze, że są. Oglądałam ostatni odcinek Kuchennych Rewolucji, w którym pani Magda miała za złe pani prowadzącej restaurację, że na Facebooku restauracji zakwestionowała wybory pani Magdy i reformy. Wprost mówiąc, że nie może się do nich przyzwyczaić, mimo tego, że kuchnia była dobra, taka jaką pani Magda chciała i jaką wprowadziła, to jednak no, nie była w pełni zadowolona, bo po prostu uznała, że nie może ufać pani bodajże Alinie, właścicielce, skoro ona publicznie kwestionuje jej wybory.
1: No tak, bo nie ma nic gorszego, a też coś o tym wiemy, kiedy ktoś gdzieś tam, będąc teoretycznie z nami, kwestionuje różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją. To tak się zdarza. Tak się zdarza i to jest bardzo niesympatyczne. Ale teraz zagramy piosenkę bardzo sympatyczną a propos różnego rodzaju związków, relacji, to już takich poważnych, bo o ożenku będzie mowa w tej piosence, konkretnie zespół Big Cyt zaśpiewa
0: Rudy
1: o tym,
0: się będzie żenił.
1: Tak, że Rudy się żeni.
2: Radio DHT.
1: Bardzo skoczna piosenka w wykonaniu Big Cyca. Ja pamiętam, że kiedyś prowadziłem taką audycję jeszcze właśnie w Radiu Iława, piosenki na życzenie, czy tam piosenka na życzenie, no to dość często był ten utwór zamawiany. Przypadło to na okres jego świetności. Jeszcze tam kilku innych tego typu skocznych utworów w wykonaniu Big Cyca. A teraz dalej będziemy o telewizji mówić. Będziemy uzupełniać to, o czym mówiliśmy w poprzednim wydaniu programu RTV.
0: Dokładnie, bo już wam sygnalizowaliśmy, że TVP1 planuje w czwartki stworzyć pasmo interwencyjne. Już kilka jego elementów się pojawiło. No, sprawa na reportera jest obecna od dłuższego czasu. Magazyn śledczy Anity Gargas został przeniesiony również na czwartek o 9.97. Już wspominaliśmy, a teraz nowy program, który się pojawi również 22 marca. Będzie się pojawiał o 23.50, czyli późną porą, ale tematy dosyć poważne w nim zagoszczą, a będzie to program Ocaleni.
1: Tak, ten program jest określany jako...
0: Rafał Porzeziński.
1: Jest określany tak,
0: jest
1: jako...
0: Late Night Show.
1: Tak. Bardzo takie wzniosłe określenie. A cóż w tym programie się pojawi? Otóż w swoim autorskim programie Rafał Porzeziński będzie rozmawiać z gośćmi, którzy wyszli z uzależnień, pokonali ciężkie choroby i przeżyli sytuacje graniczne w życiu. W studiu mają pojawić się także znane osoby, które opowiedzą o swoich dramatycznych przeżyciach. Natomiast Jacek Kurski, czyli prezes TVP, traktuje ten program jako misyjny, bo widzowie ponoć właśnie prosili o nowoczesną wersję programu, który już kiedyś gościł na antenie Telewizji Polskiej, mianowicie programu Wódko, pozwól żyć. A w tym programie...
0: Tego nie pamiętam.
1: No ja też, szczerze mówiąc, ja nazwę kojarzę, ale nawet jakoś imię i nazwisko prowadzącej, pani Halszki Wasilewskiej, niewiele niewiele mi mówi, szczerze powiedziawszy.
0: Ona też prowadziła na przykład kawę czy herbatę, tak? Aha. Tylko z tego była znana.
1: Ale tak, wiesz...
0: Ale
1: tak...
0: to tak tylko... Tyle mi internety
1: pozwoliły. Po głosie bym nie rozpoznał, powiem szczerze. Natomiast właśnie w tym programie pomagała pani Halszka Wasilewska walczyć ludziom z alkoholizmem. Natomiast...
0: Co ciekawe, jakby można powiedzieć, że audycja telewizyjna będzie w pewien sposób kontynuacją projektu radiowego, ponieważ Rafał Porzeziński od marca 2016 roku prowadzi w radiowej jedynce audycję Twarzą w twarz Ocaleni, która jest nadawana we wtorki po godzinie 20, w której rozmawia z osobami doświadczonymi, wychodzącymi właśnie z kryzysu, uzależnień i chorób. I ten late night show ma być właśnie powiązany tematycznie z tą audycją.
1: Ciekawe, jak będzie wyglądało to powiązanie, czy na przykład to będzie takie trochę radio w telewizji, że ci sami goście będą brali udział w dwóch audycjach, albo na przykład w jakimś odstępie czasu, czy zupełnie inni goście to będą.
0: Właśnie.
1: Pożyjemy, zobaczymy, trzeba będzie zerknąć na ten program. Tak trochę może i szkoda, że on jest aż tak późno. Powiem szczerze, bo...
0: No trochę tak.
1: Trochę tak, bo w końcu to nie jest chyba jakiś program...
0: Rozumiem, że to nie jest temat na godzinę 20, kiedy w innych telewizjach gwiazdy tańczą i tam seriale różne są emitowane, ale tak ciut wcześniej można by było, jednak prawdopodobnie wtedy miałoby to szansę dotrzeć do szerszego grona widzów.
1: Dokładnie, tym bardziej, że nie ma tu moim zdaniem jakiegoś takiego uzasadnienia, argument, który nie padł, rzecz jasna, ale tak ja się mogę domyślać tylko i wyłącznie, że może to nie będą takie tematy, na które powinny oglądać najmłodsi widzowie, no ale przecież to właśnie bardzo często najmłodsi, jeżeli rodzic ma problem z alkoholem, to są najbardziej poszkodowani na skutek tego. Więc,
0: dokładnie.
1: Więc no tu myślę, że warto by było jednak ten program gdzieś tam przesunąć na nieco wcześniejszą porę, żeby może dotarł do większej grupy odbiorców i może rzeczywiście jakoś ten program pomógł. No nie wiem, jak bardzo można pomóc takim programem, bo nie była mi ta pomoc nigdy potrzebna, no ale po coś w końcu chociażby te programy Krzysztofa Dowgirda się pojawiają i ponoć są ludzie, którym te audycje pomogły.
0: Lat,
1: więc
0: gdyby nie było zapotrzebowania, to przez tyle lat pan Krzysztof by nie prowadził tego programu, także... Jest na pewno grupa osób, którym po prostu jest potrzebne wsparcie, chociażby i w takiej formie.
1: Tak, nic nie ma tu mowy o jakichś telefonach do studia albo rzeczach tego typu, więc może nie
0: tak,
1: w ten sposób.
0: Wiemy.
1: Może nie w ten sposób będzie to realizowane.
0: Zobaczymy.
1: Pożyjemy, zobaczymy. A teraz a propos ocalonych, to nam zaśpiewa pani Monika Kuszyńska, no, która też swoje w życiu przeszła. I jakoś jej
0: dokładnie
1: się udaje z
0: i
1: tego.
0: I też o tym poniekąd tak chyba ten utwór traktuje.
1: Dokładnie, więc posłuchajmy Monika Kuszyńska, Ocaleni.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Monika Kuszyńska za nami, a przed nami wieści z nadmorza. I to bardzo z nadmorza.
0: I w końcu będzie o radiu.
1: No!
0: Na koniec programu dwie radiowe informacje. Otóż w ten wtorek około godziny 19.30 został uruchomiony nowy nadajnik Radia Chili ZZ, czyli Z teraz, jeżeli się nie pokupiłam w tym wszystkim. Bo ja naprawdę, słuchajcie, nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Muszę zawsze sprawdzić, bo się gubię, która wersja jest prawdziwa. Radia mogą obecnie słuchać mieszkańcy Helu. Dokładnie Helu i Jastarni, bo takie miejscowości mają być objęte zasięgiem radia. Jeżeli Was interesuje to, gdzie został umieszczony nadajnik, nie ma sprawy, powiem Wam, w porcie rybackim Marina, to by wcale nie było interesujące, gdyby nie to, że to jest miejsce zwane jajem burmistrza. Tak, tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto również miał ochotę, aby w tym miejscu tej częstotliwości nadawać na 107,8 w Helu, to były to takie rozgłośnie jak Radio Eska, które chciało rozszerzyć zasięg Eski Trójmiasto oraz Złote Przeboje. A udało się właśnie Radio Chili ZZ, czyli Z, które przypomnijmy, było kiedyś obecne w kilkunastu miastach, a po zamianie z Antyradiem można go słuchać w Warszawie, na Śląsku i w Krakowie, od teraz na Helu, a również na pewno w najbliższym czasie zostanie odpalony nadajnik w Wejherowie. Natomiast... Już na ten temat dyskutowaliśmy.
1: Tak, tak. Natomiast Chili Z przekonało Krajową Radę Radiofonii i Telewizji tym, że program jest bardzo nietypowy i jest programem takim no, wyspecjalizowanym. Tak.
0: Oraz na Pomorzu.
1: Tak, oraz będą audycje o tematyce lokalnej pojawiały się na antenie Radia ZZ Chili Z. Tylko...
0: Które zgodnie z zapisami koncesyjnymi mają, mają stanowić tak coś koło 2% czasu nadawania. I, czyli, no słuchajcie, szalenie dużo będzie tego.
1: Mało,
0: naprawdę.
1: Mało. No ale także mają być wspierani między innymi lokalni artyści. Chociażby, prawda? No, to też jest dosyć interesujące.
0: Tak. Tak, tak, lokalni muzycy, jest deklarowana współpraca z Ośrodkiem Kultury w Jastarni. Także to się zapowiada ciekawe, chociaż zobaczymy, jak w tych 2% oni to wyrobią, a może jednak będą robić więcej tego lokalnego, za przeproszeniem, kontentu. Zobaczymy, no bo jednak na pewno większość czasu antenowego będzie wypełniał ten program centralny
1: muzyczny, oczywiście.
0: Muzyką szeroko pojętą, chilloutową.
1: Poza tym, wiesz,
0: czy taki program
1: się...
0: jest potrzebny w tym miejscu? No nie wiem, już o tym mówiliśmy.
1: Tak.
0: Oczywiście hipotezy są takie, że oni by to chcieli przenieść do Gdańska, że tak by im było najlepiej, no ale to są niczym niepotwierdzone. Przynajmniej co tym nie wiem, żeby były potwierdzone przypuszczenia, także nie wiem, czy rzeczywiście mają takie plany, natomiast to by rzeczywiście po prostu miało większy sens.
1: Oczywiście, że tak. Poza tym, no może ewentualnie jakaś argumentacja może być taka, że latem przyjeżdżają różni ludzie, także i tacy, którzy taką muzykę lubią, no bo nie spodziewam się na Helu jakiejś bardzo...
0: Ale nie wiem, czy latem by się bardziej nawet nie przydało Meloradio, wiesz, że są wakacje i ktoś właśnie sobie idzie na plaży i sobie włącza takie tutaj... spokojne i się relaksuje.
1: Też tak myślę.
0: To też byłby, chociaż chyba Meloradio wcześniej Z Goldem będące, kiedy ten konkurs był rozpisywany, nie mogło się o to starać ze względu na tam dokładne warunki ogłoszenia i profil stacji, już w szczegóły nie wchodząc, dlatego no, cóż miał Euro-Z zrobić? Pasowało ogłoszenie do stacji, no to się zgłosił.
1: Dokładnie.
0: Jeszcze by kto inny tę częstotliwość zablokował, a to już przecież bez sensu, prawda?
1: Tak. No, chociaż wiesz, no może w grajdołach lepiej się przy chillaucie relaksować. Kto wie? Kto wie? To różnie
0: nie
1: z tym
0: wiem,
1: być może...
0: w grajdołach przy chillaucie?
1: Nie. Wiem.
0: No właśnie. Aha.
1: No. Nie wiem, czy lubię
0: ja
1: w grajdołach.
0: Ja nie lubię przy chillaucie w ogóle, więc przypuszczam, że w grajdołach to jeszcze gorzej.
1: To tym bardziej. Okay.
0: W grajdole to ja wiesz, lato z radiem, nie?
1: No tak, lato z radiem, oczywiście. A teraz właśnie będzie taka piosenka, która mi osobiście bardziej i zdecydowanie bardziej pasuje do lata z radiem niż do Chili Z. I myślę, że oni tej piosenki nigdy nie zagrają, bo totalnie nie pasuje, ale jest to Helu. I dlatego się z wami nią podzielimy. Pani Irena Woźniacka zaśpiewa
0: Woźniacka.
1: Holiday in Hell.
2: Słuchacie radia DHT.
1: Nadal mnie ten grajdu intryguje, tak szczerze mówiąc.
0: Tak?
1: No. Dobrze.
0: No to fajnie. No.
1: Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu i już w zasadzie byśmy się z wami mogli żegnać.
0: Ale
1: jeszcze jedna informacja, tak na koniec.
0: Ale tak jak mówiliśmy, za tydzień nas nie ma, więc trzeba nadrobić i powiedzieć o wszystkim zawczasu. Kazimierz, miejmy nadzieję, nam to wybaczy, ale za tydzień będzie mógł tutaj szaleć po prostu od rana, bo nas nie będzie, także będzie mógł sobie zrekompensować to, że kilka minut mu zabierzemy, a na koniec będzie o radiu, bo nie tylko telewizyjne stacje szykują nowości na wiosnę, ale również radiowe. I teraz coś z mego ogródka, czyli będzie o nowościach w radiowej dwójce.
1: Tak, a tych nowości jest całkiem sporo.
0: Dokładnie. Rozpocznijmy od tego, że zmieniła się nieco formuła sobotniej odsłony poranka dwójki. Portal wirtualnymedia.pl uparcie twierdzi, że to jest audycja nadawana tylko w sobotę. Otóż nie. Audycja pojawia się również w inne dni tygodnia, natomiast chodzi tutaj o tę odsłonę sobotną. sobotnią. Co tydzień dwójkowi dziennikarze będą odwiedzać różne miejsca w Polsce, aby ukazać życie kulturalne nie tylko w wielkich miastach. Jak mówi dyrektor Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Piotr Kędziorek, w cyklu prezentowanym w ramach audycji porannej Abecadło Etnografa zostanie przybliżona wiedza etnograficzna i antropologiczne spojrzenie na świat. A na koniec poranka będą prezentowane felietony Wojciecha Ossowskiego dotyczące historii polskiego folku.
1: Tak, natomiast to nie jest jedyna nowość, bo już wiosenna ramówka dwójki jest wprowadzana i tak oto w ubiegły poniedziałek o godzinie 19.30 miała miejsce premiera nowego cyklu Fortepianiści, przygotowywanego przez Andrzeja Sułka. Autor opowie o drodze fortepianu na estrady koncertowe i powrocie historycznego instrumentarium klawiszowego do praktyki wykonawczej.
0: Z kolei Dorota Gacek jest autorką cyklu przygotowywanego z okazji roku Zbigniewa Herberta, który obchodzimy. Jest to cykl pod tytułem Herbert w kanonie, kanon Herberta, a więc przypuszczalnie będzie emitowany w ramach pasma kanon dwójki, czyli między 10 a 13. Zostanie w nim zaprezentowany cały dorobek poety.
1: Tak, natomiast na stulecie odzyskania niepodległości przez nasz piękny kraj Joanna Grodkowska i Marcin...
0: Ja tak napisałam w naszych notatkach.
1: Tak, Majchrowski...
0: Patriotka ze mnie.
1: Oczywiście. Przygotowali cykl 100 lat muzyki polskiej od Paderewskiego do Zagajewskiego, w którym to ukazane zostaną najważniejsze zjawiska i nurty muzyki polskiej z ostatnich 100 lat.
0: Ja znałam taką książkę od Paderewskiego do Pendereckiego, jak widać tutaj się...
1: I może się inspirowali.
0: ...poszerzają. Być może książką pani Jadwigi Paistach. Rzeczpospolite to z kolei audycja profesora Antoniego Dudka, emitowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 21.30. Program poświęcony będzie mniej znanym aspektom wydarzeń o zasadniczym znaczeniu dla dziejów Polski w XX wieku.
1: Natomiast też zmiany dotyczące audycji 5 o'clock. Otóż ona zostanie zastąpiona audycją po herbacie. Ta audycja będzie pojawiała się również co drugą sobotę miesiąca między godziną 17 a 19. Tak, poprowadzi tę audycję Agata Kwiecińska i będzie ona rozmawiać z zaproszonymi muzykami i proponować słuchaczom własne utwory gości lub interpretacje dzieł w ich wykonaniu. Także takie rzeczy w dwójce.
0: Nie wiem, czym to się ma różnić w sumie od 5 o'clock poza nazwą.
1: No bardziej taka polska nazwa.
0: Tak, a może o to chodziło? Ktoś
1: no,
0: już,
1: żeby co tam jakieś 5 o'clocki?
0: Po zagranicznemu.
1: No, po herbacie.
0: Może o to chodzi, ale może jakieś właśnie różnice się wyklarują, kiedy tego posłucham, natomiast no, na żywo słuchać nie mogę, bo prowadzę dla was ten oto program, który właśnie się kończy w tym momencie, a my dla was mamy na zakończenie nawiązanie do roku Zbigniewa Herberta. Był w jakimś chyba 2009 czy 10 roku projekt, który nazywał się Karimski Klub, który stworzył muzykę do kilku wierszy Herberta. W tym konkretnie utworze pod tytułem Marek Aureliusz będą się wokalnie udzielać Wojciech Waglewski i Adam Nowak.
1: Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Było nam jak zawsze bardzo miło, że słuchaliście programu RTV. Spotkamy się z wami za 2 tygodnie i za 2 tygodnie będziemy mieli dla was kolejne wieści dotyczące stacji radiowych i telewizyjnych. Milena Wiśniewska.
0: A znając życie, będzie co nadrabiać.
1: A mnie przedstawisz?
0: Przez ten długi czas.
1: Czy nie?
0: Ale, no bo widzisz, to tutaj wcięłam się w słowo. Michał Dziwisz.
1: Dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia. Tak jak już wspominałem, za 2 tygodnie kolejne RTV. A za tydzień, no, może Kazimierz wcześniej przyjdzie i wam zagra jakieś
0: 4
1: piosenki.
0: 4 godziny disco, tak, polo. Tak. Trzeba mu to zaproponować.
1: Oczywiście. Trzymajcie się, hej.
0: A teraz nie disco polo, tylko tak.
1: I to nie było złośliwe. Ja tego nie zrobiłem specjalnie.
0: Wcale.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?
3: Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: 22 dzień lipca 2016 roku w kalendarzu, godzina 19 na zegarze minęła jakiś czas temu. Rozpoczynamy zatem kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Dziś w pojedynkę jestem z wami i dziś będę opowiadał o dosyć nietypowym urządzeniu, nawet urządzeniu nietypowym dla tych wszystkich, którzy mają do czynienia z mikserami, bo to będzie mikser sygnałów liniowych. Jak to wygląda? Po co to jest i do czego nam się to może przydać, a przynajmniej do czego przydało się mi. O tym będę chciał wam dziś opowiedzieć, bo być może również i komuś z was tego typu rozwiązanie się przyda, a być może niektórzy uznają, że to jest w ogóle zbędny wydatek. Audycja będzie miała formę interaktywną. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Już od teraz do waszej dyspozycji można dzwonić, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania. Dzisiejszym sprzętem, o którym będę mówił, jest mikser firmy Behringer. Konkretnie jest to model Eurorack Pro RX1602. Jest to 8-kanałowy stereofoniczny mikser poziomów liniowych. Tak naprawdę posiada on 16 wejść liniowych, symetrycznych, na dużych jackach, więc jeżeli ktoś chciałby pracować z kanałami mono, no to siłą rzeczy ma tych kanałów nieco więcej

jakiś czas temu trafił na moje biurko, więc cena mogła nie być aktualna, no ale od mniej więcej 680 zł do nawet 800 zł w polskich sklepach za to urządzenie przyjdzie nam zapłacić. Więc warto się porozglądać i nie kupować z pierwszego z brzegu sklepu, jakiej nam się pojawi w wyszukiwarce po wpisaniu tego modelu urządzenia, bo okazuje się, że te pierwsze sklepy z wyników wyszukiwarki paradoksalnie mają właśnie zdecydowanie droższe oferty cenowe. Być może za pozycjonowanie muszą sobie zapłacić. Do czego w ogóle taki mikser może się nam przydać? Ja miałem w swojej instalacji audio podstawowy problem. Mianowicie korzystam z kilku komputerów, z kilku różnych jeszcze dodatkowych źródeł dźwięku, jakie to niekoniecznie chcę, żeby były słyszalne na antenie. W związku z czym mój mikser, którego używam na co dzień, nie miał zbytnio, przynajmniej nie miał wygodnie rozwiązanej możliwości, żebym mógł sobie te sygnały audio podsłuchać i po prostu mieć nad nimi stałą jakąś tam kontrolę. No bo dajmy na to, że mam podłączone dwa syntezatory sprzętowe lub też dwie osobne karty dźwiękowe z dwóch różnych komputerów, które zapewniają mi odsłuch syntez mowy, jakie wydobywają się z tych komputerów. Mam jeszcze na przykład dodatkowo wyjście z miksera, które też chcę przecież monitorować na bieżąco, wiedzieć co mi się dzieje z poziomami sygnałów audio i tak dalej, i tak dalej. Tego jest troszeczkę. Nie wykorzystuję wszystkich kanałów w tym mikserze, żeby nie było. To zdecydowałem się na taki zakup trochę na wyrost i trochę na zapas, bo nigdy nie wiadomo, kiedy jeszcze coś więcej przyjdzie nam tu podłączyć. Więc to jest do moich zastosowań. Tego typu miksery wykorzystuje się, z tego co wiem, tak praktycznie, to na przykład na scenach, tworząc sobie jakieś podmiksy i tego typu sprawy. Natomiast z racji tego, że ja nie jestem nagłośnieniowcem, a po prostu jeżeli chodzi o dźwięk, jestem praktykiem i przystosowuję sobie urządzenia do moich scenariuszy działań, tak więc ja akurat wykorzystuję ten mikser jako mikser odsłuchowy, a wiem, że sporo słuchaczy Tyfloradia być może również ma takie potrzeby, żeby sobie jakiś zewnętrzny odsłuch zorganizować i żeby móc zapanować nad różnego rodzaju poziomami głośności urządzeń, które nam wpadają do tego odsłuchu, a później które nam z niego wychodzą do słuchawek jako miks finalny, no i niekoniecznie chcemy, żeby były te urządzenia słyszalne w głównym miksie. Więc dla tych wszystkich omawiam dziś to urządzenie. Teraz przyjrzyjmy się w ogóle wyglądowi miksera firmy Behringer Eurorack Pro RX1602. Zwykle to jest tak, że miksery nam się wydają i kojarzą z takimi no, dość dużymi urządzeniami, które to są wyposażone w mnóstwo suwaków, pokręteł, przycisków itd., itd., ale to jest coś, co przede wszystkim stoi sobie przed nami, tak? To jest taki mikser, taka konsoleta tak zwana, stoi to przed nami, a my tym zarządzamy, przestawiając różnego rodzaju pokrętła, naciskając guziki. Ten mikser tak nie działa. Ten mikser to jest z tak zwanych mikserów rakowych. Co się z tym wiąże? Ano przede wszystkim wiąże się z tym jego dość specyficzna budowa, bo jest to mikser w kształcie takiego po prostu niezbyt grubego, szerokiego pudła. To pudło to jest standardowy wymiar 1U w raku. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to są takie specjalne stojaki, na których możemy sobie montować urządzenia właśnie rakowe, to się pisze rack. No i zazwyczaj właśnie jeżeli chodzi o wymiary różnego rodzaju urządzeń, to się podaje nie w centymetrach wtedy, tylko na przykład ile U dane urządzenie zajmuje. Wybaczcie, ale ja nie pamiętam teraz ile to jest 1U w raku, no ale myślę, że nie jest to w tym momencie jakoś bardzo istotne. Fakt faktem, że ten mikser to jest dokładnie 1U, jeden unit, jedna jednostka rakowa i na takim stojaku do montażu będzie nam właśnie zajmowała jedno U, jedno miejsce. Z przodu tego miksera, po jego bokach, mamy przykręcone takie dwie metalowe sztaby. Każda z tych sztab ma takie dwa otwory,
które pasują nam

0: do tego stojaka rakowego. Ja akurat mam taki stojak. Ten stojak po prostu jest wyposażony jeszcze dodatkowo w komplet śrub i wystarczy 4 śrubami dokręcić te metalowe uchwyty do stojaka i stoi to naprawdę stabilnie. Trzeba już by bardzo mocno się postarać, żeby taki mikser przewrócić. Tym bardziej, że jeżeli taki stojak jest obciążony kilkoma urządzeniami, tak jak w moim przypadku, no to już wygląda to dosyć ciekawie. I teraz jak wygląda ten mikser z przodu? Tak jak powiedziałem, on jest dość taki szczupły, jeżeli chodzi o swoją grubość, bo ja wiem, dla tych, którzy nie mają do czynienia ze sprzętem rakowym, do czego ja bym to mógł przyrównać? Może do kasety VHS, to trochę grubsze jest od kasety VHS. Ale to tak mi się kojarzy, szczerze mówiąc, właśnie z kasetami VHS. Niektóre odtwarzacze CD tak mogą wyglądać. Spotkałem się kiedyś z takimi odtwarzaczami, które można było montować w raku. To są tego typu urządzenia. Na przedniej części miksera znajduje się mnóstwo pokręteł. I jak tak sobie przejechać ręką, to można dojść do wniosku, o kurczę, ile tu tego jest. Ja się w tym nie połapię. Ale nic bardziej mylnego, bo wszystkie te pokrętła mają swoją pewną logikę. I o tej logice będę chciał opowiedzieć. Po pierwsze, na każdy kanał stereofoniczny, a kanałów stereofonicznych jest 8, składa się taki trójkąt. Trójkąt pokręteł i jeden przycisk. I teraz jak to działa? Pierwsze pokrętło, może będę opisywał to od góry, bo u góry mamy 2 pokrętła i mamy na dole 1 pokrętło. Więc pierwsze pokrętło z zestawu wysyła nam sygnał z danej pary stereofonicznej, z danych kanałów, wysyła nam do AUXa. Bo ten mikser jest wyposażony także w wyjście AUX, więc możemy sobie coś wysłać na jeszcze taki dodatkowy kanał i coś z tym zrobić. Ja akurat z tego nie korzystam, ale sprawdzałem, działa. Przekręcamy sobie to pokrętło, odpowiednio ustawiamy sobie moc sygnału wyjściowego, no i mamy wysyłkę na AUX-a. Drugie pokrętło to jest balans. Jeżeli jest ten taki czubeczek tego pokrętła idealnie patrzy się w sufit, no to znaczy, że jest ustawiony balans na środek. Jeżeli gdzieś patrzy się w lewo albo patrzy się w prawo, no to znaczy, że odpowiednio ten balans jest zmieniony. Natomiast no jeżeli patrzy się w sufit, to mamy po prostu stereo równiutkie. Zresztą pokrętło AUX też ma ten czubeczek, zresztą jak tu patrzę, to wszystkie chyba pokrętła są wyposażone w taki właśnie czubeczek, taką wskazówkę. To są 2 pokrętła z góry, o których mówię w przypadku takiego jednego kanału. Mamy jeszcze 1 pokrętło na dole. To pokrętło na dole to jest pokrętło, które jest po prostu tłumikiem. Jeżeli dane pokrętło jest maksymalnie przekręcone w lewą stronę, to kanał jest wyciszony. Jeżeli przekręcamy je w prawą stronę, no to po prostu ta para stereofoniczna jest na odpowiedniej głośności wysyłana do sumy. Chyba, że jest wciśnięty jeden przycisk, który jest jeszcze właśnie stowarzyszony z tymi pokrętłami danego kanału. Jeżeli taki przycisk jest wciśnięty, to w tym momencie kanał dany jest wyciszony, dana para stereo. Jeżeli on jest wyciśnięty, no to po prostu ten kanał nie jest wyciszony, jest najzwyczajniej w świecie w finalnym miksie, jest wysyłany do finalnego miksu. Wyjątek od tych trójkącików stanowią kolejne gałki, które mamy dalej, po prawej stronie. Bo mamy 8 takich trójkątów złożonych z pokręteł. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale teraz mamy tutaj, też trójkąt. taki dziewiąty trójkąt, ale ten dziewiąty trójkąt zachowuje się nieco inaczej. On jest tak samo ułożony, ale na to trzeba zwracać uwagę, bo ten dziewiąty trójkąt, te pokrętła mają inne przeznaczenie. Otóż jak to wszystko działa? Dwa pokrętła po prawej stronie tego trójkąta to jest suma. To jest suma, wyjście sumy. Regulujemy sobie wyjście finalnego miksu, które sobie gdzieś tam wysyłamy. Ja za chwilę powiem, jak ja mam zrobione wyjście sumy na tym mikserze, do czego mam to pokierowane. To są te dwa pokrętła. Pokrętło, które jest wcześniej w tym trójkącie, czyli ono jest jakby u góry, ale po lewej stronie, odpowiada za głośność auxów. Finalna głośność toru aux. To pokrętło za to odpowiada. Mamy też jeszcze przycisk. I wydawałoby się, że no, co ten przycisk będzie robił? Może sumę będzie wyciszał? Nie. Ten przycisk jest odpowiedzialny za to, co dostajemy na odsłuchu. Czy dostajemy na odsłuchu aux, czy dostajemy na odsłuchu słuchawki. Przepraszam, sumę na słuchawkach. Czy dostajemy sumę, czy dostajemy aux. Jeżeli przycisk jest wciśnięty, to wysyłane na słuchawki jest to, co dostajemy na auxie. Jak tam sobie pokonfigurowaliśmy te pokrętełka z auxami, jeżeli ich używamy i przycisk wciśniemy, dostajemy na wysyłce aux. Jeżeli przycisk jest wyciśnięty, no to w tym momencie dostajemy na odsłuch sygnał z tłumików naszych głównych i w zależności od tego, jak jest ustawiona suma, tak to wszystko nam brzmi. Na mikserze jest jeszcze jedno pokrętło i jedno wyjście z przodu, bo cała sekcja wejść jest umiejscowiona z tyłu. I już mówię, jak to działa. Otóż mamy z przodu wyjście słuchawkowe, to jest standardowy duży jack i tu w tym mikserze nie ma żadnych innych złącz, jest tylko duży jack standardem. Obok tego gniazda, dużego jacka, mamy jeszcze jedno pokrętło, co jak się nie trudno domyśleć, to jest po prostu wyjście słuchawkowe. Tu podłączamy sobie nasze standardowe słuchawki i możemy sobie zrealizować odsłuch za pomocą tego gniazda. Oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze jeden przycisk, przycisk duży, wciskany, który brzmi, może nawet mi się uda zademonstrować, jak on brzmi. Włączyłem. Ten przycisk to jest po prostu włącznik. On jest standardowym włącznikiem w przypadku produktów Behringera, bo pod spodem mam jeszcze procesor na sumę, Ultramizer firmy Behringer i te włączniki są identyczne. Po prostu no takie, dokładnie takie same. To jest panel przedni. Jeżeli chodzi o panel tylni, to sprawa jest bardzo prosta. Wszystko na dużych jackach, powtórzę jeszcze raz. Pierwsze 16 wejść, które mamy, to są po prostu odpowiednie kanały przy odpowiednich torach. Pierwszy lewo, pierwszy prawo, drugi lewo, drugi prawo i tak dalej, i tak dalej. Tak do 8, bo przypomnę, mamy 8 torów stereofonicznych w tym mikserze, więc 16 kanałów mono, jeżeli ktoś by miał ochotę. Dodatkowo nad każdym tym kanałem mamy jeszcze przycisk. Przycisk do zwiększania czułości danego urządzenia, danego kanału wejściowego, danej pary. Plus 4, minus 10, ten przycisk się nazywa. Po prostu zwiększa czułość. Jeżeli dane urządzenie potrzebuje jakiegoś dodatkowego wzmocnienia, które podpinamy pod te kanały, jeżeli musimy skorzystać z takiego wzmocnienia, to po prostu wciskamy ten przycisk i mamy to głośniej zrobione. Więc jeżeli mamy urządzenia wysyłające słabe sygnały, no to po prostu możemy z tego skorzystać. Trzeba z tym postępować dość ostrożnie, bo jeżeli będziemy mieli urządzenia wysyłające mocny sygnał, wciśniemy te przyciski, no po prostu możemy się liczyć z tym, że nam się coś przesteruje. Więc tak to wygląda. No i to są te... To jest ta sekcja wejść. Mamy jeszcze AUX-a, monofoniczne wyjście AUX, za pomocą którego możemy sobie wyprowadzić konfigurację, jaką sobie zrobiliśmy na naszym mikserze z tego, co mamy na AUX-ach, czy do jakichś efektów, czy tego typu kwestii, jeżeli mamy taką potrzebę. To jest mono, to jest gniazdko monofoniczne, wyjście na dużego jacka. No i ostatnie dwa gniazda na tym mikserze, na jego panelu tylnym, to jest suma. Suma, kanał lewy, kanał prawy, standardowy, duży jack na każdym z kanałów, więc nie ma tu żadnych niespodzianek. No i jeszcze jedno zasilanie, wchodzi tam standardowy kabel na 220 V, najzwyklejszy w świecie, więc jeżeli liczyliśmy na jakieś zasilacze, no to prawdopodobnie tam jest wbudowany w ten mikser jakiś transformator, bo raczej taka jest praktyka, że albo mamy do czynienia z jakimś zasilaczem zewnętrznym, jak w przypadku na przykład mikserów Yamahy, albo niektóre miksery mają już swoje wbudowane transformatory. Chociażby Behringer stosuje właśnie taką praktykę. Jeszcze a propos odsłuchów mogę powiedzieć, jak ja mam to zrobione. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim mi ten mikser służy do odsłuchów, więc ja mam powpinane tu rzeczy tego typu, które no nie chcę, żeby one szły na główny miks. Natomiast ja mam jeszcze zrobioną jedną ciekawą rzecz. Niektórzy specjaliści od dźwięku to mogą powiedzieć, że to jest herezja, ale mi to po prostu działa, ja jestem zadowolony, więc po prostu dzielę się swoją jakąś tam konfiguracją. Ja sobie jeszcze do tego, proszę Państwa, podpiąłem głośniki. Zwykłe głośniki komputerowe, Creative'y, nie pomnę teraz nawet już modelu, jakie to dokładnie są, natomiast no, głośniki brzmiące jakoś tam, powiedzmy. To nie są głośniczki za 50 zł, brzmi to jakoś. Jak ja to zrobiłem? Te Creative'ki mają wejście stereofoniczne, więc użyłem zwykłego takiego Y-kowego kabla. Podpiąłem sobie to do sumy. Mam na duże jacki powpinane kanał lewy, kanał prawy do sumy tego miksera, a małym jackiem wychodzącym z tego kabelka o kształcie takiej litery Y mam to wpięte po prostu do głośników. I to działa. Odsłuch jest, słychać, jest całkiem głośno, więc można w ten sposób zrealizować sobie odsłuch. Przynajmniej w moim przypadku, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś by chciał podłączać w ten sposób jakieś monitory odsłuchowe, no to może musiałby się jakoś inaczej zabrać za całość, ale może wystarczyłoby zwyczajnie użyć odpowiednich przejściówek albo inaczej po prostu to podłączyć. Ja skorzystałem z takiego standardowego kabla Y, dwa duże jacki, lewy, prawy kanał, sprowadzające wszystko do jacka stereofonicznego, małego, wpięte do głośników i po prostu działa. Jeżeli chcę sobie posłuchać czegoś na głośnikach, a niekoniecznie chcę słuchać na słuchawkach, no to włączam te głośniki i słucham. Dobre jest to o tyle, że oczywiście mam to wpięte do sumy miksera, więc jest ona niezależna od słuchawek. Mogę wyciszyć całkowicie słuchawki, przekręcając pokrętło głośności słuchawek w lewą stronę i ze słuchawek nie słyszę nic, natomiast wszystko słyszę z głośników. I tak mi to działa i tak to się, proszę Państwa, u mnie sprawdza już od jakiegoś czasu, więc jeżeli ktoś ma podobny problem, że ma ileś tam tych urządzeń i potrzebuje jakiegoś mikserka małego, takiego pobocznego, z którym mógłby to wszystko sobie ogarnąć, ten chaos, to być może właśnie taki opisywany w dzisiejszej audycji mikser Behringer Eurorack Pro RX1602 okaże się dobrym dla niego rozwiązaniem. Ten mikser nie ma żadnych PFL-i, nie ma żadnych rzeczy tego typu, bo on nie jest do tego przeznaczony. On po prostu ma wziąć sygnały liniowe z wejść i odpowiednio w odpowiednich proporcjach, odpowiedniej głośności, ewentualnie w jakiś tam sposób ułożyć je pod względem rozłożenia w panoramie stereofonicznej i je wysłać na słuchawki i na sumę. To jest to, co ten mikser ma robić. I to robi dobrze, muszę powiedzieć. Bo do żadnych zastosowań realizacyjnych ja bym tego urządzenia się nie odważył zastosować. No chyba, żebym musiał jakoś totalnie w warunkach polowych, to wtedy jakoś tam odsłuchując sobie za pomocą AUX-ów, korzystając z tego przełącznika PFL, mógłbym spróbować zrealizować. Ale to tyle. I nic więcej. Także no nie polecałbym raczej zabawy w ten sposób. Co najwyżej do działań takich pobocznych, bo właśnie, nie podłączymy tu mikrofonu. Nie podłączymy tu mikrofonu, bo nie ma wejść mikrofonowych, to są wszystko wejścia liniowe. Ewentualnie moglibyśmy spróbować podłączyć za pomocą jakiegoś jeszcze dedykowanego przedwzmacniacza ten mikrofon, tak? Który mógłby spróbować podać odpowiedni sygnał. Ale jakby to działało? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo nawet nie próbowałem, a do takich wniosków dochodzę, że można by było spróbować w trakcie nagrywania tej dzisiejszej audycji, która już notabene się powoli kończy, bo w zasadzie wyczerpałem temat. Opisałem wam, drodzy słuchacze Tyfloradia, całość wyglądu tego miksera, który, przypomnę, to produkt firmy Behringer, Eurorack Pro RX1602. 8 kanałów stereofonicznych, 8 par stereofonicznych, w sumie 16 mono, wszystko symetryczne, więc dla tych, którym coś takiego jest potrzebne, być może jakieś fajne rozwiązanie. Udało mi się podpowiedzieć. Z mojej strony to na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że poświęciliście swój czas na wysłuchanie tej audycji. Kłaniam się, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia, które pewnie już niedługo. Cześć.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, kolejny makrotofon z Technicsa, tym razem o modelu RS-BX701. Jest to jeden z fajniejszych magnetofonów, a obsługa jego jest identyczna z magnetofonem RS-BX747, który prezentowałem w czwartym z kolei podcaście. W związku z czym ja w tej audycji nie będę już tak dogłębnie analizował całej obsługi tego magnetofonu, tylko tak powiem Państwu ogólnikowo, powtórzę, a wszelkie funkcje, które miał RS-BX747, posiada i ten, więc zapraszam do lektury tamtego podcastu. Natomiast tak tylko przypomnieniem, ten magnetofon jak 747 posiada również trzy głowice, a więc możemy podczas nagrywania odsłuchiwać tego, co właśnie zostało nagrane. I co jeszcze odróżnia go od RS-BX747? Co jest gorszego? No ja tutaj nie znam budowy technicznej ani jednego, ani drugiego. Możliwe, że tam jakieś, że tam są pewne elementy po prostu lepsze. Głowica może być lepsza, aczkolwiek ona mi tutaj wygląda tak samo jak w RS-BX747. No, jaka jest dokładnie, to nie wiem. W każdym bądź razie magnetofon odbiera przyzwoicie, więc warto go zaprezentować. To, co mi się tak rzuca w oczy, takie są różnice między RS-BX747, to na pewno jest trochę inna kieszeń, aczkolwiek też nie wiem, czy to nie jest, czy to ten plastik na kieszeni, który jest inny, to czy on rzeczywiście jest inny, czy ktoś zamienił z innego magnetofonu, bo to jeszcze tak może być. tego nie wiem. Kieszeń po włożeniu kasety, jak Państwo możliwe, że słyszeli, bo teraz włożyłem kasetę, nie zamknęła się, w przeciwieństwie do tego, jak zamykała się w 747. Należyło zamknąć ręcznie, co właśnie zrobiłem. Jeszcze kolejnym minusem, można powiedzieć, nad RS-PX 747 jest brak kwarcowej stabilizacji obrotów. Czyli tutaj przynajmniej nie ma tutaj niczego takiego napisane, żeby to było tak, jak było na przykład w RS-PX 747 albo w takich magnetofonach jak RS-PX 808 lub 727, gdzie tam to było. O tych magnetofonach oczywiście też Państwu jeszcze opowiem. Więc może ja teraz tak tylko szybko Państwu przedstawię obsługę tego magnetofonu. A więc tak, idąc od lewej strony, w lewym górnym rogu napis Technik, pod nim przycisk Power wciskany, obok przełącznik timera, w lewo nagrywanie, na środku timer wyłączony, w prawo start. Niżej jest gniazdo słuchawek, tradycyjny duży jack. Idąc dalej, mamy wyżej 5 małych przycisków, pod spodem niżej 4, pod nimi 4 pokrętła. Pierwszy to jest filtr MPX, drugi to jest system Dolby B, trzeci system Dolby C, czwarty ustawienie prądu podkładu. No to znaczy właściwie, ja to tak rozumiem, że to też jest gdzieś kiedyś w instrukcji było to napisane, że w zależności od typu muzyki nagrywanego się to wybierało. Ja tam tego tak dokładnie nie powiedziałem przy tamtym podcaście. Tu jest tak, że są dwie możliwości ręczne, niska i wysoka, jakby tak jest napisane, w sensie mniejszy prąd i większy. I do tego jest jeszcze, tak jak są te pokrętła cztery, bo mamy tutaj, proszę Państwa, cztery pokrętła. Jedno z nich służy właśnie do manualnej regulacji prądu podkładu i prawdopodobnie jest tak, że albo wybiera się tą manualną opcję, czyli wcześniej jeszcze jedną spośród dwóch wybranych tym okrągłym przyciskiem i później dostraja się pokrętłem, albo wybiera się trzecią pozycję, która jest odpowiedzialna za ustawienie prądu podkładu automatyczne. I wtedy naciska się przycisk i magnetofon kalibruje taśmę, nagrywa sygnały testowe i w związku z tym się później na podstawie tego dostraje. Czyli tutaj są trzy opcje, dwie ręczne i później się wybiera się spośród tamtych dwóch wcześniej omówionych i dostraje się ręcznie, albo wybiera się tę automatyczną. No niestety, proszę Państwa, tutaj trzeba patrzeć na słuch. Nie mamy żadnej informacji, czy wybrana jest taka, czy taka, w sensie takim, że opcje zmieniają się w kółko, więc trzeba, proszę Państwa, niestety eksperymentować. Pod tymi przyciskami są cztery pokrętła. Pierwsze z nich to regulacja głośności słuchawek. Drugie pokrętło to pokrętło do ustawiania prądu podkładu właśnie. Trzecie to balans, a czwarte głośność nagrywania. Tu już, proszę Państwa, nic nie mamy. Następnie mamy kieszeń kasety i idąc od lewej strony od kieszeni jest na samej górze wyświetlacz, a pod wyświetlaczem przyciski. Jeszcze pod nimi przyciski sterujące, ale je omówimy sobie na samym końcu. Teraz tak szybko jeszcze. Pierwszy od lewej to kasowanie licznika, drugi od lewej to wybór funkcji licznika, a trzeci powtarzanie określonych fragmentów lub memory stop. Memory stop, wiadomo, powtarzanie określonych fragmentów pokazywałem przy RS-PX 747. Później mamy trzy przyciski długie. Pierwszy z nich to pauza, drugi automatyczne nagrywanie przerw między utworami i kolejny nagrywanie. Znowu kawałek przerwy i przycisk uruchamiający odsłuch właśnie nagranego materiału. Na samym dole, proszę Państwa, eject, przewijanie do tyłu, stop, start oraz przewijanie do przodu. Magnetofon oczywiście posiada przewijanie co jeden utwór i to przewijanie aktywuje się naciskając podczas odtwarzania. Jeżeli naciśniemy z poziomu stopu, przewija całą stronę. Z tyłu magnetofonu są oczywiście cztery takie same gniazda jak w każdym Technicsie. Po lewej jest jeszcze gniazdo na kabel zasilający, tradycyjne, a obok, jeżeli chodzi o połączenie, to są układające się w kwadrat cztery gniazda 3-inch. Po lewej stronie gniazdo wejściowe, gniazdo wyjściowe, po prawej wejściowe. Jeżeli chodzi o dźwięki, jakie wydają przyciski, wydają one takie same dźwięki jak w RSBX-747. Zapraszam teraz na prezentację. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Proszę Państwa, zamiast nagrywania zaprezentuję Państwu, jak działa regulacja prądu podkładu. Mianowicie wezmę chromową kasetę roboczą i nagramy fragment utworu, a ja będę w tym czasie przestawiał, proszę Państwa, zarówno te opcje domyślne prądu podkładu, jak i regulację płynną. Nie będę tego testował, proszę Państwa, na kasecie metalowej, dlatego że kasetę metalową mam tylko jedną, a kasety metalowe, nawet jeżeli się trafiają na aukcjach, przynajmniej polskich, są bardzo, bardzo drogie, a kasety chromowe można nabyć w przystępnych cenach, więc nagramy to, proszę Państwa, na kasecie chromowej i będzie to nagranie w systemie Dolby B. Odsłuchamy tego zarówno podczas nagrywania, jak i po nagraniu. Zapraszam. Oczywiście, proszę Państwa, to sam początek. Należy skalibrować taśmę. Taśmę, proszę Państwa, już skalibrowałem. Najpierw naciskam start, czyli rozpoczynam w mikrofonie nagrywanie i po tym, jak włączę źródło zewnętrzne, przełączę na odtwarzanie po taśmie 3, 4.

Okej, nie będę więcej kuszył losu. Stop. Najpierw ustawiałem płynną regulację, a później skokową. Teraz odsłuchujemy to. Powinien to rozpoznać po przerwie.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: To jest kolejna odsłona dzisiejszego Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia, w którym prezentujemy mówiące zegary elektroniczne. A właściwie czyni to przede wszystkim wasz oraz mój dzisiejszy gość Robert Łabęcki. Robert jest ponownie z nami. Robercie, cóż tym razem masz w tym swoim przepastnym pudle?
3: Tym razem nie wiem, czy się nie tnę, bo ty coś się niestety...
2: Nie, wszystko jest w porządku, słychać cię idealnie.
3: Dobrze, no to miejmy nadzieję, ale tutaj tak jest różnie. Teraz produkt, który jest bardzo potrzebny, myślę, dla części naszego społeczeństwa, albowiem ślepota z głuchotą idzie w parze często, gęsto i coraz częściej, przykre to. No i firma Razen wymyśliła swego czasu taki zegarek dla głuchoniewidomych, można tak powiedzieć, bo o ile są takie zegary stacjonarne dla nich, z takimi specjalnymi urządzeniami, który ongiś prezentowałem też, nie wiem czy w Tyflo Podcaście, ale na pewno na łamach
2: Tyflo Świata,
3: zegar firmy Amplicom. Już go nie mam, nie posiadam, bo oddałem go sobie właśnie, której on jest bardziej potrzebny, bardziej potrzebującej, że tak powiem. Czy nawet sprzedałem za jakieś marne pieniądze. W każdym razie, że nie skrzywdziłem, myślę. A osobie potrzebne to było. Tak, teraz jest budzik podróżny, tak to można nazwać, firmy Razen. Urządzenie jest... to jest Vibrating Alarm Clock. Talking Vibrating Alarm Clock, tak się dokładnie nazywa. Urządzenie jest opisane jako Q1. Taką naklejkę ma Q1. A propos tych Q, to jeszcze, bo inny zegar, który opiszę, to Q4 na przykład będzie. Także. I teraz, jak to urządzenie wygląda? Wyobraźcie sobie Państwo elipsę. Spłaszczone takie jajko. To urządzenie wygląda tak właśnie jak jajko, ale spłaszczone. Płaskie jajko. Ja bym powiedział, że to taka elipsa, tak? Taka bryła w tym kształcie. I tak, mamy wyświetlacz z przodu. Na górze mamy przycisk z kropkami. Wyobraźmy sobie sześciopunkt, ale wzbogacony o cztery punkty, czyli taki dziesięciopunkt, jakby w Braille'u. I to jest przycisk, którym...
2: Czyli taki dziesięciopunkt z kolumnami po pięć, tak?
3: 2, 3, 4. Tak, dokładnie. Dokładnie, jakbyś zgadł. Z kolumnami po 5 i to jest przycisk TOK. Jak go naciśniemy, mamy komunikat następującej treści.
4: The time is 19:41.
2: Widać, że ktoś na samplach próbował zaoszczędzić, bo to 19 składane z dwóch sampli jest ciekawe.
3: Tak, jest to dosyć ciekawe. Teraz u dołu tej elipsy pod wyświetlaczem mamy klapkę. Taką na zawiasach. I tą klapkę trzeba otworzyć, żeby się dostać do przycisków. Do trzech przycisków. Mode, set i date. I teraz tak. Przycisk date.
4: Thursday, August 11, 2016.
3: Tak. Mówi nam datę. W innych trybach on też nam mówi, ale tutaj mówi nam datę i tak się umówmy. Przycisk set mówi nam w normalnym trybie
4: Alarm off.
3: A po przytrzymaniu i naciśnięciu, czyli
4: alarm off.
3: I teraz go trzymam. Trzymam przycisk set. O, zapikało. I co się wtedy teraz stało, proszę Państwa? Teraz zegar jest uśpiony, ale działa. Nie widać nic na wyświetlaczu. Nie reaguje na żadne przyciski. A działa. Prawdopodobnie zrobione to zostało, aby, nie wiem, zaoszczędzić baterię, albo jeszcze coś, nie wiem. Tak zrobione. Po naciśnięciu przycisku set i przytrzymaniu, ja w tej chwili naciskam, trzymam. O, zapikało. W tej chwili znowu mamy wszystko na wyświetlaczu, co ma być, czyli datę, sekundy, minuty i tak dalej.
2: No, jest komunikat głosowy.
3: Jest komunikat głosowy i zegar nam, że tak powiem, ożył, ale on działa, tylko po prostu tego tu wszystkiego nie widać. Pod tą właśnie klapką ją muszę zamknąć i otworzyć. I zaraz powiem, po co to tak jest. Właśnie są te trzy przyciski. Tutaj dobrze pamiętam. Mode, set i date. Z tyłu mamy głośnik u góry. To są takie dziureczki. I na dole mamy na baterię taką klapkę. Zegar jest zasilany tak samo dwoma bateriami AAA. Czyli dwoma tymi mniejszymi paluszkami.
2: Takimi po prostu cieńszymi.
3: Do pilota. Tak, do pilota. I teraz tak, po co jest zrobiona ta klapka na dole tej elipsy, na dole tego wyświetlacza? Ta klapka jest zrobiona po to, aby przez pomyłkę nie przedstawić sobie czegoś. Jakichś parametrów budzika, tak? Albowiem budzik może być wibracyjny i w tym momencie możemy go sobie włożyć pod poduszkę, pod głowę, wyświetlaczem w stronę nie głowy, tylko pościeli, żebyśmy nie zniszczyli, i zegar nam nie dość, że zagra o danej porze, to jeszcze zawibruje.
2: Silna jest ta wibracja?
3: Dosyć. Nie jest jakaś bardzo, tak, ale wydaje mi się, że wystarczy, spokojnie.
2: Porównałbyś to do takiej wibracji telefonu, czy mocniejsza jest?
3: Taka mniej więcej telefoniczna.
2: Rozumiem.
3: Ale taka lepsza wibracja telefoniczna, o. Lepsza wibracja telefoniczna.
2: Jasne.
3: Tak. I teraz co jeszcze mamy z tyłu? Z tyłu mamy na górze, na tylnej ściance mamy głośnik, potem mamy klapkę zasilania, a potem mamy nóżki, które możemy sobie jakby odłożyć. Czyli zegar może nam stać. To są jakby takie, z tego jajka jakby się wykrawa takie dwie części po bokach i one się tak odkładają. I dzięki temu on może stać. To jest oczywiście tak odpowiednio, no mi trudno to zinterpretować, ale to odpowiednio ma odpowiedni opór, że po prostu to jest, ten zegar jest w stanie stać na tych dwóch nóżkach jakby. Nie wiem, czy sobie to wyobrażasz.
2: Z tego jajka, jak rozumiem, po prostu odginamy dwa elementy jakby, tak?
3: Tak, tak jakby dwa wałki.
2: Aha, rozumiem.
3: I on na tych wałkach sobie stoi.
2: Rozumiem.
3: Po prostu.
2: I te nóżki możemy chować, możemy je jakby...
3: Tak.
2: Też wysyłać.
3: Je możemy składać, tak. Bo to jest podróżne, więc można sobie wziąć do kieszeni, gdzie chcemy, więc spokojnie sobie te...
2: A ten zegarek nam się zmieści do kieszeni na przykład, tak?
3: Bez problemu. To jest... Ja bym powiedział, że on ma wysokości ma około 7 cm, szerokości ma około, nie no, może wysokości ma około 10 cm, szerokości ma około właśnie 7 cm, 6. Nie mierzyłem go do końca, ale to nie jest urządzenie duże. To urządzenie jest urządzenie się spokojnie, może inaczej, urządzenie można spokojnie położyć na dłoni. Nie ściśniemy go w dłoni, nie, to nie, ale spokojnie ono leży na tej dłoni i nie wychodzi poza palce.
2: No, czyli może rzeczywiście tak. To takie kieszonkowe urządzenie.
3: Tak, to jest urządzenie kieszonkowe. To jest urządzenie, żebym nie skłamał, nie, no tutaj źle porównałem, ale no urządzenie jest wielkości jakiegoś telefonu komórkowego.
2: Nie no, ale wiesz, opis, że leży na dłoni, no to, to myślę, że jest wystarczający. Jest
3: troszeczkę większy od tego Holuxa.
2: Tego odbiornika M1000, GPS.
3: Tego odbiornika GPS. Nie wiem, do czego by to porównać.
2: Jeżeli jest większy od Holuxa, no to troszeczkę większe jak pudełko zapałek.
3: No nie, no to pudełko zapałek to może ze 4.
2: A, no to
3: 4 pudełka zapałek.
2: Okej, 4 pudełka zapałek. No w każdym razie urządzenie, które nam się po prostu zmieści w dłoni, zabierzemy je gdzie tam sobie tylko chcemy.
3: Dokładnie. I możemy sobie włożyć pod poduszkę. Specjalnie ma taką klapkę, żeby ją zamknąć z przodu, żeby przyciski zakryć, żeby nic się nie przestawiło. No i tylko trzeba uważać, żeby wyświetlaczem nie położyć wyświetlaczem pod głowę, tak? Ponieważ głowa jest raczej twardszą częścią ciała, tylko trzeba położyć wyświetlaczem
2: do dołu.
3: To jeżeli wkładamy pod poduszkę do dołu, ponieważ tam gdzieś sprężyny, żeby było żeby się nie uszkodziło to urządzenie. No i teraz u dołu mamy przyciski. Tutaj akurat dobrze pamiętam, bo są to jest tak w miarę logicznie, czyli mode, set i date. I teraz tak, może zaczniemy tym urządzeniem w normalnym trybie. Czyli urządzenie TOG powie nam godzinę. 19:49. Potem urządzenie, przycisk date powie nam powiem nam coś takiego.
2: I bardzo ciekawie te tak? było też zrobione.
3: tak. No, każdy z tych urządzeń
2: tu naprawdę ktoś oszczędzał.
3: Tak. I teraz kolejne urządzenie, kolejny przycisk, czyli przycisk set, mówi nam status alarmu, ale jak go przytrzymamy, to właśnie usypiamy zegar lub go odsypiamy. Odsypiamy.
2: Lub budzimy.
3: No i przycisk mode. Tak.
2: Po prostu.
3: No i przycisk mode z lewej strony. Pierwszy od lewej strony. A? Mówi nam. Decyduje, czy mamy włączony alarm, czy wyłączony. A, jeszcze jedno. Jeżeli mamy alarm on. Tak, alarm on, czyli przycisk mode. Nacinam na alarm on. To wtedy przycisk ten na środku, czyli set. Powie nam. Właśnie. 0:26. Powie nam, na którą mamy ustawiony ten alarm. A jak przyciśniemy alarm off, to wtedy alarm off. To przycisk set powie nam, że jest alarm off, tak. Czy jest alarm wyłączony. Ale to nie koniec, proszę Państwa, całego tego zegara, bo to jest dopiero początek. Bo to był taki normalny tryb. Całością steruje przycisk mode, czyli ten pierwszy od lewej na samym dole. Przyciskamy go i przytrzymujemy i mamy.
4: Chime off. Chime on. Chime on.
3: Czym
4: chime
3: robię?
4: Off.
3: Chime on.
4: Chime on. Chime off.
3: Co to znaczy? Chime on, chime off. Chime on, chime off. Raport godzinowy. Włączony, wyłączony. Przyciskiem set zmieniam, czy ma być włączony, czy wyłączony. Chcę wyjść. O, teraz sam nie wyszedł, takim dźwiękiem, ale jak chcę wyjść...
4: Time off.
3: Mam na przykład off włączony, bo po co? Chcę wyjść szybciej, naciskam przycisk date. Taki sam mam dźwięk. Przyciskiem date zawsze wychodzę. No, prawie zawsze. Ale. Przyciskam przycisk mode, przytrzymuję i mam. Czyli raport godzinowy. Mam w tej wyłączony.
4: Vibration off. Vibration on.
3: A, widzicie.
4: Vibration off.
3: Czyli wibracja włączona.
4: Vibration on.
3: Włączona.
4: Vibration off.
3: Wyłączona.
4: Vibration on.
3: Włączona,
4: vibration
3: wyłączona. Off. Cały czas przyciskiem set to sprawdzam. Następne naciśnięcie przycisku mode.
4: Alarm sound.
2: I tu znowu będziemy mieć interesujące dźwięki.
3: Tak. Potem mamy... Wszystko przycisk set. Albo taki. Albo to. Ja lubię to, więc tak sobie zostawiłem.
2: Nie ma melodyjek.
3: Tutaj zaoszczędzono. potem mamy
4: Alarm Hour Setting.
3: Alarm Hour Setting. I tak samo przyciskiem set robię hour.
4: 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7, 8, 9.
3: I tak dalej.
4: 10, 12, 13, 14 o'clock.
3: Tak, na przykład 14 o'clock, ale to przykładowo. Teraz mamy następny, znowu naciskam przycisk mode.
4: Alarm minute setting.
3: I tak samo minuty.
4: 27,
3: przycisk set. Czyli następny po prawej po lewej stronie, drugi od lewej strony.
2: Ale cofnąć się nie da. Jeżeli przeskoczysz za daleko, to trzeba cały ten obieg tarczy zegara wykonać.
3: Tak, tak. Nie cofniesz się, niestety. Teraz mamy...
4: Year setting.
3: Rok. I tutaj możemy... Dalej, znaczy ja mogę tutaj to przestawiać, ale powiem szczerze, nie bardzo chcę, bo jak powiedziałeś, nie mogę się cofnąć. A, chociaż nie. Dobra, ja wiem jak się cofnąć, ale dobrze.
4: Time off.
3: Mode?
4: Vibration off. Alarm sound setting. Alarm hour.
3: Cały czas moda. Przycisk mode.
4: Aha. Setting. Year setting.
3: Year. I tutaj mamy.
4: 2017, 2018, 2019, 2020.
2: Na ile ten zegarek jest lat, że się tak wyrażę, przewidziany?
3: Nie wiem. Możemy sprawdzić. Na pewno go...
2: Przeskoczyłeś. Chyba do...
3: No to za chwilę.
2: No jeszcze, do 50 na pewno spokojnie możesz dobić. I teraz trzeba powoli. Czyli od 2001 do 2059.
3: Tak, dokładnie. No, także myślę, że jeszcze trochę czasu, że tak powiem. Nie ma się o co bawiać, bo ciekawe, co będzie w 2059 roku się działo. Month, czyli...
2: Miesiąc.
3: I mamy.
4: September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August.
3: Mamy August, wiadomo. Można się pouczyć miesiąc.
4: Date setting,
3: czyli konkretny dzień, tak? No, dzisiaj mamy taki, jaki mamy.
2: 11.
3: No, ale to 11.
2: Już nie przestawiajmy, to, bo to...
3: Bo to znowu będzie tak tego. Date setting. Nam wyszedł znowu do trybu normalnego. Zasygnalizował to właśnie dźwiękiem. Przyciśnijmy przycisk mode, aby dłużej, aby nam wszedł w menu.
4: Time off. Potem. Time on. Time off. Vibration off. Alarm sound set. Alarm hour. Alarm minute. Year setting. Month setting.
3: Date setting.
4: Time hour,
3: czyli tu ustawiamy godziny.
4: Time, minute, setting.
3: Tu ustawiamy minuty.
4: 24 hours.
3: A,
4: 12 hours. Time. 24 hours. Time.
2: Czyli zegar może... 12 i 24 godziny.
3: Tak, i sobie tu może wyjdźmy. I teraz mamy komunikat.
4: Time is 7:57 p.m.
3: A, właśnie. A? Mamy PM, AM.
2: W międzyczasie,
3: deszcz się nam rozpadał.
2: Tak, aura się trochę zmieniła. To nie są żadne efekty specjalne, tylko to po prostu natura za oknem.
3: Natura za oknem i ja nie wiem, czy nie zróbmy chwilki przerwy muzycznej, ja po prostu spróbuję coś z tym zrobić. Czy to nie przeszkadza? Bo nie,
2: no to jest taki, wiesz, to jest taki ambient, który...
3: Okej, okay, nie wiem...
2: Chyba, że nam się burza zacznie, to będziemy wtedy działać. Dobrze.
3: Nie, no burze też jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast z racji tego, że mamy aurę letnią, no to okno jest...
2: wskazane, żeby było otwarte.
3: Wskazane, żeby było, no przynajmniej uchylone. Ja nie mówię otwarte, bo wtedy dźwięków byśmy mieli aż za dużo z otoczenia, ale żeby przynajmniej było uchylone, żeby powietrze nam świeże tutaj dochodziło. Minęła właśnie 20, słuchajcie Państwo, Tyfloradia. I prezentujemy zegar Talking Vibration Talking Alarm Clock firmy Razen. Ja jeszcze powiem, że strona firmy Razen to www.razenusa.com. Pisze się to Razen USA razem bez niczego.com. Jakby ktoś był zainteresowany, ich autoryzowane sklepy to hearmore.com i maxi8.com. Oni rekomendują, żeby tam kupować ich produkty. Może jeszcze raz powiem Maxi Aids, czyli maksymalna pomoc, maxiaid.com, no i hearmore.com, hearmore.com i maxiaids.com, jak kogoś to interesuje. Ja tylko powiem, że produkty same nie są drogie, ale po sprowadzeniu ich do Polski cena wzrasta dwukrotnie, także trzeba się bardzo zastanowić, czy chcemy taki produkt posiadać, że tak powiem. A cena wzrasta dwukrotnie, ponieważ wszystkie towary ze Stanów są jeszcze dodatkowo clone, jest narzucony podatek i tak dalej, i tak dalej. No to także to jest takie średnio opłacalne, natomiast no po prostu ja musiałem sprowadzić jeden towar ze Stanów, konieczne to było. I przy okazji jeszcze tutaj przyszły te zegary. Ten zegar jeszcze przyszedł.
2: Tak zwane dwie pieczenie na jednym ogniu.
3: Tak, dokładnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. To się tak dokładnie, ten zegar tak dokładnie grzechocze. Tak dokładnie go słychać. I wróćmy może do naszej prezentacji. Przycisk mode. Chime off. Vibration off. Alarm sound setting. Cały czas przycisk mode.
4: Year.
3: Month,
4: date, setting,
3: time, hour, time,
4: minute, setting, 12 hours, time, 24 hours, time.
3: Teraz przyciskiem set właśnie przyłączam 24 hours time, no wolę 24 jakoś, nie wiem.
4: Count up timer,
3: aż co to jest?
2: Jakiś minutnik?
3: Albo to jest
2: coś?
3: Count up timer. Bo potem mamy
4: countdown timer,
3: hour setting, countdown timer, minute setting. I koniec całego zegara.
2: No co chodzi z tym up i down? O co z tymi countami?
3: Up i down, właśnie. Więc wróćmy z powrotem do tego menu, które musimy przejść. Count up timer. I teraz przyciskiem set.
4: Count up timer is off.
3: Off.
4: Count up timer is off.
3: Mówi, że off. No to naciskam przycisk od daty.
4: Count up timer is on. Zero.
3: Zero. A teraz przyciskiem talk naciskam sobie.
4: Count up timer is 9 seconds.
2: Count
4: up timer is 13.
2: Czyli tu po prostu liczymy...
3: Stoper.
2: Tak, stoper.
4: Tak.
3: Dokładnie, jest to stoper. I teraz chcemy, jak naciśniemy teraz przycisk set, czyli ten po środku, to nie mamy nic. On milczy. Ale jak naciśniemy przycisk date, czyli ten maksymalnie po prawej,
4: count up timer is off 37 seconds.
3: A właśnie, 37 seconds.
4: Count up timer is 37 seconds.
3: Tak samo możemy to tym przyciskiem talk sobie...
4: Count up timer is 37 seconds.
3: I teraz na przykład, dobrze, i teraz na przykład chcemy...
4: Count up timer is on 37 seconds.
3: I on dalej ruszył. Znowu nacisnąłem przycisk date. Bo załóżmy, potrzebujemy coś zmierzyć. I wtedy zatrzymujemy przyciskiem date. I teraz mamy...
4: Count up timer is 50 seconds.
3: Dalej on nam cały czas idzie.
2: A w jaki sposób możemy teraz ten stoper zresetować?
3: A już mówię, wszystko już jest. Tylko chcę zobaczyć, czy nam powie, że 1 minute.
2: Okej.
4: Okay. Count up timer is 1 minute 4 seconds.
3: Nie, czyli nie mówi jak te zegarki mówiące z naszego rodzimego producenta, tylko po prostu mierzy sobie w ciszy, jak wciśniemy, to nam mówi. I teraz tak, naciskamy przycisk date, żeby tego zatrzymać.
4: Count up, timer is off. 1 minute 20 seconds.
3: 1 minute 20 seconds. Dobrze. 1 minute, ok. I teraz możemy sprawdzić, że mamy...
4: Count up, timer is 1 minute 20 seconds.
3: I teraz chcemy zresetować. Naciskamy przycisk na środku, ten set.
4: Reset.
3: Proszę bardzo.
4: Count up, timer is 0.
3: Count up, timer is 0.
2: Możemy...
3: Potwierdzamy to przyciskiem.
4: Count up, timer is off.
3: A potem przycisk set mówi nam, że count up timer is off. Ale w praktyce jak to wygląda? Załóżmy, mamy, mierzymy komuś czas biegów na 60, załóżmy. Więc mówimy komuś tam, krzyczymy do niego 3, 2, 1, start.
2: On sobie wtedy biegnie.
3: On sobie biegnie, puch, puch, puch, puch, biegnie. My słyszymy, aż on sobie biegnie. No ja tak stukam w zegar, że on biegnie. Dobra, się zatrzymał. A, mamy 14 sekund. Dla pierwszego biegacza zapomnieliśmy, naciskamy przycisk tok góry. Dobrze, zapisujemy sobie rezultat, mamy 14 sekund. Naciskamy przycisk na środku. I następny będzie biegu. I też mówimy do biegu, gotowi, prawda, start. No i znowu ktoś biegnie.
2: Biegnie.
3: On sobie biegnie, o. Biegnie, sobie próbuje tu biec.
2: Dobiegł.
3: Naciskamy date. Też 14 sekund.
2: Tak łeb w łeb.
3: Lepszy nie był. Łeb w łeb, prawda? I tak samo to robimy, więc znowu przyciskiem na środku.
4: Reset,
3: proszę bardzo. I tak w kółko. Możemy sobie, że tak powiem, wyłączyć też ten drugi raz naciskając przycisk reset, ten count up timer, czyli tak naprawdę stopper. Tak to mniej więcej działa. Przycisk mode. Jeszcze raz naciskamy.
4: Countdown timer hour setting.
3: To jest minutnik. I tutaj możemy countdown timer hour. I tutaj możemy sobie ustawiać.
4: 1 hour, 2 hours. 0 hour.
3: Czyli mamy do 23 godzin możemy odliczać w dół. Znaczy dokładnie do 23 godzin
2: 59 minut.
3: Dokładnie. No w tej chwili godziny nie będziemy odliczać, ale naciśnijmy
2: jakąś minutę
3: small.
2: Może.
3: Tak. I spróbujemy przyciskiem set ustawić
4: 1
3: minutę. I teraz przyciskiem tok. Sobie potwierdzamy, że mamy 1 minute, tak? I przyciskiem date startujemy.
4: Countdown timer is on 1 minute.
3: I proszę bardzo, i teraz tokiem możemy sobie.
4: Countdown timer is 52 seconds. Countdown timer is 49 seconds.
3: I idzie to nam do dołu.
4: Countdown timer is 42 seconds.
3: Idzie to nam do dołu cały czas. Deszcz, jak widzę,
2: deszcz sobie pada, szaleje. Tak. Ale słychać, że nagrywamy to w warunkach jak najbardziej naturalnych.
3: Oczywiście, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś... Ja jednak trochę, bo żeby tutaj...
2: Żeby tu nic nie zalało.
3: Tak, też, bo tu zaczynam szaleć troszkę. Na tyle, na ile możemy to przy tego.
2: O! Odlicza ostatnią dziesiątkę.
3: Tak.
4: 3, 2, 1, 0, 0 hour, 0 minute.
3: I mamy taki dźwięk.
4: 0 hour, 0 minute.
3: Teraz przyciskiem date sobie to zatrzymujemy.
4: Reset.
3: I tak samo.
4: Timer hour setting. 1 hour.
3: Nie chodzi.
4: Countdown timer is on 1 hour.
3: Ale nie chcemy tego.
4: Countdown timer is off. 59 minutes.
3: O właśnie, zresetowałem. Jest tak, że jak po minucie zresetujemy, to on przechodzi nam do godzin. Trzeba znowu przyciskiem mode przejść do minut. I potem mamy godzinę z powrotem po naciśnięciu przycisku mode. Co chciałem powiedzieć? W przypadku tego timera nie możemy regulować sobie dźwięku. Znaczy ten dźwięk budzenia możemy tylko regulować do budzika, a nie do timera.
2: Timer ma zawsze ten taki pikający
3: dźwięk. Tak, dokładnie. Jeszcze podsumowanie. Przycisk set przechodzi nam wewnątrz menu generalnie. Przycisk mode po przyciśnięciu przechodzi po menu zegara. Przycisk date w trybie normalnym mówi datę, a w trybach menu generalnie, z wyjątkiem timerów, wychodzi z menu po prostu w szybszym czasie. W trybie timera włącza timer, a przycisk set po prostu resetuje timery. Czy to są te timery takie wyżej czy niżej? Znaczy te stopper albo timer.
2: Albo minutnik.
3: Tak? Jeszcze tylko przypomnę, naciskamy dłużej mode, mamy raport godzinowy, potem wibracja włączona, wyłączona, dźwięk alarmu, ustawienie alarmu godziny, ustawienie alarmu minut, ustawienie roku, ustawienie miesiąca, ustawienie dnia, ustawienie czasu, ale dla godzin, ustawienie minut, zegar 12-24 godzinowy, stoper, minutnik i tutaj godziny i minuty, tak samo dlatego, ponieważ stoper rządzi się swoimi prawami, jest jedno, a tutaj możemy oddzielnie dla minutnika ustawiać godziny i minuty i wracamy z powrotem do naszego czasu. Do wyświetlania naszego czasu.
2: Przy okazji dowiedzieliśmy się, że 10 minut po 20.
3: Tak, też. Nie wiem, czy ten zegar akurat dobrze chodzi. Powiedzmy, że jakoś. Że tak powiem, bo tych zegarów to już trochę. Ja dbam o to, żeby... Znaczy, nie powiem. Najlepiej działa ten atomowy zegar, który kiedyś prezentowałem. On działa niestety na czasie brytyjskim, ale... jeśli chodzi o minuty, to on działa najlepiej i najbardziej punktualnie. A potem jest cała reszta. Deszcz nam się rozszalał. Ja bym powiedział, że to nawet jest jakiś grad.
2: Tak, okay? To nawet grad.
3: Tak, to jest nawet grad. Jest dość ciekawie za oknem. Ciekawy ambient. No wszystko jest w atrakcyjnym pudełeczku. Takim o... Mamy instrukcję obsługi do tego. Mamy, zegar jest zapakowany w folię jeszcze bąbelkową. Także, proszę Państwa, bardzo atrakcyjna rzecz, szczególnie właśnie dla osób, polecam, głuchoniewidomych, ponieważ zegar jest po pierwsze głośny, a po drugie ma tą funkcję wibracji, tak? Czyli załóżmy, jeżeli taka osoba zdejmie aparaty słuchowe, bo powiedzmy sobie szczerze, trochę spać w tego typu urządzeniach jest chyba nie bardzo komfortowo, tak mi się wydaje. To wtedy można sobie włożyć taki piękny, malutki zegareczek pod poduszkę i mamy wibrację i dźwięk o żądanej porze. Zegar oczywiście też ma funkcję drzemki 10-minutowej i też razy 5, czyli jak naciśniemy ten przycisk tok z tymi 10-punktem, po zegar nam z powrotem zadziała za 5 minut, znaczy za 10 minut i tak razy 5, że tak powiem. Jeżeli chcemy wyjść z trybu drzemki, tak samo przyciskamy przycisk date, czyli trzeci od lewej strony. Przyciski mode, set i date są ukryte pod taką klapką na dole pod wyświetlaczem. Trzeba tą klapkę otworzyć i po prostu jest to takie zabezpieczenie przed niepowołanym przedstawieniem. No też wiadomo, we śnie różne człowiek rzeczy robi, żeby nie stało się z tym coś. Tak to wymyśliła firma Ryzen, że tak powiem, ja tego nie wymyśliłem, po prostu do mnie ten zegar trafił i Państwu to zaprezentowałem.
2: Czyli to jest Ryzen model jaki?
3: Ryzen Vibration Talking Alarm Clock.
2: Okej. I to urządzenie prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję bardzo, Robercie. Ale to jeszcze nie koniec naszych dzisiejszych prezentacji. Jeszcze coś będziemy mieć dla Was, drodzy słuchacze. Zostańcie z nami. Co to będzie, okaże się już za chwilę.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Ósmy dzień kwietnia, to jest poniedziałek, to w kalendarzu, a my startujemy z pierwszym w tym tygodniu spotkaniem na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie łącza Paulina Gajoch. Cześć, Paulino.
5: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: I dziś będziemy bawić się z Chowkiem na Windowsie.
5: To prawda. Dzisiaj będę chciała pokazać Państwu program Ditto. Jest to właśnie program do przechowywania historii schowka na Windows.
2: Ja powiem szczerze, że aplikację zainstalowałem jakąś godzinę przed naszą audycją, żeby tak w ogóle mniej więcej sprawdzić, o czym my właściwie dziś będziemy mówić. I powiem tyle, ja już wiem, że na pewno będę jej używał. W jak dużym stopniu nie wiem, ale wziąwszy pod uwagę, że w ciągu ostatniej tej godziny, kiedy ją zainstalowałem, użyłem jej kilkukrotnie i to wcale nie po to, żeby się nią pobawić, tylko że rzeczywiście dostrzegłem w niej jakąś wartość dodaną, no to coś tak czuję, że dość często będę korzystał z tego narzędzia. Zanim przejdziemy do szczegółów, to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc wszelkie drogi kontaktu do nas się polecają. Waszej uwadze, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, 663-883-600 to telefon, tu WhatsApp też jest do waszej dyspozycji, jeżeli wolicie nam głosówkę nagrać zamiast do nas dzwonić, a tak też można. Możecie do nas napisać na Facebooku, na YouTubie i na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu, do komunikowania się z nami. Jeżeli na przykład korzystacie już teraz z Ditto albo macie jakieś pytania dotyczące tej aplikacji, no to jest szansa, żeby je zadać. Paulina korzysta z tego programu nieco dłużej niż ja.
5: Tak, i bardzo chętnie na wszystko odpowiem.
2: Jasne. No to po kolei. Co to właściwie jest? Czemu nam się to może przydać?
5: Tak. W Windowsie jest taka funkcja, która też odpowiada za przechowywanie historii schowka i jest dostępna pod skrótem Windows V. I to jest coś takiego, że na pierwsze w ogóle trzeba to włączyć, żeby to zadziałało i tam po wciśnięciu tego Windows V trzeba wybrać przycisk tak. I potem 25 ostatnich elementów naszego schowka będzie przetrzymywanych na liście tej, która będzie się pokazywała po wciśnięciu Windows V. Tylko, że to jest dość odległe standardami od tego, na co pozwala nam Ditto, ponieważ no po pierwsze jest tych elementów tylko 25 i nie może być ich więcej. Po drugie, one się tracą po restarcie systemu. Po trzecie, może tam być przechowywany tylko tekst. A po czwarte, nie otworzymy Windows V, jeżeli nie znajdujemy się na polu edycji. A przynajmniej no, wtedy, kiedy z tego korzystałam i nie znam jeszcze Ditto, to wtedy tak jeszcze było. Natomiast Ditto...
2: I chyba szukać się za bardzo w tym nie da.
5: I szukać się też nie da, tak. Natomiast Ditto pozwala nam na bardzo szerokie opcje konfiguracji tego, co ma być w tym schowku przechowywane. Możemy przesyłać sobie schowki po sieci. Możemy, pierwsza rzecz to, że możemy przechowywać różne typy schowków. Możemy tworzyć sobie wymagania dla aplikacji, które będą przechowywały schowek. Załóżmy, że mamy jakąś tam grę, która nam spamuje schowek, no to wtedy gdzieś tam wykluczamy ją i super. I mamy tylko z tych aplikacji, które są wartościowe pod kątem tego, co tam w tym schowku przechowują. No i cóż, możemy robić sobie kopię zapasową tej całej bazy danych Ditto, możemy przeszukiwać ją i tak dalej, ja to będę wszystko pokazywać. Ponadto Windows V dużo szybciej się, znaczy dużo wolniej się odpala niż ten Control Accent, czyli ten skrót Ditto. To jest dosłownie chwileczka, no i pod tabem mamy też pole edycji do przeszukiwania. No to...
2: Takie moje pierwsze skojarzenie to było po prostu Everything.
5: Tak, to jest dość zbliżony interfejs, chociaż ja sama muszę się przyznać, że z Everything korzystałam tylko kilka razy w życiu, bo jestem z obozu Fluent Searcha.
2: Ja jakoś do Fluent Searcha się koniec końców nie przyzwyczaiłem, jakoś nie polubiłem się z tą aplikacją. Dla mnie po prostu jej interfejs i to wszystko, co tam było, to było wszystko za bardzo, wiesz co, za bardzo złożone jak dla mnie.
5: Ja tam
2: mi więcej czasu zajmowało ogarnięcie tego, co ja tam chcę zrobić, niż faktyczne zrobienie tego. A Everything to jest akurat taka bardzo prosta aplikacja na zasadzie wpisuję, tap, mam, enter i mogę coś zadziałać, albo Ctrl-C mogę skopiować. I tutaj Ditto też widzę, że działa bardzo podobnie, bo tak naprawdę to przeglądamy sobie listę tych naszych elementów, które skopiowaliśmy do schowka, enter i już nam się to wkleja, gdzie tam ma się wkleić ponownie, na przykład.
5: Dokładnie. Dla przykładu na przykład mogę wrzucić jakąś
6: pulpit list.
5: Jakiś jeden schowek z Ditto do naszego sterowanie, czatu zoomowego.
6: L, sterowanie udost. L, ten kolumna 2. Wycisz tymczasowo wyłączono. Czat podczas spotkania okno.
5: No i nie wiem, coś
6: tu. Lista, mniejsze pastet, większe copiet, file, playlista, krop, mniejsze pastet, większe https, /82/3.
5: No i jak tutaj dam enter.
6: Czat podczas.
5: To się wkleiło, jeszcze raz enter.
6: Wysłano alert od ciebie, https, /82.
5: Jest.
2: Zgadza się.
6: Czat pod.
5: Także... Działa to bardzo sprawniutko. Tak samo właśnie to pole edycji pokaże, jak pole. Sobie wyfiltruję HTTPS.
6: HTTPS, HTTPS, lista, mniejsze pastet, większe HTTPS, /82/135/230/495/8443/pmr.ac175, mniejsze pastet.
5: I tutaj już jest tylko 75, a tak to by było.
6: Pole edycji HTTPS, lista, mniejsze pastet, większe copiet, file, playlista.txt, treści prorozwojowe, playlista.
5: No i tutaj jest 500. W sumie. Głupio wcisnąć ten kontrol, ale no jedno to, co mnie denerwuje i co Michał też zwrócił uwagę, czy da się jakoś wyłączyć to mniejsze pasted większe, żeby się nie pojawiał ten komunikat, bo on w zasadzie nie jest dla nas w żaden sposób no, dodający cokolwiek.
2: Nawet szukaliśmy jeszcze przed audycją, bo ja miałem pewien trop, ale niestety chyba się nie da. Ale od czego jest, słuchajcie, słownik NVDA? No ale dobrze, bo my tak trochę już zaczęliśmy od środka, mam wrażenie, Paulino.
5: A w zasadzie tak.
2: Podstawowa rzecz. Program jest darmowy.
5: Program jest darmowy. Można go pobrać na kilka sposobów. Możemy z Microsoft Store'ów po prostu wpisać Ditto i ten program w Microsoft Store nazywa się Ditto Clipboard. Możemy go oczywiście zainstalować przez Winget, wpisując Winget install ditto.ditto. Ale także najzwyczajniej w świecie, jak wpiszemy w Google download Ditto, no to pierwszy wynik to jest strona SourceForge'a z tym programem, ale jest też gdzieś tam na instalkach, jest też w innych gdzieś tam katalogach oprogramowania, z których oczywiście jak zawsze zalecam korzystać z ostrożnością i uważnością, ale no to są te sposoby, na które możemy pobrać Ditto. Jest to freeware jak najbardziej rozwijany.
2: Zresztą chyba open source nawet.
5: A może i nawet open source? W sumie nie wiem. No w sumie skoro SourceForge...
2: SourceForge, no właśnie.
5: No tak, no, też prawda. No, natomiast rozwijany jest, jakoś niedawno całkiem był nawet update. No i cóż, myślę, że można byłoby powoli zacząć eksplorować ustawienia. Żeby się do nich dostać,
6: do wszystkich
5: trzeba pulpit lista. Wejść sobie w zasobnik systemowy i stamtąd dać kontekstowym na ikonce Ditto.
6: Pasek zadań. Pulpit, widok za eksplorat, pokaż ukryte ikony. Unigram przycisk 1 z 9, Ditto przycisk 2, kontekst menu, pokaż szybkie ustawienia.
5: A pokaż szybkie wklejenie to jest to, co jest pod control accent, czyli te ostatnie schowki.
6: Schow startup message.
5: Ustawienie, no to wiadomo. Show startup message. W sumie nie wiem, chyba on tam coś mówi, że Ditto is ready to activate Ditto, press Ctrl plus accent czy coś w tym stylu.
6: Globalne skróty klawiszowe.
5: Globalne skróty klawiszowe to jest lista tego, co jest zarejestrowane u nas i jaka jest temu przypisana akcja.
6: Usuwanie informacji o klipach. Delete all non-use clips.
5: No tak naprawdę to nie używam nigdy tych opcji, więc też nie wiem, jak on wykrywa to, czy jest... to czy jesteś nieużywany i tak dalej.
2: Prawdopodobnie właśnie na zasadzie tego, skoro nie wkleiliśmy tego, właśnie. On oznacza te elementy, które wkleiliśmy, czyli których de facto użyliśmy, no to on je w jakiś tam sposób sobie oznacza w tej bazie, co zresztą my też słyszymy, więc prawdopodobnie na tej zasadzie to działa.
5: Najpewniej tak w sumie.
6: Backup database.
5: Backup database, no czyli właśnie możemy sobie zrobić kopię zapasową, chociaż ja to zrobiłam bardzo tak po spartańsku i skopiowałam sobie po prostu z procent updata, procent roaming ditto, tam jest ditto.db i koniec.
6: Restore database.
5: Restore database, no to po prostu, no właśnie, ta sama opcja, tylko że w drugą stronę.
6: Importuj.
5: Importuj. No to pewnie też jakieś zestawy klipów.
6: Nowy klip.
5: Chociaż szczerze mówiąc się nie bawiłam tymi opcjami akurat, no bo
6: pomoc.
5: Wydaje mi się to nie jakieś mega użyteczne.
6: Odłącz od schowka.
5: Odłącz od schowka, czyli po prostu w danym... do momentu, kiedy podłączę z powrotem, nie zapisuj nic do ditta.
2: Czyli wiemy, właśnie... że będziemy używać jakiegoś programu, który wysyła nam dużo informacji tak. do schowka i my nie chcemy sobie śmiecić tutaj w bazie danych, więc po prostu tymczasowo odłączamy ditto od schowka i no i tyle, i się nic nie zapisuje.
5: Dokładnie, no bo załóżmy, jak są te gry takie, które mają dostępność opartą na schowku, albo też po prostu jakieś programy, czy jakieś operacje robimy, które wiemy, że będą nam śmiecić, no to bez sensu jest sobie zapychać.
6: Save current clipboard.
5: Save current clipboard? W zasadzie nie wiem.
6: Wyjście w... Pokaż szybkie ustawienia.
5: No i cóż, ustawienia.
6: Options dialog, ogólne strona, dzień, slash, mniej język, włącz. Tchemy, dialog, ogólne strona, tak. dzień, slash, mat, uruchom ditto razem z systemem, pole wyboru oznaczone.
5: No to autostart, wiadomo. Zaleca się, no bo wtedy ten kontrol akcent nam będzie działał i będą się zapisywały rzeczy do ditta.
6: Maksymalna ilość skopiowanych elementów, pole wyboru oznaczone.
5: I tutaj jest pole wyboru, które mówi o tym, czy w ogóle ma być limit tego, ile ma być w ditto elementów ostatnio skopiowanych.
2: Bo można zrobić, że nie.
5: U mnie to jest 500, ale właśnie można to w pole wyboru odznaczyć i wtedy to pole edycji się chowa.
6: Trwałość skopiowanych elementów... Max oznaczone. Pole edycji zazna 5. 5. Trwałość skopiowanych elementów. Pole wyboru
5: tutaj
6: nieoznaczone.
5: Tutaj mamy też drugie kryterium, które możemy sobie dać, czyli trwałość. I jak sobie damy to oznaczone?
6: Oznaczone. Pole edycji zaznaczone 5.
5: To domyślnie jest 5. Chodzi tutaj o dni. Więc możemy sobie dać jakąkolwiek inną wartość liczbową.
6: Trwa.
5: Nieoznaczone. Ale ja wolę tak liczbowo bardziej.
6: Lista rozwijana polski zwinięte.
5: Polski, no to wiadomo, język, chociaż to tłumaczenie nie jest jakieś wybitne, szczerze mówiąc. Jest pół po angielsku, pół po polsku, więc jak ktoś się czuje dobrze po angielsku, no to polecam. Ja to przełączyłam, szczerze mówiąc, przed audycją, żeby było wiadomo, że jest też po polsku. Ale na co dzień używam po angielsku.
6: O języku przycisk.
5: O języku, no to są informacje o tłumaczach.
6: Pole edycji zaznaczone C. Users, Paulab, Data Roaming, Ditto, Ditto.db.
5: Tutaj jest ścieżka do przechowywania bazy Ditto. W zasadzie, jeżeli ktoś na przykład ma taki zwyczaj, że jakieś dane konfiguracyjne trzyma na innym dysku, no to pliki programów sobie może trzymać zwyczajnie na C, a tutaj zmienić sobie po prostu ścieżkę do bazy.
6: Przycisk.
2: No na przykład tak sobie myślę, że można sobie tę bazę chociażby gdzieś, pytanie czy to jakby bezpieczne na zasadzie takiej, wiesz, stabilności tej bazy danych, ale tak sobie pomyślałem, że można, jeżeli mamy kilka komputerów, to można sobie taką bazę trzymać w chmurze gdzieś. Ciekawe, jakby to się zachowało.
5: Ale nie wiem, nie testowałam aż takich.
2: No jest też opcja udostępniania. Swoją drogą tak od razu zapytam, bawiłaś się tym udostępnianiem?
5: Nie, nawet nie, w sensie, no może po prostu na swoich dwóch komputerach bym się mogła bawić, ale też nie mam zastosowania do takich zabaw, więc...
2: Ja żałuję, że ta aplikacja nie jest taka, wiesz, bardziej uniwersalna, to znaczy, że,
5: tak, że, można byłby...
2: że nie ma tego na Androida, iOS-a, na Maca, bo w takiej sytuacji to naprawdę byłoby super, no.
5: Albo żeby, załóżmy, zrobić nie, że po sieci takiej lokalnej, tylko zrobić jakieś, załóżmy, konto i wszystkie...
2: No to właśnie dlatego taki mam pomysł z tą chmurą, tylko wiesz, to jest baza danych. Więc pytanie, jak te wszystkie chmurowe usługi będą się z nią obchodziły. To by trzeba było potestować.
5: To trzeba, tak, to trzeba byłoby sprawdzić.
6: Wyklucz pole edycji zaznaczone gwiazdka. Pole edycji pusta. Wyklucz gwiazdka. Gwiazdka oznacza...
5: Wyklucz... Gwiazdka. Szczerze mówiąc, to są chyba... To są chyba apki, ale nie wiem. Bo też trochę... Trochę ta gwiazdka nam nic nie mówi. Więc też nie bawiłam się zbytnio tą opcją.
6: Pole edycji pusta.
5: No to pole edycji też nie zdołałam ustalić, o co z nim chodzi.
6: Advanced przycisk.
2: Ja mam takie wrażenie, że to są dwa pola. Jedno to... I tu pytanie, czy to nie są, aby
5: może
2: źle...
5: czarna i biała lista apek?
2: Ta, no właśnie, że to chyba, że zezwól na wszystko... A to drugie wyklucz, no bo wyklucz gwiazdka, zobacz, masz gwiazdkę, czyli co?
5: No tak, tak.
2: Czyli wszystko, to wyklucz wszystko, no nie, wszystko to jest akurat zapisywane, natomiast tu być może w tym drugim polu edycji można by było coś jeszcze wpisać.
5: No ale w zasadzie nie wiem właśnie, czy, no najpewniej apki, ale...
2: Czyli jak rozumiem, twoim sposobem, przynajmniej na razie, na obchodzenie tego, jeżeli na przykład mamy jakąś aplikację, która nam dość mocno spamuje, to jest po prostu odłączanie, tego
5: tak.
2: schowka. W ten sposób. Tymczasem, tak, mamy telefon, już go odbieramy. Jest z nami Patryk. Witaj, Patryku.
7: A witajcie, witajcie.
2: Czy... Używasz Ditto?
7: Właśnie, bo generalnie taka informacja, znaczy taka tutaj, nie wiem czemu, Michale, nie umieściłeś w ogóle informacji o audycjach na portalu Elten.
2: Dlatego, no, dlatego, że umieściłem, tylko się nie wysłała, a z jakiegoś powodu, a wysyłałem w kilka miejsc i już mi się kiedyś tak stało, wtedy sprawdziłem, teraz nie, po prostu, bo zająłem się czymś innym.
7: No i dlatego też dowiedziałem się z takim opóźnieniem, bo zobaczyłem na YouTubie, że jest akurat, że nadajecie o tej aplikacji. Natomiast no ja akurat używam menedżera w schowka, znaczy historii schowka, która jest w ZDSR-ze,
6: że nie jest wyłączone.
7: Dostępna. No i bardzo jestem ciekawy właśnie, czy na przykład ten Ditto, czy jak to on się tam nazywa, czy na przykład ma możliwość taką, że na przykład można sobie, bo w ZDSR-ze bardzo mi brakuje, że mogę na przykład sobie filtrować po datach, kiedy na przykład, nie wiem, przypuśćmy, skopiowałem sobie coś, nie wiem, 30 grudnia i to były jakieś informacje związane z czymś dla mnie ważnym, czy na przykład mogę sobie w tym Ditto, nie wiem, przeszukiwać to, bo w ZDSR-ze tego niestety nie mam. W ZDSR-ze po prostu pokazuje się to na zasadzie listy wszystkiego, co skopiowałem.
2: A tu masz pole edycji, to znaczy możesz wyszukiwać bardziej na zasadzie jakiegoś fragmentu tego, co tam się skopiowało. Pytanie, jakie tu są dostępne operatory, jak można to przeszukiwać. Natomiast z moich obserwacji to da się wyszukiwać po fragmentach tekstu.
7: O, no to super, to jest też jakaś rzecz.
2: To jest taki, Patryku, tak jak ja już mówiłem, to jest taki everything troszkę.
7: Wiem, ale tak. Akurat mówię, za późno trafiłem na tą audycję.
5: Ale w sumie ciekawe, czy...
6: Lista
5: mniejsza. Datach.
6: Co, Piet? Mamy? Koniec, playlista.txt.
5: No nie,
6: prorozwojowe.
5: Bo nawet
6: cześć,
5: nie ma dat na liście.
7: I to
5: no,
7: też na przykład
5: fragmenty
7: obejmuje...
5: tekstu są.
7: Czy to też obejmuje na przykład pliki, które kopiowaliśmy na schowka,
5: tak.
7: Do schowka.
5: O, jak najbardziej, jak tutaj widzisz, patrz.
6: To mniejsze pastet, większe copiet, file, playlista.txt, treści prorozwojowe, playlista.txt, 2500.
7: Ale super, nie?
5: I tutaj, no wiesz, i jak dam enter, no to po prostu w schowku mam ten plik, nie?
7: A na przykład, jeżeli jestem w stanie, na przykład wiem, że kopiowałem plik o nazwie, nie wiem, playlista.mp3 i na przykład będę chciał ten plik wysłuchać, to mogę sobie wpisać.
5: No to
7: przykład.
5: Patrz. Podstawem jest pole edycji, wpisuję mp3, czy coś tu jest?
6: Lista https://deskrypcja.ovh/copietfile.mp3c.
5: O, widzisz? I

0: otwierany w przeglądarce. I to jest świetna rzecz, którą ma ZDSR. I czy tutaj ten program ma też coś takiego, że na przykład no, masz, kopiujesz jakiś tam tekst, masz skopiowany, gdzieś tam kiedyś kopiowałaś sobie ten tekst i chcesz sobie do niego wrócić, ale na przykład chcesz otworzyć link. I od razu na tym tekście klikasz jakiś tam skrót i on ci po prostu otwiera od razu link z tego tekstu, który jest w tym tekście.
1: Wyślij do rozwijania, pokaż pełny opis F3P, special paste rozwijane S, porównaj rozwijane P, filter selected CPF, usuń wpis DL, edytuj klip CTRL, nowy klip CTRL, właściwości alt plus szybkie właściwości, importer rozwijane, importuj slash, dodatki rozwijane D, grupy wyślij do rozwijane
2: ma, ale czekaj, czekaj, czekaj, tu jest ciekawa rzecz, bo tu masz klip order, czyli da się jakoś sortować te klipy.
3: Tak.
1: Wyślij prompt for name, wyślij prompt for name P, wyślij pokaz special paste, porównaj rozwijane S, select, usuń wpis DL, edytuj klip CTRL, nowy klip CTRL, właściwości, szybkie właściwości, importer rozwijane, mowy to topem, mowy upem. Mowy to topem, mowy
0: to wiecie, o co chodzi.
3: Aha, to jest...
0: Jak przenieś na przykład jest w tych programach typu
3: TVBlue na przykład, żeby on... klikać w linki z tekstu.
0: Tak, że on po prostu...
3: Wiesz co?
0: O, to jest w DSR-ze i to jest genialna rzecz i to też nawet obsługuje konsolę, że jak na przykład jest coś w konsoli napisane, to po wciśnięciu tego skrótu on widzi, aha, to jest link i on to otwiera.
3: Szczerze mówiąc, domyślne zachowanie jest takie, że no po prostu klikasz Enter i masz to w schowku i ewentualnie ci się to wkleja też do pola edycyjnego, na którym jesteś. Natomiast...
0: Ale nie ma takiego bezpośredniego
3: żeby to otwierało linki. Może w ustawieniach jest skrót do tego. Mi to nie było potrzebne, więc może też coś tam przegapiłam w tym Quick Paste Keyboard. W sumie będę to patrzeć, no teraz nie przez audycję będę się nie będę brnąć przez te skróty, ale potem jak coś ustalę, no to ci dam znać.
0: Ja mam, Paulina, takie pytanie do ciebie, bo z naszych prywatnych rozmów kiedyś, jak ci polecałem różne takie gry, które kopiowały gdzieś tam, jest mnóstwo takich gier, które na przykład kopiują swoją zawartość do schowka i ty kiedyś powiedziałaś, że ty tego nie używasz, bo to ci zaśmieca historię schowka w Windowsie, która, że tak
3: no
0: powiem,
3: właśnie.
0: Czy ty używasz historii schowka w Windowsie?
3: Bo wtedy jeszcze nie znam Ditto.
0: A teraz jak już znasz Ditto, to już byś mogła w taką grę sobie pograć, która kopiuje zawartość
3: no tak,
0: schowka,
3: bo bym odłączyła schowek od Ditta i elegancko i bym sobie grała. Tak, no to jak były te 25 ostatnich elementów, to ja po prostu panicznie się bałam, że tam coś będę miała i o tym zapomnę i stracę to, bo tylko 25 ostatnich elementów będę miała w schowku, więc wtedy nie grałam.
0: No to na całe szczęście, że jest ta aplikacja, bo ja się o niej dzisiaj dowiedziałem. I tak naprawdę nigdy nie lubiłem w historii w Windowsie, zawsze mnie drażniła, a to jest, uważam, takie ciekawe uzupełnienie tego, co mam w ZDSR-ze obecnie. Bo tu właśnie jest to przeszukiwanie i to mi się bardzo, szczerze powiedziawszy, bardzo podoba. I szczerze powiedziawszy, no, jeszcze tutaj i myślę, że tą aplikację przetestuję. Czy ta aplikacja... Powiem tak, mówiłaś o tłumaczeniu. Czy próbowałaś jakoś się skontaktować z autorem tej aplikacji, żeby na przykład to tłumaczenie...
3: Nie. Bo nawet...
0: Tłumaczenie zrobił ktoś, czy to jest jakiś...
3: Tak, to zrobił ktoś. Jakiś człowiek, nawet jest imię, nazwisko podane w tych informacjach o tłumaczach. Aha. Natomiast nawet ta apka nie wykrywa języka systemu i domyślnie jest po angielsku, więc ja dosłownie, bawiąc się przed audycją jeszcze rzeczami... Odkryłam, że jest polski, więc tak naprawdę to dopiero...
0: To się pisze dit, ty, o?
2: Przez
3: tak,
2: dwa T.
3: Tak, i ty, o, tak.
0: Fajnie, że w ogóle też dostępna jest ta aplikacja, że tutaj
2: no,
0: autor...
2: No, tak.
3: No, trochę rzeczy jest niedostępnych.
2: Z tą dostępnością to jest różnie, ale...
0: A próbowali...
2: Ale
0: ciekawe,
2: na tyle,
0: czy można to
2: wiesz,
0: napisać.
2: Patryk, na tyle, żeby z tego korzystać i na tyle, żeby to nie zniechęcało, to moim zdaniem da się to obsłużyć.
0: Ciekawe, czy można do autora jakoś napisać i jak autor jest odpowiada i reaguje w ogóle na...
2: No to sugestie. Już wiesz, to już jest w tym momencie takie wróżenie z fusów na
0: to
2: razie,
0: nie jest
2: podejrzewam.
0: GitHub. To nie jest
3: nie,
0: program
3: to jest Source.
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy tam na GitHubie też nie ma jakiegoś repozytorium, bo ja zdaje się coś widziałem.
3: To może, nie wiem, ja nie kojarzę, żebym widziała coś takiego.
2: Dobrze, Patryku, czy jeszcze jakieś pytania masz w związku z Ditto?
0: Myślę, że nie. No myślę, że w trakcie słuchania, jeżeli coś mam, to się rozwiąże.

0: No ja ściągnę tą aplikację za chwilkę i sobie ją też sprawdzę u siebie.
1: Super. Każdy użytkownik Ditto jest moim uśmiechem. Dobra, no to miło, że zadzwoniłeś. Trzymaj się, do usłyszenia.
0: Trzymaj się też.
1: A my dalej kontynuujemy eksplorację rubieży ustawień Ditto.
2: Options. Lista rozwijana. Follow Windows /DarkHMS.
1: To są po prostu motywy.
2: Advanced przycisk.
1: List,
2: Advanced Options. Dialog. Ok, przycisk. Cancel. Compact. Standard. Repair. Database. Przycisk.
1: A, czyli tam uporządkuj i napraw bazy danych.
2: On copy scripts. Przycisk.
1: Skrypty na akcję kopiowania.
2: On paste scripts.
1: Skrypty na akcję wklejania, tylko że nawet nie wiem, o co chodzi z tymi skryptami, w jakim to języku i tak dalej.
2: Ok, przycisk.
1: Także to by też można było się pobawić kiedyś w wolnej chwili.
3: Już wiem, co mi się kojarzyło z GitHubem i rzeczywiście jest repozytorium a przynajmniej wiki jest na GitHubie. Wiki jest na GitHubie od Ditto. Użytkownik się nazywa Sabrogden.
1: Okej. No to będzie trzeba poczytać, bo może coś będzie o tych skryptach albo o innych rzeczach.
2: About theme, przycisk.
1: About theme, no to wiadomo o motywie.
2: Ukryj Ditto klawiszem skrótu, jeżeli jest widoczny przycisk.
1: To chyba jest kwestia tego typu, że czy chcemy, żeby Control Accent był takim przełącznikiem, że Control Accent pokazuje Ditto i Control Accent chowa Ditto.
2: Default font, przycisk.
1: Czcionka domyślna.
2: Database path, lista rozwijana, acaret zwinięte. Add cursor, add previous position. Database path, lista rozwijana.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, o co z tym chodzi.
2: Acaret.
1: Bo też przed audycją myślałam o tym, ale
3: to jest chyba jakaś wizualna rzecz, mam
1: chyba
3: wrażenie.
1: Coś dla widzących, no, coś tak.
2: Environment 2. Variables, przycisk.
1: Zmienne środowiskowe. No to tutaj pewnie można ustawić, czy tam w Windows R by się dało. W sumie, co tu jest?
2: Privacy policy. Environment variables, przycisk.
1: Aha, w to się nie da.
2: Privacy policy. Environment variables. Privacy ok, przycisk.
1: Faktycznie. W to się nie da wejść chyba.
2: Anuluj przycisk. Dialog z zakładkami. Ogólne zakładka za.
1: No cóż.
2: Dialog z zakładkami. No obsługiwane typy zakładka.
1: Kolejna zakładka. Obsługiwane typy.
2: Obsługiwane typy strona. Lista. CF nie zaznaczony. CF, CF drop. CF tekst. CF unicode tekst.
1: No i to by trzeba było.
2: HTML format.
1: Sprawdzić, jakie. W sensie, no niektóre są wiadomo w miarę intuicyjne.
2: Rich text format.
1: Tak, na przykład HTML format, czy rich text format, no to HTML albo tekst sformatowany.
2: Rich text format. Dodaj przycisk.
1: I można też dodać sobie typy, żeby było więcej w Ditto. Ale właśnie też usuwanie tych typów pomaga nam odfiltrowywać rzeczy, których nie chcemy. No i w tym dodaj, mamy.
2: Dodaj obsługiwany typ CF unicode, CF tekst, CF unicode, clipboard viewer ignore, CF unicode tekst. Dodaj przycisk, usuń przycisk, current clipboard typ z przycisk opcji oznaczone. Lista, CF bitmap. CF bitmap, CF bitmap, CF spęch metafile, CF metafile epic, CF tekst, CF eng metafile, CF drop, CF locale, CF metafile epic, CF om tekst, CF owner display, CF palette, CF pendata, CF riff, CF silk, CF tekst, CF tif, CF unicode tekst, CF wave, HTML format, riff text format withhold obiec, riff edit text and obiec, riff text format withhold obiec, riff edit text and obiec, riff edit text and obiec.
1: No i te wszystkie opcje rzeczy.
3: Czyli na przykład można by sobie usunąć, powiedzmy, formaty graficzne, jeżeli na pewno jesteśmy świadomi tego, że nie chcemy trzymać tu żadnej historii związanej z obrazkami.
1: To prawda.
2: Usuń przycisk.
1: No i cóż.
2: Ok, przycisk. Anuluj dialog.
1: To jest ta zakładka cała.
2: Dialog z zakładkami. Skróty klawiszowe, zakładka.
1: Skróty klawiszowe. I to jest niestety chyba najbardziej problematyczny obszar Ditto, ponieważ.
2: Skróty klawiszowe, strona, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja 4, pozycja 5, pozycja 6.
1: No z tego się nic nie dowiemy.
2: Win pole gorącego klawisza brak. Win pole wyboru nieoznaczone. Pole gorącego
3: to
2: klawisza
3: znaczy,
2: brak.
3: Czy tutaj. Ja zrozumiałem to na razie jedynie tak, że tu jest jakiś 10 schowków, które to jest chyba 10 pierwszych pozycji, do których możemy sobie przypisać skróty klawiszowe.
1: Znaczy to tak, ale w Global, znaczy w tym Quick Paste Keyboards jest, że od Ctrl 1 do Ctrl 10, no to spoko, tylko że jak chodzisz po tych
2: Win pole gorącego.
3: Tak, tylko że tu nie wiemy, co te.
1: To nie wiesz, co to robi. Przy czym jesteś.
3: Tak,
1: nie?
3: Zgadza się. Tu po prostu no, te pola edycji nie mają niestety etykiet przypisanych i to jest bolesne. Natomiast dobrze, że ten najważniejszy skrót jest zrobiony na sztywno i tak, jest już wpisany. Tak, kontrol akcent. Tak.
2: Mniejsze pastet, większe copiet, filet, playlista, mniejsze pastet, większe https, slash 80,
1: no, bez tytułu, kontrol 1 powinno mi wkleić.
2: Pusta. Pusta.
1: Nie, nie działa.
2: Pusta. Pusta.
1: Bo może...
2: Dicto, list, bez https.
1: Aha, czyli pod... Okej, okay, to ja już wiem, czyli te quick paste keyboards działają pod, jakby w okienku kontrol akcentu. Okej, okay. To sobie nie było logiczne. No i tak... Też możemy właśnie zrobić globalne skróty, żeby te pierwsze 10 pozycji schowka wklejać i też inne pewne rzeczy, do których niestety dostępu nie mamy.
2: Program.
1: Chyba ustawienia są, no a raczej na pewno, ustawienia są zapisywane w tej bazie danych, w której są też klipy, więc... Nie będziemy w stanie tam, załóżmy, z pliku coś wyklikać z jakiegoś ini czy z czegoś, wyedytować, no więc, no cóż, jedyna opcja byłaby, nie
3: wiem. Baza jest SQLite'owa, więc teoretycznie można by się pokusić o jej edycję, ale raczej nie róbcie tego notatnikiem, tylko jakimś programem, który można by wyedytować taką bazę. No to ewentualnie można by jeszcze jakoś tam popróbować.
1: No, w sumie to też jest jakaś opcja, żeby zrobić taką predefiniowaną bazę z fajną jakąś konfiguracją sobie. Albo tam, nie wiem, rozdać niewidomym.
3: No ale okej, okay, ale to...
1: Od tej bazy zaczynać. No ale nic, no.
3: Co na razie
1: jest
3: mamy?
1: Tak jak jest.
2: Wyszło, widać, pokażę.
1: Wracamy do tych ustawień. Program
2: przycisk, GitHub, Zoom, GitHub, kont, wyjść, pok, ustawienia, opcja, dialog, anuluj, bufory kopiowania, zakład, skróty klawiszowe, zakład.
1: Co tu jest? No te skróty to wiadomo.
2: Bufory kopiowania, zakładka, copy, buffer, strona, kopiuj, wklej, wytnij, wklej, wytnij, win, pole wyboru, nie od pole gorącego klawisza.
1: No tutaj też właśnie jest ta sama kwestia, czyli skróty do jakiegoś tam różnego typu Czabrak. Wklejania.
2: Dialog, quick paste keyboard, zakładka.
1: Quick paste keyboard.
2: Strona
1: I tutaj jest taka lista fajna. I tutaj to inaczej wygląda i właśnie tutaj są te skróty, które działają pod kontrol akcentem.
2: Command up plus arch 1 112, alt plus c, command cancel filter 2 112.
3: W każdym razie tu na pewno mamy więcej opcji, ale one będą aktywne tylko w momencie, kiedy okno Ditto będzie wyświetlone.
1: Tak, ta lista z klipami, ten kontrol akcent.
2: Remove, lista rozwijana, alt plus.
1: I tak, remove, tutaj sobie zalecam poczytać samemu, bo no, czytanie tego wszystkiego będzie trochę no, bez sensu.
3: Prawie 200 opcji.
1: Dokładnie, więc dialog. Idźmy dalej.
2: Przyjaciele, zakładka zaznaczony.
1: Przyjaciele, to jest cała sekcja ustawień poświęcona no, wysyłaniu schowków po sieci. Nie wiem, czy jest sens to pokazywać.
3: Znaczy myślę, że pokazać możesz, natomiast no, my tu nie testowaliśmy znaczy,
1: tak,
3: no, tego, tak?
1: Nie będziemy tego
3: sieciowo.
1: Testowali i też nie testowaliśmy.
2: Przyjaciele, strona, jeśli wybrano, pole edycji pusta. Przyjaciele, strona, jeśli wybrano, wyślij wszystkie kopie, zostaną wysłane wszystkie pozycje z tego do innego komputera. W przeciwnym wypadku będzie możliwość wysłania pojedynczych pozycji po kliknięciu na niej prawym klawiszem myszy i slash nazwy komputerów rozdzielone przecinkami. Jeżeli otrzymasz klip z zapisanego i bądź komputera, kopia zostanie dodana do schowka. W przeciwnym razie zostanie zapisany klip do użycia w późniejszym czasie. Hasło sieciowe, jeżeli otrzymujesz klipy z innych komputerów, a twoje hasło nie pasuje, wpisz dodatkowe hasła sieciowe oddzielone przecinkami, otrzymuj hasła. Pole edycji pusta.
1: No i tutaj jest
2: wyłącz otrzymywanie klipów
1: pole edycji na te IP key.
2: Pole edycji. Wyłącz otrzymywanie plików. Pole wyboru nieoznaczone.
1: No to jest takie jakby disconnect, tylko że od sieci.
2: Pole edycji zaznaczone. Let me in.
1: Let me in?
2: Let me in.
1: To chyba jest jakaś po prostu... Nie wiem, może jakieś domyślne hasło czy coś? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie bawiłam się tym w ogóle.
2: Pole edycji pusta. List 1 lista. 1 send all copies i slash name descriptions 1 z 15. 2 send all 1 send rejestruj komendy wyślij slash odbierz pole wyboru nieoznaczone. Remote files grupa request to sync host name przycisk opcji oznaczone. Ok przycisk. Przyjaciel.
1: No i tak to wygląda. Z grubsza pokazuję, bo no właśnie tak jak mówię, nie bawiłam się tym, więc też te opcje, które nie są zaetykietowane, nie wiem do czego służą.
2: Ok anuluj dialog z statystyki zakładka zaznaczony.
1: Statystyki bardzo fajna, przyjemna opcja.
2: Statystyki strona kopii wklejeń zachowanych skopiowanych danych rozmiar bazy danych ilość wysłanych klipów od ostatniego startu. Pole edycji zaznaczone 404-2024-2329-07 404-2000 pole edycji zaznaczone 8.
1: Czyli
2: pole edycji zaznaczone 5. Pole dialog z statystyki strona kopii wklejeń zach. kopiowanych, skopiowanych danych, rozmiar bazy danych, ilość, pole edycji za 5, 5 oznaczone.
1: Czyli kopiowań?
2: Pole 404-2020, pole edycji zaznaczone 8. Pole edycji za pole 8.
1: 8 kopiowań, 5 wklejeń.
2: Pole edycji zaznaczone 404-2020-423, pole edycji zaznaczone 8, pole edycji zaznaczone 5, kasuj przycisk, pole edycji zaznaczone 500.
1: Aha.
2: Usuń wszystkie przyciski.
1: 500 ostatnich.
2: Pole edycji zaznaczone 970.
1: 970 to chyba tak globalnie?
2: Pole edycji zaznaczone 804-2024-19-80, pole edycji zaznaczone 122 MB.
1: No to tyle ma baza danych?
2: Pole edycji zaznaczone 0. Pole edycji zaznaczone 0.
1: To nie wiem.
2: Przycisk. Anuluj dialog z oprogramie.
1: No, fajnie by było, gdyby one były dostępne. No oprogramy to.
2: About ditto strona mailstot brogden ditto home page ditto cp.sf.net. Lista. Ditto nie zaznaczony. Ditto nie przycisk.
1: No
2: i... About ditto. Version 03.24.200.
1: Wersja.
2: Skulite version 3.33.0.
1: Wersja skulajta.
2: Exepad chce. Program files ditto ditto.exe. DBPath chce. User spawn app data roaming ditto ditto element listy. Threadips. Outhorse stot brogden psa brogden kevin edwards ingenus małpa element listy. Addins. Ditto utils ver 1 ver 2 i paste anycli paste text display.
1: No są też właśnie wtyczki pisane przez deweloperów. Ciekawe, czy są jakieś niezależne.
2: Paste as html imagelink con ver psacf clear read only flag clear reset read only flag text read only flag on htp sf drop or files path syntext element listy.
1: I tak, no i
2: wciśnij ditto.
1: Przejechaliśmy przez wszystkie ustawienia.
2: Pulpit. Wycisz tym.
1: Wydaje mi się, że w zasadzie nie ma tutaj co więcej pokazywać.
3: To znaczy pokazywać tak naprawdę możliwości, to ta aplikacja ma całkiem sporo. Aczkolwiek ze względu na te różne kwestie takie dostępnościowe i to, że ona no nie wszystko jakby pozwala tak fajnie zrobić, to mam wrażenie, że dla nas, z naszej perspektywy, najwygodniejszą metodą działania to będzie jednak po prostu użycie tego skrótu, kontrol, akcent, przywołanie okienka, przejrzenie sobie tej listy i wklejenie, gdzie tam chcemy tego elementu, który mamy. I to i tak, ze względu na to pole edycji, które też mamy do dyspozycji, to i tak będzie wygodne, tak. Tu jeszcze jest taka fajna rzecz. Czy ty się bawiłaś na przykład robieniem grup? Bo widzę, że tu Ditto jeszcze pozwala na coś takiego, na tworzenie jakichś grup.
1: Szczerze mówiąc, nie. Też nawet nie wiem, jakby to miało działać z naszej perspektywy. Ale na przykład do zabawy jest też parę innych rzeczy. Jest porównywanie klipów. Są te wszystkie skróty, które możemy sobie w ramach tego Ctrl Accent klikać, jakieś eksportowanie do Google Translate, jakieś inne eksporty.
3: Tworzenie importy. Jakiegoś kodu QR z zawartością tak, tego snippetu także... tekstowego, jeżeli na przykład coś takiego was interesuje, wysyłanie od razu mailem jako załącznik, tylko to sobie wszystko trzeba...
1: To sobie pokonfigurować.
3: Tak, pokonfigurować, trzeba, żeby, poustawiać, bo to...
1: Żeby
3: tak,
1: to było po naszemu.
3: Dokładnie, bo to nie jest skonfigurowane na samym początku. A no, konfiguracja, jak widzicie, ma swoje pewne problemy.
1: To prawda. Więc no, wychodzi na to, że ja tak pobieżnie trochę używam tego Ditta, ale też nie są mi potrzebne takie zaawansowane opcje. Natomiast zachęcam do odkrywania, do bawienia się w stawianie tego w chmurze, żeby móc na kilku komputerach pracować, do bawienia się porównywaniem, ciekawe, czy to jest dostępne, do bawienia się tymi skrótami, może odnajdziecie jakieś fajne komendy, może znajdziecie jakieś fajne wtyczki, może...
3: No ja powiem szczerze, czuję się zachęcony do używania tej aplikacji.
1: Owocny także, no bardzo... Bardzo się cieszę, że byłam, że mogłam ją pokazać tutaj. No i cóż, życzę powodzenia w bawieniu się Dittem.
3: No to zapraszamy i miłego korzystania w takim razie. Ja, jeżeli uda mi się coś odkryć w tej aplikacji, to na pewno też nie omieszkam się podzielić tym, co ona jeszcze potrafi. A wygląda na to, że tu na razie jakiś taki wierzchołek góry dotknęliśmy zaledwie. Ditto, menedżer schowka dla Windowsa, bardzo ciekawa aplikacja ze swoimi dostępnościowymi problemami, aczkolwiek podstawowa jej funkcja dla nas jak najbardziej dostępna, a prezentowała ją Paulina Gajoch. Dzięki, Paulino.
1: Bardzo dziękuję.
3: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Godzina 19 minęła w ten środowy wieczór. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Zapraszam na kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia, ale jak przeważnie audycji nie prowadzę sam. Dziś wspólnie ze mną ten program poprowadzi Michał Brajer. Witaj, Michale.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Dziś będziemy zajmować się aplikacją informacyjną.
1: Tak, dokładnie. Aplikacją informacyjno-radiową.
0: Tak, bo będzie to aplikacja RMF24, konkretnie zaprezentujesz ją w systemie iOS. No, radio RMF FM, liczące sobie już ponad 30 lat, to jest stacja, która myślę, że ma, jeżeli chodzi o stacje radiowe w Polsce, najlepszy zespół informacyjny, najlepszy newsroom, najlepszą siatkę korespondentów. I dzięki temu no, informacje, które tam się pojawiają, są bardzo często podawane jako pierwsze, a aplikacja no, jeszcze wszystko to nam ułatwia, bo pozwala nam zapoznawanie się z nimi. I dostępność tej aplikacji dziś omówimy, pokażesz, jak to wszystko działa, jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał z aplikacji RMF24, no to będzie mógł rozważyć instalację jej na swoim telefonie. Ja zainstalowałem, szczerze mówiąc, zainstalowałem ponownie, bo miałem już ją kiedyś, ale jakoś tak o niej trochę zapomniałem, a teraz zainstalowałem sobie ponownie i powiem szczerze, cieszę się przede wszystkim z tego, że ta aplikacja podrzuca mi co jakiś czas różnego rodzaju powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach z kraju i ze świata. Zanim przejdziemy do prezentacji aplikacji, ja jeszcze tylko dodam, że program transmitujemy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, no to tyflopodcast.net/zoom, a jeżeli macie ochotę do nas napisać, no to kontakt.tyflopodcast.net bądź też komentarz pod transmisją na Facebooku, bo również na Facebooku transmitujemy naszą audycję. Także możecie tam pisać, możecie do nas dzwonić, ja będę to wszystko monitorował, no i oczywiście wasze ewentualne pytania odczytywał, a Michał będzie na nie w miarę swoich możliwości odpowiadał, a ja się też postaram pomóc, jak będę tylko potrafił. No dobrze, Michale, to ja oddaję ci głos.
1: Dobrze, to ja zacznę na samym początku od takiej małej, znaczy dyskusji, albo bardziej sprawy, która wygląda następująco, czyli jak to z RMF24 wyglądało na przestrzeni dostępności. Mianowicie, ja ją już sobie zainstalowałem jakiś czas temu, tak w 2017 roku, jeszcze na iPhone'ie SE, tym 2016. I otóż tam ta aplikacja działała wtedy w miarę. Bo już powiem, co jest przy okazji największą bolączką aplikacji RMF24, to są reklamy.
0: Tak, bo te reklamy nam się pojawiają co jakiś czas, kiedy chcemy wejść w jakiś materiał, kiedy chcemy coś odtworzyć, no niestety reklamy nam się wyświetlają i musimy sobie z nimi jakoś radzić. Na szczęście możemy sobie z nimi jakoś radzić.
1: Na szczęście tak, zostało to nam udostępnione. Wystarczy przejechać palcem do opcji Close i możemy tą reklamę zamknąć. Ale któregoś dnia odpalam tą aplikację i niestety spotyka mnie pewien zawód. Gdyż chcę sobie przeczytać artykuł o jakiejś ważnej sprawie, no artykuł się otwiera, wszystko w porządku. Ale niestety pływa kursor.
0: Tak, to niestety była bolączka i to nie jednej aplikacji, ale rzeczywiście w przypadku RMF24 był taki okres, że ten kursor pływał. Teraz już na całe szczęście zostało to naprawione.
1: Na szczęście tak, to było bardzo takie moje zdziwienie, że oni to jednak postanowili naprawić, bo tu też świadczy bardzo dobrze o twórcach aplikacji RMF-u, że jednak mają też na względzie osoby z dysfunkcją wzroku.
0: Zgadza się. No zatem Michale, cóż, wyszukuje się aplikację bardzo łatwo, po prostu wpisujemy RMF24 w naszego App Store'a, znajdujemy, instalujemy, aplikacja jest w pełni bezpłatna, nie wymaga od nas żadnej rejestracji, tylko po prostu pobrać i używać.
1: Pobrać i używać, dokładnie. I co właśnie jakiś czas przyśle nam najważniejsze newsy i najważniejsze audycje, ale bardziej takie z wiadomościami, czyli te najlepsze audycje RMF-u, czyli z samego rana, na przykład poranna rozmowa w RMF FM, a na wieczór wieczorna rozmowa, popołudniowa rozmowa, także powiadomią nas, kto jest gościem danej rozmowy. Można sobie spokojnie do tej audycji można ją odsłuchać na żywo, bądź też do niej sobie spokojnie wrócić.
0: Tak jest. No więc proponuję, Michale, żebyś pokazał naszym słuchaczkom i słuchaczom, jak też wygląda ta aplikacja.
1: Dobrze. To w takim bądź razie aplikację już mam uruchomioną. A, i tylko powiem jedno, że ja na przykład nie, jak na razie, mam te różne aplikacje do różnych mediów, do różnych wiadomości, ale powiem, RMF24 jest właśnie moją nieodzowną. Jak już chcę sprawdzić wiadomości, to mówię, zawsze idę odpalić RMF24 i sprawdzić.
0: No jasne.
1: A w obecnym czasie to jednak trzeba mieć zasób wiadomości pod ręką. To w takim bądź razie przechodzimy do prezentacji.
0: Okej.
1: Okay. Odlokowujemy iPhone'a.
2: Menu icon, przycisk.
1: O!
2: Menu icon, przycisk.
1: Wita nas taka opcja. Menu icon. Czyli menu icon jest to ikona po prostu menu. Czyli po wejściu w to wyświetli nam się całe menu aplikacji, co ona zawiera, czy informacje o różnych kategoriach, podcastach, ustawieniach, etc.
0: Ale najpierw mamy ekran główny.
1: Najpierw mamy ekran główny, który tak powiem za wiele nie zawiera, bo zawiera tak na dobrą sprawę tylko 3-4 przyciski i wszystko dalej powypełniane wszelkich rodzajów newsami.
0: Czyli najświeższymi aktualnościami po prostu.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli może teraz pokażmy, jak to wygląda.
1: Dobrze. Mamy opcję play. Puścić? Włączyć play?
0: No, przez chwileczkę.
1: Dobrze.
0: Możesz.
1: Wciskamy play.
2: Zaznaczone. Play. Otwórz.
1: Czyli leci nam właśnie RMF na żywo.
0: Dokładnie. To jeżeli ktoś miałby ochotę posłać sobie RMF FM, to może bezpośrednio z tej aplikacji. No dobrze, to Michale, proponuję, żeś wyłączył.
1: I co jest fajne, to od razu powiem, można spokojnie sobie włączyć play i można sobie zablokować iPhone'a, a radio sobie gra.
0: No tak, czyli jeżeli ktoś nie miałby jakiejś takiej globalnej aplikacji do słuchania stacji radiowych, no to jeżeli jego ulubionym radiem jest RMF FM, no jeżeli chodzi o muzykę, to powiem szczerze, moim już od dawna nie jest, no to może sobie włączyć, wybrać tę aplikację RMF24 i słuchać.
1: I słuchać, dokładnie.
2: Przeciągnij w dół, aby odświeżyć.
1: Przeciągnij w dół, aby odświeżyć. Tego to powiem szczerze, nie rozumiem, bo wcisnę na to dwa razy i nic się...
0: Bo musisz przeciągnąć w dół trzema palcami.
1: No to teraz uwaga.
2: Przeciągnij w dół,
1: to demonstrujemy. Bum.
0: Wiesz co, być może jak jesteś na tej liście wiadomości, to wtedy.
1: A dokładnie.
2: Najważniejsze fakty. Przycisk.
1: O, najważniejsze fakty, a to się przydaje. Dziękuję też za cenną wskazówkę.
2: Przedsiębiorcy z edukacji gastronomicznej pozwolą państwo. Teoderna to będzie największa taka akcja w obojennej Polsce.
0: O, i teraz na przykład, gdybyś przeciągnął trzema palcami w dół.
1: Bum.
0: Też nie działa.
2: Strona 2 z 9.
1: Nie.
2: Strona 1 z 9.
1: Ale za to trzema palcami do góry i do dołu.
0: Do góry,
1: się da.
0: Tak, przesuwa się tę listę.
1: Ja od razu się spytam, czy mam dobrze syntezę, czy ją trochę zwolnić?
0: Wiesz co, możesz ją troszeczkę zwolnić.
2: Szybkość mówienia, 59%.
0: O, 59%
1: zostawimy. Tak. Czyli powtórzymy sobie jeszcze raz tego newsa.
2: Ostatnio, najważniejszy fakt, przedsiębiorcy z branży gastronomicznej pozwą państwo. Czełderna to będzie największa taka akcja w obowojennej Polsce.
1: Oj.
0: No mamy taką informację.
2: Ukośnik,
1: Main by play, czyli tutaj jak sobie klikniemy, to tego danego newsa w kwestii, jeśli to jest audycja, to sobie możemy to odtworzyć.
0: Tak, bo to jest gość rozmowy popołudniowej na przykład w tym miejscu.
1: Czyli teraz tapniemy sobie w to i...
2: Zaznaczone. Main bar play.
0: To właściwie serwis informacyjny.
1: Serwis, tak.
0: No ale fragment też, fragment z rozmowy popołudniowej.
1: O jest.
3: Niekonstytucyjności zamykania...
0: No dobrze, to możemy...
1: To zatrzymujemy. Bo mi się tutaj, o. Jest, udało się.
0: Zatrzymałeś. Jak go
1: pokrętło przemienię, bo mi się prędkość zmienia.
2: 18.30 fakty.
1: 18.30 fakty, dobrze.
2: Gorąca linia, przycisk.
1: O, gorąca linia, czyli, to je, czyli tutaj możemy w to wejść i chyba tutaj będziemy mieli wykaz wszelkich wiadomości o drogach.
0: Mhm.
1: Wchodzimy w to?
0: No, możemy wejść.
1: Popatrzymy zaraz.
2: Gorąca linia. Przeciągnij tu, gorąca linia.
1: I już jesteśmy w gorącej linii RMF-u.
2: 600 milionów 700 tysięcy 800.
1: To jest numer właśnie, na który trzeba zadzwonić w razie czego.
2: Fakty małpa RMF. Prześlij informacje, zdjęcie lub film na gorącą linię RMF-FM. Gorąca linia.
1: Czyli gorąca linia to jest te wiadomości wszelkie o wypadkach na przykład.
0: No tak, informacje z dróg.
2: Fakty małpa RMF.
1: Więc wychodzimy z tego, chyba że popatrzymy to okno dalej.
2: Gorące fikcyjne obroty panelami fotowoltaicznymi wśród zatrzymanych menedżer z opockiego klubu.
1: Oj.
0: Tu jak widać są informacje.
1: Są.
2: 1-29-23.02.2021 Katastrofa śmigłowca niewielkiego pszczyny. Nie żyją dwie osoby.
0: No tak, i to są prawdopodobnie właśnie no, z tej gorącej linii. A Michale, czy jak na przykład chcemy z tego wyjść, to czy działa gest potarcia dwoma palcami?
1: Z tego co pamiętam działał, sprawdzimy.
2: Przeciągnij tu.
1: Tak, działa. Działa.
0: Okej, to co my tu jeszcze mamy na tym ekranie głównym?
1: Jak na razie to cały teraz ekran główny do końca to będą newsy wszelakie.
0: Aha.
2: Najważniejszy fakt.
1: Przejedziemy sobie po nich.
2: 18, gorąca linia RMFFM. Najważniejsze fakty.
1: O, i teraz. O, czyli cofniemy się jeszcze na początek, bo tutaj mamy ostatnie aktualizacje, czyli tutaj są wszystkie kategorie właśnie najważniejsze fakty. Gorąca linia, najważniejsze fakty. Kolejne najważniejsze.
2: Sprawdź.
1: O, obostrzeniach.
2: 15. 23. Kwarantanna dla przyjeżdżających z Czech, Słowacji. Są wyjątki.
0: Ale możemy na przykład w taki news, jak tu mamy, kwarantanna tam powiedzmy dla przyjeżdżających z Czech i Słowacji, są wyjątki, wejść i zapoznać się chyba z całym tym newsem, tak?
1: Tak, tak, możemy się zapoznać z jego treścią i dobrze, Michale, że o tym powiedziałeś, bo od razu przechodzimy do pewnego, według mnie, błędu, który tam jest, czyli jak sobie klikniemy w danego newsa, to występuje efekt tego typu. Nagle zaczyna nam się wyświetlać strona internetowa. Jakaś dziwna.
0: To zobaczmy, jak to wygląda.
1: Ale żeby to działało prawidłowo, to trzeba kliknąć w godzinę, kiedy ten news był. I już wtedy nas nie przenosi do strony. Uwaga, sprawdzimy, bo to nie zawsze się dzieje. Niech będzie o obostrzeniach.
0: Na przykład o obostrzeniach.
1: To, Michale, twoje strony.
0: Tak jest. Ale jak widzisz, teraz nie ma jakiejś dziwnej strony, tylko po prostu...
2: Zamknięte zostaną szkoły, hotele,
1: tak.
2: Teatry, besedy oraz infrastruktura sportowa. Nagłówek poziomu 2.
1: I teraz generalnie news jest przedstawiony w nagłówkach. To będzie pierwszy nagłówek i ponawigujemy sobie po nim.
2: Reklama,
1: o, to
0: reklamy.
1: Jest to. Ale ją musimy pominąć. O, Piotr Bułakowski, czyli to jest redaktor.
2: Ukośnik, Adam Niedzielski podczas konferencji stwierdził, że sytuacja
1: epidemiologiczna... Okej, okay, tutaj mamy tekst.
2: Podkreślił, że w skali kraju najbardziej alarmujące dane... Mamy tutaj ponad dwukrotne przekroczenie średniej dla kraju, jeśli chodzi o zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców. Przecinek mówił...
1: Przejdziemy sobie do końca.
2: W związku z obostrzeniem punkt, zamknięte punkto, zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery.
1: Przechodzimy do końca i przechodzimy do końca audycji, do końca newsa. I, o, i tutaj mamy wyświetlone, że 3 godziny temu był ten news.
0: Aha, a tymczasem mamy słuchacza na linii, jest z nami Krzysztof.
3: Witam, witam.
0: Cześć Krzysztofie. Słuchamy cię.
3: Witam Michał, witam cię Michale, dwóch Michałów witam. No ja tutaj odnośnie, słuchajcie, aplikacji RMF24, aha, no to moje takie poczynania z nią, no też są tak jak podobne twoje, Michale. Zacząłem na iPhone SE pierwszej generacji. No i przez jakiś czas było fajnie, bo poustawiałem sobie te wszystkie powiadomienia, bo oczywiście tam w ustawieniach, jak nie wiem, czy już Michale wspominałeś, czy nie,
1: nie
3: że tam możemy te powiadomienia push włączyć,
1: tak,
3: i pozaznaczać sobie, co on ma nam powiadamiać. No i przez jakiś czas fajnie to było na tym moim pierwszym SE, pierwszej generacji iPhone'ie, natomiast potem, że tak powiem, coś się, słuchajcie, skiepściło i tych powiadomień w ogóle nie było. I to mnie zastanawiało, ale odkąd zmieniłem iPhone'a na drugiej generacji SE, którego obecnie posiadam i z którego dzwonię, no to ten problem zniknął, więc wydaje mi się, że to już była wina procesora, wina, prawda,
0: całkiem być może, urządzenia. Czy wtedy, tak, Krzysztofie, próbowałeś na przykład odinstalować i zainstalować ponownie te aplikacje, bo to może by pomogło.
3: Próbowałem ze 3 razy, no i niestety nic to nie dawało.
0: Nic to nie dało, no to może tak już samo. Rzeczywiście leci sprzęt po prostu.
3: Tak. Ale teraz działa na tym nowym iPhone'iku, jestem zadowolony i polecam, bo naprawdę poza takimi, tutaj jeszcze informacja dla słuchaczy, myślę, że też na czasie jest, to poza tym, że mamy oczywiście informacje jakieś tam drogowe i nie tylko o wypadkach, no to informacja, co niestety dzisiaj na czasie, to przychodzą też nam powiadomienia o koronawirusie, tak, tutaj.
1: Tak, właśnie też miałem o tym wspomnieć przy okazji pokazywania menu.
3: No to tak ode mnie, także no fajna aplikacja, fajnie dostępna. O niektórych tych przyciskach nie wiedziałem, Michale, że tam jest odnośnik, że można sobie wejść. No ale fajnie, dzięki serdeczne za info.
1: No problem, dlatego też w ogóle stwierdziłem, że warto o tej aplikacji zrobić audycję, bo apka fajna.
0: Apka fajna i zawierająca dość dużo informacji.
3: No, powiem wam szczerze, jak testowałem sobie też parę innych informacyjnych i też Onet wiadomości, i tam jest taka w Onecie opcja, że można ustawić tak, że będzie czytał sam, aplikacja będzie sama czytała, jeżeli chodzi o Onet, wszystkie wiadomości i tak dalej. On czyta tym Krzysztofem, ale to nie jest ten taki Krzysztof rozszerzony, to nawet nie jest jakiś podstawowy, tylko to jest jakiś ich chyba syntetyczny,
0: zdaje się, że tak, tak.
3: I on jakoś... taki, powiem wam szczerze, jest dziwny, mnie to nie przekonało i odinstalowałem
0: to. Mnie też nie.
1: Tak,
3: jakoś, powiem wam, mówić. Bliżej mi z RMF-em, tak na co dzień z korzystaniem i polecam. Ja ze swojej strony też wszystkim słuchaczom RMF24 aplikację też się przyłączam tu.
0: Do polecenia. Okej, okay. Dzięki Krzysztofie w takim razie za telefon.
3: Dzięki, pozdrawiam, jestem na nasłuchu.
0: Super, do usłyszenia, trzymaj się. No to co, Michale, działamy dalej.
1: Działamy dalej i przechodzimy w ogóle z tego newsa, bo tam nic za dużo nie ma. My tylko możemy go sobie przeczytać i tyle. I mamy tylko na końcu wiadomość, kiedy on się pojawił. Także momencik, musimy go tu jeszcze tylko włączyć. O, możemy tego newsa jeszcze udostępnić.
0: No tak, możemy na Facebooka albo gdzieś tam go wrzucić i mamy jeszcze pewnie jakąś zawartość dźwiękową.
1: O, jest tutaj jakiś play, ale ten play chyba jest do radia, sprawdzimy.
0: Sprawdźmy.
2: Zaznaczone. Play, otwórz.
0: Tak. No tak.
1: Dokładnie tak, ale przejdziemy sobie na koniec newsa.
4: Ciszyła ci się taka duła. O kurde.
0: No jeszcze widocznie Krzysztof nam tu pozostał.
1: No tak się... Ja myślę, Michale, że to ty żeś zrobił taki efekt specjalny gdzieś tam dla żartów.
0: Nie, ale już Boko. Krzysztofowi na razie dziękujemy.
1: Tak, dobrze. Tak, jak widzicie, takie śmieszne sytuacje się zdarzają na żywo.
0: Audycje na żywo, oczywiście. Tak jest.
1: Także teraz podgłaszamy wszystko i czyli tutaj
0: i tu mamy ekran główny, koniec. Tak? No to już tak naprawdę pokazaliśmy, jak to wygląda.
1: Tak. I tutaj mamy tylko na końcu takie wiadomości jak...
2: Akcja poszukiwawcza na ten RW w Pułtusku.
1: Akcja poszukiwawcza.
0: No tak, ale to te wiadomości to nam się będą zmieniały, także prosimy dokładnie. Się nie sugerować tym, co teraz Michał pokazuje, bo oczywiście...
1: Będą nam się zmieniać co chwila.
0: Tak.
1: I teraz myślę, że ten ekran główny już żeśmy pokazali, bo tylko tyle na nim.
0: Dokładnie.
1: I przechodzimy do menu. A tam już mamy sporo.
2: Menu icon, przycisk.
1: Menu icon.
2: Menu icon. Przycisk wróć.
1: Przycisk wróć.
2: Play, przycisk.
1: Play, czyli znowu nasz przycisk, który za nami wędruje, czyli do odtwarzania radia.
0: Do odtwarzania, tak jest.
2: Fakty.
1: No i tu mamy zakładki różnego rodzaju.
2: Rozmowy. Fakty.
1: Fakty.
2: Rozmowy.
1: Akcje RMFFM.
2: Koronawirus.
0: I tak naprawdę to w sumie myślę, że nie ma specjalnie chyba sensu wchodzić w każdą z tych kategorii, no bo to wygląda podobnie, tak? To są po prostu sekcje informacyjne, w obrębie których są kategoryzowane poszczególne wiadomości.
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że żeby pokazać to oczywiście w jedną z nich wejdziemy.
0: Oczywiście.
1: Ale myślę, że na razie najciekawszą opcją będą ustawienia, do
0: tak
1: których
0: jest.
1: Zmierzamy.
2: Moje fakty.
1: O, tego nie wiem, co to jest, ale chyba to są wiadomości, które my możemy sobie dodać do takich, żeby z nami chyba były cały czas.
0: Jakie nasze sprawdzi. Zainteresowania albo podobne rzeczy.
1: Tak. A to potem sprawdzimy, dobrze wiedzieć.
2: Podcasty,
1: o, to jest to, co lubimy. Czyli wszelkich rodzajów podcasty RMF-u można sprawdzić i można je też tutaj odsłuchać.
0: Tak, jakieś rozmowy, felietony Tomasza Olbratowskiego i inne rzeczy tego typu.
1: Dokładnie, tak.
2: Ustawienia
1: mamy.
2: Fakty.
1: Znowu.
2: Polska.
1: Fakty Polska.
2: Świat. Ekonomia.
1: Czyli tutaj mamy kategorie dalej.
2: Nauka.
1: Kultura.
2: Sport.
1: Gorąca linia nasza,
2: opinie i komentarze,
1: advertisement,
0: reklama,
1: czyli reklama.
0: No to zobaczmy, Michale, w te ustawienia.
1: Ustawienia.
2: Powiadomienia push.
1: O, powiadomienia push są.
2: Powiadomienia push.
1: Czyli jakby ktoś nie wiedział, co to są powiadomienia push, to w iPhone'ie jest możliwość w wielu aplikacjach wybrania tych powiadomień, żeby nas informowało o najważniejszych rzeczach. Co się w danej aplikacji dzieje. Czyli...
2: Przełącznik. Włączone.
1: Czy chcemy mieć te powiadomienia push, czyli wszelkich rodzajów najważniejsze fakty.
0: Tam jeszcze warto wspomnieć o tym, że oczywiście aplikacja nas zapyta, bo to jest mechanizm systemowy, więc ona nas tak czy inaczej zapyta nas iOS, czy chcemy zezwolić tej aplikacji na wyświetlanie powiadomień. No, ale to jest typowe dla różnych apek, więc myślę, że powinniście być z tym zaznajomieni.
1: Tak, to się co każda aplikacja, znaczy co większość. Aplikacji pojawia.
2: Przełącznik włączony. Przełącznik.
1: Sorry bardzo, ale...
0: I niestety mamy problem, bo tu są nieopisane, to są prawdopodobnie kategorie tych powiadomień, co do których chcemy być informowani, ale brakło etykiet.
1: No niestety i trzeba by było kiedyś coś z tym zrobić. Fajnie by było gdzieś to zgłosić, tylko się zastanawiam gdzie.
0: Do producentów aplikacji prawdopodobnie, ale dobrze, co mamy dalej?
1: Dobrze.
2: Przełącznik włączony.
1: Kolejne, także Michale, to rzeczywiście są kategorie, bo tu wszystko jest... Mhm. O, pilne. O, w końcu etykiety.
0: Czyli tak, najpierw są przełączniki, a potem jest opis. Jak to, więc trzeba sobie po prostu liczyć. Ale wszystkie są te u ciebie, Michale, są wszystkie pozaznaczane. To zostawiłeś tak domyślnie, czy coś tu wybierałeś?
1: Ja nic tutaj nie zmieniałem.
0: Aha,
1: akurat.
0: Czyli to są domyślne ustawienia.
1: Domyślne.
0: Okej. Okay. Tak. A jak to wygląda? To przejdźmy może się po tych.
1: Zobaczymy. Pilne na przykład. Sprawdź.
2: Polecane.
1: Gość RMF FM.
2: Personalizacja. Polityka prywatności.
0: No dobrze, zobacz. No,
1: tak?
0: Zobaczmy w personalizację.
2: Polityka personalizacja.
1: Już personalizacja, wchodzimy w nią.
2: Zapisz przycisk.
1: O, zapisz.
2: Przycisk, zapisz, zaznaczone.
1: O.
2: Przycisk, wyświetlaj spersonalizowane reklamy.
0: Aha.
1: O, aha, o, o, tak.
0: Czy chcemy mieć personalizowane reklamy według jakichś tam naszych preferencji, czy ma nas bardziej śledzić ta aplikacja, czy nie.
1: O, no to dobrze wiedzieć. Trzeba
2: przycisk,
1: to tutaj... Ale...
2: Przycisk.
1: O, czy słyszycie to, co ja? Znowu przycisk.
0: No tak, bo to jest zaznaczone po prostu, żeby były te spersonalizowane reklamy, możesz wybrać, że nie chcesz.
1: Więc zaraz im tu podziękujemy. Przycisk. O, odznaczone już,
2: wyświetlaj
1: już nie
2: przycisk.
1: Ma.
0: No właśnie.
2: Przycisk.
1: Przycisk, przycisk.
2: Zapisz.
0: Możesz
1: zapisz.
0: Zrobić zapisz.
2: Zapisz, przycisk. Powiadomienie push.
0: Tu jeszcze było coś takiego jak kategorie dla moje fakty i myślę, że warto w to zajrzeć.
1: Zaznacz, już to wchodzimy po właśnie.
2: Poranne, popołud, gór, akcja, twoje, lepsze, twoje miasto, koronawirus.
1: Ustawienia, bo nam wyszło.
0: Tak, musisz wejść do menu.
2: Kultura, nauka, zaznaczone, sport. Fakty, kategorie, polityka prywatna, kategorie dla mojej fakty.
1: O, o, kategoria dla mojej fakty, jest. Wchodzimy w to.
2: Kategorie dla
0: mojej
2: fakty.
0: Nie, w to się nie wchodzi, tylko nie. Poniżej mamy już od razu. O.
1: Fakty.
0: I teraz.
2: Zaznaczone. Polska.
0: Polska.
1: Polska, tak.
2: Zaznaczone. Świat.
1: Świat.
2: Ekonomia.
0: O, ekonomia na przykład nie jest zaznaczona.
1: No nie.
2: Nauka.
0: A możesz sobie na przykład naukę zaznaczyć.
2: Zaznaczone.
1: O, zaraz
0: i da się zaznaczać, jak widać. Czyli te moje fakty, czyli te fakty, taki jakby spersonalizowany strumień faktów, który możemy sobie przeglądać, który był dostępny z menu aplikacji, on da się personalizować, da się wybierać te kategorie bez problemu. Problem jest tylko z wyborem tych checkboxów, jeżeli chodzi o powiadomienia push.
1: O, niestety, miejmy nadzieję, że to też zostanie poprawione, bo powiem, że to kiedyś było dostępne, że wchodziło się w powiadomienia push, przechodziło się po tych przyciskach i było słychać, co jest co, normalnie zaetykietowane przyciski. Co się stało, nie wiadomo. I tu mamy cały czas wszelkich rodzajów kategorie różnego rodzaju.
2: I eksperci,
1: czyli wszystkie kategorie. Czyli mnie się wydaje, że chyba teraz możemy wejść w tą opcję moje fakty. Bo z ustawień to już by było na tyle.
0: Mamy jeszcze pytanie od Rafała. Czy newsy o rozrywce da się tam ustawić? No chyba tu nie było takiej typowej kategorii rozrywka.
1: Nie było, ale była kategoria sport.
0: No, to ewentualnie, ale to... No, sport to sport. Nie dotyczy pozostałych rzeczy związanych z rozrywką. Natomiast no, jeżeli cię, Rafale, interesuje rzeczywiście sport, no to mógłbyś sobie to wybrać i przeglądać sobie na przykład strumień faktów tylko ze sportem.
1: Dokładnie tak. Niestety nie ma samej rozrywki tylko.
0: Szkoda w sumie.
1: Szkoda, oczywiście. No tyle, ale jest za to kultura.
0: No tak. A tam sporo też może być rozrywkowych różnych treści.
1: Tak. Więc możliwe, można by było tak powiedzieć, że kulturę, znaczy ten, rozrywkę zastąpiono kulturą.
0: Ewentualnie plus sport, no, jeżeli... iść tak szeroko. Dobrze, Michale, to może pokażmy na przykład jeszcze coś z tego menu. Może pokażmy te moje fakty, jak to wygląda, jak to się wyświetla.
1: To już.
2: Fakty, rozmowy, akcje, koordynaty, moje,
1: podcast,
2: o, moje fakty.
1: Moje fakty.
2: Moje fakty.
0: Chyba musisz rozwinąć... Musisz chyba rozwinąć menu jeszcze raz.
1: Chyba tak, bo coś nam tu się... Coś nam tu się pokiepsiło.
0: Bo byłeś w ustawieniach. To jest niestety problem, ta aplikacja ma... VoiceOver z nią ma pewne problemy niestety, bo po prostu pewne rzeczy są widoczne, ale one są widoczne dla VoiceOvera i nie da się w nie kliknąć, bo one są jakby na ekranie w rzeczywistości prawdopodobnie nie... nieosiągalne. Więc musisz po prostu wejść teraz w menu, raz jeszcze.
1: Rozwijamy jeszcze
0: i wejść w moje fakty.
1: O.
2: Moje fakty.
1: O. Ale to w takim bądź razie sprawdzimy podcasty za to.
2: Fakty.
1: O, podcasty chcą się do nas odezwać. Tak. To podcasty.
2: Fakty.
1: Podsumowanie dnia w RMF FM tutaj mamy.
2: Poranna rozmowa w RMF FM.
1: Poranna rozmowa. O, wejdziemy sobie w poranną rozmowę.
0: Okej.
2: Okay. Poranna rozmowa w RMF FM. Siemoniak, Kaczyński z pseudotrybunałem zburzyli kompromis aborcyjny.
0: No tak, i tu mamy już poszczególne te epizody danego podcastu.
1: Dokładnie tak. Jak chcemy go sobie odpalić?
2: 24.02.2021. https ukośnik podcast rmf fm ukośnik 000 8000 pikas.
1: To spróbujmy go kliknąć.
0: Jest.
5: O. Tomasz Siemoniak. Dzień dobry, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Się jeszcze nie zaszczepił, prawda?
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jest. Robert Mazurek.
5: Kolej.
1: Tak.
5: Cieszę się bardzo, że dziś drugą dawkę otrzyma moja mama.
1: Nie wiem, czy może być taka tego typu reklama, ale właśnie tak jeden z moich ulubionych redaktorów RMF-u. Tylko
0: teraz kwestia jest tego, jak zatrzymać to odtwarzanie w tym momencie.
1: Spróbuję jeszcze raz to wejść w takim bądź razie. Niestety trzeba będzie wyłączyć, ale... O, jest!
0: I tu ten przycisk.
1: O, także już warto w ramach wytłumaczenia.
0: Ten
1: tak?
0: Link jest przyciskiem do odtwarzania i zatrzymywania.
1: Dokładnie tak. Trzeba po prostu, no niestety, tapnięcie dwoma palcami nic nam tam nie zrobi. I wychodzimy sobie z tego. Play i tutaj mamy wszelkie rodzaje różnych kategorii podcastów. Popatrzymy nawet.
2: Gość Krzysztofa Ziemca.
1: Rozmowy w RMF FM.
2: Sport to zdrowie. Wielokropek.
1: Sport to zdrowie.
2: Nowa Huta. Krok po kroku.
1: No, przepraszam.
0: No tak, i tu mamy po prostu kolejne te podcasty.
1: Kolejne podcasty, dokładnie. I myślę, że w podcastach nic ciekawego nie wykrzesamy już nowego. A może?
0: Myślę, że nie, no bo to wszystko będzie wyglądało, Michale, tak samo.
1: Tak samo, dokładnie. Bo, no niestety, nie oszukujmy się, tutaj są podcasty, ale my ich nie możemy jakoś zasubskrybować. Do tego służy aplikacja, o której był już Tyflo Podcast, czyli Google Podcasts. Żeby to zasubskrybować za to. To teraz przechodzimy do... popatrzymy, co tutaj jest jeszcze w tym menu. O, wejdziemy do którejś z tych kategorii.
0: Okej. Okay.
2: Moje fakty. Ustęp, podcast, moje fakty, korona, akcje, rozmowy, akcje, koronawirus.
1: No akurat jestem na koronawirusie. To wejdźmy w niego, zobaczymy.
2: Koronawirus.
1: O, a to dobra ciekawostka. Spróbuję zresetować VoiceOvera, może coś pomoże.
2: Funkcja VoiceOver jest wyłączona. Funkcja VoiceOver włączona. RMF 24. Przycisk wróć. Kurty play.
1: O, coś tak jakby się cofnęło.
2: Koronawirus.
1: A, nie. Czyli na to by wychodziło, że VoiceOver tutaj miewa problemy niestety w tych obszarach. Ja jeszcze wyjdę i wejdę jeszcze raz. ekonomia, przypuśćmy.
2: Fakty, ekonomia.
1: O! Jest, ekonomia mi się odpaliła, że rzeczywiście, Michale, twój pomysł z wyłączeniem menu i włączeniem jeszcze raz poskutkował.
0: A ja mogę powiedzieć coś a propos tego moje fakty, bo to mi tak trochę nie dawało spokoju i wygląda na to, że już to rozpracowałem w międzyczasie, tak poza anteną na szybko. Otóż moje fakty w rzeczywistości rozwija się tak naprawdę w kategorie. I możemy sobie tu po prostu szybko te kategorie przeglądać. To nie jest tak, jak mi się wydawało, strumień informacji, tylko to jest po prostu konkretne kategorie pod tą opcją. Czyli teraz ja sobie na przykład zaznaczyłem Polska, świat, nauka i tyle. I teraz powiedzmy, jak wejdę sobie w świat, no to mam tu informacje ze świata. Więc w ten sposób to działa. Trochę szkoda, że nie da się, a przynajmniej no my nie jesteśmy w stanie przeglądać sobie takiego strumienia informacji ze spersonalizowanych kategorii.
1: No niestety, to można powowiedzieć, że jest trochę bolączką.
0: Chyba, że ewentualnie ma to jakiś wpływ na to, co widzimy na stronie głównej aplikacji. Ale jeżeli chcemy, ale to moje fakty, ten element, to po prostu no on, nie da się w niego kliknąć, on co najwyżej nam może tam rozwinąć później to, co sobie zaznaczymy w konfiguracji, czyli te wszystkie kultura, świat, Polska, nauka, sport i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, i powiem, że te kategorie, które mamy właśnie w menu, to rzeczy to działają dosłownie tak samo, czyli na przykład interesuje nas koronawirus, wchodzimy w koronawirusa i mamy wszystkie raporty na przykład. Bo
0: dokładnie.
1: Właśnie w RMF-ie zawsze co 10.30, 10.50 dzień w dzień mamy aktualny raport o zakażeniach.
0: To się zgadza. No dobrze, Michale, czy my tak naprawdę w tej aplikacji cokolwiek jeszcze mamy do pokazania? No bo pokazaliśmy w zasadzie większość rzeczy. I czy coś jeszcze tu jest ciekawego, na co chciałbyś naszym słuchaczom zwrócić uwagę?
1: Szczerze rzecz biorąc, to myśmy pokazali w zasadzie wszystko.
0: No więc sami widzicie, aplikacja jest prosta. Niecałe 40 minut jej poświęciliśmy, a miejmy nadzieję, że wy znacznie więcej czasu poświęcicie na przeglądanie informacji w tej aplikacji. No i rzeczywiście, że aplikacja RMF24 będzie dla was programem użytecznym. Dla VoiceOvera, no cóż, ma tu pewne pułapki, o których wspominaliśmy i dlatego no, czasem nie szła nam ta prezentacja tak bardzo gładko, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć, ale miejmy nadzieję, że udało wam się no, wszystko zrozumieć i wiecie, jak z tej aplikacji korzystać, gdybyście mieli jeszcze jakieś wątpliwości. Aplikacja RMF24, Michał Brajer prezentował tę aplikację, ja trochę pomogłem. Dziękuję bardzo, Michale, za udział w dzisiejszej audycji.
1: I ja również dziękuję, Michale, za to, że mogliśmy tą audycję razem prowadzić.
0: No to ja również kłaniam się, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
9: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
10: Na dworze zimno, deszcz pada i w ogóle jest nieciekawie. Więc co można zrobić? Ano można nagrywać podcasta, co niniejszym czy nie. Podcast o dyktafonie Olympusa, nowym dyktafonie DM670. Nowa seria dyktafonów, która składa się z dwóch urządzeń. DM właśnie 670 i DM 650? Jakoś tak. Teraz właśnie nagrywam na tymże wspomnianym dyktafonie. Nagrywam bez zooma, to znaczy z zoomem wyłączonym. Nagrywam na niskiej czułości, ale z włączonym limiterem. Nagrywam z nową

wewnętrznych, powiedzmy, różnic, to dyktafon nie ma wejścia na statyw. Nie można go wkręcić w statyw. I troszeczkę różni się mikrofonami, to znaczy kształtem mikrofonów, ale to są bardzo takie powierzchowne różnice. Cały kształt tak naprawdę jest bardzo podobny. Wszystkie te dyktafony tak naprawdę są podobne już od jakiegoś czasu, zwłaszcza od momentu, kiedy Olympus ustawił swoje mikrofony na sztywno, to znaczy, że ich nie da się odłączyć, to te dyktafony się mniej więcej nie zmieniają. Tam są jakieś różnice, ale generalnie rzecz biorąc, jakiś tam układ przycisków jest podobny, to znaczy akurat w tym przypadku na górze są dwa mikrofony, na górnej ściance tej najszerszej jest najpierw ekran, później są dwa przyciski, lewy kółko to jest stop z taką kropką, prawe bez kropki z taką dziurką w środku to jest nagrywanie, po czym niżej są strzałki cztery, w środku strzałek jest przycisk play, no i jeszcze nad tymi dwoma kółkami są trzy takie wąskie, długie, poziome przyciski do menu i pod spodem, pod tymi strzałkami są też dwa przyciski. Jak w większości dyktafonów, tu jest w rodzaju jakichś tam loopów, jakieś zwolnienia audio i tak dalej, różne rzeczy, głównie przydające się przy odtwarzaniu, powiedzmy, jakichś plików MP3. Wejście USB jest na najkrótszej ściance naprzeciwko mikrofonów. USB jest na klapce od baterii. W ogóle to samo mówiłem przy Olympusie, a jeżeli nie mówiłem, to teraz mówię. Przy LS3 było coś takiego, że nie mogłem przez długi czas znaleźć klapki od baterii. Podłączyłem go pod USB, chciałem znaleźć klapkę. I dopiero potem wpadłem na pomysł, że ta klapka w zasadzie może być dokładnie w tym samym miejscu, co to USB. To znaczy wejście USB jest tak naprawdę w klapce. W klapce jest dziurka i w tej dziurce jest USB. Więc tak samo jest teraz w nowym Olympusie. Wejście na kartę pamięci jest z boku. Z tego samego boku jest też wejście na mikrofon, bo to jest prawa strona, tak patrząc, jakby się miało dyktafon ekranem do siebie. Po lewej stronie na górze jest wejście na słuchawki, wyjście w zasadzie, i pod nim jest wejście na pilot zdalnego sterowania. No i jeszcze niżej jest włącznik. Po prawej stronie naprzeciwko włącznika jest coś. Nie wiem, czy to coś jest, czy to jest taka dziurka, w którą... To jest taki otworek. Paznokciem tam w środku można wyczuć, że tam jest tak naprawdę dalej obudowa, więc to nie jest żadne wejście, chyba. Nie wiem, co to jest. Takie coś, co sobie jest. No oczywiście każde jakieś tam przesuwanie palcami po tym dyktafonie powoduje to, że to jest słyszalne. Każde najmniejsze dmuchnięcie w mikrofon powoduje jego pop. Także bez jakiejkolwiek gąbki nagrywanie na zewnątrz czegokolwiek, nawet w marszu w bezwietrzną pogodę, to nawet ten malutki wiatr, który robi się właśnie od jakby tempa marszu, powoduje to, że to jest jakoś tam słyszalne. Więc nie wiem, czemu Olympus nie dał żadnej gąbki. Jest to dziwne. Dał jakieś słuchawki, koreczki, dał kabel USB, dał coś nam jeszcze, ale niestety gąbki nie dał, czemu się dziwię. Natomiast nowy Olympus ma, tak samo jak rejestrator LS3, mikrofon centralny. Mikrofon centralny to jest nowy wynalazek Olympusa, służący do rejestracji niskich częstotliwości. Znaczy Olympus wyszedł z założenia. Nie zrobimy chyba lepszych mikrofonów dwóch z boku. One będą takie w zasadzie jak były w starych Olympusach DM, powiedzmy 450-550, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast dodamy sobie mikrofon po środku centralny, który będzie zbierał wszystkie niskie częstotliwości. Efekt jest taki, że stereo jest węższe z tym centralnym mikrofonem. Za to, rzeczywiście niskie częstotliwości się tutaj całkiem nieźle już rejestrują. No i powiedzmy, że jeżeli, nie wiem, bym nagrywał jakiś samochód, jakiś silnik od niego, to rzeczywiście to będzie jakoś tam przeniesione. Natomiast jak będę miał nawet, teraz mam Olympusa wychylonego 90 stopni w prawo, Olympusa mam wychylonego 90 stopni w lewo, to jest troszkę stereo, owszem, bo być musi.

0: Ale to nie jest, że jestem całkowicie po lewej, po prawej, tylko tak troszkę. Nawet jak będę gdzieś tam daleko, o, jestem w pokoju i strzelam palcami raz po lewej i raz po prawej stronie Olympusa, no to jest gdzieś jakoś ewentualnie. No więc to stereo jest dosyć wąskie, zwłaszcza oczywiście z wyłączonym zoomem. I teraz problem jest taki, kolejny poniekąd problem, to znaczy podejrzewam, że to jest kwestia firmware'u. Ponieważ na przykład w momencie, kiedy przestawiam zoom na jakieś tam kolejne jego opcje, to sytuacja się tak naprawdę niewiele zmienia. Natomiast w innym Olympusie, z którego słyszałem próbki, kolejne zoomy powodują coś w rodzaju takiego dziwnego kompresora razem z bramką szumową ustawiony. Efekt jest taki, że jeżeli ktoś coś mówi i jest głośno, to stereo jest szersze. Jeżeli ktoś nic nie mówi, to stereo nagle się zwęża. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, czy zostanie to usunięte w nowych firmware'ach. Wiem, że tak jest u mojej znajomej. U mnie tego nie ma w Olympusie. Więc podejrzewam, że to jest jakieś tam kolejne firmware'y, które tak robią. Cóż, tyle od informacji wstępnych. Teraz się chyba przełączę na swój mikrofon standardowy. Przy okazji będzie można usłyszeć o właśnie, jakie jest opóźnienie pomiędzy moimi mikrofonami a mikrofonami w Olympusie. To jest mniej więcej taka różnica. Natomiast teraz właśnie wyłączyłem mikrofony z Olympusa. Teraz jestem tylko i wyłącznie ze swoich dwóch mikrofonów w konfiguracji stereo. Więc taka jest różnica, powiedzmy, między mną i tym, co słychać z Olympusa. No i cóż, warto wejść w menu, pokazać, co ten Olympus ma, jakie opcje, co mu zostało z poprzednich serii, coś dodali, coś nie dodali, i tak dalej, i tak dalej. Menu jest to klawisz środkowy z tych trzech, o których mówiłem, cienkich, takich długich, więc wchodzę do menu.
1: Ustawienia pliku.
0: Ustawienia pliku, gdzie mogę
1: Zabezpiecz plik.
0: zabezpieczyć plik przed usunięciem.
1: Ustawienia kolejności plików. Ustawienia przenoszenia i kopiowania pliku.
0: Mogę przenieść pliki lub skopiować na kartę pamięci.
1: Ustawienia dzielenia pliku.
0: Mogę podzielić plik, oczywiście nie bardzo to jest dostępne.
1: Właściwość.
0: Właściwości. No,
1: Zabezpiecz plik.
0: nie wiem, czy on mówi właściwość, no ale
1: Ustawienia pliku.
0: tak
1: Menu
0: jest.
1: nagrywania.
0: Nagrywanie.
1: Ustawienie wyboru mikrofonu.
0: Ustawienie wyboru mikrofonu. Po menu poruszam się strzałkami góra-dół. Przechodzę do kolejnego podmenu strzałką w prawo. No i tutaj mam następujące opcje.
1: Ustawienie wyboru mikrofonu.
0: Ustawienie wyboru mikrofonu, tego nie było w Olympusie poprzedniej generacji DM450 i 550. To jest właśnie wybór mikrofonu centralnego. I tutaj mam w środku
1: Centralny mikrofon włączony.
0: włączony, tak jak jest teraz.
1: Centralny mikrofon wyłączony.
0: I mogę wyłączyć centralny mikrofon.
1: Ustawienie wyboru mikrofonu. Ustawić czułość mikrofonu.
0: Ustawię czułość mikrofonu, to już było.
1: Niska.
0: Niska,
1: Wysoka.
0: wysoka,
1: Średnia.
0: średnia.
1: Ustawienia trybu nagrywania.
0: Ustawienia trybu nagrywania.
1: Tryb PCM.
0: Tryb PCM.
1: Tryb MP3.
0: MP3.
1: Tryb WMA.
0: WMA. I tutaj w zasadzie to, co było w poprzednich Olympusach MP3 od 128 kHz, WMA do 128 kHz.
1: Ustawienia trybu nagrywania.
0: Plus mono oczywiście, wszystkie te tryby. No i PCM 44-116 bitów, 44-1100 Hz.
1: Ustawić czułość zdjęć.
0: Ustawić czułość zdjęć, czyli
1: Automatycznie.
0: automatycznie,
1: Manualnie.
0: manualnie. Czułość zdjęć,
1: Ustawić
0: tutaj
1: czułość zdjęć.
0: powinna być czułość, nie wiem, mikrofonów też, czy coś takiego. Albo manualna, albo automatyczna. Automatyczna to, jeżeli będę mówił za głośno do niego, on to automatycznie na chwilę ściszy. Jeżeli będzie manualnie, się przesteruje. Natomiast w momencie, kiedy mam czułość ustawioną manualnie, mogę sobie regulować strzałkami lewo-prawo w trakcie nagrywania właśnie czułość mikrofonów. Czyli no, mogę sobie przygłośniać albo przyciszać. Natomiast brakuje mi takiego trybu hybrydowego, w którym mogę sobie regulować czułość ręcznie strzałkami, ale mimo wszystko on sobie kontroluje, czy to się przesterowuje, czy nie, i w razie czego ścisza. To jest już w Olympusie LS3, natomiast w Olympusie DM670 tego nie ma.
1: Ustawienia zoom mikrofonu.
0: Ustawienia zoom mikrofonu, i tutaj też jest troszkę inaczej niż w starszych seriach DM, jest tak jak w Olympusie LS3.
1: Wyłączyć.
0: Czyli jest wyłączyć. To jest standardowe ustawienie. I teraz strzałką w dół.
1: White 1.
0: White 1.
1: White 2.
0: White 2.
1: White,
0: white 3. I tyle. Nie przesunę się dalej do... Jakby nie przewinę się do początku, tylko on tak zostanie. Muszę wrócić
1: wyłączyć
0: do wyłączonego i teraz w górę.
1: Zoom 1.
0: Zoom 1.
1: Zoom.
0: Zoom 2.
1: Zoom 3.
0: Zoom 3.
1: Zoom 4.
0: Zoom 4.
1: Zoom 5.
0: Zoom 5.
1: Zoom 6.
0: Zoom 6. I tyle. Co oznaczają cyfry? White 1, 2, 3 to jest coraz szersze stereo, trochę szersze, jeszcze szersze i najszersze. Zoom od 1 do 6 to są coraz węższe stereo, czyli jakby wyłączyć to jest, jakby on nic nie zmienia w stereofonii mikrofonu. Zoom 1 to jest trochę mniejsze stereo, 2 to jest jeszcze mniejsze i tak dalej, aż do Zoom 6, które jest, to jest praktycznie
1: mono. Ustawienie filtra low cut.
0: Ustawienia filtra low cut, czyli tak zwany filtr dolno zaporowy.
1: Wyłączyć.
0: Wyłączyć.
1: Włączyć.
0: Włączyć.
1: Tutaj nie ma filtra low cut.
0: Tutaj nie ma tak jak w LS3 jego częstotliwości, po prostu odcina bas i tyle.
1: Ustawić wybieranie głosowe VCVA.
0: Wybieranie głosowe VCVA.
1: Nagrywanie z voice synchro.
0: I nagrywanie z voice synchro. To są podobne opcje, różnią się tym, że nagrywanie z voice synchro oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli jest cisza, to Olympus przestaje nagrywać i w momencie, kiedy ja zacznę coś mówić, tworzy kolejny plik. Więc mogę, powiedzmy, powiedzieć nie wiem co. Na przykład, jeżeli chcę nagrać jakieś zapowiedzi do czegoś. Przystanek pierwszy, przystanek drugi, przystanek trzeci i tak dalej, mogę mu to po prostu mówić i on mi to, teoretycznie oczywiście, będzie dzielił na jakieś tam kolejne pliki. Natomiast...
1: Ustawić wybieranie głosowe VCVA.
0: Ustawić wybieranie głosowe VCVA to jest coś, co w dyktafonach niektórych kasetowych nazywało się aktywacja głosem. Czyli jeżeli nic nie mówię, jest cisza, nagrywanie się pauzuje. Jeżeli coś się zaczyna, nagrywanie jakby znowu się jakoś tam wznawia. To ma jeszcze ileś poziomów jakby, jeżeli w tu wejdę.
1: Ustawienia włączania i wyłączania.
0: Ustawienie włączania i wyłączania. Ciekawe. Innymi słowy, czy to ma być włączone, czy wyłączone?
1: Ustawienia standby monitora.
0: Standby monitora. Podejrzewam, że to jest ustawienie tego, czy to ma być słychać.
1: Ustawienia włączania i wyłączania.
0: I tyle.
1: Ustawić nagrywanie sterowane czasowo.
0: Sterowana czasowo, czyli timer. Średnio dostępna opcja.
1: Ustawienia trybu nagrania.
0: Ustawienia trybu nagrania.
1: Wybór trybu nagrania. Zapamiętaj tryb nagrania.
0: To są...
1: Wybór trybu nagrania.
0: Takie jego presety, czyli...
1: Wyłączyć. Tryb wykładu. Tryb konferencji.
0: Innymi słowy, on sobie ustawi te wszystkie poprzednie opcje tak, żeby to ma być niby wykład.
1: Spotkanie.
0: Że to ma być jakieś spotkanie.
1: Tryb dyktafonu.
0: Dyktafon.
1: DMS.
0: I tak dalej, i tak dalej. Ustawienie tego jest kilka.
1: Ustawienie monitorowania nagrywania. Włączyć. Wyłączyć.
0: Innymi słowy.
1: Ustawienie monitorowania nagrywania.
0: Jeżeli będę nagrywał i podłączę słuchawki, to czy w tych słuchawkach podłączonych ma być słychać, czy ma nie być słychać mój głos.
1: Ustawienie wyboru mikrofonu.
0: I znowu jestem przy wyborze mikrofonu. To jest menu nagrywania.
1: Menu nagrywania. Menu odtwarzania.
0: Menu odtwarzania, z tego co wiem, się niewiele zmieniło w stosunku do wcześniejszych. Wersji redukcja szumu.
1: Wysoka. Wyłączyć.
0: Wyłączyć.
1: Wysoka.
0: Wysoka.
1: Niska.
0: Niska.
1: Wyłączyć.
0: Albo wyłączona.
1: Ustawienia euphonii.
0: Euphonii, czyli...
1: Wyłączyć.
0: Taki polepszacz odtwarzania. To jest korektor połączony z taką poszerzarką stereo. Nie pamiętam, czy nie jest jakimś jeszcze kompresorem, czyli z takim wyrównywaczem głośności. No taki, żeby to niby było
1: power.
0: Fajniejsze. Power.
1: White.
0: White.
1: Natural.
0: Natural.
1: Wyłączyć.
0: Czyli jak to ma być odtwarzane, że niby z jakimś powerem, że niby jakoś bardziej naturalnie i tam coś jeszcze, przy czym nie można mieć włączonego naraz redukcji szumu i naraz euphonii.
1: Ustawić filtr mowy.
0: Filtr mowy, czyli coś, co niby wycina częstotliwości i zostawia tylko te częstotliwości. Efekt jest taki, że słychać jakby ktoś mówił przez coś w rodzaju megafonu, czyli jest wycięte wysokie, niskie częstotliwości, bas i góra jest odcięty, zostaje taki, no takie coś. No, jeżeli to się komuś się przyda, no to czemu nie?
1: Ustawić tryb odtwarzania.
0: Tryb odtwarzania.
1: Ustaw zakres odtwarzania.
0: Czyli...
1: Ustawienie odtwarzania plików. Odtworzyć folder. Odtworzyć wszystkie pliki.
0: Czyli czy mam odtworzyć tylko jeden folder, czy wszystkie foldery, czy
1: ustawić
0: tam coś jest.
1: Odtwarzania.
0: Tu mogę jeszcze
1: wybrać... Wybór powtórnego odtwarzania.
0: losowe odtwarzanie.
1: Wybór odtwarzania losowego.
0: No, właśnie to.
1: Wybór powtórnego odtwarzania.
0: I czy ma, jeżeli skończy mi się plik, czy mam go odtwarzać, czy jak skończy mi się folder, to czy ma znowu go zacząć odtwarzać. I takie różne rzeczy dotyczące odtwarzania.
1: Ustawić interwał dla przeskakiwania.
0: Interwał dla przeskakiwania. Jeżeli naciskam długo strzałkę lewo-prawo, on mi się będzie przesuwał o tam ileś. No i o ile on ma się mi przesunąć? Czy od 5 sekund, czy od 10, czy o pół minuty i tak
1: dalej. Odtwarzanie alarmu.
0: Odtwarzanie alarmu. No alarm generalnie całe ustawienia zegara jak było, tak jest niedostępne.
1: Ustawienia trybu odtwarzania.
0: I w zasadzie tyle.
1: Menu wyświetlacza i dźwięku.
0: Menu wyświetlacza i dźwięku.
1: Ustawić oświetlenie wyświetlacza.
0: Oświetlenie wyświetlacza mogę tutaj ustawić.
1: Ustawienia czasu podświetlenia wyświetlacza. 10 sekund. 30 sekund. Jedna minuta.
0: Jedna minuta.
1: Wyłączyć.
0: Wyłączyć. Mogę wyłączyć, bo wyłączone. Żeby mi się nie czerpała bateria.
1: Ustawić oświetlenie wyświetlacza. Ustawić kontrast wyświetlacza.
0: Kontrast mogę ustawić.
1: Ustawić LED.
0: LED, czyli te diody takie.
1: Ustawić dźwięk systemowy.
0: Dźwięk systemowy, czyli to, że wchodzę do menu, wychodzę z menu, że włączam nagrywanie, mogę to włączyć, wyłączyć te dźwięki.
1: Menu wybierania głosowego.
0: Wybierania głosowego.
1: Polski.
0: Tu mogę ustawić język.
1: Menu wybierania. Ustawić głosowe zarządzanie użytkownika.
0: Głosowe zarządzanie użytkownika.
1: Ustawienia włączania i wyłączania. Ustawić prędkość zarządzania użytkownika.
0: Wyłączanie i wyłączania, no to mógłbym sobie wyłączyć tą panią, która mi gada.
1: Prędkość 5.
0: Mam prędkość. Mam w tej chwili ustawioną największą.
1: Prędkość 1.
0: No i mogę sobie ją zwiększać.
1: Prędkość 2. Prędkość 3.
0: I tak dalej.
1: Ustawić
0: i
1: prędkość tak zarządzania użytkownika. Ustawić głośność.
0: Głośność tak samo mogę przestawić i ją zmienić.
1: Ustawienia włączania i wyłączania.
0: I ustawienia włączania.
1: Ustawić głosowe zarządzanie. Ustawić odtwarzanie wstępu.
0: Odtwarzanie wstępu.
1: Wyłączyć. 10 sekund. 5 sekund. Ustawić odtwarzanie
0: wstępu. Mogę sobie przeglądać pliki na zasadzie, żeby on mi odtwarzał po kawałku pliku. No taki trochę bajer.
1: Ustawić oświetlenie wyświetlacza.
0: I to już było.
1: Ustawienia urządzenia.
0: Ustawienia urządzenia.
1: Wybór pamięci.
0: Wybór pamięci. To znaczy, na czym mi ma nagrywać.
1: Proszę włożyć kartę microSD.
0: No właśnie, nie ma w tej chwili karty pamięci.
1: Ustawienia urządzenia.
0: Więc
1: wybór pamięci.
0: No nie wybiorę tu sobie za wiele.
1: Ustawienia oszczędzania energii.
0: Mogę włączyć oszczędzanie energii.
1: Ustawienie wyboru baterii.
0: Tutaj to jest o tyle przydatna opcja, że
1: bateria niklowo-metalowo-wodorowa. Bateria alkaliczna. Bateria niklowo-metalowo-wodorowa. Ustawienie wyboru baterii.
0: W tych niklowo-wodorowych i tak dalej, tu chodzi o akumulator. Standardowe, zwykłe akumulatory albo baterie alkaliczne. O tyle to warto ustawić, że akumulatory mają troszkę mniejsze napięcie od baterii alkalicznych i dyktafon będzie to zupełnie inaczej interpretował. To znaczy w momencie, kiedy akumulatory się trochę nawet rozładują, on może stwierdzić, że one są nieźle rozładowane. Więc warto to sobie ustawiać w zależności od tego, czy mam w tej chwili włożone baterie alkaliczne czy akumulatory, no to sobie ustawiam albo alkaliczne, albo te niklowo-wodorowe.
1: Ustawić nazwy folderów.
0: Ustawić nazwy folderów. Średnio dostępne.
1: Ustawić czas i datę.
0: Czas i data. Też niedostępna.
1: Ustawienia USB.
0: USB. Mogę tutaj.
1: Ustawienia połączenia USB. Połączenie z komputerem. Połączenie z zasilaczem.
0: Czyli mogę ustawić mu, że jeżeli podłączy się pod USB, on się zgłosi jako urządzenie typu dysk wymienny albo nie. No albo po prostu podłączy się i będzie tylko energię sobie ładował.
1: Wybierz rodzaj USB class. Tryb mieszany. Wybór storage class.
0: Storage class to jest nic innego jak karta pamięci. Jako dysk wymienny będzie dyktafon widoczny.
1: Tryb mieszany.
0: Tryb mieszany, dyktafon będzie widoczny zarówno jako dysk wymienny, jako karta muzyczna. Przy czym tutaj ważna uwaga. System po zainstalowaniu sterowników sam bez pytania przestawi się na Olympusa. Przy czym Olympus jako karta działa tak sobie, potrafi to się przerwać, potrafi to się przyciąć, potrafi to potrzeszczeć. Takie sobie są te sterowniki, więc warto w panelu sterowania, w dźwiękach, no, przestawić sobie kartę na tą, którą się miał poprzednio.
1: Ustawienia połączenia USB.
0: I tyle. USB, ustawienia jeżeli USB. Chodzi.
1: Powrót do ustawień fabrycznych.
0: Można powrócić do ustawień fabrycznych.
1: Menu formatowania.
0: Można sformatować kartę pamięci albo informacje o pamięci. Informacje o pamięci też nie bardzo dostępne.
1: Informacje systemowe.
0: informacje systemowe, czyli jaka wersja firmware'u i tak dalej, też to nie jest
1: wybór pamięci.
0: Czytany. Wybór pamięci to już było.
1: Ustawienia pliku.
0: I tyle. I powracam już do ustawień pliku. Dobra.
1: Menu nagrywania.
0: No to byłem już wszędzie w menu. Właśnie wyszedłem z menu. Więc cóż, warto zacząć jakieś próbki. Jeszcze raz dla przypomnienia włączę teraz centralny mikrofon, potem go wyłączę i zobaczymy, jaka będzie różnica, nawet na moim dosyć wysokim głosie. Teraz znowu ustawiam się na Olympusa. To jest, teraz mówię właśnie z Olympusa z włączonym centralnym mikrofonem. I za chwilę ten mikrofon wyłączę. I teraz mam centralny mikrofon wyłączony. Taka jest różnica między centralnym mikrofonem włączonym i wyłączonym. Przy czym też tutaj mogę trochę się pobawić właśnie przestawieniem jakbym dyktafonu w różne pozycje. Mogę się oddalić. Mogę powstrykać palcami. Takie jest mniej więcej echo. Taka jest różnica między wyłączonym i włączonym centralnym mikrofonem. A teraz pora przetestować zoom, ustawienia zoom mikrofonów. W tej chwili mam wybrany wide 1. Centralny mikrofon nadal jest wyłączony. Taka jest różnica pomiędzy 0 i wide 1. No i teraz jak będę gdzieś tam dalej, będę sobie pstrykał palcami. Jest taki efekt, jak właśnie słychać. Zmieniam ustawienie zoom. Teraz jest wide 2. Wide 2 brzmi w sposób następujący. Jestem gdzieś dalej. Pstrykam palcami. I wygląda to tak. Oczywiście przechylam mikrofon, dyktafon. Centralny mikrofon jest też wyłączony. No i pora na kolejną zmianę. No i zmiana została dokonana. Wide 3, czyli tryb najszerszego stereo, jaki jest tylko możliwy w Olympusie DM670. Strzelam palcami w różnych kierunkach. Krzesło komputerowe mi troszkę tam trzeszczy. Pora powrócić do ustawienia zoom wyłączonego. No więc jeszcze raz dla przypomnienia, zoom totalnie wyłączony, nic się nie dzieje, jakie te mikrofony są, tak nagrywają. I tak to mniej więcej działa. Zoomów jest 6, dlatego pokażę, może nie wszystkie, bo to tego jest za dużo. Pokażę powiedzmy zoom, ja wiem, 2, 4 i 6, co drugi. No więc pora na zoom 2. Otóż i zoom 2. Zoom mikrofonu 2 brzmi w sposób następujący. Ja sobie gdzieś tam strzelam palcami, jestem, to jest gdzieś wszystko daleko. I zoom 2 brzmi tak, jak to właśnie słychać. Zoom 4 brzmi w sposób następujący, to jest właśnie zoom 4. Tutaj jak przechylam mikrofon, czy jak przechylam dyktafon, to jest taki efekt właśnie, jak słychać. Jest bardziej takie coś dziwnego niż stereo jako takie. Gdzieś sobie strzelam. Gdzieś sobie jestem, o i tak dalej. No nawet coś spadło, więc kolejny efekt. No i zoom 6. Zoom 6 brzmi w sposób następujący, to jest praktycznie mono w ogóle. Ja tu sobie przechylam dyktafon w dowolną stronę i się jakby niewiele dzieje. Gdzieś tam ewentualnie coś tam jakieś resztkowe to stereo, przynajmniej u mnie jest, nie wiem jak to wyłapuje kodek MP3. No bo to jest jednak jakaś tam kompresja stratna. No w każdym razie to brzmi w ten sposób. I tu co bym nie robił, to jest w zasadzie na środku. I tak to wygląda. Pora znowu ustawić się na zoom wyłączony. Zoom wyłączony. Za chwilę ustawię jeszcze centralny mikrofon. Włączę, żeby... No i z włączonym tym centralnym mikrofonem też się trochę pobawię tymi wide'ami i zoomami. Włączyłem mikrofon centralny. Oczywiście to wszystko wyłączam i włączam, pauzując nagrywanie i w Olympusie. No i oczywiście w programie nagrywającym na komputerze, no bo jakby no nie da się przestawiać tych opcji, a nawet jeżeli się da, to no nie jest odczytywane. W każdym razie wciskanie menu podczas nagrywania nie daje jakby słyszalnego żadnego rezultatu, więc no trzeba to tak robić, więc to tak się wydaje, że ja to tak szybko zmieniam, ale ja muszę zapauzować nagrywanie, przestawić i dopiero znowu nagrywanie zapauzować. To tak mówię a propos tego, że to tak się niby szybko wydaje. No w każdym razie za chwilę White 2. Wprawdzie nie White 2, tylko White 1, ale zawsze się nagrywa. No w każdym razie teraz jest White 1, nie White 2. White 2 będzie za chwilę. Znowu gdzieś strzelam sobie palcami, przestawiam dyktafon, mówię i tak dalej, i tak dalej. Słychać mnie w sposób następujący. No więc White 2 teraz za chwilę. Można powiedzieć podwójnie zapowiedziane, ale jest. Otóż i White 2. White 2 z włączonym centralnym mikrofonem. Brzmi w sposób następujący, jak zwykle. Gdzieś strzelam, coś robię. Trzeszczy mi krzesło. Mnie słychać w sposób następujący. No więc za chwilę White 3. No i jest White 3. Najszerszy tryb w Olympusie. Włączony centralny mikrofon. I jak mówię, to brzmi to w sposób następujący. Teraz mówię na środku. Teraz gdzieś tam po lewej i po prawej stronie. Gdzieś tam sobie strzelam palcami, gdzieś raz z lewej, raz z prawej strony. Efekt jest taki właśnie. Więc pora na zoomy. Zoom 2. Zoom 2 brzmi tak. Gdzieś strzelam, coś robię, przekręcam mikrofon. Efekt jest taki, jak słychać. A to jest zoom 4. Zoom 4 słychać mniej więcej w ten sposób. Jestem gdzieś z prawej, gdzieś na środku i gdzieś z lewej. Tak to wszystko słychać gdzieś sobie jak zwykle, gdzieś tam coś tam sobie robię, no i za chwilę zoom 6. No więc zoom 6 ustawiony, czyli najmniejsze stereo, teoretycznie domowy, sobie przechylam mikrofon w prawo, w lewo, mnie słychać w sposób następujący, centralny mikrofon zbiera zawsze, bo on jest dookólny z tego co mi wiadomo, gdzieś sobie strzelam po prawej, po lewej. O, i tak to słychać. Powracam do pozycji wyjściowej, można powiedzieć, czyli centralny mikrofon wyłączony, zoom, centralny mikrofon włączony, zoom wyłączony. Wszystko po to, żeby testować kolejną rzecz, czyli nagrywanie automatyczne, ręczne i poziomy niski, średni, wysoki. Na razie mam poziom niski, automatyczne nagrywanie włączone, w związku z czym, jeżeli się przybliżę do zooma i będę mówił nawet bardzo blisko, naprawdę mówię blisko, trzymam Olympusa przy samych ustach, dlatego jest taki problem z tak zwanymi popami, no ale on automatycznie zmienia mi głośność i rzeczywiście jak robię cokolwiek, no to on mi to wszystko ścisza. Pora ustawić średnią czułość, ale również ustawienie automatyczne. Ano i średnia czułość mikrofonu. Średnia czułość mikrofonu wygląda tak. Jestem w tej chwili jakieś 40 cm od mikrofonu. No ale tu już słychać i komputer, i mnie. I nawet jak ja mówię daleko, to ten komputer się ścisza. Ta. Strzelam gdzieś sobie blisko mikrofonu i komputer się na chwilę... cisza. To jest właśnie automatyczne ustawienie mikrofonu. Oczywiście, jeżeli jestem gdzieś blisko mikrofonu, efekt jest taki, że on mi to przyciszy. Jakbym miał ustawione ręczne nagrywanie, nie przyciszałby nic. Dźwięk by był tak przesterowany, że... No więc, tryb dla hardkorów, ustawienie czułości mikrofonu wysokie. Za chwilę. Szumnie zapowiedziana. Czułość mikrofonu wysoka. Cokolwiek bym nie zrobił, cokolwiek by się nie działo, komputer słychać bardzo głośno, mimo że jest cichy. No ale mimo wszystko, że jest głośność wysoka i wszystko, cokolwiek by się w tym pokoju nie działo, no właśnie w tym momencie wziąłem komórkę Nokia E51, wciskam sobie przyciski. Głośność mam ustawioną na 5? Albo coś koło tego, w każdym razie mimo wszystko to słychać. Gdzieś się odgłosy z kuchni, to wszystko jest. I co by się nie działo, cokolwiek bym nie mówił, w jakiejkolwiek odległości, ten dźwięk jest głośny i cokolwiek tu się nie dzieje, no jest tak jak jest. Dobrze. Kolejne eksperymenty. Więc powracam do najniższej czułości mikrofonu, ale tym razem ustawienie manualne. I teraz co to zmienia? No zmienia to, że mogę sobie strzałką prawo, pyk, pyk, pyk, właśnie to robię, podwyższać sobie czułość mikrofonu. Tylko że jeżeli ją podwyższam, przybliżę się, no przepraszam, niestety tak musi być, to się musi przesterować. Niestety tak to działa. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że jakby ten dźwięk mi się będzie bujał, bo coś jest ciszej, coś jest głośniej. No niestety, dzięki temu też można to wszystko przesterować. Oczywiście mogę to ściszyć. Mogę to bardzo nawet ściszyć i być blisko mikrofonu, ale jak jestem blisko mikrofonu i to ściszę automatycznie, ściszę mu to ręcznie, no jak się od niego oddalę, taka czułość zostanie. No więc jakby to oczywiście ma swoje zastosowanie. W momencie, kiedy na przykład nagrywam coś rzeczywiście, chcę to tylko nagrać, a całą obróbkę również i głośności, czyli dynamiki, dokonywać już na komputerze, no to ja oczywiście, że wolę nagrywać to manualnie i ściszyć to sobie nawet za bardzo, ponieważ w komputerze zawsze można to przygłośnić. I zwłaszcza jeżeli nagrywam w PCM-ie, czyli w Wave'ie, no to podgłośnienie nie będzie mi powodowało jakichś większych zmian. No dobrze, oczywiście czułość średnia i wysoka tu o tyle będzie miała średnio sens, że zwłaszcza przy wysokiej to cokolwiek bym nie powiedział, w jakiejkolwiek odległości, no to mi się wszystko będzie przesterować, musiałbym to ściszać. No bo to i tak naprawdę różnica w tej czułości to będzie różnica w głośności mikrofonów. No i cóż, chyba tyle można by powiedzieć o dyktafonie jako takim. Zostaje mi jeszcze pokazanie próbek z działania rzeczywiście w terenie. Czyli byłem sobie w Warszawie, byłem sobie w metrze, byłem sobie gdzieś tam w jakimś sklepie i tak dalej, i tak dalej. No i z kilkoma ustawieniami coś tam próbowałem sobie na tym dyktafonie nagrywać. No więc za chwilę dyktafon Olympus DM670 w akcji w terenie.

Dziękuję.

0: Słucham? Nie, dziękuję bardzo.
1: Następna stacja Świętokrzyska.

0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 26 dzień stycznia, czyli środa w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Tyfloradia Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Dawid Pieper. Witaj, Dawidzie.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Dziś sobie porozmawiamy o tym, o czym już kiedyś mówiliśmy na antenie Tyfloradia. To zdaje się Magda Rutkowska prowadziła wtedy tę audycję, kiedy mówiliśmy o druku 3D, ale druku 3D jako technologii, która dla niewidomych może być technologią bardzo użyteczną. I to się nie zmieniło. Ja pamiętam w 2010 roku, kiedy po raz pierwszy na targach CeBIT miałem przyjemność obejrzeć coś, co wyszło z drukarki 3D, no to wtedy się jeszcze wydawało taką kosmiczną technologią. W dzisiejszych czasach drukarkę 3D w zasadzie może mieć każdy, no ale w dzisiejszej audycji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli ktoś nie widzi, to czy w ogóle zakup takiego urządzenia ma jakikolwiek sens, jest zakupem racjonalnym i jeżeli już się zdecydujemy na zakup takiej drukarki, to tak naprawdę na ile będziemy mogli ją wykorzystać?
1: To znaczy, na pewno warto powiedzieć, że nawet jak się widzi, to są dobre pytania, szczególnie czy zakup jest racjonalny.
0: No z pewnością tak. Z pewnością
1: tak. Na pewno jest to urządzenie w obsłudze trudne, w obsłudze bardzo wymagające.
0: Może od razu powiedzmy tak, drukarka 3D z drukarką tradycyjną ma tylko wspólne to, że się po prostu nazywa, że jest drukarką. Obsługuje się to urządzenie zdecydowanie inaczej. To nie jest to samo... To nie jest taka sama prosta procedura jak w przypadku druku zwykłych dokumentów, że wchodzimy w edytor, drukujemy cokolwiek, klikamy jedną ikonkę i wychodzi nam z urządzenia kartka. Tu jest zdecydowanie więcej zabawy.
1: Dokładnie, to znaczy sobie czasem wyobrażam, że jak ta technologia dalej będzie się tak rozwijać, to kto wie, może za 30-40 lat się okaże, że w każdym domu jest drukarka i powstanie jakiś odpowiednik App Store'a czy Microsoft Store'a, z którego będzie się po prostu kupować łyżkę. Ale no w tej chwili technologia jest jeszcze dość wczesna i wymagająca wiele pracy. To znaczy na pewno opowiem dzisiaj trochę o tym z perspektywy osoby niewidomej, bo drukarkę posiada Fundacja Prowadnica od września, października zeszłego roku. No to już powoli pół roku się zbliża.
0: Tak, to przy okazji taki update, jeżeli ktoś nie słuchał Tyflo Przeglądu, Elten doczekał się osobowości prawnej właśnie za sprawą Fundacji Prowadnica.
1: Tak, dokładnie.
0: Gratulacje.
1: Dziękujemy. Więc projekt polegał na tym, pomysł polegał na tym, że jest bardzo wiele różnego rodzaju udogodnień, które wykorzystujemy jako osoby niewidome. Są zresztą przeze mnie bardzo często używane linijki jakieś brajlowskie, które możemy wykorzystywać. Są kostki z jakimiś brajlowskimi oznaczeniami, są nawet takie pomoce naukowe, dydaktyczne jak kubarytmy, które są trudno dostępne, drogie. Myśmy chcieli zbadać możliwość wykonywania ich na drukarce 3D. Tutaj też osoby, które współpracują z naszą fundacją, które są nam znajome, sugerowały różne projekty. Na Eltenie był taki wielki wątek z masą propozycji, które będę starał się sukcesywnie realizować. Drugi projekt, który okazał się na razie tym, że tak powiem, popularniejszy, to był wydruk tabliczek brajlowskich. Nie chodzi o tabliczki, na których piszemy, tylko okazało się, że drukarka 3D pozwala naprawdę tanim kosztem wykonywać tabliczki z napisami w brajlu, które można umieszczać na jakichś drzwiach, poręczach. Stworzyliśmy taki konkurs, go nazwaliśmy Właściwe Drzwi, w którym wyłoniliśmy 10 instytucji. To były szkoły, urzędy, które takie tabliczki otrzymują, bo już część otrzymała, część jeszcze otrzyma. No i rzeczywiście to był taki jakby pomysły pierwsze na wydruk 3D. Przy okazji ja zacząłem się interesować tym, na ile te drukarki są dostępne, na ile osoba niewidoma może sobie poradzić z projektowaniem, z wykonywaniem.
0: Ale też i z obsługą.
1: Z serwisem dokładnie. I jak się okazuje, jest to możliwe, chociaż zdecydowanie wymaga to nieco poświęconego czasu i na pewno i poparzonych palców, i nieudanych wydruków, i czyszczenia różnymi środkami chemicznymi różnych części, zanim dojdziemy do wprawy.
0: to sobie o tym wszystkim dziś opowiemy. Nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, czyli w tę środę 26 stycznia 2022 roku, no to dzwońcie na Zooma, tyflopodcast.net/Zoom, tu jesteśmy. Możecie też do nas pisać na Facebooku pod transmisją na żywo i na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, na ile ta opcja druku 3D jest dostępna, no to w dzisiejszej audycji postaramy się o tym porozmawiać z praktykiem, który niejedną rzecz wydrukował i sobie pewnie palce nieraz poparzył przy tej operacji, tak jak już, Dawidzie, wspomniałeś.
1: Oj, tak, tak. To była pierwsza rzecz, której się musiałem nauczyć, że temperatura 300 stopni to jest jednak 300 stopni.
0: Tak, i dotknięcie czegoś, co ma 300 stopni, to boli. I wrzątku dotknięcie boli, a co dopiero czegoś, co trzy razy tyle ma temperaturę. Także...
1: Dokładnie, no. ale nie jest to też, bo ja tutaj trochę może czarny obraz namalowałem, jest to trudne, wymaga to nieco wprawy, ale da się, naprawdę da się dużo. Dużo więcej niż myślałem, że będzie się dało.
0: No to dobrze, to zacznijmy od początku w ogóle. Jeżeli ktoś z nami jest po raz pierwszy, jeżeli ktoś chciałby się w ogóle dowiedzieć, co to jest ta drukarka 3D i na ile ona przypomina zwykłą drukarkę, to chyba od tego należałoby zacząć.
1: Dokładnie, tak naprawdę istnieją trzy rodzaje drukarek 3D i to pokrótce postaram się wyjaśnić, na czym polegają różnice. Istnieją klasyczne, najbardziej znane drukarki właśnie typu FFFDM, to się w ten sposób nazywa, to jest drukarka, jaką my posiadamy. Taka drukarka rozgrzewa plastik, czy inny filament, bo przecież nie tylko z plastiku można drukować, do temperatury, no zależnie od filamentu, 200, 300, 400 stopni Celsjusza. I przez dyszę ten filament jest po prostu wylewany na stół. Zaraz trochę więcej opowiem o kształcie tej drukarki. I w ten sposób tworzone są różne kształty. To jest wersja najpowszechniejsza, która ma swoje wady, ma swoje zalety. Zdecydowaną zaletą jest w pewnym sensie łatwość obsługi. Wadą mimo wszystko utrudnione warunki wydruku i troszeczkę mniejsza precyzja od drugiego typu, czyli druków żywicznych. Druki żywiczne charakteryzują się tym, że jest wykorzystywana żywica, taki specjalny materiał, który twardnieje pod wpływem promieniowania. Jest odpowiedni laser, który we właściwych miejscach te żywice utwardza i w ten sposób powstają różne kształty. Taka metoda w druku nazywa się SLA. Jest to też coś, czym my jako Fundacja Prowadnica chcemy poeksperymentować, być może jeszcze w tym roku. Zaletą jest niewątpliwie dużo większa precyzja wydruków. Można wykonywać bardzo, bardzo precyzyjne elementy, choć i w pierwszej omawianej technologii można całkiem sporą precyzję uzyskać. Wadą jest jednak to, że druki żywiczne to są druki brudne, to są druki wymagające postobróbki, bo trzeba usuwać nadmiarową żywicę, trzeba odpowiednich myjek i tak dalej. No i przede wszystkim to są druki małe. Na przykład, gdybyśmy chcieli wydrukować w ten sposób tabliczki na drzwi duże, no to byłoby raczej bardzo trudne albo niemożliwe. Druki żywiczne to są małe, precyzyjne elementy. Jest jeszcze trzecia technologia, ona nazywa się SLS. To jest już typowo przemysłowa technologia, w której wykorzystuje się okruszki metali, które są laserowo ze sobą po prostu łączone. Ta technologia jest używana w fabrykach i na potrzeby tego, co my robimy we fundacji, jest całkowicie niewłaściwa, niepotrzebna, gdyż służy do tworzenia prostych elementów, na przykład jakichś mocowań, podpór. Zdecydowanie jest najmniej precyzyjna i nie pozwala na wykonywanie precyzyjnych kształtów. Czyli na przykład gdybyśmy chcieli zrobić tabliczkę z punktami brajlowskimi, które wcale nie są proste do wydruku, no to technologię SLS byśmy musieli od razu skreślić jako zbyt mało precyzyjną. Jak mówię, ja z drugą technologią miałem trochę do czynienia jeszcze za czasów projektu Infinity. Z pierwszą mam teraz na bieżąco, no z trzecią nie miałem i doświadczeń żadnych nie ma.
0: To ja zapytam, a jaka to jest technologia? Bo czasem mówi się o na przykład domach z drukarki 3D, o jakichś protezach chirurgicznych gdzieś tam, powiedzmy, które się pacjentom wszczepia i które też są z drukarek 3D, o jedzeniu z drukarki 3D. To są jeszcze jakieś inne technologie? No przypuszczam, że jedzenie to na pewno, ale te inne takie bardziej, powiedzmy, medyczne czy przemysłowe, to wszystko to, któraś z tych technologii nam załatwia?
1: To wszystko się kręci wokół tych trzech. Tak naprawdę te domy to są zwykle jakieś elementy montażowe, to się opiera w pewnym uogólnieniu o tę ostatnią metodę SLS, bo przecież kiedy drukujemy ściany, podpory, to nie potrzebujemy precyzji, potrzebujemy wytrzymałości. Czyli no to, że stworzymy metalowe, żelazne jakieś elementy, to jest właśnie to, o co chodzi. A kiedy drukujemy ścianę, to nie potrzebujemy na tej ścianie uzyskać 4-milimetrowych kół, które nie będą wyższe niż 0,3 mm. Więc no tak, zdecydowanie tu SLS króluje i będzie zawsze królować. Wszystkie protezy medyczne wykonuje się właśnie metodą żywiczną.
0: Rozumiem. Więc w ten sposób to wygląda. A coś a propos tego jedzenia z drukarki 3D, wiesz, czym oni to...
1: Ja czytałem, nawet z tego co wiem, można nawet wykorzystywać technologię FDM. Nigdy się w to nie bawiłem, ale słyszałem, że nawet można dostać filament, którym jest czekolada.
0: No to rzeczywiście interesująco nam się robi. Okej, a propos tego filamentu, bo pewnie nie wszyscy też wiedzą, jak to w zasadzie wygląda. Co to jest?
1: Filament to jest materiał, z którego drukujemy. Teraz, kiedy już mówimy o filamencie, mówimy typowo o wydruku FDM, bo gdybyśmy wybrali drukarkę żywiczną, to tam jest, tak jak mówiłem, żywica. W SLS mamy do czynienia z metalem. Więc drukarce, teraz już się skupiamy na tym, czym dysponuje fundacja. To są najpowszechniejsze, najbardziej znane drukarki FDM. To jest szpula, zwykła szpula, na którą jest nawinięta cienka nić. Ta nić jest z odpowiedniego materiału. Istnieją różne filamenty, różne kolory. To może być włókno szklane, to może być sklejka drewniana, to może być plastik, ABS, PLA, to mogą być różne materiały typu nylon, to może być guma. No i to jest po prostu ten materiał, z którego my drukujemy. Tak naprawdę dobra drukarka 3D, czyli nie taka za 1000 zł, tylko no niestety taka trochę 10 razy droższa, potrafi wydrukować z praktycznie każdego filamentu dostępnego na rynku, a filamentów jest tak dużo, że nie ma szans, żeby nie było materiału, który spełni nasze oczekiwania. Są świecące w ciemności, są przypominające drewno, są twarde, są miękkie, elastyczne. No, jest tego naprawdę dużo. Ja sam drukowałem z 4 czy 5 dopiero.
0: Bo jak rozumiem, to jest tak, że nie każda drukarka wydrukuje nam wszystko. Najpopularniejsze to są te ABS i PLA chyba, tak? One się nazywają, te filamenty. I to jest plastik po prostu.
1: Tak, to są filamenty plastikowe, to są najpowszechniejsze. One mają troszeczkę różne właściwości, troszeczkę do czego innego służą. I tak, większość drukarek tych najtańszych raczej poza te dwa materiały nie wyjdzie. No tutaj też rozmawiamy o cenie, bo drukarkę 3D tak naprawdę można kupić już za 900 zł, ale jaki będzie efekt działania tej drukarki, to już zupełnie inny temat.
0: I jeszcze w międzyczasie to od razu powiem, też nam się pojawił gdzieś tam przy okazji zamieszczenia informacji o tym, że będzie ta audycja Wątek na liście Tyflos i tam nawet wspominał bodajże Sylwek Piekarski o tym, że można się również spróbować pobawić tak zwanym penem 3D. To są takie ręczne urządzenia, do których też można włożyć właśnie jeden z tych najpopularniejszych filamentów i można sobie próbować coś z nich tworzyć. Ja powiem szczerze, ja mam takie urządzenie w domu, tylko no nie ja je obsługuję, a moja druga połówka, która widzi i powiem szczerze, nie widząc, mam średnią pewność, czy po pierwsze, to tak jak wspomniałeś już na samym początku, czy jest to na tyle bezpieczne, no poparzyć się można i to niejednokrotnie, ale już nawet abstrahując od tego, załóżmy, że jakoś tam sobie ręce zabezpieczymy. Są nawet takie specjalne nakładki z tymi niektórymi długopisami 3D, które można zakupić na palce, żeby tam sobie krzywdy nie zrobić. Ale pomijam już to. Nawet kwestia tego, jaką my mamy kontrolę nad tym filamentem. No nie możemy w takim, przy okazji takiego długopisu 3D, z którego będziemy korzystać, mieć do końca kontroli nad tym, jak ten filament nam wypływa i co my z niego tak naprawdę tworzymy, więc tu to też nie jest dobre rozwiązanie chyba.
1: Też mi się tak wydaje, ja takim długopisem też miałem do czynienia 2 lata temu. 3 już właściwie, przepraszam, 22, to 3 lata temu. No i jest jeszcze jedna kwestia, bo taki długopis, ja tak sobie myślę, może być dla kogoś, kto rzeczywiście wykonuje jakieś dzieło, jakieś rękodzieło i chce coś sobie stworzyć. Może być fajny dla kogoś, kto jest inżynierem i teraz potrzebuje nakrętki o takiej i takiej średnicy albo taki i taki gwint, bierze długopis, rysuje, ma. Może być fajną zabawką, ale kiedy ja bym chciał na przykład w ten sposób wykonywać nawet najprostsze rzeczy, które myśmy drukowali. Linijkę z brajlowskim oznaczeniem, tabliczki brajlowskie, no to nawet widząc, no chyba to niemożliwe.
0: tu przede wszystkim też chodzi o powtarzalność. No i dokładnie, nie oszukujmy się, tym długopisem, żeby coś stworzyć, to się trzeba namachać. To nie jest tak, że rysujemy sobie kształt i to już jest tyle, no bo jeszcze trzeba zadbać o te trzy wymiary. Stworzenie takiej nawet prostej, czy jakiejś figury, czy czegoś, to jest tak naprawdę kilkadziesiąt minut pracy, a ręka się też męczy.
1: Dokładnie, więc ja myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie, ale o troszkę węższym zastosowaniu chyba jednak.
0: Dokładnie tak. Też jestem tego zdania. Natomiast no to teraz może porozmawiajmy o tych drukarkach. Już wspomniałeś o tym, że ceny są różne. Też jest kwestia oczywiście tych filamentów, które obsługuje dane urządzenie. Tu już zależy, z czego będziemy chcieli tworzyć. Czy precyzja druku też bardzo zależy od ceny?
1: Oczywiście, to jest najważniejsza różnica. Kiedy myśmy wybierali drukarkę dla fundacji, bo trzeba też powiedzieć, że to była drukarka uzyskana z dofinansowania, myśmy pozyskali fundusze na tę drukarkę, bo tak od ręki to by nie było nas na to stać, bo myśmy już trochę wysoką półkę uderzyli. Rozmawialiśmy też o tabliczkach brajlowskich, bo jak się okazuje, jak sobie wyobrazimy tabliczkę z napisem brajlowskim, to się wydaje no prosta rzecz, kawałek plastiku i kropki. No ale kropki Braille'a wcale nie są duże, muszą być okrągłe, muszą nie kłuć w palce, muszą być ładnie zaokrąglone i się okazuje, że jest to duże wyzwanie.
0: I muszą mieć też odpowiedni odstęp od siebie.
1: Dokładnie. I się okazało, myśmy ponad miesiąc eksperymentowali, zanim udało nam się zrobić naprawdę takie ładne, dobre tabliczki, więc jest to duże wyzwanie. Te najtańsze drukarki, które się reklamuje właśnie jako budżetowa drukarka 3D do domu, no to mogą się nadać do tego, żeby zrobić jakiś wieszak, co oczywiście też wcale nie jest złe. Mogą się nadać, żeby zapoznać się z wydrukiem 3D, do zrobienia jakiejś prostej kostki, takich rzeczy, ale no gdybyśmy chcieli mówić o precyzyjnych wydrukach, to jednak trochę nie to. Jeżeli chcemy mówić o wydrukach naprawdę precyzyjnych, takich nadających się dla osób niewidomych, jakichś właśnie tabliczkach brajlowskich, makietach ładnej jakości, no to będziemy raczej celować w budżet 5-10 tysięcy przynajmniej.
0: No to już rzeczywiście tu się trzeba poważnie zastanowić, czy ktoś ma ochotę w ogóle inwestować w coś takiego. Znaczy wydaje ci się, że nawet i dla nas gdzieś tam powiedzmy, żeby rozpocząć swoją przygodę z drukiem 3D, żeby sobie tak po prostu sprawdzić, czy to jest dla nas, czy my w ogóle będziemy chcieli pójść tą drogą, to jest w ogóle sens kupowania takich tanich drukarek?
1: Też się nad tym zastanawiałem i chyba to jest dość dobry pomysł. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy taka drukarka, którą byśmy kupowali z tych tańszych, będzie mogła być dla nas dostępna. O tym powiemy trochę później. Ale jeżeli będzie mogła być, myślę, że jest to dobry kompromis, bo trochę byłoby głupio wydać 12-15 tysięcy i stwierdzi, że jednak to nie dla nas.
0: Dokładnie, to już lepiej wydać 1000 zł i ewentualnie gdzieś później sprzedać tę drukarkę, jeżeli faktycznie uznamy, że to nie jest to, czym chcielibyśmy się zajmować, bo też nie każdy będzie w stanie kupić drukarkę na przykład od nas za te kilkanaście tysięcy
1: złotych. Dokładnie,
0: więc to może być większy problem.
1: Natomiast na pewno trzeba mieć na względzie, jak się zdecyduje ktoś na taką właśnie tańszą drukarkę, są dość dobre opinie, mają drukarki z serii Ender, miałem okazję się nimi pobawić, to one są właśnie takie bardziej około 2000, bo one kosztują. No jednak nie można się zrażać, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nam nie wyjdzie ładna tekstura, jeżeli to będzie nierówny kształt, no to nie jest wina tego, że my coś źle zrobiliśmy, tylko jednak hardware'u nie przeskoczymy.
0: No tak, to jest kwestia precyzji tej drukarki, o której mówiliśmy i ona idzie wraz z ceną. No dobrze, to przyjrzyjmy się może takiej drukarce 3D. Podejrzewam, że większość wygląda w podobny sposób.
1: Dość podobnie. Ja niestety teraz jej nie mam przy sobie. Opowiem, jak to wygląda z pamięci. Też na moim blogu na Eltenia postaram się podać link. Jest pokazany w praktyce, jak taka drukarka działa. Ona w tej chwili jest nawet uruchomiona, ale nie jestem przy niej, bo byśmy mieli takie fajne tło w audycji dźwięczącego mechanizmu. Taka drukarka tak naprawdę wygląda dość prosto. Jest stół, który jest po prostu płachtą materiału, akurat metalu, aluminium. I nad tym stołem znajduje się głowica. Do tej głowicy jest prowadzony filament i ona nanosi wydruk. Ona się porusza w osi X, lewo-prawo. Stół porusza się w osi Y, do przodu, do tyłu. No i złożenie tego ruchu głowicy, ruchu stołu powoduje, że może powstawać wydruk. Z tej głowicy, z dyszy jest w odpowiednim tempie, w odpowiednich miejscach wyprowadzany filament. No i w ten sposób powstają wydruki. Wszystkie wydruki powstają od dołu do góry, warstwa po warstwie. Czyli najpierw jest nanoszone wszystko, co jest na powierzchni stołu, potem dysza jest unoszona, nanoszone są kolejne warstwy, kolejne, aż uzyskamy cały wydruk.
0: Jakiej wielkości jest ten stół?
1: To zależy od drukarki. Ta drukarka, którą my mamy, ma wielkość stołu 21 na 25 cm. To jest średni rozmiar. Są stoły nawet 50 na 50 cm, czyli no dużo, dużo większe. Są też mniejsze stoły. Widziałem takie 12 na 12, 15 na 15.
0: Czy jeżeli stół ma takie wymiary, jak wspomniałeś, na przykład powiedzmy te 15 na 15 cm, to znaczy, że maksymalnie taki obiekt jesteśmy w stanie wydrukować, czy odpowiedni margines jednak trzeba tu dodać?
1: Nie, te wymiary stołu są już wymiarami ostatecznymi. Margines jest założony już, że tak powiem, po stronie projektowania drukarki, czyli jeżeli ja mam 25 cm szerokości, to mogę wydrukować 25 cm.
0: No dobrze, to mamy szerokość i długość, a co z wysokością?
1: Wysokość już zależy od drukarki. Zwykle to jest 20 cm. Widziałem drukarki troszeczkę niższe, widziałem troszeczkę wyższe, ale tutaj raczej jakichś wielkich szaleństw nie widzę. To prawie zawsze jest 20 cm.
0: Głowica, stół, co jeszcze w takim urządzeniu mamy? Pewnie jakiś zbiornik na ten filament, tak? Jakąś taką, jakieś miejsce, gdzie można te szpule umieścić?
1: Tak, to jest uchwyt. Zależy od drukarki. Widziałem drukarki, w których po prostu się kładzie szpulę filamentu w takim specjalnym podajniku. Widziałem takie, w których po prostu jest haczyk, na którym zawiesza się szpulę i tyle. To nie musi być jakoś skomplikowane, bo filament po prostu kończy się, to jest szpula z nitką. Mnie się to kojarzy, nie wiem, czy ktoś kiedyś widział żyłkę do wędki. To wygląda dokładnie tak.
0: Tak, to jest taka grubsza żyłka, taka, szczególnie ten plastik, bo oczywiście wiadomo, że tak jak wspomniałeś, te filamenty mogą być różne, natomiast to po prostu jest zwinięte w taką szpulę i sobie w zależności od tego, ile tam chcemy, to rozwijamy z tego. No, robi dokładnie. To drukarka tak naprawdę.
1: Więc po prostu wprowadzamy koniec tego filamentu do dyszy od góry, do tej części, która nazywa się ekstruderem. No i to, gdzie umieścimy szpulę, już zależy bezpośrednio od projektanta drukarki. U nas, w naszym wypadku, na samym górze drukarki po prostu jest taki haczyk, na którym tą szpulę się wiesza.
0: No to Dawidzie, to w czym jest właściwie problem? Bo na razie, jak to opisujesz, to się nie wydaje nic skomplikowanego. Wkładamy ten kawałek drucika do tego ekstrudera, włączamy tam pewnie jakiś guziczek play. Oczywiście jeszcze trzeba stworzyć model. O tym sobie też powiemy, bo tu podejrzewam, że może być największy problem. Ale ta dostępność drukarki jako takiej, to się nie wydaje nic trudnego.
1: No i tu właśnie zaczynają się kilka problemów. Po pierwsze, musimy pamiętać, że w wypadku drukarek FDM za precyzję się płaci i za wielkość się płaci, ponieważ drukować możemy w zależności od materiału w tak zwanej otwartej albo zamkniętej komorze. O co chodzi? Może być tak, że drukarka leży przed nami, ja mogę dotknąć stołu fizycznie ręką i na tym stole na świeżym powietrzu jest drukowany materiał, mogę ten stół zamknąć. I to wcale nie jest tak, że jedna opcja jest lepsza lub druga, gdyż są materiały, których nie można zamknąć. Na przykład, kiedy drukujemy spela, takiego bardzo popularnego materiału, ja trochę też dzisiaj powiem o materiałach, więc kiedy drukujemy spela, to ja nie mogę zamknąć komory, bo tam zbierają się niebezpieczne chemikalia i mogłoby dojść do jakiegoś zapłonu, wybuchu, więc ja muszę drukować na otwartym powietrzu. Pomijając takie oczywiste ryzyka, jak to, że mógłbym po prostu na przykład przypadkiem dotknąć drukującego się modelu i w ten sposób w najlepszym wypadku wyjść z oparzenia, a w najgorszym stracić palce, no to jednak mówimy o wydruku na otwartym powietrzu. To, że jest otwarte okno, to, że

0: otwarte okno. To wszystko ma bardzo duży wpływ na wydruki.
1: Czyli piwnica raczej nie.
0: Nie, piwnica na pewno nie. Jest, w piwnicy jest na pewno za zimno i na pewno za wilgotno. Myśmy eksperymentowali z drukarką. Pomieszczenie, w którym ją pierwotnie postawiliśmy, sprawiło, że wydruki z ABS-u były niemożliwe. Tam drukarka musi rozgrzać się do temperatury 280 stopni dysza, a 100, bo trzeba pamiętać, że prócz dyszy trzeba sam stół rozgrzać, żeby ten, na którym jest wykonywany wydruk, żeby on za szybko nie topniał. No i się okazało, że rozgrzanie stołu do temperatury 100 stopni w tamtym pomieszczeniu z powodu wilgotności, z powodu tego, że był blisko balkon, było po prostu niemożliwe. Jest to wyzwanie, trzeba znaleźć optymalne warunki. Myśmy ostatecznie ją dogrzewali takim grzejnikiem elektrycznym i dopiero wtedy to było możliwe.
1: Czyli co, takie pomieszczenie z temperaturą pokojową to będzie ok, czy...
0: Tak, z pokojową ok, tak. Myśmy, teraz ona stoi w pokoju, w którym zwykle jest około 22-23 stopni i dość niska wilgotność, nie ma przeciągów i w tych warunkach wydruki się bardzo udają, o ile ktoś nie otwiera zbyt gwałtownie drzwi.
1: No tak, bo to też może być ryzykowne. No dobrze, to jedna rzecz, o której warto pamiętać, jeżeli chodzi o drukarkę 3D, zapewnienie jej odpowiednich warunków atmosferycznych, tak to nazwijmy, ale jakie jest jeszcze ryzyko? Czy na przykład ten filament, powiedzmy, może się zdarzyć tak, że coś tam się zadzieje?
0: Właśnie, może dużo. Aha. Bardzo dużo może się zadziać. Ja tutaj powiem o kilku najpowszechniejszych problemach. Z większością już miałem do czynienia. Najgorsze, co może się stać, kiedy ja drukuję model, to on z różnych przyczyn może się oderwać od stołu. Może się oderwać od stołu, ponieważ ma zbyt małe podpory. O tym będę mówić przy okazji modelowania. Może się oderwać od stołu, ponieważ po prostu stół był niedokładnie wyczyszczony. Po każdej serii wydruków trzeba stół wyczyścić odpowiednim płynem. Ja używam alkoholu izopropylowego. Może się okazać, że no po prostu było jakiś powiew, cokolwiek, co oderwało wydruk od stołu. I w tym momencie mamy nić filamentu, na końcu której kołysze się model. Im więcej nakładamy tego filamentu, tym mocniej ten model się trzyma, aż w końcu zaczyna wyciągać filament z dyszy. Jest na tyle ciężki, że ten filament zaczyna wypadać. Co się dzieje? No, dzieje się tyle, że dookoła drukarki mamy wielką katastrofę filamentu. Wszędzie jest pełno plastiku, który się już do czołu niczego nie nada, aż do momentu, kiedy dysza się zatka. No i w tym momencie, pomijając to, że trzeba ten cały plastik zebrać, poodklejać od tego, do czego się poprzykleja, on na szczęście nie jest jakiś szkodliwy, to nie jest tak, że zdemoluje pokój, ale na pewno się może poprzyklejać do stołu, do biurka i tak dalej, no to mam dyszę, która wymaga całkowitego przeczyszczenia. Jak przeczyścić taką dyszę? No cóż, muszę ją rozgrzać, bo przecież to jest gorący plastik, przecież to jest plastik, to nie jest tak, że ja ją sobie wybiorę. Ja się nauczyłem, że rozgrzewam te dysze do temperatury topnienia tego plastiku. No i w tym momencie, wykorzystując delikatnie obcinaczkę, wykorzystując szmatkę, żeby nie poparzyć palców, no trzeba szukać, gdzie jeszcze jest trochę tego filamentu i delikatnie go zbierać.
1: Czyli nie można poczekać, aż to wystygnie? To...
0: Nie. Znaczy, to trzeba rozgrzać, bo jak to jest wystygnięte, to jest plastik. No, nie ma jak tego oderwać. Oderwanie tego by zniszczyło drukarkę, bo przecież on się przyklei.
1: No tak.
0: Ja znalazłem na to sposób taki, że szukam tego punktu temperatury. To zależy od materiału. Na przykład w wypadku Pela to jest około 140-150 stopni. To jest taka temperatura, w której ten plastik nie jest ciekły, czyli już go można dotknąć i on w niej ma taką konsystencję trochę gumy. I wtedy zabawa jest taka, że ja przez jakiś papier, przez szmatkę, żeby nie poparzyć palców, go odrywam trochę tak, jak się odkrywa jakąś gumę, którą ktoś pozostawił pod stołem albo coś takiego. Więc to jest taka zabawa. To była główna przyczyna mojego poparzenia palców, dopóki nie odkryłem, jak to robić sprawnie i bez uszczerbków na dłoniach.
1: Długo ci to zajęło? Tak z ciekawości?
0: Tak ze 5 wydruków nie udało.
1: Aha.
0: To jest ten najpopularniejszy problem. No istnieją też drobniejsze problemy. Może się okazać, że dysza się zatka z powodu błędów podczas konfiguracji wydruku, na przykład niedocenię złożoności modelu i ustawimy zbyt duże tempo wydruku, czyli drukarka będzie próbowała działać za szybko, zanim przepchnie ten cały filament, zacznie go wyciekać, zacznie on zatykać w dyszy. W tym wypadku na szczęście nie jest sprawa aż tak katastrofalna, ponieważ dysza nie jest cała zatkana, tylko po prostu w dyszy zostają resztki

0: filamentu. No, sposób jest mniej bolesny, bo rozgrzewamy dyszę do temperatury topnienia filamentu i delikatnie naciskamy na filament od góry, tak żeby ten nowy filament, który my ręcznie, nie jako drukarka, tylko ręcznie wypychamy, wypchnął z dyszy resztki poprzedniego. No i jest jeszcze kilka innych katastrof, do których możemy doprowadzić.
1: No, co na przykład?
0: No, jedną z ciekawszych katastrof było to, gdy pękł wydruk mi w trakcie drukowania. To się działo jakoś po świętach, w tym okresie świątecznym pękł wydruk. Wchodzę do pokoju, a wszędzie dookoła są kawałki plastiku z popękanego wydruku, a drukarka pluje nowymi. To pamiętam, było to interesujące przeżycie.
1: A co było przyczyną?
0: Prawdopodobnie po prostu zbyt wilgotna szpula filamentu, które to wilgoć, która dostała się do szpuli, sprawiła, że plastik okazał się nie tak wiążący, jak powinien, i po prostu wydruk popękał.
1: Też warto pamiętać o tym, że ten filament trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach.
0: Tak, tak, to też jest fakt. Zwykle do filamentu jest dołączone takie materiały pochłaniające wilgoć i trzeba pamiętać, żeby ich używać. I ja pamiętałem, a i tak kilka razy jednak nie doceniłem tego, jaki wpływ ma wilgotność na filament.
1: Ale to nie jest tak z tą drukarką, że trzeba przy niej cały czas czuwać, być, obserwować. No, zresztą nawet nie bardzo w naszych warunkach da się obserwować, co tam się dzieje. Można ją zostawić w spokoju i sobie na przykład gdzieś pójść, tylko trzeba się liczyć z tym, że jak wrócimy, to
0: To może być różnie.
1: Może być różnie, tak.
0: Ale tak, ja też nie jestem przy niej przez cały czas, no bo nie da się. Zresztą, co tu kryć, jak poszukamy informacji w internecie, to oczywiście dowiemy się, że powinniśmy ciągle monitorować wydruk, no ale przecież tak się nie da. No, dom nie jest fabryką, bo często są przecież takie kompleksy, że jest fabryka, stoi 50 drukarek, jest operator, który chodzi od drukarki do drukarki i sprawdza, czy wszystko jest okej. No, w domu nie ma opcji, żeby sobie na coś takiego pozwolić.
1: Tym bardziej, że druk na takim urządzeniu to nie jest 5 minut. I tu warto o tym wspomnieć, taka na przykład tabliczka brajlowska, o której już wspominaliśmy, że głównie to teraz drukujecie jako fundacja, jako prowadnica. No ile czasu potrzeba na wydrukowanie takiego? No, wydawałoby się kawałka plastiku i kilku kropek.
0: To zależy. Myśmy próbowali kilku wariantów. To zależy od materiału, zależy od grubości tej tabliczki, bo trochę większą grubość robimy, kiedy taka tabliczka ma być przykręcona śrubkami, trochę mniejszą, kiedy po prostu ma być na taśmę klejącą, ale trzeba się liczyć z tym, że wydrukowanie takiej zwykłej tabliczki, nazwijmy, z jakimś prostym napisem, nie wiem, biuro obsługi klienta, no to będzie trwać między pół godziny a godziną 20.
1: No więc krótko nie jest, a takich tabliczek, powiedzmy, no przez dzień to można by tam kilkanaście wydrukować, jeżeli ta drukarka działałaby cały czas.
0: Zależy. W tej chwili ja puściłem dosłownie jakąś półtorej godziny temu partię tabliczek do wydrukowania, która będzie się drukować dokładnie 24 godziny.
1: To jest a czyli czas... można wydrukować partię?
0: Tak, dokładnie. Więc ja puściłem wydrukowanie, które będzie trwało 24 godziny i w ciągu tych 24 godzin wydrukuje się tabliczek 19.
1: Czyli później co? Trzeba to będzie porozcinać jakoś? Czy one już będą jakby oddzielone jedna od drugiej?
0: Nie, one będą oddzielone i tu warto pamiętać, że duży czas wydruku to jest rozgrzanie dyszy, to jest nałożenie partii. Ja mówię, jedna tabliczka drukuje się około pół godziny, ale to nie znaczy, że dwie tabliczki będą drukować się godzinę. Tylko
1: rozumiem.
0: Może się okazać, że dwie tabliczki będą się drukować 55 minut i tak dalej. Czyli no jestem w stanie w ciągu 24 godzin wydrukować ich, zależnie od tego, jak duże są tabliczki, między 15 a 20.
1: W ten sposób to wygląda. No okej, to już mniej więcej wiemy, jak się obchodzić z tą drukarką, ale to jest rzecz typowo mechaniczna. A drukarka jest urządzeniem elektronicznym. Ma jakiś swój panel, ma jakiś swój interfejs. No i teraz dochodzimy do kwestii dostępności tego wszystkiego dla nas jako dla użytkownika nieposługującego się wzrokiem.
0: No tak, jest to dość złożone zagadnienie. Większość drukarek może sczytywać projekty z kart SD. To jest już taki przyjęty standard. Jak gotowy do wydruku projekt, jak ten projekt jest generowany, za chwilkę powiemy. Ale trochę zacznę od samej drukarki. Gotowy do wydruku projekt wrzuca się na kartę SD, wkłada się do drukarki, no i rozpoczyna się wydruk. Nie jest to oczywiście dostępne dla niewidomych, to znaczy podejrzewam, że bo jeszcze w drukarkach 3D wcale nie stały się popularne wyświetlacze dotykowe, Więc miałem taką teorię, że dałoby się przecież nauczyć wrzucać na kartę SD tylko jeden projekt, no i w sekwencji, że tak powiem, wciśnieć klawisze, żeby ten jeden projekt wydrukować. No ale nie jest to wcale konieczne, bo z pomocą przychodzi nam społeczność open source i projekt Octoprint. Projekt Octoprint to jest system do zautomatyzowanej obsługi drukarki 3D. Tak naprawdę nie wiem, ile drukarek obsługuje Octoprint, bo lista jest ogromna i prawie na pewno większość drukarek, które mają port USB, będzie ten projekt obsługiwał. Idea jest taka. Kupuję urządzenie Raspberry Pi, o którym na antenie Tyflo Radia było wielokrotnie. Instaluję na nim Octoprinta. Podłączam to Raspberry Pi na stałe przez port USB do drukarki. No i dzięki temu mam interfejs webowy, mogę zarządzać wydrukami, konfigurować drukarkę, kalibrować i wykonywać całą niezbędne operacje z absolutnie dowolnego miejsca na świecie.
1: A czy sama drukarka nie ma jako takiego interfejsu webowego? No takie zwykłe drukarki to, zwłaszcza jeżeli są to drukarki sieciowe, to bardzo często mają.
0: Przyznam, nie spotkałem się. Często mają port USB, po którym można ją podłączyć, ale tak, żeby miała typowy interfejs webowy, to się nie spotkałem. Widziałem drukarki, które mają wbudowanego Octoprinta, co ciekawe.
1: Czyli taki interfejs mają, tylko po prostu właśnie no nie na bazie swojego własnego software'u, a czegoś, co już zostało stworzone.
0: Stworzone, tak.
1: A jak z dostępnością tego interfejsu webowego? Tam są jakieś problemy takie typu, nie wiem, niezaetykietowane przyciski, linki
0: nie,
1: napisane,
0: nie.
1: Czy coś?
0: Dostępność jest całkowita. Nie, myślę, że nawet początkująca osoba nie będzie miała najmniejszego problemu z tym oprogramowaniem.
1: Mm-hmm. I to jak to wygląda, taki proces zlecenia wydruku? Wskazujemy plik z modelem i rzeczywiście wybieramy drukuj, czy tam trzeba jednak coś więcej poustawiać, pokonfigurować?
0: Kiedy już tak naprawdę cały proces przygotowania wydruku, zaraz trochę o nim więcej powiem przy okazji modelowania, jest bardziej skomplikowany, bo istnieją pliki w formacie STL, to jest taki odpowiednik, się śmieje, JPEGa dla drukarek 3D, czyli to jest opis modelu. Przez odpowiednie oprogramowanie nazywające się slicer ja konfiguruję materiał, temperatury, sposób ekstrakcji, prędkość wydruku, to wszystko. No i dopiero po ustawieniu całego procesu slicera uzyskuję taki plik w formacie G-code. I ten plik G-code tak naprawdę już zawiera informacje dotyczące konkretnego wydruku pod konkretną drukarkę. No i już ostateczny proces to jest po prostu wskazanie tego pliku G-code i rzeczywiście wciśnięcie przycisku print. No, ale najpierw ten plik G-code trzeba utworzyć.
1: Rozumiem, czyli jakby nie ustawia się tych parametrów bezpośrednio w drukarce, tylko no, za pomocą tego slicera, o którym
0: wspominałeś. Tak, to jest dokładnie, bo to myślę, że to było zbyt skomplikowane, żeby ustawić w drukarce, bo parametrów jest naprawdę masa.
1: No okej, okay. Czyli dostępność samego interfejsu drukarki to nie jest jakiś większy problem, jak się okazuje, za pomocą Octoprinta, a czy na przykład jesteśmy w stanie bez oglądania jakichś tam powiedzmy rzeczy, które nam się drukują, no bo nie jest to wskazane, bo po prostu możemy ten wydruk uszkodzić, a przy okazji sobie jakąś tam krzywdę zrobić. Czy ta drukarka informuje nas w jakiś sposób, że coś się dzieje nie tak? Czy jakieś informacje zwrotne dostajemy o problemach, czy po prostu no, nie tędy droga?
0: Tak, ale to wcale nie jest stuprocentowo pewne. To znaczy ja w tej chwili na podstawie tego, ile wydruków się nie udało, no bo zdarza się, z różnych przyczyn wydruki się nie udają, to jest normalny proces. Ja nawet jak zakładam czas wydruku jakiejś partii, tablicze, czegoś takiego, do jakiegoś urzędu, instytucji, to od razu sobie doliczam czas na nieudane wydruki, no bo nie da się, nie ma opcji, żeby 100% wydruków wychodziło. Zawsze coś będzie nie tak, ot nawet filament się splącze. No więc szacuję, że alerty generowane przez Octoprinta czy przez drukarkę informowały mnie o około połowie problemów, no o drugiej połowie dowiadywałem się, jak już wydruk się skończył.
1: No tak, tu zawsze może się jakiś błąd pojawić, albo tak jak wspomniałeś, może się okazać, że w pokoju mamy pełno kawałków plastiku, bo coś
0: tak,
1: nie wyszło.
0: To na szczęście miało miejsce tylko raz, ale o ile Octoprint sobie, bo tam nawet bardziej Octoprint potrafi, bo Octoprint może podłączyć kamerkę do drukarki i no tam przez algorytmy sztucznej inteligencji są możliwości, że on po prostu kamerką potrafi samo oprogramowanie stwierdzić, że coś jest nie tak, ale to nie jest tak niezawodne. On z jakimiś tam bardziej klasycznymi problemami sobie radzi dość dobrze, ale jak się stanie coś mniej takiego rozpoznawalnego, na przykład rzeczywiście projekt po prostu upadnie na stół, się przewróci, no to on sobie z tym nie radzi.
1: No tak, no bo nie ma tam żadnego czujnika, podejrzewam.
0: Trochę by się nie dało stworzyć czujnika, który działa w takiej temperaturze chyba.
1: No, to mógłby być rzeczywiście problem. No i okej, to jeżeli chodzi o drukarkę, o samą taką obsługę urządzenia, byłoby chyba tyle. Jeszcze tak zapytam, wspomniałeś o tym, że trzeba no, czyścić. I to jak rozumiem, czyścić urządzenie po każdym takim, po każdej takiej serii wydruku 3D. A jak to wygląda z różnego rodzaju częściami zamiennymi? Czy tam w tej drukarce co jakiś czas trzeba coś wymieniać, nie wiem, tak jak w drukarkach mamy tradycyjnie, czy mamy jakiś bęben w laserowych, toner, tusz w atramentowych, jak to jest tutaj?
0: Tak, oczywiście no najczęściej będziemy wymieniać filament i to nie tylko dlatego, że się skończy, tylko albo będziemy chcieli wykonać wydruk w innym kolorze, albo z innego materiału. Więc to jest jakby najczęstsza wymiana. Wymiana filamentu jest bardzo prosta. Rozgrzewamy drukarkę do temperatury, w której mogę wyciągnąć filament. No bo w momencie, kiedy on jest w środku, to on zastyga, czyli ja go nie wyciągnę. To nie jest tak, że ja go po prostu wyciągnę, bo on jest zastygnięty z całą drukarką. Rozgrzewam przez Octoprinta ją do temperatury topnienia filamentu. Delikatnie, powoli wysuwam starą szpulę, wkładam nową, zmrażam drukarkę z powrotem, sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Więc ten proces jest no, najprostszy, jaki się da. Trochę gorzej jest z wymianą dyszy, bo dysza to jest jednak element użytkowy i ona raz na jakiś czas będzie wymagać wymiany. Po prostu się zużyje, zacznie się zniekształcać. No myśmy już musieli dwukrotnie wymieniać dyszę. To na szczęście nie jest bardzo skomplikowane. Odkręca się kilka śrubek, wyciąga starą dyszę, wkłada nową, zakręca kilka śrubek. Jak raz na jakiś czas też może się okazać, że wymiany wymaga cały ekstruder. Jeszcze nie miałem z tym doświadczenia, więc nie wiem jak z dostępnością tego. Myślę, że większego problemu nie będzie, no bo przecież to jest tylko praca manualna. Trzeba pamiętać jakie śrubki, skąd się wykręciło i upewnić się, że po zakończeniu nie zostanie połowa na stole. Ale na razie jeszcze nie musiałem wymieniać ekstrudera, bo to jest element jednak, który się rzadziej wymienia. Ja szacuję, że w tym tempie eksploatacji jeszcze z rok, dwa nam obecny posłuży.
1: A jak wygląda sprawa kosztów takiej dyszy na przykład?
0: Taka dysza to jest wydatek około 40 zł.
1: A no to jak kupiliśmy drukarkę za kilka tysięcy.
0: To... Tak, to już nie jest jakieś przerażające.
1: To więcej za sam filament zapłacimy, bo taka pojedyncza szpula no to kosztuje też chyba koło mniej więcej tylu, nie? Czy mniej?
0: To zależy od jakości, bo filamenty też są różne jakości, są mniejszej, większej precyzji. Ja jednak testowaliśmy gorsze filamenty, gorszej jakości, one się trochę mniej nadają do tabliczek, więc my płacimy około 100 zł za taką szpulę kilogramową, no to oznacza, że nie jest to też jakiś przesadnie wysoki koszt w porównaniu z drukarką, bo my z takiej jednej szpuli możemy wydrukować no na pewno ponad 1000 tabliczek.
1: No to już jest rzeczywiście całkiem sporo. No i teraz myślę, że możemy powoli przejść do tematu, który tak naprawdę interesuje.
0: Bo jeszcze tak myślę, no jeszcze z wymian, typowo częstych jest wymiana stołu. Bo istnieją różne
1: stoły. Też się wymienia.
0: Przyczyny bardziej trywialnej, bo są tak naprawdę dwa klasyczne kroje stołu. Możemy mieć stół płaski, czyli no jak szkło, po którym ja mogę przyjechać palcem i po prostu jest śliski. No i są stoły teksturowane, no które mają chropowatą powierzchnię. I to nie jest tak, że to jest jakieś widzimisię, tylko są filamenty, które wymagają takiego i które wymagają takiego. Więc jeżeli zmieniamy filament z jednego typu na drugi, po prostu musimy ten stół zmienić.
1: Natomiast... Ale to jest tak, że oba stoły dostajemy z drukarką, czy to jest coś, co na przykład z drukarką dostajemy jeden typ stołu, a drugi musimy sobie dokupić?
0: Z lepszą drukarką dostaniemy oba, z tymi tanimi no to wiadomo, no jednak tanie.
1: Dostaniemy jeden, a następny dokupujemy ewentualnie. Pytanie, czy to jest tak, że kupujemy u tego samego producenta, czy to są jakieś takie niezależne elementy, które pasują do każdej drukarki?
0: Ja nie miałem tego problemu, przyznaję, ale z tego, co ja kojarzę, chyba są nieoficjalne stoły. Przyznam, no nie musiałem tego badać, bo rozumiem. Ja dostałem dwa, ale... ale chyba są. Natomiast wymiana stołu to jest żadna filozofia. W naszej drukarce stół jest po prostu na magnes się zaczepia. To jest dosłownie podważyć, podnieść jeden, odłożyć na bok, wziąć drugi, położyć i upewnić się, że równo leży.
1: No tak, to rzeczywiście jak na inne rzeczy, które tu mogą pójść nie tak w trakcie całego procesu korzystania z drukarki 3D, to, no to jest to trywialne zadanie, przynajmniej w przypadku tego urządzenia, z którego wy korzystacie w Fundacji Prowadnica. To teraz myślę, że już rzeczywiście możemy przechodzić do tego tematu, który myślę, że większość naszych słuchaczy interesuje najbardziej, czyli jak to jest, jak my nie widzimy, to jak to z tymi modelami? Czy w ogóle my cokolwiek możemy tworzyć? Po pierwsze, myślę, że warto zacząć od tego, że możemy przecież korzystać z gotowców.
0: Tak, możemy korzystać z gotowców. Istnieją takie portale jak Thingiverse, który jest gigantyczną bazą właściwie chyba wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić. Chociaż nie, ostatnio czegoś szukałem i tam nie było. Ale naprawdę... ilość modeli, które znajdują się, które udostępniają użytkownicy na różnych licencjach. Czasem to jest Creative Commons, czasem to są różne licencje ograniczające nasz użytek albo nawet dające pełen dostęp. No to zależy od osoby, która udostępnia.
1: Ale to, taka licencja to oznacza, że co? Że na przykład jeżeli coś jest ograniczone licencją, to że za ten model też no, musimy zapłacić, tak? Albo na przykład nie możemy go sprzedać, jak wydrukujemy.
0: Na Thingiverse wszystkie są darmowe, ale właśnie, no wiadomo, jeżeli mamy typową licencję Creative Commons, no to możemy z tym modelem zrobić cokolwiek, możemy go drukować i sprzedawać, tylko no, warunkiem jest uznanie autorstwa, czyli my, czy to na jakimś pudełku, w którym ten model sprzedajemy, czy w innym miejscu, musimy poinformować, kto go stworzył. Myślę, że jest to dość uczciwa licencja.
1: Zdecydowanie.
0: Takie są też modele dość często, które są właśnie no, niekomercyjne, czyli nie możemy ich sprzedać. Dość często też jest praktyka do własnego użytku za darmo, a jeżeli chcesz sprzedawać, to napisz do mnie prywatnie. Więc no tu trzeba zobaczyć, każdy model jest na Thingiverse, jest zawsze informacja, na jakiej licencji jest dany model, no i po prostu należy to uszanować i się do niej zastosować. No wszystkie modele na Thingiverse są darmowe, są też różne bazy płatnych modeli, ja nigdy z nich nie korzystałem, ale no są, wiadomo.
1: Z ciekawości, takie rzeczy, które zapamiętałeś z Thingiverse'a, co najbardziej gdzieś zapadło ci w pamięć? Jakie ciekawe rzeczy tam można znaleźć, żeby nakreślić w ogóle naszym słuchaczom mniej więcej, co w ogóle można tam spotkać?
0: Co ja znalazłem? Znalazłem bombki na choinkę, które drukowałem, żeby testować różne materiały. To rzeczywiście na gwiazdkę na choince wisiały sobie bombki drukowane na drukarce 3D i to w różnych kolorach i z różnych materiałów. Więc to było rzeczywiście, zdarzyło mi się zauważyć. Znalazłem różne modele 3D znanych rzeźb, które zostały wykonywane. Ja takie modele, nawet kilku rzeźb wydrukowałem i pokazywałem osobom niewidomym. I wydaje mi się, że to też jest fajna, perspektywiczna rzecz na przyszłość. Po co zlecać tyflografikom wykonywanie jakichś makiet i tak dalej, skoro jest pełno modeli dostępnych i można taki model rzeczywiście wydrukować i gdzieś tam w muzeum umieścić przy rzeźbie, jeżeli no już ona musi być z jakąś szybą czy tak dalej. Więc zdecydowanie tutaj też widzę jakąś ścieżkę na przyszłość i też mam zamiar ten temat ruszyć, bo kilku drukowałem makiety Kolosa z Rodos, drukowałem makiety Zamku Krzyżackiego w Malborku, drukowałem makiety rzeźby Poległy Astronauta i wszystkie bardzo ładnie się udały. Co jeszcze było z takich ciekawych projektów? Obudowa do Raspberry'ego, bo ja stwierdziłem, że skoro mam drukarkę 3D, to nie będę wydawać 30 zł na obudowę do Raspberry'ego, tylko po prostu ją wydrukuję. Bardzo dobrze się sprawdza. Są też... no z takich mniej popularnych, mniej spodziewanych rzeczy, to pamiętam, że znalazłem na Thingiverse i nawet drukowałem modele obuwia. Oczywiście jego drukowałem z plastiku. Można drukować rzeczywiście z materiałów zdecydowanie nadających się na obuwie. Ja wiem, że są osoby, które obuwie na drukarce 3D wykonywały.
1: I to tak wykonywały na zasadzie takiej praktycznej, że można to było założyć i pójść gdzieś.
0: Tak, tak, no to raczej, zawsze się śmieję, to raczej obuwie prawie na pewno damskie i prawie na pewno lakierowane, no bo raczej takie materiały powstają, no te skóry nie wydrukujemy, ale jak najbardziej coś takiego drukować można.
1: No to rzeczywiście też jest to ciekawa perspektywa. Czy te modele to już są takie gotowe do wydruku, przepuszczone przez ten slicer? Czy no to są właśnie pliki, które musimy dopiero przygotować właśnie?
0: Właśnie tu się niestety zaczyna cała zabawa, bo modele nie mogą być przepuszczone przez slicer, no bo to byłby model pod jeden filament, jedną drukarkę, jedną dyszę, jedno wszystko. A my przecież możemy mieć różny sprzęt, no więc ten model trzeba przez slicer przepuścić. I niestety tu jest największa przeszkoda wykorzystywania bazy Wingiverse'a. Dość często się zdarza, że w opisie znajduje się ładna informacja. Zalecam drukować z wypełnieniem filamentu na poziomie procent, z takimi i takimi ustawieniami podpór. No i wtedy sprawa jest jasna. Ja wiem, czego mogę się spodziewać. W ten sposób ustawiam slicer, no jeszcze dopasowuję do filamentu te ustawienia, no i mam łatwy wydruk. No ale czasem wychodzą twórcy z założenia, że przecież ja zobaczę, jak to wygląda. A dlaczego to jest ważne? No bo największym problemem przy druku 3D są tak zwane podpory. Bo jak ja mówiłem, wydruki są wykonywane z dołu w górę, warstwa po warstwie. Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy wydrukować sopel lodu na choinkę, który ja drukowałem. No sopel lodu na choinkę by się przewrócił w trakcie wydruku, on nie ma na czym stać, więc ja muszę wygenerować w slicerze odpowiednie podpory. To nie jest nic skomplikowanego, to nie jest nic niedostępnego, ponieważ odpowiednie algorytmy same generują podpory, ale ja muszę wiedzieć, jaki typ podpór potrzebuję. Czy ja potrzebuję podpory ścian, czy ja potrzebuję podpory po prostu, żeby ona się nie kołysała, drukowana figura. No i jeżeli ja nie dostanę takiej wskazówki od autora projektu, no to pozostaje mi metoda prób i błędów, trochę na wyczucie, że sobie wyobrażam, jaki to może mieć kształt i co zastosować, no i w razie czego, jak widzę, że to jednak nie zadziałało, no to próbować ponownie. Więc da się, ale trochę jest to czasami zabawa w kotka i myszkę.
1: Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, te podpory to są takie elementy, które też się drukuje?
0: Tak, żeby się nie przewróciła figura, drukujemy podpory. One są drukowane w taki sposób, żeby było je łatwo oderwać. I rzeczywiście jest łatwo oderwać, to nie jest żaden wysiłek. One są na tyle cienko połączone z resztą, że ja chwytam taką podporę, ciągnę do siebie i ona się odrywa. To nie wymaga jakiegoś szlifowania czy nie wiadomo jakich narzędzi. Ale rzeczywiście no, coś takiego trzeba czasem wydrukować przy bardziej skomplikowanych modelach.
1: No i okej. Slicer to jest, jak rozumiem, jakieś oprogramowanie. No i jakie jest dostępne dla nas?
0: Najpopularniejsze oprogramowanie nazywa się Cura. Ono zdecydowanie w większości poradników jest proponowane. Niestety Cura nie jest dostępna. Ja trochę z tym walczyłem, zastanawiałem się, co się da zrobić. No ja już naprawdę dużo robiłem, bo i OCR-em się bawiłem, i nawigacją hierarchiczną. Obawiam się, że Curę musimy skreślić. To jest zbyt graficzne. Ostatecznie udało mi się coś tam wyciąć, ale wysiłkiem, powiedzmy, użytkownika bardzo zaawansowanego i tracąc na to parę godzin. Więc to już bardziej sztuka dla sztuki. Ja używam slicera też bardzo dobrego, który akurat jest producenta naszej drukarki, ale on też pracuje z innymi drukarkami. Prusa Slicer. Prusa Slicer jest w tej chwili umiarkowanie dostępny, ale jest to oprogramowanie open source. Ja na GitHubie poruszyłem kwestię dostępności i już w najnowszej wersji jest kilka poprawek w tej materii i na pewno będą następne. Ja też się zaangażowałem w udostępnienie tego programu, więc on będzie już całkiem dostępny, bo tam też już moje cegiełki są.
1: A na razie z czym jest problem?
0: Nie da się bez nawigacji hierarchicznej. Jeżeli ktoś umie posługiwać się tak zwaną nawigacją hierarchiczną albo obiektową w NVDA, nie będzie miał żadnego problemu, ale no, nawigacja tabulatorem niekoniecznie działa.
1: Rozumiem. No i okej, ściągamy sobie taki model. Wrzucamy go do tego programu, do slicera. I co teraz? Tam, no nie wiem, wybieramy gdzieś z menu jakieś opcje, czy wskazujemy konkretny nasz typ drukarki, wybieramy te podpory. Jak w ogóle wygląda taki cały proces? Na razie skupmy się na tym, że mamy jakiegoś gotowca i że ktoś nam dał jakieś konkretne wskazówki, jak powinniśmy sobie z nim poradzić.
0: Zaraz spróbuję pokazać, o ile uda mi się okiełznać udostępniany ekranu.
1: To już za momencik, bo muszę ci dać uprawnienie do pokazywania ekranu. Niech no tylko znajdę zooma i już. O, proszę bardzo. Tak. I już powinieneś mieć możliwość udostępniania ekranu.
0: Zaraz zobaczymy. Udostępnić dźwięk. Robię to pierwszy raz, więc może coś pójść bardzo źle. Czy jest słychać?
1: Słychać dość cicho. Dość cicho jest.
0: Nie jestem pewien, w jaki sposób to zmienić.
1: W NVDA może po prostu głośność masz ustawioną dość cicho.
0: Powinna być na maksa, zaraz sprawdzimy. Niestety 100.
1: Okej, no to trudno, ale to słychać. Ja ewentualnie tu po swojej stronie będę próbował coś korygować.
0: Uruchamiam Prusa Slicer, czyli oprogramowanie, o którym mówię. W wersji, którą być może niektórzy widzieli już na moim blogu, bo ja ten program prezentowałem, była poprzednia wersja, w której dostępność wyglądała dużo gorzej. Tu już jest kilka poprawek ode mnie, które sprawiły, że dostępne jest menu. Bo poprzednio to menu nie było dostępne i trzeba było posługiwać się skrótami klawiszowymi, zapamiętać co jest czym, albo użyć OCR-a. W tej chwili menu już jest odczytywane. Ja importuję jakiś projekt STL. Jak widać, jest to najprostszy proces. Weźmy jakąś tabliczkę brajlowską. No i w tej chwili mam sobie projekt Slicera i pokażę mniej więcej, jakimi ustawieniami dysponujemy. Możemy ustawić wysokość warstwy. To jest jedno z najważniejszych ustawień. O co chodzi? Chodzi o to, jak dużą skok między kolejnymi warstwami wysokości będzie wykonać drukarka. Czyli czy ona za jednym zamachem będzie drukować na wysokości 0,1 mm, czy na wysokość 0,05 mm, czy na wysokość na przykład 0,4 mm. O co chodzi? Jak to zwykle bywa, im jest niższa wysokość warstwy, tym ja uzyskuję dużo bardziej precyzyjny wydruk, no bo wykonuję za każdym razem mniejsze ruchy, czyli mam większą precyzję nad filamentem, no ale wydruk trwa dużo dłużej. Ja odkryłem, że dla tabliczek musimy trzymać się bardzo małej wysokości warstwy, co bardzo wydłuża wydruk, no ale gdybym ja drukował tabliczki z wysokości warstwy 0,4, 0,5, no to co z tego, że miałbym tabliczkę w 15 minut, skoro Braille'a praktycznie nie dałoby się odczytać, bo wszystkie kropki się zlały w jedną. Sprawdzone. Tutaj mamy różne ustawienia tego, w jaki sposób głowica będzie działać. Nie będę ich wszystkich omawiać, bo byśmy przez 4 godziny siedzieli na antenie. Te wszystkie pola są etykietowane, tylko niestety NVIDIA jeszcze nie rozpoznaje etykiet i musiałbym do tego sięgać nawigacją obiektową. Ale grupy słyszymy. No i tutaj mamy ustawienia, które pozwalają, bardzo ważne, zdecydować, w jakim punkcie wydruki będą rozpoczynane. Ja tak trochę prezentuję wybiórczo te opcje. Chcę po prostu pokazać przekrój tego, o czym decydujemy. Chodzi o to, że jedno z ciekawszych projektów, które myśmy drukowali, bo teraz jesteśmy po serii koncertów charytatywnych na rzecz fundacji, i stwierdziliśmy, że fajnie będzie wydrukować puszkę na datki na drukarce 3D. Zresztą puszka ta pewną furorę zrobiła. Się śmialiśmy, że publiczność może pierwszy raz zobaczyć puszkę wydrukowaną na drukarce 3D. Ale pierwszy wydruk puszki był bardzo słaby. Był taki punkt, jeden punkt, w którym puszka jej pękała. Okazało się, że kiedy drukarka każdą część tej puszki zaczynała w tym samym miejscu, no to było to miejsce po prostu najsłabsze, najbardziej podatne na pęknięcia. No więc trzeba było w slicerze ustawić wydruk w taki sposób, by każda warstwa zaczynała się w troszeczkę innym miejscu, żeby nie tworzyć tej, że tak powiem, strefy najsłabszego mocowania. Mówię o tym jako ciekawostce takich rzeczy, do których się nie myśli, że slicer będzie potrzebny, jednak jest potrzebny. No to są najważniejsze ustawienia sposobu wydruku. Infill, czyli wypełnienie, decyduje o tym, jak twarde będzie nasz model. Bo kiedy ja drukuję na drukarce 3D, niekoniecznie opłaca się drukować go wypełniać materiałem, bo to jest bardzo duże marnowanie filamentu.
1: No tak, może być pusty równie dobrze, jeżeli nie ma potrzeby.
0: Może być w środku pusty, albo na przykład wypełniony w 20-30%. No i kształt tego wypełnienia i ilość wypełnienia tak naprawdę jest tutaj ustawiana. No wiadomo, to jest oszczędność czasu, oszczędność materiału. No i oszczędność masy. No czasami jak drukuję coś bardzo twardego, no to muszę ustawić ten infill 100%, czyli wydrukować materiał, coś pełnego.
1: Ale... No tak, ale puszka raczej na przykład taka nie musi być, a nawet nie powinna.
0: No, znaczy to jest inna sprawa, bo puszka będzie pusta, bo już w projekcie jest zaprojektowana pusta, czyli no to nie tutaj ustawię. W slicerze już, gdybym ustawił na 100%, to będzie raczej wypełnienie ścian tej puszki niż samej puszki, no bo on modelu nie będzie przełamywał. Ale gdybym na przykład chciał wydrukować sześcian, pełen sześcian, czyli miał model pełnego sześcianu, no to ustawienie tutaj infilu 25% albo 15% sprawi, że ten sześcian będzie tylko troszeczkę takimi cienkimi ściankami połączony, zamiast po prostu być pełny i zlany.
1: Rozumiem.
0: Skirts and brim to są bardzo ważne rzeczy. Skirt, czyli z angielskiego spódnica, to jest, no dosłownie można powiedzieć taka spódnica, bo to jest wokół projektu, kiedy ja zaczynam wydruk, nanoszony jest taki plastik dookoła niego, taka nitka, która służy do tego, żeby po prostu rozgrzać dyszę. Jeżeli dysza miałaby się rozgrzać nierównomiernie, miałby być w niej resztki materiału, cokolwiek, to lepiej, żeby on stworzył taką niepotrzebną nitkę i ją po prostu potem się zerwało ze stołu, niż żeby no, już miał to pójść w ostateczny wydruk. Brim to jest podstawka, która jest drukowana pod model. Jeżeli nasz model jest cienki, jeżeli nasz model mógłby upaść w trakcie wydruku, no to drukujemy taką małą podstawkę, którą potem się odrywa. Ona jest połączona z całym modelem, no i dzięki temu on po prostu nie upadnie.
1: A to jeszcze nie są te podpory, tak?
0: To jeszcze nie są podpory. Podpory ustawiamy dalej. Czyli support material, czyli dosłownie materiał wspomagający i tutaj generujemy podpory. No i ustawień podpór jest sporo, bo możemy ustawiać ilość warstw. Tutaj mam ustawione 0 warstw, czyli jak wysoki w warstwach, no tu trzeba trochę matematyki, ma być materiał. Tutaj ustawiamy różne marginesy, tutaj ustawiamy, ja teraz jestem w trybie podstawowym, a nie eksperckim, bo trochę mi brakowało opcji. Możemy ustawić kształt tego materiału, w jakiej formie ma być ten materiał, czy to mają być na przykład takie proste linie, które będą podpierać nasz materiał, czy to mają być całe ściany, a może to mają być stożki, co czasami jest przydatne, czy mają być łatwe do oderwania, czy raczej chodzi nam na to, że muszą wytrzymać duży opór, czyli kosztem tego, że jednak będzie trudniej wyciąć, mają być twardsze. Jak mają być wysokie, kiedy mają być generowane, jaka musi być odstęp między tam różnymi warstwami, żeby slicer uznał, że te podpory są potrzebne. No niestety to wymaga wprawy. Ja się tego trochę kilkoma nieudanymi wydrukami musiałem nauczyć, no, kiedy i jakie ustawienia tu wprowadzać. Speed, no czyli prędkość wydruku, wiadomo, im szybciej, tym lepiej, ale no, może ten filament wykapywać, może się okazać, że kapie, że łączą się kropki w Braille'u na przykład, że po prostu grawitacja robi swoje, no więc trzeba też wyczuć po prostu model. Trzeba wydrukować szybciej, wolniej i znaleźć tą optymalną prędkość. Tutaj możemy ustawić wydruk kilkoma filamentami jednocześnie. Jeszcze tego nie robiliśmy, ale na pewno będziemy robić, bo jest to dość ciekawe.
1: A w jaki sposób to technicznie wygląda? Zawiesza się kilka filamentów jednocześnie, czy je trzeba wymieniać?
0: Nie, zawiesza się kilka filamentów jednocześnie, ale no, jak mówię, no to tanie drukarki tej opcji nie będą miały.
1: Rozumiem.
0: To jest właśnie też ta kwestia, że ja mówię, ja tutaj jestem w tej przewadze, że dysponujemy już drukarką z dość wysokiej półki po prostu. Więc to jest już taka opcja raczej dla troszkę droższego sprzętu. No i różne tam opcje zaawansowane. No ja pokazałem malutki przekrój tych opcji, ich jest naprawdę wiele, ja sam większością jeszcze się nie bawiłem, jeszcze nie wiem co niektórymi można zrobić. Slicer trzeba poznać. To nie jest tak, że ja mam model jak pliki JPG-go sobie wydrukuję, tylko wybiorę w jakim odcieniu, czy to ma być kolorowe, czy odcienia szarości. Tutaj przełączników, przycisków i tak dalej, ja kiedyś policzyłem, jest ponad 100.
1: Więc tu po prostu pobranie modelu to jest pierwsza rzecz, a później co my zrobimy z tym modelem w slicerze też może mieć tak naprawdę bardzo duży wpływ na to, no, z czym będziemy mieli finalnie do czynienia, jaki będzie tego efekt.
0: Dokładnie.
1: Pobranie to jest dopiero pierwsza czynność. Czy tego typu portale z modelami, one wymagają jakiejś rejestracji, czy tam po prostu się wchodzi, jest pobierz plik i tyle? Czy to jest jakieś bardziej złożone?
0: Nie. Na Thingiverse tak naprawdę cały proces to jest download. Ja wciskam ten download. Ja założyłem tam konto po prostu, żeby zapisywać te modele, które no, wykorzystywałem. Bo to jest przydatne, jednak mieć taką bibliotekę tych modeli, które się podobały, ja mogę tam je ocenić, zaznaczyć jakieś moje ulubione, żeby potem po prostu nie poginęły, żeby wiedzieć, że to było fajne, że może ten użytkownik fajne rzeczy robi, ale nie jest to konieczne, chociaż dla mnie przydatne.
1: A z ciekawości te projekty tabliczek, które tworzycie, planujesz udostępniać gdzieś, żeby inni mogli też z tego skorzystać, czy raczej to będzie tylko dla was?
0: Ja napisałem program, który służy do tworzenia modeli tabliczek, bo tu już wchodzimy w projektowanie. Ja go napisałem akurat w języku Ruby. Napisałem program, który tworzy model tabliczki z tekstu. Ja użyłem biblioteki LibLouis, to jest taka biblioteka, której między innymi używa NVIDIA do rozpoznawania Braille'a. Ściągnąłem wymiary punktów brajlowskich ze strony PZN-u. No i napisałem bibliotekę, która generuje to wszystko. No tam dość duży aparat matematyczny. Efektem jest program, który dosłownie składa się, no on jest oczywiście konsolowy. wpisuje tekst, który ma być umieszczony na tabliczce i program generuje taką tabliczkę. Czy ten program będzie open source'owany, czy ja go udostępnię na GitHubie, jeszcze nie wiem. Całkiem możliwe, że tak.
1: No tak, bo to by mogło być rzeczywiście przydatne dla tych, którzy, dla tych instytucji, które być może mają swoje drukarki 3D. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że niektóre szkoły chociażby są w posiadaniu tego typu urządzeń, bo to nie jest poza możliwościami finansowymi tego typu instytucji. No i im coś takiego by się rzeczywiście mogło przydać, skoro mają drukarki brajlowskie, to i drukarki 3D może gdzieś tam też się tak, w niektórych szkołach pojawiały.
0: Trzeba pamiętać, że tak jak mówiłem, są dwie przeszkody w wydruku takich tabliczek. Pierwszą jest to, że tabliczki, ja myślałem, kiedy kupowaliśmy tę drukarkę, że zaczniemy od wydruku tabliczek, bo to będzie umiarkowanie łatwe. Okazało się, że nie, bo punkty brajlowskie, no jak tak spojrzymy na to trochę bardziej geometrycznie, no to tak naprawdę są półelipsoidy, to nie jest walec albo inna prosta figura, to są takie kropki, które no się zwężają, mają, nie są czubkiem, nie mają, nie są stożkiem, bo by to kuło w palce, tylko są bardziej sferyczne. Są dość regularnego kształtu, no i okazało się, że wydrukowanie takich punktów brajlowskich bardzo wielu eksperymentów wymagało, no i bardzo wielu tabliczek, na których tutaj też pokazywaliśmy wielu niewidomym członkom fundacji, ale też osobom, które są z zewnątrz, które no, prosiliśmy o opinię, że to za bardzo kuje, to jest nierówno. I się okazuje, że takie ustawienie, dopracowanie profilu do Stacera, ja stworzyłem taki profil ustawień już pod tabliczki, no wymagało bardzo wiele eksperymentów, czyli to nie jest kwestia tylko modelu. No i rzeczywiście jak szkoła ma drukarkę 3D, no to raczej możemy się spodziewać, że to prędzej będzie drukarka pod uczniów, czyli z tych niskobudżetowych, a te niskobudżetowe do Braille'a sprawdzono, nie nadają się.
1: I teraz przechodzimy właśnie do tego elementu najtrudniejszego dla nas, czyli modelowanie.
0: Modelowanie. Modelowanie jest jak najbardziej możliwe. Tylko zanim opowiem o konkretnych narzędziach, powiem, że zbiega się tutaj wszystko, co może być na nie dla osób niewidomych, ponieważ wymaga wyobraźni przestrzennej, której no, siłą rzeczy zawsze będziemy mieli ją bardziej trochę ograniczoną. Wymaga dobrego i to naprawdę dobrego aparatu matematycznego, a niestety u niewidomych zawsze ta matematyka jakiś tam problemem jest, co widać po różnych tam rozmowach z forów i tak dalej. Nie, podejrzewam, że bardziej z nieumiejętności uczenia przez nauczycieli niż jakiś braku predyspozycji, no ale jest to problem.
1: Aparatu matematycznego może tak sprecyzujmy na poziomie liceum?
0: Na poziomie, że fajnie jest wiedzieć, co to jest sinus hiperboliczny i tangens dwóch kątów.
1: Okej, okay. No więc robi się już trochę sinus, kosinus, tangens, kotangens, to już gdzieś było, natomiast rzeczywiście sinus, jak powiedziałeś, hiperboliczny, to już jest rzecz taka, no bardziej zaawansowana.
0: Jesteśmy mniej więcej na poziomie, powiedzmy, matematyki do matury rozszerzonej, o tak bym to powiedział. To jest mniej więcej ten poziom, może pierwszy rok jakichś studiów inżynierskich. Więc no, wymaga to pewnej wiedzy. To nie jest żadna wiedza, której nie można zdobyć w internecie tak naprawdę. Zwłaszcza jeżeli ktoś sobie dobrze radzi z matematyką. Mamy różne takie udogodnienia jak Mathflyer, który nam pozwala ładnie czytać cały zapis matematyczny na Wikipedii. Ale no zdecydowanie, jeżeli ktoś ma problem z matematyką, jeżeli dla kogoś jest to czarna magia, no to obawiam się, że niestety będzie musiał ten etap prac sobie trochę odpuścić.
1: Okej, okay, ale czy tu potrzebna jest jakaś umiejętność związana też z programowaniem?
0: Tak, tak. I do tego chciałem przejść, ponieważ w każdym wypadku będzie potrzebny ten aparat matematyczny, tylko my przechodzimy trochę poziom wyżej. Istnieją różne programy, które pozwalają projektować takie modele. Takie modele od razu powiedzmy nazywają się CAD, CAD. Co jest skrótem od czegoś i nigdy nie pamiętam od czego. W każdym razie jest oprogramowanie, często bardzo drogie oprogramowanie, które pozwala osobom widzącym ułatwić to projektowanie, czyli dosłownie no, wyklikuje się różne bryły i tak dalej. No, my tego jesteśmy pozbawieni. Nie wyobrażam sobie nawet, że dało się stworzyć dostępne oprogramowanie do tego, no bo trochę nie wiem jak. Więc my musimy przejść poziom wyżej, czyli do języków programowania. I są języki programowania, języki skryptowe, które pozwalają na tworzenie takich modeli. Proces wygląda bardzo podobnie do typowego programowania klasycznych aplikacji, czyli ja mam plik kodu, pisze jakiś kod, kompiluje ten kod w kompilatorze i uzyskuje gotowy model STL. Natomiast cały proces opiera się na tym, że ja mogę mam do dyspozycji kilka podstawowych figur, czyli jakieś różnego rodzaju prostopadłościany, różnego rodzaju figury 2D, 3D, czyli figury i płaskie i bryły. I na podstawie tej drobnej biblioteki, korzystając z takich znanych już sformułowania pojęć, myślę, że osoby, które miały do czynienia jakiś tam z tylko wiedzą, o czym mówię, instrukcji warunkowych, pętli, funkcji, nawet klas czy całych bibliotek, mogę tworzyć oprogramowanie, które pozwoli na stworzenie dowolnego modelu. Całość opiera się na tym, że musimy mieć w głowie ciągle siatkę współrzędnych i to siatkę trzech współrzędnych i sobie wyobrazić, ok, czyli ja chcę uzyskać ten i ten kształt. Na przykład najprostsze pojęcie, tworzyłem linijkę. Czyli czym będzie linijka? Będziemy mieli jakiś tam prostopadłościan o niskiej wysokości, troszkę większej szerokości i długi. To jest nasza baza. Na tym prostopadłościanie co pewną odległość iluś milimetrów umieszczamy kreski. Czyli mniejsze prostopadłościany, które po prostu będą oznaczały nasze jakieś punkty. A z drugiej strony z tego prostopadłościanu kreski wycinamy. No taką linijkę stworzyłem, która z jednej strony ma wcięcia, a z drugiej naniesione oznaczenia. No i to wszystko zajęło około 100 linii kodu. Ja ten kod też na LTN-ie udostępniłem, to tam można go znaleźć. No i w ten sposób powstała linijka, więc łączymy tutaj dobry aparat matematyczny, bo musimy wiedzieć, w jaki sposób na przykład obliczyć pewne wysokości, pewne odległości, bo przecież musimy wiedzieć, gdzie coś się skończy, gdzie coś się zacznie, pod jakim kątem to umieścić, jaką będzie miało pole powierzchni. No niestety z aparatem informatycznym, czyli umiejętnością programowania, w jakimś języku programowania, bo tych języków przecież jest wiele.
1: Czy masz jakiś taki wypracowany przez siebie zestaw dobrych praktyk, jak ty tworzysz te modele? No bo ja okej, jestem sobie w stanie wyobrazić, że na przykład wyobrażamy sobie jakiś obiekt i w tym momencie ten obiekt musimy teraz co, podzielić na jakieś
0: na
1: takie
0: dane bryły, tak.
1: Dane bryły, małe elementy, które sobie musimy no, policzyć, jak my chcemy, żeby one wyglądały i później przetransponować to tak naprawdę na kod.
0: Dokładnie, dokładnie tak to będzie wyglądać. Więc ja bardzo podobny sposób myślę. Najpierw zastanawiam się, jak ja chcę coś stworzyć, a już kilka naprawdę skomplikowanych rzeczy tworzyłem. Może nie tak skomplikowanych jak jakieś makiety rzeźb, ale no już troszeczkę niedawno drukowałem zegarek. Oczywiście nie działający zegarek, tylko tarczę zegarka po prostu, żeby spróbować. No tam już trochę więcej to było zabawy, bo no, mamy jednak koło, czyli musimy sobie przeliczać ciągle wszystko na podstawie koła. Nie mamy tu równej odległości, bo im bliżej środka, tym mniejsze są odległości między oznaczeniami na tarczy zegarka. Więc ja zawsze zastanawiam się, z czego dany model się składa. Gdybym ja chciał go rozłożyć na takie podstawowe elementy, to z czego się składa? Jak on może wyglądać? Że to może być na przykład rzeczywiście jakiś sześcian, do którego dołączam cztery walce i uzyskuję coś. Trzeba się nauczyć myśleć o sprawie matematycznie, czyli nie noga od krzesła, tylko na przykład walec albo prostopadłościan i tak dalej.
1: Czyli tak naprawdę wracamy do tego samego, co w ogóle jest istotne w programowaniu, rozbijanie problemu na jakieś podstawowe kroki, które mogą nas doprowadzić do jego rozwiązania.
0: Dokładnie, no tutaj się niewiele różni projektowanie CAD-ów od programowania. Tak naprawdę nawet składnia jest podobna. Mamy te same zestawy operacji, jak mówiłem, też funkcje, pętle, no wszystko opiera się tylko zamiast programu, który ma coś zrobić, robimy coś, co ma jakoś wyglądać.
1: To przypomnijmy, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, jaki to jest język, w którym możemy taki model stworzyć?
0: Języków jest wiele. One są oparte na przykład na Javie, są oparte na Haskellu. Jest ich bardzo dużo. Ja programowałem w OpenSCAD. OpenSCAD to jest język oparty akurat na właśnie Haskellu. Troszeczkę. To jest coś między Haskellem a Perlem, moim zdaniem. Można programować też w językach, które są oparte na Javie, są języki oparte na Pythonie, chociaż niestety już od dawna nie wspierane.
1: Rozumiem. A jak z dostępnością tego oprogramowania, które nam pozwoli przetworzyć ten kod źródłowy na plik wynikowy? To pewnie coś z linii poleceń, tak?
0: Tak, tutaj cały proces to jest, ja piszę kod w Notepadzie++, akurat ja wykorzystuję Notepada++, ale to może być nawet zwykły notatnik, a potem wpisuję jedno polecenie, które kompiluję. Chociaż tutaj ważna uwaga i bardzo nieprzyjemne dla mnie zaskoczenie. Skompilowanie takiego projektu wcale nie jest proste, bo on musi wyjrzeć sobie siatkę współrzędnych, przeliczyć i tak dalej. Ja byłem bardzo niemiło zaskoczony, bo kiedy ja zaczynałem działać, to ja mam dwa laptopy. Mam Dell XPS, którego wykorzystuję no, do pracy. No i małego 13-calowego MacBooka, jeszcze z roku 2017, którego po prostu używam gdzieś jeszcze, no bo jest mały, jest fajny. No więc kiedy pierwszy raz bawiłem się drukarką, miałem ze sobą tylko MacBooka, miałem już przygotowany wcześniej projekt tej tabliczki, chciałem ją skompilować i sprawdzić, czy to zadziała. Nieprzyjemnie mnie zaskoczył czas kompilacji tabliczki 44 minuty. No niestety MacBook ze zintegrowaną kartą graficzną i siódemką, ale co prawda niskonapięciową, okazało się, to nie jest komputer do takiej pracy, to mu po prostu trwa. I jednak tutaj podzespoły mają ogromne znaczenie, o czym się przekonałem ku swemu wielkiemu zdziwieniu.
1: Czyli to nie jest tak, że to nam się stworzy w chwilę, musimy po prostu odczekać odpowiednią.
0: Dokładnie. Więc no, projektowanie, się śmiałem, tabliczki na MacBooku trwa prawie tyle, co i wydruk. No na moim XPS-ie tam już jest i siódemka normalno-napięciowa, powiedzmy. No to już jest rozsądniejszy czas, bo coś takiego trwa około 6 minut zamiast 44. Ale jednak przyznam, że dla mnie jako programisty ja byłem zdziwiony, no bo zwykle kiedy piszemy prosty program, kilka linii kodu, no to się kompiluje w ułamku sekundy.
1: No dokładnie, bo 100 linii kodu, no to nie jest jakoś bardzo wiele, tak jak mówisz, więc to się powinno zrobić tak naprawdę w chwilę, a tu się okazuje, że to...
0: Więc to było takie moje bardzo duże zaskoczenie. Przyznaję, tego się nie spodziewałem i pamiętam, że w pewnym momencie jak ta kompilacja trwała i trwała, no i oczywiście ja nie mam wyjścia, ile jest procent tej kompilacji, tylko in progress, to ja zacząłem zastanawiać, czy mi się komputer nie zawiesił.
1: No właśnie, czy to, bo to też tak może się człowiek zastanawiać wtedy, co to się tam właściwie dzieje. A tak z ciekawości, jakiej wielkości są te pliki wynikowe? To się liczy w kilobajtach, w megabajtach?
0: Taka jedna tabliczka około megabajta ma. Ale tabliczki są, to ciągle podkreślam, są trudnymi projektami, naprawdę trudnymi. Tam jest bardzo duża precyzja, przecież jest wiele tych półkul, te odstępy, to jest już trudny projekt. Takie na małe projekty, jakieś tam proste podstawki, kosteczki, figury, bryły, no to jest zwykle rozmiar liczony w dziesiątkach, setkach kilobajtów.
1: Czy taki plik, jak sobie otworzymy na przykład w Notepadzie, to w ogóle coś z niego wyczytamy? Nie. Czy to jest już
0: Nie,
1: taka
0: jest
1: bardziej postać binarna?
0: To jest
1: zapis binarny. Tak się właśnie zastanawiam, czy to po prostu, czy to jeszcze tam gdzieś da się coś odcyfrować z takiego modelu, czy nie, czy to już... To...
0: Widziałem kiedyś narzędzie, które zamieniało pliki już gotowe STS z powrotem na kod akurat właśnie w OpenSCADzie, ale jak to zwykle z dezasemblacją czy dekompilacją...
1: No to jest trudne potem do czytania.
0: To nie było zbyt przyjemne.
1: Tak jest. To żeby się potem zorientować, co poeta miał na myśli, to już trzeba rzeczywiście się orientować w całym języku.
0: Warto powiedzieć, że na Thingiverse, bo ja tutaj mówię o projektach, jest dość dużo projektów wykonywanych w OpenSCADzie, no bo my tutaj mówimy o OpenSCAD jako ta gorsza alternatywa, bo oczywiście łatwiej jest wyklikać, ale przecież w profesjonalnych zastosowaniach jednak OpenSCAD jest lepszą formą, bo w takim projekcie, który ja generuję komputerowo, jeżeli to ma być jeden projekt, no to jest lepsze, ale jeżeli ja chcę mieć projekt jakoś tam dopasowywalny, czyli na przykład chcę mieć różne elementy, w których mogę zmieniać parametry, no to wiadomo, że lepiej jest coś takiego napisać w języku programowania, w którym ja zmienię jedną linijkę kodu, jedną zmienną i uzyskuję różne wyniki, niż za każdym razem zrobić nowy projekt. Na Thingiverse też znajdziemy wiele przykładów gotowych, nawet bardzo skomplikowanych rzeczy właśnie pisanych w OpenSCADzie, często ze kodem źródłowym.
1: A Dawidzie, takie jeszcze przyszło mi pytanie do głowy. Czy na przykład są jakieś takie programy, czy w ogóle narzędzia, które nawet, ja już nie mówię o wydruku 3D, ale żeby zastosować tę drukarkę do wydruku rzeczy takich bardziej płaskich, powiedzmy. Czy na przykład, jeżeli sobie wczytamy jakiś plik graficzny, to czy możemy to spróbować przerobić na jakiś model i później sobie to na przykład wydrukować?
0: Są i to nawet całkiem nieźle działa. Są modele, które zwykle one bazują na szarości, odcieniach szarości. Zresztą daleko nie szukajmy, bo sam OpenSCAD ma taką opcję. Jest funkcja w OpenSCADzie, która importuje plik w formacie graficznym i skaluje go do odpowiedniej wielkości. I wtedy taki obraz jest konwertowany na skalę szarości i im jaśniejszy jest kolor, tym wyższa jest warstwa. Ja w ten sposób drukowałem m.in. logo naszej fundacji, co się bardzo udało. Kilka rzeczy też drukowałem. Wiadomo, kiedy to są jakieś proste obrazki, to naprawdę efekt jest dobry. No już bardziej skomplikowane, no niestety wiadomo jak to jest. Ale jest to też bardzo interesujące doświadczenie i ja takich kilka wypukłych grafik mam, łącznie z tym, że wydrukowałem schemat na przykład stacji metra, no i umiem się w nim połapać.
1: A jakieś na przykład takie, powiedzmy, zdjęcia. Załóżmy, że ktoś sobie robi na przykład, nie wiem, jakieś, zrobi sobie zdjęcie telefonem czegoś i później chciałby to przenieść na drukarkę 3D. No właśnie, domyślam się, bo też bym próbował. Jaki był efekt?
0: Zły.
1: Zły.
0: Jednak to jest za duża rozdzielczość, jak ja ją zeskalowałem, do tego stopnia, że no jednak skala szarości, niedokładności wydruku i to, że ja to zdjęcie skalowałem do dość małych rozmiarów, sprawi, że nawet osoby widzące nie potrafiły na podstawie wydruku powiedzieć, co to było.
1: Ale to jest kwestia tego, że to było zdjęcie wykonane przez ciebie, czy na przykład jeżeli ktoś by wykonał zdjęcie...
0: Nie, ja wykorzystałem zdjęcia, które były wykonywane przez osoby widzące.
1: Rozumiem.
0: To jest za duża rozdzielczość. Mam wrażenie, że być może gdyby wybrać fragment takiego zdjęcia, naprawdę mały fragment, to by coś się dało, ale no podejrzewam, że jest jednak za dużo kolorów, za dużo wszystkiego. Nie wiem, na ile to jest możliwe. Może kiedyś będę z tym eksperymentował, ale może się okazać trudno. Natomiast takie proste rzeczy, jakieś wykresy, schematy, rysunki dają bardzo ładny efekt.
1: Aha, czyli to też jest kolejny taki sposób na wykorzystywanie tej drukarki w przypadku, no jeżeli powiedzmy z tą matematyką nam nie po drodze, ale już ze slicerem byśmy sobie radzili. No to albo gotowce, albo jakieś właśnie pliki graficzne ze schematami, z prostymi rzeczami, które można by było próbować, no a ewentualnie później próbować się pokusić o tworzenie jakichś własnych modeli.
0: Tak, dokładnie, to jest jak najbardziej możliwe. Ja robiłem takie eksperymenty, że drukowałem wykresy przebiegu kilku funkcji matematycznych do tego stopnia, że wykorzystywałem po prostu wykresy umieszczane na Wikipedii. To bardzo ładne, no bo to jest prosty obraz, to bardzo, bardzo ładnie wychodziło.
1: No tak.
0: Tak, się śmiałem, że to jest taki odpowiednik tych maszyn puchnących, ja nie wiem jak one się nazywają, że wykorzystują papier, podgrzewają go i wykonują obrazki, coś takiego kiedyś było popularne. Próbowałem też nawet trochę bardziej skomplikowane rzeczy, jak mówię, tutaj jakiś schemat metra, jakieś proste rysunki. Jak długo coś jest w miarę proste, naprawdę da się to zrozumieć, da się to odczytać i efekty są bardzo, bardzo fajne.
1: I wtedy to się nam drukuje jako taka bardziej siatka, czy na jakiejś podstawie to się drukuje, czy wybieramy sobie to w tym slicerze, jak to ma zostać stworzone?
0: To znaczy, ja to robiłem dosłownie trzema linijkami kodu w OpenSCADzie. Pierwsza linijka to była wydrukuj podstawę o takich i takich rozmiarach, druga przesuń, że tak powiem, indeks na wysokość tej podstawy i trzecia umieść tutaj model, no bo by było ryzyko, że tak naprawdę nam wyjdzie kilka części na przykład, gdyby tam
1: no tak.
0: było... Tak, więc ja generowałem pod niego zawsze podpórkę.
1: Rozumiem. No cóż, zaglądam na Facebooka, zaglądam do komentarzy i niczego nie widzę, więc albo mówimy dostatecznie jasno, albo po prostu osoby, które słuchają, to się trochę przeraziły tym, że to jednak jest proces skomplikowany.
0: No bo, niestety.
1: No niestety jest i to się nie ma co oczywiście łudzić. Jeżeli ktoś chciałby tworzyć modele, to wyobraźni i wiedzy matematycznej trzeba mieć sporo, no i trzeba też umieć programować tak naprawdę. Oczywiście ja zakładam, że też ktoś przy dostatecznej determinacji mógłby się nauczyć tego języka do modelowania jako pierwszego, ale to chyba no nie jest to najłatwiejsze, prawda? To nie jest taki prosty język na początek.
0: Wydaje mi się, że to nie jest dobry sposób, bo... Jednak tu łączymy wyobraźnię. Ja miałem wiele, na przykład jak ja zaczynałem modelować w OpenSCADzie, no i mówię, już trochę tych projektów mam, trochę rzeczy robiłem, trochę się uczyłem, to ja robiłem często takie błędy, że sobie czegoś nie wyobrażałem, że byłem pewien, że odstęp będzie większy, a był mniejszy, albo za duże szczeliny, albo coś było źle wyliczone, albo zbyt zaokrąglona liczba pi. Też miałem taki przypadek, że przyjąłem liczbę pi 3,14 i to było za mało. Więc wydaje mi się, że najpierw trzeba poczuć się pewnie w programowaniu. Ja tu wyciszę, bo chyba idzie wszystko.
1: To znaczy nie. Nie,
0: a,
1: nie
0: idzie bo ja nie
1: nic.
0: Wyłączyłeś
1: udostępnienie, także spokojnie.
0: To zrobiłem to bardzo odruchowo, bo tutaj schodziły jakieś już prywatne wiadomości. Bo się
1: nie, nie, nie, nie, wszystko jest okej. Okay.
0: Więc rzeczywiście miałem taki przypadek, że no jednak były te błędy zaokrągleń, błędy różnych odległości. I to mnie nauczyło, że trzeba bardzo, bardzo rozważyć, tak jak ja mam już na tyle sprawność w programowaniu normalnych aplikacji, że nie robię takich typowych algorytmów, nie robię sobie notatki, ten program zrobi to i to. Tak, no ja jeszcze w tej chwili programując w OpenSCADzie najpierw sobie wszystko rozpisuję, jak to ma wyglądać i potem to dopiero przeniosę na język programowania, więc nie radziłbym go jako pierwszy.
1: Mamy kilka pytań od Maćka, więc już zaglądam do tych pytań, bo one mi dopiero w tym momencie przyszły. Skoro mowa o MacBooku, czy slicery też są dostępne na macOS? Czy wiesz jak z dostępnością z VoiceOverem?

0: nawet nie może przejść. Słyszałem o kilku spektakularnych. Jak się wpisze w internet spektakularne katastrofy podczas druku 3D, to można znaleźć bardzo interesujące historie, łącznie z tym, że komuś tak się nie udało wydruk, że cała drukarka zleciała z biurka, bo po prostu materiał był tak ciężki, że ją przeważył i ją ściągnął. Ale no to już są naprawdę ekstremalne przypadki.
1: No to rzeczywiście, jak to mawiają, grubo. I kolejne pytanie od Maćka. Czy pliki modeli przekazywanych do drukarki wykonuje się wyłącznie po USB, czy możliwa jest droga bezprzewodowa? Czy taką drukarkę można też jakkolwiek sterować za pomocą apki na smartfony?
0: To jak mówiłem, jest Octoprint. Octoprint ma swoją aplikację. Octoprint ma swoją aplikację, która przynajmniej na iOSie jest całkiem dostępna, choć nie aż tak jak strona, bo jest tam kilka niezaetykietowanych przycisków. Chociaż nie ma tam jakiejś wielkiej zagadki. Nie miałem jakiegoś problemu z jej obsłużeniem.
1: Więc tyle pytań od Maćka. Więcej pytań nie widzę. Więcej informacji się nie pojawia. Jeszcze takie pytanie, które mi przyszło na myśl, to taka propos drukarki jako takiej. Czy to jest w ogóle urządzenie głośne? Bo ty wspomniałeś, że macie ją tam w odpowiednim pomieszczeniu, ale też ze względu na warunki, że tak powiem, klimatyczne, które muszą być dla niej odpowiednie, ale ja się domyślam, że wiele osób może być w takiej sytuacji, że no, nie dysponuje osobnym pomieszczeniem dla takiej drukarki. Załóżmy, że będziemy się pilnować, żeby tam okna nie otwierać, specjalnie przeciągów nie robić, no ale czy z tym urządzeniem da się żyć w jednym pokoju?
0: Cisza kosztuje. Powiem tak, właśnie to tutaj też zależy wiele od ceny. Te drukarki tanie, ja mówię, miałem trochę do czynienia z Enderem, z tych tanich, chyba innej nie widziałem, są głośniejsze. I one są na tyle głośne, że one jednak jak ja teraz pracuję, coś tam popiję herbatę, robię księgowość czy coś takiego, no to jeszcze może to być gdzieś tam w tle, no trochę jak irytująca jakaś tam wiertarka u sąsiadów, da się żyć. Ale no już raczej krótkofalową. Natomiast już nasza Prusa jest na tyle cicha, na tyle dyskretna, że mnie się zdarzało przy niej spać i no jak się już zasnęło, to nawet nie budziło.
1: No to rzeczywiście, cisza kosztuje. Dobrze powiedziane.
0: Cisza kosztuje. Niestety, no ja mówię, to trzeba mieć na względzie te drukarki tanie. To może być dobry pomysł na początek, bo rzeczywiście, no, jeżeli ktoś chce zaeksperymentować, czy to jest dla niego, czy wychodzą mu te modele, a właśnie, tu mamy kolejną niestety problem modelowania po niewidomemu. Mhm. Kiedy jest sobie osoba widząca i napisze taki model, to sprawdzi na ekranie, co wyszło. Osoba niewidoma wydrukuje, dopiero wtedy się dowie. Niestety.
1: Ale czy można, okej, okay, i to jest dobre pytanie, myślę też, czy można sobie taki model, który drukujemy, albo mamy zamiar wydrukować, załóżmy, że okej, okay, napisaliśmy sobie skrypt, ten, który nam, czy program nawet, który nam wydrukuje ten model, który stworzy ten model. Odczekaliśmy tam te 6 albo 40 minut, stworzył się jakiś plik. I czy mamy możliwość teraz, żeby na przykład przerobić to na obrazek i komuś wysłać i zapytać, słuchaj, to ma sens?
0: Tak, jak najbardziej. To nie jest problem. To nawet sam OpenSCAD ma do tego linię poleceń. Można coś takiego zrobić. Można zrobić siatkę dla tych bardziej zaawansowanych matematycznie albo wizualizację. Ja robię natomiast troszkę inną strategię. Jak ja napiszę nowy model i nie wiem, czy on jest dobrze napisany, drukuję go, tak jak mówiłem, tam pokazywałem wszystkie ustawienia w slicerze, na bardzo dużej wysokości warstwy. Ja dostaję wtedy model bardzo nieprecyzyjny, bardzo nierówny, bardzo taki chropowaty, ale wiem, czy to mi wystarczy, żeby stwierdzić, czy jest dobrze. Ja zamiast tracić na przykład 4 godziny na wydrukowanie czegoś, tracę 20-30 minut i mam jakby prototyp i wiem, czy jest coś jeszcze do poprawienia. I okay, wtedy rzeczywiście mogę te 4 godziny, no jest to strata 30 minut, ale lepiej stracić 30 minut i wiedzieć, że jest ok, niż stracić 4 godziny i poprawiać.
1: Ale powiedzmy, może być taka sytuacja, że na przykład jeżeli dalibyśmy to komuś do oceny, ten plik graficzny, to on wywnioskuje z niego mniej niż ty z takiego modelu nieprecyzyjnie wydrukowanego?
0: Myślę, że jest podobnie. Myślę, że to jest dość podobne. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ja jeszcze tak mi teraz się wspomniał, że ja miałem trochę powiedzieć o filamentach i ten temat nam umknął.
1: No tak, bo wspomnieliśmy o tym, o tych najpopularniejszych, o plastiku, o PLA, ABS. ABS czy APS to jest? Bo...
0: ABS.
1: ABS, ABS, okej.
0: To są rzeczywiście dwa najpopularniejsze. One mają kilka różnic. PLA jest łatwiejszy w wydruku, ABS jest nieco twardszy. To są

0: najważniejsze różnicy, no bo jest jeszcze na przykład to, że ABS jest rozpuszczalny w acetonie, a PLA nie jest. Natomiast zdecydowanie nie można powiedzieć, że jeden z tych materiałów jest lepszy. Ja często widzę w internecie opinię, ABS jest lepszy. No więc wcale niekoniecznie. Myśmy drukowali i z PLA, i z ABS-u. I wszystkie tabliczki, które my wykonujemy, wykonujemy z PLA. Wykonujemy z PLA, a nie z ABS-u, ponieważ jest to wydruk po prostu prostszy, po prostu szybszy. No i nie ma potrzeby, to trochę jest tak jak, nie wiem, dyskusja, czy napisać program w C++, czy w jakimś Pythonie. No jeżeli to ma być prosty kalkulatorek, no to wiadomo, że C++ będzie troszeczkę wydajniejszy, troszeczkę szybszy, troszeczkę lepszy, ale czy ma sens? I trochę tak to wygląda, że ja uważam, że PLA do takich wydruków typu tabliczka na drzwi jak najbardziej się nadaje. No już bardziej takie rzeczy, które muszą więcej wytrzymać, na przykład te linijki brajlowskie, ja już drukowałem z ABS-u, bo PLA jest za słaby. No jest też szereg innych, mniej popularnych materiałów. Taki materiał, z którego myśmy wykonywali wiele wydruków, jest PET. PET to jest materiał taki bardzo twardy, on jest nieprecyzyjny, z niego nie dałoby się wydrukować tabliczek brajlowskich, to jest po prostu niemożliwe, bo no, on ma takie właściwości, że nie nadaje się do takiej precyzji wydruku. Ale myśmy z niego drukowali te puszki, ja z niego drukowałem różne takie twarde elementy, no i twardy jest. Są materiały typu nylon, które są właśnie bardzo elastyczne, służą do jakiegoś odchylania. Są materiały takie jak flex, które służą do wykonywania na przykład obudów na telefony. Często się widzi, ja często widzę, że na przykład iPhony mają takie obudowy proste z flexu, bo one są dość po prostu elastyczne. No są materiały jak sklejka drewniana, no to już wiadomo, o co chodzi. To już są bardzo trudne materiały do druków, ja kiedyś na pewno będziemy się nimi zajmować. Są materiały takie jak włókno szklane czy włókno węglowe, można z nich drukować. Ja mówię teraz o materiałach, z którymi niestety te tanie drukarki sobie nie poradzą. Nasza tak, ale te za 2000 nie. Są materiały jak TPU, no z którego dosłownie można drukować buty, o czym mówiłem. Albo jakieś torebki. Wiem, że się takie rzeczy robi z TPU. To chyba tyle z tych najpopularniejszych. Jest też wiele takich bardzo niszowych materiałów o bardzo szczególnych właściwościach. Ja na razie testowałem tak ze 5 różnych materiałów.
1: I tak liczę. Może powiedzmy od razu, bo wspomniałeś parę razy, że linijki brajlowskie drukowałeś na drukarce, żeby ostudzić zapał.
0: Nie, chodzi o linijki z oznaczeniami brajlowskimi do mierzenia, niestety.
1: Tak, bo ja już widzę po prostu, że niektórzy mogliby sobie pomyśleć, kurczę, to ja sobie kupię drukarkę za parę tysięcy i będę drukować urządzenia, które za kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy można kupić. To nie, nie, słuchajcie, do mierzenia. Taki przyrząd do mierzenia, nie monitory brajlowskie.
0: Niestety
1: jeszcze nie.
0: Chociaż z takich rzeczy, których się nie ma, to na pewno chcemy drukować cudzmiarki. Jeszcze tego nie robiłem, ale chcemy drukować takie cudzmiarki dla niewidomych, bo trudno jest dostać cudzmiarkę.
1: Tak, jak gdzieś raz miałem, ale jak później potrzebowałem gdzieś ją jeszcze dostać, tego typu urządzenie, to ciężko, faktycznie ciężko.
0: To znaczy, ja też naszych słuchaczy bardzo zachęcam. Na Eltenie jest taki wątek, w którym można składać swoje propozycje. Tam różne propozycje są, więc jeżeli macie jakiś pomysł, co można wydrukować, a macie przypadkiem konto na Eltenie, no bo tam główna dyskusja trwa, to ja zapraszam, znajdźcie ten wątek. I tam rzeczywiście użytkownicy bardzo różnymi propozycjami się dzielą i ja na pewno te propozycje bardzo biorę pod uwagę, bo myśmy wyszli z takiego założenia troszkę, że my też nie wszystko wiemy i bardzo chętnie posłuchamy opinii innych, co może komuś przyjść do głowy.
1: Tak, i to później będzie można rzeczywiście w praktyce wykorzystać, no bo skoro jest sprzęt, to teraz tylko, żeby go użyć.
0: Dokładnie. No i naszym główną przeszkodą jest to, że rzeczywiście my zaangażowaliśmy się w ten wydruk tabliczek. To jest też bardzo interesujący materiał, bo ja przy okazji tych tabliczek widziałem się z różnymi urzędami, z różnymi pracownikami tutaj też rządowymi, różnych instytucji, no najróżniejszych. I bardzo ciekawe wnioski też mam z tych rozmów. Na przykład bardzo wiele osób mi mówiło, że trudno im dotrzeć do niewidomych. No ale w każdym razie chodzi mi o to, że no niestety jest to angażujące i przez to, że my wykonujemy ten projekt, który okazał się bardzo potrzebny i zainteresowanie jest tak ogromne, że gdybym ja miał odpowiedzieć i dać tabliczki wszystkim urzędom, które by chciały te tabliczki, to chyba bym się wypłacił ze wszystkiego, co mam. Więc no, myślimy tutaj o jakimś większym projekcie, bo zainteresowanie tą technologią jest olbrzymie.
1: Tak, szczególnie, no, że teraz instytucje publiczne zobligowane są do bycia dostępnymi, a dostępność to nie jest tylko kwestia zapewnienia działającej zgodnie z wytycznymi WCAG strony internetowej, ale też mamy te wszelkiego rodzaju aspekty architektoniczne.
0: Dokładnie. I no niestety, to z jednej strony to jest świetny projekt i bardzo się cieszę, że go realizujemy, ale z drugiej trochę wstrzymał inne prace, no bo drukarka niestety może być albo do tego, albo tamtego. Bardzo rozważamy, czy postarać się, czy nie postarać się dosłownie o finansowanie na drugą drukarkę, bo trochę zainteresowanie przewyższa nasze możliwości produkcyjne.
1: No tak, okazuje się, jedna drukarka to powoli za mało, no to cóż, życzę w takim razie, żeby się udało zebrać środki na kolejną, a może z czasem to tak, jak wspominałeś w audycji, jakaś taka cała, taki cały kompleks się uda stworzyć z drukarkami 3D, które będą 24/7 wypluwały z siebie różne ciekawe urządzenia.
0: Chociaż w obecnych czasach to ja się bardziej nawet nie boję cen tych drukarek, tylko cen prądu potem.
1: A właśnie, jak to jest? Jak bardzo to jest prądożerne urządzenie?
0: No to jest niestety prądożerne urządzenie. No nie da się tutaj zaczarować. No jednak to są ogromne temperatury. No my drukujemy 24 na dobę. Dokładnie tak. No podejrzewam, że mało kto z słuchaczy, którzy nawet jeżeli ktoś się zdecyduje na drukarkę 3D, będzie drukował tak intensywnie jak my. No bo u nas to jest jednak, no co by tu mówić, produkcja prawie przemysłowa, bo te tabliczki, no czterocyfrowa liczba jest do wykonania tych tabliczek. No to jest wydatek miesięcznie w takim schemacie pracy, że drukarka praktycznie nie ma przerw, około 100 zł miesięcznie.
1: No to rzeczywiście już trochę jest, a gdzie pozostałe urządzenia jeszcze gdzieś tam?
0: Tak, więc to też trzeba mieć na względzie. No oczywiście, jeżeli ktoś bierze taką drukarkę do zastosowań indywidualnych, no to nie spodziewam się, że będzie drukował...
1: Aż tyle,
0: to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: No tak, bo to wiadomo, ale no też trzeba się liczyć, że jednak troszkę nasze rachunki za prąd mogą wzrosnąć, jak nam się zabawa spodoba, no i szczególnie jak najpierw będziemy się uczyli, jak to w ogóle wszystko
0: dokładnie, to też tak, to okiełznać. Też warto powiedzieć.
1: Tak, tak jest. No cóż, tu chyba więcej pytań nie ma, chociaż jeszcze dla pewności sprawdzę, bo różnie to może być z tymi naszymi źródłami komunikacji. Tu nic nie ma, na naszym panelu kontaktowym nie ma. Jeszcze na szybko zobaczę na Facebooku. To cóż, Dawidzie, i jeszcze raz, żeby przejrzeć sobie ten wątek i żeby może coś zaproponować, to jest na Eltenie. Czy mógłbyś wskazać miejsce, gdzie jest ten wątek?
0: Zaraz go znajdę, też chwilę, bo ja przyznaję, nie pamiętam, ale zaraz go znajdziemy.
1: Ja też właśnie nie pamiętam, a pamiętam, że go też oglądałem i go czytałem, bo rzeczywiście sporo różnych ciekawych rzeczy tam ludzie podrzucali. Ja chociażby mogę powiedzieć taką rzecz a propos drukarki 3D, że ostatnimi czasy w związku z remontem, to na przykład ja gdzieś znalazłem ofertę na taki wieszak do Apple TV, bo akurat stałem się posiadaczem tego urządzenia, a chciałem, żeby można było je powiesić na ścianie. No i takie urządzenie, taki właśnie wieszak do Apple TV, w które się po prostu jest wydrukowane na drukarce 3D, taki stojaczek, w który się to urządzenie wkłada i można je przykręcić do ściany. Ostatnio sobie właśnie coś takiego zakupiłem, także no, te drukarki 3D są rzeczywiście powszechnie tak, używane do różnych.
0: Bardzo przydatne rzeczy. Wątek jest w grupie Samodzielność Niewidomych na forum Inne. Ten wątek, to się rozpoczęliśmy testy wydruku 3D. Tam propozycji jest bardzo dużo. Też na moim blogu ja postaram się link umieścić, o ile tylko nie zapomnę. Ja pokazałem ten wydruk w praktyce. Tam przeszliśmy przez slicer w poprzedniej wersji, troszkę mniej dostępny. Pokazałem całość procesu. Łącznie z tym, że ten wydruk był tam na żywo cały wykonany. Taką kostkę wydrukowaliśmy małą. Więc tego nagrania też, jak ktoś jest zainteresowany, można wysłuchać. No i oczywiście jest też wątek na Eltenie, w którym można zadawać pytania. Odnośnie wydruku też można oczywiście pod audycją, jak będzie opublikowane komentarze, Ja chętnie na te wszystkie pytania odpowiem, bo nie wiem, czy w Polsce było wcześniej coś takiego, żeby osoby niewidome tym zagadnieniem się zajmowały. Chyba nie.
1: Chyba nie. Oczywiście różne instytucje działające na rzecz niewidomych no, mają drukarki 3D, to nie jest żadne nowum.
0: No bo, tak, oczywiście.
1: Bo druk 3D nam z pewnością jest w stanie pomóc, ale no właśnie, to od tej strony takiej niewidomi jako użytkownicy tego efektu końcowego, ale żeby ktoś próbował swoich sił w projektowaniu, czy nawet w drukowaniu, bo to jak się okazuje, to nawet ten proces drukowania to też nie jest wcale taki łatwy. Tu jak sobie ktoś poradzi z wydrukowaniem gotowego modelu 3D, to już myślę, że można mówić o pewnego rodzaju sukcesie, bo tam też trzeba jednak się trochę napracować.
0: Tak, to też jest trochę eksperymentu, więc myślę, że fajnie, że jak myśmy kupowali jako fundacja drukarkę, nie wiedziałem wcale, czy ja będę w stanie obsługiwać, no tutaj była kwestia zaangażowania wolontariuszy i tak dalej. Cieszy mnie, że okazało się to możliwe, chociaż no nie jest to zdecydowanie kwestia kupić, włączyć, wcisnąć Enter, niestety. Chociaż myślę, że z biegiem lat też ta technologia stanie się coraz bardziej dostępna, to już widać pewien postęp. Chociaż jak się mówi, że drukarka do zastosowań domowych, to ja jeszcze bardzo sceptycznie na to patrzę. Ja uważam, że nawet w przypadku osób widzących to nie jest jeszcze na tym etapie. To wymaga zbyt dużego zaangażowania, zbyt dużo konserwacji, nawet z perspektywy osoby, użytkownika, że tak powiem, w pełni sprawnego. No niestety nie jest to urządzenie plug and play jeszcze. Ale myślę, że w najbliższych latach ta technologia też będzie coraz bardziej udoskonalana, coraz bardziej będzie też dochodzić pod strzechy, no bo po prostu pewne
1: no to jest jakaś przyszłość,
0: tak.
1: Jednak, tak, to jest jakaś przyszłość. Mówiło się swego czasu i zastanawia mnie, czy te urządzenia nam kiedyś bardzo nie pomogą, ale ja nawet nie wiem, jak wygląda ich rozwój. Mówiło się swego czasu o skanerach 3D.
0: A miałem okazję pracować z skanerami 3D.
1: No i jak to wygląda, jak to działa?
0: Skaner 3D, tylko on nie bardzo, no wiadomo, on będzie miał ograniczoną możliwość odtworzenia głębi. Ja dla porównania wykonaliśmy na skanerze 3D skan takiej, ja nie wiem skąd je mam, tak, były takie linijki browskie, znowu mówimy o urządzeniach do pomiaru, ja nie wiem czy ich nie produkował PZN, czy nie wiem skąd była ta produkcja, ale tych linijek było dość sporo i można było je dostać w punktach PZN-owskich 10 lat temu. Czy tam 15.
1: Mhm. To jest z takim otworkiem, że można sobie było je gdzieś tam zawiesić później. Takie wypukłe.
0: Tak, dokładnie.
1: Takie wypukłe, takie trochę jakby zaokrąglone.
0: Tak, nie jestem pewien, kto je tworzył, prawdę mówiąc.
1: No, ja też je pamiętam z PZN-u.
0: W każdym razie, więc myśmy te linijki też poddali skanowi, żeby porównać. No da się, tylko trzeba pamiętać, że niestety skaner 3D, podejrzewam na chwilę obecną, nie będzie technologią, którą my użyjemy, bo taki skan nie będzie wolny od błędów, a my już takiego projektu nie wyedytujemy, bo to nie jest kod źródłowy, który możemy sobie zmienić.
1: To nie jest kod, to jest już plik binarny, tak?
0: Tak.
1: Taki model. Jak w ogóle wygląda taki skaner? On jest jakoś podobny do zwykłego skanera, czy to jest...
0: Nie, to jest raczej komora, w której się umieszcza model, zamyka ją i wykonuje się skanowanie. I takie skanowanie też wcale nie trwa krótko.
1: Mhm, rozumiem. A koszt takiego urządzenia?
0: My takiego urządzenia nie posiadamy, ale z tego co ja się orientowałem, to od paru tysięcy nawet do paru dziesięciu i wcale bym się nie zdziwił, gdyby nie było tak jak z drukarkami, że te skanery za 4-5 tysięcy to nie na wiele się nadają.
1: No właśnie, tego też się trochę obawiam, bo to jednak no im drożej, tym precyzyjniej, a tu no z jednej strony mamy coś do skanowania, później jakieś błędy oczywiście może mieć to urządzenie w rozpoznaniu tego modelu, no a potem wykorzystanie tego w procesie wydruku. Do czego w ogóle w takim razie, skoro mówisz, że no, niespecjalnie jesteśmy w stanie z tego skorzystać, bo to nie będzie aż tak bardzo precyzyjne. Do czego te skanery tak naprawdę one są w dzisiejszych czasach wykorzystywane? Gdzie one są pomocne?
0: Bardzo w wielu dziedzinach. Ja ostatnio, bo myśmy trochę nawiązali współpracę przy okazji projektu Prowadnicy, trochę oni nam podpowiadali, z nimi była konsultacja, bo w ogóle pomysł, żebyśmy pewne rzeczy wykonywali na drukarce 3D jest nasz jako fundacji, ale był bardzo konsultowany, myśmy też nie wiedzieli jeszcze jaki sprzęt wybrać, jak to iść i tutaj nas bardzo wspomogło koło druku 3D Politechniki Łódzkiej, no i oni taki skaner dysponują, jest takim skanerem. Przy tej okazji mieliśmy okazję też zapoznać się z działaniem takiego urządzenia. Na przykład projekt, o którym wiem, że był tam wykonywany, wykonywali skan czaszki, żeby wykonać wydruk 3D czaszki do jakieś tam badanie dla różnych działów medycznych. Albo można wykonywać makiety elementów do dalszej obróbki, kiedy trzeba zmienić parę elementów, parę pozycji na jakimś gotowym, powiedzmy, materiale, albo skopiować jakąś skomplikowaną przetwornicę. Mówimy o przetwornicy pod względem obudowy, pod względem wyglądu, a nie oczywiście właściwości elektrycznych. Czy jakieś inne elementy montażowe, prowadnice do drzwi. No, takie zastosowania i na pewno ma to swoje zastosowania. Trzeba też pamiętać, że dla nas jest to ograniczone, ale dla osoby widzącej taka edycja takiego projektu jak najbardziej jest możliwa.
1: Rozumiem. Mamy pytanie jeszcze od Maćka. Wspomniałeś, Dawidzie, o finansowaniu drukarki. Z ciekawości można wiedzieć skąd, co i jak?
0: Ta drukarka była sfinansowana z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. No ale tu mówimy o finansowaniu dla NGO, a nie dla użytkowników prywatnych. W sensie to nie jest jak aktywny samorząd, że o to może się starać osoba niewidoma, tylko o to mogą się starać po prostu instytucje posiadające osobowość prawną.
1: Swoją drogą ciekawe, czy w aktywnym samorządzie przeszłoby dofinansowanie do drukarki 3D.
0: Nie wiem, ale by się nie zmieściło w puli.
1: Wiesz co? No ale nie. Dla sprzętu tego ogólnego, no tam jest do ilu? Do 9 tysięcy.
0: To więc trochę by trzeba przynajmniej do tej Prusy dopłacić jeszcze.
1: Okej, okay, no to w takim razie za taką drukarkę, z jakiej wykorzystacie, to ile trzeba zapłacić?
0: Wliczając tak naprawdę, bo sama drukarka to jest drukarka, ale wliczając no niezbędny osprzęt, bo dość często można znaleźć ją, nawet mi ktoś pokazywał za 4900 zł, czyli no niecałe 5000, tylko to nie była drukarka w stanie gotowe do użytku, tylko drukarka w stanie dokup sobie głowicę, dokup sobie dyszę, dokup sobie ekstruder, dokup sobie stół i wszystko inne. Więc no ja podejrzewam, że taka cena rozruchowa to będzie około 12 tysięcy.
1: Oj, no to drogo, ale to zaskoczyłeś mnie mówiąc właśnie o tym, że są takie oferty na drukarkę bez tych części, bez których ona nie jest w stanie działać. Czyli tak naprawdę jeżeli my kupujemy drukarkę, to my też musimy na to zwracać uwagę, tak? Czy tam mamy wszystko w komplecie?
0: Tak, znaczy to tak naprawdę trzeba pamiętać, że drukarka w takiej wersji, że tak powiem, dziewiczej, czyli której mamy tylko drukarkę, jeżeli chcemy na przykład wykonywać wydruki, bo my w fundacji od razu to potraktowaliśmy jako projekt badawczy. Tak naprawdę myśmy uzyskali dofinansowanie na zbadanie możliwości wykonywania wydruków 3D. No i te badania się zakończyły. Ten projekt trwał do 15 grudnia i myśmy mieli za zadanie z tego dofinansowania zbadać. Więc to był, myśmy kupowali wiele różnych filamentów, wiele różnych stołów, wiele różnych dysz o różnej średnicy. Jeżeli ktoś wie, że chce na przykład drukować tylko z PLA, no to myślę, że mógłby ściąć te koszty znacznie, bo wybrać tylko te dysze, które jest potrzebne do PLA, tylko ten stół, który jest potrzebny do PLA, no i mogłoby się okazać, że z 12 tysięcy zrobi się 7, no ale kosztem trochę mniejszej funkcjonalności.
1: Ewentualnie kupić sobie na start coś, a potem to rozbudowywać, tak?
0: Dokładnie,
1: dokupywać
0: tak.
1: Te konkretne podzespoły, które by nam tam były dokładnie potrzebne w przyszłości. No w każdym razie tanio nie jest za taką drukarkę, jaką wy posiadacie. Tak czy inaczej, to nie jest coś, co nawet oszczędzając przez chwilę jesteśmy sobie w stanie od tak kupić. No chyba, że ktoś rzeczywiście no odpowiednio zarabia, no bo to wiadomo, ale tak dla przeciętnego użytkownika no to jest... To nie jest mała cena.
0: Nie jest. Mówię, są tańsze drukarki. Ja tutaj bardzo zwracam uwagę na te Endery, bo one w tej cenie są dobre. Tylko niestety no, tabliczki, bo to jest to zaskoczenie, którym ja się zawsze dzielę, bo ja z wieloma osobami rozmawiałem i mówię tabliczki brajlowskie i mi mówią, no tabliczki z punkcikami w brajlu, no to przecież jest łatwy. No,
1: proste, tak.
0: A się okazuje, że nie. Ja drukowałem dużo ciekawsze, znaczy inne rzeczy, które mogłyby się dawać trudniejsze, a były prostsze.
1: Czyli to też z tym drukiem 3D jest tak, że pewne rzeczy, które nam się wydają, że będzie łatwo, okazuje się, że no wcale łatwo nie jest, a to, co no by tak się mogło wydawać, że będzie problem, to się okazuje, dokładnie, że nie.
0: No, dokładnie. No, wyobraźmy sobie fajny projekt, który właśnie drukowaliśmy, ta puszka nadatki. No, jak wygląda puszka nadatki? Puszka nadatki, no ten schemat w OpenSCADzie zaraz dokładnie powiem, żeby nie skłamać. Ja go mam tu zapisane. O, mam ją. Puszka nadatki z pokrywką zajęła 24 linijki kodu. Bo tak naprawdę to jest walec, w którym wycinamy mniejszy walec, czyli wnętrze puszki, a pokrywka to jest dokładnie to samo, walec z wyciętym mniejszym walcem, no i jeszcze wyciętym tym sześcianem na wrzucanie tam pieniędzy czy monet. No i taki projekt tak naprawdę spokojnie na takiej drukarce za 2000 byśmy mogli wydrukować. Tu nie ma żadnej skomplikowanej precyzji, nic, no to jest walec.
1: Ale czekaj, 24 linijki to był ten kod, tak? To była ta puszka, a tabliczki to 100, tak? Linijek. No,
0: chyba nawet trochę więcej, zaraz dokładnie powiem. Skoro już mówimy tak precyzyjnie, to otworzymy. Okay. Dokładnie 132.
1: No cóż, to rzeczywiście, wydawałoby się, że to jednak... Puszka większe i przestrzenne w dodatku, a ta tabliczka to przecież taka płaska.
0: Dokładnie, więc tutaj też trzeba się nauczyć, co jest trudne, a co nie.
1: Tak, tak. No, przypuszczam, że właśnie kwestia tych punkcików to najwięcej zajmuje. Bo...
0: Tak, i tu znowu, tu trzeba wyobraźni, bo czym jest punkt brajlowski? Bo tu musimy sobie odpowiedzieć na to dość takie proste, wydawałoby się, pytanie. Czym jest punkt brajlowski? Bo taka intuicja mi podpowiedziała, jak ja zacząłem myśleć tym problemem, że punkt brajlowski to jest walec, a to nie jest prawda. Łącznie z tym, że jak parę razy się spotkałem z punktami, z brajlem, który był takimi walcami, nie mogę sobie już powiedzieć, gdzie to było, ale na pewno coś takiego widziałem i to nie jest walec. Czy to jest w takim razie stożek?
1: Mi to by się bardziej skojarzyło z jakimś takim, czy taką połówką kuli.
0: To już jest właśnie lepszy sposób myślenia, ale gdyby to była połówka kuli, bo PZN podaje, że średnica punktu brajlowskiego powinna mieć 1,3 mm, a wysokość punktu brajlowskiego powinna mieć 0,5. Czyli to nie może być połówka kuli, no bo wtedy by wysokość musiała być taka sama jak średnica. Więc co no to tak naprawdę jest? I tak naprawdę to jest fragment elipsoidy. I znowu, no, jak mówimy o elipsoidzie, to musimy wiedzieć, co to jest elipsoida. Więc trzeba mieć taką wyobraźnię, że zastanowić się, co to jest i jak to wygląda i jak to zaprojektować. No i tak naprawdę się okazuje, że ja punkty generuję jako ściętą elipsoidę.
1: I one są rzeczywiście takie podobne do tego, co możemy zobaczyć na kartkach brajlowskich?
0: Tak, zdecydowanie tak. Chociaż myśmy do tego dochodzili, bo ja próbowałem robić punkty jako właśnie też stożek. Wychodząc z założenia, że może to wyjdzie. No i te stożki mi wszyscy niewidomi mówili, którzy to testowali, to tak kuje w palce, że się nie da. Więc to nie mogą być stożki. Tutaj też anegdotka o tym, jak wiele znaczy w druk 3D. Myśmy na początek próbowali drukować tabliczki intuicyjnie. Czyli w ten sposób, że tabliczka leżała na stole i punkty znajdowały się u góry. Czyli w momencie wydruku tabliczka leżała na stole tak, jak będzie na przykład przyklejony do ściany. Aha. I się okazało, że to wcale nie jest dobra strategia, ponieważ przez to, że tabliczka była drukowana w takiej pozycji, filament delikatnie ściekał i punkty wychodziły nierówne. I to nie nierówne, że nie dało się odczytać, bo napisy dało się odczytać, tylko ten braille był taki trochę kujący w palce, trochę taki nieprzyjemny w dotyku. I się okazuje, że właściwą strategią drukowania tabliczek brajlowskich wcale nie jest najbardziej intuicyjne, tylko drukowanie ich z podporami w poziomie, czyli ona jakby przod, nie brajlem do góry, tylko brajlem do przodu. I wtedy dopiero te punkty wychodzą ładne.
1: No to też w ogóle ciekawa sprawa, no ale to do tego wszystkiego trzeba dochodzić metodą prób i błędów, ale z ciekawości... Szukałeś gdzieś wcześniej w internecie, czy ktoś w ogóle zajmował się tą sprawą? Bo to aż takie, aż takie zaskakujące, że nikomu wcześniej nie przyszło do głowy, żeby wykorzystać drukarkę do drukarkę 3D do druku Braille'a.
0: Znaczy, ja podejrzewam, że odpowiedź jest trywialna, byłoby za tanio. Ale okazuje się, że są takie projekty. Ja spotkałem się z dwiema takimi pracami. Jest w ogóle strona internetowa, która służy do napisania tekstu i ona generuje plik brajlowski, tabliczkę. Niestety no nie mamy wpływu na kod źródłowy, a ta tabliczka, ten brajl jest błędny. Nie wiem, kto go zaprojektował, ale nie jest ładny. Są za duże odstępy między punktami. No, to nie jest Braille. To ja nawet pokazywałem osobom widzącym, niewidomym i mówi, no nie, są złe odstępy, złe wielkości kropek, czyli to jest coś Braille'o podobnego. Widać, że to nie jest Braille. Druga jest, co ciekawe, właśnie w OpenSCADzie jest biblioteka, która jest na GitHubie dostępna, która służy do tworzenia tabliczek. Ona jest stworzona typowo pod Braille angielski i no, jest dość ograniczona w zastosowaniach, ale już bardziej się nadaje. Ja tą biblioteką troszeczkę się sugerowałem. Ostatecznie myśmy zdecydowali się na trochę inne parametry tego Braille'a, ale jest taka biblioteka. Natomiast, żeby znaleźć taką masową produkcję tabliczek brajlowskich na drukarkach 3D, to nie bardzo jest.
1: Dawidzie, wspomniałeś o tym, byłoby za tanio. No to od razu wpadło mi do głowy coś takiego. Czy to jest ten moment, w którym można zacząć rozważać drukowanie czegoś więcej na drukarkach 3D za pomocą Braille'a i będzie to się opłacało z ekonomicznego punktu widzenia? Na przykład, no nie wiem, wydrukować powiedzmy książkę?
0: Niestety obawiam się, że nie, bo już pomijając ekonomię drukowania książki, po pierwsze, no byłby to plastik, a po drugie, czas byłby za długi. Natomiast jeżeli chodzi o tabliczki, typowe tabliczki, nawet nie mówię tylko o tabliczkach na drzwiach, ale nawet tabliczki przy jakichś eksponatach w muzeum, tabliczki informacyjne, takie większe, to zdecydowanie jest to opłacalne. Się wydrukować taką fajną, dużą tabliczkę ze wszystkimi danymi fundacji, czyli tam numerem KRS, adresem e-mail, adresem strony internetowej, NIP-em, REGON-em i tak dalej, właśnie żeby to sprawdzić. I to bardzo fajnie się sprawdza też ekonomicznie. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy punkt, w którym te wydruki 3D mogą podążyć. No bo nie oszukujmy się, ja też rozmawiałem z różnymi urzędami i jak ja usłyszałem, ile można zapłacić za taką produkcję tabliczek brajlowskich, no to jednak cena, nawet liczając prąd, liczając filament, liczając wszystko od drukarki 3D, jest tyle mniejsza, że gdybym ja sobie policzył nie wiadomo ile za robociznę, to nadal będzie mniejsza. Myślę też, że druk 3D może być przyszłością i na pewno my we fundacji takie eksperymenty będziemy robić, wykonywania tyflografiki, jakichś planów tyflograficznych i tak dalej.
1: A jak z trwałością takich wydrukowanych rzeczy?
0: To jest bardzo interesujące pytanie i też chcemy to zbadać. Celowo wykonaliśmy tabliczki w różnych materiałów. Ja mam tabliczki wykonane z APS-u, są tabliczki wykonane z PLA. Eksperymentujemy z wykonaniem tabliczek z ASA, to jest jeszcze inny filament, trochę mniej popularny. Będziemy porównywać. Celowo zrobiliśmy ten projekt, że dawaliśmy te tabliczki za darmo, żeby właśnie mieć takie porównanie, jak to będzie się prezentować za rok, za dwa, bo chyba to się da sprawdzić tylko w praktyce.
1: Też w różnych warunkach atmosferycznych, bo na przykład zakładam, że nie wszystko jest wewnątrz, ale też
0: Dokładnie,
1: gdzieś tam powiedzmy
0: dokładnie.
1: na
0: No,
1: zewnątrz.
0: niestety to będę wiedział dopiero za rok, dwa. Nie umiem spekulować, też mnie to bardzo zastanawia.
1: No ale to jest w ogóle ciekawa perspektywa. No powiedzmy, okej, jakieś tam książki czy czasopisma czy podobnych publikacji, no to sobie może rzeczywiście nie wydrukujemy w Braille'u, ale no jest szansa na przykład, o, jestem sobie w stanie wyobrazić drukowanie może jakichś pudełek na różne rzeczy, od razu z etykietkami, też
0: Tak,
1: to.
0: też o tym myślałem, nawet już takie eksperymenty robiłem na użytek własny. Też się to bardzo fajnie sprawdza. Właśnie wszystkie podpisy brajlowskie, miarka taka do płynów z zaznaczeniami w brajlu, nietypowe kostki do gry, takie jak się używa w grach RPG, czyli
1: RPG,
0: jakieś
1: właśnie, właśnie.
0: dziesięciościenne, ośmiościenne, mamy takie rzeczy, wydrukowane są. No, myślę, że za jakiś czas to wszystko się rozkręca, my eksperymentujemy, ale na pewno będziemy takie rzeczy, no też. No, filament kosztuje, prąd kosztuje. No, myślimy, że po prostu będziemy też te elementy, niektóre po prostu jako fundacja sprzedawać i w ten sposób też, no co tu kryć, zyskiwać fundusze na dalsze działania.
1: No właśnie, Dawidzie, to jeszcze tak już na koniec naszego dzisiejszego programu, skoro temat druku 3D mamy załatwiony, myślę, to może warto jeszcze, żebyś wspomniał o instytucji, ze sprawą której to całe zamieszanie z tym związane, czyli o Fundacji Prowadnica.
0: No, Fundacja Prowadnica powstała wokół Eltena. Ona została zarejestrowana 7 kwietnia, czyli w tej chwili jeszcze roku nie ma. Fundacja powstała po to, żeby zbierać fundusze na Eltena. I co tu kryć? W tej chwili, wczoraj napisałem, że Elden na 2023 rok, czyli już przyszły, jest zabezpieczony do końca. No zwykle ja mogłem taką informację dać we wrześniu, październiku poprzedniego roku.
1: No
0: w styczniu
1: tak,
0: daję
1: tak.
0: ją pierwszy raz. Więc no, ta sprawa wygląda bardzo pozytywnie. Zaczęliśmy też działać na kilku innych progach. Naszym celem przede wszystkim było właśnie zbadanie możliwości wykorzystania technologii, tych nowoczesnych technologii na rzecz osób niewidomych, bo jest coraz lepiej. Tak naprawdę komputery dają nam ogromne możliwości. Ja niedawno miałem okazję zapoznać się z dostępnością programów księgowych. No ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby był niewidomy księgowy. A ja dochodzę do wniosku, że to jest bardzo ciekawy zawód i całkiem możliwy do zrobienia.
1: No to, tak... powiem szczerze, sporo się zmieniło od czasu, kiedy ja zgłębiałem ten temat, bo kiedyś jeszcze tam powiedzmy te kilka, nawet kilka lat temu, kiedy on mnie dotyczył, no to kwestia programów do tak. księgowości. Nie mówię o stronach typu jakiegoś infaktu i podobnych, no to był duży problem i było to kłopotliwe, żeby nie, chociażby jakąś tam fakturę wystawić.
0: To nie, to ja mogę powiedzieć bardzo pozytywnie. No ja też ten temat teraz zgłębiałem w ostatnich miesiącach, no bo właśnie fundacja, te wszystkie deklaracje podatkowe i tak dalej i naprawdę jest z tym dobrze. Trochę trzeba się wspomagać OCR-em, trochę trzeba się wspomagać nawigacją obiektową, ale jest to do zrobienia. Nie jest to jakaś czarna magia, że trzeba skrypty do tego pisać. Jest nieźle. No i na razie mieliśmy dwa takie duże projekty. Pierwszy to jest ten cały związany z drukarką 3D. Tutaj ten projekt Właściwe Drzwi, czyli te tabliczki wykonywane za darmo dla instytucji. No to są najróżniejsze instytucje. Z tych większych, które się do nas zgłaszały, to na pewno był Szpital Wojewódzki we Wrocławiu, dla którego będą te tabliczki, i oddział PFRON-u zachodniopomorski, dla którego, który chciał też od nas tabliczki z napisami brajlowskimi. Się śmialiśmy, że bardzo ironiczny zwrot akcji, kiedy to PFRON chce od nas. No i drugi projekt, o którym może słuchacze trochę słyszeli, chociaż o nim było mniej głośno w środowisku, to był koncert taki, była ścieżka koncertowa, ona się skończyła właśnie w niedzielę. Grupa niewidomych muzyków, tutaj Natalia Kaczor, Daria Barszczyk, część osób z Fundacji Prawnica, Piotr Żołądek, Krzysiek Maciejczyk, Adrian Wyka, mam nadzieję, że o nikim nie zapominam, Zuza Mikler. Jak o kimś zapomniałem, to bardzo przepraszam. I Kinga Czyżewska-Drabik. Jeździliśmy po Polsce, no już z takimi dość dużymi chyba koncertami kolędowymi. Ja miałem tutaj zaszczyt być pianistą. Występowaliśmy w Muzeum Imigracji, występowaliśmy w Ośrodku Kultury Ursynów. No i też, co tu kryć, przy okazji tych koncertów właśnie zbieraliśmy na Eltena. No i ten projekt też ja oceniam jako bardzo duży sukces, więc... No...
1: I też finansowy rzeczywiście, bo ja tam widziałem, jak publikowałeś informacje odnośnie tego, ile udało się zebrać. No to nie były takie małe kwoty.
0: Tak, to były kwoty bardzo duże. No co tu kryć, no myśmy mieli frekwencję na tych koncertach, no zależy, ale po 400 osób bywało. Więc no, uważam, że to też był taki bardzo duży sukces. Przede wszystkim mnie cieszy, że to było raz, że niewidomi, bo przecież to były tylko osoby niewidome, wyszli ze swoim repertuarem, ze swoim składem, tylko osoby niewidome, ale do widzących, czyli to nie był jakiś koncert w Laskach, albo w innej szkole, ośrodku, albo na jakiejś wystawie, nie wiem, PZN-u, tylko rzeczywiście myśmy wyszli do domów kultury, do sal koncertowych normalnie z widzącą publicznością, no i w publiczność rzeczywiście to były osoby nam obce, czyli nie, że jakaś tam rodzina, znajomi, tylko rzeczywiście ta promocja zadziałała. Więc to uważam, że no, fundacja jest młoda, w tej chwili mamy 9 miesięcy, ale myślę, że mamy takie dwa bardzo fajne projekty już za sobą lub w trakcie.
1: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o waszej działalności, czy jakoś wesprzeć, to w jaki sposób może to zrobić?
0: To my
1: jakaś strona internetowa?
0: Na stronę www.prowadnica.org. I oczywiście chodzi o te prowadnice, ścieżki prowadzące dla niewidomych, a nie to, co ja ciągle słyszę, czyli czy chodzi o prowadnice... Ktoś skojarzył nas z prowadnicą kulkową do drzwi, że my chcemy otwierać drzwi i stąd ta nazwa. Takie niedawno słyszałem skojarzenie. A jeszcze zabawniej było, jak wystawiono na nas fakturę i ktoś źle zapamiętał nazwę i dostaliśmy fakturę wystawioną na Fundację Prostownica.
1: Aha, no to wiesz, to może i dostępny zawód fryzjera dla niewidomych kiedyś się gdzieś tam okaże.
0: Tak, więc się śmiejemy, że następna będzie prądnica.
1: A, też może być, bo to w sumie no, takie słowo, które nie jest bardzo oczywiste, więc rzeczywiście ludzie mogą mieć problem. Tak samo jak przecież u nas w przypadku FIR-u niejednokrotnie słyszymy o Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
0: Tak, dokładnie.
1: Nie instytut, no, tylko instytutu. No to już jest nagminne wręcz, powiedziałbym.
0: Tak, bardzo wiele jest takich, no ale przynajmniej potem są rzeczywiście anegdotki, a faktura na Fundację Prostownica zdecydowanie do archiwum musi trafić i trafi. Co ciekawe, ja też tego nie zauważyłem, dopiero księgowa to zauważyła.
1: A no widzisz, no i tak bywa. Także prowadnica.org.
0: Prowadnica.org,
1: tam można o was poczytać, o tym, co robicie, czym się zajmujecie. No przede wszystkim Elten. Do Eltena też zapraszamy, bo projekt działa, ma się dobrze, no i się rozwija i będzie dalej istniał, bo finansowanie no jest.
0: Jest. Tutaj pod tym względem, że zdecydowanie jest to bardzo duży sukces. Tutaj fundacja dużo, dużo pomogła. No, w tym roku Elten będzie kończył 8 lat. Ja pamiętam, jak się zaczynał Elten, to był rok 2014, no to ja też nie miałem doświadczenia, wtedy jeszcze byłem w gimnazjum. Tam błędów, oj, było. Ja wspominam, co tam się działo za tych pierwszych wersji. Się uruchamiało program, on się nie uruchamiał, nie dało się kopiować do schowka, wszystko się działo. No zdecydowanie Elten już się bardzo rozwinął. Pamiętam, wieszczono, że upadnie po roku, dwóch, trzech, mamy osiem i ma się.
1: I działa. Tak, no to jest oczywiście coś, co gdzieś tam zawsze się mówi o różnych projektach, że a to pewnie upadnie, pewnie coś tam. Zwłaszcza, że no powiedzmy sobie szczerze, to był projekt inspirowany innym, który już z nami nie istnieje, czyli Klango, tak? No to gdzieś tam te inspiracje były, ale teraz Elten już kroczy własną ścieżką i działa. Przede wszystkim działa.
0: Działa i jak pokazały właśnie osiągnięcia, przynajmniej do końca 2023 roku działać będzie, a ja podejrzewam, że w tym tempie finansowania to może się okazać, że ja zaraz powiem, że Elten jest na następne 5 lat zabezpieczony i nie chce mi się tego liczyć.
1: No to słuchajcie, to po prostu nic tylko korzystać, bo okazuje się, że na najbliższy czas korzystać będzie z czego, także zapraszamy. Elten teraz, bo tam jakieś zmiany w międzyczasie.
0: Link.
1: Tak, nazewnicze były elten.link. Tam pobierzecie komunikator. Na razie w wersji dla Windowsa.
0: Na razie wersji dla Windowsa. Też mam szczerą nadzieję, że to najbliższe lata zmienią, bo no jak widać, posuwa się to na tyle dobrze do przodu, że kto wie, może coś się zmieni, a myślę, że to jest najwyższy czas, żeby zmienić, bo już ma się zmienić od wielu, wielu lat.
1: Dokładnie tak. I tego życzę tobie jako pomysłodawcy projektu, no i oczywiście wszystkim użytkownikom, którzy chcieliby też na urządzeniach mobilnych również z Eltena korzystać. Dziś o druku 3D przede wszystkim rozmawialiśmy, no ale i także o pozostałe kwestie udało nam się na koniec zahaczyć, także zachęcamy do korzystania z Eltena. Zajrzyjcie na stronę Fundacji Prowadnica. Ja tobie, Dawidzie, dziękuję bardzo za udział
0: w
1: dzisiejszej audycji.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był Dawid Pieper. Rozmawialiśmy na temat druku 3D. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, czy dobry wieczór w zasadzie. Mamy godzinę 20, nawet 20.03 już w tej chwili, a to oznacza, zwłaszcza, że jest środa, to oznacza, że jest też Tyflo Przegląd. I dzisiaj Paulina Gajoch, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja.
1: Dzień
4: czyli
1: dobry.
4: Dobry wieczór, cześć.
3: No i 193. audycja już w Tyflo Przeglądzie. Zbliża się kolejny powoli, kolejny jubileusz. No ale na razie 193, więc jak zwykle zaczynamy od tego, co dzisiaj będzie się w audycji działo i jak to zwykle Michał to przedstawi, to co się będzie działo.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie zmiany w interfejsie Envision,
4: Stray Gods, interaktywny musical z audiodeskrypcją. Specjalny tablet pomoże niewidomym w paryskim Disneylandzie. Typing Settings, nowy dodatek do NVDA, pozwala spersonalizować to, co słyszysz, kiedy piszesz. Nowy numer Tyflo Świata. Już w średniowieczu niewidomi mieli psy przewodniki. Szkolenia komputerowe od Stowarzyszenia w Labiryncie. Asus przejmuje produkcję komputerów NUC. Nowa wersja VMware Fusion poprawia wsparcie dla Windowsa 11. Ostrzeżenie dla użytkowników glukometru Freestyle Libre. Nowa aplikacja psuje dostępność. Poprawki dostępności w Diablo 4. BetterTG, alternatywny klient Telegrama na iOS. Dostępność w Slacku się poprawia. Nowości w Time for Bus. Jest aplikacja DeepL dla Windows. Jak z jej dostępnością? Wrażenia Pauliny z używania Asus ROG Ally. Posterujmy woderem. Google Bard dostępny w Polsce. Dlaczego pytanie czata GPT o zdjęcia nadal nie jest publicznie dostępne? Chcesz przeczytać bloga? Przez AI możesz napotkać kapcze. Sztuczna inteligencja od Microsoft nagrywa audiobooki dla projektu Gutenberg. Audio Web UI – webowy interfejs do wielu modeli związanych z dźwiękiem. Perplexity AI – połączenie GPT i wyszukiwarki. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: W Tyfloprzeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
3: No to zaczynamy. Zaczynamy od newsa poniekąd z poprzedniej audycji. Chociaż nie, no z poprzedniej audycji. Paulina, kupiłaś Asus ROG Ally. Byłem nawet świadkiem twoich zmagań jakby z tymże Asusem. No to co z tego wyszło? Przypomnijmy, że ROG Ally to jest taki komputer PC, który ma być czymś w rodzaju konsoli do gier i ma służyć do grania, no i w związku z tym bardzo przypomina i z wyglądu konsolę i no w ogóle ma być konsolą, tylko jakby trochę, no konsolą, ale komputerem PC.
5: Dokładnie, no to cóż, po zdawałam egzaminy na studiach, stwierdziłam, zrobię sobie prezent, kupię sobie ROG Allika, jak to się na niego potocznie mówi. I w sumie założenie, z jakimi ja ten komputer, pół konsolę kupiłam. Po prostu chodziło mi o mały komputer, który będzie miał baterię i który będzie miał jakąś metodę wprowadzania, która nie będzie wymagała ode mnie wyciągania zewnętrznej klawiatury i posiadania jej w każdym możliwym przypadku jego użytkowania. No i w takim razie ten Asus ROG Ally się sprawdzał idealnie na papierze, bo miał dotykowy ekran, to znaczy ma też nie kontrolki, tylko przyciski takie jak ma kontroler do gier każdy czy konsola, czyli tam gałki analogowe, strzałki, tam bampery, te przyciski boczne, no wszystko to, co wyposażony jest kontroler. Ma baterię, ma jakieś tam USB-C do ładowania też, więc stwierdziłam, okej, okay, no może to być spoko. Nie wiem, po to, żeby sobie coś pograć, po to, żeby sobie coś zrobić na studia, żeby sobie coś po prostu zrobić na komputerze, co też trochę trudno jest zrobić na telefonie, ale żeby to nie był komputer, który mi zajmuje pół plecaka, jak jestem w podróży. No więc kupiłam sobie to. Przypomnijmy cenę 3800 zł. No i cóż, zaczęłam się z tym jakoś tam w momencie, kiedy była przede mną konfiguracja Windowsa. No i już na pierwszym etapie gdzieś tam powątpiewałam w responsywność tego rozwiązania, no ale stwierdziłam, dobra, widocznie narrator, widocznie jakieś Microsoft Voice, dobra, niech będzie i tak. No i przeszłam przez cały ten kreator konfiguracji pierwszej Windowsa i super. I odpaliłam NVDA. I to był po prostu zawód, jakich mało. Bo po pierwsze, chociaż to powinno, jakby, chociaż to nie jest nowość, bo wiedzą to wszyscy, którzy wcześniej się zetknęli z ekranem dotykowym, narrator lepiej sobie radzi ze wsparciem ekranu dotykowego niż NVDA. Po drugie, NVDA lepiej sobie radzi ze wsparciem ekranu dotykowego w webie niż w interfejsie natywnym, bo w interfejsie natywnym, czyli w aplikacjach, nie wiem, w eksploratorze plików, we wszystkim tym, co nie jest po prostu stronami internetowymi i aplikacjami webowymi, mamy po prostu symulację nawigacji obiektowej. I to jest naprawdę bardzo smutne, ponieważ nie da się na dobrą sprawę, nie ma scrollowania, nie ma flików, nie ma takich podstawowych rzeczy, które znamy z nawigacji po telefonach. To ma narrator, co śmieszne. Nie ma na przykład jakichś, nie wiem, dwuklików z przytrzymaniem zamiast kontekstowego, nie wiem, innych takich rzeczy, które by tam emulowały mniej więcej środowisko telefoniczne. Swoją drogą, gdybym znała jakoś lepiej Pythona, to bym chciała taką wtyczkę napisać, gdybym jeszcze miała dostęp do ekranu dotykowego, bo to jest niesamowicie słabe, że w tym momencie jesteśmy na tak słabym poziomie rozwoju tej technologii. Inna sprawa jest na przykład taka, że narrator też nie ma zrobionego tego jakoś mega super, tego wsparcia, bo na przykład manipulowanie wartością suwaka odbywa się w taki sposób, że dwukrotnie tapiąc zwiększamy wartość suwaka, a trzykrotnie zmniejszamy. I wyobraźcie sobie na przykład zwiększyć wartość suwaka, nie wiem, z 50 do 100%. No to by po prostu było... I też by musiał być na tyle z przerwami, żeby było wiadomo dla systemu, czy ja tapnęłam trzykrotnie, czy dwukrotnie. A jeszcze nie daj Boże, żebyśmy się pomylili, to będzie trzeba robić, jakby cofać się i robić drugi raz to samo. No ale mniejsza o to, bo to jest już kwestia tylko ekranu dotykowego. Kolejna kwestia jest właśnie z tą responsywnością, bo pomimo, że ja faktycznie miałam NVDA i miałam eSpeak i ta NVDA chyba nawet była alfą, chociaż za to nie jestem w stanie ręki uciąć, że była już z tym Wasapi. Nie, to była stabilka, okej. Ale to naprawdę było mało responsywne i nie wiem, czy to wynika z tego, że sam ten ROG Ally jest słabo responsywny, czy z tego, że API, które odpowiadają za komunikację ekranu dotykowego ze screenreaderem, takie opóźnienia dają, ale na tym się pracowało, no mniej więcej jak na jakimś telefonie za 400 zł, tak? Z jakiejś, nie wiem, 4 giga RAMu i procesor jakiś losowy, jakiś tam Mediatek. Kolejna rzecz jest taka, że głośniki są po prostu przesterowane. Dźwięk jest bardzo metaliczny i bardzo niskiej jakości. Tomecki, chyba byś potwierdził to nawet. To po prostu jak z jakiegoś mega taniego, podrzędnego tableciku albo nawet telefonika, nie wiem, no mniejsza o to. W każdym razie mikrofony to samo. Mikrofony
3: miały... telefonu to ma akurat pewnie w większości telefonów ma, przynajmniej tak było słuchać z nagrania, ma troszkę lepsze te głośniki, ale powiedzmy, no taki lepszy telefon, tylko trochę przesterowany.
5: Dźwięk.
3: Natomiast co ciekawe, jeszcze jeden znajomy to ma i nic nie skarżył się na to, że tam jest coś nie tak. Ciekawe. Aczkolwiek no z drugiej strony...
5: Ale to słyszałeś, czy po prostu rozmawiałeś?
3: Nie, nie słyszałem. Nie wiem, no
5: może
3: kiedy...
5: Może on ma trochę inny gust jakiś ode mnie, czy coś. Ale głośniki może. To jest jeszcze nic w porównaniu do mikrofonów, bo mikrofony to tam były po prostu... No po prostu wszystkie telefony, które widziałam, miały lepsze mikrofony. Włącznie z tymi tanimi. No, chyba, że jakieś...
3: To znaczy, same mikrofony to jeszcze pół bidy, tylko ale problem polega na tym, że to pisk. Się smaży, piszczy.
5: To po prostu tak, trochę, jakby jakieś tam zwarcie miało zaraz być, jakby to miało zaraz wybuchnąć.
3: Z drugiej strony, niestety, trochę laptopów ma nieraz gorsze mikrofony i to mnie w ogóle zastanawia. czemu laptopy mają gorsze mikrofony od telefonów? Mhm.
5: I właśnie to...
6: O, ten cały artykuł powstał.
5: To brzmiało naprawdę, naprawdę, no masakrycznie. Co tam dalej? Testowałam benchmark 7-Zipa i na benchmarku 7-Zipa przerywało mi audio. I to nie jest mój odosobniony przypadek, bo na audiogamesach gdzieś tam ktoś wspomniał, już nie pamiętam nawet gdzie i kto, ale też, że gdzieś tam przy tych bardziej wymagających grach, a do tego przecież ta, tak naprawdę ten sprzęt jest, też to audio się przerywa. Więc to jest kolejna rzecz, która by mi tutaj blokowała trochę. Co tam dalej? No kolejna rzecz jest na przykład taka, że faktycznie jest tam jedno wejście USB-C i nie jest to zbyt podróżny format. No, jeżeli byśmy chcieli na przykład, nie wiem, w pociągu ładować to i mieć, załóżmy, klawiaturę jakąś na USB-C, tam na jakiegoś dongle czy na coś, no to by trzeba było mieć jakiegoś huba, czy jakiś rozgałęźnik, czy jakiś coś. No, na pewno tych wejść dałoby się dać więcej. Kolejna rzecz, no to jest to, co pewnie wiedzą wszyscy, którzy mają Asusy. No to oprogramowanie nie jest zbyt przychylne niewidomym. Tam problem jest z wpisywaniem polskich znaków. Te panele konfiguracyjne nie są najbardziej dostępne na świecie. Widziałam lepsze. I po prostu tyle tych czynników, na przykład mapowanie klawiszy też mogłoby być lepsze. Bo jest na przykład domyślne mapowanie tych przycisków. Tam jest tab, enter, escape, strzałki. Strzałki są zresztą zdublowane. Ja rozumiem, że to chodzi o gry, ale jednak nie udało mi się tego w jakiś prosty sposób zmapować na szybko. No nie wiem, może też nie poszukałam jakoś rzetelniej, ale no... jakoś nie udało mi się dojść z tym sprzętem do ładu. I okej, okay, może jeżeli ktoś by to faktycznie kupił sobie do ripera, tak jak Tomek, to miałoby to odrobinę sensu, zakładając, że faktycznie nie używałoby się ekranu dotykowego, który powoduje problemy. Nie używałoby się wymagających aplikacji, które przerywają audio. Nie używałoby się głośników i mikrofonów. Nie używałoby się tych wszystkich rzeczy, które mi powodują problemy. Okej, okay. Mogę to zaakceptować, że komuś się to sprawdzi i przyda.
1: Tylko ja mam pewne wątpliwości, Paulino, z tym Reaperem, dlatego że przecież obróbka audio to wcale nie jest taka lekka rzecz i tam procesor też dosyć porządnie dostaje w kość, a skoro ty robiłaś testy...
3: Zależy jaka obróbka, no bo wiesz...
1: To znaczy, wiesz, ja nie mówię o przycięciu tam powiedzmy czegoś, tak, bo to da się zrobić nawet na słabym sprzęcie.
3: Ja to trochę mówię właśnie o cięciu, no bo mi nie chodzi o to, żeby ten komputer był do, nie wiem, tworzenia muzyki z klawiaturą MIDI, bo sama klawiatura jest średnio przenośna, powiedzmy. Natomiast mi chodzi o coś takiego, że no, mam, nie wiem, tyflo podcasta, mam jakąś książkę z pracy, jadę sobie gdzieś, nie wiem, z dziećmi, po dzieci autobusem, czy tam gdzieś, albo nawet jestem przy dzieciach gdzieś tam w pokoju, one się bawią, ja po prostu, nie wiem, mam być przy nich, bo coś tam i po prostu chcę coś robić, no mając na tyle mały komputer, żebym mógł go trzymać, nie wiem, jedną ręką załóżmy. W razie czego, tak? I to mi się wydaje wtedy lepsze od laptopa, no bo po prostu mogę sobie zrobić no dosłownie kilka skrótów. Tam usuń item, coś tam jeszcze, jakieś przesuwanie się po projekcie i to już jest moim zdaniem na tyle fajne, że no naprawdę mocno to rozważam. Aczkolwiek no muszę to jeszcze zobaczyć. Jest szansa, że to zobaczę. Także no mnie to nadal ten sprzęt interesuje, mimo tej recenzji Pauliny, ale no to bardzo zależy, do czego chce ktoś tego sprzętu użyć. Tak, jak wiadomo, więc no, to na pewno nie jest sprzęt dla każdego, jak widać.
1: Wiesz, ja mówiłem o tym, ja mówiłem, Tomku, o tej edycji audio też w takim kontekście, że jak na przykład czasem czegoś chcemy posłuchać, jak na przykład nam działa jakiś efekt, ale jak rozumiem, no to w twoim przypadku, kiedy będziesz miał jeszcze na przykład gdzieś tam dzieci obok, no to nie jest do tego, tak? Ale ja obserwuję, że no Reaper to wcale tak lekko nie działa, kiedy mu się nałoży tam kilka takich dość zasobożernych efektów, to w czasie
6: można
1: rzeczywistym...
6: Można wtedy zamrożyć ze ścieżki, ale to i no...
3: To znaczy, wiesz co, znaczy mam wrażenie, że no zależy oczywiście jakich efektów używasz, ale mam wrażenie, że jak jest jedna ścieżka, to mam nadzieję, że ten procesor, który tam jest, tam ten Zen, jak on tam się nazywa?
5: Z1,
3: coś tam, jakaś taka nazwa kosmiczna, czy taka, wiecie, Ultra, czy coś, nie pamiętam. W każdym razie, no mam nadzieję, że Atom to jednak nie jest, że to jest troszkę szybsze.
1: Było.
3: Więc mam nadzieję, że to jakoś tam zadziała, no. Mam nadzieję przynajmniej. No i no, zobaczymy, no. Wiadomo, to każdy
6: ja mam
3: ma
6: tylko
3: inne,
6: też jedno pytanie, ustawienie. Może to było oczywiste, ale wolę się zapytać, czy przełączyłaś, bo tam gdzieś w tych ustawieniach da się jakoś plany wydajności ustawić, tak? Czy próbowałaś tam coś konfigurować, żeby tam taktowanie procesora zwiększyć, bo...
5: Znaczy,

0: nie to sprawdzać, bo dla mnie po prostu było tych czynników na tyle dużo, że i tak zmiana jednego raczej nie dałaby mi zbyt wiele.
1: No, zobaczymy, może jeszcze ktoś będzie testował Asus Rogali, było nie było, to jest sprzęt dla graczy, być może są ludzie tutaj też w społeczności niewidomych, którzy będą naszego chcieli na tym grać głównie, no bo
0: znaczy też... jeśli chodzi o granie, to jest ciekawe, bo z jednej strony byłoby troszkę w co, no bo niby to Diablo 4, niby tam The Last of Us, niby coś, ale tak naprawdę tego nie ma wiele i myślałam też, żeby to zrobić po prostu tylko sprzętem do gier. Tylko, że jest tego na ten moment za mało, żeby cokolwiek z tego było. Żebym chciała wydawać na to takie pieniądze. No ale oczywiście, tak jak mówię, ja podkreślam, to jest tylko moja gdzieś tam opinia subiektywna. I właśnie dla osób, które nie będą używały, nie wiem, raczej będą używały tych padowych przycisków, na apkach, które raczej nie konsumują niesamowitych ilości energii i raczej nie będą używały głośników, mikrofonów, no to może być okej. Bo to też no, ma parę swoich zalet, wiadomo. Ta przenośność głównie mnie pokusiła właśnie, żeby to kupić. Więc no, dalsze testy na pewno byłyby wskazane i to nie jest wyczerpująca moja odpowiedź. Ta moja odpowiedź nie jest wyczerpująca, bo ja też to przez parę godzin tylko miałam w rękach, bo właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby nic na pewno nie zgubić, nic nie uszkodzić i tak dalej.
2: Oj, Tomku, co masz jakiś problem z dźwiękiem?
1: Mam problem, a teraz też mam problem z dźwiękiem?
2: Już nie masz.
0: Ja się na razie żegnam, ponieważ jest sporo rzeczy do zrobienia, ewentualnie później jeszcze się zjawię z jakimiś newsami i komentarzami. Także do zobaczenia, do usłyszenia.
2: To do usłyszenia w takim razie.
1: No mam nadzieję, że ten dźwięk u mnie jakiś będzie, aczkolwiek mi
2: teraz dużo, już jest. Mnie...
3: Teraz jest chyba okej. Okay.
1: Mikser ma niecały rok, a już się psuje. To tak, niektóre sprzęty niestety tak mają. Także firmy Behringer, żeby nie było. No jakoś myślałem, że ta firma się z czasem poprawiła.
2: O właśnie, znowu.
1: Nadal. No nic, to spróbuję coś tutaj kontrolować. Dobrze, to przejdźmy do kontekstu. Czyli już newsa z tej audycji, bez tutaj jakichś powrotu do poprzednich audycji. To już jest nowa nowość od Piotrka.
3: Tak, właściwie nawet można powiedzieć od Pawła, bo mimo to, że z nami go dzisiaj nie ma, to wrzucił nam informację o tej stronie jakieś 20 minut przed rozpoczęciem audycji, a strona dla nas może być naprawdę ciekawa. No, jak wejdziemy sobie na tą stronę, no to z początku to się wydaje jak taki zwykły klon Pastebina. Pastebin, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest strona, która pozwala nam po prostu wklejać jakiś tekst i później dostajemy link do niego, możemy się tym tekstem z kimś podzielić. No ta strona pozwala nam wklejać do pola, które tam jest na tej stronie, tekst sformatowany, więc tutaj czy to z jakiegoś edytora kodu, czy to jest podany akurat taki przykład, ale też równie dobrze pewnie by się dało jakiś tekst sformatowany z Worda na przykład wkleić i też pewnie to formatowanie by się zachowało. No i to już pod jakimś kątem jest ciekawe, ale na tym nie polega najfajniejsza rzecz tej strony, bo ta strona potrafi też zrobić nam idealną kopię dowolnej strony internetowej. Jak to robimy? Ściągamy sobie rozszerzenie do konteksta. To znajdziecie na dole strony za tym polem edycji. Jest dostępne zarówno dla Chroma i dla Firefoxa. No i na dowolnej stronie możemy sobie w to rozszerzenie tutaj obok naszego paska adresu kliknąć i wtedy dostajemy możliwość stworzenia takiego kontekstu z tej naszej strony. Dostajemy wtedy link, ta strona nam się otwiera, no i wtedy możemy zobaczyć, dlaczego to jest takie fajne. Bo to rozszerzenie kopiuje nam cały układ tej strony, łącznie z surowym HTML-em, CSS-em, czyli tymi wszystkimi elementami, z jakich ten kod źródłowy, a przynajmniej ta część tego kodu, która odpowiada za to, jak ta strona wygląda, jest czytana przez czytniki ekranu. To jest wszystko skopiowane, więc wszystkie punkty orientacyjne, jakieś inne znaczniki ARIA, czy jakiś przycisk jest podpisany, czy nie podpisany, to wszystko.

0: wszystko na tej kopii będzie wiernie zachowane, co nam się może naprawdę przydać, jeśli chcemy zgłosić jakiś błąd dostępności, na przykład chcemy komuś coś pokazać, zwłaszcza na stronach, do których musimy się zalogować. Tak? Chcemy na przykład zgłosić jakiś błąd ze stroną, na której składamy jakieś zamówienie albo za coś, nie wiem, płacimy, no ale do tego musimy zalogować się na nasze konto, no to możemy sobie taki kontekst stworzyć i wtedy do wsparcia technicznego danej firmy wysłać, wytłumaczyć, na czym polega nasz problem. Strona jeszcze ma kilka innych opcji, które są spotykane w przypadku takich właśnie stron, które pozwalają nam jakieś dane udostępnić. Mianowicie możemy ustalić sobie, jak długo ma ten kontekst być dostępny. Domyślnie chyba to jest jedna godzina, ale tam jest jeszcze wiele innych opcji.
1: Do 30 dni maksymalnie.
0: A, do 30 dni. No to myślę, że tak to już spokojnie nam daje więcej czasu. Możemy też sobie tak to ustawić, żeby ten kontekst był dostępny tylko dla osób, które mają ten sam adres IP, co my, co się może przydać, kiedy musielibyśmy coś udostępnić na przykład wewnątrz firmy, tak? Wysyłamy coś do innej osoby w naszej firmie, mamy wszyscy ten sam adres IP i w ten sposób możemy sobie te konteksty wysyłać.
1: Albo strona... sami dla siebie na przykład, bo tworzymy jakieś poprawki i chcemy sobie zachować gdzieś tam, powiedzmy, kopię tego, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda teraz. No na przykład, taki pierwszy z brzegu przykład mi przyszedł.
2: Widzę jeszcze jedno zastosowanie. Załóżmy, że w domu są dwie osoby. Jedna, która ogarnia komputer, jedna, która nie bardzo ogarnia. Można oczywiście łączyć się przez jakiś remote, choć nie zawsze to działa, ale na przykład gdy chciałbym to sprawdzić nie na Windowsie, na Macu, albo właśnie pokazać to komuś bez udostępniania z jakichś powodów mojego komputera, no to można w ten sposób też komuś pokazać tę stronę i ktoś może powiedzieć, słuchaj, kliknij na link na przykład taki, no może się pobawić tą stroną. I po prostu zobaczyć, albo na przykład nawet jeżeli ktoś teraz nie może, bo na przykład kogoś nie ma, no to można właśnie zrobić coś takiego. Ktoś sobie na spokojnie przyjdzie, zobaczy i na przykład ktoś, kto dużo bardziej ogarnia internet niż no ja na przykład, załóżmy, no to myślę, że też mogłoby być takie dosyć ciekawe rozwiązanie.
1: No, z pewnymi ograniczeniami, bo no niestety, jeżeli będą tam na przykład jakieś linki prowadzące do dalszych kroków w tym serwisie, to oczywiście nam nie zadziałają bez logowania, ale jakiś formularz nawet, chociażby. Ja już
2: tak,
1: to
2: wiesz, ale to nawet chodzi o to, że masz link, właśnie chcesz przejść do dalszego kroku, a nie wiesz jak.
1: To jest jedno,
2: to ale... Wszystko jedno, wiesz, to niech coś wywali, ale ważne, żeby ktoś spowodował to, żeby ten serwis spróbował przynajmniej
1: przejść,
2: coś
1: tak
2: zrobić,
1: ale
2: co nie
1: co
2: działa.
1: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl w takiej sytuacji, to coś, co ma realnie szansę zadziałać i z czym rzeczywiście ktoś nam będzie w stanie pomóc, to różnego rodzaju niedostępne formularze. To mam wrażenie, że jest najczęstszy problem na takich właśnie stronach i w takich serwisach, w których trzeba się gdzieś zalogować, bo potem jeszcze trzeba też coś interaktywnego zrobić i na przykład dokonać jakiegoś chociażby zamówienia. No i mamy ten formularz zamówienia i w takich miejscach to potrafią być takie rozwiązania, że to się naprawdę można zastanawiać, dlaczego i co niektórych inspiruje, żeby z tego korzystać. Jakieś listy, które się rozwijają w dziwny sposób, albo które nam przeładowują coś, albo które po prostu nie dadzą, jakieś elementy, które nie dają się kliknąć i tak dalej, i tak dalej. I w takich sytuacjach, jeżeli chcemy komuś pokazać taki formularz, to myślę, że spokojnie to zda egzamin.
0: No i też jakieś sytuacje, kiedy może też jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, chcemy zgłosić jakiś błąd dostępnościowy, na przykład korzystamy wyłącznie z Windowsa z JOS-em, ale chcielibyśmy, żeby jeszcze nam jakiś znajomy sprawdził, czy ten błąd też na Macu, na przykład, czy na Androidzie, czy na telefonie jakimś występuje, no to też można by właśnie temu znajomemu taką stronę wysłać, a później jak już będziemy tego maila pisać, to możemy napisać, że testowaliśmy na Windowsie, ale też na Macu, no i faktycznie ten problem w obu tych przypadkach się pojawia. Więc no, zastosowań dla tej strony jest całkiem sporo. Jeszcze tylko dodam, że ta usługa jest na razie w fazie beta. Natomiast producent obiecuje, że takie konteksty, które mają krótsze terminy wygaśnięcia, czyli właśnie ta godzina, pewnie tam jeden dzień, dwa, będą zawsze dostępne za darmo, a jak ktoś będzie chciał jakiś dłuższy okres, to tam będą jakieś minimalne opłaty, tam 50 centów do dolara. Więc no myślę, że strona jest warta zobaczenia, można sobie to rozszerzenie ściągnąć i właśnie w razie jakiejś takiej sytuacji z niego skorzystać.
2: No to w takim razie przechodzimy do następnego newsa, czyli zmian w interfejsie Envision. I zdaje się, że to jest i na iOS-a, i na Androida, choć na Androidzie jeszcze nie sprawdzałem. No w sumie na iOS-ie też nie sprawdzałem.
1: Za to ja sprawdziłem, przynajmniej na iOS-ie. Zresztą dziś też do użytkowników Envision przyszedł mail od twórców, że słuchajcie, jest nowa wersja, czym prędzej się wybierajcie do App Store'ów i ściągajcie. No bo rzeczywiście no, Envision się dość mocno chwali tymi poprawkami. Czy to jest rewolucja? Nie. Natomiast mam wrażenie, że Envision tym ruchem upodobniło się do Seeing AI dość mocno. Dlatego, że teraz wszystkie opcje w menu są dostępne w formie takiej listy, po której się poruszamy palcem w górę i w dół. Przynajmniej na iOS-ie, no ja mówię o iOS-ie, bo z tego systemu korzystałem. I tam są dostępne wszystkie pozycje, które sobie wywołamy na ten ekran tego menu i właśnie my możemy sobie to menu dostosować do naszych potrzeb. Jeżeli tam są jakieś opcje, których nie chcemy, to możemy je po prostu wyrzucić. Jest jeszcze taka ostatnia pozycja, która jest no, z takimi jakby dodatkowymi ustawieniami, natomiast z dodatkowymi opcjami i też tam możemy coś wrzucić, natomiast no przede wszystkim jest najistotniejsze to, że mamy taką jedną listę. Mi się to kojarzy z takim iOS-owym wybieraczem, za pomocą którego sobie po prostu ustawiamy, co tam ma być, czy ma być ten szybki tekst, czy ten tekst taki skanowany, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, w których Envision ma nam pomóc, jakieś rozpoznawanie scen, kolorów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co dla użytkowników języka polskiego może być największym kłopotem, to jak sobie to menu dostosować. No i jeżeli chodzi o tę zmianę kolejności elementów, to oczywiście ustawiamy sobie to w preferencjach Envision AI, natomiast największym zaskoczeniem jest tłumaczenie i to jest ewidentnie jakieś tłumaczenie maszynowe i to nie wiem, czy jakiegoś najlepszego translatora, tego przycisku, który to pozwala na ustalanie kolejności tych elementów, bo oczywiście jak sobie dodamy jakiś element do menu Envision AI, to on się pojawi na końcu tego menu, a my dajmy na to chcemy mieć go wyżej. No i co trzeba zrobić? Trzeba nacisnąć z przytrzymaniem, czyli stuknąć dwukrotnie z przytrzymaniem guzik opisany jako zamów ponownie. Tak. Nie przesłyszeliście się. Przy każdej pozycji menu Envision AI jest guzik zamów ponownie. Ten guzik zamów ponownie po prostu służy do takiego przeciągania, że trzymamy go, czyli naciskamy dwukrotnie z przytrzymaniem, nie puszczamy, przesuwamy w górę bądź też w dół i mamy informację, że taka pozycja jest w tym momencie przesunięta na przykład na pozycję drugą, trzecią i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu możemy sobie kontrolować, jak to menu w Envision AI wygląda. No twórcy tam deklarują, że teraz położyli szczególny nacisk na to, żeby aplikacje dostosować do użytkowników Talkbacka i VoiceOvera. Gdyby wcześniej to nie miało miejsca, to jest bardzo ciekawe tłumaczenie. Natomiast a propos tłumaczeń, to ja naprawdę myślę, że można by było tu jednak też poświęcić trochę uwagi tym tłumaczeniom na inne języki, albo nawet może z pomocy jakichś wolontariuszy skorzystać, bo no ja powiem szczerze, gdybym nie włączył sobie podpowiedzi w iOS-ie, to nie wiedziałbym, co zrobić z tym przyciskiem. Tak na pierwszy rzut oka.
0: No bo po angielsku to jest pewnie słowo reorder, czyli to jest
1: dokładnie.
0: Takie, no, dosłownie można by to przetłumaczyć, zamów ponownie, ale to jest tak rzadko spotykane.
1: No, no, dokładnie. Ja podejrzewam, że właśnie tak jest, jak mówisz, Piotrze, ale tu, no tu się
0: może
1: translator nie popisał.
0: Zapytali.
1: Tak. No. Albo jeszcze czegoś, nie wiem, czym to tłumaczyli. W każdym razie tyle. Można bezpiecznie aktualizować. Myślę, że nic wam się nie powinno stać. Ale rzeczywiście tu muszę pochwalić Envision, bo to ta koncepcja tego menu jest całkiem fajna. To wygląda właśnie tak, jak wspomniałem przed chwilą, podobnie jak w Sync AI. Jest to wygodne, jest to fajne, więc myślę, że tu wstydu nie ma, no ale no to tłumaczenie. To
2: właśnie w Androidzie tak. Sobie to patrzę. I to już tak fajnie nie jest. To znaczy w Androidzie nie ma czegoś takiego, że jest menu, które można sobie wybierać góra-dół, chociaż może byś dało się to zrobić, bo na przykład Telegram zrobił to przy pomocy suwaka. To znaczy, że wiadomość na przykład na Telegramie jest suwakiem. I teraz klikając na ten suwak, odtwarzam, zatrzymuję, w dół, w górę, czyli domyślnie zmiana wartości suwaka, no to jest przewijanie do przodu, do tyłu. Podejrzewam, że mogłoby tak Envision zrobić, ale na Androidzie Envision wygląda mniej więcej tak, tylko by musiał tutaj zrobić chyba szybkość mowy zwolnić na Androidzie. Zobaczymy, czy on przejdzie przez moją wyciszarkę głosu. Chyba przychodzi.
1: Jakoś przechodzi.
2: Chociaż kiepsko, ja sobie chyba wyłączę chwilowo. Teraz jest chyba lepiej. Więc Envision. I tutaj normalnie po prostu mam tryby różne do wyboru.
3: Tekst błyskawiczny, tekst dokumentu, biblioteka Envision, importuj pliki, skanuj kod kreskowy, opisz scenę, znajdowanie obiektu, znajdź ludzi, naucz twarze, zeskanuj dostępny kod QR.
2: No i kolory, po prostu muszę... Twarze.
3: Znajdź ludzi, znajdowanie obiektów.
2: No wybrać sobie ten tryb. Więc dla mnie na Androidzie akurat lepiej było... Tak jak było wcześniej, dlatego że on już miał wybrany tryb jakiś. Aha, znowu mi się psuje. Miał domyślnie już wybrany tryb ostatni, więc mogłem włączyć Envision i od razu kierować aparat na tekst, który chciałem zrobić. A tutaj, tak czy inaczej, muszę wybrać tryb. Więc mi się akurat na Androidzie to nie bardzo podoba. Ta zmiana, która jest teraz. Być może da się to jakoś ustawić, nie wiem, ale na razie no, jest jak jest. Także tak to wygląda. Aczkolwiek, no mówię, może to się da jakoś zmienić. Musiałbym to jakoś bardziej sprawdzić. To przechodzimy chyba do następnego newsu, czy newsa, nie wiem. W każdym razie musical, czy, i nawet interaktywny musical z audiodeskrypcją.
0: Tak, taki ciekawy tytuł, a mniej więcej chodzi o nową grę, która pojawi się na początku sierpnia. Gra nazywa się Stray Gods i jak właśnie go nazywają producenci, to jest pierwszy w swoim rodzaju role-playing musical, więc napisałem właśnie interaktywny musical. Możecie sobie zresztą na oficjalnej stronie posłuchać zwiastunu tej gry i tam możecie usłyszeć właśnie kilka przykładowych piosenek z tej gry, a naprawdę muszę powiedzieć, brzmi ją naprawdę całkiem fajnie. Znajdziecie dwa linki w komentarzu. Jeden właśnie do ogólnej strony tej gry, a drugi do artykułu, który omawia wszystkie dostępne funkcje dostępności w tej grze. No pokrótce, o czym jest sama gra, no też nie wiemy za dużo, bo gra jeszcze się oficjalnie nie ukazała. Natomiast gramy w dziewczynę Grace, która jest w jakimś zespole i tutaj mamy taki klimat urban fantasy, więc współczesne czasy, ale tutaj połączenie fantastyki. Konkretnie chodzi tutaj o tematy związane ze starożytną Grecją, z mitologią grecką. No, bo tej dziewczynie Grace niestety w jej ramionach umiera ostatnia muza, która przekazuje jej moc śpiewania, takiego naprawdę dobrego śpiewania. Natomiast pozostały Panteon myśli, że właśnie Grace zabiła tą muzę i ona musi udowodnić swoją niewinność. I to jest cała fabuła gry, udowadniamy swoją niewinność poprzez głównie śpiewanie i możemy podejmować decyzję dokładnie, jaki tekst mamy w niektórych miejscach wstawić, w ten sposób po prostu gra się generalnie toczy, ale też w międzyczasie rozmawiamy z różnymi postaciami, żeby jakieś informacje uzyskać. Więc na tym generalnie polega gra, jest kwestia głównie podejmowania wyborów, ale jak my możemy w tą grę sobie dostępnie grać. No, gra ma całkiem sporo funkcji dostępności, ma oczywiście napisy i te napisy można sobie dostosować, więc jeśli ktoś potrzebuje dużego tekstu, to spokojnie sobie można go dostosować. Możemy też w każdej chwili sobie włączyć pauzę w grze i sobie jakiś tekst spokojnie przeczytać lub kiedy podejmujemy jakiś wybór, bo domyślnie w niektórych sytuacjach, na przykład podczas piosenek, mamy ograniczony czas na wybór, natomiast to się da wyłączyć i dobrze, że się da to wyłączyć, bo gra na pewno nie będzie miała jednej rzeczy, która nam by się mogła przydać i tutaj właśnie nieograniczony czas wyboru nam się też może przydać. Możemy też sobie przyciski wszystkie dostosować, natomiast tych przycisków nie ma dużo, bo generalnie w grze głównie poruszamy się po menu. Ale co mamy, jeśli chodzi o dostępność dla osób niewidomych? Po pierwsze, możemy sobie dostosować ustawienia dźwięku, zarówno wokali, dźwięki tła, dźwięki menu. I tutaj było powiedziane, że każde menu będzie miało unikalny dźwięk, który też nam pomoże, będziemy wiedzieć lepiej, jaki wybór akurat w menu jest zaznaczony. I gra będzie posiadała, jak już było w nagłówku, audiodeskrypcję. Audiodeskrypcja, która w niektórych momentach będzie nam rozgrywkę zatrzymywać, żeby nam podać właśnie jakieś informacje, jak jest dana postać ubrana, czy co akurat robi. Te audiodeskrypcje są wrobione głosem angielskim, one są niestety tylko dostępne po angielsku, to jest chyba jeden z głosów Iwona, więc no, słychać, że to jest synteza. Natomiast fajnie, że coś takiego w tej grze się pojawiło i to będziemy mogli sobie włączyć. Natomiast nie ma jednej rzeczy, która myślę, że niektórych może niestety zniechęcić. Deweloperzy potwierdzili, że przynajmniej na początku gra nie będzie miała żadnego screenreadera. Więc owszem, mamy tą audiodeskrypcję i możemy ją sobie włączyć, ale w momentach, kiedy właśnie będziemy musieli jakieś wybory podejmować, no to niestety gra nam ich nie przeczyta. Przypuszczam, że będzie się dało to obejść OCR-em. No bo jak już mówiłem, będziemy głównie wybierać opcje z menu. Jak gra się pokaże w sierpniu, no to na pewno będziemy wiedzieć na 100%, czy ona jest grywalna. Natomiast to jest o tyle istotna kwestia, dlatego że to może nam pomóc zdecydować, na jaką platformę tą grę kupić. No bo gra jest dostępna właściwie na wszystkie platformy, będzie, bo zarówno na komputery, na Xboxie, na PlayStation i na Nintendo Switch, natomiast myślę, że dla nas najbardziej sensowną opcją będzie właśnie wersja na komputery, no bo po prostu tam najłatwiej jest nam sobie właśnie jakiś OCR wykorzystać. Natomiast też nie jest wykluczone, że w jakiejś późniejszej aktualizacji screen reader w tej grze się pojawi. Mam nadzieję, że tak, bo gra naprawdę wygląda ciekawie, bardzo unikalny koncept, ale myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że nawet bez tego będziemy mogli spokojnie sobie w tą grę zagrać.
1: A tymczasem zaglądam na nasz panel kontaktowy, bo tu mamy wypowiedź od naszego słuchacza Roberta. Cześć, mam spostrzeżenia na temat strony Flixbusa. W maju próbowałem kupować bilety przez stronę, bo w odróżnieniu od aplikacji można zaznaczyć tam ulgi. Niestety strona była wtedy bardzo źle dostępna, podpowiedzi w polach edycji powodowały przeskakiwanie fokusa i wiele innych problemów. Nie pomagała zmiana przeglądarki albo czytnika ekranu, ani też wyłączenie styli. Widzę, że teraz wszystko już można zrobić, tylko czasami warto troszkę pochodzić tabem w trybie formularza, na przykład kiedy otwieramy kalendarz, który NVDA oznajmia jako dialog. Pytanie, czy Flixbus ma kilka widoków strony i coś decyduje, które się wyświetli, czy faktycznie ktoś popracował nad dostępnością. Na ten moment, przynajmniej u mnie z NVDA i Chrome'em, strona wygląda dobrze. Ja przypuszczam, że albo ktoś popracował nad dostępnością, a jest też jeszcze inna możliwość, mianowicie, że ktoś nawet niespecjalnie pracował, tylko zaktualizował komponenty, które są odpowiedzialne za wyświetlanie pewnych rzeczy tej strony. Bo to czasem, że czasem się coś poprawi na danej stronie internetowej, no to deweloper wcale nie musi o tym do końca wiedzieć i mieć świadomości w tym zakresie, bo jeżeli korzysta z gotowych klocków, a w dzisiejszych czasach no to bardzo często się tak robi, że nie piszemy kodu od zera, tylko po prostu korzystamy z jakichś gotowych bibliotek, no to ci, którzy są odpowiedzialni za tworzenie tych bibliotek, po prostu no, poprawiają dostępność, bo rzeczywiście tak się dzieje i bardzo dobrze, bo dzięki temu czasem zupełnie nieświadomie pewne strony zyskują na dostępności. A co się tak naprawdę stało, no to podejrzewam, że wiedzą najlepiej twórcy tej strony. Albo i nie.
2: To teraz coś dla ludzi, którzy lubią parki rozrywki. Bo oto w paryskim Disneylandzie jest tablet dla niewidomych, który ma... No to już Michał chyba wie, co ma robić.
1: Dokładnie. Te informacje mam ze strony Fundacji MIR i oni też zresztą skopiowali ją gdzieś z zagranicznego źródła. Szkoda, że nikt nie był tu z nas w paryskim Disneylandzie, żeby to zweryfikować, a jest co weryfikować, bo tam o dostępność się rzeczywiście dba. Już w ubiegłym roku Disneyland Paris wprowadził aplikację mobilną AudioSpot oraz instalację w parku, które umożliwiły niewidomym i słabowidzącym gościom odbieranie informacji w formie opisów dźwiękowych. A teraz resort idzie krok dalej, prezentując w obu parkach tematycznych nowatorski tablet, który się nazywa Virtuos. No i jak czytamy w opisie, ten zaawansowany technologicznie sprzęt pozwala na korzystanie z wymiennych map 3D oraz opisowego dźwięku, który wraz z interaktywną nawigacją pomoże gościom odnaleźć się w przestrzeni parku. No i tu jest zastanawiające, bo oczywiście to jest taka informacja bardziej PR-owa niż opis rzeczywistych możliwości tego tabletu. Mnie interesują te mapy 3D, czy to znaczy, że ten ekran jest ekranem jakimś wypukłym, jakimś brajlowskim, takim, który jest w stanie coś tam nam wyrenderować w formie takiej, żebyśmy mogli to poczuć. Fajnie by było, ale aż takim optymistą w tej kwestii bym nie był. Podejrzewam, że tam być może są bardziej jakieś aspekty wizualne, być może dostosowane do potrzeb osób słabowidzących, a no dla osób niewidomych całkowicie to faktycznie są te dźwięki i zaimplementowana wcześniej aplikacja mobilna. Dzięki temu tabletowi niewidomi i słabowidzący goście będą mogli swobodnie poruszać się po obu parkach, eksplorować różnorodne strefy tematyczne oraz odwiedzać niektóre z restauracji. Aby skorzystać z usługi, goście mogą zgłosić się do Biura Informacji City Hall lub do Studio Services, gdzie otrzymają tablet Virtuos na czas pobytu w parku. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja, a korzystanie z tego nowoczesnego narzędzia jest bezpłatne. Oprócz tabletu, Disneyland Paris oferuje szereg innych usług dla gości z różnymi niepełnosprawnościami. Wśród nich znajdują się opisy dźwiękowe atrakcji, restauracji oraz wybranych pokazów, tłumaczenie na francuski język migowy dla niektórych przedstawień, specjalne przewodniki i mapy dostępności oraz karty uprzywilejowanego dostępu. Ponadto resort umożliwia wejście przewodnikom i psom asystującym na 40 atrakcjach i pokazach na terenie całego kurortu. Więc rzeczywiście no tam widać, że ktoś o tę dostępność zadbał. Na stronie parku rozrywki jest cała strona dedykowana dostępności, więc jeżeli wybieracie się do Francji, macie ochotę tamtejszej Disneyland zwiedzić, a może niedawno byliście, no to dajcie znać, bo może już widzieliście ten tablet i co on tak naprawdę może, czy to jest jakaś taka marketingowa wydmuszka, czy rzeczywiście jakieś niesamowite technologie zostały tam użyte.
0: Fajnie, że to się cały czas rozwija, bo już jakiś czas w Disneylandzie w Stanach Zjednoczonych były dostępne urządzenia dla niewidomych, które tam jakoś bezprzewodowo włączą się gdzieś z parkiem i wiedzą, gdzie jesteśmy. I na tej zasadzie właśnie tak jak w Chinach czy jakichś innych miejscach dostajemy na żywo audiodeskrypcję akurat, więc jedziemy sobie jakąś kolejką, no i słyszymy po prostu co się akurat wtedy dzieje, no oprócz tego, że sami czujemy, tak, że gdzieś na przykład lecimy, no ale też widzimy jakieś animacje, które się tam w tle mogą odbywać.
2: Tylko ciekaw jestem, jak tam jest z tymi zwłaszcza ekstremalnymi atrakcjami, bo problemem często tych różnych parków rozrywki jest to, że wiele z tych atrakcji, zwłaszcza co powiedzmy, że bardziej ciekawych, bardziej takich ekscytujących, jest no nie można na nie wejść, będąc osobą niewidomą. Ciekaw jestem, czy tam tak też jest.
1: Pytanie, Tomku, czy to jest rzeczywiście domeną parków rozrywki na świecie, czy tylko u nas w Polsce od pewnego czasu
2: na pewno nie
1: problemy?
2: Tylko u nas w Polsce. Mm-hmm. Już słyszałem od kogoś, że tam jakiś chyba niemiecki, czy któryś...
0: W Niemczech też jeden park taki robił problemy, ale generalnie na świecie to chyba aż taki problem raczej nie jest.
2: Ale słyszałem właśnie, że to nie tylko w Polsce jest. Także to chyba różnie. Ale zobaczymy. Teraz taki raczej krótki news na temat SPK na iOS-a, bo mnie, ja od jakiegoś miesiąca robię sobie takie wyzwanie, żeby no jakoś się z tym iOS-em polubić, spróbować przynajmniej. No i pierwsze, co tam zrobiłem, to przełączenie się na SPK, bo akurat lubię ten syntezator, w przeciwieństwie do Vocalizera. No i SPK miał potwornie długie przerwy między zdaniami, co mnie denerwowało strasznie. No i zaktualizowałem sobie, SPK-a do wersji z Test Flighta to samo, natomiast w pewnym momencie, nie wiem, czy to już było od początku używania tego SPK-a, czy to doszło później, pojawił się na samym końcu taki suwak, ja teraz nie pamiętam, jak on się nazywa, niestety mam telefon w ładowarce, więc nie jestem w stanie teraz tego tutaj powiedzieć. Jest taki suwak, który określa, jak długa ma być przerwa właśnie między zdaniami. Jeżeli się go ustawi na zero, to tej przerwy praktycznie nie ma w ogóle, więc ten SPK naprawdę zaczyna być szybki. Nie tylko z wypowiadaniem pojedynczych słów i nie tylko, że jest responsywny, ale również te przerwy między zdaniami ma normalne, o tak to może określę. Z mojego punktu widzenia przynajmniej, no, jest tak jak na komputerze. Więc bardzo mi się to podoba. Także nie wiem, czy to już jest w wersji ze sklepu. Mam nadzieję, że to zostanie dość szybko wprowadzone do wersji ze sklepu z App Store'a. Na razie chyba jest to w wersji tylko z Test Flighta, aczkolwiek nie wiem, może ktoś to jeszcze potwierdzi.
0: Tak, na razie to jest tylko w wersji na Test Flighta, natomiast autor mówi, że niedługo ta aktualizacja powinna też być wysłana do sklepu, tam jeszcze jakieś kwestie ze słownikami tam chyba chciał wprowadzić, zanim to zrobi.
2: A teraz wtyczka do NVDA, dosyć ciekawie zapowiada, która ma pozwalać spersonalizować, co się słyszy, kiedy się pisze.
0: Dosłownie. To jest wtyczka, która nazywa się właśnie Typing Settings, więc to ustawienia pisania dosłownie. No i pozwala nam generalnie zrobić trzy rzeczy i wszystkie dotyczą właśnie tego, co słyszymy podczas, gdy piszemy w jakimś polu edycji. Po pierwsze, możemy ustalić, czy echo znaków lub słów ma być włączone tylko w polu edycji, czy wszędzie, czy ma być wyłączone, bo domyślnie NVDA, jeśli włączymy sobie czytanie pisanych znaków lub słów, no to on nam je będzie czytał wszędzie, więc czy naciśniemy jakąś literę na pulpicie, czy w internecie, akurat w internecie może wycisza to, ale na pulpicie nie, no to przy użyciu tej wtyczki możemy sobie to skonfigurować tak, żeby na przykład nam NVDA czytał wpisane słowa, tylko kiedy fokus jest w polu edycji, tak jak to na przykład działa na Macu, bo jeśli włączymy sobie echo klawiaturę na Macu, no to ona faktycznie działa tylko w polach edycji. To jest pierwsza funkcja. Druga funkcja pozwala nam zdecydować, czy zawsze mają być czytane znaki wpisywane w polach hasła. No wiadomo, z tą funkcją trzeba uważać, bo to nie zawsze może być coś, czego chcemy. Natomiast mogą być jakieś sytuacje, może mamy jakąś klawiaturę, której się jeszcze uczymy, a może piszemy na ekranie dotykowym na przykład właśnie i chcielibyśmy, żeby nam NVDA mówił, jakie znaki wpisujemy do pól hasła. Do tego kiedyś była osobna wtyczka, ale tutaj ta funkcja też jest po prostu w tą wtyczkę Typing Settings wbudowana i to sobie możemy przełączyć. A trzecia funkcja to taka ciekawostka, ale też może mieć swoje zastosowania, bo możemy sobie włączyć dźwięki podczas pisania. I te dźwięki też są dostępne tylko w polach edycji i możemy sobie wybrać jeden z kilku schematów. Wtyczka przychodzi do nas ze schematem dźwięków klawiatury z iPhone'a, z kilku Samsungów i takich bardziej klasycznych dźwięków prawdziwej klawiatury. Ale też możemy sobie własne schematy tworzyć, autor opisuje jak to się robi i tam po prostu wklejamy odpowiednio nazywane pliki WAVE i tam możemy mieć osobny dźwięk na spację, na kasowanie i na różne litery i też możemy tych dźwięków mieć kilka i wtedy wtyczka będzie losowo wybierała jeden z nich za każdym razem jak naciśniemy jakiś klawisz. I to ja na przykład sobie włączyłem właśnie dźwięki z iPhone'a i to może mieć swoje zastosowanie, bo na przykład możemy usłyszeć, czy niechcący nie nacisnęły nam się dwa klawisze naraz, albo jakiś klawisz nam coś nie zadziałał, się nie wpisał. No i przy okazji sobie to skonfigurowałem tak, żeby mi echo słów działało tylko w polach edycji, a wszędzie indziej jest wyłączone i no muszę powiedzieć, że to działa całkiem fajnie. Natomiast są dostępne dwie wersje tej wtyczki. Oficjalna jest na GitHubie autora i znajdziecie link do wątków forum na AudioGamesie, gdzie znajdziecie zarówno link do tego repozytorium, jak i bezpośredni link do paczki NVDA Aron, którą możecie sobie po prostu zainstalować. Natomiast przez to, że ta wtyczka jest na GitHubie, to społeczność już zaczęła ją modyfikować i jedną z takich ciekawszych modyfikacji jest wersja, którą stworzył użytkownik Brin, którego możecie znać na przykład z Twistcake'a, bo też pracuje nad Twistcake'em, ale też z kilku gier. Stworzył swoją wersję tego dodatku, która wykorzystuje inną bibliotekę do odtwarzania tych dźwięków, dzięki czemu te dźwięki są troszeczkę szybciej reagujące, ale też dodał do ustawień tego dodatku, a te ustawienia znajdziemy w oknie ustawień NVDA, on dodaje tą swoją kategorię. Jego wersja dodała jeszcze do nich suwak głośności, więc możemy sobie jeszcze osobno dźwięki tych wpisywanych klawiszy dostosować.
2: Przechodzimy do następnego newsa i tu taki mój na początek komentarz, aż się dziwię, że do tej pory nie był w ogóle wspominany Tyfloświat w Tyfloprzeglądzie.
1: Już kilkukrotnie był,
2: A może, ale tak jakoś mi się wydaje, że nie było czegoś takiego jak jest teraz, to znaczy co nowego w najnowszym numerze Tyfloświata.
1: Tak jest, to Michał Kasperczak podrzucił mi ten news, dzięki Michale. Ja pozwolę sobie zacytować ten krótki wstęp, który tutaj się pojawia w Tyfloświecie. Do końca sierpnia można jeszcze składać wnioski w programie PFRON-u Aktywny Samorząd, a co za tym idzie, zakupić rozmaity sprzęt komputerowy na preferencyjnych warunkach. Z tą myślą publikujemy porównanie dwóch specjalistycznych odtwarzaczy książek, Victor Reader Stream 3 kontra Sense Player. Wskazujemy, jakimi kryteriami warto się kierować, gdy chcemy wybrać laptopa adekwatnego do potrzeb niewidomego użytkownika. Kontynuujemy temat edukacji muzycznej oraz masażystów z niepełnosprawnością wzroku. Zachęcam ponadto do przeczytania jeszcze innych artykułów, jakie ukazały się ostatnio, a mogą posłużyć w lepszym doborze stosownego sprzętu komputerowego. Ich autor, Radosław Morawski, opisuje klawiatury Logitech dla komputerów Mac oraz multimedialny monitor Samsung i kamerę Logitech. A w ramach wspomnień w tym roku minęła 15. rocznica powstania Tyflo Podcastu, o czym przypomina jego pomysłodawca Michał Dziwisz, mówiący zresztą te słowa. I też artykuł jest dostępny na stronie Tyfloświata. Oczywiście link do najnowszego Tyfloświata też będzie dostępny w komentarzach. Te linki do artykułów również, więc myślę, że spokojnie będzie można sobie to wszystko poczytać. Zachęcam do lektury.
2: Ja osobiście nie wiedziałem na przykład, to tak a propos następnego newsa, wcale nie ostatniego, że już w średniowieczu niewidomi mieli psy przewodniki, no ale tutaj Piotrek znalazł taką informację, myślę, że bardzo ciekawa informacja. I co dalej, jeżeli się tak wyrażę?
0: I to nawet nie tylko w średniowieczu, bo znalazłem bardzo ciekawy artykuł, który jakaś osoba pracująca bodajże w British Library, w brytyjskiej bibliotece stworzyła właśnie o historii psów przewodników w średniowieczu, a właściwie historii przedstawienia psów przewodników w średniowieczu i nie tylko. I z czego możemy się dowiedzieć z tego artykułu? No, wcześniej uważano, że pierwsze przedstawienie psa przewodnika pojawiło się w późnym XV wieku, co tak naprawdę okazuje się, że wcale nie jest prawdą, bo psu przewodników w różnych tekstach i jakichś księgach było znacznie więcej. I tak na przykład pierwszy, który tutaj jest podany, no to jest z manuskryptu dekretów Grzegorza IX z Francji. I to jest XIII wiek, więc już tutaj mamy rok do tyłu. Ale też wiele obrazów było znalezione w starych modlitewnikach. I tutaj się już robi ciekawie. Na przykład tutaj jest wczesny XIV wiek i często psy, które właśnie namalowane psy w tych modlitewnikach, to były zazwyczaj zdjęcia, które właśnie przedstawiały psy przewodniki, oczywiście z osobą towarzyszącą, to były niestety często osoby, które wyglądały na osoby bardzo biedne, miały jakieś postrzywane ubrania, brudne, a te psy często w pysku trzymały miski. I czemu trzymały te miski? No właśnie, żeby tym osobom pomóc jakieś pieniądze zebrać, niestety. Dlatego, że psy przewodniki właśnie były często niestety kojarzone z biedotą. A dlaczego? Bo jednym z najczęstszych powodów utraty wzroku w tamtych czasach był niestety trąd. Dzisiaj to się już nazywa chorobą Hansena, no ale tutaj właśnie osoby trędowate niestety były często tak interpretowane, też były często interpretowane jako grzesznicy, więc dlatego często w modlitewnikach takie obrazy znajdowaliśmy. No ale mówiłem, że średniowiecze to nie jest wcale najwcześniejszy przykład obrazu psa przewodnika, bo najstarszy, jaki znaleźliśmy, jest na zachowanym ściennym malowidle z Pompeji i to jest, posłuchajcie, rok 79 naszej ery. Więc to są jeszcze czasy starożytności i już wtedy przykład psów przewodników był ludziom znany i już psy były w niektórych takich sytuacjach w ten sposób postrzegane. A propos postrzegania, warto się tutaj też zatrzymać i zastanowić, jak ludzie interpretowali psy przewodniki. Czy to był dobry pomysł? Do dziś się zastanawiamy nad tym tematem. Niektórzy uważają, że psy przewodniki to dobry pomysł, a inni uważają, że lepiej, że po prostu wystarczy laska. No, wtedy zdania też były podzielone. I tak na przykład w 1240 roku Bartholomew Anglik napisał, że psy przewodniki to zły pomysł, bo psy można bardzo łatwo rozkojarzyć, no i one zamiast pomóc nam dojść tam, gdzie chcemy, to pójdą, nie wiem, gdzieś indziej, tam, gdzie one chcą. Heinrich von Muggels znów w XIV wieku porównał władców, którzy nie wiedzą, co robią, do niewidomego, będącego prowadzonego przez źle prowadzonego przez psa czy jakieś dziecko. Ale były też osoby, które uważały inaczej i widziały coś dobrego w tym. I tak na przykład był Nikefer Bazylakes, to był Grek i on na przykład zauważył, dał uznanie takim psom, podziwiał, że pies jest tak inteligentny, że może właśnie jakiegoś niewidomego żebraka zaprowadzić od domu do domu, żeby ten żebrak mógł po prostu, nie wiem, zapytać o chleb, o jakieś pieniądze, a potem z powrotem odprowadzić tą osobę do miejsca, w którym zazwyczaj śpi, czego często nie zrobili inni ludzie, no bo po prostu, nie wiem, brzydzili się, ale właśnie samo fakt, że już wtedy ludzie wiedzieli, że psy są często tak inteligentne, że mogą w takich sprawach pomóc. Więc jak widać, historia psów przewodników jest naprawdę bardzo długa i zaczyna się już nawet nie tyle w średniowieczu, co nawet starożytności. Jeśli znacie język angielski, to naprawdę zachęcam do przeczytania podlinkowanego artykułu, bo no myślę, że warto trochę jeszcze dowiedzieć się historii o osobach niewidomych, o osobach niepełnosprawnych.
2: I teraz news dotyczący szkoleń, no bo aktywny samorząd już w trakcie, szkolenia komputerowe jak najbardziej teraz mogą się cieszyć nieco zwiększonym zainteresowaniem w związku z tym, no i Stowarzyszenie w Labiryncie takowe przeprowadza.
1: Tak, te informacje podesłał Paweł, którego dziś z nami nie ma, ale informacje jak najbardziej podrzuca. Dzięki, Pawle. Stowarzyszenie w Labiryncie ogłasza nowy projekt o nazwie Nowoczesne Technologie Szansą na Niezależność, skierowany do osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski. Stowarzyszenie zaprasza uczestników na szkolenie z obsługi komputera, które ma na celu umożliwienie im korzystania z najnowszych technologii. W ramach programu przewidziane są 3 edycje szkoleń, z których to każda składa się z 2 tygodniowych zjazdów. Każdy cykl będzie obejmował udział 10 osób z niepełnosprawnością. Szkolenia odbędą się w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich Start, mieszczącym się pod adresem ulica Olimpijska 1 w Wiśle. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 6 sierpnia bieżącego roku poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. I więcej informacji jest dostępnych właśnie pod odpowiednim odnośnikiem, który będzie udostępniony w sekcji komentarzy Tyflo Przeglądu najnowszego, kiedy ta audycja ukaże się na naszej stronie, a lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie Stowarzyszenia w Labiryncie. Zachęcamy do udziału w projekcie. No więc jeżeli chcecie wzbogacić swoją wiedzę informatyczną z nowoczesnych technologii, no to myślę, że faktycznie skorzystać warto.
2: A teraz będą drobne newsy od Piotrka. Kilka tych newsów się nazbierało.
0: Dokładnie, jak zwykle znajdziemy tutaj wiadomości zarówno o oprogramowaniu, o grach i jeszcze innych rzeczach. I zaczynamy od sprzętu właśnie. No bo ostatnio wspominaliśmy, że Intel zarzucił produkcję mini komputerków NUC. To były takie naprawdę małe komputery, które często miały naprawdę mocne podzespoły, no i przez to, że były takie małe, no to zużywały bardzo mało mocy. Niestety firma przestała je produkować, natomiast okazało się, że była chętna sprzedania praw do tej marki i designów tych komputerów do innej firmy. Konkretnie tutaj chodzi o Asusa, który będzie zajmował się wsparciem i produkcją NUC-ów zawierających procesory od 10 do 13 generacji. Oczywiście tutaj są procesory Intela, ale też nie jest wykluczone, że będą powstawały nowe modele. A licencja do tej marki NUC też nie była sprzedana do Asusa ekskluzywnie, więc jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości będziemy mieli jeszcze inne komputery od różnych innych firm z tej nazwy NUC, zresztą tak jak Intel stworzył nazwę Ultrabook. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie jak mówi się to określenie Ultrabooki, Intel ma konkretne specyfikacje, które takie urządzenie musi spełnić, żeby miało tą nazwę Ultrabook, i kto wie, czy z NUC nie będzie teraz podobnie. Następnie przechodzimy, można powiedzieć, do konkurencji, bo tutaj mówimy o oprogramowaniu na Maci i tutaj najbardziej właśnie o Maci z procesorami Apple chodzi, bo pojawiła się nowa wersja podglądowa VMware Fusion, wersja 2023, którą możecie sobie za darmo ściągnąć i przetestować. Będzie link do posta na blogu VMware, gdzie znajdziecie więcej informacji. I ta wersja jest o tyle istotna, że poprawia kilka rzeczy, jeśli chodzi o wsparcie Windowsa 11, bo VMware już tego Windowsa na procesorach Apple jakiś czas wspierał. Oczywiście tutaj mówimy o tej wersji ARM cały czas, natomiast to wsparcie było naprawdę słabe, można powiedzieć, bo wiele rzeczy niestety nie działało, przyspieszenie grafiki też nie działało, no i to narzędzie VMware Tools, które normalnie pozwala na udostępnienie katalogów, schowka i innych rzeczy, no też właściwie było niedostępne, w sensie niedostępne na Windowsie. Nie dało się go na Windowsie dla ARM zainstalować, no i to powodowało dużo problemów. Większość z tych rzeczy już została poprawiona. Ta najnowsza wersja pozwala na przyspieszenie grafiki 3D do DirectX 11, więc tutaj większość takich w miarę nowych gier będzie się dało na tym uruchomić, ale też właśnie VMware Tools zostało zaktualizowane, dzięki czemu właśnie mamy udostępnianie schowka, będziemy mogli sobie foldery skonfigurować i już ten Windows będzie się nam lepiej integrował z naszym Maciem, podobnie jak to ma miejsce w konkurencyjnej aplikacji Parallels, no z tym, że VMware często jest bardziej dostępne, więc myślę, że warto się tym tematem zainteresować, zwłaszcza, że też aplikacja dla użytku osobistego jest darmowa. Jeszcze nie miałem okazji tego przetestować, bo akurat nie ma miejsca na dysku, żeby Windowsa sobie zainstalować, ale na pewno to niedługo zrobię. Następnie przechodzimy do glukometru Freestyle Libre. To jest urządzenie, które z tego co czytałem jest dostępne w Polsce, więc może jakieś osoby niewidome je mają, a może być to tyle popularne, bo wiem, że za granicą jest popularne przez to, że działa z aplikacją, która nam pomaga te odczyty przeczytać, a właściwie można powiedzieć, że pomagało, bo niestety ukazała się nowa wersja tej aplikacji, która, jak pisze pani Leonie Watson na Mastodonie, dosyć poważnie tą dostępność popsuła do tego stopnia, że sami właściwie nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy jakoś tam dojść do przycisku skanuj i zrobić odczyt, ale później, żeby ten odczyt przeczytać, ponoć jest dosyć duży problem. Więc jeśli tej aplikacji nie aktualizowaliście, to może na razie lepiej nie aktualizujcie, żeby ten sprzęt wam po prostu działał i miejmy nadzieję, że to się niebawem poprawi, bo to jest no, dosyć poważna sprawa, jeśli straciliśmy dostęp do urządzenia, które no, można powiedzieć może nam uratować życie, no bo pomaga nam monitorować bardzo ważne dla naszej choroby rzeczy. No i z smutnych i poważnych tematów przechodzimy do czegoś bardziej rozrywkowego, bo przechodzimy do gry Diablo 4, o której niedawno też mówiłem, że może dostanie więcej funkcji dostępności. No, pomocy w nawigacji jeszcze nie dostało, natomiast funkcję czytania ekranu w tej grze, bo w tej grze czytnik ekranu jest dostępny, już kilka dosyć istotnych aktualizacji dostały i w najnowszej wersji, która chyba ukazała się wczoraj, dostało jeszcze więcej. I tutaj Ross Miner na Mastodonie zwraca uwagę na rzeczy, które społeczność zauważyła, bo w oficjalnych notkach jest napisane tylko, że było wiele poprawek do czytnika ekranu, ale nie były podane konkrety. Natomiast społeczność już jakieś informacje zapisała. I co wiemy? Ekran wyzwań jest bardziej dostępny. Mapa jest czytana lepiej. Liczba naszych zasobów i zdrowia jest czytana, kiedy się zmieni, więc jeśli na przykład zbierzemy jakieś monety, jakieś mikstury albo ktoś nas uderzy, zaatakuje, no to będziemy wiedzieli, ile mamy zdrowia czy pieniędzy. Ekran kowala jest czytany prawidłowo. To jest pierwszy post. A co mamy tutaj jeszcze? Filtry na mapie są dostępne i to nam się, myślę, może przydać. Menu zmieniania przycisków jest teraz dostępne, więc możemy sobie podglądać, jaki przycisk służy do czego, a też możemy sobie je pozmieniać, gdybyśmy chcieli to zrobić. Kiedy podchodzimy do jakiegoś gracza innego, no to syntaza nie mówi nam po prostu strzałka w górę, tylko podaje jakieś liczby zasobów tego gracza. Pewnie jak jesteśmy w grupie z inną osobą, no to widzimy, ile ta osoba ma na przykład zdrowia i teraz nam ta synteza też to powie. Alchemista jest dostępny, okultysta też jest dostępny, jubiler jest dostępny, więc tutaj różne osoby, które nam mogą jakieś przedmioty czy mikstury sprzedawać, też ich interfejsy stały się bardziej dostępne. Poprawki na liście zadań. Plansza Paragon jest dostępna, szczerze nie wiem, o co chodzi, ale jeśli ktoś gra w Diablo, to mam nadzieję, że to też wam pomoże. Screen Reader będzie odczytywał stan osób w pobliżu, no to już poniekąd było wcześniej powiedziane. Więcej etykietek narzędzia w całej grze jest czytane. I to wszystko, ale jak widać, tego jest całkiem sporo i fajnie, że jak widać, ta dostępność się cały czas rozwija, więc wcale się nie dziwię, jeśli nie za jakieś kilka tygodni, a może trochę więcej albo trochę mniej, jakieś jeszcze funkcje nawigacyjne do Diablo się pojawią i ta gra cały czas będzie się rozwijać pod kątem dostępności dla osób niewidomych. Na koniec mamy, a propos słabej i poprawiającej się dostępności, alternatywną aplikację do Telegrama na iOS, bo jak wiecie, niestety oficjalna aplikacja Telegrama na iPhone'ie jest słabo dostępna i były już wcześniej jakieś aplikacje alternatywne, natomiast większość z nich to są po prostu forki oficjalnej aplikacji, które akurat niestety nic nie wnoszą pod względem dostępności. Natomiast pojawiła się nowa aplikacja. Aplikacja nazywa się BetterTG i jest, w przeciwieństwie do oficjalnej aplikacji, napisana kompletnie natywnie, używając frameworka SwiftUI, czyli to jest framework, który stworzyło Apple i mówiliśmy o niej kilka razy, na pewno Arek o nim wspominał wiele razy przy okazji rozmów, ale nie tylko. On generalnie, nawet sam z siebie, generuje bardzo fajnie dostępne interfejsy, ale też mogą deweloperzy całkiem dużo zaingerować, żeby te aplikacje były jeszcze bardziej dostępne. No i osoba, od której tą informację dostałem, powiedziała, że ta aplikacja faktycznie jest dużo bardziej dostępna niż aplikacja oficjalna i już pozwala na całkiem sporo, bo możemy pisać w czatach, możemy wysyłać wiadomości głosowe, nawet możemy skorzystać z tych live activity, więc na przykład na ekranie blokady możemy jakiś czat sobie obserwować, nawet jeśli telefon jest zablokowany, więc no to już jest całkiem ciekawe. Możemy odpowiadać na wiadomości, mamy kopie robocze, zdjęcia są wyświetlane, wyszukiwanie. No i takie najbardziej potrzebne funkcje są, natomiast niestety jeszcze nie ma powiadomień, to jest jeden problem. A drugi problem, jeszcze bardziej istotny, jest to, jak my tą aplikację ściągamy. Bo niestety deweloper tej aplikacji nie ma płatnego konta deweloperskiego Apple, a co za tym idzie, nie może tej aplikacji opublikować ani w App Store, ani w Test Flightie. Obiecuję, że kiedyś to zrobi, no i teraz przez to, że ta aplikacja poszła w społeczność niewidomych, to wiem, że już jakieś próby były, żeby z tą osobą się skontaktować, może mu jakieś dotacje wysłać, żeby takie konto założył, bo no zapotrzebowanie na dostępną aplikację do Telegrama na iOS-a jest, no ale na razie, jeśli chcielibyście ją sobie przetestować, oczywiście możecie ją skompilować ze źródeł, ale też na sekcji releases na GitHubie znajdziecie pliki IPA, czyli takie pliki instalacyjne do aplikacji na iOS-a. Natomiast one nie są podpisane i musimy je sobie załadować ręcznie, albo używając App Store'a, albo innej tego typu aplikacji. Natomiast problem w przypadku takich rozwiązań jest taki, że jeśli nie mamy płatnego konta deweloperskiego, no to tak w taki sposób zainstalowane aplikacje musimy co kilka dni sobie odświeżać. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że też musimy sobie własny klucz API do Telegrama wygenerować, natomiast to można bez problemu zrobić za darmo, natomiast to, jak tą aplikację instalujemy, no to już jest większy problem, bo potrzebujemy do tego komputer, no i jeszcze co jakiś czas musimy tą aplikację instalować ponownie. Więc no mam nadzieję, że faktycznie tutaj ta aplikacja będzie się dalej rozwijać, no i ostatecznie gdzieś na Test Flightie, a może nawet już w App Store wyląduje, bo myślę, że wiele osób by się z niej ucieszyło.
2: I teraz chyba jeszcze sprawdzę, bo coś mi przestało działać. Nie, jeszcze nie mój news. Na razie Michała. Dostępność w Slacku się poprawia.
1: Zgadza się, poprawia się. Natrafiłem na taki fajny, zbiorczy artykuł informujący o tym, co tam w Slacku się dzieje, jeżeli chodzi o dostępność, a dzieje się naprawdę sporo i to nie tylko dla nas, jako dla użytkowników niewidomych, ale też z różnymi innymi niepełnosprawnościami. Ja pozwoliłem sobie skupić się na tych rzeczach, które istotne są z naszego punktu niewidzenia najbardziej. No i tak, mamy na przykład funkcję, która pozwala nam na odsłuchiwanie 10 ostatnich wiadomości. To robimy za pomocą dedykowanych skrótów klawiszowych, alt cyferki albo command i options i cyferki, w zależności od tego, czy korzystamy z Windowsa, czy też z Maca. Cyfry od 1 do 9 to ostatnich 9 konkretnych wiadomości w danym czacie, natomiast 0 nam odczytuje ostatnich 10 wiadomości, po prostu jedna po drugiej. Kolejna rzecz, myślę, że dosyć przydatna, to skrót do przeskakiwania do różnych elementów. Taki sam zresztą jak w Discordzie, Ctrl K i Command K. To nie wiem akurat, czy na Macu jest tak, to mi Piotrze dokładnie może tak potwierdzisz, ale właśnie, na Discordzie też mamy coś takiego, że naciskamy Ctrl K i pojawia się pole edycji i tam możemy wpisać, do czego chcemy przejść, no i szybciutko możemy wskoczyć na przykład na dany kanał, więc to samo jest w Slacku, do tego jest dedykowany skrót klawiszowy. Kolejna rzecz to nawigacja

się szerzej nie wypowiem, były wymienione te różne wady, więc myślę, że jeżeli ktoś jest osobą słabowidzącą, to dla siebie coś tam znajdzie. Kolejna taka dostępnościowa rzecz ułatwiająca użytkowanie Slacka to są powiadomienia dźwiękowe o przychodzących, ale też i wychodzących wiadomościach, a na przykład dla osób głuchych mogą być te powiadomienia, i to chyba już się systemowo raczej rozwiązuje, zastąpione odpowiednimi sygnałami nieakustycznymi, typu jakieś takie sygnały wizualne, albo na przykład wibracja, w zależności od tego, jak to sobie ustawimy. Akcje w mobilnych aplikacjach dla VoiceOvera i TalkBacka, czyli no to, co mamy pod gestem góra-dół, tak, na zazwyczaj w VoiceOverze. W Androidzie tu zostało to opisane jako gest stuknięcia trzema palcami i wtedy możemy tam wywołać jakąś akcję. No to jest na przykład skopiowanie wiadomości albo odpowiedź w wątku i podobne rzeczy, czyli takie uproszczone menu kontekstowe. Rzecz kolejna to jest nawigacja klawiaturą po różnych sekcjach Slacka. I tu mamy kilka opcji. Klawisz F6 to jest w Windowsie, Control, Command i strzałki na Macu, natomiast w przeglądarce, z racji tego, że klawisz F6 jest tam zarezerwowany, no właśnie, przez przeglądarkę do poruszania się po różnych jej elementach, no to mamy Control F6 i też możemy w tej wersji webowej Slacka sobie po różnych jego elementach za pomocą klawiatury się przemieszczać. Jest też menu kontekstowe, do którego dostajemy się za pomocą skrótu Shift-M na Macu, a standardowo na Windowsie Shift-F10, no też to na Linuxie ponoć działa. Następna rzecz, to nasi współpracownicy muszą już o to zadbać, ale narzędzie do tego mają, więc nie ma tłumaczenia, że się nie da. Mianowicie możliwość dodania tekstu alternatywnego do wysyłanych w czatach na Slacku zdjęć. Kolejna rzecz to pomijanie emotikon użytych wiele razy przez czytnik ekranu. Więc jeżeli na przykład ktoś bardzo lubi tych emotikon nadużywać i wysyła ileś tam razy jedną i tę samą emotkę, no to po prostu Slack spowoduje, że te emotikony będą odfiltrowane i dostaniemy informację tylko o jednej emotikonie, no albo o tym, że po prostu jest tam na przykład 10 razy ta emotikona użyta, ale nie będzie to działało w ten sposób, że będziemy dostawać na przykład emotikonę uśmiech, uśmiech, uśmiech i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest rzeczywiście mało wygodne. Kolejny taki dostępnościowy feature to jest możliwość dostosowania tych tak zwanych timestampów, czyli znaczników czasu. Że mamy informację, że o której godzinie została wysłana dana wiadomość, czy na przykład nawet tam mamy datę, no to możemy sobie wybrać, gdzie my te znaczniki chcemy mieć. Czy chcemy, żeby były odczytywane najpierw? Nie wiem, kto chce, ale jeżeli chcemy, to możemy. I to jest najważniejsze, że możemy sobie to dostosować. No to możemy wybrać albo, że chcemy, żeby te znaczniki były odczytywane przed, albo po danej wiadomości. Więc zawsze możemy je sobie po prostu wyciszyć, jeżeli nie chcemy ich słyszeć. Następne udogodnienie to jest możliwość automatycznego odczytywania wiadomości przez TTS na iOS i Androidzie. Przynajmniej tak wyczytałem, chociaż tak sobie myślę, że nic nie stałoby na przeszkodzie, gdyby te TTS-y były dostępne na innych systemach operacyjnych, czy na Macu, czy też na Windowsie. I być może to gdzieś tam nawet jest, ale tu były wymienione przynajmniej na razie te dwa systemy mobilne, jeżeli chodzi o automatyczne odczytywanie wiadomości, no, że możemy sobie to tak skonfigurować, żeby
żeby nie trzeba było używać czytnika ekranu, tylko po prostu jeżeli jakaś wiadomość w danym czacie nam przyjdzie, no to będzie ona odczytywana automatycznie. Jeżeli nie chcemy mieć informacji o tym, że ktoś pisze albo skończył pisać, albo właśnie zaczął pisać, to również możemy sobie to wyłączyć.

0: tak zwany typing notification. No i kolejny element, bo tu widać, że ludzie ze Slacka odrobili zadanie domowe i się nauczyli, że jest coś takiego jak technologia asystująca, jak czytnik ekranu, to postanowili nawet stworzyć odpowiednie tutoriale. Co prawda, no tylko dla VoiceOvera i JOSa, ale zawsze to coś. I jeżeli ktoś ma ochotę się poduczyć tego Slacka, no to są oczywiście w języku angielskim, ale zawsze dostępne tutoriale na stronach internetowych tego narzędzia. I jeszcze tak na koniec, jako ciekawostka, mamy automatycznie tworzone napisy. Jeżeli wysyłamy jakieś materiały wideo w slackowych czatach, no to taki materiał dostanie automatyczną transkrypcję. To przede wszystkim może być przydatne dla osób z problemami ze słuchem. Nie wiem.
1: Albo językiem.
0: Albo z językiem też na przykład. Nie wiem, jak tam z konwersacjami takimi na żywo, czy na przykład też możemy to włączyć, tak jak w Teamsach, czy nie, bo tu zostało przede wszystkim to wymienione pod względem materiałów wideo. Natomiast no rzeczywiście takie udogodnienie Slack również oferuje. Powiem szczerze, przeszli długą drogę, ale naprawdę ta droga wydaje się być bardzo interesująca. Ktoś tam rzeczywiście o tej dostępności pomyślał. My kiedyś, no już lata temu pokazywaliśmy Slacka, bodajże z Pawłem, jak on wygląda. Coś tam się zrobić dało, różnie to było z tym, jak bardzo produktywne to mogłoby być. Inna też rzecz, że my się tym Slackiem tak trochę bawiliśmy, a nie używaliśmy tego na co dzień. Natomiast myślę, że no z takimi różnymi rzeczami prodostępnościowymi, to spokojnie tam, gdzie pracują niewidomi, to może być to nawet lepsze od Teamsów. I powiem szczerze, czuję się tak trochę zachęcony do tego, żeby do tego Slacka wrócić i żeby się tym znowu pobawić i sprawdzić, na ile może być to dla nas przyjazne.
1: Teraz przedostatni news w Tyflowieściach, z tego co widzę przynajmniej. Mój news, problem polega na tym, że u mnie troszkę dzieci, jedno dziecko płacze. Zobaczymy, czy będzie to słychać, natomiast musiałbym wyłączyć chyba ten mój odcinacz dźwięków, dlatego że w Time for Bus jest bardzo ciekawa nowość, która szczerze mówiąc działa dużo lepiej na iOSie niż na Androidzie, bo chodzi o zapowiadanie przystanków. To znaczy teraz można zrobić tak, że można sobie wejść do aplikacji Time for Bus. No, że to spróbuję mimo wszystko pokazać. Mam nadzieję, że za chwilkę będzie można to w miarę pokazać. O, chyba już się u mnie w domu uspokaja, więc już mogę sobie powyłączać wszelkie ucinacze. Zaraz sobie wejdę do Time for Bus. I myślę, że jest to dosyć ciekawe. To jednak wolnie.
2: Przejdź na listę najbliższych przystanków. Przycisk.
1: Przechodzę na listę najbliższych przystanków. Wybieram sobie na przykład jakiś tam, który by tu wybrać. Może ten, zobaczymy. Może będzie w miarę tu szybko jakiś autobus.
2: Linia L3 Jastrzębiec na żądanie odjazd za mniej niż 2 minuty. GPN
1: o,
2: L39,
1: bardzo dobrze.
2: L3 Jastrzębiec na żądanie
1: odjazd. L3, dobrze.
2: Ładowanie danych, ładowanie danych.
1: I mam tutaj ten autobus, który mam za odjazd za mniej niż 2 minuty.
2: Nadarzeńska 02,
1: fabryczna z Kłusocińskiego. Wybieram sobie na przykład jakiś...
2: Postępu 02, nowa z Kłusocińsk, fabryczna 02, Kłusocińsk, nowa z Kielecka 01.
1: Na przykład
2: 21, 37, stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, jeśli chcesz tu wysiąść, przycisk.
1: Więc stukam dwukrotnie i przytrzymuję.
2: Powiadomienie ustawione.
3: Wyjdź teraz, odjazd do 21.31, L3 zbliża się do przystanku.
1: Tak, już mam informację, że L3 zbliża się do przystanku. To jest fajna informacja, bo rzeczywiście wiem, że ten autobus... No już niedługo będzie. No i też mam informację, że wyjdź. To ciekawe jest też to, że wcale nie muszę być w tym autobusie, żeby takie powiadomienia dostawać.
3: Następny przystanek. Kłusocińskiego 02 za mniej niż 2 minuty. Ostatni przystanek. Kielecka 01 za 6 minut.
1: Ten dźwięk, ta muzyczka, która tutaj jest, to jest muzyczka, to nie jest mój dźwięk domyślny dla powiadomienia. To jest dźwięk aplikacji, tej konkretnej, co też jest fajne, bo rzeczywiście ta aplikacja no, wyróżnia się też tym, że ma ten dźwięk. Moim zdaniem nie za bardzo potrzebna jest informacja o tym, że przyjazd na następny przystanek jest za mniej niż 2 minuty, bo zdecydowana większość przystanków komunikacji miejskiej no to i tak nie trwa więcej niż 2 minuty, więc to jest informacja albo że za mniej niż 2 minuty, albo za mniej niż 1 minutę w niektórych przypadkach. Więc w sumie nie wiem, czy to jest takie potrzebne. Ja bym osobiście to najchętniej bym spowodował, żeby to nie było mówione. Ja nie widziałem ustawień żadnych tego. To po prostu jest. Natomiast no fajnie, że jest coś takiego. Mam teraz zablokowany ekran i mi to mówi. Można sobie, chociaż nie pamiętam czemu, ale chyba można sobie wybierać, a może nie można wybierać głosu do tego? Nie pamiętam. W każdym razie, jaki bym miał niewybrany głos voiceovera, no tutaj mam wybrany, mam Zosię. Voiceover mam normalnie Espik, no teraz mam Krzysztofa, no, żeby było słychać cokolwiek. I jak autobus dojedzie na następny przystanek, teraz powinien się odezwać program, że autobus zbliża się do następnego przystanku. Co jest rzeczywiście fajne, bo autobusy czasami mówią, czasami nie mówią. A fajne to jest też dlatego, że no zdarzają się takie sytuacje, że na przykład ktoś... O, właśnie.
3: Następny przystanek. Nowe 01 za mniej niż 3 minuty. Ostatni przystanek. Kielecka 01 za 4 minuty.
1: Okej, tu mam nawet za mniej niż 3 minuty. To się rzadko zdarza. Przynajmniej u mnie, żeby były te przystanki aż co 3 minuty. No ale... no taka jest informacja po każdym przystanku i jest też czas dojazdu do tego przystanku ostatniego. Mówię, ja bym najchętniej miał coś takiego, żeby te komunikaty były jakoś personalizowalne. Znaczy na przykład ja bym chciał mieć coś takiego, że mówi tylko następny przystanek bez tych czasów, bez czasu do dojazdu do mojego docelowego przystanku, bo jeżeli już jadę autobusem po raz któryś, to mniej więcej wiem, ile to będzie trwało i nie muszę tego wszystkiego słuchać. No jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no w sumie tyle. W każdym razie fajne jest to, że nie muszę siedzieć w autobusie, żeby móc te komunikaty słyszeć, bo jeżeli na przykład ktoś do mnie zadzwoni, że słuchaj, jestem w autobusie na pętli na przykład, czy tam na jakimś tam przystanku, mogę sobie ustawić, żeby właśnie aplikacja mi mówiła, na jakim przystanku jest ten autobus teraz i nie muszę do niego dzwonić, słuchaj, gdzie teraz jesteś. Tylko no, w momencie, gdy ten człowiek będzie na przykład dojeżdżał do tego przystanku, który jest w pobliżu mnie, wiem mniej więcej, kiedy wyjść, żeby ten autobus tutaj u mnie był. Także to jest moim zdaniem dosyć fajne. Za chwilkę powinien się pojawić też komunikat, że na następnym przystanku powinienem wysiąść. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, za te mniej niż 3 minuty od ostatniego komunikatu. Niestety to działa dobrze na iOS-a. Na Androidzie jest wysyłane po pierwsze standardowe powiadomienie i to nie byłoby jeszcze wielkim problemem, bo każda aplikacja w Androidzie, znaczy każdej aplikacji w Androidzie można przyporządkować standardowy, znaczy własny dźwięk powiadomienia, niezależnie od tego, czy deweloper aplikacji na to pozwala, czy też nie. Natomiast niestety nie wysyłana jest żadna informacja do syntezy mowy. W związku z powyższym mam tylko jakieś powiadomienie, muszę zajrzeć do powiadomień, żeby się dowiedzieć, że time for bus, następny przystanek jest tam jakiś za tyle minut, więc w sumie to trochę bez sensu dla nas, takie powiadomienia, bo one jakby niewiele wnoszą do sprawy, zwłaszcza w zablokowanym ekranie, no bo jak mam odblokowany ekran, no to mogę to sprawdzać równie dobrze z ekranu aplikacji, na którym przystanku był, na którym przystanku nie było, a Android przecież może spokojnie pokazywać, jakie... No, znaczy Android może...
3: O. Pamiętaj, wysiądź na najbliższym przystanku. Dziękujemy za wspólną podróż.
1: Wysiądź na najbliższym przystanku. Także tak to mniej więcej wygląda. I... A mówiłem o tym, że Android no, pozwala przecież na to, żeby aplikacje wysyłały jakieś komunikaty do screenreadera, wysyłały komunikaty na syntezę mowy, więc dlaczego to jest zrobione, nie wiem. Być może to będzie zrobione, ja na to trochę liczę, bo to jest rzeczywiście takie coś, co już sprawia, że tej aplikacji, ta aplikacja ma jakieś takie realną, ma przewagę nawet na Androidzie nad MMPK, oczywiście w miejscach, gdzie to działa, w sensie Time for Bus, no bo tych miejsc nadal nie jest tak dużo. Natomiast fakt, że mogę sobie dodawać jakieś miasta, znaczy jakieś przystanki i po prostu zablokowuję sobie ekran i nie myślę o tym, gdzie wysiąść, nie muszę się wsłuchiwać w komunikaty o następnych przystankach, nie muszę nic. Po prostu aplikacja o tym mi mówi. Oczywiście najpierw muszę sobie ustawić przystanek, na którym chcę wysiąść. Osobiście chciałbym mieć też taką funkcję, która mi pozwala na to, że wybieram po prostu autobus jakiś i on mi po prostu mówi następne przystanki. To by mi się też czasami przydało, żeby nie musiał wybierać przystanku, na którym wysiadam, tylko po prostu mi mówi przystanki następne i tyle. Ale okej. Dobrze, że jest już coś takiego, bo to już jest na pewno lepsze niż brak takiej opcji w ogóle, więc to jest super. Chciałbym jeszcze jedną funkcję i spróbuję napisać do dewelopera. Ciekaw jestem, co odpowie i czy odpowie cokolwiek, żeby mógł wybrać przystanek, żeby program mi mówił, oznajmiał, jakie autobusy będą tutaj w kolejności przyjeżdżać. To znaczy, że na przykład za mniej niż minutę będzie autobus taki. Jeżeli będą dwa, to niech mi powie, że na przykład będzie autobus taki i taki. Powiedzmy, że wtedy też się mogę pytać na przykład, czy za tym autobusem nie stoi jeszcze jakiś inny, bo wiem, że w najbliższym czasie mają tutaj zatrzymać się dwa albo nawet trzy autobusy, powiedzmy. Na jakichś przystankach w centrum Warszawy to tych autobusów może być jeszcze więcej, więc w sumie czasami naprawdę warto o tym wiedzieć, żeby w razie czego można się było zapytać, a jeżeli na przykład jest taka jest informacja, że na tym przystanku będzie na przykład teraz autobus jakiś, dopiero za 5 minut będzie następny, no to raczej nawet nie muszę pytać nikogo, bo to co przyjedzie, to powinno być to ewentualnie tak dla porządku spytać, ale to jakby jest zupełnie inna sytuacja, niż w momencie, gdy wiem, że za mniej niż minutę będą trzy autobusy i w sumie to warto się przygotować na to, że może stanąć jeden autobus za drugim i no, żeby gdzieś tam mieć to z tyłu głowy. Także chciałbym mieć jeszcze taką informację. No może się uda, bo rzeczywiście deweloperzy czy deweloper tej aplikacji wprowadza te opcje dostępności. Także fajne to jest, fajnie to działa. No i mam nadzieję, że tego będzie coraz więcej. No i naprawdę czekam na to, czekam na jakieś kolejne funkcje, bo znając życie ich pewnie jeszcze troszkę będzie, bo ta aplikacja naprawdę widać, że się rozwija i naprawdę widać, że deweloper dość mocno myśli o nas, o osobach niewidomych, więc no, ciekaw jestem, co będzie dalej. I ostatni news z Tyflowieści, aplikacja DeepL na Windows. DeepL to jest serwis do tłumaczeń, który momentami jest rzeczywiście lepszy od Google'a, no, tłumaczeń googlowskich. No i serwis DeepL ma ostatnio zrobił aplikację na system Windows. Chociaż w sumie nie wiem, czy ostatnio, bo mi się wydaje, że aplikacja była już wcześniej. Mi się tak wydaje, że miałem wcześniej też aplikację DeepL.
0: Być może. Ja gdzieś ostatnio się o niej dowiedziałem, zdaje się, na jednej z grup telegramowych. No to stwierdziłem, że skoro ktoś podrzuca ten link, no to sprawdzimy, jak też z dostępnością tej aplikacji. I powiem tak, że jak już okiełznamy kwestię związaną z akceptacją jakichś tam zgód i podobnych rzeczy, to trzeba zrobić nawigacją obiektową. w przypadku NVDA, bo no nie dotrzemy za pomocą taba do żadnych przycisków, które nam pozwolą na akceptację tego. Tam jesteśmy usilnie namawiani do tego, żeby sobie założyć konto i to też trzeba pominąć. No, oczywiście możemy założyć, jeżeli mielibyśmy też na to ochotę, natomiast nie jest to warunek, żeby korzystać z DeepL-a. No i tam możemy tłumaczyć zarówno dokumenty, możemy tłumaczyć sobie tekst. Ja testowałem to na tłumaczeniu tekstu i działa to dobrze. Oczywiście też wiadomo, są tam pewne limity, tam te kilka tysięcy znaków za jednym razem możemy tylko przetłumaczyć, więcej się nie da, to jest podobnie jak w przypadku wersji webowej. Strona jest, a właściwie aplikacja jest taką stroną, taką aplikacją elektronową, standardową, w której to pewne elementy to zachowują się jak elementy strony internetowej, więc ja mam takie odczucia, że ta aplikacja to jest po prostu strona zamknięta wewnątrz programu. Natomiast korzysta się z tego całkiem wygodnie. Jest jedna dosyć ciekawa rzecz, mianowicie jeżeli potrzebujemy przetłumaczyć coś DeepL-em i chcemy zrobić to szybko, to jest na to sposób. Otóż zaznaczamy dany tekst, który chcemy poddać tłumaczeniu i w tym momencie naciskamy dwa razy skrót Ctrl-C, tak jakbyśmy po prostu chcieli coś skopiować, tylko że szybko. I po naciśnięciu dwa razy tego skrótu, no to najzwyczajniej w świecie otwiera nam się DeepL i z tą zawartością, którą mamy zaznaczoną, już wklejoną do odpowiedniego pola i poniżej z treścią tego tekstu przetłumaczoną. Więc jeżeli ktoś potrzebuje od czasu do czasu sobie coś szybko przetłumaczyć, no to myślę, że rzeczywiście zainstalowanie tego DeepL-a nie jest wcale takim najgorszym pomysłem. Aplikacja, tak jak mówię, jeżeli poradzicie sobie na tym wstępnym etapie z przejściem tych pierwszych opcji, gdzie tam jakieś rzeczy są do zaakceptowania, jest ten ekran powitalny, no to już później jest obsługiwalna. No nie powiedziałbym, że tak super bardzo dostępna, natomiast no też nie ma tu nie wiedzieć jakich utrudnień. Przy okazji jeszcze zerkam na YouTube'a, bo tu Jan do nas napisał i takie pytanie zadał, kiedy jakiś test radyjka będzie? No tego szczerze mówiąc nie wiem, aczkolwiek wiem, że są w planach takie testy, że będą takie testy. Tu Robert Łabęcki jakiś czas temu ze mną rozmawiał o tym, że ma to i owo do zaprezentowania, więc podejrzewam, że prędzej czy później takie audycje na naszej antenie się pojawią, kiedy Robert po prostu będzie gotowy na jakąś prezentację.
1: Przechodzimy do rubryki Tyflo... Nie, technikalia. I pierwszy news, bardzo zresztą ciekawy moim zdaniem, choć nie wiem, czy to ma jakieś praktyczne znaczenie, dotyczy takiego syntezatora, który nazywa się Voder. Nazywa, czy nazywał, w sumie trudno powiedzieć, bo to był pierwszy chyba syntezator mowy, pierwszy na pewno elektryczny w zasadzie, tak, trudno nawet powiedzieć,
0: mechaniczny
1: syntezator mowy.
0: Wręcz. Znaczy,
1: mechaniczny to chyba jeszcze nie, bo on już miał jakieś oscylatory, filtry, coś. Tyle, że w związku z tym, że to był syntezator z roku 1939, no to generalnie wtedy synteza, nie to, że mowy, ale zwykła, to była w mocnych powijakach. Komputerów w zasadzie nie było w ogóle, więc ten syntezator, no to trzeba było w ogóle wymyślić sposób sterowania tym syntezatorem. No i jakiś został wymyślony, i jest dość trudny, bo to nie jest tak, że wpisuje sobie literki i on mówi te literki, absolutnie nie.
0: Na tym się bardziej gra
1: i jest no może nieco, że emulacja, bo chyba ona jest i tak dość okrojona na stronie internetowej, na której można sobie spróbować coś no, powiedzieć tym syntezatorem. Nie wiem, pokażesz? Czy ja mam pokazać?
0: Wiesz co, może pokaż, jeżeli masz możliwość, bo ja nie bardzo miałbym teraz jak szybko przekierować tu kartę. To pokaż, to pokaż.
1: Jak najbardziej. Otóż wygląda to tak. Jest przycisk start na stronie, oczywiście ileś innych też jest. I teraz...
0: Może od razu podajmy adres strony, bo jest dość prosty. griffin.moe/woder/v.
1: Tak. I teraz mamy kilka skrótów. Mam nadzieję, że teraz mnie jakoś słychać.
0: Słychać.
1: I te kilka skrótów ASDF powoduje zrobienie czegoś tego. To jest A... To było słychać? Takie dziwne coś?
0: Tak.
1: S, D, F, G, nie, G nie ma. H, J, K, L, V i spacja. A tu jeszcze syntezator minimalny mówi. Syntezator to jest, znaczy spacja to jest szum. I teraz łącząc te litery, na przykład A i J, to mamy coś w rodzaju J. No, A i V, to będzie może A, D i V. O, A, F, V, no to jest takie trochę nasze A, na przykład. Nie wiem, E, to pewnie będzie A, D, A, D, H na przykład. No i w ten sposób, nie wiem, O, to też pewnie jakieś A. Może A, D samo. Więc SO, no to trzeba nacisnąć najpierw spację, a potem AD. Więc w zasadzie co mi nawet to.
0: I to trzeba dość szybko, żeby nie był to szum, tylko właśnie takie cyknięcie. Więc to tak, no tu jest też istotna odpowiednia synchronizacja tych wszystkich klawiszy.
1: Tak, nie zgubienie się. Przy czym to jest, podejrzewam, początek, dlatego że oryginalny Woder, oprócz tego, że on umiał mówić monotonnie, tam jeszcze były jakieś przełączniki, czy jakieś suwaki, nie wiem, może nożne, może inne, które zmieniały
4: intonację. Tam był pedał chyba.
1: Tak, i to pozwalało zmieniać intonację w ogóle. I byli no, ludzie, którzy byli tak wytrenowani w tym mówieniu tym syntezatorem, że on był w stanie normalnie wypowiadać całe zdania w takim tempie dość wolnym, ale jednak. I to trzeba było naprawdę tych przełączników tam naciskać bardzo dużo naraz, odpowiednich, żeby się w tym nie zgubić, nie pomylić się jeszcze w tym wszystkim. Takie, powiedzmy, akordy, można by to nazwać, na tych klawiszach. No i to się okazuje, to jest naprawdę bardzo skomplikowana kwestia. Tutaj ten emulator ma tam kilka tych przycisków. W oryginale pewnie było ich trochę więcej. No ale no, weź tu spróbuj, no nie wiem, coś mówić tym czymś, tak? No bo jeżeli mamy, powiedzmy, nacisnę samo to, no to może AS to może być U, tak? No więc nie wiem, samo generowanie spółgłosek, tak? Ła, żeby samo powiedzieć, no to trzeba zmienić szybko z U na to.
0: No to coś to, mniej więcej.
1: Coś tak mniej
4: więcej.
1: Tam na
4: stronie
1: więcej,
4: jest zagnieżdżony film, kiedy, na którym widać, jak osoba, która się na tym naprawdę nauczyła dobrze z tego korzystać, demonstruje to urządzenie i składa nawet całe zdania, nawet śpiewa.
0: Swoją drogą najpopularniejsze to zdanie, to jest to słynne She Saw Me, tak?
4: Tak.
0: I pytanie teraz, czy coś w ogóle jeszcze z tego więcej się zachowało, bo...
1: Tak, bo tam na tej stronie jest kilka takich właśnie takich, no właśnie, jak to zdanie powiedzieć, jak które klawisze, tak, żeby to she saw me, żeby to powiedzieć. Natomiast no pewnie jest więcej, tylko to jest, no po pierwsze, dedykowane dla języka angielskiego.
0: Dokładnie.
1: Więc o tym trzeba pamiętać. No, po drugie pytanie, na ile ta emulacja jest rzeczywiście zgodna z oryginałem. Bo tego też nie do końca wiadomo. Znaczy, ja nie wiem przynajmniej. Natomiast też mnie interesuje taka kwestia, bo podobno ten Woder był w jakiś sposób używany do nauki angielskiego przez dzieci w ośrodku dla niewidomych. To znaczy, czy to czytanie jakichś książek, no, czy, i się zastanawiam, czy w związku z tym były jakieś, nie wiem, karty perforowane, które mogły tym sterować, czy co jeszcze? Czy był jakiś sposób automatyzacji tego, żeby właśnie można było jakieś do niego automatyzację, że się tak wyrażę, robić?
0: Pytanie, czy był to woder, czy było to coś późniejszego?
1: No, było napisane, że woder. Znaczy, gdzieś w kilku publikacjach czytałem, aha, że no, woder był wykorzystywany w tych szkołach dla niewidomych. Także ciekaw jestem, czy tam rzeczywiście był jakiś system automatyzacji, no bo pewnie to było jakoś tam możliwe, chociaż no ciekaw jestem na ile. Także no to taka ciekawostka.
0: Ale interesująca zabawka, może komuś sprawi jakąś frajdę popróbowanie wysyntezowania chociaż jakiegoś tak jednego jest zdania. Jak się komuś uda, to prosimy podesłać jakąś MP3.
1: Tak. To można by w ogóle robić jakieś takie wyzwania, kto ciekawsze rzeczy na tym stworzy.
0: No, no, dokładnie. Niby parę takich dźwięków i szum, ale kto wie.
1: Może można by kiedyś stworzyć coś do języka polskiego? No, zobaczymy. Jakiś też taki...
0: Bo na GitHubie jest ten kod.
1: No, to pewnie dałoby się to zrobić. No, jestem ciekaw, czy jest w ogóle jakaś dokumentacja od oryginalnego wodera, żeby zrobić coraz bardziej taką oryginalną bardziej, no ale to taka ciekawostka. Były drobne newsy od Piotrka, teraz też będą newsy, taki zestaw newsów, ale dotyczących sztucznej inteligencji, bo to z tygodnia na tydzień to jest po prostu temat, któremu przybywa.
4: Temat, dużo który wraca momentami jak bumerang, tak. No i to wcale nie są takie drobne newsy, bo pierwsze wydaje mi się jest taki dosyć duży, bo jak wiecie już wcześniej Google wypuściło swojego konkurenta do ChatGPT, czyli Google Bard, który na początku był dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych i tam w kilku jeszcze, nie, był dostępny wszędzie poza Europą, chyba tak to było. No ale teraz Google ogłosiło dwie rzeczy jednocześnie. Po pierwsze, Google Bard potrafi teraz, tak jak ChatGPT, rozpoznawać zdjęcia i możemy o zdjęcia pytać, o tym za chwilę więcej powiemy, a po drugie właśnie pojawił się w całej Europie, łącznie z Polską. I z tego co wiem, to chyba każdy z nas to rozwiązanie przetestował. Wy też to możecie zrobić, wystarczy wejść sobie na stronę bard.google.com, tam się logujemy, musimy zaakceptować regulamin, no i możemy sobie z tym czatem pisać i ładować do niego zdjęcia, natomiast rozpoznawanie zdjęć, z tego co czytałem, działa tylko po angielsku. Jak sobie generalnie radzi Bard w języku polskim? Różnie. Tutaj wiem, że myślę, że też może Tomek i Michał, może wiem, że Tomek też testowałeś, może też się wypowiesz, jakie ty rzeczy tak, na nim próbowałeś i co ci wyszło. Ja powiem, co mi wyszło. Najpierw, a później jeszcze wrócimy do rozpoznawania zdjęć. Natomiast jeśli chodzi o samą obsługę języka polskiego, ogólnie muszę powiedzieć, że ten interfejs jest naprawdę fajny. Dużo nam strona mówi, kiedy ten Bard pisze, czyli myśli, kiedy nam już da odpowiedź. Każda odpowiedź jest pod nagłówkiem. Wyświetla nam źródła swoje, przynajmniej w języku angielskim, bo tam po angielsku go o coś zapytałem przy okazji, jak przygotowałem sobie ten artykuł o psach przewodnika w średniowieczu i faktycznie mi odpowiedział coś sensownego, co później jeszcze sobie zweryfikowałem. A natomiast później stwierdziłem, czemu by go nie zapytać o język polski. I kiedy zapytałem go o ten po polsku, co to jest Tyflo Podcast, no to dostałem taką odpowiedź. Tyflo Podcast to polski podcast dla osób niewidomych i niedowidzących. Został założony w 2008 roku przez Piotra Witka i Tomasza Bilskiego. Nie wiem, kim ten Tomasz Bilski jest. Domyślam się, o kogo może chodzi, natomiast no tutaj sobie strona popłynęła. No tutaj później jest powiedziane, że są poruszane różne tematy związane z życiem osób niewidomych, niedowidzących, tak jak dostępność technologii, kultura i rozrywka. Podcasty są dostępne w formacie audio i wideo. No, poniekąd prawda, bo na YouTubie są.
0: Na YouTubie,
4: ale,
0: tak.
4: Tak, ale nie do końca. Zapytałem go najnowszy odcinek, po czym już znów tutaj całkowicie coś popłynął. Odcinek, w którym cały czas pojawił się pan Tomasz Bilski, więc no tutaj nie wyszło mu to niestety najlepiej.
0: W ogóle zmyślił gości, temat, wszystko zmyślił.
4: Tak. Tak, tam kompletnie wszystko sobie pomyślał. Też jeszcze powiedział, że ten odcinek był z marca 2023 roku. No, jesteście z nami 19 lipca, więc jak widać, to najnowszy odcinek nie był i cały czas nowe odcinki się pojawiają. To było takie czysto teoretyczne testy, natomiast jeszcze sobie przetestowałem rozpoznawanie obrazów i tutaj też zrobiłem to na dwóch przykładach. Co jest fajnego, te obrazy można sobie ładować do tej strony i po prostu wtedy normalnie wybieramy plik z komputera, ale też możemy je wklejać. Na przykład w przeglądarce sobie klikamy menu kontekstowe na jakimś zdjęciu, klikamy opcję kopiuj obrazek i po prostu w polu edycji wklejamy i strona to rozpoznaje i możemy sobie w ten sposób jakieś zdjęcie na przykład z internetu w ten sposób załadować. I ja na przykład właśnie tak zrobiłem. To był mój pierwszy test, w którym załadowałem sobie jedno z zdjęć, które były przedstawione w artykule, no właśnie znowu o tych psach przewodnikach, bo niestety tam te zdjęcia mają teksty alternatywne, natomiast te teksty alternatywne tylko mówią źródło tego zdjęcia, więc no chciałbym coś więcej się o nich dowiedzieć. Mówię, dobra, no to może być fajny test. Bardzo się rozczarowałem, bo tutaj Google bardzo gra bezpiecznie, można powiedzieć, bo no, na tych zdjęciach są jakieś osoby. Generalnie to akurat były jakieś obrazy malowane ręcznie. Mimo to nikt tylko bardzo zobaczył, że na tym zdjęciu jest jakaś osoba i tej osobie widać twarz, no to powiedział, przepraszam, ale nic ci nie mogę o tym zdjęciu powiedzieć, bo tam są twarze, a ja z twarzami nie, w żaden sposób niestety nie pracuję. Oczywiście tam podałem mu prompt w stylu opisz to zdjęcie dla osoby niewidomej. Potem spróbowałem coś, na czym byłem pewny, że twarzy nie będzie. Miałem zrzut ekranu z aplikacji OBS. Co ciekawe, zrzut ekranu, który miał tekst w języku polskim. No i znów mu dałem prośbę, żeby mi to zdjęcie opisał. I tutaj powiedział, że bardzo chętnie takie zdjęcie opiszę dla osoby niewidomej. Zdjęcie przedstawia aplikację, która prawdopodobnie służy do obróbki materiału wideo. Na nim widać jakąś oś czasu, widać jakieś przyciski typu otwórz, zatrzymaj, jakieś nożyczki, które pewnie służą do przecinania materiału, no nie do końca. Mówił tam, że tam jest jakiś tekst, tam widział file, edit, view, no tam faktycznie był pasek menu widoczny, ale nie po angielsku, ale on chyba sobie to albo przetłumaczył, albo zmyślił, szczerze mówiąc, nie wiem. No ale napisałem mu. A jeszcze na końcu napisał, mam nadzieję, że taki opis byłby przydatny dla osoby niewidomej. No to go zapytałem, powiedziałem mu, że to jest zrzut ekranu z aplikacji OBS i czy widzi tam jakiś tekst. No i owszem, powiedział, że jakiś tekst widzi. Tu było bliżej prawdy, bo akurat tam był zrzut ekranu, gdzie było faktycznie przechwytywanie kilku rzeczy dodane na tą oś czasu. On sobie to wszystko znów przetłumaczył na angielski. Ale też tam były jakieś rzeczy, których na ekranie nie było, o których powiedział. Były też rzeczy, o których on wcale nie wspomniał. Tam na przykład na dole okna jest pasek, który pokazuje zużycie procesora. O tym w ogóle też nie wspomniał, więc no trochę tam niestety też było zmyślania. Natomiast pewnie w niektórych sytuacjach to może nam dać jakieś przydatne informacje, ale też trzeba to weryfikować też jednak z osobami widzącymi, no i niestety może być problem ze zdjęciami, na których są jakiekolwiek osoby. Musiałbym jeszcze potestować to więcej na zdjęciach, gdzie jest dużo osób widocznych, może tam szybciej by mi coś rozpoznał. Natomiast jak widać, już nawet na jakimś bardzo starym zdjęciu już miał z tym jakiś problem niestety.
1: Ja z kolei testowałem to, najpierw mu zrobiłem taki sam test jak czatowi Bing, to znaczy wkleiłem mu transkrypcję podcastu na temat chyba właśnie Time for Buzz, co była rozmowa z Romkiem Roczeniem i kazałem mu streścić ten podcast. Powiedział on, że to jest podcast na temat Time for Buzz, natomiast on zaczął potem, że to jest projekt i zaczęli pytać o, znaczy, że tym, w tym, znaczy w tej, tam mówię napisać, że to jest post, no ale na blogu, ale nieważne, że o rozwój projektu, jakieś takie zupełnie inne rzeczy, które były w oryginale i mam wrażenie, że on jakby wziął pierwsze ileś linijek tego, sprawdził, no i napisał, co mu się wydaje po tych pierwszych kilku linijkach, że tak jakby w prompcie mu się zmieściło tylko tam kawałeczek, więc on wziął ten kawałeczek i na podstawie tego kawałeczka wymyślił, że to tam mogło być ewentualnie dalej. Mam takie wrażenie, że on to trochę tak robi. Zrobię mu też drugi test. Spytałem, jak w klawiaturach Complete włącza się dostępność i popełnił podobne błędy jak czat Bing. Czyli najpierw napisał, że włącza się to z poziomu oprogramowania, że to trzeba wejść w preferencje, tam dostępność, coś tam, a potem napisał, a jak mu zapytam, no dobra, a jak to zrobić z poziomu klawiatury jakby tego urządzenia? No, że trzeba nacisnąć Shift i jakiś zupełnie inny przycisk, na pewno nie ten, o który chodzi w dostępności. I bardzo podobny błąd popełnił Chat Bing, więc mam wrażenie, że z jakiegoś powodu dość podobne te komunikaty, znaczy te błędy popełniał. Nie sprawdziłem mu jeszcze, jakoś nie było okazji, bo ja dość dużo z czatem GPT próbuję robić jakichś bardzo dzisiaj prościutkich programów, najczęściej w Pythonie. I to tak różnie wychodzi, ale czasami mu coś tam się udaje. Nie sprawdzałem tego jeszcze w Bardzie, jakby to działało. Zobaczymy. Natomiast kazałem też Bardowi napisać, to taki mniej praktyczny, myślę, test, jakieś opowiadanie. I tak jak czat GPT próbuje, znaczy oba piszą opowiadania dość takie infantylne, bym powiedział. Natomiast wydaje mi się, że Google Bard mniej oczywiste to pisze. To znaczy czat GPT ma, mam wrażenie, takie zadanie, żeby każde opowiadanie musiało się kończyć szczęśliwie dla wszystkich, musi promować jakiś taki myślenie o innych, nie wiem, myślenie o drugim człowieku, no jakieś takie rzeczy. Natomiast Google Bard ma takie wrażenie, że jakkolwiek, no to też nie było nic jakiegoś spektakularnego. Natomiast mam wrażenie, że jakoś to opowiadanie takie, no właśnie, mniej oczywiste i takie z większym potencjałem. Google Bard też ma coś takiego, że można, bo on ma kilka wersji odpowiedzi i można sprawdzić sobie wszystkie wersje odpowiedzi na to pytanie, znaczy wszystkie, tam kilka wersji jest, chyba 5 czy 3, nie pamiętam, i można sobie sprawdzić te wszystkie wersje, czyli na przykład, jeżeli ma napisać opowiadanie, to można jakby kilka tych opowiadań sprawdzić jego, znaczy kilka tych wersji, powiedzmy, opowiadania, które on tam napisał, i chyba wszystkie te wszystko, co pisze, można właśnie sprawdzić różne wersje jego odpowiedzi, bo być może któraś będzie lepsza z jakiegoś powodu i nie trzeba pisać, żeby zrobił to jeszcze raz. Więc no ja mam takie na przykład spostrzeżenia. Póki co z Barda. Nie wiem, czy Michał coś bardziej testowałeś?
0: Bawiłem się tym trochę i moje takie pierwsze bardzo pobieżne testy, no, są dokładnie takie jak spostrzeżenia Piotra. On zdecydowanie więcej zmyśla, zdecydowanie więcej zmyśla, i zresztą twoje też, że po prostu no, ma fantazję. Jeżeli ktoś chciałby wykorzystać Barda do sprawdzania jakichś różnych faktów, do czego zresztą nawet i GPT nie jest najlepszym pomysłem, chyba że no, gdzieś tam podłączony do internetu, a to też nie zawsze się sprawdza, no to nie, to tym bardziej nie.
4: No właśnie, więc tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o takie rzeczy, nawet właśnie z tymi zdjęciami, trzeba z tym niestety uważać. Tak samo zresztą myślał autor artykułu w serwisie tabletowo, gdzie też tutaj osoba przez kilka dni porównywała ze sobą i czata GPT i Barda i właśnie też to zauważyła. Tam Bard chyba ma jakieś mniejsze dane, na których był trenowany, no i niestety ma braki. Ale myślę, że możemy w takim razie przejść dalej, bo jeszcze kilka informacji mamy. No właśnie, przechodzimy do konkurencji w sumie, bo będziemy teraz o czacie GPT mówić, a konkretnie zastanawialiście się pewnie, dlaczego cały czas ten czat GPT-4, bo jak on się ukazał oficjalnie, mówiliśmy o tym, że on będzie w stanie rozpoznawać zdjęcia i już jakieś testy są prowadzone w aplikacji Be My Eyes między innymi. Nawet w Bingu przez jakiś czas niektóre osoby dostały do tego dostęp, niestety my jeszcze nie. No ale dlaczego na przykład w API jeszcze tej funkcji nie ma? Okazuje się, że może to być związane z rozpoznawaniem twarzy. Mamy artykuł w gazecie New York Times, w którym, co ciekawe, jest na przykład cytowany Jonathan Mosen, który od jakiegoś czasu Be My Eyes'a wirtualnego sobie testuje. No i oczywiście chwalił tą usługę, jak na przykład mu pomogła teraz w konferencji NFB rozpoznać szampony i płyny w hotelu, w łazience hotelowej. Natomiast właśnie rozmawiamy tutaj o rozpoznawaniu twarzy. OpenAI martwi się, że to narzędzie jest zbyt potężne, jeśli o to chodzi, i boi się, że to narzędzie też tutaj może halucynować. Więc tutaj są dwa problemy. Po pierwsze, nie chcą, żeby to narzędzie kogoś obraziło, źle podając płeć jakiejś osoby lub stan emocjonalny. I tu fajny przykład Jonathana Mosena, który zauważył, jak to się wszystko dynamicznie zmienia, bo jakiś czas temu, jak podał mu jakieś zdjęcie jakiejś kobiety, akurat tutaj było, on to mu powiedział, że to jest kobieta, która ma blond włosy i jest uśmiechnięta, po czym jakiś czas później znów próbował coś podobne zdjęcie rozpoznać i powiedział mu, że niestety twarz została zakryta z powodu ukrycia prywatności. Tutaj OpenAI nie chciało, żeby coś poszło nie tak. Też tutaj są kwestie oczywiście Unii Europejskiej, no bo w Unii Europejskiej właśnie takie tematy rozpoznawania twarzy, żeby jakaś nasza twarz była w jakichś bazach danych, są bardziej szczerzone. A drugi problem jest taki, żeby te narzędzia niechcący nie rozpoznały źle jakichś sławnych osób, tak? Więc na przykład tutaj podalibyśmy twarz jakiegoś znanego, tutaj jest podany przykład znanego szefa jakiejś dużej firmy, żeby ten chat GPT nie powiedział, że to jest ktoś inny, też znany, ale jakaś inna osoba. Boją się takich błędów, nie chcą ryzykować, no i dlatego jeszcze to wszystko jest dopracowane, szukają jakiegoś rozwiązania, które będzie działało. No myślę, że dla nas to może być o tyle szkoda, że dla nas myślę takie informacje, nawet jeśli mogłoby coś się pomylić, ale wydaje mi się, że dla nas takie informacje o wyrazie twarzy jakiejś osoby są raczej istotne. I gdyby to w ogóle nie miało nie działać, albo tak jak to robi Bart, w ogóle wtedy takich zdjęć w żaden sposób nie opisywać, no to myślę, że byłoby naprawdę szkoda i tutaj jakieś rozwiązanie inne te firmy musiałyby znaleźć. Natomiast nie wiem, jakby to rozwiązanie miało wyglądać. No tutaj Bart na przykład, gdzieś Google ma taką usługę, która pozwala znanym osobom wypisać się z takich baz danych. Mogą powiedzieć, że nie chcą, żeby jakakolwiek sztuczna inteligencja ich twarz interpretowała, no i wtedy te narzędzia googlowskie wtedy jakoś będą to honorować i jakoś tą twarz wtedy ukrywać. A po ukrywaniu informacji przed sztuczną inteligencją, tutaj przechodzimy do następnej kwestii, którą zauważa Robert Kinjet, no bo ta sztuczna inteligencja musi być na czymś trenowana. Generalnie jest trenowana na czym się da, na całym internecie można powiedzieć, ale nie wszyscy tego chcą. Zresztą ostatnio też niektórzy autorzy pozwali OpenAI, bo jakieś ich książki, które normalnie powinno trzeba być kupić, jakoś wylądowały w danych treningowych do tych botów, bo tam mogli o jakieś konkretne kwestie z tych książek pytać i...
1: Ale to też podobno no? Nie do końca wiadomo.
4: No bo nie wiadomo, pytanie, skąd czy... to jest...
1: No? No bo pytanie, czy to te książki wylądowały, bo niektórzy też mówią, że mógł być to książki, ale on też mógł sporo się dowiedzieć na ten z rozmów użytkowników na forum, ze streszczeń, z recenzji, no tak, z różnych tego typu rzeczy. Więc pytanie, czy tam na pewno są te książki w danych treningowych? A też po drugie, jak to sprawdzić?
4: No i właśnie to jest to. Teraz sądy nad tym się mają zastanawiać, natomiast no, ciężko będzie to sprawdzić. Zwłaszcza, że dane, na jakich stronach te boty były trenowane, nie są publicznie gdzieś udostępniane. Między innymi mogą być trenowane na przykład na blogach. I tutaj przechodzimy do meritum, bo niektórzy blogerzy nie chcą, żeby na ich postach sztuczna inteligencja była trenowana i zaczęli znajdować różne sposoby, żeby ich blogi zabezpieczyć. Między innymi zaczęli instalować na swoich blogach CAPTCHA. I tutaj Robert Hinchett właśnie napisał o takim przypadku. To nawet nie był jakiś blog, który jakaś osoba postawiła, tylko jakaś większa firma, z tego co zrozumiałem. I no nie dam rady tej CAPTCHA obejść. Tam to właśnie była ta H-CAPTCHA bodajże, czyli ta z tym ciasteczkiem do zdępności, które nie zawsze chce działać. No
0: zdaje
4: i tutaj
0: się, że to no jest w ogóle mechanizm Cloudflare'a. Jest tryb w płatnej wersji tej usługi, który można sobie włączyć i właśnie wtedy, jeżeli wejdziemy na taką stronę, to poprosi nas o zweryfikowanie, że jesteśmy człowiekiem. Jest taka możliwość i podejrzewam, że właśnie i tam jest, jak dobrze pamiętam, wykorzystywane H-CAPTCHA, więc prawdopodobnie to właśnie Cloudflare no, jest tu używany.
4: Może też tak, ale tutaj chyba chodziło, to chyba z tego co ja zrozumiałem, to akurat chyba nie była CAPTCHA, którą postawił Cloudflare, natomiast mogę się mylić, no ale mniej więcej taki problem się zaczyna coraz częściej pojawiać i no to
0: mówię
4: może
0: o tym dlatego, że ja już no też na paru stronach się na coś takiego natknąłem.
4: To też na przykład na forum Audio Gamesie jakiś czas był z tym problem, więc tak, oczywiście, to też może być to, tutaj akurat chodziło o platformę Dreamweave, więc nie wiem, czy wydaje mi się, że może oni to postawili, natomiast no tutaj takie informacje do nas spłynęły, więc stwierdziłem, że warto o tym wspomnieć. Przechodzimy teraz do Microsoftu, który pomógł projektowi Gutenberg ze stworzeniem audiobooków używając swojej sztucznej inteligencji. I tutaj nie chodzi tylko o syntezę, ale oczywiście ich synteza też miała w tym udział, ale też narzędzia do tak zwanej analizy syntaktycznej, która pozwala tej inteligencji zinterpretować emocje w tej książce, jaka postać mówi, no i dzięki temu to czytanie miało być jakieś bardziej naturalne. Z czego możemy się dowiedzieć z notki prasowej, która się tam pojawiła, to, że projekt Gutenberg jakiś czas temu próbował tworzyć audiobooki, ale wtedy technologia nie była na tyle dobra. Ja, co ciekawe, przez przypadek znalazłem te pierwsze audiobooki, bo próbowałem znaleźć ten projekt. Jako też znalazłem i znajdziecie też link do całego katalogu tych wszystkich książek. Kiedyś to robili Eloquencem, co ciekawe. Tam były trochę ustawienia pozmieniane, no ale szczerze mówiąc wolałbym już słuchać tego Eloquenca, bo to książki, które stworzył Microsoft, nie powalają, niestety. I tutaj na przykład było podane, że taki przykład sztandarowy, że na przykład to jest na tyle dobre, że książki Shakespeare'a, tutaj nie było powiedziane niestety jaka, były nawet podzielone na role i to potrafiło właśnie to wykryć i miały być czytane różnymi głosami. Więc ja sobie w tym katalogu znalazłem Macbetha i posłuchałem sobie tego Macbetha. No i po pierwsze to było czytane jednym z amerykańskich głosów, to myślę, że bardziej tutaj by odpowiadał jakiś głos brytyjski. On brzmiał tak, jak nawet jak na syntezę mowy, wydaje mi się znudzony. Czytał czasami liczby rzymskie jako litery, no, na przykład, nie wiem, scene I zamiast scene one. Myślę, że tutaj spokojnie sztuczna inteligencja mogłaby wykryć, że tutaj nie chodzi o duże i. No ale też podziału na role nie było, więc no działa to i fajnie, że takie bardziej naturalne audiobooki się pojawiły, natomiast myślę, że mogło to być zrobione lepiej, może czasami nawet kwestie dobrania odpowiedniego głosu, który ma być czytany, czasami amerykański, czasami brytyjski. Z tego co widziałem, tam chyba generalnie jeden jakiś męski głos większość tych książek czyta. No i tak czyta trochę taki bardzo znudzony ten głos mi się niestety wydawał, ale może dzięki temu więcej osób będzie mogło sobie jakieś książki z tego Gutenberga przeczytać. Oczywiście też możemy z tej strony sobie je pobierać w różnych dostępnych formatach, EPUB, nawet TXT, więc można to i w ten sposób. Większość książek jest dostępnych po angielsku, też jest trochę książek w innych językach, natomiast nie znalazłem do nich na razie audiobooków, ale jest obiecane, że tego będzie się sukcesywnie pojawiać więcej i w innych językach. Oczywiście głosy Microsoft mają polskie głosy też, więc może jakieś polskie audiobooki na Gutenbergu też się zaczną pojawiać. A propos audio, to pojawiło się nowe narzędzie, Audio Web UI, możemy je sobie...
1: Podobno jeszcze... nie nowe.
4: Nie?
1: Nie, znaczy puściłem to z ciekawości na Discorda, no? Takiego ludzi, którzy się... Znaczy ludzi, no miłośników sztucznej inteligencji audio, i ktoś napisał, że testował to kilka miesięcy temu i było tam sporo błędów jakichś.
4: No ja tego jeszcze nie miałem okazji przetestować.
1: Ale to było parę miesięcy temu, może teraz jest lepiej.
4: Natomiast no właśnie narzędzie cały czas się rozwija i jest o tyle ciekawe, że to jest aplikacja chyba webowa, chyba jakiś Electron, która daje nam dostęp do kilku fajnych modeli związanych z w jakiś sposób z dźwiękiem. Tam mamy wszystko, od syntezy mowy, Coqui i Bark. Mamy ten system RVC, który pozwala nam... odgrywać...
1: Skonwertować głos jakby.
4: Głosy,
1: ja
4: tak.
1: Mówię, co się nazywa speech to speech, czyli mowa na mowę, czyli no właśnie konwersja głosu. Mówię głosem swoim i potem to przerabiam, żebym mówił głosem kogoś innego.
4: Dokładnie.
1: Dzięki najpierw temu... trzeba to się wytrenować, no ale jest. Bark, no, to jest taki syntezator mowy, który ponoć bardzo dużo zasobów bierze i ma być bardzo naturalny. To znaczy, on nie ma co czytać jak książki, tylko ma to trochę czytać, jakby ktoś o tym mówił. To znaczy, te wszystkie różne wstawia, jakieś zająknięcia, jakieś takie różne rzeczy, czyli to jakby, tak jakby to było trenowane na jakichś, może nie wiem, filmikach, może na czymś. I to ma być takie właśnie bardzo naturalne rzeczywiście.
4: No właśnie, i to nie wszystko, bo mamy jeszcze narzędzia, które tworzą nam muzykę, tak jak Audio LDM i AudioCraft, który niedawno Paulina pokazywała. Mamy jeszcze Whispera, więc możemy też rozpoznawanie mowy na tym przeprowadzać, więc właśnie wiele takich modeli, które w jakiś sposób są związane z dźwiękiem w jednym narzędziu, które nam wszystko powinno teoretycznie automatycznie skonfigurować, zainstalować w taki sposób, żebyśmy mogli sobie z tego korzystać. Oczywiście do większości z tych narzędzi jest potrzebna dosyć mocna karta graficzna. Można to też jakoś w kolabie postawić. Tam też są na GitHubie instrukcje, jak sobie to zainstalować do takiego środowiska, dzięki czemu to by działało trochę szybciej. No, myślę, że to może być fajny sposób, żeby rozpocząć korzystanie z takich narzędzi, bo one często są dosyć skomplikowane w konfiguracji.
1: I został ostatni news od Michała na temat w sumie też trochę sztucznej inteligencji, czyli połączenie czegoś, co jest połączeniem czata GPT i wyszukiwarki.
0: Tak, to dokładnie coś takiego jak Bing, tylko mam wrażenie, że trochę lepsze wyniki daje, aczkolwiek nie zawsze te wyniki są po polsku. Pisać możemy do Perplexity AI, perplexity.ai w języku polskim, jak najbardziej, natomiast odpowiedzi bardzo często dostaniemy po angielsku, no chyba, że napiszemy mu wyraźnie odpowiedź po polsku. I teraz na przykład, co ja mu tu mogę wpisać? No spróbujmy zapytać, jakie znasz polskie audycje dla niewidomych? Napisz po polsku. Wciskam Enter. I zobaczymy, co on nam tu odpowie. O, muszę się przesunąć. O, już, bo ta strona jest dosyć...
1: zawiła.
0: Tak, wiesz co, nawet nie, tylko on dość dużo wyników tu wyrzucił.
1: Może dobrze, że dużo wyników. z drugiej strony, bo...
0: Tak, bo wyniki tu, wyniki są akurat mocną stroną, że on zawsze podaje linki, ale gdzieś tu też szukam właśnie już opisu, czy będzie Tyflo Podcast, no to nie wiem, ale zobaczymy, co on tym razem odpowie. Bo kiedyś jak go zapytałem, to co prawda po angielsku, ale jako pierwszy wymienił mi Tyflo Podcast. Poniżej znajduje się lista polskich audycji dla niewidomych. No i już widzę, że tu jest gorzej, bo na przykład audycja dla niewidomych to według niego Kino Pokój w Białym Stoku i to, że organizuje specjalne seanse z wykorzystaniem techniki audiodeskrypcji. Portal niepełnosprawni.pl informuje o możliwości oglądania filmów w kinie, no to też nie bardzo. Dzięki prostemu rozwiązaniu opracowanemu w Krakowie widownia w polskich kinach, no coś on tu strasznie...

0: No to zobaczmy teraz, co on tutaj nam odpowie. I już sobie szukam. O, ale teraz z kolei odpowiedział mi po polsku, nawet nie musiałem go zmuszać. I tak, poniżej znajduje się lista polskich audycji dla niewidomych. I tutaj pierwszy punkt. Tyflo Podcast to największy polski podcast dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Mówi o technologiach i innych tematach z perspektywy niewidomych. No, czyli taka odpowiedź całkiem dobra. Niewidomi w polskieradio.pl. W tej audycji można posłuchać o codzienności niewidomych, o ich osiągnięciach i wyzwaniach. Ja podejrzewam, że on sobie skojarzył, że na stronie polskieradio.pl jest gdzieś jakiś tak niewidomi i on pomyślał, że to jest audycja. No i tutaj audycja z jedynki Polskiego Radia jakaś jest też dotycząca audiodeskrypcji. Świat obrazu utkany ze słów to audycja Polskiego Związku Niewidomych, która mówi o tym, jak przedstawić świat filmu osobom niewidomym i jak przedstawić obraz tego, co widać na ekranie. Podcasty EBU o nowoczesnych technologiach to audycja Polskiego Związku Niewidomych. Nie no, tu już fantazjuję.
1: Tu już prawie się udało.
0: Tak, prawie się udało, no bo to nie Polski Związek Niewidomych, tylko Europejska Unia Niewidomych. Więc no, zdecydowanie inaczej. Natomiast, co jest ważne, on do wszystkiego podaje linki, więc można sobie ewentualnie zobaczyć, jakież na podstawie jakich stron on te wnioski wysnuwał. Ja zawsze robię taki test, że pytam tych sztucznych inteligencji o siebie, no bo kilka informacji na mój temat jest dostępnych w sieci, natomiast nie jest ich jakoś wybitnie dużo, więc zazwyczaj mnie mylą ze Stanisławem Dziwiszem, te sztuczne inteligencje, zwłaszcza GPT, ale tym razem, jak go zapytałem o siebie, to trochę nawet coś mnie tam skojarzył z radiem, zdaje się podcastem też, natomiast też pomylił mnie z kimś, a właściwie połączył sobie jakby dwie osoby w jedno, bo powiedział, że ja jestem pracownikiem jakiejś agencji interaktywnej, interesuję się ekonomią i wrzucił jakiś zupełnie losowy blog, chyba z WordPressa albo Blogspota, który faktycznie był jakoś powiązany z moim nazwiskiem. Były tam jakieś publikowane ileś lat temu teksty. To oczywiście nie był mój blog, żeby nie było wątpliwości. Więc no, czasem mam wrażenie, że tu są rzeczywiście odrobinkę lepsze wyniki w tym Perplexity. Natomiast oczywiście no, też nie należy wierzyć temu na słowo. Zawsze warto sobie przejrzeć linki, które ta strona generuje. Strona, ale też aplikacja. Bo jest aplikacja na pewno na iOS-a, czy na Androida, to szczerze powiedziawszy nie wiem, ale być może też, no generalnie Perplexity jest takim startupem, który chce coś osiągnąć, a czy osiągnie, to zobaczymy. Jest też tego wersja płatna, możemy wtedy korzystać z GPT-4, bo tu zdaje się, że trójka jest dostępna w tej wersji darmowej, ale wersja darmowa też jest, nawet możemy bez logowania, co myślę, że jest dosyć ciekawą rzeczą, bo nie musimy się logować, nie musimy zakładać jakiegoś konta, oczywiście będziemy namówieni na to, żeby tam konto założyć, ale jeżeli ktoś nie lubi takich rzeczy, nie lubi gdzieś zakładać kont, to również za darmo można się tym Perplexity pobawić i zobaczyć, jak to w ogóle działa. Więc tyle, perplexity.ai. Jeżeli macie ochotę sobie potestować sztuczną inteligencję, to zapraszamy. Tymczasem mamy jeszcze słuchacza, tak zupełnie na koniec. Mamy Bartka, który się właśnie podłącza do naszego systemu audio. Miejmy nadzieję, że się podłączy, no bo to już chyba rzeczywiście będzie ostatni temat, rozmowa z Bartkiem w dzisiejszej audycji.
2: A ja jeszcze potem będę miał Perplexity, jedną rzecz, którą wpisałem, to jest dość ciekawe.
0: A to może powiedz to jest, od razu, bo Bartek się łączy z nami.
2: Bo napisałem mu nieco coś takiego. Na stronie Tyflopod

0: podcast.net znajdują się audycje Tyflo Przegląd. W komentarzach pod nimi jest lista tematów poruszanych w odcinkach. Korzystając z tego, wymień tytuły audycji, w których mowa jest o instrumentach wirtualnych. Czyli wiesz, jakby chodzi o to, że tych Tyflo Przeglądów jest bardzo dużo i ktoś chciałby, załóżmy, znaleźć takie audycje, w których mowa jest o czymś konkretnym.
1: No tak.
0: No i ciekaw jest, no i byłem ciekaw, czy on coś znajdzie. Znalazł. I nawet coś, co ma sens, znaczy nie wszystko to są audycje, znaczy to nie są wszystkie audycje, w których mowa o instrumentach wirtualnych. Akurat, bo no, to jest akurat temat, który pamiętam, że był kilka razy. Natomiast tak, wymienił tutaj Tyflo Przegląd 168 i rzeczywiście tu było coś na temat instrumentów, znaczy w komentarzu tu czytam, że jest jeśli interesuje was tam zwiększenie dostępności w Thunderbirdzie, to co nowego pojawiło się w Talkbacku, dostępność kolejnych instrumentów wirtualnych, czy też to, co się dzieje z częścią zewnętrznych klientów Twittera i tak dalej, czyli jest tu coś o instrumentach. Potem nie wiem, czemu dał klawiatury sterujące, odcinek o klawiaturach sterujących, no Tyflo Przegląd to nie jest, więc no jeden z warunków nie został zachowany, no ale o instrumentach wirtualnych no trochę
1: było,
0: to jest.
1: Tak.
0: Potem odcinek 181 i tu w opisie w tym odcinku mamy słowieści dla tych, którzy jeszcze nie kupili Voice Dream Leadera, dobre dla tych, którzy nie chcą tworzyć muzykę z użyciem Ableton Note. Mamy coś dla zainteresowanych sportem, technologią, która może w nim pomóc. Tradycyjnie też zaglądamy do nowości, na przykład podcastowych, zainteresowani, kontakt i tak dalej. Ale w znacznikach czasu mamy katalog dostępnych instrumentów wirtualnych. Więc jest.
1: Tak.
0: I odcinek numer 81 tutaj w opisie.
1: Swoją drogą też warto zwrócić uwagę, że on potrafi sięgać do całkiem nowych tych odcinków. Więc to...
0: Tak.
1: I mam wrażenie, że tu rzeczywiście jest ta aktualizacja danych dość regularna.
0: Dość częsta. Mhm. Tym razem sporą część audycji poświęcamy konferencji Apple i nowościom, jakie będziemy mogli cieszyć się już jesienią. Oprócz tego przeglądamy nowe dodatki NVDA. Tym razem jeden z nich jest bardzo, bardzo ciekawy. Przyglądamy się angielskim badaniom dotyczącym echolokacji, a ich wyniki zaskakują. Przyglądamy się także czytnikowi ekranu od Huawei, który jest delikatnie mówiąc dziwny. Oprócz tego poruszamy oczywiście znacznie więcej tematów, które znajdziecie bez i tak dalej. Czyli w opisie nic nie ma na temat instrumentów wirtualnych, natomiast w komentarzach, znaczy w komentarzu, w znacznikach mamy letnia promocja Native Instruments. Czyli no? nie to, że jest jeszcze w tym samym poprawia się dostępność JUICE do tworzenia wirtualnych instrumentów. Czyli, no, jest, rzeczywiście jest. I on rzeczywiście umie znaleźć to w... I potem jeszcze jest po angielsku Here are the episodes, tam Tyflo Przegląd.
1: A swoją drogą ja wpisałem jeszcze teraz inny prompt. Na stronie Tyflo Podcastu znajduje się audycja o nazwie Tyflo Przegląd. Tak, żeby sprawdzić, jaki jest jej najnowszy odcinek. Odpowiedź. Najnowszy odcinek audycji Tyflo Przegląd ma numer 192.
2: No pięknie.
0: Aha, no. To rzeczywiście bardzo... Bardzo jest na czasie. Także i rzeczywiście Bing to się przy tym sypał równo. Natomiast ten Perplexity, no to rzeczywiście ładnie tutaj, jakoś to działa. Więc wydaje mi się, że to jest lepsze przynajmniej od tego czata Bing.
1: Dokładnie, no zwłaszcza do wyszukiwania jakichś takich informacji, no bo ten Bing przede wszystkim też do tego służy. Ja mam wrażenie, że właśnie Microsoft próbuje blokować inne rzeczy, które mógłby on robić. Bo ja kiedyś próbowałem go poprosić o coś, to on mimo wszystko próbował mi to wyszukiwać w sieci, nie chciał tego zrobić, tylko po prostu podrzucał linki.
0: Okej, ale jakby ja nie mam nic przeciwko temu, w sensie jak ma być to wyszukiwarka, to niech to będzie nawet wyszukiwarka, okej. I niech blokują jakby tworzenie treści, no bo jakby ja to bardzo dobrze rozumiem. Natomiast no fajnie, że to jakoś działa, bo ten Bing to tak mam wrażenie, no trochę działa, trochę nie do końca i to jakoś tak różnie to bywa. Także tak. No i czy Bartosz się z nami połączył, bo próbuje.
1: Tak, przed momentem się rozłączył, teraz próbuje się połączyć, no to dajmy jeszcze chwilę. Ja jeszcze w międzyczasie sobie zerknę na komentarze, czy do nas piszecie. A, no piszecie do nas. Krzysztof na przykład do nas napisał. A propos Time for Bus i Androida, trzeba w TalkBack w sekcji szczegółowość włączyć sekcję włączyć opcję powiadomienia przy wyłączonym ekranie i wtedy przy wyłączonym ekranie te powiadomienia są wypowiadane. Sprawdzałem to dzisiaj. Także to taka jeszcze jedna rzecz. Jeszcze raz powiem może gdzie. W TalkBack w sekcji szczegółowość włączyć opcję powiedz powiadomienia przy wyłączonym ekranie. No i to zdaniem Krzysztofa działa. Bartku, jesteś, tylko radio wyłącz, wycisz.
2: Okej, dobrze, bo właśnie tutaj przepraszam, że kilkukrotnie się ostatnio z wami tutaj łączyłem, bynajmniej, bo miałem małe problemy tutaj z... Jak zaakceptowałeś tutaj moje wejście na antenę, to mi się voice over wyłączył i musiałem go zrestartować i niechcący zamiast Wi-Fi bądź sieć komórkowa wcisnąłem połącz i przełączyło mi na Zooma i znowu musiałem się połączyć, ale już jestem. Najważniejsze.
1: No to słucham.
2: No tak jak Michale obiecałem w zeszłym tygodniu, tutaj Tomka nie było w zeszłym tygodniu, to przypomnę, dzwonię z tym samym tematem, czyli mianowicie te gesty w iPhone'ie. Pamiętasz pewnie, Michale,
1: tak, no
2: o czym mówiłem w zeszłym tygodniu.
1: Jak tam?
2: Powiem tak, wysłuchałem najpierw ciebie. Mhm. I dokonałem tego wyczyszczenia iPhone'a, czyli usunąć zawartość i ustawienia. Muszę tobie powiedzieć, że to zasadniczo się nic nie zmieniło, bo próbowałem go wyczyścić przez iTunesa, tyle że był komunikat iTunes pobiera oprogramowanie, po pobraniu iPhone zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. I raz pokazał mi się komunikat przycisk OK, ale nic się po tym nie stało. Co się dzisiaj dowiedziałem na infolinii Apple'a, że prawdopodobnie mogło nawet niepoprawnie zostać pobrane to oprogramowanie i dlatego wyświetlił mi się ten komunikat, gdzie mogłem tylko przycisk OK i to jeszcze z myszki nawigacyjnej, a nie normalnie z klawiatury to przeczytać. Ale co ciekawe, Michale, zauważyłem, to się dzieje tylko wtedy, bynajmniej tylko wtedy, zazwyczaj, kiedy on jest pod ładowaniem.
1: To znaczy to, że te losowe gesty, tak?
2: Znaczy się te nieprawidłowe nawet gesty.
1: Nieprawidłowe.
2: Bo tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem, próbowałem włączyć dyktowanie 2x2 palce, on mi nagle gdzieś trzeci palec wykrywał albo wcale tego gestu nie łapał, czy nawet gest wstecz, czyli gest potarcia 2 palcami nie działał, gdzie powinien działać. A dzisiaj to nie wiem w ogóle nawet jak odblokowywałem.
1: No ale dobrze, Bartku, bo tak jedna rzecz. Czy próbowałeś, czy w końcu udało ci się zresetować to urządzenie i przywrócić?
2: No, znaczy się przez iClouda i owszem, bo z backupu mogłem.
1: I co, dało to coś?
2: Nie, właśnie nie.
1: Nie, rozumiem.
2: I dlatego później zabrałem się za iTunesa i... Mówię, pierwszy raz jak pobrałem iTunesem prawdopodobnie to oprogramowanie, gdzie pojawił mi się ten komunikat z przyciskiem OK.
1: No a czy próbowałeś potem jeszcze raz
2: później pobierać? Z iPhone'em nie stało, on był jak był. Tak, i co ciekawe, on mi pobierał ponad 1,5 godziny, gdzie nawet nie skończył. A to wcześniejsze pobieranie tam może 0,5 godziny zajęło.
1: Rozumiem. No ale dobrze, i co z tym iTunesem? Udało się?
2: No właśnie nie.
1: Czy też nie?
2: Ale jeszcze, że tak powiem, przez to długie pobieranie zrezygnowałem wtedy z tego iTunesa I dzisiaj dzwoniąc na infolinię, że tak powiem, może to właśnie to błędne pobranie iTunesem było spowodowane tym, że byłem podłączony do internetu mobilnego.
1: No być może.
2: I dlatego teraz w najbliższym czasie, prawdopodobnie w niedzielę, ja spróbuję podłączyć się do Wi-Fi stacjonarnego tutaj u mnie w domu i wtedy zobaczę, czy to coś pomoże.
1: No to cóż, no...
2: Szczerze powiedziawszy, tak naprawdę chciałbym uniknąć oddania iPhone'a na gwarancję, bo niestety tutaj, Michał, niestety muszę podkreślić, że miałeś jednak rację, bo w zeszłym tygodniu mówiłem, że jako iPhone'a zapasowego będę miał iPhone'a SE i de facto go miałem, ale niestety jest jeden minus. Nie można tam przywrócić backupu z wersją iOS-a 16.5.1.c.
1: Mhm. No tak, no bo po prostu tam tym telefonie tam jest starsza wersja iOS-a. Tak.
2: Ostatnia, z tego co pamiętam, jest chyba 12.5.7 chyba, jak dobrze
1: no,
2: pamiętam.
1: No niestety i to będzie problem.
2: I teraz właśnie się zastanawiam, bo tutaj na infolinii powiedzieli, że niby jest możliwość jakby wzięcia sprzętu zastępczego na ten czas. Nie wiem, może ty się, Michał, orientujesz, jak wygląda taka procedura chociażby?
1: Nie orientuję się. Piotrze,
3: chyba
1: może
3: od sklepu zależy. Nie, niestety. Ja bym się po prostu w sklepie ewentualnie wtedy zapytał, jak oddajesz ten telefon na gwarancję.
2: No tak, to oczywiście...
3: Bo generalnie samo przeniesienie danych z jednego iPhone'a na drugie to nie jest trudne, bo tam te telefony dosłownie można przyłożyć do siebie podczas
2: konfiguracji. Tak, Piotrze, ja to zresztą robiłem poprzednio, jak przeniesiłem z SE drugiej generacji na 13, także dla mnie ta operacja nie jest wcale obca.
3: No więc to widzę, jak to by się dało w sklepie nawet zrobić, tak? Ale no mówię, to byś musiał się zapytać konkretnie, jak to wygląda.
2: Właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda taka operacja i czy w ogóle jest możliwe.
3: No ja bym tutaj faktycznie jeszcze raz spróbował to oprogramowanie z iTunesa przywrócić, jeśli faktycznie tam jest taka kwestia, gdzieś coś w systemie. Bo jeszcze tak się zastanawiam, czy to się też dzieje, jak telefon nie jest podłączony, czy tylko jak się ładuje.
2: No, zazwyczaj właśnie zauważyłem to, kiedy on jest pod ładowaniem. Chociaż może... dzisiaj właśnie próbowałem go odblokować i był ten problem z wpisaniem kodu, bo ja próbowałem ten swój kod wklepać, a on nagle mi wyświetlił, że błędny kod, czyli w międzyczasie jakieś jeszcze cyfry musiały być wpisywane.
1: Bartku, a no to w takim razie, jeżeli dzieje się to pod ładowaniem, to moje pytanie, czy dzieje się to pod ładowaniem, to jak rozumiem do sieci, kiedy telefon jest podłączony? Tak?
2: Tak, normalnie pod kostkę.
1: A do próbowałeś ładować przez komputer i sprawdzić wtedy?
2: Powiem wam tak, jeżeli chodzi o komputer, to jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego ja nie mogłem w iTunesie dodać chociażby własnego dzwonka, kiedy był zrobiony w M4R i już najechałem tabulatorem na to miejsce, w którym się ten dzwonek, ten plik po prostu wkleja.
1: Bartku, tego nie wiem, natomiast to, co ja bym sprawdził jeszcze, dla pewności, dla świętego spokoju, to ładowanie pod komputerem, to jest rzecz pierwsza, sprawdziłbym też mimo wszystko przewód ładujący.
3: Właśnie.
2: Znaczy się, sam przewód jest oryginalny.
3: Ale może coś się z tym przewodem stało.
1: Nie ma
3: stało.
1: Znaczenia, mogło się coś wewnętrznie gdzieś tam nawet uszkodzić i... Byłoby to bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności, jakby akurat miał wpływ na dotyk, no ale...
3: Nie widziałem nigdy czegoś takiego,
2: chociaż
3: natomiast...
2: dzisiaj wam powiem, przed audycją jeszcze widziałem na grupie, jedna osoba też miała jakiś właśnie problem chyba z voice-overem. Dokładnie teraz nie jestem w stanie zacytować tego.
1: Natomiast może... wiesz, Bartku, te problemy z tym, że ty nie mogłeś na przykład czegoś pod iTunesem przerzucić, że tam pojawiały się jakieś błędy, no mogą ewentualnie wskazywać na jakiś problem z przewodem.
3: Może jakieś zakłócenia właśnie, jakieś zakłócenia, sygnały są wysyłane gdzieś do tej płyty, która odpowiada za dotyk i przez to coś tam głupieje.
2: Jeszcze ewentualnie na drugim kablu mogę spróbować.
1: No właśnie, to ja bym to sprawdził, bo to może być problemem. Chociaż tak jak mówię, no my tu zgadujemy, tak?
2: Ani nie jesteśmy
1: serwisantami Apple, więc nie mamy nawet wiedzy w zakresie tego, co na co może mieć wpływ. Natomiast no ja bym mimo wszystko spróbował, zobaczył po prostu.
2: de facto. Ostatnio miałem nawet okazję na innym iPhone'ie, może nawet na tym oryginalnym kablu sprawdzić, ale no niestety nawet nie wpadło mi to do głowy, żeby, że tak powiem, tego dokonać w tej sytuacji. No ale no cóż. No dobrze, na razie wtedy jeszcze do tej niedzieli przetestuję tą opcję i wtedy zobaczę, no bo no, to jest naprawdę dość irytujące, powiedzmy sobie wprost, już zresztą rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu.
1: No oczywiście, że tak. Natomiast, no mówię, próbuj i daj znać, bo sam jestem ciekaw, jak się ta historia zakończy.
2: No miejmy nadzieję, że to w najbliższych dniach się skończy, bo sam widzisz, Michale, ile ta sytuacja już trwa. Oczywiście. Szukamy, szukamy i na razie, że tak powiem, kręci mi się w kółko.
1: Zgadza się. No dobrze, Bartku, czy w czymś jeszcze możemy pomóc?
2: No tutaj chyba właśnie już nie. Także tylko mówię, dzwoniłem w tej sprawie, żeby przekazać, jakie są bynajmniej efekty na ten czas i, że tak powiem, będę informował was na bieżąco.
1: Okej, okay. Dzięki za telefon, dobrej nocy,
2: również
1: trzymaj
2: dzięki
1: się.
2: Dzięki serdecznie, również trzymajcie się, hej.
1: Cześć. I jeszcze na koniec jedno pytanie od naszego słuchacza Dominika. Hej, czy dostępność w Diablo 4 działa również na PS5?
3: Tak. Tak, tam były jakieś problemy, ale niedawno zostały rozwiązane. Tam jedna kwestia, to jest chyba ze wszystkimi grami, jest taka, że nie jest czytana klawiatura ekranowa w czasie gry, więc warto sobie na jakiś czas wtedy albo podłączyć na chwilę klawiaturę z komputera, bo konsola ma porty USB, albo przez Bluetooth, kiedy musimy wpisać imię dla swojej postaci, ale później wszystko jest fajnie czytane.
1: No i więcej pytań chyba nie ma.
0: I więcej tematów nie ma. Chyba że komuś coś się jeszcze gdzieś tam pojawiło w trakcie audycji, w trakcie przeglądań na przykład
3: z internetu. Mojej strony wszystko.
1: Z mojej
0: no to
1: również.
0: W takim razie kończymy w składzie nieco uszczuplonym w stosunku do tego, jak zaczynaliśmy. Paulina niestety musiała się pożegnać, ale Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, zostaliśmy. No i w tym składzie się z wami żegnamy. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu.
1: Dobrej nocy.
3: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19 w kalendarzu, dziś wtorek, 6 dzień października roku 2015. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyfloradia. Z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony moi dzisiejsi goście Michał Kasperczak i Mikołaj Rotnicki. Witam was serdecznie.
5: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
1: O, jak ładnie. Jeden dzień dobry, drugi dobry wieczór. W końcu nigdy nie wiadomo, o której ktoś nas będzie później słuchał. A dziś będzie historia taka bardziej wspominkowa na naszej antenie, bo dziś będziemy sobie wspominać Windowsy. Mówić będziemy o systemach Windows. To tak przy okazji tego, że właśnie w tym roku mija 20-lecie od premiery systemu Windows 95, który to system, no, nie da się ukryć, zrewolucjonizował sposób używania komputerów osobistych przez użytkowników zarówno domowych, ale także myślę, że i tych, którzy te liczące inteligentne maszyny wykorzystywali i wykorzystują zresztą nadal także w sposób zawodowy. Dziś sobie porozmawiamy o tym. Oczywiście Tyfloradio nie byłoby Tyfloradiem, gdybyśmy nie mówili o tym wszystkim z perspektywy użytkowników niewidomych i słabowidzących, o naszych przygodach z tymi systemami, o tym, jak to wszystko wyglądało drzewiej, a jak wygląda teraz, i o tym będziemy właśnie dziś mówić na naszej antenie. Jeżeli ktoś będzie chciał się z nami swoimi wspomnieniami komputerowymi podzielić, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uczynić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a nasz skype'owy login to tyflopodcast.net. Jeszcze w tym momencie nie jest to wszystko dostępne, ale za moment przystąpię do
6: procedury uruchamiania tej całej naszej maszynerii, więc będzie już za jakiś czas można się do nas dodzwonić. Mikołaju, ty jak już tak przygotowując się do tej naszej dzisiejszej audycji, wiemy, Windowsów próbowałeś wcześniej od Michała, więc może ja bym ciebie najpierw poprosił, żebyś nieco powiedział na temat tego, jak to wyglądały te wcześniejsze Windowsy. Tak naprawdę możemy zacząć chyba od Windowsa 3.11, tak? Bo to był pierwszy system, z którym się zetknąłeś.
7: Tak, Windows 3.11 to był pierwszy Windows, z którym się zetknąłem. To jeszcze wtedy było zawsze takie podejście, że to była nakładka taka graficzna na system DOS, bo tak naprawdę w tych czasach, powiedzmy początek lat 90., czyli przed tym rokiem 1995, jednak królował wszechobecny DOS, z angielskiego Disk Operation System. Prekursor, można powiedzieć, Windowsa, ta taka podstawa, która gdzieś tam siedziała później pod tymi pierwszymi wersjami Windowsa. No i Windows 3.11 no, powstał jako, to już oczywiście była kolejna wersja w ogóle Windowsów, tak, ale 3.11 był taką wersją, która już była taka no, znośna chyba w użytkowaniu. Z drugiej strony, ja też pamiętam, że to tam miałem chyba też kilkanaście lat. To też były takie pierwsze doświadczenia, że tak powiem, z przejściem dosyć takim ciekawym, bo człowiek był przyzwyczajony jednak do tego interfejsu, jaki był w DOSie, tego z jednej strony klepania komend z palca, jak to się mówi, na klawiaturze, z drugiej strony gdzieś tam jeszcze były takie menedżery plików jak Norton Commander, to były takie coś, co nam troszeczkę tego DOS-a ugraficzniało. Takie panele się wyświetlały, ale to wszystko było malowane, że tak powiem, tekstem, tylko po to, żeby to graficznie jakoś wyglądało. No i tak na marginesie właśnie wtedy już się powoli zaczynało używać czasami tego Windowsa, tak? Ale głównie ze względu na to, że to było jakieś takie właśnie nowe środowisko graficzne, tak? Jakieś okna, jakieś ikony, w coś można w ogóle było kliknąć, tak? Czyli tutaj było wykorzystanie też kursora myszy. To oczywiście tutaj cały czas mówię z perspektywy osoby widzącej, słabowidzącej. Natomiast no, to jeszcze nie było, że tak powiem, takie używanie, że to się po prostu uruchamiało i się po prostu domyślnie z tego korzystało. Zawsze jednak ten DOS był tą podstawą, a tego Windowsa się właściwie uruchamiało wtedy, kiedy się chciało coś powiedzmy więcej, jakiś ewentualnie tam edytor tekstu, czy chciało się ewentualnie coś porysować za pomocą kursora myszy. I to było właściwie tyle. To jeszcze też trzeba pamiętać, to były czasy jeszcze przynajmniej nie internetu pod strzechami. Tak? Ten internet gdzieś tam pewnie był na uczelniach, czy gdzieś dopiero raczkował, ale jednak pamiętam te czasy jeszcze tego Windowsa 3.11. To było w ogóle tak, że on się chyba mieścił na 7 albo 6 dyskietkach i ten proces instalacji to tam, mówię, trwał chyba z kilka godzin czasami, bo trzeba było tymi dyskietkami żonglować i potem w końcu się ten system, wiadomo, jakoś instalował i tak naprawdę to zawsze była nakładka na DOSa.
6: Tak, i oczywiście ten Windows nie posiadał, to jeszcze od razu dodajmy, żadnego oprogramowania odczytu ekranu wbudowanego w siebie, bo to taka ciekawostka, bo to sprawdziłem, bo sam już nie pamiętałem dokładnie. Narrator w Windowsach pojawił się dopiero od Windowsa 2000, więc dla osób niewidomych wtedy to były tylko i wyłącznie jakieś oprogramowania zewnętrzne, gdzie pod Windowsem 3.11 no, było z tym krucho, przy Windows 95 już było lepiej w tej sytuacji, ale zapytam Mikołaju, za chwileczkę Michale oddam ci głos, bo miałeś jakieś pytanie, ale jeszcze od razu zapytam, jak to było z kwestiami dla osób słabowidzących? Czy ta 3.11 to w ogóle dawała ci coś jako osobie słabowidzącej? Jakieś takie systemowe udogodnienia, które teraz mają Windowsy, typu nie wiem, jakaś lupa i tak dalej, czy to w ogóle przyszło później?
7: To znaczy paradoksalnie powiem, że to dawało dosyć sporo. Dlaczego? Dlatego, że to były czasy, kiedy monitory i komputery, one nie pracowały jeszcze w tych takich bardzo wysokich rozdzielczościach. To znaczy, chodzi mi tutaj o taką kwestię, że obecnie, no teraz mówimy o rozdzielczości Full HD, już powoli wchodzi rozdzielczość 4K, czyli ta liczba tych pikseli na ekranie się cały czas zwiększa. Co to powoduje? Kiedyś w tamtych czasach to były tam, mówię, rozdzielczości rzędu tam powiedzmy 640x480, czyli rozdzielczość VGA, to już było naprawdę dużo, Ale co to rodziło ze sobą z perspektywy osoby słabowidzącej? Po prostu wtedy, mimo tej tak zwanych gdzieś tam pikseli widocznych przy krawędziach jakichś rozmaitych kształtów, to wszystko, ten interfejs sam w sobie domyślnie był duży. Tak? Czyli nie trzeba było zasadniczo jakichś radykalnie programów powiększających za dużo używać tutaj, no zresztą takich nie było, ale nie trzeba było, bo to wszystko było po prostu względnie duże, tak? No oczywiście nie używało się może jakichś wielkich monitorów, no ale z czasem potem przy kolejnych wersjach Windowsa te rozdzielczości też szły w górę, a co za tym idzie, wszelkiego rodzaju literki, ikonki, to wszystko się mimo wszystko zmniejszało i tak paradoksalnie dlatego ja jestem zawsze z perspektywy osoby słabowidzącej zwolennikiem, aby używam po prostu, można by powiedzieć, niższych rozdzielczości niż te dostępne, ze względu na to, że wszystko po prostu jest większe. Więc tak można było powiedzieć, że to była taka, w cudzysłowie, taka naturalna dostępność jeszcze wtedy. Tak? Nie trzeba było właśnie tych programów powiększających, których zresztą nie było, używać.
8: Ja chciałem zapytać, jak taki Windows w ogóle wyglądał? To znaczy, pamiętasz, bo no jakby z jednej strony powiedziałeś o tym, że używało się tego Windowsa tak trochę dodatkowo jako takie rozszerzenie DOSa, w sensie, no zresztą sam to pamiętam, w sensie, że chcemy zrobić coś więcej. Z drugiej strony znam osoby już wtedy, które zaczęły komputer gdzieś tam, komputera się uczyć i szybko DOSa tak ominęły szerokim łukiem to, co tam ewentualnie musiały, a tak naprawdę miały już w autostarcie, w konfigu, w auto egzeku komendy uruchamiające Windowsa i pracowały tylko i wyłącznie na Windowsie, bo można było wtedy operować tam i na plikach i mieć któregoś tam, to był chyba Word 4.0 wtedy, 2.0 i 4.0, Worda, Excela i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem zapytać, jak uruchamiałeś taki Windows i jak on wyglądał? Co było na ekranie?
7: Czy filozofia ta taka co do, że tak powiem, ogółu, ona była, że tak powiem, bardzo podobna, no bo to jest filozofia okna, czyli tak można tak opisać pewnych po prostu takich paneli prostokątnych, gdzie każdy z nich reprezentuje jakąś po prostu no, aplikacje, tak były wbudowane właśnie też aplikacje typu takie oczywiście proste, jakiś tam edytor, jakiś notatnik, jakiś chyba nawet ten WordPad był.
1: Kalkulator już, też wtedy, zdaje kalkulator, się, że był już wtedy.
7: Taka aplikacja.
8: Te gry dwie, Pasjans i Saper tak, chyba.
7: Pasjans i Saper, no to które potem oczywiście dalej gdzieś tam pokutowały. Więc no, na pewno jest to z perspektywy osoby słabowidzącej, znaczy mówię, no widzącej i słabowidzącej, no to jest to, że przesiadamy się jednak z sklepania komend w tym wierszu polecenia jednak do można by powiedzieć takiego środowiska, które jednak no wygląda, tak? Wygląda, no czyli nie musimy powiedzmy zrobić jakieś komendy copy i potem nazwa pliku, nazwa lokalizacji, tylko wystarczy w dwóch oknach mieć jakąś tam podgląd na oba foldery i przeciągnąć to za pomocą myszy, tak? Ja tutaj nawet sobie w tej chwili wyświetliłem screen jeszcze z Windowsa 3.11, żeby sobie tak troszeczkę przypomnieć. No okna też były, miały swój tytuł, było to klasyczne i już wtedy plik edycja widok albo plik opcje widok. Może.
8: Ale po uruchomieniu było jakieś też takie biurko, coś takiego?
7: Tylko nie było czegoś takiego jak menu start, które się właśnie pojawiło w Windowsie 95. I paska, że tak powiem, tego zadań, paska otwartych aplikacji, tego nie było, tak? Ikony były po prostu już na pulpicie. Była oczywiście opcja, że tak powiem, tutaj związana z uruchamianiem tego, z poszczególnych tego, ale wszystko zasadniczo odbywało się na pulpicie i nie było tego takiego menu start. Tak? To wszystko się gdzieś tam odbywało tylko i wyłącznie w obrębie pulpitu i w uruchomianych oknach.
8: Jak tam się instalowało, bo to programy instalowane pod Windowsa je się instalowało za DOSa, czy można było z poziomu DOSa, czy można było z poziomu Windowsa, te Windowsowe chyba można było instalować?
7: Można było, no jest, było coś takiego, jak to wiadomo, też manager plików, tak, panel sterowania był, tak.
8: Potem pamiętam coś, co się nazywało, nie wiem, czy to był chyba taki manager urządzeń, jakieś profile sprzętowe. coś takiego było. Nie wiem, co to, taki termin pamiętam coś, ale co to było, to nie wiem.
6: Profile sprzętowe to tak naprawdę jeszcze i do dziś się można z tym spotkać, gdzieś tam do różnych tych konfiguracji komputerów i tak dalej. To jest jeszcze gdzieś tam w systemie.
8: Czyli, takie ustawienia.
6: Tak, ale czy to jeszcze jest, znaczy, czy to było wtedy to samo, to nie wiem, bo ja powiem tak, ja na Windowsie 3.11 miałem okazję pracować, ale bez programu odczytu ekranu i to w bardzo ograniczonym stopniu, bo wyobraźcie sobie, to taką ciekawostkę powiem, w stacji radiowej, w której pierwsze swoje kroki z mikrofonem i za konsoletą stawiałem, czyli w naszym lokalnym radiu, Radiu Iława, był jeden komputer. Od początku istnienia tej stacji, czyli od tam roku 94, jak dobrze pamiętam, z systemem Windows 3.11 i on był do samego końca funkcjonowania tego radia, ten sam komputer, bo to była w ogóle zrobiona sieć z dwóch komputerów o podobnych parametrach, z których jeden miał napęd CD, więc wow. I ten komputer służył tylko i wyłącznie do tego, żeby odgrywać z tego dźwięki. To było po prostu, więc tam nie było potrzebnego nic więcej, ale i tak raz na dzień mniej więcej ten komputer trzeba było przerestartować, bo ten system tak działał. No ale on nie był reinstalowany chyba przez ileś tam lat. Więc podejrzewam, że to dlatego on tak działał, jak działał, ale no tak było, tak kiedyś się używało tych komputerów do pewnych tylko wyspecjalizowanych zadań niekiedy, ale tam pamiętam był właśnie Windows 3.11 i się jeszcze z DOS-a wchodziło, bo najpierw był DOS, a później trzeba było, zdaje się, wpisać WIN i dopiero tak, się odpalał, tak. I dopiero Windows się odpalał Windows. Tak, Windows.
7: Jeszcze tylko tak powiem, bo tutaj tak właśnie sobie przypomnieniowo uruchomiłem, że tak powiem, screenshoty z Windowsa 3.11. Takie domyślne aplikacje były w takim, nazwijmy to, folderze akcesoria. Ja to zawsze też pamiętam, to się nazywało akcesoria. No i tam były takie aplikacje jak Write, taki edytor tekstu jak Paintbrush, Terminal, gdzie dało się tutaj łączyć ewentualnie modemy telefoniczne, te sprawy. Notepad, zegar, jakiś kalkulator, tak. Media player był jakiś, sound recorder. Czyli
6: rejestrator dźwięków, tak, późniejszy.
7: Dźwięków, tak. No tutaj akurat mam po prostu screenshot, bo w wersji angielskiej, tak?
6: No jasne.
7: Natomiast tego typu były aplikacje. A co ciekawe, istniała taka możliwość, żeby wywołać panel MS-DOS-a, tak? Czyli w oknie odpalić po prostu taki terminal, można by powiedzieć, tekstowy, tak? Czyli jakby z poziomu Windowsa uruchomić komendy, okno, gdzie można było wpisywać po prostu komendy DOS-owe.
6: Tak, co później zresztą także było jeszcze w kolejnych wersjach Windows i to się nazywało tryb MS-DOS, bo można było to uruchomić, a można było także sobie do tego przejść, zrestartować komputer i uruchomić to w DOS-ie.
8: Tak, no i w Polsce właściwie nikt niewidomy, tyle co ja przynajmniej wiem, Windowsa 3.11 nie obsługiwał. Na świecie wiem, że takie programy były, ale one się nie przyjęły, dlatego że one nie pracowały z żadną z polskich syntez. Ja nie wiem, czy to one działały już z syntezami programowymi i dlatego po prostu nie współpracowały. Chyba o to chodziło, no bo sprzętowo, gdyby działały z Apollem, no to by pewnie były. Chociaż nie wiem, czy ja coś mylę, czy przypadkiem Outspoken potem, który jakby pojawił się w Polsce w dobie Windowsa 95 już, czy on jeszcze nie działał z 3.11, czy ja coś mylę?
6: Mi się wydaje, że on miał kompatybilność wsteczną, ale tu tak jak mówię, to jest tylko taka dywagacja, bo ja no niestety ja się nie załapałem na używanie takie praktyczne Windowsa 3.11, ale może ty, Mikołaju, coś pamiętasz, jeżeli chodzi o te technologie asystujące, coś wtedy było?
7: Powiem tak, nie bardzo kojarzę, po prostu nie bardzo kojarzę. Wtedy to jeszcze były czasy, że no, ja owszem, też byłem osobą dosyć słabowidzącą, ale ten wzrok jeszcze był trochę lepszy. Tak jak powiedziałem, to wszystko w ogóle było też większe, inne rozdzielczości były niższe, z tego powodu były też bardziej czytelny tekst, więc ja jeszcze wtedy, to były takie czasy, że nie odczuwałem tak potrzeby korzystania z technologii asystujących wtedy.
6: Rozumiem. Michale, to teraz ja do ciebie przejdę i zapytam o to, jak to było z twoją przesiadką z DOS-a na Windowsa. Za moment przejdziemy sobie do Windowsa 95, ale myślę, że ten system, którego no, z tego co wiem, to ani ty, ani ja nie mieliśmy okazji sobie potestować tak w większym wymiarze, no to był taki moment, w którym część niewidomych się jednak na tę przesiadkę decydowała. U ciebie to było troszeczkę później, u mnie też.
8: To znaczy, ja myślę, że tak, że to zanim przejdę do opisu swojej, przepraszam bardzo, zanim przejdę do opisu swojej sytuacji, no to taka ogólna konstatacja. Wydaje mi się, że kiedy, znaczy nie wydaje, jestem tego pewien, kiedy Windows 95 się pojawił, no to generalnie był taki niewidomi, byli w takiej trochę awangardzie, w tym sensie, że używali przez tak naprawdę długi czas, tak do gdzieś Windowsa, nawet XP, do lat 2002-2003 używali gdzieś tam DOS-a w dużej mierze i wręcz ja sam pamiętam, jak gdzieś tam w liceum i tak dalej wszyscy, no, osoby, które dalej gdzieś tam już miały jakąś tam mniejszą lub większą wiedzę komputerową, no to wszyscy Windows, a ja tak trochę, że Windows, to trochę niewidomi i tacy ludzie, którzy coś więcej o komputerach mieli taką trochę, trudno powiedzieć, czy to było sensowne, czy nie, no to można różnie na to patrzeć, taką trochę takie podejście, że Windows to jest dla takich osób, które coś tam chcą zrobić, dla takich osób mało zaawansowanych, to jest takie tam, taka tam zabawa, a my tu, prawda, znamy DOS-a, znamy komendy, coś więcej umiemy i nie, tak trochę jak Linuxowcy i nie potrzebujemy żadnych tutaj Windowsów. No, czas zweryfikował i jakby no ten Linux stał się coraz, ta praca z Linuxem to stała się coraz bardziej hermetyczna, a te Windowsy wszędzie się objawiły, ale wtedy w latach 90. to jeszcze aż takie nie było oczywiste i ludzie, no właśnie nie wiem, czy bo posłuchamy prawdopodobnie potem, bo miał być z nami też Krzysztof Wostal, który pracował w systemie Windows i w systemie DOS.
6: Tak, jego wypowiedź mamy i Krzysztof do nas przemówi za czas jakiś.
8: I ja nie, on wspominał, że mimo że on wtedy trochę jeszcze widział i mógł tego Windowsa używać, to kupił w 96 roku sobie DOSa. Czyli to był jeszcze ten czas, gdzie nawet do końca lat 90. w dobie Windowsa 98, czy Harpo w autolektorach, czy w ogóle ludzie kupując komputery, mimo wszystko używali, szczególnie niewidomi, brnęli w tego DOSa, używali, dalej przy tym DOSie gdzieś tam zostawali. Bo
6: to
8: wydawało
6: znaczy... Michale, ja tu jeszcze chciałbym poruszyć jedną zasadniczą kwestię, która też myślę, że jest nie bez znaczenia.
8: Ekranu nie, zaraz.
6: Nie, nawet nie dla osób niewidomych, ale w ogóle. Dlaczego ludzie jeszcze dość długo zostawali przy DOSie? Sprawa wygląda w ten sposób, i to wiem z własnych gdzieś tam doświadczeń, że szczególnie jeżeli chodzi o pracę w firmach, to kiedy się Polska w latach 90. informatyzowała, to no w przedsiębiorstwach wiadomo, że ten postęp technologiczny zawsze jest, idzie w zwolnionym tempie, bo jeżeli coś wdrażamy nowego, no to wdrażamy raz na jakiś czas i było to dosyć częstą sytuacją, że jeszcze w latach 2000 plus, nie dość, że funkcjonowały firmy, i to wcale nie takie aż bardzo małe, które miały programy, które działały dla tych firm pracujące pod DOS-em, to jeszcze nawet były firmy, które oferowały tworzenie programów pod DOS-a i jeszcze te firmy na początku XXI wieku dostawały na takie aplikacje zlecenia. Więc no, to nie jest do końca tak, że nie tylko my jakby jako niewidomi się zastanawialiśmy i ja myślę, że tu u Krzysztofa to też była kwestia tego, że no, być może część aplikacji u niego na stanowisku pracy tego DOS-a wymagała po prostu.
8: I też kwestia parametrów. Ten Windows 95, on bardzo mulił. On, ja wiem, że on wymagał naprawdę na tamte czasy komputera, chyba to były Pentium, czy jakieś tam wtedy wchodziły, a taki 386, 486 nie dawały rady.
6: Oczywiście, że tak, ale to może teraz, Michale, zanim przejdziemy do Windowsa 95, to właśnie opowiedz kilka słów, jak to było u ciebie z tą migracją, bo ty pod DOS-em dość długo pracowałeś.
8: Tak, ja pod DOS-em pracowałem tak naprawdę aż do roku 2001, a w porywach do 2002-2003, bo to było tak, że miałem możliwość, miałem w komputerze Windowsa 3.11, który mi nic nie dawał, miałem potem gdzieś tam, z Windowsem 95 to tylko u kogoś miałem do czynienia, ale tak naprawdę nie było na tego Windowsa czytników ekranu długo, no od 95 do właściwie do 98, bo Outspoken był 97, do 98, 98 Windows i kiedy, przepraszam, Outspoken wszedł na polski rynek na dobre, to już pojawił się Windows 98, czyli no, nawet w prasie tej takiej specjalistycznej w ówczesnym biuletynie informacyjnym Ośrodka Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego Polskiego Związku Niewidomych, taka długa nazwa, no pisano, że to jest, że ten Windows to jest taki swoisty, no może nie dramat, ale jest to duży problem, no bo to jest tak jakby teraz pojawił się jakiś kolejny, w cudzysłowie, flash albo inny standard kompletnie niedostępny, z którym właściwie osoba niewidoma nie wie co zrobić, no bo nie ma czytników ekranu i dopiero te czytniki ekranu się musiały pojawić. Pierwszym takim był, właściwie były dwa, HAL, firmy Dolphin i Outspoken Alwy, brytyjski HAL, holenderski Outspoken, i te programy jako pierwsze się w Polsce również w tych latach około 97 roku pojawiły. Altix nie bez pomocy Stanisława, przy współpracy Stanisława Jakubowskiego, tego HALa jakoś tam próbował wprowadzić. Harpo ostatecznie z HALa przerzuciło się na Outspoken właśnie, o którym też będziemy mogli coś powiedzieć i ja z perspektywy osoby niewidomej i pewnie Mikołaj też, bo pamiętam, że miałeś tego Outspokena. Mm-hmm. I dopiero gdzieś tam około tego 98 roku osoba niewidoma mogła tego Windowsa używać, choć tak naprawdę chyba jeszcze wtedy aż tak nie miała po co. Ja dopiero moje kolejne komputery miały już, choć miały, bo to było potem Windows 98, można było równolegle uruchomić sobie albo Windows, albo DOS. Ja długo byłem przy tym DOSie, dlatego że tam miałem już taki swój warsztat pracy, QRT, ten edytor, którego niewidomi używali.
6: Nie, QRTX. Tylko niewidomi zresztą.
8: No tak, ale w dobie już lat 97-8, to ja mam wrażenie, że w ogóle dość szybko, nie wiem, tego QR-teksta widzące osoby porzuciły.
6: Tak, ale to przez pewien czas była taka polska myśl techniczna.
8: Tak,
6: i to chyba jeszcze fajnie, kiedy nie, i to ale całkiem kiedy fajnie działała. Później tak, Word Perfecty i tak dalej. Jednak.
8: Tak, ale chyba ta myśl techniczna, kiedy została udźwiękowiona, to chyba już ludzie używali bardziej tego edytora tag graficznego w trybie tekstowym. Mam wrażenie, że tego taga ludzie widzący używali, a QR, ja nikogo, powiem szczerze, a wypytywałem wtedy wszystkich, kto czego używa, się tym interesowałem i w ogóle nikogo widzącego nie znam, kto by w DOSie używał QR teksta, powiem szczerze, ale nie muszę mieć racji też, jakby no nie wiem wszystkiego, może firmy bardziej, to był też droższy program, nie wiem. No i między innymi przez tego QR teksta, przez Fulton Commander, czyli taką nakładkę udźwiękowioną, właściwie nie udźwiękowioną, taki polski odpowiednik Nortona Commandera, również przez to, że używałem syntezatora Kubuś.
6: Notabene wyprodukowany przez późniejszego twórcę gadu-gadu, przez Łukasza Foltyna.
8: Tak, i przepraszam, i co ciekawe, ja bym pewnie tego Windowsa nawet może i używał bardziej, ale Outspoken, który miałem, okazało się, że Harpo tutaj promowało go z Syntokiem, który wówczas, o ile czytał wszystko jakoś tam dla osoby słabowidzącej, mógł być okej, o tyle do takiej pracy bardziej, że tak powiem, nawigowalnej, do nawigacji w dwie strony, do pauzowania mowy i tak dalej, tam były po prostu bardzo duże problemy z tym, może nie bardzo, były duże problemy z tym Syntokiem, a jeszcze większe problemy były z Kubusiem. I ja tak naprawdę tego Outspokena nie miałem z czym używać, bo ja z Apollem miałbym lepiej, ale że Kubuś był dwa razy tańszy, to ja kupiłem Kubusia, a nie Apollo w 95 roku, no i stąd, a Harpo tak naprawdę potem z tym, jak dobrze zaczęli z tym przejęciem Kawianowskiego projektu i w ogóle z produkcją Kubusia, tak z tą syntezą potem było coraz więcej problemów i oni tak naprawdę nigdy ani nie udostępnili dobrej dokumentacji do tego Kubusia, a też to co było tam, ta kopia sterownika do Apolla i tak dalej, to tam było sporo problemów i ten Kubuś dał spokana został wdrożony niejako na siłę. No i tak trochę nie miałem, aha, bo to jeszcze też była kwestia, że tego Syntoka po prostu chyba on kosztował dużo, wtedy jeszcze nie było Homera, on kosztował chyba, nie wiem, czy 500 zł, czy ileś, czy jeszcze więcej, czy trochę mniej, ale wiem, że to były czasy, kiedy nie mogłem sobie tak wydać 500 tam, czy iluś złotych po prostu. I no dopiero, ja wiem, że w 99, tak jeszcze historycznie powiem roku, kiedy był pierwszy taki mocny program komputer dla Homera, gdzie większość tych osób, no, nie wiem czy większość, ale sporo osób niewidomych, które tutaj są gośćmi Tyflo Podcastu, pokupowało swoje z dofinansowań swoje komputery, jakieś tam swoje stanowiska pracy i nauki, no to sporo ludzi już poszło w te Windowsy, pokupowało JOSa, Windowsa, coś tam Outspokena. Ja wtedy kupiłem...
6: 99 rok to jeszcze był rok Hala, jeżeli chodzi o promocję tego przez Altix. Wiem, bo sam się na to naciąłem. Ale...
8: No naciąłem, ja bym tego tak na tamten czas nie negował, ale to o tym sobie możemy później też porozmawiać. I wówczas, no ja na przykład nie wiem, dlaczego nie kupiłem Syntoka? Tak też się zastanawiam, bo w sumie tak logicznie rzecz biorąc, powinienem kupić Syntoka, no i przejść na Windowsa. A ja jakoś chyba chciałem przy tym Kubuś po prostu zostać. Nie wiem, widocznie nie byłem, nie przekonali mnie. Firma Harpo chyba widocznie mnie nie przekonała, bo ani wiem, że testowałem kiedyś Outspokena, mi się średnio podobał. Hal mi się podobał bardziej, bo on jednak dla niewidomego mam wrażenie więcej czytał mimo wszystko. Ale dlaczego ja nie kupiłem Hala? Czy to były kwestie tylko finansowe po prostu jakieś, bo to wtedy tam jeszcze trzeba było mieć i wyrantów, i dużo więcej płacić i w ogóle? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie zrobiłem tego, co wszyscy prawie, no wszyscy, nie mam danych, ale tak jak rozmawiałem, co wszyscy, że kupowali właśnie autolektory, Outspokeny i Syntoka. Nie kupiłem niczego z tego i nie wiem dlaczego. No i tak to naprawdę byłem zmuszony potem w 2002, kiedy już te Windowsy 98, tam jeszcze był ten taki w miarę niezależny DOS, którego można było uruchomić, ale potem chyba już Kubuś mi się popsuł, tam były problemy z naprawą, no i byłem zmuszony przejść na Windowsa. No, niemniej jednak prawda jest taka, że dopiero kiedy, chociaż moje pierwsze jakieś tam kroki w internecie to jeszcze był Outspoken, ale dopiero kiedy udało mi się gdzieś tam, kiedy stałem się posiadaczem programu JOS w roku 2002, to dopiero po prostu odkryłem potęgę Windowsa, sprawność pracy w internecie, w Outlook Expressie i taką pracę podobną mniej lub bardziej do tego jak dziś pracuje się z komputerem. No i tak zasadniczo przejście na tego Windowsa było dla mnie jakoś tam bezbolesne, ale może to dlatego, że ja się no jednak tą informatyką zawsze jakąś tam użytkowaniem komputera interesowałem i po prostu wiedziałem co jest co, wiedziałem co mnie czeka. Na pewno tych komend mi trochę brakowało i gdzieś tam no miałem wrażenie, że w DOSie się pewne rzeczy po prostu robi jednak szybciej. Chyba. No ale to gdzieś tam też do końca nie pamiętam, jak to było.
6: Dobrze, to teraz wróćmy do kwestii systemu, w kwestii tego, jak to wszystko funkcjonowało. Omówiliśmy sobie trochę system Windows 3.11, to teraz powróćmy do dwudziestolatka, a właściwie przenieśmy się do dwudziestoletniego systemu Windows 95. Mikołaju, to był u ciebie kolejny system, tak?
7: Tak, to był kolejny system i tak jak powiedziałem, że 3.11 to zawsze było traktowane jako coś taki dodatek do DOSa, to tutaj właściwie to był pierwszy system, który się właściwie tak traktowało jak system. Także jak się już zainstalowało, to się odpalało komputer i po prostu no, gdzieś tam na samym początku były pewne ekrany DOS, ale już automatycznie startowało na to środowisko graficzne Windows. I to jeszcze tak na marginesie dodam, że to był w sumie chyba pierwszy system, który się po prostu instalował z płyty CD.
6: Wersje na dyskietkach chyba też były, tak,
7: była,
6: ale
7: to był już właśnie
6: było.
7: Ten czas, kiedy płyty CD zaczynały, że jak to się mówi,
8: powoli wchodzić.
7: Nośnik danych. Ja pamiętam swój pierwszy CD-ROM, jeszcze miałem co prawda w czasach DOS-a w 1994 roku. Natomiast mówię, w 95 roku wszedł ten Windows i co? I ja mówię tak sobie, bo popatrzyłem jak to w ogóle wygląda. Patrzę jakieś menu, jakiś start, tutaj klikam. uruchamiają się okna, no troszeczkę podobnie jak w tym Windowsie 3.11. Natomiast to była też taka pewna zmiana, niejako jakościowa, bo już nie trzeba było, że tak powiem, uruchamiać tego DOS-a i tego właśnie Nortona Commandera. Tak jeszcze tylko na marginesie dodam, że pod Nortona Commandera ja miałem kiedyś nawet wersję Lunara i Magica pod DOS-a, bo to jeszcze też chodziło. To były też takie programy, które nam powiększały trochę na ekranie, ale w DOS-ie. Ale to już tak mówię na marginesie. Ale tutaj w Windowsie 95 pierwszy raz się też spotkałem z tą możliwością dostosowania sobie wyglądu okien systemu do własnych potrzeb. Tam właśnie się pojawiły te tryb wysokiego kontrastu, gdzie ten system wyglądał no, dla kogoś, kto powiedzmy jest dobrze widzący, nie potrzebuje tych funkcji, trochę tak jakby trochę zepsuty, tak? No bo te kolory są zupełnie inne. Wszystko jest na pierwszym miejscu, jest właśnie ta czytelność i tekstu i poszczególnych kontrolek. Może on wygląda brzydziej, aczkolwiek mówię, układ okien wszystkiego oczywiście jest tak samo jak w przypadku powiedzmy standardowego wyglądu Windowsa. I jeżeli ja dobrze pamiętam, to już chyba w Windowsie 95 się pojawiło na narzędzie lupa, które umożliwiało po prostu pewien wycinek ekranu, powiększenie pewnego wycinka ekranu. Działało to tak no, troszeczkę na podobnej zasadzie, jakbyśmy szkło powiększające gdzieś tam przybliżyli do ekranu i przez nie patrzyli na ekran. Natomiast tutaj po prostu ono podążało za kursorem myszy i powiększało ten fragment ekranu, który po prostu nam był akurat potrzebny.
6: A jak to było, jeżeli chodzi o programy dostępnościowe, o technologie wspomagające? Z czymś już miałeś wtedy do czynienia? Z jakimiś albo czytnikami ekranu, albo programami powiększającymi w czasie Windowsa 95?
7: Zaczęło się właśnie słyszeć już o tych programach właśnie, może nie czytnik ekranu, ale syntezator mowy, właśnie Syntok.
6: Co tak, ciekawe, bo wtedy to był w ogóle boom, nawet promowany przez radio RMF FM. Oni tam się zresztą z Neurosoftem chyba jakoś dogadali. Nie wiem, czy pamiętacie taką reklamę. Nawet Neurosoft się w RMF-ie reklamował. Witam wszystkich, cześć i czołem, jestem Syntok i coś wam powiem. Takie hasełko reklamowe było wtedy.
7: Tak, z jednej strony takie coś było, a z drugiej strony ta promocja też się również odbyła drugim torem. Mianowicie to też były czasy, kiedy jakby komputery stawały się bardziej multimedialne. O co mi bardziej chodzi? Ja też pamiętam swój pierwszy komputer. On nie miał karty dźwiękowej, bo to działo się na wszystkim, na czym się dało. Tak? Tam był jeszcze wbudowany PC speaker tak zwany, czyli pewien generator dźwięku w oparciu na płycie głównej. Ja dopiero chyba właśnie na końcówce DOS-a i początku Windowsa 95 wyposażyłem się w kartę dźwiękową. To oczywiście wszystko były rozmaite klony Sound Blastera, bo Sound Blaster jako taki produkt z wyższej półki to już tak więcej kosztował, ale pamiętam te czasy, kiedy do Sound Blastera był dodawany Syntok jako syntezator mowy. I to było bardziej tak trochę zabawkowo tak traktowane oczywiście w przypadku osób no, widzących, tak, że a tu komputer może nam gadać, może nam przeczytać.
6: Jakieś... Godzinę podać na przykład.
7: Tak, godzinę podać, możemy wpisać tekst i on to odczyta, więc to był z perspektywy osoby widzącej to był jednak taki trochę bajer. Natomiast ja już widziałem w tym jakiś potencjał, tak, bo sobie mówię tak, to ja już może pewne rzeczy będę mógł mieć w przyszłości czytane, jako taka bardziej perspektywa, tak to bardziej traktowałem, tak? Natomiast jak wrócimy jeszcze właśnie do tej kwestii, czy i jak tutaj wyposażyć się właśnie w jakiś odczyt ekranu, to właśnie też były rok potem już troszeczkę, chyba z dwa lata później, okolice Windowsa 98, albo tuż jeszcze przed 98, wyposażyłem się właśnie w Outspokena. To jeszcze był taki czas, bo to właśnie Harpo promowało. Nawet pamiętam, że cenowo, już teraz dokładnie nie pamiętam, ile on w oryginale kosztował, ale też chyba 1500 chyba kosztował oryginalnie, ale była taka zniżka edukacyjna, nazwijmy tak. To znaczy dla osób uczących się, tak, można było to nabyć z jakąś tam bonifikatą. I pamiętam jeszcze do dzisiaj, ja nie wiem, czy gdzieś w jakiejś starej piwnicy gdzieś to nie leży jeszcze, ale mówię, trochę wątpię, ale pamiętam, że instrukcja obsługi do tego Outspokena to było takie duże pudło, w którym było 8 kaset.
8: Kasety.
7: Magnetofonowych.
8: Ale po angielsku.
7: Tak, instrukcja była po angielsku, ale mówię, nagrana była na 8 kasetach magnetofonowych, też to tak się otwierało, jak taki wielki album. I po jednej stronie był panel właśnie z tymi kasetami, a po drugiej stronie tego otwartej pseudoksiążki pustej w środku była tam miejsce na dyskietki z instalacją, na instrukcję obsługi papierową i jeszcze kilka innych tam jakichś drobiazgów. Nie? I z tym Outspokenem było tak, że to był taki screen reader, nazwijmy to, który miał też godzić w sobie też osoby słabowidzące, bo dawało się tym po prostu sterować za pomocą klawiatury z jednej strony i biegał za tym też kursor myszy, a w drugą stronę też jak się kursorem myszy poruszało, to te niektóre opcje właśnie były czytane. Chociaż mówię, no podstawą było to obsługa jednak z poziomu klawiatury, tak? Więc dało się po prostu tutaj pewne elementy interfejsu tego graficznego, no bo jak powiedzieliśmy, ten interfejs graficzny był pewny.

0: 95 Windowsa właśnie i potem 98. Też równolegle gdzieś tam się zmieniało monitor, więc te rozdzielczości się, mówię, były po prostu większe, tak? I z tego powodu no, teksty na ekranie stawały się mniejsze, tak? Więc to się stawał trochę też taki problem dostępnościowy, żeby to było czytelne, dlatego też tego Outspokena używałem sobie tak tylko troszeczkę jako taka pomoc tutaj w odczycie pewnych rzeczy, natomiast w większości przypadków to było głównie czytanie jakichś tam dłuższych tekstów, oczywiście zapisanych w większości przypadków właśnie w plikach tekstowych oczywiście.
1: Ja pozwolę sobie zadać pytanie, które jest tak tylko no, obocznie związane z tym, o czym mówimy, ale troszkę mnie to nurtuje. Po co, no bo mówimy, czy mówisz o tych rozdzielczościach, a właściwie po co te rozdzielczości są coraz większe? Co to daje, że więcej się wtedy mieści na monitorze? No bo wszyscy no, mówią, wow, chwalą się, że to jest super, no, jak no większa tak, rozdzielczość. Tak. To o co w tym chodzi, że to jest...
0: Tak, chodzi przede wszystkim o coś takiego, jakby to tak może przełożyć na język trochę może dotyku. Jak mamy na przykład czy sześciopunkt brajlowski, tak? Że tak powiem. Po prostu w starszych wersjach monitorów czy systemów operacyjnych taki sześciopunkt był bardzo duży, można by powiedzieć, tak? Mhm. Natomiast z czasem to on ulega, że tak powiem, coraz mniejsze rozmiary dostaje, tak? Jakby to tak przełożyć po prostu na język dotyku, tak? Po prostu wyczuwalność punkcików jest, one są coraz mniejsze, tak? No i z perspektywy osoby widzącej właśnie te piksele tak zwane, one są też coraz mniejsze. Natomiast to wpływa na jedną podstawową rzecz. W tych starszych, wiadomo, czy pod DOS-em, czy jeszcze w pierwszych wersjach Windowsa, i karty graficzne, i monitory wyświetlały no, stosunkowo nieduże rozdzielczości. Z tego też powodu kształty typu na przykład okrąg, tak, to nigdy nie był w rzeczywistości idealnie koło, tylko to było takie ząb, można by powiedzieć, jakbyście wzięli ząbkowaną monetę, tak? 5-złotową, ona ma takie ząbki, tak wyczuwalne. Tak?
2: Albo więc Mikołaju, ekranie... ja jeszcze mam takie jedno porównanie. Okrąg, załóżmy, że rysujemy sobie na folii, tak, jakiś okrąg po prostu, a drugi przykład, załóżmy, że nie rysujemy, tylko sobie po prostu go wydziurkowujemy, jakby stawiając kropkę obok kropki, obok kropki, obok kropki i tworzymy w ten sposób okrąg. No, zdecydowanie fajniejsze wrażenie, nawet i dotykiem mamy w momencie, gdy sobie taki okrąg narysujemy. On jest po prostu, widać, że to jest jedna spójna całość. A kiedy rozdzielczość była mniejsza, no to w tym momencie było to tak, jakbyśmy sobie to po prostu wykropkowali.
0: Tak, na przykład jakbyśmy zrobili okrąg składający się z 8 kropek, tak, górne dwie, dolne dwie, na lewo i na prawo i w środku...
2: I się domyśl, że to okrąg.
0: I to jest chyba okrąg, tak? Natomiast okręgi dzisiaj to już po prostu jest bardzo malutko, bardzo dużo tych malutkich punkcików, tak? No ale z tego względu tak, owszem, dla osoby widzącej tekst się robi taki właśnie, już tych pikseli nie ma. Prawie, że robi się taki, jak w rzeczywistości, nie wiem, wydrukowany na papierze. Po prostu nie widać tych pikseli. Ale co za tym idzie, on jest też mniejszy, no bo można powiedzieć, że ta wielkość tak zwana punktowa została prawie, że niezmieniona. Także to, że zwiększamy tą rozdzielczość, sprawiamy, że więcej szczegółów jest widocznych na ekranie, tak, dla osoby widzącej. Natomiast to sprawia, że teksty mimo wszystko nie były równolegle też powiększane z tą rozdzielczością. No i z tego powodu mogę powiedzieć tak, że kiedyś osobom słabowidzącym te ekrany w standardowych ustawieniach obsługiwało się jednak lepiej.
1: A jak to było, osoba słabowidząca, a DOS, tryb znakowy, to lepiej, gorzej niż ten Windows? No
0: tutaj 4, właśnie były standardowe tak wielkości tych czcionek, więc samo on graficznie to wyświetlał, że tak powiem, prawie że tak samo, niezależnie od tam praktycznie trybu, bo to było też ileś znaków na ileś znaków, prawda? Tak. Tam 80 chyba
1: na 25.
0: Na 25, nie? No więc właśnie. Natomiast mówię, no kwestia jest taka, że jakby z czasem jakby tutaj ta kwestia tego zwiększania się rozdzielczości sprawia, że wszystko jest może dla widzącej osoby bardziej szczegółowe i tak dalej, no ale teksty ulegają i literki w standardowym

0: tej samej czcionce mimo wszystko zmniejszeń.
1: A jak to było z oprogramowaniem systemowym w Windowsie 95? Ty już miałeś może okazję wtedy pokorzystać z internetu, bo chyba jeszcze, czy to już wtedy internetowe oprogramowanie było częścią systemu? Chyba jeszcze nie, prawda?
0: Wydaje mi się, że już chyba tak.
2: Z tego Explorera względu, można było doinstalować.
1: Doinstalować tego, właśnie.
0: To było tak. Internet Explorera się doinstalowywało w Windowsie 95 i to była wersja tam chyba 3 z groszami. Natomiast właśnie w Windowsie 98 Internet Explorer chyba zadebiutował jako część systemu.
1: Tak, i to była ta afera, przez którą Microsoft miał dość duże kłopoty gdzieś tam.
0: Bo oskarżono go o wymuszanie,
1: o praktyki monopolistyczne.
0: Użytkownika do instalowania tego po prostu, to część systemu. Tak?
2: Bo wtedy jeszcze pamiętam, jak były w Radiu Biz takie audycje taka trochę nauka internetu i tam w Trójce również, to oni polecali Netscape Navigator jako przeglądarkę, tak bardziej, że to jest lepsze niż Explorer.
0: Netscape był jednak lepszą przeglądarką w tamtych czasach, mimo że był przeglądarką, wyobraźcie sobie, płatną. On kosztował 20 chyba dolarów, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, a potem jeszcze się pojawiła polska wersja, Sylaba Komunikator, nie wiem, czy pamiętacie.
0: Się, to była związana tutaj po części tutaj nawet z Poznaniem taka kwestia, bo pojawił się taki operator, to już tak dygresja oczywiście, operator internetu takiego wdzwanianego, jak to się mówi, czyli gdzie się dzwoniło na konkretny numer. Była taka właśnie firma o nazwie Sylaba i ona udostępniała, można powiedzieć, taką bramę do internetu, tak dzwoniało się na podobny numer jak kiedyś z TPSA 2021-22, tylko u nich był ich numer, no i uzyskiwało się wtedy dostęp do internetu i oni właśnie zrobili taką nawet przerobioną wersję tego Netscape'a na właśnie jakby polskie trochę realia, że tak powiem. Tak?
1: Zgadza się. Jakieś jeszcze takie ciekawe rzeczy, które zapamiętałeś z 95? Coś cię tam jeszcze zaskoczyło w tym systemie?
0: No kwestia jest taka, no też pierwsze razy to były, kiedy jakby się też spotykał człowiek jakby z takim, z jednej strony tak zwanym zawieszeniem się systemu, z tak zwanym ekranem śmierci, czyli...
1: Krytyczny wyjątek.
0: Ekran, tak, niebieski ekran, białe litery i że coś się naprawdę niedobrego zadziało. Też były te kwestie takich instalowania jakichś graficznych sterowników do kart graficznych, sterowników specjalnych pod Windowsa do kart dźwiękowych też oczywiście. To były te czasy. Pamiętam taką kwestię też, że to był jeszcze ten czas, kiedy pod Windowsa się też uruchamiało gry DOS-owe, tak, które chodziły pod Windowsem i odpalały się z Windowsa, ale tak naprawdę były grami robionymi pod DOS-a. I tak jak... Już teraz nie pamiętam, czy teraz jest jakiś w ogóle jakikolwiek odpowiednik tego, ale gry wymagały takich jakichś tam specyficznych konfiguracji, specyficznych takich bibliotek swego rodzaju i to się nazywało tak zwane DOS 4GW. To była taka jakby funkcjonalność, zestaw bibliotek, z których właśnie korzystały te gry najczęściej, tak? I pamiętam, że jeżeli tego się nie uwzględniło gdzieś tam jak się konfigurowało tak za pomocą tak zwanych plików BAT, czyli batch tak zwanych, pliki BAT były i tam się odpowiednie komendy, żeby się pouruchamiały wcześniej odpowiednie powiedzmy funkcjonalności, procesy i tak dalej, to pamiętam jak tego DOS 4GW dla niektórych gier się nie uruchomiło, no to taka gra w ogóle nie startowała, tak był problem, nie? I się po prostu potem walczyło, a u jednego kolegi na komputerze się uruchomiło, a u jednego nie. I dlaczego, tak? Pytanie zawsze było.
1: A propos niebieskich ekranów, to jeszcze powiem taką ciekawostkę, do tego jeszcze zresztą wrócę później, a propos Windowsa 98, ale niebieskie ekrany to przy monitorach CRT, czyli tych takich z dużym kineskopem, że tak parlamentarnie się wyrażę, ja byłem w stanie rozpoznać, kiedy się pojawia niebieski ekran. Po prostu ten monitor wtedy chyba przełączał się na jakąś inną rozdzielczość, żeby wyświetlić ten niebieski ekran, i ten monitor wtedy wydawał z siebie dźwięk. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę.
0: Tak, on piszczał w taki odpowiedni, taki cichuteńki sposób.
1: Zależy który, wiesz, tak. Bo jeden monitor, z którym miałem do czynienia, to on po prostu, tam miałem wrażenie, że tam jest jakiś, nie wiem, mikroprzełącznik w środku, bo to takie było takie twarde,
0: tak,
1: jeden monitor, z którym pracowałem, taka 14-calówka, tak właśnie cichutko tak sobie tam pisnęła, potrafiła sobie pisnąć. I wtedy wiedziałem, o, krytyczny wyjątek, znowu się coś popsuło. No. Słucham cię, Michale, bo zacząłeś mówić.
2: Mówiłem, że to był też czas, kiedy jeszcze w zasadzie z internetu normalnie się do tego 97-98 roku raczej nie korzystało. No potem były te internety wdzwaniane i tak dalej, no ale stałych łączy jeszcze tak nie było, ale do 97-98 ja przynajmniej o takim korzystaniu normalnym z internetu w zasadzie nie słyszałem. Stron www nie było. To tylko jakieś tam instytucje korzystały z poczty elektronicznej, z jakichś innych sposobów przesyłania informacji. I stąd Windows 95 to głównie jednak były z jednej strony kwestie, no, o które ja się gdzieś tam mało otarłem, bo to jeszcze byłem w liceum, czyli Office, mam na myśli Word, Excel, gdzieś tam ten Office 97, pierwszy taki duży Office, który miał Worda, Excela, Accessa, coś tam jeszcze na iluś dyskietkach oraz no właśnie multimedia wspomniane, czyli to, że w komputerze były płyty napęd CD, czyli encyklopedie jakieś multimedialne na płytach, jakieś inne programy, gry, słowniki się zaczęły jakieś pojawiać.
1: I wtedy, powiem szczerze, pierwsza frustracja z powodu niedostępności, no bo jak to tak? Te systemy operacyjne, programy udźwiękawiające czytają, a tu wkładam jakąś płytę, w której teoretycznie jest jakaś encyklopedia, a to w ogóle nie chce mi działać.
2: A to ja już pamiętam później, no to ja jeszcze mówię o czasach, kiedy jakby ja tylko słyszałem, są te takie programy, gdzie na informatyce były pokazywane jakieś tam encyklopedie, coś, no ale co z tego, jak i tak nie miałem czytnika screen readera pod Windowsa, więc
1: zgadza się, tylko to a propos tych multimedialnych encyklopedii, na które był kiedyś taki boom, pamiętam.
2: Tak, ja chciałem po prostu, mówiłem o tym tylko dlatego, że to było tak obrazowo mówiąc pierwszy raz, kiedy komputer mógł coś grać, w sensie, że komputer grać w sensie takim potocznym, czyli odtwarzać dźwięk. Że komputer, jakiś głośnik, jakaś normalna muzyka, w sensie melodyjka, nie tylko jakieś piszczałki, jakieś MIDI, coś, tylko jakieś normalne efekty dźwiękowe.
1: No mamy telefon, odbierzmy więc telefon, jest z nami Patryk. Witaj, Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Słuchamy cię.
3: Jeszcze taka techniczna rzecz, dlatego że nie słyszę, słyszę tylko ciebie, Michale, na Skype'ie, natomiast nie słyszę pozostałych prowadzących.
1: Nie słyszysz? O, to już będziesz słyszał.
3: Także witam, no i bardzo fajna audycja. Ja chciałem powiedzieć co nieco o mojej śmiesznej troszeczkę historii. Jak to się wszystko zaczęło z tym Windowsem, bo ja zacząłem w 2001 roku swoją przygodę z komputerem na jakże wspaniałym i przecudnym systemie Windowsie Millennium. To tak już troszeczkę w późniejsze wrota wchodzimy. To nie był Windows XP, to był jeszcze Windows Millennium, niestety albo istety. No i tam miałem program Outspoken, program odczytu ekranu, z którym miałem no, bardzo ciekawą zabawę, bo ten program miał naprawdę bardzo ciekawe niektóre rzeczy, śmiesznie niektóre rzeczy nazywał, na przykład zawsze miałem ubaw, kiedy coś robiłem i tu słyszałem nagle głębokość, nie czekajcie, jak to było? Wielkość głowy na przykład i inne takie podobne komunikaty, to zawsze po prostu miałem ubaw.
1: A pamiętacie może, o co w tym chodziło, Mikołaju, Michale? Kojarzy ktoś z was taki komunikat?
2: Nie.
1: Nie. A ty, Patryku, co to była ta wielkość głowy? Bo to rzeczywiście dosyć ciekawe. No ale okej, kontynuuj.
3: No i tak, ten Outspoken, sobie tam miałem różne z nim jeszcze sytuacje, nawet w Wordzie jak pisałem. Gdzie na przykład wpisałem jakiś tekst, a on za każdym razem wypowiadał na przykład call 175 wrs 120, albo na przykład potrafił sobie jak głupi odliczać na przykład od 1 do iluś tam, do nieskończoności, do momentu, aż mu się nie wstrzymało tego i
1: ten, z Halem takie... były podobne sytuacje.
3: Tak, ale to zostawmy w zasadzie od Spokena. Później był Windows 95 na moim komputerze szkolnym. Z Windowsem już.
1: I jak to się Windows z 95 sprawdzał?
3: To był Windows 4.11, tak.
1: Aha. Mówię.
3: To znaczy tak, z przeglądarką internetową Internet Explorer sobie radził i właśnie to jest dziwne, bo radził sobie z przeglądarką internetową, natomiast nie wiem dlaczego w Windowsie Millennium, jak wchodziłem w Internet Explorera, on w ogóle nie czytał nic. Jedynie co mogłem zrobić, to pod tabem czytać sobie linki, a była ta sama wersja Windowsa i naprawdę nie rozumiem.
1: A może inna wersja Internet Explorera była?
3: Może pod 95 po prostu ktoś tam nowszą zainstalował i mogło to działać.
1: Albo w drugą stronę.
3: Ale rzecz, która mnie w tych systemach zadziwiała, to na przykład był menedżer zadań. Ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego jak wciskam Ctrl-Alt-Delete, to menedżer zadań przez na przykład Windowsa, bo potem ja już zacząłem Windowsa używać, Outspokenem było krótko, ale Windows nie czytał tego menedżera zadań.
1: Patryku, korekta. Nie czytał dlatego, że nie posiadałeś sprzętowego syntezatora mowy. Gdybyś miał sprzętowy syntezator mowy, to byłoby to odczytywane. To akurat pamiętam, bo ja to sprawdzałem.
2: Tak, to był problem Windowsa.
1: To był nawet nie problem Windowsa, chyba tylko Windowsa bardziej, że wtedy były wyłączane jakieś pewne rzeczy i to tak chyba bardziej nawet ze względów bezpieczeństwa i z różnych innych.
2: Czyli
1: że tam
2: z DOS-em też by nie działało, tak sugerujesz?
1: To znaczy tak.
2: W pewnym momencie było tak.
1: Tak,
2: było
1: trzeba coś... było mieć sprzętową syntezę, bo wtedy dźwięk był odcinany. Jeżeli coś się odgrywało, to jak dobrze pamiętam, to wpadało to w ogóle w taką pętlę. Na przykład słuchałeś sobie jakiejś muzyki, wciskałeś Alt Control Delete i się po prostu wszystko zacinało, tak jak obecnie jakbyś dostał niebieski ekran w nowych
3: wersjach. To mi po prostu zaczęło warczeć. To ja pamiętam warczenie takie.
1: No tak, bo to dokładnie, po prostu pewna próbka zapętlona. Zgadza się.
3: Tak jeszcze a propos warczenia, ja zawsze miałem niezłą zabawę, jak na przykład pojawiał się jakiś błąd, ekran sobie syczał, na przykład był błąd odczytu i na przykład ja zawsze jak nacisnąłem sobie jakiś klawisz, to było pip, pip, mniej więcej coś takiego w PC speakerze, a jak się myszką ruszyło, bo było kilka rodzajów tego błędu, był jeszcze jeden taki błąd, że jak po prostu ruszało się myszką, to ona tak dosowski tak zgrzytał.
1: Tak trzeszczało to. Tak mniej więcej coś takiego wydawało, tak.
3: Także to bardzo miło wspominam, na przykład też można było nacisnąć sobie kilkanaście klawiszy naraz w Windowsie 98, jeszcze w Millennium i można było usłyszeć takie fajne sygnał dźwiękowy.
1: Swoją drogą, do czego to prowadzi? Słuchajcie, teraz człowiek miło błędy wspomina. Ale wtedy trzeba przyznać, że te w ogóle komunikaty, nie wiem czy pamiętacie, ale dla człowieka, który wtedy był... tak jakoś niezbyt zaznajomiony, to te komunikaty błędów systemu to były naprawdę momentami przerażające. Jakiś błąd ochrony, krytyczny wyjątek, jakieś tam przepełnienie czegoś. Takie dość...
3: Ja nie słyszałem treści tych błędów. Właśnie,
1: nie mi to zawsze ktoś czytał i to w sumie tak się zastanawialiśmy czasem. Jaka ochrona? Co tam?
2: Albo jakby się cały komputer popsuł. Dokładnie.
1: To było tak. Albo jakieś tam... już teraz nie pamiętam więcej tych komunikatów, ale wiem, że one takie były dość dramatyczne w swoim wybrzmieniu.
3: Najczęściej niestety miałem błąd odczytu, bo czasami mi się zdarzyło po prostu płytkę wyjąć, kiedy czegoś nie zamknąłem, albo mi się wydawało, że zamknąłem, a okazuje się, że wcale tego nie zamknąłem i potem miałem błąd odczytu. Mówię, dlaczego? Ja wszystko wyłączyłem, a mam błąd odczytu. I to był taki błąd, że tam escaping go wystarczyło chyba potraktować i ten ekran wracał do takiej normalności i się wszystko przełączało.
1: Zgadza się. Dobrze, Patryku, to bardzo ci dziękujemy za garść wspomnień. Rzeczywiście fajnie, że zadzwoniłeś
3: albo
1: i że się podzieliłeś.
3: Albo jeszcze Windowsowy błąd pamiętam. Taki jak, nie wiem skąd on się brał, no był tylko w tych starszych Windowsach, nieznany spowodował wystąpienie błędów, nieznany i nastąpi zamknięcie programu nieznany.
1: Super.
3: Tak.
1: Bardzo ciekawy komunikat. Dobrze, Patryku, dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy, trzymaj się. Czy coś jeszcze, słuchajcie, a propos Windowsa 95 byście chcieli dodać? Jakieś wspomnienia?
2: No, wspomnienia może nie, ale to jedynie, że to był taki pierwszy system, w którym pojawiły się te elementy, które są właściwie w Windowsach do dzisiaj. Czyli to, co mówiliśmy, ten menu start, to menu start, pasek zadań, długie nazwy plików.
0: Pod DOSem były tego 8 tego plus 3 i koniec.
1: Tak, i pamiętam, jak pod DOSem się chodziło i było na przykład, nie, moje do 1, tak? To były moje dokumenty. Na przykład.
2: Ale jakoś przez to się bardziej pamiętało te nazwy plików, jakoś tak, no DOS to było zupełnie inna filozofia, której jak ktoś tego nie używał, to trudno jest komuś zrozumieć, a tym bardziej komuś, kto tak jak my nie używał tego tak z syntezą, gdzie się jednak operowało na pamięciówce, na takim sczytywaniu, klepaniu wtedy komend i pisaniu nazw plików, gdzie nie można się było pomylić.
1: No ale wiesz, Michał, w tym momencie, gdybyśmy chcieli robić audycję z DOSa, to ja bym potrzebował, ilu komputerów? Jeden na to, żeby wysłać żeby wysłać audycję, drugi komputer na to, żeby rozmawiać z wami, trzeci komputer na to, żeby odbierać połączenia od słuchaczy przez telefon, czwarty komputer, czy piąty już nawet, na to, żeby odbierać jeszcze słuchaczy na Skype'ie, jeżeli by w ogóle Skype był. Także w tym momencie musiałbym tu być otoczony sprzętem rodem z jakiejś, nie wiem, stacji kosmicznej po prostu. I rzeczywiście, bo pamiętajmy o jednym, to młodsze pokolenie może sobie z tego sprawy nie zdawać, ale DOS był jednozadaniowy. To taki jeszcze wtrend. I to w ogóle była rewolucja, jaką przyniosły Windowsy, że można było sobie w końcu odpalić jeden program, zrzucić go gdzieś tam, powiedzmy, i odpalić sobie drugi program. I można się było między tymi programami przełączać.
0: O właśnie, to jest...
1: Dokładnie, właściwie rzecz, przełączać tak. Nawet. Okej, okay. To teraz a propos wspomnień, to proponuję, żebyśmy posłuchali właśnie Krzysztofa Wostala, który miał w dzisiejszej audycji z nami tu pojawić się na żywo. Będzie z taśmy. Krzysztof także właśnie zaczynał od Windowsów, zresztą nie tylko od Windowsów, ale...
2: Zaczynał od DOSa, ale też od DOSa. Tak jak my Windowsów używał.
1: Dokładnie, więc teraz oddajmy głos Krzysztofowi, a my wracamy do naszej rozmowy już za jakiś czas.
4: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Wostal. Rozmawiamy dzisiaj o Windowsie 95. To takie wspomnienia i taka nostalgia, z drugiej strony wspomnienie troszeczkę swojej, no, może i nieporadności, bo jednak Windows 95, szczególnie na początku, dla osób niewidomych nie bardzo był przystosowany, przynajmniej ja o takim przystosowaniu wtedy nie wiedziałem. Trzeba było się przesiąść, no, albo może nie tyle trzeba było, co aby być z duchem czasu, aby bronić dalej do przodu, przejść dalej do przodu, trzeba było systemu operacyjnego DOS przesiąść się na Windows 95. Niewidomi wtedy nie robili tego od razu, nie robili tego tak szybko, a jednak się działo. Ja byłem wtedy jeszcze szczątkowcem, poważnie moja utrata wzroku była na bardzo dużym poziomie, właściwie to zjeżdżenie było po ekranie nosem, gdzie zawsze na czubku nosa miałem taką czarną kropkę, po prostu jeździłem tym nosem po ekranie i w ten sposób jakoś tam sobie radziłem i nagle przyszedł Windows 95. Gdzie to był dla mnie skok, dlatego że mogłem nagle sobie szybko i wygodnie powiększyć czcionkę menu, gdzie mogłem sobie kursor powiększyć przesuwający się po tym menu, mogłem zmienić jego kolor, kolor tła menu, kolor liter, kolor tego kursora i liter na tym kursorze. Mogłem zmienić sobie kolor belki, kolor liter na tej belce tytułowej i to dla mnie był naprawdę olbrzymi przeskok do przodu. Rzeczywiście ja jako osoba szczątkowca, jako szczątkowiec sporo zyskałem. Oczywiście wcześniej oprócz tego, że na DOSie i wtedy z readboardem, z rezem, no to w Windowsie 3.11 sobie coś tam działałem, w Windowsie 3.11, który to Windows 3.11 no też pewne możliwości miał, jeżeli chodzi o zmianę kolorów. Troszkę, ale niewiele. Można było powiększyć czcionkę, ale to naprawdę było niewiele, niewiele. Oczywiście były tam jakieś nakładki, które powodowały, że można było jeszcze coś więcej zrobić, ale niewiele. Ja nie mówię o jakichś programach specjalistycznych, jakimś Lunarze na przykład, tylko mówię o takich możliwościach samego systemu operacyjnego. A to nagle przesiedliśmy się na Windows 95, gdzie mogłem sobie zrobić to, co wcześniej wspomniałem, mogłem też tu od pulpitu, mogłem sobie pulpit zmienić. Ja pamiętam z Windowsa 95 przed oczami, mam w tej chwili już nawet poczucia światła nie mam, natomiast mam jeszcze przed oczami takie drzewka, takie ikonki drzewek. Ja sobie te ikonki robiłem jako ikonki skróty na pulpicie do dysku, bo to jest była kolejna fajna sprawa, że można było sobie zrobić skróty na pulpicie, więc ja sobie robiłem te ikonki drzewek takich, te plamy zielone właściwie najbardziej pamiętam, jak tak bardzo, bardzo właściwie gałką oka dotknąłem ekranu, no to mogłem nawet pień zobaczyć, więc te drzewka sobie robiłem jako skróty na pulpicie do dysków, no bo to dysk, wszystko tam jest zrobione w formie drzewa, więc katalogi, foldery, kolejny przeskok, to były te właśnie później foldery, bo ja uczyłem się jeszcze, kiedy były katalogi. Ja do dzisiaj używam nazewnictwa katalog jakoś folder. Do dzisiaj do mnie nie trafił, a to już 20 lat temu. No natomiast to była kolejna rzecz, która to był taki przeskok. Ale może się to tutaj do czegoś przyznać, bo ja wtedy w roku 1995 w listopadzie, no w tym roku 20 lat, to już jest wkrótce, bo mamy październik, więc już wkrótce drugi listopada 2015 to będzie 20 lat, jak podjąłem swoją pierwszą pracę. No i wtedy ją podjąłem na stanowisko, no, ze względów formalnych starszego księgowego, a tak naprawdę byłem człowiekiem, byłem informatykiem, no bo wtedy to nie było, że jakieś tam odnogi, gałęzie informatyki. Było się informatykiem i basta. Informatyk miał wiedzieć wszystko, więc ja zostałem zatrudniony właściwie jako informatyk, no ale dofinansowanie wtedy to w ogóle było inne czasy, nie było żadnego SOT-u, nic takiego. Natomiast była umowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, który to utworzył stanowisko pracy dla starszego księgowego. Oczywiście tak naprawdę wykonywałem obowiązki informatyka, dopiero z biegiem tej umowy to się tam udało zmienić. No i ja wtedy właśnie ten 2 listopada przyszedłem na goły Novel, który nieudźwiękowiony był, ale coś tam się jakoś sobie radziłem. Potem na szkolenie zostałem wysłany asystom z pracy z tego Novela, no i dało się coś w tym Novelu zrobić. No i ponieważ stwierdzono, że mógłbym więcej troszeczkę robić, ja stwierdziłem, że mógłbym, owszem, ale potrzebuję DOS-a, system operacyjny, właściwie nie DOS-a, tylko system operacyjny, no więc pozwolono mi zakupić sobie na swój komputer system operacyjny z pieniędzy pracodawcy, no i miałem wybrać, to był gdzieś luty już roku 1996, więc pozwolono mi wybrać, jaki system operacyjny sobie zakupię, i ja w tym momencie wybrałem system operacyjny. To są kropeczki, dlatego milczę przez chwilę, bo wybrałem system operacyjny DOS. Jednak bardzo się bałem tego Windowsa 95, że sobie nie poradzę, że padł na to pierwsza moja praca i w ogóle i tak nie bardzo się bałem. Nie wiem potem z perspektywy czasu, czego ja się bałem, no ale wtedy się bałem, powiem. No i kupiłem tego DOSa na swoje stanowisko pracy. Potem był już Windows oczywiście 95, 98 w zakładzie pracy. No natomiast te początki moje to było taki strach właśnie też przed tym Windowsem 95. Jak ja sobie radziłem w tym Windowsie 95, już wcześniej wspomniałem. No ale później pojawił się Syntok. Pojawił się Syntok, ale nie w wersji jako syntezator mowy, tylko był to taki program, gdzie mogliśmy sobie skopiować do schowka i później ten schowek był czytany za pomocą odpowiednich klawiszy skrótu. Więc ja sobie kopiowałem tekst do schowka z Worda, czy nawet czasami jakąś całą linijkę, szybko sobie to czytałem i w ten sposób jakoś sobie to później w tym 95 systemie operacyjnym radziłem. Z systemu Windows 95 jeszcze to tak pamiętam te dyskietki. Ja nie pamiętam na ilu to było dyskietkach ten system, bo Office był na 40, ale chyba sam Windows był na troszkę mniejszej ilości dyskietek, ale mogę coś pamiętać źle, dlatego nie dam sobie za to uciąć nawet pół mojego małego palca u dłoni, że to było na mniej dyskietkach niż 40. Ale to wtedy jeszcze systemy operacyjne można było na dyskietkach kupić i kupowało się na dyskietkach. Wyglądało to w ten sposób, że wkładaliśmy dyskietkę, uruchamialiśmy plik setup.exe, no i uruchamiała się instalacja, leciała. Tam oczywiście musieliśmy jakieś tam wybrać opcje tej instalacji, podpisywać klucze czy inne jakieś teksty, które były potrzebne, jak na przykład imię, nazwisko i tak dalej. No i nagle dyskietka się wgrywała, no i po na przykład 3% wgrywania wyskakiwał komunikat na ekranie, że włóż dyskietkę numer 2. No i znowu wkładało się dyskietkę numer 2, zatwierdzało się to klawiszem OK, no i dalej się instalowało kilka procent i tak te dyskietki się wymieniało, więc nie było to tak wygodnie, jak było. A jak obecnie to jest, można było też fajnie potem sobie poradzić, jak były odtwarzacze płyt, bo to też rozpowszechniły się potem odtwarzacze płyt. To jeszcze w systemie operacyjnym nie była taka oczywistość, chociaż oczywiście były te odtwarzacze, ale nie była to taka oczywista oczywistość. A więc, na płycie tworzyło się folder, na przykład katalog z nazwą systemu, czyli Windows, i później było dysk 1, tam była ta wartość dyskietki pierwszej, dysk 2, dysk 3, dysk 4 i tak dalej. No i to była w ogóle rewolucja, że tak można było sobie z tych płyt tak ładnie zgrywać te rzeczy. Kolejna fajna rzecz z Windowsa 95 to było to, że jednak z tego DOSa tam można było korzystać. Ja jeszcze sobie lubiłem modyfikować plik autoexec.bat, był sobie taki plik, który pozwala, w którym zapisywano różne polecenia dotyczące uruchamiania systemu operacyjnego, więc ja sobie wtedy, ja już z tego nic nie pamiętam oczywiście, jakie te komendy tam się wpisywały, jak to było, ale modyfikowałem sobie ten autoexec.bat, że startował mi system i nagle pojawiło się menu, gdzie miałem do wyboru startuj tylko z DOS-em, startuj Windows, startuj z jakąś tam pamięcią, no i to tak sobie startowało, to się wtedy też tak bawiłem. No i w samym systemie Windows 95 oczywiście DOSa można było uruchomić, bo właściwie system Windows 95 to nie był system, tylko nakładka na DOSa. To było środowisko, które nakładało się na DOSa. To tak jak mieliśmy Windowsa 3.11 Workgroup, gdzie też to właściwie nakładało się go na DOSa, 95 właściwie na DOSa też nakładało się Dużo wtedy na tym komputerze z Windowsem 95 można było zrobić. Baliśmy się okienek, baliśmy się klawiszy skrótu, a po jakimś tam czasie okazywało się, że wcale to nie jest takie trudne i że właściwie jest to wszystko dla osób z dysfunkcją wzroku do osiągnięcia. Ten system też pewno przyspieszył to, że na rynku pojawiły się programy udźwiękawiające dla Windows, bo coraz więcej jednak tych osób niewidomych tego systemu zaczęło korzystać, więc zaczęli producenci tworzyć programy udźwiękawiające, ale to już jest dalsza historia. Na pewno pojawienie się systemu operacyjnego Windows 95 to był krok milowy nie tylko jeżeli chodzi o systemy operacyjne, nie tylko chodzi o użytkowanie komputerów tak na co dzień przez prywatne osoby. Przyspieszyło na pewno to, że coraz więcej osób tych komputerów zaczęło używać, bo stały się nagle prostsze. Nie trzeba było zapamiętywać tylu komend, tylu poleceń. Można było zrobić wszystko myszą, więc na pewno przyspieszyło to użytkowanie komputerów przez, nazwijmy to, zwykłego człowieka. Ale też w kwestii rehabilitacji osób niewidomych z perspektywy czasu na pewno, rehabilitacji tej komputerowej, na pewno był to krok milowy, pojawienie się tego systemu operacyjnego Windows 5. I to tyle chyba moich takich wspomnień kombatanckich. Pozdrawiam bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Krzysztof Wostal.
1: Dziękujemy bardzo Krzysztofowi za jego głos w audycji, a my teraz powracamy do Windowsów.
2: Pozwolę sobie, bo dowiedziałem się z tą wielkością głowy, co to było.
1: No to co to
2: i
1: było?
2: I to było, wielkość głowy to był, jak się dowiedziałem, że to jest to samo, co rozpiętość skali, teraz to cytuję, więc tak mówię, bo do końca tego nie rozumiem, że to jest to samo, co rozpiętość skali głosu. I to był parametr syntezatora mowy, po prostu, jeżeli syntezator mowy taki parametr miał. Czyli...
1: A, to o to chodziło, okej. Okay. Okej, okay. Rzeczywiście to nawet jest taki parametr w tych syntezatorach typu właśnie jakiś Apollo, jest ten head size, jest taki parametr faktycznie.
2: No, a rozumiem, czyli kwestia tłumaczenia, jeszcze sprawdzę, czy, bo tutaj zapytałem kolegę.
1: Okej, okay, to wróćmy do Windowsów. Jesteśmy
2: czyli modulacja taka, tak.
1: Tak, jesteśmy przy Windowsie 98 teraz. Tu już myślę, że wszyscy będziemy mieć jakieś wspomnienia, bo to nie tylko Mikołaja, ale to mój był system pierwszy, twój Michale?
2: Tak, też.
1: Też.
2: No, pierwszy, no to trochę się śmieję, bo ja tak z tym 9.8, no chociaż nie, potem tego 9.8 używałem jakiś czas w sumie. Czyli tak, to też pierwszy. Tylko ja mówię, 9.8 używałem, bo 9.8, przypomnijmy, on był od...
1: Ty używałeś 98 w czasach XP-ka.
2: Nawet nie, bo 9.8 zadebiutował w 98 i do XP-ka, czyli istniał do 2003. Tak, do 2003 jakoś, drugiego, trzeciego chyba, trzeciego nawet, a ja na XP-ka przeszedłem w czerwcu 2004, no więc powiedzmy, że, a wtedy jeszcze to nie było tak jak teraz, że jest nowy system, można go instalować i osoba niewidoma no, na co najmniej 50, a często więcej procent jest pewna, że on będzie, może mieć błędy, ale raczej będzie z nim działać tam czytnik ekranu.
1: Nie, to było
2: będzie...
1: więcej problemów z tym, oczywiście.
2: I to trzeba było czekać czasami rok, z reguły tak zawsze było, że od premiery nowego systemu trzeba było czekać około roku, aż zostaną zaktualizowane czytniki ekranu i to nie tak jak teraz, że on tam czegoś nie czyta, to było tak, że po prostu program staje się
1: bezużyteczny.
2: Może się zawiesić nam system, może rozwalić kartę graficzną i tak dalej, więc nie było, nawet można przejść.
1: Okej, to o tych błędach i o różnych rzeczach to za chwilę opowiemy, bo ja mam też ciekawą historię z tym związaną, ale najpierw zapytajmy naszego głosu tłumaczącego z obrazu na zrozumiałe dla nas informacje, czyli Mikołaja. Mikołaju, jak to było z Windowsem 98? Wizualnie to się czymś od 95 różniło? Były jakieś zmiany? Coś?
0: Nie było drastycznych zmian, natomiast on był, ten system był, że tak powiem, bardziej taki, on już obsługiwał się te troszeczkę wyższe rozdzielczości znowu, tak? Natomiast wizualnie drastycznie się nie zmienił. On pewne rzeczy tam kolorystyczne może troszeczkę tak poprawiono. Natomiast takim dosyć kluczowym, no bo to było znowu kwestia taka związana z tym, że internet zaczął się coraz bardziej tutaj nam panoszyć, mówiąc tak oczywiście kolokwialnie, ale coraz bardziej wchodzić pod strzechy, głównie za sprawą tego dostępu oferowanego przez Telekomunikację Polską 020-21-22. To taki numer modemem się należało wydzwonić, żeby dało się korzystać z internetu. I w każdym razie ten system miał już wbudowanego Internet Explorera. Znaczy to była część systemu. Tego się jakby nawet nie dało odinstalować, to nawet z tego powodu Microsoft miał nieprzyjemności. Natomiast pamiętam, że ten system, jak już się na niego, że tak powiem, człowiek przestawił, to on naprawdę pokutował bardzo, bardzo u mnie długo. Do tego stopnia, że ja się nawet wzbraniałem potem z przejściem na Windowsa XP, no bo Windows 98 był taki w stosunku do XP, to się wydawało taki lekki po prostu, tak? On miał oczywiście swoje niefajne tam zachowania, przywieszenia, zawieszenia i tak dalej, może mniej niż Unity 5, natomiast był już, że tak powiem, takim, no, czymś, co się szybko instalowało. Nawet się dało zrobić coś takiego jak dysk startowy Windows 98, pamiętam, na jednej dyskietce to się mieściło, takie jakby środowisko ratunkowe. No i mówię, pamiętam, że to był taki pierwszy system, z którego naprawdę nagminnie się korzystało, no głównie właśnie pod kątem korzystania z internetu, stron internetowych, poczty. Też pamiętam, wtedy właśnie Outlook Express był chyba też.
1: Tak, Outlook Express 4.0, dokładnie. Tak. To była pierwsza wersja dla Windowsa 98 oczywiście, bo tam wcześniej też były, zdaje się, to chyba to się jeszcze wcześniej to nazywało jakoś Internet Mail, czy
0: ale
1: podobnie.
0: Ale to było chyba krótko. Ja już pamiętam jako Outlook Express i pamiętam pierwsze swoje konto zakładałem, i to jeszcze się, to nie był jeszcze Onet, to się nazywało OptimusNet.
1: Tak.
0: I tam się zakładał, formularz się wypełniało i te konta, ze względu na to, że potem pamiętam już tam chyba domen im zabrakło, czy coś takiego, to były konta, się nazywały Frico. Frico i Frico.net.pl czy jakoś tak, i pamiętam, że ze względu na to, żeby tam zwiększyć liczbę użytkowników,
1: kolejny. Frico 1, Frico 2 i tak dalej.
0: Patrzę, stary, ja pamiętam, miałem coś chyba na Frico 6, jeżeli dobrze pamiętam.
1: A sporo osób miało na Frico 6 i jeszcze na Frico 7.
0: Tak.
1: Tak, było.
2: Też, wtedy też sporo ludzi miało konta na Polboxie. Polbox.com,
1: tak, Polbox to w ogóle taki pierwszy dostawca takiej usługi w Polsce, darmowej. I oni nie tylko umożliwiali założenie konta pocztowego, ale także, no co w latach 90. było pionierskim również rozwiązaniem, oferowali, słuchajcie, darmowe miejsce na stronę internetową.
0: Tak, tak,
1: całe
0: tak,
1: chyba 3 to mega tam było.
0: Nie ma było.
1: Ach, 6 mega było w sumie do podziału jakoś, albo 3 mega do podziału. Jakoś bardzo mało. Ja akurat pierwsze konto też miałem na Polboxie, ale ono mi jakoś nigdy nie chciało działać. Za to już drugie działające to KKI. Krakowski Komercyjny Internet. KKI.net.pl.
2: A było tak. A to był taki normalny operator. Wszyscy tam mogli po prostu... Taki operator internetu.
1: Znaczy to był operator taki bardziej konta tam w Krakowie chyba coś udostępniali, jakiś internet rzeczywiście. Natomiast głównie no to KKI zasłynęło wtedy z tych darmowych kont pocztowych, które...
2: Bo wtedy co jeszcze było? Było to KKI, było O2 już, tlen, jak się zaczął pojawiać.
1: Chyba troszkę później, troszkę później. Wirtualna Polska była na przykład...
0: Ale też dopiero tak wchodzi. Znaczy ona już była, tylko że z tą pocztą oni chyba jeszcze trochę później niż tym Optimus.
2: Ten portal telekomunikacji spróbowali, pocztaportal.pl, miałem takie pierwsze konto, ale to się szybko WP to dosyć przejęło. I jeszcze było gazeta dosyć później, jakaś taka coś, co się nazywało jakaś hoga.pl.
1: Było coś takiego, była hoga. Było jeszcze konto.pl. też dość szybko też chyba się pojawiło. No było tych dostawców. Jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, ale to już troszeczkę później, w tam rok 2001 bodajże, box43gnet.pl. Nie wiem, co to było, ale miałem, pamiętam też na tym konto pocztowe. Trochę to pochodziło. O, jeszcze skrzynka, skrzynka.pl zdaje się.
2: A to ktoś to na Tyflosie, ktoś miał skrzynka.pl.
1: Tak, skrzynka.pl, był jeszcze poland.com, też było coś takiego, no było tych dostawców.
2: Ale wtedy jeszcze sporo, jeszcze stosunkowo dużo ludzi miało te skrzynki mailowe, bo to jednak się potem dość, troszkę później, jak te komputery się rozprzestrzeniły i internet i wirusy, o czym też może troszkę potem powiemy, to się zaczęło mówić, że te darmowe skrzynki są takie dziurawe i tak dalej, i kto mógł, to jeszcze miał konta, to sobie używał konta firmowego albo u jakiegoś dostawcy takiego, u jakiejś firmy po prostu,
1: typu
2: albo
1: Home na przykład.
2: Typu Home, czy nawet jakaś taka po prostu firma jakaś tam, tak samo, albo konta, no właśnie w jakichś takich domenach uniwersyteckich, no tam, gdzie ktoś pracował po prostu.
1: Albo się po prostu uczył, bo studenci dostawali też na okres studiów, a nie rzadko i później też mogli sobie utrzymać.
0: Pamiętam na tym, na mała dygresja, jeżeli mamy jeszcze na ten kontakt, to pamiętam, na jak zacząłem studia w 99 roku, mogłem złożyć wniosek o założenie konta w domenie właśnie tutaj na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i był taki serwis Novci i wszyscy się zastanawiali, jak to się w końcu pisze, tak? Jeden miał Novci 1, jeden Novci 2, tam novci.ae.poznan.pl, tak?
1: A to wtedy te konta uczelniane to były naprawdę na wagę złota, bo jeszcze w tamtych czasach to było istotne, że bardzo często tam był dostęp nie tylko do maila, ale tam
0: miejsce
1: był...
0: Miejsce na stronę było.
1: Tak. Miejsce na stronę to jeszcze jedna sprawa, ale był dostęp do powłoki. A wtedy, skoro się na przykład ten dostęp do internetu był wliczany, po prostu gdzieś tam powiedzmy trzeba było się liczyć z czasem, to nierzadko robiło się tak, że odpalało się jakiś proces na takim koncie, aby sobie pobrał jakąś tam stronę, potem pakowało się to zipem, czy tam jakimś tarem, zipem, i pobierało się taką paczkę, i żeby sobie te strony w domu przeglądać. To też tak niektórzy robili.
0: O właśnie, to też właśnie ze względu na tą internetowość tego i to, że Internet Explorer był przeglądarką, a mówię, nie wszyscy też mieli ani i zasoby, i modemy, trzeba było też modem kupić, miałem modem nawet zewnętrzny taki, to ja pamiętam, nie wiem czy kojarzycie, był już tak trochę z prasy takiej internetowej, była taka gazeta, no wiadomo, że to jest prasa drukowana, no ale taka gazeta www była.
1: Była, pamiętam.
0: Takie czasopismo, tak? Ja pamiętam, oni dodawali do swoich czasopism taką, no nazwijmy to w dzisiejszych czasach aplikację, ale aplikacja po prostu polegała na tym, że się odpalało tego CD i uruchamiała się przeglądarka i w przeglądarce się otwierała strona, i taka lokalnie oczywiście, tak? I tam było tony, czasami nawet zrzutów offline'owych różnych stron, tak? Z jakimiś tam dowcipami, z jakimiś tam audycjami i tak dalej, i tak dalej. Potem też tam, to już mówię, trochę dygresyjnie mówię, ale dlatego mówimy o tym, bo ten Windows 98 to jednak właśnie kojarzymy, przynajmniej ja kojarzę bardzo mocno z korzystaniem z internetu.
1: Ja też.
2: A zapytam jeszcze, Mikołaj, ciebie o taką rzecz, a korzystałeś z internetu jeszcze w czasach, no powiedzmy przełomu, czyli Windows 95 i DOS, tak jak niektórzy, że tam się właśnie łączyli z DOS-a z internetem i na serwerze pisali tam te Linuxowe jakieś komendy do ściągania plików, do odbierania nawet jakichś maili i tak dalej? Nie chyba.
0: Znaczy w tym sensie nie do końca, bo ja mówię, ja pierwsze swoje połączenie z netem nawiązywałem w lipcu, w połowie lipca 1997 roku.
2: No tak.
0: To jeszcze był Windows 95, ale pamiętam, że żeby pewne rzeczy można było czasami skonfigurować nawet tam i ewentualnie coś pobrać, to pamiętam, nie robiłem może tego bezpośrednio jakby z DOS-a, tak? No bo, nie, bo się tutaj za bardzo też nie dało, tylko odpalało się po prostu właśnie to okno terminalowe. Właśnie w tym miejscu się to okno terminalowe DOS-a otwierało po to, żeby jakąś komendę tam wpisać, żeby on coś mógł zrobić, to pamiętam.
1: I skoro jesteśmy już właśnie przy internecie, to może teraz powiedzmy sobie o technologiach, które były do dyspozycji wtedy, w czasach Windowsa 98, technologiach asystujących, wspierających osoby niewidome przy korzystaniu z internetu, no i o wsparciu przez nie tego właśnie internetu, konkretnie stron www, bo to myślę, że było największym problemem.
2: To znaczy tak naprawdę to jest no, dość szeroki temat, bo to się też bardzo zmieniało, bo czym innym był zupełnie ten Windows 98 na początku, albo nawet na początku Second Edition, czyli 98-99 rok, a czym innym był Windows 98 w sensie z perspektywy użytkownika i tego, co mógł sobie na nim zainstalować dostępnościowo w roku 2002, nawet 2003. I to jest kolosalna różnica, bo o ile na początku, no, bo to tak, co było do dyspozycji? Było do dyspozycji Outspoken, o którym mówiliśmy, który zasadniczo w przeglądarce internetowej nie działał. Rozwiązaniem na tego Outspokena była taka nakładka darmowa, którą potem Harpo od 2000-2001 roku rozsyłała, WebFormator, dzięki której można było w miarę komfortowo, chociaż ta pierwsza wersja się bardzo jakoś tam zawieszała, z nią były problemy. Chyba się F11 albo F12 przełączało pomiędzy tym Explorerem a tą stroną uwebformatorowioną, że tak powiem, czyli przepuszczoną przez ten dostępnościowy silnik. I tak można było obsługiwać strony, obsługiwać, czytać strony internetowe i poniekąd je też obsługiwać. JAWS i Window Eyes wydaje mi się tutaj, no Michał opowiesz bardziej, bo ja wtedy, no jak ja zacząłem używać JAWS'a w 2002, 4.2, 4.11, 4.2, to ten JAWS już internet w sobie miał od dawna. JAWS 3.7 już chyba miał, to był chyba pierwszy JAWS, który w Polsce był dostępny, zdaje się.
1: Wcześniej nawet, tak, wydaje mi się, bo ja korzystam z JAWS'a 3.1.7, zdaje się, i znaczy nie, ja korzystam z trójki jeszcze w ogóle, jak dobrze pamiętam, i on już internet miał wsparcie internetowe.
2: JAWS miał może od początku to wsparcie, tak, i chyba po prostu JAWS tym, dlatego on był i taki drogi,
1: job
2: i tak
1: access
2: bardzo...
1: with speech, a Amerykanie bez internetu to już wtedy pracować za bardzo nie mogli.
2: I on przez Altix był tak bardzo, no jednak słusznie promowany tak ostro, no bo no on wtedy rzeczywiście miał te możliwości
1: no
2: ogromne.
1: No właśnie, wiesz co, to było jakoś tak, ja się wtedy dlatego powiedziałem, że ja się na tego HAL-a naciąłem, bo był jeszcze wtedy HAL dla Windowsa 95, on się tak nazywał, to była też tak, jakaś taka wczesna wersja HAL-a.
2: HAL 95 chyba, po prostu.
1: Tak, dokładnie, HAL 95.
2: Wiesz, ale może kwestia ceny też.
1: Wiesz co, ale poczekaj. Już mówię o co chodzi. Tu była kwestia taka, że ja komputer dostałem na początku 99 roku. Końcówka 98, no to było złożenie zamówienia. Wtedy jeszcze, jak dobrze pamiętam, Altix po prostu nie był dogadany z Enterjoyce, czyli wtedy właśnie z firmą, która się zajmowała produkcją JAWS-a, teraz to jest Freedom Scientific, to tam powstała z połączenia Arkenstone, Blaze Engineering i właśnie Enterjoyce. I wtedy właśnie no, opcją był HAL, który z internetem sobie wcale nie radził, powiedzmy szczerze. A kilka miesięcy później znajomi dostali JAWS-a. No i po prostu ja patrzę na tego JAWS-a, no to świetnie sobie z internetem radziło. Jakoś tam udało mi się też tego JAWS-a po prostu jedną autoryzację, bo to jeszcze wtedy na autoryzacjach było, jakoś sobie tam załatwiłem, żebym mógł sobie tą z tego JAWS-a pokorzystać też, więc miałem autoryzację.
0: No na dyskietkach była.
1: Tak, na dyskietkach, tak, oczywiście, była na dyskietkach. I tam trzeba było skopiować specjalny plik, tam trzeba było uważać, bo ta autoryzacja mogła się skasować, albo on sobie coś tam zapisywał i jak się defragmentowało dysk nawet tam powiedzmy tym Norton Speed Diskiem, to potrafił już JAWS nie wstać. No takie dość mocne tam były te zabezpieczenia. Bardzo na wyrost. No i miałem tego JAWS-a i rzeczywiście no wtedy to się z tego internetu korzystało bardzo fajnie, bo to po prostu no tak jak teraz. Strona internetowa to był dokument, który po którym się poruszaliśmy za pomocą strzałek, były klawisze szybkiej nawigacji, typu tam H to nagłówki, L to jakieś linki i tak dalej, i tak dalej. Z Window Eyesem miałem do czynienia troszkę później, bo to był zdaje się 2000 albo 2001 rok. I wtedy pamiętam, że wersja 3.1 czy 3.1.1 Window Eyesa jeszcze strony internetowe wczytywała wolno. No to było tak. Otwieram sobie stronę, ładowanie strony. Czekam. Załadowano. I w tym momencie dopiero można było sobie tę stronę czytać.
2: Bo dostęp strony jakby w locie tak,
1: tak on czytał. Ją sobie czytał w locie, to zdecydowanie działało szybciej. Później już w Windowsie to było ładowanie strony. Załadowano. I już tam się od,
2: no
1: od
2: wersji tak
1: 4.
2: Nie czujemy, bo no bo wtedy jeszcze teraz tego nie czujemy, ale to było też to było spowodowane z jednej strony niedostatecznym zaawansowaniem tych technologii asystujących, ale z drugiej strony po prostu tym wolnym wczytywaniem się stron internetowych, co wynikało z łącz modemowych, gdzie naprawdę trzeba było czekać.
1: Tak, ale wiesz co, tam akurat była kwestia po prostu taka, że to było chyba źle napisane, bo no, strona się musiała najpierw cała zaczytać, żeby program odczytu ekranu mógł z nią jakoś tam coś zrobić. Pamiętam, że się wyłączało wtedy obrazki. Kto teraz to robi? Ale kiedyś się wyłączało
2: tak,
1: obrazki
2: w
1: konfiguracji
2: podstawa.
1: Przeglądarki dla osoby niewidomej, żeby tak, było szybciej.
2: I Windows Eyes dopiero chyba tak rewolucja była w wersji 4, to była tak 4.50, 4.5 w 2003 roku. To była pierwsza taka wersja, gdzie on miał to insert chyba tab, tą listę całej tych wszystkich tych elementów internetowych i możliwości. Wiem, że to była taka bardzo taka kluczowa gdzieś tam wersja.
0: 4.51 chyba, nie? To się było, jeżeli już czy nie?
1: Jeszcze raz, Mikołaju?
0: Ten numer 451 chyba, taką liczbę, nie wiem.
1: Tak, była taka wersja. Była taka wersja. W ogóle te wersje Windowsa, no wtedy to naprawdę było coś, bo i działało to naprawdę fajnie. Ja powiem szczerze, ja się przerzuciłem później na Windowsa i naprawdę przez wiele, wiele, wiele lat bardzo ten program chwaliłem.
2: No właśnie, a dlaczego ty się przerzuciłeś na Windowsa właściwie z tego DOSa, skoro...
1: Z prostej przyczyny, bo zobaczyłem Windowsa u znajomych i on mi się naprawdę spodobał, jego
2: filozofia
1: pracy, filozofia użytkowania, wszystko po polsku, wszystko fajnie przetłumaczone, działało to naprawdę super. JOS, z którego ja wtedy korzystałem, nie był po polsku. Instrukcja też nie była po polsku do JOS-a, bo to jeszcze wtedy nie były te czasy. HAL też nie był po polsku. Windows to tak naprawdę na pewnym etapie to był jedyny program, który był po polsku.
2: No nie, jeszcze Outspoken, tak? Bo Outspoken
1: no tak, po tak, zaś. Outspoken, tak, Outspoken to się zgadza.
2: No tylko, że Outspoken potem odstawał. No.
1: Tak, on, tak. Mówię, HAL też. I HAL odstaje nadal z tego, co
2: do
1: wiem.
2: Do dzisiaj.
1: Tak, do dzisiaj. No po prostu teraz to pod marką Supernova. Dolphin po prostu poszedł chyba w nieco inną grupę docelową niż całkowicie niewidomi, tacy bardziej właśnie resztkowcy i osoby też starsze. Tak mi się wydaje. Natomiast tu rzeczywiście no, Windows naprawdę ujął mnie tą swoją filozofią działania i jak to wszystko fajnie funkcjonuje. No ale niestety, no później ten program się, ale to już dużo, dużo później, no on się po prostu zwyczajnie popsuł. Ale wtedy JOS i Windows to naprawdę były programy, z których można było wycisnąć bardzo dużo w czasach Windowsa 98 i to był taki przełom, pamiętam. Że naprawdę no, korzystając z tych aplikacji, to człowiek doceniał to, co tam jest i rzeczywiście dawało to spore możliwości. No porównując chociażby to, co było wcześniej, czyli na przykład, no w moim przypadku to był HAL, który... To taka ciekawostka jeszcze właśnie a propos tych błędów. No ja wtedy miałem, jeszcze chodziłem do szkoły i gdzieś tam powiedzmy, no nie myślałem jeszcze o pozyskaniu pracy, ale tak sobie uświadamiam teraz, że sytuacje, do jakich doprowadzały wtedy programy odczytu ekranu, mogły pracodawcę to już totalnie zniechęcić do zatrudniania osoby niewidomej, bo taki przykład wam podam. Kiedyś ojciec mnie prosił, żebym mu tam coś pomógł w pracy, no bo coś mu z komputerem nie działało, ja już sobie z tym komputerem zaczynałem całkiem nieźle radzić i było to no, dla mnie tam dość proste do zrobienia, no ale mówię, dobrze, to słuchaj, to zainstaluję sobie tego HAL-a, tak, żebym po prostu mógł tam sobie z tym poradzić i zrobić to szybciej, niż ty mi będziesz czytał tam z ekranu. Dobra, pojechaliśmy, wziąłem jeszcze Apolla i instaluje Hala. Next, next, next, finish, restart. I komputer nie wstał. Niebieski ekran, słuchajcie, krytyczny wyjątek, bo to Windows 98, to się wtedy tak nazywało. No i co? I miało być prościej, a spędziliśmy chyba jeszcze tam, nie wiem, z godzinę, wyrzucając tego Hala w trybie awaryjnym. Bo też tam musiałem ojcu mówić wszystko, co ma robić i gdzie ma wejść i jakie, gdzie tam konkretnie kliknąć, żeby się tego Hala pozbyć. Całe szczęście wstał ten system, bo to był komputer w pracy, więc był potrzebny. No, także taka ciekawostka a propos błędów różnych. No, a co do tego, Mikołaju, a jak u ciebie z Windowsem 98 i z tymi technologiami asystującymi? Outspoken?
0: No nie, pamiętam, mówię, tak jak ja podkreślam, że ja mówię, ja tego Outspokena bardziej traktowałem do takich przeczytywania jakichś dłuższych tekstów czy czegoś. I trochę się człowiek też wspomagał kwestiami tutaj, no, ewentualnie lupa, która jest tam gdzieś wbudowana w system. I to były. To

0: koleżeńskiej czy coś, były jakieś takie, to chyba nawet właśnie też gdzieś od Dolfina, jakieś takie wersje tam właśnie Lunara, które były programami takimi, można było to zainstalować pod Windowsa 98. Ja wtedy też jeszcze nie żyłem tak tymi stricte technologiami asystującymi od strony takiej, że tak powiem, tego zafascynowania może. Tak? To jeszcze nie były może te czasy, gdzie się jakby człowiek jeszcze tym tak fascynował, no bo głównie komputer się używał gdzieś tam troszeczkę do rozrywki, ewentualnie poczytania sobie jakichś tam tekstów. Zresztą też nie było tak za dużo tych znowu zasobów.
1: Źródeł też nie było internetu. No,
0: ja pamiętam chyba wchodzić. Jeden z pierwszych, ale to chyba trochę później były te zasoby na Uniwersytecie Warszawskim, nie? Ten centrum.
2: Ten intranet.
0: Tak, zwany. Nie? Więc to były czasy gdzieś tam właśnie też może rok 98-9, jak się uzyskiwało ewentualnie do tego dostęp. Natomiast ja pamiętam Windowsa 98, gdzie to był system, którym ja się coraz mniej, można powiedzieć, coraz mniej bałem grzebać w preferencjach systemowych. To był pierwszy system, w którym ja się tak odważałem pewne rzeczy gdzieś tam sobie grzebać w ustawieniach samego systemu, tak? Bo też wam powiem, to było tak, że mówię, no, gdzieś w te komputery mnie i brata, to gdzieś mówię, w sumie gdzieś tam wcześniej ojciec wdrożył, ale to zawsze on był tym takim guru, który gdzieś tam wcześniej, mówię, czytał tutaj kwestie, robił jakieś tam czasami jakieś konfiguracje tego tutaj, bo czasami też trzeba było zmienić rekonfigurację pod kątem obsługi Windowsa, bo tak naprawdę mówię, mimo że to był 9.5 czy 9, potem 8, to tak naprawdę pod maską i tak był DOS, pod maską, jako taki silnik, tak, który to się nazywało DOS 7 nawet wtedy, tak na marginesie, bo można było wyjść z tego Windowsa do trybu DOSa, to się gdzieś tam pod spodem nazywało DOS 7, ale to już tak na marginesie mówię, w każdym razie to był pierwszy system 98, którym ja się, tak można powiedzieć, uczyłem na błędach czasami, że tak powiem, jakiegoś konfigurowania czegoś, tak, to już chyba też był czas, kiedy też mieliśmy już dwa komputery w domu były, więc jeden był taki, który można było, jak to się mówi, zepsuć, można było co chwilę tego Windowsa instalować od nowa, więc się człowiek uczył na takich błędach. Jeżeli coś tam się zepsuło, ja chciał mieć się, jak to się mówi, system na czysto, jak to się mówi, tak? Więc to były właśnie jeszcze te czasy, nie? Ale tak powiem, ten Windows 98, potem Windows 98 Second Edition, o właśnie, to też warto powiedzieć, bo w 99 roku pojawiła się tak zwana aktualizacja, tak zwane Second Edition. I co ja właśnie tam korzystałem, mianowicie ze względu na to, że mieliśmy w domu już dwa komputery i to też był czas, kiedy u nas zagościła na przełomie roku 99 i 2000 zagościła u nas Neostrada, a właściwie wtedy się SDI, czyli szybki dostęp do internetu. Taki już kwestia była, że był stały i tak dalej, potem przemianowano chyba na stały dostęp do internetu. I pamiętam, że była taka kwestia, no tak, mamy dwa komputery, ale by się chciało, żeby ten komputer drugi miał też internet. I to jeszcze były też takie czasy, kiedy myśmy lokalnie tutaj u nas w bloku zbudowali sobie sieć taką lokalną. Głównie do tego, żeby gdzieś tam grać w sieci albo nawet czatować w sieci. Była taka nawet aplikacja LanChat się nazywało do czatowania w sieci po adresach IP lokalnych. I mieliśmy nawet taką, mówię, sieć komputerową, która, no to nie było nawet po klatkach schodowych, tylko po balkonach, słuchajcie, wiecie. Szły przewody i to jeszcze nie przewody te klasyczne ethernetowe lanowskie.
2: Koncentryk, BNC.
0: Koncentryk,
2: tak? A no i jak jeden się wypiął z tej sieci, to się zaczynały problemy.
0: Tak. Już nie było, już mówiąc o tym, że to zawsze musiało stanowić całościową sieć. Ktoś, kto był na końcówce, na drugim końcu tego, ten wtyk po prostu był taka przelotka.
2: Tak, prostu musiał terminator taki
0: tak,
2: zapiąć.
0: Tak, to był tak zwany terminator zapięty i jak to ktoś zdjął albo się poluźniło, to potem był problem, nie? No ale pamiętam właśnie przez takie połączenie koncentryczne mieliśmy w domu też potem, jak ta sieć się kilka razy była sytuacja, że tam przyszła burza i jak strzelił piorun, no to się karty popaliły i był problem. Potem żeśmy już to zwinęli, bo też był problem taki trochę natury chyba formalno-prawnej, że gdzieś tam spółdzielnia się do tego przyczepiła, że to takie półlegalne, bo ale też tak na marginesie. I pamiętam rzeczą, z której korzystałem na gminie właśnie w Windowsie SE i to była taka dosyć charakterystyczna rzecz, udostępnianie połączenia internetowego. To była funkcja wbudowana w system, nie trzeba było żadnych programów,

0: zewnętrznych do tego stosować, że ja mogę mieć na komputerze głównym połączenie internetowe, on oczywiście musiał być włączony jako komputer, a drugi komputer podpięty do niego mógł mieć też internet. Tak? I to była taka kwestia, jeszcze wtedy nie było, nie bawiło się w żadne routery i tak dalej. Tak się dzieliło internet.
1: Czy wy pamiętacie i czy korzystaliście z takiej aplikacji, którą ja osobiście pamiętam z Windowsa 98, jak bezpośrednie połączenie kablowe?
0: Tak, było coś takiego.
2: Było coś.
1: Było. Ja z tego korzystałem, łącząc właśnie tam kiedyś komputery ze znajomymi, tylko że to było, no, dwa komputery wtedy można było połączyć, ale łączyłem je, pamiętam, za pomocą kabla LPT.
0: Tak, tak.
1: Do portów było. Równoległych się podpinało i można było sobie tam przesyłać pliki.
0: Było coś takiego.
2: No, także też to... pamiętam, że bardzo mocno, nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, czy coś, że mocno niewidomi optowali, żeby używać pod Windowsem nie żaden eksplorator Windows, ale Windows Commander, bo tu są dwa okna, taka sama obsługa jak w Fulton Commanderze. Nie wiem, czy to chodziło o to, że ten eksplorator, no może po prostu, bo to w sumie nie tylko niewidomi, te osoby widzące, wiem, że też tego Windows Commandera, to się tak nazywało, Windows Commander potem przemianowany na Total Commander, bo chyba tam Microsoft chyba...
1: Jakieś były kwestie.
2: Jakieś tam były kwestie nazewnicze, ale wiem, że tego Windows Commandera też ludzie jakoś tam używali.
1: Zgadza się, to ja też używałem Windows Commandera, a wcześniej właśnie, tak, nie wcześniej, tylko później to był właśnie Total Commander. Też tego używałem. Wiesz, to było też dlatego, że w tym momencie, w dzisiejszych czasach, nie masz problemu z otwarciem wielu okien. Jak ja mam na pasku zadań, powiedzmy, nie wiem, 40 okien, to mam problem tylko ja, bo się czasem w nich nie mogę odnaleźć. Ale problemu nie ma komputer. A kiedyś, jak teoretycznie była ta wielozadaniowość, ale ona się kończyła tak na uruchomieniu tam kilku okienek. I był już problem. A Total Commander, czy Windows Commander wcześniej, załatwiał nam jedną podstawową sprawę. Uruchomienie dwóch okienek eksploratora. Też był problem czasem taki, że na przykład Windows nie czytał zaznaczonych plików w Explorerze.
0: Do skopiowania na przykład.
1: Tak, do skopiowania. A tam można to było zrobić w wygodny sposób. Spacją, nie trzeba było tego shiftu trzymać, ani tam kontrola i przesuwać się strzałkami. Tylko po prostu strzałka, jakaś tam spacja, o to chcę zaznaczyć, to chcę skopiować, tego nie chcę. Tak, F5, Enter. Też wtedy na przykład jak ktoś nie przepadał za WinZipem, to Total Commander obsługiwał archiwa zipowe. Jeszcze pamiętam, jak się chodziło do znajomych, nie wiem, na przykład MP3 jakąś, to się kopiowało na dwóch dyskietkach i albo ją dzieliło, albo
0: jak
1: jeszcze...
0: To podzielić? No właśnie.
1: Tak, i się robiło częściowe archiwum. Wiadomo, że MP3 pakowana zipem to niewiele tam dawała, ale...
0: Ale ten podział
1: był, dokładnie. Więc no takie rzeczy się robiło. A jak dyskietka padła jedna...
0: Oj, pamiętam te rzeczy, jak się też na marginesie przecież po rozmaite gry się głównie chodziło na giełdy komputerowe. I na przykład jakieś gry były na przykład na 20 iluś dyskietkach, nie? I teraz wiesz, jedna walnięta, nie? I po prostu człowiek, giełda była tylko raz w tygodniu, w niedzielę. I wiesz, i przyjeżdżałeś do domu cały nabuzowany, że tutaj sobie zaraz uruchomisz, czy wgrasz jakąś grę, tak? A się okazało, że jedna dyskietka walnięta, nie?
1: Tak.
0: O, tak na marginesie, to była jedna pewna rzecz, której się bardzo mocno używało, mimo że było pod Windowsem. Kojarzycie program ARJ?
1: Tak.
2: Do pakowania.
1: Tak. Archiwizer.
0: No to w każdym bądź razie ARJ właśnie był takim jeszcze swego czasu, w czasach Windowsa, bardzo jednak mocnym punktem używania poleceń z tego.
1: Ale właśnie można go było wtedy, pamiętam, dopiąć do Windows Commandera jako zewnętrzny archiwizer i dlatego też ludzie z tego korzystali, bo można sobie było właśnie to tam wpiąć, wskazać ten plik.
0: Tam, tak. A... RJ-a można było sobie też podpiąć.
1: Można było. I też można było, i też można było, i też można było, jedną jeszcze rzecz powiem tylko, można było sobie wrzucić RAR-a. Total Commander nie obsługiwał natywnie RAR-a, no właściwie Windows Commander wtedy, ale można było sobie zainstalować WinRAR-a, skopiować tam UnRAR.exe, tak, do katalogu albo wskazać i można było wypakowywać archiwa RAR-owe.
2: Mhm. Ale to chodziło o to, że archiwa RAR i ARJ, że miał lepiej kompresowały niż ZIP, tak? To o to chodziło, że tak, czy o co chodziło, że trzeba, że lepiej było używać tego ARJ-a?
0: Wiesz co, to była chyba kwestia popularności po prostu, tak? ARJ był po prostu takim naprawdę mega popularnym programem do pakowania, głównie właśnie na giełdach komputerowych używanych. Potem stopniowo był wyparty przez RAR-a. Natomiast pamiętam, że ARJ po prostu rządził, jak się mówi. I wszystkie były pliki były AZ001, AZ02, AZ03
2: tak. I dalej. Tak.
1: Tak, tak, to też pamiętam. I pamiętam, jak właśnie, jak na przykład dane z jakichś tam programów się przerzucało na kilkunastu dyskietkach, można było na przykład to zrobić.
0: Bo, no mówię, jedna walnięta i był problem.
1: Dokładnie, i problem, i trzeba było czekać albo po prostu iść jeszcze raz gdzieś i przerzucić. No, także to taka propos Windowsa 98.
2: A to ja zapytam jeszcze, nie dotyczy jako tako Windowsa, ale sposobu użytkowania, sposobu gdzieś tam naszego współistnienia w internecie. Jak wtedy było z dostępnością stron internetowych? Co było głównym problemem? Ten flash, czy co wtedy?
1: Wtedy to problemem było to, że programy odczytu ekranu nie chciały za bardzo...
2: Tak, ale zakładam, że mamy tego JOS-a albo Windowsa, który prędzej czy później nam wczyta stronę, aż po stronie twórców, można powiedzieć, że twórcy stron jak NATO, to znaczy jak my...
1: Największym problemem wtedy moim zdaniem był brak tekstów alternatywnych. I w tych czasach to było w zasadzie jedyne coś, co mogło stwarzać takie duże problemy.
2: No tak, bo grafika.
1: Bo grafika
2: wiemy,
1: grafika dokładnie, bo wtedy jeszcze nie mówiło się o jakichś JavaScriptach za dużo. To znaczy one były, ale to tak bardziej na zasadzie jakiegoś dodatku. I
0: zegar na stronie.
1: Tak, zegar na stronie oczywiście.
2: Ale linki na stronach były
1: jedna rzecz,
2: nieopisane.
1: Jedna rzecz, która mogła stwarzać problemy i to duże. Aplety Javy. Czyli czaty różnego rodzaju, jakieś tego typu sprawy.
0: Albo wtyczki programów, nie wiem, pamiętacie ten odtwarzacz dosyć bardzo, Real Player?
1: Real Player, tak, było coś
0: on
1: takiego.
0: Był bardzo popularny, bardzo oni go, ta firma go wtedy promowała i jak się nie miałeś, wiesz, wtyczki do Real Playera, to nie odtwarzało.
1: Nie odtwarzało to, dokładnie.
0: Ale to właśnie też ja bym chciał zwrócić uwagę na tą kwestię, może taka trochę programistyczna, związana tutaj z HTML-em, tworzeniem stron, bo to też były czasy, kiedy się próbowało swoje strony tworzyć w HTML-u.
1: Kurs Pawła Wimera.
0: Totalny bałagan, jeżeli chodzi o... No i to niestety pokutuje do dziś, tak? Gdzieś tam. Totalny bałagan właśnie nierozdzielenia struktury od wyglądu, tak? Używanie, wiesz, nagminne tam wszystkie znaków font wszędzie, no bo tak było w HTML-u, tam mówię 3 i 4, także... Po prostu pomieszanie z poplątaniem. Tak?
1: Czy wiesz, Mikołaju, inna rzecz, że pierwsze strony internetowe to ludzie zazwyczaj tworzyli w najlepszym wypadku we front page'u, ewentualnie w jakimś tam pajączku, a jeżeli ktoś miał mniejszą wiedzę na temat tego, jak zrobić, i tu już zaczynały się rzeczywiście problemy. Ja pamiętam, że boje toczyłem ze znajomym i tu naprawdę, tu już po prostu do jakichś kłótni, prawie że na noże dochodziło, który postanowił, że on zrobi stronę właśnie tej naszej lokalnej stacji. Wszystko fajnie, tylko znajomy postanowił, że ją zrobi w Wordzie. I to był Word 2000, a o ile Word 97, to ten kod HTML miał jeszcze taki w miarę, o tyle Word 2000 zaczął dorzucać tam jakieś swoje rzeczy takie pseudo XML-owe.
0: Tak.
1: No i
0: ale
1: tam...
0: to się właśnie też bierze z tego front page'a, pamiętam, bo wystarczyło na przykład zrobić taką ciekawą rzecz. Mm-hmm. Front page'u na przykład wstawić, bo front page to był taki graficzny edytor, taki tak. What you see is what you get, tak? Czyli tak. Osoba, która tworzy prawie że graficznie tą stronę, ona była automatycznie tłumaczona na HTML. Ale wystarczyło na przykład zrobić taką prostą operację. wstawić na przykład, jak nie wiem, czy obraz, już nieważne, czy tam wstawiliśmy tekst alternatywny, czy nie, ale wystarczyło wstawić ten obraz i kod HTML był jakiś. Wystarczyło ten obraz przesunąć w dół za pomocą myszy, a potem go z powrotem w to samo miejsce przesunąć w górę. Czyli wracamy do sytuacji początkowej. A w kodzie mieliśmy pełno śmieci z tego powodu. Bo FrontPage no tak. Po prostu nie usuwał tych rzeczy.
1: Nie kasował. Mhm. To się zgadza. I pamiętam, że właśnie to był naprawdę duży problem, bo w tym Wordzie zrobił jakiś obrazek klikalny, który był linkiem przy okazji do czegoś. Program odczytu ekranu po prostu nie potrafił sobie z tym poradzić. Pierwszy raz z czymś takim się zetknąłem, bo była w najzwyczajniej w świecie pusta strona. Pusta, nie dało się tam dalej przejść. No i próbowałem wytłumaczyć, a no człowiek stwierdził, no ale on myszką może kliknąć, tak? No, to jest okej, działa. No, więc to takie pierwsze boje, pamiętam, dotyczące dostępności na innych stronach, które mogły mieć jakieś problemy, no to przede wszystkim właśnie grafiki i dziwne jakieś tworzenie. No wtedy jeszcze w ogóle to były czasy, w których stosowano ramki. Wtedy była moda na ramki. Nie wiem, czy pamiętacie.
2: Oczywiście.
0: W drugiej zawarto.
1: Tak, tak. I komunikat, twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.
0: Na przykład.
1: To tak jeszcze a propos właśnie FrontPage'a, to pamiętam, jak tu Mikołaju wspomniałeś o tym, że były te płyty ze stronami internetowymi jakieś. Też miałem taką płytę. No i oczywiście korzystałem jeszcze wtedy z Hala. Był problem taki, że Hal nie za bardzo sobie radził. To wiecie, jak sobie radziłem z czytaniem stron wtedy? Otwierałem je we FrontPage'u. W przeglądarce była tam opcja edytuj i był ustawiony program FrontPage jako edytor. Ja sobie to otwierałem i mogłem wtedy sobie przeczytać treść strony. W ten sposób sobie na początku radziłem z korzystaniem ze stron internetowych.
0: No, czyli FrontPage się przydał.
1: FrontPage Express to się wtedy nazywało. Taka polska do Windowsów, czy do Internet Explorera, w którejś wersji dołączana nawet.
2: I wtedy też problemem, no taką osobliwością tamtych czasów było to, że jeszcze chyba nie było, albo no też być była, bo to tam pod koniec lat 90., ale to tak nie korzystało się, mam wrażenie, jeszcze masowo z przeglądarki Google. I to było takie myślenie, że
1: raczej... Z wyszukiwarki.
2: Przepraszam, oczywiście, nie korzystało się
1: z wyszukiwarki. Była AltaVista.
2: Tak. I to było tak, że bardziej te strony, no też może przez... Przez kwestię modemów i tak dalej, ale bardziej się jakby tak przekazywało komuś jakieś ciekawe adresy stron, albo uczyło ich na pamięć, albo zapisywało w ulubionych, niż wyszukiwało konkretnej informacji w Google.
1: Wiecie, ostatnio czytałem, to taka dygresja już zupełnie totalna, ale ostatnio czytałem, że w Korei Północnej, w tym ich wewnętrznym internecie, Kwangmyong to się nazywa, tam w zasadzie bardzo rzadko wykorzystuje się w ogóle system domen. Tam wszystkie adresy takie najważniejsze, bo tych stron to tam za wiele nie jest, to się zazwyczaj wprowadza po prostu wpisując adres IP. To taka ciekawostka.
0: No wiecie, w latach 90. i pod koniec lat 90., kiedy internet się tak tego, były wydawnictwa, które drukowały takie książeczki z adresami internetowymi.
1: Tak, ja miałem kiedyś taką. Ja miałem kiedyś taką książkę.
0: Tony adresów były tam. To były adresy takie pełne, wiecie, gdzie tam coś, slashe, pełno wykrzykników, coś tak dalej.
1: Tak, /index.html.
0: Tak, i się kończyło.
2: Żeby tylko.
0: HTML, tak, i to było jeszcze podzielone na działy, tu wiadomości, pogoda, tego i tak dalej, nie? I teraz już nie mówiąc o tym, że to kazali to przepisywać, wiadomo, tak? Już nie mówiąc o tym, czy taka strona była po prostu gdzieś tam jeszcze aktualna.
1: Mikołaju, ale wiesz co, ale ja się spotkałem z taką książką, która poszła o krok dalej, bo wyobraź sobie, tak, rzeczywiście było tam chyba z 200 albo 300 stron, ale do tego dołączona dyskietka. Na dyskietce jeden wielki plik, bookmark.html i tam te wszystkie adresy z tej książki wrzucone.
0: A to lepiej.
1: No, lepiej. Cyfrowo. Cyfrowo. No, także to Windows 98. No, o tym myślę, że moglibyśmy jeszcze dużo, ale może przejdźmy dalej do kolejnych systemów. I teraz ja mam zagwozdkę. Co było pierwsze? Pamiętacie Windows 2000 czy Millennium?
0: One wyszły równolegle.
1: Równolegle, tak? To ja korzystałem z 2000, to od razu mówię. Z Millennium bardzo mało.
2: Bo ja też.
0: To, czego jakby użytkownicy Windowsa 98, 95 jakby no, nie mieli z tym styczności, no bo to nie był system taki typowo biznesowy, że tak powiem. Gdzieś równolegle była rozwiniana wersja tak zwanego Windowsa NT 4.0. To już tak mówię tylko w tle, jako dygresja. I ten czas, kiedy właśnie powstał Windows 2000, który był następcą Windowsa NT 4.0, to już był taki bardziej biznesowy, tak? Już taki, to zawsze też było tak, że to był do rozwiązań profesjonalnych, tak? Nazwijmy tak jak system typu taki domowy i taki tam biznes, załóżmy, tak? Natomiast to Windows Millennium, które powstało, było wydane równolegle praktycznie, to była końcówka 99, było 2000 gdzieś tak wydawane, to z tego co pamiętam, zamierzeniem Microsoftu było takie, że ta stabilność miała być trochę podobna pokroju systemu Windows NT, tak tam mówię twarda, bo tam już żadnego DOS-a miało nie być w środku, no a wyglądać miał trochę jak 98, tak? Więc jakby to miało być wszystko co najlepsze w NT i co najlepsze w 98 i to się nazywało to Windows Millennium. Jak wyszło? No moim zdaniem wyszło tak jak potem może młodsze pokolenie pamięta z Windowsem Vistą, tak? 10 lat później. To po prostu nie wyszło nic z tego moim zdaniem dobrego, bo to się często w ogóle wieszało. Chyba wieszało się bardziej niż 98, takie pamiętam, miało wrażenie, ociężałe.
2: Wiem, że niewidomi na niego bardzo narzekali, że tam outspoken jakieś problemy miał.
0: Właśnie, to były te problemy właśnie z tym Windowsem Millennium. Na szczęście jakby mnie osobiście gdzieś ten Windows Millennium ominął na moich komputerach. To znaczy ja miałem przeskok już potem tylko z Windowsa i 2000 też mnie gdzieś ominął. Natomiast ja miałem od razu przeskok 9.8 na XP, natomiast pamiętam jako, mówię jeszcze osoba, jako tam rozchwytywana, jako mówię, jak się tylko coś stało komuś z komputerem, to od razu po mnie dzwonili, a to wirus, a to tamto, a to przeformatować, przeinstalować z komputerem, to zawsze gdzieś stykałem się, a to u kogoś właśnie był Windows Millennium i zawsze pamiętam klołem na to niestety.
1: W Windowsie Millennium jako w pierwszym systemie zdaje się pojawił się wiersz poleceń zamiast tego trybu MS-DOS. Tam było w akcesoriach. Tak. I to rzeczywiście lepiej z czytnikami ekranu chodziło.
0: Tak, bo tego DOS-a jakby już prawie tam nie było. Tak można by powiedzieć.
1: Zgadza się. No, Windows 2000, powiem tak. System wspominam z jednej strony bardzo przyjemnie, z drugiej strony... No co ja różnych wyrazów na temat tego systemu wypowiedziałem niejednokrotnie, to też moje, bo o ile system naprawdę jak działał, to działał super, no po prostu system, w porównaniu do Windowsa 98 to naprawdę działał elegancko, ale miał kilka przykrych wad. Pierwszą z nich było to, że system był dziurawy jak szwajcarski ser. W momencie, kiedy my instalowaliśmy ten system, no to nie zdążyliśmy pobrać aktualizacji z internetu, bo już wtedy były te serwis paki, tam Windows 2000 to się doczekał 4 serwis paków.
0: Wydaje mi się, że chyba najwięcej serwis paków miał.
1: Tak. Można było od razu instalować 4, no tylko ta 4 to tam trochę ważyła. Zanim ja zdążyłem dociągnąć ten serwis pak 4 z internetu, no to już mi prędkość internetu spadała do zawrotnych tam, nie wiem, 10 albo 5 kilobajtów na sekundę i się pojawiał komunikat, że system zostanie zamknięty za, nie wiem, 30 sekund czy tam 60, tak? Czyli robaki, jeszcze raz robaki. To był problem największy z tym systemem. Poza tym ja miałem jakiś dziwny problem, ale to był problem z moją kartą graficzną. Zdaje się, że ten system po prostu, jak odpalało się coś multimedialnego na stronie, właśnie jakiś flash, bo to już wtedy były te czasy, kiedy się ten flash tam zaczął pojawiać, no to po prostu ten Windows najzwyczajniej w świecie się resetował, a jak on mi się zresetował, to ja musiałem wejść w tryb awaryjny, na czuja oczywiście, tam F8 i chyba, nie wiem, 3 razy strzałka w dół Enter, potem poczekać, aż dysk przestanie chrobotać Enter, potem Alt F4 strzałka w dół Enter, komputer się wyłączy, włączam, działa. No to w tym momencie były takie problemy. Oczywiście programy odczytu ekranu nie wspierały trybu awaryjnego, teraz coś tam się niby zmienia, ale to nadal tak nie jest do końca, z tym tak różowo, więc No są, były z Windowsem 2000 problemy, ale generalnie ten system, jak zacząłem go używać, to tak naprawdę no w końcu komputer potrafił mi cały dzień podziałać bez zawieszenia się, a nawet ze dwa dni potrafił podziałać. Słuchajcie, to ja byłem w szoku, bo z 98 to ze dwa, ze trzy razy na dzień trzeba było to restartować. Albo po prostu ja tego komputera tak używałem jakoś bardzo mocno, intensywnie, ale u mnie tak to było niestety.
2: A czy dobrze pamiętam, że od tej wersji 2000 pojawił się ten podział na systemy takie bardziej dla firm i dla systemy dla użytkownika domowego? Mówię tu w kontekście czytników ekranu, których wersje zaczęły być tańsze dla użytkownika home, dla użytkownika domowego i dla i wersje pro.
0: To chyba od XP.
1: To X, ja od XP. Pamiętam,
2: to dopiero od XP.
0: To pełną nazwą właśnie chyba Windows 2000 był jedynym systemem, który istniał tylko właśnie w tej wersji Professional.
1: Dokładnie.
0: To się po prostu Windows 2000 Professional, tak się to nazywało. Chyba nawet nie było Windowsa 2000, po prostu.
1: Tak, ale ja pamiętam, ja z tego systemu byłem naprawdę zadowolony, jak w końcu jakoś go okiełznałem. Ja się nawet przesiadłem na jakiś czas na XP-ka, a później wróciłem do tego 2000 i go jeszcze używałem przez kawałek czasu. Miał jedną wadę z mojego punktu widzenia. Wada była mianowicie taka, że nie potrafił, czego zresztą nie potrafiły też inne systemy, a już wtedy zaczynało mi to dość mocno przeszkadzać, że nie potrafił w jednym czasie nagrywać dźwięku za pomocą jednego urządzenia z dwóch kart. To znaczy, przepraszam, inaczej. Nie potrafił z jednej karty nagrywać z dwóch programów. O, w ten sposób. No po prostu dajmy na to, mam odpalone jeden program, którym na przykład nadaję jakoś tam powiedzmy w radiu. Drugi program to jest jeszcze coś i on też chce pobrać sygnał z tej karty. Nie dało się. Trzeba było po prostu wybrać albo z tego, albo z tego. Inaczej nie działało. Dopiero to zostało wprowadzone w Windowsie XP. A jeżeli chodzi o technologię, no to tak naprawdę no już wtedy mieliśmy do dyspozycji Windowsa, mieliśmy do dyspozycji JOSa i te czytniki ekranu tak naprawdę no po prostu z tym systemem działały.
2: I jako takie z Windowsami działają mniej lub bardziej, no, podobnie właściwie, abstrahując od tych kwestii modern i kwestii dotykowych ekranów, to działają w zasadzie tak samo. Ogólnie filozofia się nie zmieniła czytników ekranu.
1: Dokładnie. I ja myślę, że ostatnim systemem, o jakim powiemy, bo no myślę, że to ujęcie historyczne, no nie ma sensu omawiać systemów, które są jeszcze obecne, tak? Moglibyśmy co najwyżej jeszcze o Wiście, ale tu chyba nie za wiele jest do opowiedzenia. To jest system, którego wsparcie techniczne też już się skończyło, ale jest
0: chyba
1: obecny...
0: najdłużej było.
1: Tak.
0: 14 lat.
1: Dokładnie. Ale jest obecny na jeszcze sporej ilości komputerów. Przychodzą do mnie jeszcze komputery z Windowsem XP.
0: Nie, za ścianą stoi taki komputer, no, który
1: widzisz. No, dokładnie, no bo ten system tak naprawdę nawet i na obecne czasy, jeszcze spokojnie, jeżeli ktoś nie wymaga nie wiadomo czego, on po prostu będzie działał. A Mikołaju, czym się powiedzmy od porównując od milenium czy od 98 różnił XP? Tam jakiś
0: no ja
1: ten nowy system
0: porównanie
1: był,
0: w moim przypadku na pewno kwestię tej przesiadki z 98 na XP. Tak jak powiedziałem, nie miałem w swoim, że tak powiem, życiu komputerowym na swoich komputerach ani milenium, ani 2000, to gdzieś tam popróbowywałem sobie. Ale pamiętam, że jak też długo się wzbraniałem z przejściem z tego 98 na XP, to zaskoczyła mnie przede wszystkim ta taka stabilność, tak? Że tu mamy jednak to jądro gdzieś tam tego Windowsa NT w środku, to tak powiem, jeszcze z tamtych czasów. No i stabilność to jest raz. Druga kwestia to jest system, na którym ja właściwie zacząłem tak... szerzej używać gdzieś tam jakichś technologii asystujących w stylu programy powiększające, bo wtedy tak na marginesie to się zaczęło rozwijać tak od strony, mówię tutaj, osób słabo widzących, kwestie programów powiększających tak na dobrą sprawę dobrze zaczęły się dziać chyba właśnie dopiero na tym silnym fundamencie, bo to jednak jest taka podstawowa jedna rzecz. Wymaganie w przypadku programu powiększającego to jest względnie dobra i stabilna praca karty graficznej, bo tu jest po prostu kwestia tego, że ten obraz jest powiększony. kwestia jest ewentualnych tych pomocy czasami wizualnych, czyli możliwości dodatkowego oznaczenia fokusa klawiatury, wstawiania tekstu czy kursora myszy, więc troszeczkę minimalnie większe wymagania co do stabilności głównie karty graficznej, może nie jakieś wielkie kwestie związane z mocą obliczeniową, ale głównie chodzi o stabilność systemu, bo jednak tutaj ten obraz jest przeskalowywany, jak sobie zmieniamy to powiększenie i tak dalej. I to był system, na którym ja tak naprawdę zacząłem pierwszą przygodę z takimi poważniejszymi programami powiększającymi, tudzież powiększająco udźwiękawiającymi, mianowicie program Lunar. To jeszcze się nazywało Lunar wtedy, bo mówię, Dolphin tą linię swoich programów ujednolicił dopiero stosunkowo niedawno. To się wszystko razem Supernova nazywa, ale zawsze był ten podział, że Lunar to jest program tylko powiększający, HAL to jest program tylko udźwiękawiający, a Supernova to była hybryda, można powiedzieć, jednego.
1: Powiększająco mówiący.
0: Ona zawsze była najdroższa z tego wszystkiego. Ja miałem, pamiętam, Lunara. Potem gdzieś tam parę lat później się też w Lunara na pendrive wyposażyłem, bo też takie wersje się już pojawiały, że można było sobie tą instalację przenieść na różne komputery, ale to był system naprawdę, mimo oczywiście, że też się doczekał bodajże chyba trzech serwis paków, jeżeli dobrze kojarzę chyba Michała, nie?
1: Tak.
0: Czwórki nie było.
1: Były trzy serwis paki.
0: Trzy serwis paki były i to był system, który tak naprawdę najdłużej z niego korzystałem, bo Vista gdzieś mnie też ominęła, nie była zbyt ciekawa, głównie ze względu na takie kwestie obciążeniowe, ale Windows XP naprawdę uważam za jeden z najlepszych systemów, na których najlepiej się mi pracowało. On wizualnie w stosunku do Windowsa, że tak powiem, do Windowsa 98 wprowadził nowy wygląd, tak zwany wygląd Windowsa XP, ale wyobraźcie sobie, że z perspektywy tej wizualnej właśnie to jest system, którym ja zawsze po instalacji, pierwszą rzecz, co zawsze robiłem, ustawiałem wygląd na tak zwany, i to nawet się była taka pozycja, klasyczny wygląd systemu Windows, tak to się nazywa, tak? Wizualnie. I to przywracało wygląd systemu Windows XP do czegoś takiego, mówię wizualnie, wygląd okien, wykończeń i tak dalej, do czegoś, co zawsze wyglądało podobnie jak oryginalnie gdzieś właśnie Windows 95 czy Windows 98, tak? I też miałem wrażenie,
1: i dla czytników ekranu, Mikołaju, też ten wygląd jest lepszy.
0: Tak, tak. Dlatego, że mówię, te kontrolki wszystkie, które są domyślnymi kontrolkami, jednak zawsze gdzieś, że tak powiem, tak na marginesie mam wrażenie, że to ma po prostu związek z tak zwanym, oczywiście programistycznym środowiskiem, tego tak zwanym Visual Basiciem, w którym tak naprawdę to środowisko gdzieś tam Windowsowe było napisane i na tych standardowych kontrolkach zawsze, jak programy czytniki ekranu bazowały. Takim dosyć ciekawym przykładem, gdzie jednak przełączenie się na klasyczny wygląd systemu, ja pamiętam to, i z perspektywy nawet, jak się czasami człowiek wspomagał czasami czytnikiem ekranu, pamiętam chyba w którejś z wersji, mamy ten program NOT32, jeżeli dobrze pamiętam, to on też występował w dwóch wersjach, że tak powiem, można było przełączyć się. I zawsze przełączenie go na klasyczny wygląd i również programu NOT32 na klasyczny wygląd sprawiało, że się stawał bardziej dostępny dla i czytników ekranu i w ogóle dla rozmaitych technologii asystujących. No i mówię, no i ten z tego systemu tak naprawdę, no mówię, tak jak powiedziałem, jeszcze tutaj za ścianą mam komputer, na którym akurat inni domownicy funkcjonują, bardziej przyzwyczajeni do niego i po prostu jest, mimo że już nie jest wspierany, jest pewnie tam pewne może ryzyko jakichś ewentualnie dziur czy czegoś już niełatanych, ale mimo wszystko system, którego najdłużej korzystałem i jeszcze zanim się oczywiście przesiadłem na Macintosha i tak na marginesie, który gdzieś tam uznaję za jeden z najbardziej dopracowanych produktów Microsoftu.
1: Tak, bo on po prostu tylko albo aż tyle działa. Nie ma z nim problemów. Większych oczywiście, a nawet jeżeli są, to też prawda jest taka, że można je dosyć często rozwiązać za pomocą różnego rodzaju porad w sieci, bo naprawdę no do XP-ka to w internecie jest mnóstwo różnych porad, sztuczek.
0: Pamiętacie jeszcze, skąd się wzięła słowo XP?
1: Experience?
0: Aha. Mm-hmm. Mamy dobre doświadczenia.
1: Tak, tak, dobre. I rzeczywiście mamy dobre doświadczenia z Windowsem XP. Michale, no, co ty byś dodał?
2: Właściwie chyba już nie mam nic do dodania, bo na XP-ka po prostu przeszedłem. Powiem tak, ja tak mówię, nic nie mam do dodania, bo też ja nigdy nie miałem zasadniczo tych przygód za dużo z systemami operacyjnymi. Ja aż tak nigdy w nich nie grzebałem, aż tak nigdy nie instalowałem, nie bawiłem się też w samodzielne instalacje, bo po prostu nie umiałem tego robić na tyle pewnie, na tyle dobrze, pamięciowo i jakoś tam technicznie, żeby sobie na to pozwolić, więc jeżeli już coś mi się stało, no to kilka razy poprosiłem o pomoc po prostu. No i tak naprawdę jak ten system już miałem zainstalowany, no to póki mi się nic nie stało z komputerem, to on po prostu działał. No, ja wiem jedno, że na pewno już nie będziemy o tym mówić, ale jak się przesiadłem później, bo ja Visty nie miałem, na siódemkę, to ta siódemka mi się spodobała bardzo i odczułem jakąś taką większą stabilność, lekkość i w ogóle więcej różnych fajnych funkcji, ale to być może wynikało z tego, że po prostu miałem lepszy też sprzęt i no to są wiele czynników, na to wpłynęło i to troszkę nie temat też na tę audycję. Generalnie z XP-ka byłem zadowolony. To taki system, jak teraz powoli się robi Windows 7, system, który po prostu działał, oferuje to, co ma. Przepraszam, oferuje to, co ma do zaoferowania, czyli jakoś tam zawiaduje tymi procesami, zawiaduje komputerem, no i tyle właściwie. No, nie wiem, co można jeszcze, bo musiałbym też bardziej w tego XP-ka sobie przypomnieć i jakoś tak, no o nim pewnie można by też kolejną audycję zrobić, co się pojawiało, co się nie pojawiało. Wiem, że to był też czas tych, kiedy zaczęły się pojawiać te aktualizacje częstsze bezpieczeństwa, wpierw problemy z bezpieczeństwem, a potem aktualizacje bezpieczeństwa. I tak chwalimy XP-ka, ale nie na darmo się mówiło kiedyś, że dopiero od XP SP2 to jest system używalny, bo przedtem był dziurawy i w ogóle jego instalacja rodziła ze sobą pewne problemy z trojanami, wirusami, robakami.
1: No to tak samo jak Windows 2000 właśnie.
2: Oczywiście, tak, oczywiście.
1: Tak, tak, to pamiętam. Rzeczywiście, to się wszystko zgadza. Ja mogę dodać tylko tyle, a propos tej instalacji, o której wspomniałeś, że Windows XP to był tak naprawdę pierwszy system, który byłem w stanie samodzielnie zainstalować. To jeszcze dzięki instalacji nienadzorowanej i programowi Enlight plus Driver Pack. To są rozwiązania, które tak naprawdę wykorzystuję do dziś, kiedy mam jakiś komputer z Windowsem XP. No po prostu dzięki tym płytkom, które mam i które jeszcze pamiętam, no, lata temu, to w 2008 roku, z Rafałem Kiwakiem przechodziliśmy ten proces i przygotowywaliśmy to właśnie za pomocą Enlighta, później jeszcze za pomocą Driver Packa, żeby można było sobie jeszcze wrzucić sterowniki, bo w przypadku Windowsa XP to problem jest taki, że no niestety, ale po zainstalowaniu tego systemu zazwyczaj nie mamy dźwięku, więc no, program odczytu ekranu za bardzo z nami nie będzie chciał współpracować. No ale to był ten pierwszy system, który byłem w stanie samodzielnie zainstalować i no i dało mi to sporo, bo jednym z takich elementów mojej pracy to jest właśnie bardzo często stawianie tych systemów, grzebanie gdzieś tam, konfigurowanie i zabawa.
2: Zapytam, skąd, znaczy to mam na myśli jeszcze, tylko na chwilkę powrócę, Windows Millennium, a Windows 2000, bo bardziej popularny był chyba Millennium, ale z czego to wynikało? Z tego, że on był jakoś tańszy, czy bardziej promowany, czy może się mylę, że był bardziej popularny?
1: Wiesz co, Michał, to nie do końca tak z tym Windowsem 2000, że on nie był popularny i promowany. Nie wiem, czy wy pamiętacie, kiedyś właśnie w okolicach roku 2000 pojawiły się takie kursy komputerowe na kasetach VHS od zera do komputera. Nie wiem, pamięta ktoś z was?
2: Nie miałem nigdy wideo w domu, więc...
1: Okej. Ja pamiętam, bo pierwsze chyba dwie kasety to były takie kasety opisujące jeszcze chyba Windowsa 95 i 98. Tam był pakiet Office i tak dalej, i tak dalej. A trzecia kaseta z tej części, z tej serii...
2: O, Windows 2000 już.
1: Tak, Windows 2000 właśnie, nie Windows Millennium, Windows 2000. Było tam pokazane, jak to działa. To jeszcze pamiętam, było to jakoś promowane i tworzone we współpracy z Adaxem. słynnym polskim, bo to była taka firma, która tam komputery składała, jakie można było sobie kupić, komputery marki ADAX.
2: Tak.
0: Ja miałem taki monitor z takim logo.
1: Aha, no to rzeczywiście bardzo takie ciekawie to wtedy wyglądało, tak fajnie zrobione, to właśnie wtedy był pokazany Office 2000 przy okazji jeszcze też zresztą, program Microsoft Publisher, który był ponoć łatwym sposobem na stworzenie własnej strony internetowej. No, to tak a propos, to może niekoniecznie do pozytywnych wzorców uczyli
2: się wtedy, po raz pierwszy wtedy pojawił chyba właśnie.
1: Tak, to się zgadza. No, więc tak to wyglądało to jeszcze tak a propos Windowsa 2000. Nie wydaje mi się, ja o większej ilości osób słyszałem, które mają zainstalowanego Windowsa 2000 niż Millennium, powiem szczerze.
2: Bo wtedy jeszcze w ogóle były Windowsy bez tych licencji. Można je było, abstrahując od kwestii takich etycznych, legalnego oprogramowania, które wtedy było problemem, to była zmora wtedy, to nielegalne oprogramowanie, ale wtedy można było te systemy dobrze kojarzyć, tak sobie po prostu instalować. To nie było jakieś tam licencje i łączenie.
1: Michale, to jest chyba jakaś cenzura, chyba jest jakaś cenzura, bo wiesz co, bo ty zaczynasz o tym mówić, a cię przerywa. Mam takie wrażenie. Ale
0: ktoś
1: w każdym. Tak, ktoś nas słucha. Pozdrawiamy Microsoft. Ale w każdym razie rzeczywiście masz rację, bo wtedy te licencje to był po prostu klucz produktu, który można było sobie wbić. Przy instalacji nie było to w żaden sposób weryfikowane. To dopiero od Windowsa XP pojawił się mechanizm aktywacji. Mechanizm aktywacji, który po prostu sprawdzał internetowo, czy ten klucz jest ok, czy to tam na pewno mamy prawo tego używać. Jeszcze później były te takie narzędzia, Windows Genuine Advantage, które sprawdzały jeszcze dodatkowo, bo aktywacja mogła przejść, albo ktoś tam sobie w jakiś inny sposób poradził, ale rzeczywiście jeszcze instalował się odpowiedni pliczek i jeżeli coś on tam wykrył, tak że było nie tak, no to się pokazywało, że użytkownik mógł paść ofiarą piractwa.
0: Tak. Ale pamiętam, to Genuine Advantage to nawet taki Microsoft nawet taki w cudzysłowie sklepik otworzył nawet dla tych, co mają legalne oprogramowanie, mogli tam zawsze mieć dostęp do najnowszych wersji jakichś tam dodatków w ogóle, takich dodatków w ogóle nie instalowanych przez Windows Update, tak, ale takich tam pobrania, jakiś tam właśnie ten Photostory, rozmaite różne takie oprogramowania Microsoftu, pamiętam, zdążyło sobie dzięki temu w tej weryfikacji pobrać. Ja tak na marginesie wam powiem, mojego Windowsa XP, mam go gdzieś tam jako pudełko do dziś, zakupiłem w dosyć nietypowy sposób, jak go dostałem jako gratis do zakupowanego właśnie aparatu cyfrowego pierwszego.
2: O, w 2002
0: roku. I to jeszcze, co ciekawe, to był owszem gratis, ale jak się okazało, bo to wiecie, jak to jest z gratisami, nie? No to gdzieś diabeł tkwi w szczegółach, nie? Bo jak tutaj, kurczę, do aparatu, który kosztował chyba z ponad 2000 zł, bo to też był jeszcze wtedy Sony aparat kupowałem i był gratis, i to był tylko w MediaMarkcie ten gratis. Wszędzie taka sama cena, a tutaj jeszcze gratis Windowsa XP dodają, tak?
1: Aha.
0: Ale co się okazało, owszem, mimo że to była wersja pudełkowa, to ona, i to była pełna wersja, natomiast ona miała status uaktualnienia. To było uaktualnienie dla użytkowników Windowsa 98. A że ja miałem gdzieś właśnie Windowsa 98 legalnego, to pamiętam zawsze, jak się instalowało tego Windowsa XP z tej płyty z uaktualnieniem, ale na goły komputer, to trzeba było dla uwierzytelnienia, że się ma legalną wersję Windowsa, włożyć płytę z Windowsem 98 do weryfikacji.
1: W ten sposób to było. Mhm.
0: Tak. No. I to pamiętam, tak to działało i pamiętam te mechanizmy tych weryfikacji. Pamiętam, że tam można było chyba w okresie życia tego wykonać chyba ze 3 albo 4, tak? Automatyczne. I pamiętam, że kilka razy miałem sytuację, ale to się potem bardzo dziwnie zachowywało. Czasami bez problemu ta weryfikacja na komputerze, bo to był tak na marginesie, chyba generował po prostu Windows taki klucz sprzętu, klucz na podstawie konfiguracji sprzętu,
1: tak,
0: wysłał go do Microsoftu. jakiś taki zahaszowany. I ja mówię, nie miałem za dużo aktualizacji, bo co najwyżej, wiesz, RAM dodałem, tam nie wiem, może chyba raz, nie, płyty nie wymieniałem, ale coś tam zawsze dodawałem, tak, chyba kartę graficzną zmieniłem i pamiętam, że przy którejś tam mi, że tak powiem, powiedziało, że klucz się coś sprzętu zmienił, to chyba nie jest już twój oryginalny komputer. I potem była taka kwestia, taka procedura telefoniczna i miałem chyba ze trzy razy sytuacja, w której po prostu dzwoniłem i to był już na polski warszawski numer do Microsoftu, dzwoniłem i musiałem przedyktować taki wygenerowany numer pani w słuchawce i ona mi potem przedyktowywała klucz aktywacyjny.
1: A to ja jeszcze powiem taką ciekawostkę a propos aktywacji i tu w tym momencie pozdrawiamy wszystkich użytkowników telefonów dotykowych, prawda? Ja sobie z tym radzę, nie próbowałem na Androidzie, na iOSie jestem w stanie to zrobić, bo to już gdzieś tam praktyka, ale jest jeszcze coś takiego jak aktywacja
0: telefoniczna.
1: Tak, telefoniczna. Trzeba wbić numer, który. To jest w ogóle fajnie, bo musisz tak. Jedną.
0: Piątkami się go wbija.
1: Słucham?
0: Piątkami się go wbija.
1: To tak, znaczy, piątkami. Dokładnie. I teraz tak. Ja to robiłem zazwyczaj tak, że kładłem sobie telefon gdzieś tam, ewentualnie ze słuchawką Bluetooth. Tu jedną ręką sczytuję sobie znak po znaku z komputera ten numer, a drugą na telefonie dotykowym szukam tych cyferek i je wbijam. Ale już tak nie jeden system zaktywowałem, bo tam czasem są właśnie problemy, że nie, za którymś razem nie chce się zaktywować ten Windows, kiedy on ma ileś tam tych reinstalacji, no i w tym momencie rzeczywiście trzeba zrobić tę aktywację telefoniczną, albo jak się coś tam zmieni, także ja to już przechodziłem na telefonie dotykowym da się, bo kiedyś tak właśnie się zastanawiam, jak to będzie, mówię, a spróbuję.
0: Przy okazji, nie?
1: Słucham?
0: Trochę gimnastyki przy okazji.
1: Oj tak, bo to się, bo to się trzeba streszczać. Tak samo jak się trzeba później streszczać z wpisywaniem, bo mniej więcej ten klucz jest podawany tak, 3, 8, 9, 2, 7, 5 i trzeba go dość szybko wpisywać w ten kreator później, który dostajemy, bo w odpowiedzi na wpisany ten klucz dostajemy ten identyfikator potwierdzenia i to też jest tam chyba 8 grup po 5 cyfr.
0: Tak.
1: Więc no, trochę gimnastyki jest. Dobrze, słuchajcie, tak myślę, że przebrnęliśmy przez te systemy operacyjne, które są już historią. Zapewne na komputerach niektórych z was jeszcze, no, przynajmniej Windows XP gości, ale no, to już jest...
0: Na maszynie wirtualnej.
1: A widzisz, widzisz. Więc to już jest, powiedzmy, gdzieś tam historia, ale do tej historii czasem fajnie wrócić i sobie powspominać, jak to kiedyś działało. No bo bez tego, co było kiedyś, nie byłoby tego, co jest teraz. Tak sobie powiedzmy szczerze.
0: Ja bym tak podsumował to też tak, bo jak my tutaj omawialiśmy te poszczególne rzeczy, te nasze praktycznie doświadczenia, jakby to porównać z tym, co dzisiaj robimy, że tam powiedzmy czasami ktoś narzeka, tu, że w iPhone'ie mu coś nie czyta, tam takie drobnostki praktycznie, tak? A ile myśmy się musieli nagimnastykować z tymi systemami, jakieś sterowniki, jakieś... Znaczy, bywają jeszcze sytuacje, że do dzisiaj się... Ale mówię, z niektórymi rzeczami naprawdę trzeba było się kiedyś naprawdę nagimnastykować po prostu.
1: Zgadza się.
0: Osiągnąć ten sam efekt. Ja dzisiaj może z perspektywy tego już nie czuję, ale ja sądzę, że, bo mam jeszcze kilku takich, powiedzmy, to już tak dygresja moja pewna, mam trochę znajomych, nawet zadzwonił do mnie ostatnio taki jeden znajomy, który sobie przypomniał, że ja mu gdzieś tam w 2003 albo 2004 roku instalowałem Windowsa XP. I on tego Windowsa XP od tamtej instalacji jeszcze go ma, mało korzysta z tego i tak dalej, ale mu się coś tam zadziało i on by chciał to zreinstalować. Na szczęście powiedziałem po prostu, ja już nie używam Windowsa.
1: Ale co racja, to racja, Mikołaj, i użytkownicy, jeżeli dbają o sprzęt, to naprawdę ten system potrafią mieć długo. Ja mam takich kilku klientów, którym jak skonfiguruję coś i ten komputer do mnie trafia celem tam poaktualizowania czegoś, no teraz to już nie trafia w zasadzie, bo robimy to wszystko zdalnie, ale no jeżeli oni tam nic nie ruszają, a po prostu pracują, to tam system na przykład, no mam kilka takich maszyn, które od 2008 roku polegają tylko, w ich działaniu to polega tylko na tym, że tam się coś zaktualizuje, jakieś oprogramowanie i to wszystko działa. Także dobry użytkownik i dobrze wychowany użytkownik to jest też spory sukces i powoduje to, że te systemy będą działać długo, dobrze i sprawnie, jeżeli ktoś tam nie będzie za dużo grzebał.
0: Tak, to z perspektywy serwisanta to mówię, trzeba sobie też takiego użytkownika wychować, tak?
1: Żeby zgadza się.
0: Wiedział, czego nie robić, co robić.
1: No, ewentualnie niech robi jak najwięcej, żeby później było, żeby była praca, tak?
0: A to już jest inna kwestia, tak? Że mogą być właśnie tacy, którzy tylko na tym bazują, tak? Ale to sądzę, że jednak klient tak naprawdę to już tak, jeżeli mówimy o serwisancie, mówię komputera i tak dalej, to przede wszystkim, jak to jeden z moich znajomych kiedyś powiedział, on nie kupuje tej naszej usługi, on po prostu kupuje święty spokój.
1: Dokładnie. Oj tak, to jest prawda. To jest prawda, bo po prostu użytkownik chce, żeby mu to działało. Nieważne, tak, to ma działać. I tyle. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję, w której podsumowywaliśmy kawał informatyki takiej użytkowej, czyli systemy Windows, od Windowsa tak naprawdę 3.11 do Windowsa
2: XP. Na koniec
1: XP.
2: Jeszcze tylko taka konstatacja. Tak? Wydaje mi się, że teraz już nie mówi się tak jak kiedyś, że tak jak się mówiło jeszcze do Windowsa XP, że Windows to jest system pełen luk, dziurawy, który się sypie, co chwilę psuje i tak dalej. Właściwie już teraz chyba tak się nie mówi. Ktoś, kto stosunkowo niedawna używa komputera, może nawet nie wiedzieć, że kiedyś jakimś takim tematem rozmów osób, które mają komputer, czy masz komputer, czy masz internet i czy działa tobie Windows, miałem, ale mi się coś tam stało i już mi nie działa. Teraz tak nie ma w zasadzie chyba.
1: Zainstaluję Linuxa, to teraz mam jeszcze więcej problemów. Bo to też tak nie było wcale, że Linux
2: także
1: działał dobrze.
2: Co by nie mówić, Microsoft bardzo te systemy jednak, mi się wydaje, że nie wydaje, no tak jest, poprawił te systemy.
1: Zgadza się, oczywiście.
2: W ogóle komfortu użytkowania, przyjazności komunikatów, interfejsu, właściwie wszystkiego, to jest zupełnie coś innego. No albo ta edukacja taka komputerowa tak poszła do przodu, ale wydaje mi się, że oni jednak, bo tak się mówi, że Microsoft ciągle popełnia te same błędy, no w pewnym sensie tak, ale jakby każda firma ma jakieś tam swoje takie, a nie inne cechy, ale te systemy jednak w porównaniu z Windowsem, z tamtymi Windowsami, to są coraz lepsze.
0: No i co by nie było, cały czas utrzymuje gdzieś tam, no może to się waha, ale jednak większość, 60-80% nawet procent rynku cały czas trzyma.
1: Dokładnie.
2: Tak, bo jeszcze gdzieś ostatnio, przygotowując się do audycji, czytałem, że ten Windows 95, że to nie było takie aż takie oczywiste, że on wyprze z rynku inne systemy, bo przedtem ludzie używali jeszcze systemów konkurencyjnych, to był chyba OS2, tak? I jeszcze jakiś taki, które się nigdy tak mocno nie przebiły, w Polsce tym bardziej, ale że one na tamten czas były nawet lepsze od Windowsa 95.
1: No to już wszystko zależy, podejrzewam, do czego kto używał komputera, bo tak naprawdę myślę, że Windows,
2: w tym sensie lepszy,
1: wiesz, ja myślę, że Windows też by się aż tak bardzo nie przyjął, ale jeżeli nie byłoby na niego oprogramowania. No tak naprawdę system stoi oprogramowaniem. Im więcej oprogramowania, tym po prostu to lepiej działa, użytkownik ma wybór.
0: I to na pewno też, że został jakby udostępniony na klony komputerów. Nie ma tak jak z Macintoshem, że jest dostępny tylko na komputerach Mac, ale Microsoft postanowił, że będzie dostępny na wszystkie komputery klasy PC. Po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie. I to jest też.
0: To była ta kwestia, to była ta jego otwartość w cudzysłowie, można powiedzieć. Może nie otwartość,
2: ale tak jak z Androidem trochę.
0: Tak, i można by tak powiedzieć.
1: I te same problemy tak naprawdę.
2: Tak.
1: Dobrze, ale to już zupełnie inna historia i na zupełnie inną audycję. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym programie. Mikołaj Rotnicki i Michał Kasperczak byli moimi dzisiejszymi gośćmi.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia www.tyflopodcast.net. To jest strona Tyflo Podcastu. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać tych materiałów później, to oczywiście może, bo one ukazują się właśnie na stronie Tyflo Podcastu w formie audycji zapisanych do pobrania bezpłatnie w plikach MP3. Natomiast jeżeli słuchacie nas właśnie dziś 12 września 2016 roku po godzinie 19, to będziecie nawet mieli okazję aktywnie pouczestniczyć w tym programie, który się właśnie w tym momencie zaczyna. Witam serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś nie jestem sam, bo mam gościa. Gościa, który postanowił coś zrobić, żeby innym żyło się lepiej. Po drugiej stronie jest Marcin Łaska. Cześć, Marcin.
4: Witam, cześć.
1: Witaj. Ty stworzyłeś forum głosowe, które nazywa się Audioforum i dostępne jest pod adresem www.audioforum.net.pl. Gdybyś mógł na dobry początek powiedzieć, co w ogóle skłoniło cię do stworzenia takiego forum, jakie były początki, po co właściwie?
4: No więc inspiracja wzięła się z takiego artykułu w pewnym magazynie komputerowym, który traktował o widżecie na stronie internetowej od Iwony, tego popularnego syntezatora. I widzę, ten umożliwia czytanie tekstu ze strony. I no i właśnie, jak sobie tak o tym poczytałem, o takiej możliwości, to jakoś tak wymyśliłem, że można by było zrobić właśnie takie forum, na którym to użytkownicy piszą tekst i właśnie taka Iwona by to czytała. Czyli byłoby to takie forum, na którym, które byśmy słuchali, a nie czytali. No i potem pojawił się niestety taki mały problem, mianowicie no taki widget dość dużo kosztował. Dlatego właśnie padłem na taki pomysł, żeby to użytkownicy jakby wrzucali gotową mowę zamiast tekst, który ma być zamieniany na tę mowę, czyli właśnie takie wiadomości głosowe, żeby tworzyli, nagrywali to, co mają do powiedzenia i zamieszczali to na forum. No i tak to właśnie faktycznie zrobiłem i myślę, że to nawet wyszło lepiej.
1: No rzeczywiście, bo zawsze to fajniej usłyszeć ludzki głos niż jakąś tam mowę syntetyczną. Jeżeli jeszcze ten głos jest nagrany w dość dobrej jakości, no to już w ogóle jest fajnie. Ty jesteś z zawodu programistą stron internetowych, jak dobrze pamiętam. Możesz powiedzieć co nieco o technologii, jak tworzy się tego typu rozwiązanie, w czym tworzysz, czy to jest jakieś PHP, czy to jest JavaScript, co musiałeś wykorzystać, jakie technologie zaprząc, żeby to wszystko chciało ze sobą działać?
4: No głównie użyłem tutaj technologii HTML5 zarówno do nagrywania, bo na samej stronie też jest możliwość właśnie stworzenia nagrania z taki wbudowany dyktafon. No i odtwarzanie też jest również w technologii HTML5. No i to oznacza dla użytkownika przede wszystkim, że nie potrzebuje instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy przeglądarka i wszystko właściwie powinno od razu działać.
1: Ale oczywiście przeglądarka musi dobrze obsługiwać HTML5, więc jeżeli ktoś używa na przykład starszych przeglądarek z jakiegoś powodu, bo korzysta ze starszych wersji czytników ekranów chociażby, tak jak w przypadku osób niewidomych, no część gdzieś tam jeszcze korzysta z takich programów, które wspierają wcześniejsze wersje przeglądarek, no które z tym HTML5 miały powiedzmy różną styczność, to będzie problem. Najlepiej korzystać z najnowszych wersji przeglądarek i teraz powiedz mi, jak to wygląda. Czego najlepiej używać? Chrome, Firefox?
4: Najlepiej na chwilę obecną używać Firefoxa. Ja go właśnie zawsze używam i tam wszystko działa bez problemu. Pod Chrome niestety obecnie nie działa dyktafon, ale cała reszta powinna działać bez problemu, czyli odtwarzanie i przeglądanie strony.
1: A jak z urządzeniami mobilnymi?
4: Tutaj sprawa ma się podobnie. Też właśnie najlepiej na Firefoxie, na Chromie nie działa niestety. Aczkolwiek no tu jeszcze trzeba spełnić dodatkowy warunek. Mianowicie potrzebny jest odpowiedni system operacyjny. Jeżeli mamy Androida, no to musimy mieć co najmniej wersję 5 tego systemu. Na iOSie niestety nie orientuję się aż tak dokładnie, jak to działa. Wiemy, że nie działa pod Safari.
1: Ja ostatnio sprawdzałem, odsłuchiwać się na pewno da. Nie miałem okazji jeszcze tam nic nagrać. Na pewno mogę powiedzieć, że ten dyktafon, który jest na stronie, no niestety nie działa. To wynika z ograniczeń Safari jako takich i w ogóle iOSa. Nie daje nam dostępu do mikrofonu, więc no nie możemy nagrać. Możemy ewentualnie wysłać jakiś plik nagrany wcześniej. Możemy spróbować użyć tego w ten sposób. Aczkolwiek nie próbowałem tego jeszcze na iOSie 10. Sprawdzałem na iOSie 9, no i działało to tak, jak mówię. Natomiast być może 10 coś w tej kwestii zmienia. Być może nasi słuchacze będą chcieli się tym pobawić się audioforum i jakieś refleksje zgłoszą.

0: HTML5, żeby obsługiwać tego typu rzeczy i tego typu znaczniki, to powinno to wszystko działać. Chociaż no akurat Edge w przypadku osób niewidomych to nie jest najlepsze rozwiązanie, przynajmniej jeszcze na razie. Chyba że ktoś się decyduje na korzystanie z narratora pod Windowsem, no to wtedy rzeczywiście działa to znośnie. To teraz porozmawiajmy o tym, jak wyglądały początki tego audioforum, bo już wiemy, z czego możemy korzystać, żeby nagrywać. No i jak to się rozwijało, bo teraz jak wchodzimy na stronę audioforum.net.pl, to pojawia się informacja, że to jest forum głosowe dla osób niewidomych i niedowidzących, ale tak chyba nie tworzyłeś tego forum przede wszystkim z myślą o niewidomych, prawda?
1: No przyznam, że tak. Dopiero właściwie stosunkowo od niedawna jest to forum dla osób niewidomych. Początkowo właśnie te wiadomości głosowe były takim bardziej bajerem, można by było powiedzieć, czyli czymś bardziej taką odmianą wobec wszechobecnego właściwie tekstu. Ja sobie pomyślałem, że byłoby ciekawie, gdybyśmy zamiast pisania i czytania, gdybyśmy mówili i słuchali. Taka właśnie była na koncepcja, żeby właśnie do takich celów używać tego forum, jako takiej odmiany po prostu.
0: Rozumiem. Ja jeszcze nie wspomniałem, że można do nas dzwonić na tyflopodcast.net, a już ktoś do nas dzwoni. Halo, kogo witamy?
2: Dobry wieczór. Nazywam się Borys.
0: Dobry wieczór.
2: Jestem z Ukrainy.
0: Witamy.
2: Przepraszam za możliwe błędy, ponieważ język polski uczyłem samodzielnie.
0: Nic się nie stało. Słuchamy, mówisz bardzo dobrze po polsku.
2: Chciałbym zapytać, był taki czat głosowy czy Tyflonet? Gdzie on teraz?
0: To znaczy, masz na myśli serwer TeamTalka? On cały czas działa.
2: A on teraz zamknięty? Tak?
0: Nie,
2: otwarty.
0: Nie, on cały czas działa. Serwer Tyflonetu jest cały czas dostępny i można cały czas korzystać.
2: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
2: Do widzenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy. No akurat tu słuchacz nie zapytał o nic związanego z forum głosowym, natomiast jeżeli wy mielibyście ochotę zapytać o coś Marcina odnośnie audio forum, to zapraszam, tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Tak się tylko zastanawiam, wiesz, czy napisanie na tym audioforum, że to jest forum dla niewidomych i niedowidzących, to był najlepszy pomysł, szczerze mówiąc. Bo wydaje mi się, że no, jeżeli osoby niewidome by chciały skorzystać z takiego forum, to przecież i tak będą w stanie użyć czegoś takiego. A w ten sposób, jeżeli osoby widzące zauważą, no a to forum tam dla niewidomych, dla niedowidzących, to pewnie tam nie będą chciały aż tak bardzo wchodzić, bo to wydaje mi się takie bardzo hermetyczne. Nie wiem, czy to tak akurat najsensowniej, że tak się ograniczasz tu w kwestii tego i ta informacja, czy ona jest tak akurat bardzo potrzebna, że to jest forum dla niewidomych i niedowidzących. Czy to się lepiej pozycjonuje w Google'ach na przykład, czy jakaś inna była przyczyna tego? Halo? I Marcin nam zniknął. Miejmy nadzieję, że za chwilę się pojawi i że za chwilę do nas wróci. Ja przypominam, że dziś... O! Już z nami Marcin jest. Coś na chwilę przerwało.
1: Coś mi przerwało, ale tak. Już jest okej.
0: Okej. Więc jak to z tym forum dla niewidomych i niedowidzących?
1: No więc początkowo właśnie to było forum właśnie takie dla wszystkich i... No przyznam, że ruch był właściwie znikomy. No i potem właśnie mój bliski znajomy powiedział mi, że powinienem określić jakąś taką bardziej konkretną grupę docelową dla tego forum. No i że właśnie najlepszą taką grupą docelową byłyby właśnie osoby niewidome czy słabowidzące. No i dlatego właśnie postanowiłem głównie w tą grupę uderzyć.
0: Rozumiem.
1: Dlatego właśnie...
0: Rozumiem. A czy ruch się zwiększył dzięki temu?
1: troszkę, powiedzmy, że tak. Znaczy, przynajmniej na pewno zwiększyło się zainteresowanie tym forum, może tak. Ruch na razie przyznam, że nie, ale mam nadzieję, że się to w najbliższym czasie zmieni jednak.
0: No, jeżeli nasi słuchacze zaczną tam aktywnie brać udział w dyskusjach i zakładać wątki i rozmawiać, no to

0: to całkiem możliwe, że ruch się zwiększy. Jak wygląda teraz struktura Audioforum? Czy są jakieś działy, kategorie, czy to jest po prostu jedno wielkie forum, na którym każdy może nagrać swój wątek i on może być odsłuchany i skomentowany przez innych?
1: No raczej ta druga opcja, czyli no, wszystkie wątki lecą właściwie takim jednym ciągiem. Nie ma na razie żadnego podziału na kategorie czy jakieś działy. No może kiedyś coś takiego wprowadzę, ale na razie nie wydaje mi się to jakoś tam specjalnie potrzebne.
0: A jeżeli będzie jakiś większy ruch, to planujesz coś takiego wprowadzić, jeżeli będzie więcej tych wątków?
1: No jeżeli okaże się to potrzebne, że... No jeżeli faktycznie będzie więcej tych wątków, no to może się zrobić taki trochę chaos i... No faktycznie może być już taka bardziej poukładana struktura potrzebna. Ale na razie nie.
0: A powiedz mi, jak z miejscem na serwerze? Nie obawiasz się tego, chyba że masz na to jakiś ciekawy patent, że jak tych wątków będzie naprawdę dużo, dużo, to przecież te pliki audio zajmują miejsce. Dysponujesz jakimś takim serwerem, który to wszystko pomieści? Czy to jest jakoś mocno kompresowany ten dźwięk? Jak z jakością?
1: No więc właśnie teraz pracuję nad tym, żeby nagrania wysyłane do forum były kompresowane i tym samym, żeby właśnie zajmowały mniej miejsca. No jeżeli faktycznie go kiedyś tam zabraknie, bo kiedyś zabraknie i tak, no to trzeba będzie dokupić jakiś nowy serwer czy coś w tym stylu. No nie wiem, ale na razie takich problemów nie mam.
0: Na razie więc takiego problemu tak nie ma. Bardziej forum chyba cierpi na brak użytkowników, mam takie wrażenie.
1: No właściwie to tak,
0: no,
1: niestety.
0: Ale po to między innymi robimy tę audycję, żeby pokazać projekt i być może nasi słuchacze będą chcieli sobie w taki, a nie inny sposób porozmawiać. Trochę mnie, powiem szczerze, martwi ten brak takiej łatwej możliwości nagrywania wątków na iOSie, bo sporo osób niewidomych z iOSa korzysta, więc gdyby tu była jakaś, nie wiem, czy apka mobilna do tego, czy coś, to byłoby już w ogóle super. W ogóle nie myślałeś, Marcinie, nad zrobieniem na platformy mobilne jakiejś takiej aplikacji, która by była odzwierciedleniem tego forum, czy po prostu no ty nie jesteś programistą mobilnym i najzwyczajniej w świecie nie masz takich zasobów, żeby to zrobić?
1: No ja nie, jestem osobiście programistą stron internetowych i na programowaniu na urządzenia mobilne się niestety nie znam. No ale mam nadzieję, że jednak no, staram się jak najbardziej dostosować stronę do urządzeń mobilnych. Jest już strona teraz responsywna, dostosowuje się do wielkości ekranu. No można już również odtwarzać wątki wiadomości wprost z telefonu. No tylko właśnie z tym nagrywaniem jeszcze jest problem.
0: No właśnie.
1: Ale tak to... No.
0: Szczególnie w przypadku iOS-a. Zresztą w Firefoxie też zauważyłem, bo próbowałem dziś coś nagrać, tam jest taki problem i tu trzeba uczulić naszych słuchaczy. Jeżeli będą chcieli nagrać jakiś materiał na audioforum, to w momencie wciśnięcia takiego odnośnika do nagrywania dźwięku, tam pojawi się okienko... za pomocą którego musimy wybrać nasz mikrofon i zezwolić na dostęp. Do tego okienka jakoś trzeba będzie dotrzeć, na przykład używając tam odpowiednich skrótów klawiszowych, jak dobrze pamiętam to w Firefoxie na przykład Alt U i wtedy przenosimy się do tego okna, wybieramy tam mikrofon i zezwalamy, udostępniamy. Ale to nie jest proste i tu obawiam się, że może być problem. Być może uda się coś zrobić z tym, bo rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, że możesz to jakoś uprościć, prawda?
1: No tak, mogę. Na chwilę obecną wygląda to tak, że przed każdą próbą nagrania no, pokazuje się nam to okienko, to powiadomienie. Mógłbym to zrobić tak, że tylko przy pierwszej próbie w ramach jednego otwarcia tej strony będzie się pokazywało właśnie to okienko, a później przy kolejnych już od razu przejdziemy do nagrywania i nie będzie się już to pojawiało.
0: No to by było super. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby to się udało zapamiętać w ogóle te decyzje, że udostępniamy, bo kiedyś tak Firefox był w stanie zapamiętać ten nasz wybór. Teraz chyba coś pozmieniali w takim razie, że nie da się zapamiętać tego wyboru. I żeby zawsze już pamiętał i uaktywniał nam ten mikrofon, który tam sobie wybierzemy, bo Firefox coś z tą polityką bezpieczeństwa jednak zmienia. To teraz porozmawiajmy o tematyce, Marcinie. O czym się rozmawia na Audioforum?
1: No generalnie jest to forum ogólnotematyczne, więc właściwie każdy temat jest dozwolony. Nie ma, nie jest to jakiś tam forum, które uderza jakiś tam jeden konkretny temat, no. Więc można gadać właściwie o wszystkim.
0: No robiąc taki krótki przegląd, to o czym tam się ostatnio rozmawiało?
1: No cóż, no tematy są bardzo różne. Założyłem już kilkanaście i no chciałem dostosować się do różnych zainteresowań, można by powiedzieć. Jest trochę tematu, powiedzmy, o polityce, o gospodarce, troszkę też, powiedzmy, o zainteresowaniach, na przykład jakiej muzyki słuchają nasi użytkownicy, jakich książek czytają, co myślą na przykład o zakazie handlu w niedzielę, który ma być niedługo wprowadzony i różne tego typu rzeczy.
0: Spektrum bardzo szerokie.
1: Dla
0: każdego coś miłego, a jeżeli ktoś ma jakiś wątek, który chciałby rozpocząć, to jak najbardziej może to zrobić. A taki najdłuższy wątek, najbardziej aktywny, o czym był? Który wywołał jakieś takie największe poruszenie?
1: No to pierwszy, który w ogóle założyłem, czyli właśnie o muzyce, w którym zapytałem słuchaczy, czego słuchają. Jakoś bardzo dużo tam na razie postów nie ma, bo zaledwie 4, ale jednak no jest to jak na razie najwięcej.
0: No, czyli widać, że forum to jeszcze nam świeci pustkami, zatem słuchacze do boju. I zapełniajcie, bo myślę, że idea jest naprawdę ciekawa i oczywiście ktoś nam tu zaraz może zarzucić, no co wy tu opowiadacie, że tam nic nie ma, w ogóle tam się nic nie dzieje, to, no ale jak nie będzie ludzi, nie będzie uczestników, to najlepszy pomysł, najlepszy projekt, najlepsze działanie będzie świeciło pustkami, więc dlatego właśnie o tym rozmawiamy. Jest miejsce, jest człowiek, z którym teraz rozmawiam, który jest chętny, żeby usprawniać Audioforum, no i teraz wszystko tak naprawdę w waszych rękach, a właściwie w waszych mikrofonach, słuchaczki i słuchacze. Możecie działać. No Marcinie, już wiemy, co mamy. Na razie mamy niewiele, ale będzie więcej. Na to liczę. A jakieś plany na przyszłość? Co planujesz wdrożyć?
1: No na pewno na pierwszy ogień jakby zamierzam zająć się tymi usterkami, głównie z tym nagrywaniem oraz tą kompresją właśnie wypowiedzi nagrań. Co jeszcze zamierzam wprowadzić, to na pewno jakiś możliwość, powiedzmy, jakiegoś ograniczenia docelowej grupy odbiorców, dla jakiej jakby zamieszczamy nasz...
0: O, znowu jakiś problem techniczny nam się pojawił. Miejmy nadzieję, że Marcin zaraz do nas wróci i że będziemy mogli jeszcze przez chwilę porozmawiać o Audioforum. Ja przypominam tyflopodcast.net. Co prawda nasza audycja już niedługo zapewne będzie się zbliżała do szczęśliwego końca. Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze o coś Marcina zapytać, to zapraszam. O, Marcin z nami jest ponownie. Wspomniałeś o ograniczeniach. Jakie to będą ograniczenia?
1: Znaczy miałem na myśli raczej coś, powiedzmy, w stylu jakiegoś czatu głosowego, czyli gdzie wysyłałoby się wiadomość głosową do jednej osoby, bądź też do kilku znajomych. I byłby to taki, powiedzmy, wątek, który nie byłby dostępny publicznie na forum, tylko dla jakiejś określonej grupy, na przykład tylko naszych znajomych.
0: A czyli tak jak na forach takie... mamy te PM-ki tak zwane, tak? Sobie je wysyłać. Całkiem fajny pomysł i myślę, że również się przyda. Powiedz jeszcze, jak wygląda kwestia z nagrywaniem się? Bo to już powiedzieliśmy, że można w przeglądarce, a jeżeli chcielibyśmy, bo nam będzie wygodniej nagrać naszą wiadomość za pomocą jakiegokolwiek programu do edycji audio. W jakim formacie zapisujemy? To tylko WAV, czy jakieś formaty kompresyjne też mogą być? Na przykład MP3 OGG.
1: No niestety na chwilę obecną jest dostępny tylko format WAV. Tylko w nim można zamieszczać nagrania na forum, bo tylko on jest obecnie obsługiwany.
0: Jakieś konkretne parametry tego pliku powinny być? Rozdzielczość bitowa, częstotliwość próbkowania, czy cokolwiek i pójdzie?
1: Nie, to nie jest właściwie w żaden sposób sprawdzane. Ważne, żeby był ten odpowiedni format po prostu.
0: Rozumiem. I wtedy będzie działało. No to rzeczywiście, to Marcinie, to musisz pomyśleć nad tą kompresją, bo jak się słuchacze rzucą, no to wavy to są jednak niemałe pliki. To...
1: No tak, mam tego właśnie świadomość, dlatego właśnie teraz wprowadzam tą kompresję i mam nadzieję, że uda mi się ją wdrożyć jak najwcześniej.
0: Tak, zanim braknie ci miejsca na serwerze.
1: No. Ale to faktycznie nastąpi w jakimś najbliższym czasie, no.
0: Okej. Okay. No. Audioforum jest darmowe i darmowym pozostanie? Czy z czasem planujesz jakąś tam komercjalizację tego przedsięwzięcia?
1: No raczej planuję w jakiś sposób ten projekt zmonetyzować. Jeszcze nie mam dokładnych pomysłów, w jaki sposób miałbym to zrobić, ale myślę, że coś na pewno zostanie takiego wprowadzone, ale to też w dalszej przyszłości. Raczej kiedy to forum się już raczej trochę rozkręci, powiedzmy. To wtedy zacznę też myśleć o tym, jak na tym coś zarobić.
0: Rozumiem. No okej, okay. To w takim razie życzę powodzenia, jeżeli będzie taka możliwość, żeby gdzieś tam ten projekt zmonetyzować. No, na chwilę obecną to ciężko mówić o czymkolwiek, bo na razie to jest początek, na razie to jest bardzo, bardzo wstępna faza tego działania. Teraz wszystko w rękach użytkowników, no ale mam nadzieję, że ci, którzy się teraz zarejestrują, to będą mieli zawsze darmowy dostęp do różnych rzeczy.
1: No w najbliższym czasie na pewno.
0: Okej, okay. A później się zobaczy, tak?
1: Później się pomyśli. Znaczy oczywiście nie chcę jakoś tam bardzo uprzykrzać życia darmowym użytkownikom, tylko myślę, że to będzie dalej używalne dla nich, ale po prostu jakieś tam lepsze usprawnienia czy coś w tym stylu będą ewentualnie płatne. Ale jeszcze, tak jak mówię, jeszcze nie wiem dokładnie, co to będzie.
0: Okej. Czyli tam się tu taka spora niewiadoma kroi, jeżeli chodzi o przyszłość Audioforum, no ale projektowi życzę powodzenia. W końcu to jest coś, z czego my możemy skorzystać. Kiedyś były fora głosowe Klango, no ale Klango działa jak działa w chwili obecnej, więc myślę, że po prostu jest to całkiem niezła alternatywa dla tych wszystkich, którzy lubią taką formę komunikacji. audioforum.net.pl, tak? To jest adres.
1: Tak, zgadza się.
0: I można tam coś nagrać, coś powiedzieć. Czy rejestracja jest wymagana, czy nie trzeba się rejestrować?
1: Nie trzeba się rejestrować, żeby zamieścić swoje nagranie, aczkolwiek raczej preferowałbym, żeby to robić, żeby się rejestrować i logować. No oczywiście, jeżeli ktoś nie jest jeszcze pewny, czy chce tutaj zostać na stałe, czy nie, no to może pozostawić swój post jako gość. Ale jeżeli ktoś zamierza raczej być aktywny, często się wypowiadać, no to dobrze, aby jednak się zarejestrował.
0: Czy jakieś korzyści dla zarejestrowanego użytkownika są?
1: No w sumie to na chwilę obecną nie za bardzo. No jedynie mamy jakiś tam swój nick, którym się przedstawiamy na samym forum i który...
0: Że nikt pod nas się nie podszyje, mamy pewność.
1: No właśnie, bo... No.
0: Okej.
1: Okay. Bo obecnie każda osoba, która wypowiada się jako niezalogowana, no jest po prostu opisana jako gość. A jeżeli mamy swoje konto, no to mamy jakąś tam swoją nazwę i zawsze będziemy na forum identyfikowani właśnie pod tą nazwą, nie? Dla innych użytkowników.
0: Rozumiem. No i wtedy rzeczywiście, jeżeli ktoś nas nie pozna po głosie, to pozna nas na pewno po niku. To jest fakt.
1: No, dokładnie.
0: Marcinie, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, bo myślę, że powiedzieliśmy wiele informacji na temat tak młodego projektu, jakim jest Audioforum. Czy jeszcze coś na koniec chciałbyś dodać dla naszych słuchaczy?
1: Myślę, że niespecjalnie. No, jedynie zachęcić do tego, żeby faktycznie się wypowiadali i polecali forum swoim znajomym. Niekoniecznie również tym niewidomym, bo myślę, że osoby, które no, nie mają problemu ze wzrokiem, również mogą znaleźć na forum coś dla siebie. Jakieś zastosowanie.
0: No tak, tym bardziej, że ty problemów ze wzrokiem nie masz, a wpadłeś na pomysł, żeby takie forum stworzyć, tak?
1: No tak. Chociaż, no mówię, to nie powstało pierwotnie jako forum dla niewidomych i słabowidzących, tylko po prostu jako forum, gdzie się wypowiadamy głosowo, a nie tekstowo, nie? Co jest moim zdaniem no, ciekawsze.
0: No całkiem fajna idea, oczywiście. Dobrze, Marcinie, to w takim razie bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Życzę, żeby Audioforum rosło w siłę i żeby się projekt nam rozwijał. No i powodzenia w takim razie.
1: No, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nadzieję, że się spełni.
0: Dziękuję bardzo również. Waszym oraz moim gościem był dziś Marcin Łaska. Przypominam, rozmawialiśmy na temat projektu Audioforum. audioforum.net.pl to jest adres tej strony internetowej. Można sobie tam głosowo porozmawiać. Zachęcam. I dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radiu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Minęła godzina 19, tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 pojawia się na naszej antenie audycja zatytułowana Tyflo Podcast w Radiu N, a w audycji Tyflo Podcast w Radiu N mówimy o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Dziś ponownie dwójka gości, z którymi już w tym momencie się łączę. Witam Mikołaja Rotnickiego i Roberta Hecyka, witajcie.
1: Witam.
2: Dobry wieczór.
0: Dziś w dzisiejszym programie rozmawiać będziemy o sprzęcie, którego użytkujecie, którego użytkownikami jesteście na co dzień, czyli o komputerach z nadgryzionym jabłuszkiem w logu, bo zarówno ty, Mikołaju, jak i ty, Robercie, używacie tego komputera może od jak długiego czasu, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jak z bardzo zaawansowanymi użytkownikami mamy do czynienia.
2: No ja używam. Upływa.
1: Ja używam Maca stacjonarnego, czyli komputera iMac od maja ubiegłego roku, czyli jest to już rok i 3 miesiące. I bardzo dobrze mi się z nim współpracuje.
2: A ja mam białego Maca, rocznik 2008, z sierpnia on jest. I też nie narzekam na niego, choć już to nie ta generacja procka i w ogóle sprzętu, co Mikołaja sprzęt.
0: I właśnie o tym, co te komputery mają ciekawego dla użytkowników niewidomych i niedowidzących, bo jeszcze dodajmy, że ty, Robercie, jesteś zupełnie niewidomym użytkownikiem, a Mikołaj to jest użytkownik słabowidzący. Więc mamy taką sytuację bardzo przekrojową. Jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem sprzętu nowego, no to może rozważy, czy komputer z nadgryzionym jabłuszkiem w logu warto w ogóle kupić, czy jednak lepiej dać sobie z nim spokój. Oczywiście już za kilka minut telefony będą do waszej dyspozycji. Uruchomimy nasz telefon antenowy, uruchomimy także Skype'a, będzie można do nas dzwonić, pytać, wątpliwości jakieś zgłaszać. Wszystko to, co w każdej audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Ale zaczynając od początku, to jak właściwie z udźwiękowieniem, no i zarazem także z powiększeniem na Macach bywało? Może jakiś taki rys historyczny, panowie?
2: Tak, dopóki nie powiesz, który z nas ma wystartować, będziemy grzecznie czekać i przepuszczać się przodem, wiesz?
0: Aha, no to dobrze, to może zacznijmy od udźwiękowienia. Robercie.
2: Udźwiękowienie w takiej wersji, w jakiej ono w tej chwili jest, to znaczy zintegrowaną z całym systemem syntezu, czyli ze screenreaderem, z czytnikiem ekranu, jest od roku 2004. Kiedy to VoiceOver zadebiutował jeszcze w systemie Leopard bodajże, o ile pamiętam. Tak, Leopard to był. Natomiast wcześniej już był Outspoken na Maca, tyle tylko, że nie było to nic tak jakoś bardzo funkcjonalnego, ale wiem, że byli tacy, którzy to próbowali używać, tego czytnika. Później Leopard, Snow Leopard udoskonalały kolejne wersje. Nie, słuchajcie, pomyliłem się, 2004 rok to jest jeszcze chyba Pantera, czy Tiger, tak, Tiger był pierwszy.
0: I to już wtedy było tam udźwiękowienie jakieś z voiceoverem?
2: Tak, w Tigerze tak, już było, bo to już były, zdaje się, intelowskie procki już w 2004 mogły być, tak.
0: Zaczęło
2: się pojawiać. I tak się zaczęło. To w Tigerze było. Potem Leopard to udoskonalił i Snow Leopard jeszcze bardziej. A synteza polska ukazała się wiosną 2008 roku, czyli tak naprawdę dopiero wtedy dla polskiego użytkownika potencjalnie ten sprzęt zaczynał być dostępny. Natomiast to jeszcze nie była synteza od początku zainstalowana. Trzeba było ją dokupić za jakieś tam 100 euro. Natomiast już dzisiaj komputer Mac, który otrzymujemy, jest w pełni gotów do współpracy z polskim, nie tylko polskim użytkownikiem.
0: No właśnie, bo za sprawą Liona pojawiły się także polskie głosy, więc kiedyś trzeba było dokupić głos Ania, który
2: Akapeli.
0: Dokładnie, który sobie radził różnie z niektórymi słowami, chociażby ciekawie wymawiał nazwę komunikatora Skype. Kichała sobie Ania na Skype'ie, jak dobrze pamiętam.
2: A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na słowo twój.
0: Nie zwróciłem.
2: Fuj!
0: Fuj, oj!
2: Tak, po prostu, tak po prostu twój.
0: No cóż.
1: Nie mówiąc już o pewnych takich interpretacjach, powiedzmy, słów, które zakończone były wykrzyknikiem, na przykład uwaga, to naprawdę można było...
2: Uwaga!
1: Albo było coś w tym stylu, takie uwaga...
0: No, bardzo ciekawie. Ktoś po prostu przedobrzył z tą syntezą mowy, ale tak dobrze.
2: Kombinowane, ale to za gratą podobnie przecież bywało swego czasu, pamiętacie dobrze.
0: No zgadza się. To teraz może, skoro już powiedzieliśmy nieco o udźwiękowieniu, to teraz przejdźmy do powiększenia. Bo to jest też istotna sprawa dla z pewnością części naszych słuchaczy, Mikołaju.
1: Tak, zgadza się. No, użytkownicy słabowidzący obsługują komputery zarówno... PC-ty, jak i Mac-i w nieco trochę inny sposób. Wszystko oczywiście zależy od tego, na ile jeszcze posługują się wzrokiem. No w moim przypadku jest to po pierwsze Mac, który ma 27-calowy ekran. Natomiast gdyby to jeszcze nie wystarczyło, to dysponuje system specjalnym powiększeniem, które jest dosyć łatwo uruchomić, ponieważ wystarczy przycisnąć jeden przycisk na klawiaturze i przesunąć palec, tudzież pokręcić kółkiem, jeżeli jeszcze ma się taką mysz, na myszy. I możemy sobie płynnie to powiększenie regulować. Powiększenie, dokładnie nie pamiętam, kiedy ono pierwszy raz się pojawiło, natomiast w której wersji systemu. Natomiast ta możliwość jest znaczącym ułatwieniem dla osób słabowidzących. Oprócz tego mamy możliwość zmiany kontrastu, czyli możemy sobie odwrócić kolory, czyli widzieć na przykład biały tekst na czarnym tle, a nie tak jak w standardzie w większości przypadków czarny tekst na białym tle. Oprócz tego tryby powiększenia, które są dostępne w systemie, teraz w tej najnowszej wersji, czyli w Lionie, pojawiły się bardziej rozbudowane tryby, czyli tryb podziału ekranu, czy tryb lupy, znane między innymi z takich programów jak Windowsowy Zoom Text i Supernova. Także tutaj powoli również w tej sferze, w tym obszarze ułatwień dla osób słabowidzących system operacyjny macOS staje się coraz bardziej funkcjonalny i można powiedzieć dosyć szybko goni te rozwiązania znane użytkownikom Windowsa.
0: Powiedzieliśmy o rozwiązaniach, ale dla tych, którzy jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z komputerami Apple, to powiedzmy może, chociaż pokrótce, jak właściwie taki sprzęt wygląda, bo mamy kilka odmian różnych Maców, one troszeczkę się między sobą różnią, no i różnią się te komputery także w wersji stacjonarnej od popularnych blaszaków, jakie gdzieś tam u nas pod biurkami stoją.
2: To może podzielmy się. Jeden z nas mówi przenośne komputery.
0: No to właśnie tak myślę. To Robercie, to słuchamy a propos przenośnych, bo ty, jak wiem, użytkujesz przenośne komputery.
2: Tak, no ja użytkuję model archaiczny zupełnie, także nie ma co go tutaj opisywać. Klasyczny, biały, plastikowy sprzęt, którego obudowa, jeśli jest użytkowana tak jak moja, nosi ślady użytkowania, ale dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj poszli do sklepu i mieli wybierać wśród komputerów przenośnych, to mamy zasadniczo dwa gatunki, bo nawet ten najnowszy plastikowy, najnowszej generacji też już znika z rynku. Dzisiaj mamy dwa MacBook Pro w wersjach 13, 15 i 17 calowej, elegancki taki metalowy w takiej obudowie. To się nazywa unibody, czyli z jednego kawałka stopu, nie wiem co to jest, aluminium pewnie.
0: Pewnie aluminium, tak.
2: W każdym razie bardzo taka zwarta, fajna budowa z cienką klapą, z cienką pokrywą. No i drugi wariant przenośnego sprzętu o nieco niższych parametrach, w sensie o nieco mniej żywotnym procesorze, ale za to też z pamięcią flash, a nie z twardym dyskiem, tylko z pamięcią nieruchomą. To jest MacBook Air. I ten MacBook Air waży od 1,02 kg do 1,32 kg. i jest to wersja 11-calowa, tam 11,6 i 13-calowa. Także to są z grubsza rzecz biorąc te modele. One oczywiście funkcjonalnie nie różnią się niczym, ponieważ wszystkie mają ten sam system operacyjny. Natomiast jeśli chodzi o powiedzmy osiągi, o możliwości obciążenia ich, no różnią się jednak znakomicie, choć mówią, że obecne MacBooki Air osiągają parametry zeszłorocznych MacBooków Pro. Więc sami widzicie, że to już dość szybko wszystko przyspiesza. No pojawiają się w tej chwili też nowe możliwości połączeń, bo jest to bardzo szybkie łącze Thunderbolt, o którym być może jeszcze będzie okazja powiedzieć, teraz nie będę może tego rozwijał. W każdym razie w nowym MacBooku Air pojawił się Bluetooth 4, który pozwala łączyć te komputery z urządzeniami Bluetooth o bardzo niskim poborze mocy. No i przez to oczywiście jest to też urządzenie energooszczędne. Baterie jeszcze Wam powiem. Baterie od, powiedzmy, w MacBooku Air w tym małym modelu 5 godzin, w tym większym 7 godzin, a w MacBookach Pro zdaje się, że do 8-9 godzin bateria potrafi działać.
0: Więc mamy już mniej więcej ogląd na rozwiązania przenośne. A teraz, Mikołaju, jeżeli chodzi o stacjonarne, jak to wygląda? Jak w ogóle wygląda taki stacjonarny Mac?
1: Tak, to tak jak przed wieczkiem Robert powiedział, te rozwiązania mobilne, one są bardzo zbliżone do klasycznych laptopów, prawda? Czyli wyglądem. Natomiast największa właśnie chyba różnica pomiędzy Macami a PC-tami jest właśnie w przypadku komputerów stacjonarnych, ponieważ komputer stacjonarny Macintosha to właściwie jest jedna duża obudowa, można by powiedzieć, że taki sam ekran, tak jakby sam monitor, tak? Z tym, że jest on no nieco grubszy, ponieważ w swojej obudowie musi, oprócz samego ekranu, musi również pomieścić całą płytę główną, procesor, napędy, czyli dysk twardy, stacje dysków optycznych, czyli CD, DVD, jak również wszelkiego rodzaju złącza, tak, czy USB, slot kart pamięci, no, sam zasilacz całego urządzenia. I przypomina to po prostu sam monitor, który sobie stoi na takiej specyficznej, nodze i zawiera wszystko w sobie, czyli wszelkiego rodzaju te wnętrzności, nazwijmy to. Oczywiście dołączane do niego jest w zestawie w tej chwili do Maców, właściwie iMaców, bo tak się nazywają komputery stacjonarne Apple. Dołączana jest w standardzie bezprzewodowa klawiatura oraz bezprzewodowa mysz Magic Mouse, taka, która posiada na swojej wierzchniej powierzchni taki gładzik, czyli nie posiada kółka, ale za pomocą możemy pewne gesty myszy wykonywać na nim. I to jest taka zasadnicza różnica między komputerem, no mówię PC, który większość osób, użytkowników kojarzy jako taka skrzynka metalowa stojąca gdzieś pod biurkiem, tudzież na biurku, i pełno sterczących z niej kabli wychodzących do monitora i innych urządzeń peryferyjnych.
0: Ile u Ciebie jest kabli, Mikołaju?
1: Do Macintosha mogę powiedzieć, że w tej chwili mam podłączony jeden, a właściwie no góra dwa kable. Jeden to jest kabel zasilający, a drugi to jest kabel sieciowy, czyli internetowy, chociaż tego też mógłbym nie mieć, bo mogę się też połączyć bezprzewodowo. A poza tym mysz i klawiatura są podłączone przez Bluetooth, czyli bezprzewodowo.
0: Zasadniczo jako jeden użytkownik kabel... PC już od jakiegoś czasu zapytać muszę o jedną rzecz i myślę, że to także będzie ciekawiło niektóre osoby. Inna rzecz, jak często chciałyby z takiej opcji skorzystać, ale jak wygląda kwestia rozbudowy? No bo wiadomo, że do peceta to możemy sobie włożyć jeszcze ileś w zależności od tego, jaką wybierzemy sobie obudowę, czy płytę główną dysków twardych, możemy dołożyć jeszcze ile tam mamy możliwość, to mamy, ale jednak możemy dołożyć pamięć RAM. Jak to wygląda w przypadku Maców?
1: W przypadku
0: iMaców. Mówię o iMacach, tak, bo wiadomo, z laptopami to bywa różnie.
1: Mm-hmm. No w przypadku iMaców jest możliwość rozbudowy pamięci, tak? Czyli możemy rozszerzyć w tej chwili w tym iMacu 27-calowym ekranem. Mamy możliwość rozszerzenia tej pamięci, której ja w tej chwili w standardzie mam tutaj 4 GB, bodajże do 12 GB. Tak przy okazji, skoro mówimy już troszeczkę o tych wnętrznościach, tak, to Apple w swojej ofercie posiada zasadniczo dwa, w sensie wielkości obudowy iMac'i, bo jeden to jest 27-calowy ekran, a drugi to jest 21,5. I w ramach obu tych, nazwijmy, obudów, czyli tych wielkości ekranów, posiadamy, znaczy Apple oferuje trzy rodzaje, powiedzmy, konfiguracji sprzętowej z trzema rodzajami w tej chwili procesorów, mianowicie z procesorami Intel i3, i5 oraz i7. One przede wszystkim różnią się prędkościami. No i do tego nieco różniące się między sobą karty graficzne z różnymi parametrami. Natomiast w standardzie jest to dysk twardy w większości przypadków o pojemności 1 terabajta, czyli aż 1000 gigabajtów. No i wracając do tej kwestii, o którą zapytałeś, o możliwość rozszerzenia. Zasadniczo użytkownik może rozszerzyć tylko ten RAM. Natomiast gdyby istniała potrzeba, nie wiem, zwiększenia twardego dysku, chociaż 1 terabajt, to ja nawet w tej chwili po roku użytkowania
0: szłoby się kłócić, czy to jest już teraz tak dużo.
1: No tak, zgodnie z prawami Murphy'ego każdy dysk twardy dokładnie jest zbyt mały. Ja natomiast jeszcze... jest możliwość rozszerzenia go, ale to pewnie tylko i wyłącznie w serwisie, jeżeli oczywiście byłaby taka, powiedzmy, możliwość ze strony producenta.
0: Dopuśćmy natomiast... do głosu Roberta, bo chciałby jeszcze coś dodać.
2: Tak, bo myślę, że nie od rzeczy byłoby napomknąć również, że istnieją jeszcze dwie inne wersje komputerów stacjonarnych.
0: Właśnie o to miałem
2: Apple'a,
0: zapytać.
2: Do zastosowań stacjonarnych, znaczy profesjonalnych, mało kto z tego korzysta, tak w domu po prostu, to jest Mac Pro, duża maszyna z dużymi, no wieloprocesorowe to są sprzęty z dużymi dyskami, z dużą pamięcią i zdaje się, że tam jest dość spora elastyczność w doborze i dysków, i pamięci, i procesorów. Natomiast to, co być może zainteresuje słuchaczy, i co również jest w pewnym sensie elastycznym rozwiązaniem, to jest Mac Mini, ważący kilogram z groszem, nie wiem, czy kilo 30 w tej chwili. Stacjonarny jak najbardziej komputer, tyle tylko, że bez monitora. Kupuje się malutką skrzyneczkę, którą można sobie dowolnie gdzieś tam położyć. Trzeba do tego mieć osobno monitor i klawiaturę. Natomiast klawiatura może oczywiście być bezprzewodowa, bo to już w tej chwili praktycznie standard u Apple'a, a monitor no to dowolny. I tenże komputerek może mieć w sobie 500-gigowy dysk lub na życzenie 750-gigowy dysk lub opcjonalnie oprócz tego jeszcze dysk flash, czyli pamięć nieruchomą. Od najnowszego Maca Mini, który wyszedł jednocześnie z systemem Lion, Maci Mini nie mają, proszę panów, CD. Nie mają, tam jest puste miejsce i tam można na przykład dorzucić drugi dysk albo właśnie ten dysk nieruchomy, dysk flash. No i to jest jeszcze taka oferta, ponieważ to też jest najtańszy z komputerów stacjonarnych. Myślę, że to jest niezłe rozwiązanie dla kogoś, kto nie potrzebuje jakichś wybitnych parametrów, a już podstawowe i nie tylko podstawowe czynności na tym komputerze można wykonywać.
0: To myślę, że tyle tytułem wstępu. Teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i już za moment uruchamiam środki łączności z nami, ze studiem Radia N. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Już za moment będzie do waszej dyspozycji. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać. Dziś rozmawiamy o Macach. Radio N. Tyflo Podcast w Radiu N cały czas trwa. Dziś rozmawiamy o komputerach Apple i konkretnie o ich dostępności dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Mamy pierwszy telefon. Piotr do nas się dodzwonił. Witaj, Piotrze.
3: Witajcie wszyscy i w studiu, i słuchającym. Ja mam tutaj pytanie do fachowców. Mianowicie jestem zainteresowany kupnem Mac Air za granicą i ciekaw jestem, bo oczywiście tutaj nie ma co ukrywać, bo różnica w cenie za granicą, a w Polsce to jest co najmniej rzędu 1000 zł. Więc chciałem się zapytać, czy jest jakiś problem z przestawieniem systemu na język polski? Czy to wymaga jakiejś reinstalacji systemu, czy wystarczy po prostu zmienić sobie język w menu?
2: No nie, trzeba by pewnie przeinstalować system jednak mimo wszystko, ale wybierasz po prostu przy instalacji nie twój ojczysty lub dowolnie wybrany, jaki ci tam pasuje i tyle.
1: Z tego co wiem, jeżeli przynajmniej tutaj, jak to sprawdzałem w swoim Macu, wszystkie języki są w standardzie zainstalowane domyślnie.
2: To znaczy tak, ale nie zmienisz języka systemowego, komunikatów i wszystkiego całego interfejsu nie zmienisz, tylko przez zmianę języka w menu ustawienia językowe.
0: Natomiast, że słowniki języków i czcionki jest ewentualnie sporo, to mogę potwierdzić, bo kiedyś miałem okazję instalować system, to jeszcze był bodajże Snow Leopard, z udźwiękowieniem, co ciekawe, jest możliwość uruchomienia voiceovera, więc właśnie, od razu zapytam, bo jeszcze Piotr, jak rozmawialiśmy poza anteną, będzie chciał jedną rzecz zapytać, ale to pozwól, że ci się wetnę, Piotrze, na moment i od razu zapytam, czy orientujecie się, jak to jest z tym najnowszym systemem, który no cokolwiek dziwnie się pobiera, bo pobiera się go przez internet, nie mamy go dostępnego na fizycznym nośniku, ale czy tu także będzie można go zainstalować bezwzrokowo, czy ktoś coś z was...
2: Absolutnie tak, oczywiście. Ja nie widząc go zainstalowałem sam, bez niczyjej pomocy zupełnie.
0: No to nas uspokoiłeś, myślę, że wszystkich. Dobrze, Piotrze, oddaję tobie głos.
3: To jeszcze tutaj chciałem tylko doprecyzować, jak to wygląda w momencie, gdy przynosisz komputer ze sklepu. Otwierasz go, uruchamiasz i co w tym momencie, żeby ci instalacja zaczęła gadać?
2: Mikołaj, bo ty ze sklepu przyniosłeś, bo ja nie miałem ze sklepu.
1: Ja ze sklepu przyniosłem, natomiast nie uruchamiałem tego jako instalacji, ale w każdym bądź razie można... Na samym początku, przynajmniej w instrukcji obsługi, to sobie wyczytałem, że na samym początku, czyli przy tym ekranie startowym, jest możliwość po prostu uruchomienia voiceovera w standardzie.
2: Znaczy, po prostu bierzesz komputer, włączasz go i jeśli ci nie zagada od razu, bo czasami od razu zagada i zapyta, czy chcesz mieć syntezę, ale gdyby przypadkiem nie, wciskasz komand F5 i po prostu odpala się synteza. Tyle.
3: Okej, to teraz jak już mi się odpali synteza, rozumiem, że pewnie domyślnie mi się odpali po angielsku, więc ja przewidywalnie...
2: A nie wiem. A teraz to nie wiem, dlatego że teraz...
0: Kiedyś było po angielsku.
2: Tak, teraz ja nie wiem, jak się odpali w nowym, już preinstalowanym systemie Lion, dlatego,
3: no, ale okej, czekajcie, zakładam,
2: ma Agatę,
3: że kupuję za granicą, więc odpalam system,
2: no,
3: powiedzmy
2: tak,
3: anglojęzyczny,
2: no
3: odpala mi się synteza anglojęzyczna i teraz co zrobić, żeby zainstalować polską?
1: To jest dobre pytanie, natomiast ja mogę powiedzieć taką rzecz, że...
0: Mikołaju,
1: kiedy...
0: jest mały problem u ciebie z głosem. Jakbym mógł ciebie poprosić o to, abyś się połączył ponownie z nami, bo coś ci zaczęło strzelać niefortunnie.
1: Strzelać, dobrze.
0: Tak, zaczęło ci coś strzelać. No, dodajmy, że w tym momencie Mikołaj, jak i Robert połączeni są za pomocą programu TeamTalk w wersji beta i obaj jesteście pod Lionem właśnie.
2: Tak, jesteśmy pod Lionem. Ale wracając jeszcze do pytania Piotrka, będziesz się musiał przemęczyć przez moment, dlatego że przy instalacji, zresztą już miał menu po angielsku, ale wybierzesz sobie sam język instalacji. Warto wybrać język instalacji jako angielski, bo ten komputer będzie instalował ci się prawdopodobnie rzeczywiście z Alexem, czy najpierw jeszcze z innym tam jakimś syntezatorem, takim skromniejszym, który się odpala z płyty. Chociaż ty nie będziesz odpalał z płyty systemu. Widzisz, jesteś trochę sytuacji, w której nie za bardzo wiadomo, jak ten system ci się będzie przeinstalowywał, bo nowe komputery podobno mają ukrytą partycję, z której się przeinstalowuje system. My tego nie wiemy obaj z Mikołajem, dlatego że myśmy instalowali z internetu Lajana. Ja sobie jeszcze nie wiem, jak Mikołaj... Jesteś już, Mikołaj?
1: Tak, już jestem.
2: Mikołaj, ty sobie zrobiłeś gdzieś na jakimś nośniku system?
1: Nie robiłem tego, natomiast ja chciałem tylko nawiązać do tego pierwszego uruchomienia w ogóle Maca, jeżeli go wyjmiemy z pudełka. Po prostu po włączeniu na samym początku pierwszy ekran to jest wybór języka.
3: Mhm. I tam można sobie teoretycznie wybrać polski, tak?
1: Tak, ja wybrałem od samego
2: początku. A czyli nie będziesz
1: polski.
2: Musiał przeinstalowywać, widzisz, to jest to.
3: Super, to powiedz mi jeszcze, Robercie, ale no ty też oczywiście, Mikołaju, bo rozumiem, że obaj mieliście już doświadczenia i ze Snow Leopardem, i teraz z Lionem. Jakieś są duże różnice i plus, i minus w porównaniu do wcześniejszej wersji systemu, dla nas oczywiście.
2: Myślę, że Mikołaj będzie ci mógł lepiej powiedzieć, bo ja mam, mówię ci, starego Maca, który sądzę jednak nie nadąża ze wszystkim, jeśli chodzi o procek i o jego wydolność, wiesz. Mhm.
1: Czy wiesz, no pierwsza kwestia to jest po prostu polska synteza mowy już w standardzie, tak? Czyli z Lionem jest możliwość korzystania z polskiego syntezatora mowy, jak również z całej gamy innych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać również z pozostałych 23 języków i tam w każdym języku z kilku innych syntezatorów.
0: Bo można, jak rozumiem, jeszcze od razu dopytam, można się dynamicznie między tymi językami przełączać.
2: Tak, również automatycznie.
1: Ale w jakim kontekście to mówisz?
0: No powiedzmy, trafiam na stronę, dajmy na to, rosyjskojęzyczną i chciałbym przeczytać ten tekst za pomocą rosyjskiej syntezy mowy. Nie ma najmniejszego, jak rozumiem, problemu, żeby za pomocą kilku naciśnięć jakichś tam klawiszy przełączyć się na taką syntezę.
1: To myślę, że Robert tutaj by mógł coś powiedzieć
2: nie,
1: więcej.
2: No, zupełnie nie. O ile możesz sobie w ogóle zadeklarować, że określone aplikacje obsługują ci określone głosy, to jeżeli jeszcze do tego pojawi ci się jakiś język, którego nie używasz na co dzień, to prócz tego po prostu kilkoma klawiszami przełączasz sobie język i wybierasz taki, jaki ci pasuje w języku, i jakiego chcesz używać. Warto zaznaczyć przy okazji, że większość z tych głosów syntetycznych trzeba sobie zassać z internetu. One są dość objętościowo duże, bo to zawsze jest 100 kilkadziesiąt albo i 200 mega taki głos, więc one nie są wszystkie domyślnie zainstalowane.
0: Dobrze, Piotrze, bo jeszcze Piotr cały czas jest z nami na linii. Piotrze, raz, że trzeszczysz, a dwa, czy masz jakieś pytania jeszcze?
3: Ostatnie tylko mam pytanie i mogę zniknąć. Mianowicie, panowie, powiedzcie tylko, czy czegoś wam brakuje po przejściu z Windowsa na Maci?
1: Ja bym powiedział taką rzecz. Rok temu, kiedy zakupiłem komputer iMac, miałem też tą świadomość o tym, że oprócz samego systemu, tego Mac OS, który jest w standardzie, mogę sobie obok doinstalować na dodatkowej partycji Windowsa. I tak też po kilku tygodniach zrobiłem, ale to tak bardziej protekcjonalnie, na zasadzie, a nuż może się zdarzyć jakaś aplikacja, albo ja jeszcze będę miał swoje przyzwyczajenia Windowsowe, nie przyzwyczaję się do Maca, może jednak z tego Windowsa będę korzystał. Ja sobie tego Windowsa zainstalowałem, nawet poświęciłem na to 1/4 twardego dysku i przez ten cały rok z tego Windowsa na tej drugiej partycji korzystałem chyba, nie wiem, z 4 albo 5 razy. Więc to może o czymś świadczyć, że prawie zupełnie przestawiłem się na filozofię obsługi komputera przy pomocy właśnie systemu operacyjnego macOS.
0: Piotr już się z nami rozłączył, a teraz jeszcze, skoro już idziemy w tę stronę, to myślę, że powiedzmy naszym słuchaczom, którzy być może no, nie są w ogóle zaznajomieni z systemem, bo Maci jednak w Polsce no nie są zbyt popularne, nawet i wśród widzących użytkowników. To się troszeczkę zmienia, natomiast no jednak jeszcze cały czas Windows górą, ale, no i jeszcze Linux gdzieś tam się pojawia, ale może spróbujmy opowiedzieć, co dostajemy razem z systemem operacyjnym. W Windowsie wiadomo, mamy WordPad, mamy notatnik, mamy program Outlook Express do obsługi poczty w Windowsie XP, w siódemce, no zazwyczaj już mamy gdzieś tam doinstalowaną pocztę Windows Live. A co dostajemy w systemie Apple, w systemie macOS? Albo OS X to chyba nawet się nazywa ten system, tak konkretnie.
2: Cóż dostajemy? Dostajemy, z naszego punktu widzenia to nie jest mało, bo dostajemy screen reader gotowy, to już o tym była mowa. Dostajemy dość podobne niektóre aplikacje jak w Windows, czyli na przykład program do edycji tekstu, Text Edit. Myślę, że może śmiało współzawodniczyć z WordPadem, a nawet jest bardziej zaawansowany od WordPada. Natomiast to, co jest ciekawe i co jest takie, myślę, interesujące w systemie OS X, to jest to, że program do obsługi poczty i kalendarz oraz książka adresowa są zintegrowane tak mniej więcej, jak to jest w Outlook Expressie. Przepraszam, w Microsoft Outlooku. No tylko, że to bardzo łatwo się też synchronizuje. Synchronizuje się to z iPhone'ami, iPadami, iPodami wszelkiego rodzaju. Myślę, że to też jest osobny rozdział. W ogóle warto później o tym powiedzieć. Konwergencja tych systemów i to, w jaki sposób to wszystko współdziała. Ale bezszmerowo też współpracują te programy, czyli mail z kalendarzem, z książką adresową. Prócz tego mamy jeszcze cały pakiet multimedialny z różnymi też dźwiękami, z dżinglami, ale w tym pakiecie, może powiedzmy, to nie jest najważniejsze akurat. Programy są do obróbki zdjęć, do obróbki wideo, do obróbki dźwięku, takie podstawowe studio domowe, wszystko to w pakiecie.
0: A jak z dostępnością tego domowego studia? Bo jak rozumiem, tu masz na myśli program GarageBand, tak? Czy jeszcze co innego?
2: Tak, mam na myśli program GarageBand. On zasadniczo jest dostępny, choć przyznam, nie chciałbym się jakoś wiążąco wypowiadać, dlatego że ja osobiście używam innego programu do edycji dźwięku i nie mam zbyt wielkiego doświadczenia. Jest w tej chwili dostępny, jest łatwiej dostępny niż były poprzednie jego wersje. Te wszystkie programy zasadniczo, które są razem z systemem dostarczane w Macu, są dostępne. Inna kwestia, czy są wygodne. Mnie pasuje bardziej inny program do edycji dźwięku niż GarageBand, ale ogólnie rzecz biorąc on dostępny zasadniczo jest. Nie wiem, czy ty, Mikołaj, miałeś jakieś doświadczenie z GarageBandem.
1: No z GarageBandem tylko tyle, że kilka razy miałem okazję go uruchomić, zobaczyć czym to się je, i tak kolokwialnie mówiąc, i właściwie dla mnie, przynajmniej na te potrzeby ewentualne, czy nagrywania czegoś, czy jakiejś prostej edycji, to chyba nie jest to narzędzie, o którym mi chodzi. To jest bardziej dla mnie, przynajmniej ja tak to odbieram, program do tworzenia muzyki, nauki, gry na jakichś tam instrumentach, aniżeli jakiś program do nagrywania czy obróbki dźwięku.
2: Coś tam się znajdzie do zrobienia podcastu, ale jakby jest to, powiedzmy, nieintuicyjne w takim sensie, że musisz rzeczywiście się z tym programem oswoić. Jak otwieram Amadeusa, no to po prostu, wiesz, wszystko idzie spontanicznie i jakoś zupełnie inaczej mi się pracuje z Amadeusem na przykład niż z GarageBandem. Chociaż ma fajne kompresje, ma fajne takie poprawiacze jakości głosu i to się przydaje rzeczywiście, ale powiedzmy, że nie jest specjalnie wygodny, ale dostępny jest teoretycznie.
0: Oczywiście to nie wszystko, co dostajemy z systemem. Mikołaju, znowu...
2: Właśnie, Mikołaj, przypomnij coś tam jeszcze. Właśnie. Co tam się...
1: Tak, no na pewno w standardzie jest podstawowy...
0: Znowu strzelasz, taki... niestety. No i
1: Spróbuję się jeszcze raz przełączyć, 2 sekundy.
0: Okazuje się, że co jakiś czas niestety chyba będziemy mieli z tym problem, a konkretnie z zewnętrzną kartą po prostu, którą Mikołaj podpiął, jak widać, bo ty, Mikołaju, teraz jesteś cały czas z Zooma.
1: Tak, cały czas jestem, mam no podłączonego
2: i,
1: Zooma.
2: I obawiam ale się, gdybyś że... miał mikrofon zewnętrzny i podłączył go na przykład do gniazdka?
1: Albo a w tej chwili cały czas strzelam?
0: Nie, teraz nie strzelasz, ale podejrzewam, że będziesz strzelał za chwileczkę. Dobrze, ale to myślę, że z tymi technicznymi kwestiami będziemy się motać poza anteną. A teraz jeszcze a propos pozostałego oprogramowania. To może w tym wejściu jeszcze powiedzmy co nieco na temat przeglądania internetu. Bo jak to wygląda w macOS? Jak, co mamy do dyspozycji? Czy mamy taki sam zestaw przeglądarek jak pod Windowsem? Bo pod Windowsem wiadomo, mamy Internet Explorera, mamy Firefoxa, mamy wybór. Jak to jest w przypadku tego systemu?
1: Czy w przypadku Maca mamy wbudowaną w system, dostarczoną nam razem z systemem przeglądarkę o nazwie Safari, która notabene jest również dostępna pod Windows?
2: Choć nie polecamy.
1: Tak, i to jest najbardziej można powiedzieć dostępny w Macu no, klient, czy właściwie program do przeglądania stron www, ponieważ on jest, mówię, zintegrowany z systemem. No i w sposób, moim zdaniem, nie wiem, czy Robert to potwierdzisz, no, najbardziej dostępny z poziomu voiceover.
2: Tak, oczywiście.
1: Oprócz tego no, przeglądania internetu, być może jeszcze za chwileczkę powiemy tak nieco szerzej o tym, natomiast z takich internetowych jeszcze aplikacji warto by wspomnieć o programie do komunikatorze, czyli o programie iChat, który może obsługiwać komunikację za pomocą sieci Jabber, czyli wszelkiego rodzaju komunikację na przykład za pomocą kont czata gmailowego czy innych kont właśnie Jabbera, jak również no, taka unikatowa, dosyć w miarę nowa aplikacja, która również jest dostępna na urządzeniach mobilnych, mianowicie FaceTime, czyli możliwość komunikacji w podobny sposób jak za pomocą Skype'a, czyli FaceTime, taki wbudowany komunikator głosowo-wizyjny, wykorzystujący zarówno mikrofon, jak i kamerę do bezpośredniej komunikacji między użytkownikami Maca, jak również między użytkownikami Maca i urządzeniami mobilnymi takimi jak iPhone czy iPad albo iPod Touch.
0: No szkoda, że FaceTime nie jest otwarty na pozostałe urządzenia, bo to by było naprawdę coś ciekawego. Zresztą charakteryzuje się dosyć przyjemną jakością dźwięku na temat obrazu. No ciężko mi się wypowiedzieć, ale Mikołaju, też chyba jest nieźle.
1: Tak, jest naprawdę nieźle, w szczególności teraz w systemie Lion, przynajmniej te komputery, które już są wyposażone w kamery o wysokiej rozdzielczości, a najnowsze iMaci takie posiadają i bodajże najnowsze MacBooki Air też, można w bardzo wysokiej jakości obrazu między sobą rozmawiać.
0: A ja jeszcze trochę ciekawe, podrążę.
2: Warto zauważyć, Michale, że warto zauważyć, że ciekawostką jest niewielki przesył danych potencjalnych.

0: Safari to jest na chwilę obecną tak naprawdę dla VoiceOvera, jak rozumiem, jedyne rozwiązanie do tego typu zadań. Ale jakbyś to, Robercie, porównał z perspektywy użytkownika JOS-a? Bo ja pamiętam, że ty z JOS-a kiedyś korzystałeś. Jakbyś porównał przeglądanie internetu właśnie za pomocą VoiceOvera i JOS-a? Czy to jest podobnie, czy to jednak się różni?
1: Myślę, że można tutaj pewne analogie przeprowadzić, chociaż oczywiście trzeba zaznaczyć, że VoiceOver ma pewne swoje specyficzne sposoby nawigowania i sposoby posługiwania się nim. Nie chcę tutaj teraz wchodzić w te konkretne technikalia, żebyśmy się nie pogubili, ale od Leona, od tego nowego systemu, już w nawigacji po internecie mamy jednoklawiszowe skróty, także możemy na przykład jednym klawiszem przemieszczać się po nagłówkach, po linkach, w formularzach, tabelach i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory było to dostępne pod kilkoma klawiszami, trzeba było kilka klawiszy nacisnąć. Poza tym jest coś takiego jak pokrętło i to pokrętło daje możliwość natychmiastowego wyboru, w jaki sposób, pomiędzy czym, jakimi elementami strony www będziemy się poruszać, kiedy naciśniemy strzałkę w dół na przykład, bo możemy się poruszać właśnie dzięki strzałkami od linka do linka, od nagłówka do nagłówka, od tabeli do tabeli i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, jeśli chodzi o nawigowanie w Safari, to w ogóle są jakby takie dwa, z grubsza biorąc, sposoby, podstawowe sposoby nawigacji. Jeden to taki po kolei, od obiektu do obiektu, a drugi to grupuje te obiekty. Nie wiem, być może, Mikołaj, ty korzystałeś z tego drugiego systemu czy sposobu nawigacji. Ja nie. Nie wiem, jak ty używasz.
2: Nie korzystałem.
1: Ty w ogóle nie korzystałeś. No w każdym razie można sobie również inaczej pogrupować te elementy strony www, czyli właśnie grupami podobnymi sobie, niekoniecznie po kolei idąc, tak jak one są poukładane na ekranie. Ale tu przy tym chciałbym też zwrócić uwagę na taką też unikalną cechę VoiceOvera, mianowicie, że mając komputer wyposażony w gładzik, czyli głównie to dotyczy przenośnych komputerów, lub mając podłączony bezprzewodowy gładzik, czyli ten Magic Trackpad, do komputera stacjonarnego, dotykając gładzika, możemy odwzorować położenie elementów na ekranie komputera. I to dotyczy nie tylko stron www, ale na stronach www przydaje się to szczególnie. Bo powiedzmy, że osoba widząca mówi nam, że taki element, czy takie miejsce, do którego warto zajrzeć, link, czy jakiś fragment tekstu znajduje się, powiedzmy, w prawym dolnym rogu ekranu komputera, to ja po prostu dotykam sobie prawego dolnego rogu gładzika, czy Magic Trackpada, czy gładzika w komputerze przenośnym i tam powinienem znaleźć to, o czym mówiła mi ta osoba widząca.
0: Bo jak mogę rozumiem, jeszcze zapytam o taką jedną rzecz. Zazwyczaj programy odczytu ekranu pod Windowsem tworzą sobie taki bufor i do tego bufora wrzucają zawartość strony internetowej odpowiednio, to wszystko interpretując, żeby nam było
1: tutaj
0: wygodniej.
1: Tutaj też mamy tutaj. To też
0: tak, tylko
1: tutaj działa.
0: Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o taką jedną rzecz, że niekoniecznie to, gdzie my na przykład jesteśmy na stronie internetowej, gdzie my tam sobie zawędrowaliśmy, jest tożsame z tym, co jest widoczne na ekranie. Czy z VoiceOverem jest inaczej? Czy na przykład tam, gdzie my zawędrujemy, to kiedy my na przykład słyszymy, że jesteśmy na takim a takim linku, czy jest to w tym samym momencie wyświetlane też na ekranie?
1: To zależy od ustawień komputera, bo jeżeli sprzęgniemy sobie tak zwany voiceover kursor, czyli to coś, co ogląda w naszym imieniu ekran i co nam mówi o tym, co się na tym ekranie znajduje. Jeśli my sobie sprzęgniemy to, czyli kursor na ekranie będzie podążał za voiceoverem, czy też po prostu ekran się będzie przesuwał tak jak my idziemy z voiceoverem, no to będzie widoczne. Natomiast możemy to mieć różnie ustawione. Poza tym to, co ci chciałem powiedzieć, ale zdaje się, że mi umknęło.

0: Neo. Jest widoczny też ten voiceover kursor, czyli to miejsce, które jakby jest omawiane przez syntezę, opowiadane przez syntezę, może być widoczne dla osoby widzącej, także ona będzie wiedziała, w którym miejscu ja się znajduję i co ja teraz słyszę lub mam pod palcami.
1: Bo to jest dosyć istotne, jeżeli współpracujemy z jakąś osobą widzącą, no i chcielibyśmy mieć mniej więcej ten sam ogląd.
0: To więcej
1: na
0: Mikołaj
1: daną
0: pewnie
1: sprawę
0: ci powie, dlatego że ja po prostu nie wiem, co widać na ekranie w tym czasie.
1: A ja po prostu myślałem, że współpracowałeś kiedyś z kimś i coś o swoich wrażeniach mógłbyś powiedzieć, że na przykład przeglądasz z jakąś osobą widzącą daną stronę, no i okazuje się, że czy jest to tożsame, czy nie.
0: Póki co nie mam gładzika.
1: No cóż.
0: To znaczy, mój stary gładzik nie jest wielodotykowy i on się nie nadaje do takiego działania.
1: Skoro już o internecie mowa, to jeszcze mam tu pytanie od Piotra ponownie. Piotr dziś nam dużo pytań zadaje i bardzo dobrze. Wy także możecie zadawać. Za moment przypomnę drogi kontaktu do studia. Ale pytanie od Piotra jest następujące. Czy w poczcie, w komputerach Apple, można ustawiać sobie takie reguły wiadomości, jak na przykład w Outlook Expressie? Czy jest to możliwe? No i nastała cisza.
0: No bo się grzecznie przepuszczamy oczywiście.
1: No to może tym razem Mikołaj, bo Mikołaj ostatnio nie mówi nic to.
2: Powiem tak, że trafiłeś trochę na osobę, która mniej korzysta z klientów poczty, niezależnie od tego, czy korzysta się z Windows, czy korzystam z Maca, czy z Windowsa. Ja akurat jeszcze jako osoba słabowidząca i coś jeszcze widząca, przestawiłem się już zupełnie jakiś czas temu na interfejs Gmaila, który jest dostępny w dowolnej przeglądarce. Natomiast czy są jakieś reguły? Mogę tylko tutaj, tak jak to Robert przed chwilą powiedział, nieco zagdybać. Sądzę, że jakieś są.
1: A Robercie, ty coś więcej wiesz?
0: To ja powiem, jak to działa. Bo są tak zwane inteligentne skrzynki pocztowe, które się buduje w oparciu o pewne kryteria. Stwarzasz warunki i do tej skrzynki spadają takie wiadomości, jakie sobie zażyczysz. Poza tym klient poczty ma też klienta RSS w sobie. W związku z tym też możesz RSS-y czytać, nie tylko pocztę.
1: A jak z tych RSS-ów się korzysta? Wygodnie w miarę?
0: Tak, dlatego że znów to są jakby skrzynki, ale możesz sobie zdefiniować, że wszystko to, co nowe, przyjdzie ci do jednej skrzynki, właśnie takiej inteligentnej skrzynki, gdzie się znajdą tylko nieczytane wiadomości. Jeśli chcesz mieć wszystko po kolei i sobie to oglądać, możesz sobie zadeklarować też bez stwarzania konkretnej skrzynki, że na przykład zaczyna ci od nieprzeczytanych wiadomości, od najnowszych i tak dalej, i tak dalej.
1: A czy mogę zdefiniować sobie na przykład kilka kanałów, przypisać do jakiejś kategorii, czy nie bardzo?
0: Musiałbym zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili w tym nowym programie pocztowym, bo jeśli chodzi o kategorie, to ja czegoś takiego nie pamiętam.
1: Mamy telefon.
0: Ale ta kategoria może być jednocześnie skrzynką taką zdefiniowaną, że do tej skrzynki spadają informacje z takich a takich RSS-ów, powiedzmy. I to może uchodzić za kategorię, to tak.
1: No to bardzo fajna sprawa, bo mnie osobiście kategoryzowanie RSS-ów po jakimś tam konkretnym temacie ostatnio bardzo się spodobało. Mamy kolejny telefon, tym razem Jacek się do nas dodzwonił. Witaj, Jacku.
3: Witam. Ja mam praktyczne pytania, chyba głównie do Roberta tak naprawdę. Pierwsza to jest, po przesięściu się ewentualnym na Maca spodziewam się, że mogą być problemy z wymianą dokumentów pomiędzy aplikacjami pisanymi na Maca, pisanymi pod Windows. Głównie chodzi oczywiście o dokumenty pakietów biurowych, DOTS, XLS i tak dalej, i tak dalej. I drugie pytanie z tym związane. Słuchałem oczywiście podcastów, gdzie była mowa o edycji tekstu na przykład, ale mnie interesuje, czy da się w sposób wygodny przygotowywać prezentację. Bodaj ten program się nazywa w pakiecie Keynote. To jest dla mnie dosyć ważne, bo to akurat robię dosyć często i szukam ciągle rozwiązań, które są bardziej dostępne. To są pytania, ja znam hurtem pytania, a potem się rozłączę w takim razie. I mam jeszcze pytanie, jak mam odróżniać od siebie komputery Apple, gdybym na przykład szukał sobie używanego, bo ja oczywiście znam te rodziny iMac, Mac Mini, MacBook Pro i tak dalej, natomiast oczywiście były i starsze generacje, nowsze generacje. Natomiast przeglądając te oferty na Allegro, ja nie jestem w stanie odróżnić, który jest nowszy, a który jest starszy. Kody, które są tam używane, są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Czy moglibyście o tym parę słów powiedzieć?
1: Mhm. I to już wszystkie pytania, Jacku, tak?
3: Tak jest.
1: Dobrze, to bardzo ci dziękuję w takim razie za telefon. Do usłyszenia, pozdrawiam. No to teraz Mikołaj w międzyczasie się przełączy znowu, a Robert może powolutku będzie odpowiadał na pytania.
0: Jeżeli chodzi o dokumenty, o jakąś kompatybilność dokumentów, to tu jest kilka kwestii. Jedna kwestia to jest taka, że oczywiście można otworzyć dokument Worda nawet TextEditem, już nie mówię o programie płatnym programie Pages, bo to bez problemu. Można nawet TextEditem. Natomiast przyznam, że nie wiem i nie umiem zagwarantować, że za każdym razem wszystko zostanie idealnie zinterpretowane. Zwłaszcza mam na myśli wszelkiego rodzaju tabele czy niestandardowe czcionki. Tego nie jestem pewien. Na tyle, na ile ja z tego korzystam, a wymieniam non-stop materiały, przepraszam najmocniej, wymieniam non-stop materiały z osobami, które pracują na komputerach PC, więc co i rusz to jakieś teksty przesyłam. Robię to albo w RTF-ie, albo w standardzie Worda. Nie ma z tym problemu. Natomiast, mówię, może się zdarzyć, że jakaś bardziej zaawansowana konstrukcja dokumentu będzie nie idealnie tak potraktowana, czy tak zinterpretowana, jakby to było w pakiecie Worda. Zwykle, jeśli coś takiego ma miejsce, przy otwarciu takiego dokumentu przynajmniej Pages daje znać o tym, natomiast TextEdit nie. TextEdit nie informuje rzeczywiście. Druga kwestia, jeśli chodzi o Keynote'a, Jacku, ja nie używam, nie mam okazji lub też po prostu nie umiem albo nie wiem, żeby mi się to przydało. Nie używam programu do tworzenia prezentacji. Z tego, co wiem, podobno jest on dostępny i osoba niewidoma jest w stanie stworzyć taką prezentację. Jeśli jesteś w stanie stworzyć ją pod Windows, to prawdopodobnie będziesz w stanie ją stworzyć również w Keynote, ale nie chciałbym się jakoś miarodajnie wypowiadać. Być może Mikołaj coś więcej o tym powie. Jesteś, Mikołaju?
2: Tak, jestem. No, Keynote jest programem, który no, jest tam taką, powiedzmy, makowską alternatywą dla programu PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Natomiast tak jak wspomniałeś wcześniej, no, to jest zawsze to ziarnko takiej, powiedziałbym, niepewności, jak to jest między różnymi pakietami biurowymi, bo tu nawet nie na podobne problemy można napotkać przy otwieraniu dokumentów na przykład Worda za pomocą pakietu OpenOffice czy LibreOffice, które no, oczywiście też nie. Ale zawsze...
0: Ja rozumiem, Mikołaj, że Jackowi chodziło o to, jak wygląda kwestia tworzenia w ogóle prezentacji pod Keynote'em w wydaniu osoby niewidomej.
2: No niestety też nie jestem użytkownikiem tego programu. Nie posiadam go.
1: Może ktoś nas słucha, kto także jest użytkownikiem Maca. Właśnie, i coś powie więcej na ten temat.
0: Pakietu Numbers też nie używam jeszcze, dokończę i tyle. Natomiast co możemy powiedzieć, Mikołaj, o modelach i o tym, na co trzeba zwracać uwagę. Na procesor trzeba zwracać uwagę, żeby był intelowski.
2: Ja sądzę, że taka rzecz, bo Jacek właśnie wspominał o tym, o ewentualnych możliwościach tam zakupu przez Allegro, czy przez innego rodzaju tego typu serwisy komputerów używanych. No, z jednej strony trzeba możliwie wypytać takiego, powiedzmy, sprzedawcę, który gdzieś na tej aukcji, na swojej aukcji umieszcza tylko informację, że na przykład ma do sprzedaży MacBooka Pro, tak po prostu, tak? To warto zajrzeć, co tam jest naprawdę za procesor, ponieważ no, komputery z czasem z czasem dostają w każdej kolejnej wersji nowe procesory i tak jak obecnie w MacBookach Pro, jeżeli się nie mylę, już w tej chwili instalowane są procesory tylko i wyłącznie czterordzeniowe, czyli te i3, jeżeli dobrze pamiętam. Jacku, Robercie, może mnie poprawić.
0: Wydaje mi się, że w ten 13-calowy MacBook Pro może mieć jeszcze dwurdzeniowy procesor, wiesz?
2: Mm-hmm. Natomiast Apple stosuje taką w ogóle nomenklaturę, żeby odróżnić mniej więcej komputery od siebie, zarówno iMaci, jak i komputery typu MacBook, czyli i MacBook, i MacBook Air. W pełnej nazwie tego komputera z reguły jest podana taki parametr jak rok i czy to jest koniec roku, czy początek roku. W wersji angielskiej to jest w wersji powiedzmy early 2009 albo late, czyli koniec. I na przykład jak teraz ja sobie zainstalowałem, taka minimalna dygresja, zainstalowałem sobie tego Liona na tym swoim iMacu, to po wybraniu opcji, która wyświetla mi informacje o moim komputerze, mam napisane iMac 2009, koniec 2009, więc taka informacja się też wyświetla o tym moim komputerze. No, tutaj bym się po prostu w przypadku używanych komputerów po pierwsze kierował procesorem i jeżeli, mówię, sprzedawca, dobry sprzedawca, który jest powiedzmy, no nie wiem, mam nadzieję, użytkownikiem wcześniejszym Maca i co nieco na ten temat wie, powinien też podać ten rocznik, tak? Czyli z jakiego roku jest to komputer.
1: I wtedy będzie można to gdzieś sprawdzić na przykład?
2: Tak. Na pewno na stronach Apple'a, czyli www.apple.com.
1: I tam pojawią się informacje.
0: Ja właśnie odkryłem, że mój jest początek 2008. Jednak niestety.
1: I jeszcze mam tu takie pytanie od Jacka, który zapytał, co oznaczają kody G4 i G5?
2: To są kody, które oznaczają procesor. Czyli
0: poprzednią generację, jeszcze ten PowerPC tak zwany.
2: Tak, ponieważ komputery firmy Apple jeszcze parę lat temu, gdy jeszcze Apple nie miał, powiedzmy, umowy, nie nawiązał współpracy z Intelem, instalował w swoich komputerach zarówno Macach stacjonarnych, jak i przenośnych, instalował procesory tak zwane PowerPC. No, taka generacja poprzednia, chyba tworzona wspólnie z Applem przez IBM-a i Motorola, tak, jeżeli dobrze pamiętam. I to były kolejne generacje, czyli G4, G5, chyba na G5, jeżeli dobrze pamiętam, się to skończyło. I potem weszły już procesory Intela.
1: Ale takimi procesorami z tej grupy G4, G5 nie ma co w ogóle zawracać sobie głowy, jak rozumiem.
0: Nimi się nie interesujemy, broń Boże.
1: Mamy kolejny telefon. Michał do nas się dodzwonił tym razem. Witaj, Michale. Halo? O, może zaraz się z Michałem połączymy ponownie, bo no jakiś tu, zdaje się, problem mieliśmy. No, być może Michał zadzwoni do nas za moment, a ja teraz myślę, żebyśmy zrobili sobie znowu chwilę muzycznego wytchnienia. Teraz będzie taka ciekawa piosenka. Piosenka pochodząca z lat 80. i mówiąca o komputerach Apple. To podejrzewam, że jakaś piosenka reklamowa w naszych radiowych archiwach, udało się ją odnaleźć. Posłuchamy jej już za moment, a ja przypomnę nasz numer telefonu 22 398 8027 wewnętrzny 938 albo nie. Zanim piosenka, to jeszcze telefon od Michała, bo mamy Michała na linii. Udało się połączyć. Witaj, Michale.
0: Niech żyje.
1: Halo?
4: Halo, dzień dobry, czy mnie słychać?
1: Słychać cię głośno i wyraźnie.
0: Słuchamy bardzo
1: twoich,
0: cześć,
1: pytań,
0: Michał,
1: refleksji.
4: Więc tak, no ja powiem, że niestety połączyłem się tak, że tak powiem, na Skype'a, na sucho nie słucham audycji i nie wiem, co było do tej pory powiedziane. Także może ja czekam na pytania, na które chętnie postaram się jakoś odpowiedzieć.
1: Bo ty, Michale, jesteś użytkownikiem Maca, czy byłeś użytkownikiem Maca?
4: To znaczy, jestem użytkownikiem Maca i nie jestem. Ja kupiłem komputer MacBook, czego nie żałuję, natomiast ten komputer nie spełnił moich oczekiwań i mam go obecnie w domu, natomiast go po prostu nie używam. Jest to jakby taki komputer dodatkowy, komputer zapasowy, który na szczęście no jest używany w pełni, ale już nie przeze mnie. Natomiast no, przeszedłem z powrotem niejako po półrocznej pracy właściwie tylko z Macintoshem na system znowu Windows, na JOSa, a teraz nawet bardziej na NVDA w ostatnim czasie.
1: A co ci się nie spodobało? Krótkie pytanie i pewnie długa odpowiedź, ale słuchamy, Michale.
4: Przepraszam, ja mam bardzo mocny... rozumiem, że mnie dobrze, bo ja mam bardzo...
1: Tak, ciebie słychać
4: ja
1: dobrze.
4: Nie wiem, czy wszystko
1: ciebie słychać dobrze.
4: To, co ja mówię. Rozumiem, że wszystko było słychać, tak? To, co mówiłem.
1: Oczywiście.
4: Dobrze, okej. Okay. Co mi się nie spodobało? To znaczy, mnie...
1: Oj, i niestety połączenie z Michałem zostało
0: zerwane.
1: Nie
0: jest to interwencja firmy Apple,
1: ani
0: związanych z nią ciemnych sił, które nie dopuszczają głosów nieprzychylnych Macowi.
1: No niestety, no chciał się nasz słuchacz...
0: CIA po prostu nie dopuściła?
1: Tak, wypowiedzieć, co mu się nie spodobało i nagle rozłączyło. No, ja myślę, że zrobimy sobie jednak teraz chwilę tej muzycznej przerwy. Może z Michałem uda nam się w międzyczasie połączyć, no i uchyli nam rąbka tajemnicy w zakresie tego, co mu się nie spodobało, bo oczywiście głosy krytyczne, no także przyjmujemy. To nie jest żadna audycja
0: ale
1: sponsorowana.
0: Oczywiście, że tak.
1: W żadnym wypadku. To jest audycja, która po prostu ma na celu no, pokazać naszym słuchaczom, słuchaczom Radia N, słuchaczom Tyflo Podcastu, to, że można inaczej, niekoniecznie korzystając z komputerów PC, niekoniecznie używając Windowsa, można skorzystać z czegoś innego. Zatem już za chwileczkę do was wracamy. Ja przypominam namiary kontaktowe na nas 22 398 8027 wewnętrzny 938, a na Skype również jesteśmy. Nasz login to tyflopodcast.net.

0: Apple II Forever. Bardzo ciekawa piosenka. Przypuszczam, że to rzeczywiście jakieś nagranie ewidentnie reklamowe, bo tam w samych superlatywach się wypowiadali. Piosenka z lat 80. ewidentnie. Bardzo ciekawa. Można było sobie troszeczkę powspominać, jak to swego czasu reklamy powstawały. No ale my teraz nie reklamujemy, tylko po prostu mówimy w dalszym ciągu o urządzeniach Apple. Przede wszystkim o komputerach. No i mamy kolejny telefon. Tomek do nas się dodzwonił tym razem. Witaj.
1: Witam.
0: I słuchamy pytań.
1: Ja bym chciał się zapytać o kilka rzeczy. Po pierwsze, dlatego że jak mam u siebie w komputerze jakiegoś tam gadacza, no i te gadacze mają masę możliwości przypisywania skrótów klawiszowych, jakieś tam oznajmiania, to znaczy czy ma, jakby co ma być oznajmiane, kiedy ma być oznajmiane, w jaki sposób i w ogóle jakieś dotyczące pasków postępu, na przykład czy to ma być, czy to nie ma być i tak dalej, i tak dalej. I jak to jest w Macu? Czy ten VoiceOver też ma takie możliwości właśnie skrótów, jakichś własnych nieskrótów, odczytywania, co ma być, jak ma być, kiedy ma być, czy ma być i w ogóle?
2: Ma i teraz najnowszy VoiceOver, ten, który się w Lionie ukazał, ma tego jeszcze więcej niż poprzedni, bo jest coś takiego jak czynności. I czynności to są, krótko mówiąc, nie chcę powiedzieć skrypta, ale powiedzmy zachowanie VoiceOvera zależnie od tego, jaką masz potrzebę i jeśli chcesz, od tego, w jakim programie się znajdujesz. Czyli możesz, zależnie od programu, w którym pracujesz, mogą się automatycznie uruchamiać pewne cechy, włącznie z tym, że uruchomi ci się taki, a nie inny głos.
1: No to jakoś spersonalizować VoiceOvera pod kątem danego programu.
2: Wszystkie ustawienia, które normalnie są do ręcznego ustawienia w głównym panelu VoiceOvera, możesz również ustawić dla konkretnych okoliczności, nawet jeśli nie chcesz ich wiązać z jakimś programem. Ja na przykład ustawiłem sobie pewne parametry dla korekty tekstów i uruchamiam go, że tak powiem, z palca, czyli po wejściu w menu tych czynności mogę ręcznie uruchomić taką czynność, czyli zestaw parametrów, który właśnie w danym momencie jest mi potrzebny i to obojętnie w jakim programie się znajduje.
0: To coś jak profile głosowe w JOSie chyba, coś w tym stylu.
1: Czyli mogę na przykład sobie tak, mówię już przykładowo, nie wiem jak to się akurat w Macu nazywa, natomiast powiedzmy tak biorąc przykład z Windowsa, pole wyboru coś tam oznaczone i teraz na przykład czy mogę sobie zrobić coś tam pole wyboru oznaczone coś tam pole wyboru oznaczone coś tam, jakby przemieniać sobie jakby
2: kolejność
1: informacji.
2: Być może tak, dlatego że możesz, w ogóle możesz tam sobie nazywać to, w jaki sposób on ci będzie o tym mówił. Możesz wręcz, zdaje się, zmienić nazewnictwo nawet, jak chcesz. Natomiast, ponieważ ja tego nie robiłem, nie chcę ci teraz opowiadać, w jaki dokładnie sposób, ale rzeczywiście tam można po prostu zmieniać sobie dowolnie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak w JOSie, bo w JOSie na przykład ci mówiło, czy najpierw chcesz, żeby ci podał stan przełącznika, czy potem chcesz. Takiego czegoś nie widziałem. Natomiast mówię, ponieważ możesz sobie zmieniać wręcz nawet nazwy, więc sądzę, że to też byłoby możliwe. Ale przyznam, że nie próbowałem. Ale jest bardzo dużo tych parametrów w tej chwili.
1: I teraz tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, jeżeli jest program, znaczy tak, w ogóle jaka jest jakby stosunek programów dostępnych do niedostępnych? No bo w Windowsie powiedzmy wiem, znaczy no jakoś tam korzystam z tego Windowsa dosyć często, no w zasadzie zawsze. A jak to jest w Macu? Jakby ile z tych, jaki jest stosunek programów niedostępnych do dostępnych, takich interesujących, powiedzmy?
2: Ja ci powiem, że to jest... Ja to kiedyś nazwałem prawem odwrotnej proporcji, dlatego że o ile w Windowsowych sytuacjach, zwłaszcza w wypadku czytników ekranu, masz tak, że te czytniki ekranu muszą gonić programy, które się pojawiają i coraz to nowe technologie, które wchodzą, no bo coś tam jest niedostępne, coś tam jest nie do odczytania, to tutaj jest troszkę jakby odwrotnie, to znaczy Apple w swoim deweloperom daje materiał, który pewne wytyczne, pewne ramy, w których oni się muszą poruszać. Jedną z tych takich guidelines, czyli tych wytycznych, jest dostępność, czyli jest to, żeby programy współdziałały z czytnikiem ekranu. I przykładem jest tutaj na przykład Pro Tools, który
1: no
2: do tej pory dostępny nie był.
1: W najnowszych wersji jakoś tam jest dostępny, bardziej
2: i
1: przynajmniej.
2: I polega na tym, że to nie jest tak, że VoiceOver nadąża, rozumiesz, za oprogramowaniem, tylko te programy stają się stopniowo coraz to bardziej dostępne, ponieważ mają jasne wytyczne i wiedzą, do czego należy się dostosować, jak trzeba, o co trzeba zadbać
1: Czyli można powiedzieć, że większe prawdopodobieństwo będzie, że jakiś program będzie dostępny na Maca niż na PC, to?
2: Chyba to nie jest... To nie wiem, czy tak ci mogę powiedzieć wprost, ale Mikołaj, co ty byś powiedział? Bo ja nie wiem, czy tak jednoznacznie można by odpowiedzieć na to pytanie.
3: Jednoznacznie takiego stwierdzenia bym na pewno nie zaryzykował. Natomiast powiem tak, podobnie jak na Windowsie, powiedzmy aplikacje w większości przypadków na Windowsie były robione w Visual Basicu, tak? Jeżeli one zostały zrobione w tym Visual Basicu, to w większości przypadków można było tak dosyć śmiało stwierdzić, że one będą poprawnie funkcjonowały, czy to z JAWS-em, czy to z Windows Ice'em, czy z innymi screen readerami.
0: Teraz podobnie jest w przypadku .NET-u.
3: O, i tak podobnie jest w przypadku teraz .NET-u. Natomiast w przypadku komputerów Mac i systemu macOS jest pewna drobna właśnie analogia, nieco podobna właśnie taka analogia, mianowicie jest coś takiego w systemie jak, nie wiem, takie środowisko, czy też w którym się tworzy Cocoa, właśnie takie macowe, i jeżeli aplikacje zostały stworzone w tym środowisku, to z dużym prawdopodobieństwem one też będą dostępne. Nie jest to oczywiście reguła, natomiast powiedziałbym tak, że jest kilka bodajże aplikacji, które przykładem jest akurat Pidgin, który na Maca został stworzony już jakiś czas temu, czyli ten multikomunikator. Mianowicie on w swojej takiej, powiedzmy, pierwotnej wersji nie był zrobiony zupełnie w technologii właśnie tej Cocoa. I to powodowało również takie, nazwijmy to, taką nawet swego rodzaju niedostępność, nieresponsywność tego programu również dla osób widzących. Dopiero jak został, powiedzmy, skompilowany, to się tak fachowo mówi, już w tym środowisku Cocoa, on stał się bardziej używalny i bardziej przypominał właśnie aplikację Apple'owską. Natomiast nie wypowiadam się tutaj na temat jego dostępności, ale tylko taki właśnie drobna dygresja dotycząca, jak, powiedzmy, aplikacja stworzona w takim, powiedzmy, natywnym, czyli związanym z systemem, środowisku zrobiona, bardziej się z tym systemem, można powiedzieć, integruje, i tutaj moje takie z jednej strony przypuszczenie, że być może mogłaby być dostępniejsza niż inny sposób zrobiona.
2: Jeszcze poczekaj, Tomek, bo na marginesie ci powiem jeszcze a propos dostępności tych programów. Te programy, które kupujesz w App Store, czyli w tym repozytorium Apple'owym, jeśli nie są dostępne, otrzymujesz zwrot kosztów.
1: A to też o tym
2: dlatego
1: słyszałem.
2: Że Apple zakłada, że ich programy powinny być dostępne dla wszystkich. Jeśli ktoś nie może z takiego programu skorzystać, Apple zwraca pieniądze.
0: A Robercie, testowałeś to może praktycznie?
1: No właśnie, też o tym chciałem zapytać, czy to jest tak teoretycznie?
2: Nie,
1: czy też...
2: nie, bo nie miałem takiej potrzeby, ale wiem, że to działa, bo na listach nawet była o tym mowa i tu się nikt nie skarżył.
0: Więc nie ma problemu.
1: Jeszcze bym miał tylko jedno pytanie i w zasadzie będę mógł się po jego zdaniu rozłączyć, to znaczy też a propos tej personalizacji, tylko jakby samego systemu. Powiedzmy, w Windowsie mam wszelkiego rodzaju panele sterowania, w których mam opcje od jakichś dźwięków, no ekranu za mniej, ale powiedzmy, że jest jakiś czcionek, nie czcionek, jakiś tam tego wszystkiego. W Windowsie 7 jest ten jakiś super admin, czy tam God Mode, jak to tam się nazywa, i to już są w ogóle jakieś takie wybitnie duże ustawienia. Trochę o tym mówię, dlatego że na przykład mam telefon Nokii, który mogę sobie podłączyć jako urządzenie takie wybitnie, taki, no jak on jest widziany przez Windows. Wszystkie urządzenia Apple'a muszę koniecznie jakby podłączać przez iTunesa. No i jakoś jakby generalnie jakoś tam jest mało tych ustawień. Czy tak jest też w Macu, czy Mac ma tych ustawień też, jakby mogę sobie go spersonalizować na siódmą stronę, go zmienić. I to by chyba
3: posiada,
1: było
3: posiada komputer, czyli system macOS, takie coś jak preferencje systemowe, gdzie możemy całą gamę jego parametrów sobie zmieniać, począwszy od wyglądu, poprzez wielkość czcionek, czy też krój czcionek, aż po takie, powiedzmy, no, ustawienia niewizualne, czyli tam parametry dźwiękowe. Jest cała, powiedzmy, gama opcji dotyczących właśnie ułatwień dostępu, czyli zarówno ułatwień dostępu dla osób z dysfunkcją wzroku, osób tam słabiej słyszących. Także no, taka alternatywna, podobnie jak mamy preferencje systemowe w Windowsie, no jest.
0: A czy to jest bardzo rozbudowane, czy raczej takie podstawowe funkcje można zmieniać?
1: Właśnie to trochę też się pytałem.
2: Teraz się w ogóle nowe rzeczy pojawiły, bo widziałem tam i kolor tła, jakieś tam cudawianki się zrobiły, rzeczywiście. Znaczy, może Mikołaj, ty pewnie będziesz więcej wiedział na ten temat niż ja, ale może rzuciłbyś kilka uwag o...
1: Znaczy wizualnie, jak wizualnie, mi chodzi generalnie.
2: O tych nowych wizualizacjach.
3: Tak, bo weszliśmy już właśnie na
2: launchpad, nie launchpad.
3: Weszliśmy właśnie na taką płaszczyznę tutaj dashboard. Porównania, czyli Windows a Mac, te takie podobieństwa, różnice, prawda? I tak jak w Windowsie mamy pulpit, w Macu mamy coś takiego, co się nazywa biurko. W Windowsie mamy menu start, w Macu mamy no, tak zwany dock, czyli taki, no, nazwijmy pasek uruchomieniowy aplikacji.
0: Coś jak pasek zadań, tak?
3: Coś w tym stylu, natomiast te aplikacje już są po prostu wystawione nam, że tak powiem, do uruchomienia. Możemy do tego docka dorzucać aplikacje bądź usuwać. To są te takie najpotrzebniejsze, ale oprócz tego jest taki folder z aplikacjami. Skoro jesteśmy już właśnie przy tych, powiedzmy, różnicach, to sposób instalowania w większości, no nie wiem czy 90%, ale w większości aplikacji na Maca polega na tym, że ikonę aplikacji, czyli właściwie taką paczkę z tą aplikacją, to jest jeden taki pojedynczy, no nazwijmy to plik, w cudzysłowie oczywiście, bo pod spodem jest cała paczka, ale taką jedną ikonę aplikacji wystarczy przenieść czy przeciągnąć, skopiować do folderu aplikacje na Macu i aplikacja jest już zainstalowana. Tak prosto się instaluje aplikacje na Maca.
0: A ja jeszcze zapytam o taką rzecz.
2: Poczekaj, bo może warto przy tym jeszcze rzucić okiem na ten właśnie, na to właśnie biurko, bo biurek możesz mieć sporo, tworzysz tak zwane przestrzenie i zależnie od tego, co w danym momencie chcesz robić, czy pracować z tekstami, czy pracować z dźwiękiem, czy pracować z jakimś montażem wideo, czy obrazu, czy czegokolwiek, powiedzmy, że akurat nas może mniej to interesuje, choć słabowidzących może akurat tak, możesz sobie grupować różnego rodzaju i aplikacje, i już konkretne pliki na tych biurkach, tworząc przestrzenie dedykowane odpowiednim zadaniom, jakie chcesz podejmować. Mówię, teraz się pojawiły nowe w ogóle możliwości. Jest w ogóle aplikacje pełnoekranowe się teraz pojawiły. Także no, jeśli chodzi o taką personalizację, jest dosyć duży tej margines.
3: Tak, wspomniałeś właśnie o tych wielu biurkach, czyli o tych spaces tak zwane. I ono w Lionie to się wszystko właśnie zintegrowało i wprowadzono coś takiego jak Mission Control, czyli...
2: O właśnie.
3: Taki, można powiedzieć, wywołuje to się za pomocą jednego kliknięcia albo na klawiaturze za pomocą jednego ze specjalnych przycisków dedykowanych, bo tu też należy zwrócić uwagę, że w Macach są na klawiaturze przyciski dedykowane odpowiedzialne za uruchamianie pewnych funkcji.
0: Dużo ich jest?
3: I tak i nie. No, są przyciski sterowania głośnością, przyciski wysuwania napędu optycznego, przyciski zwiększania, zmniejszania jasności ekranu, bo wszystko to się robi z klawiatury, jak również właśnie przełączania się między właśnie takim, między kolejnymi pulpitami. Można w szybki sposób usunąć wszystkie okna z ekranu, żeby sobie wyjechały na bok, po to tylko, żeby zobaczyć, co mamy na biurku, i ponowne naciśnięcie spowoduje powrót tych okien od razu z powrotem na ekran. Natomiast to wspomniane Mission Control to jest takie, powiedzmy, zintegrowanie z poprzednich wersji tego Spaces i tak zwanego Expose, czyli takich, no mówię, szybkiego grupowania sobie aplikacji za pomocą tego samego typu okna czy tego samego typu aplikacji, jak również, tak jak Robert to powiedział, pewnych obszarów roboczych. Możemy nawet utworzyć kilka pulpitów i bardzo szybko się między nimi przełączać, na każdym z nich przechowując osobne rzeczy. I taką jedną ciekawostką, która właściwie przywędrowała do najnowszego systemu Lion, właściwie zataczając takie koło, bo przywędrowała z iPada i z iPhone'a, jest takie coś jak Launchpad, czyli szybko uaktywniany taki ekran dosłownie wyglądający prawie tak samo jak w iPhone'ie czy na iPadzie, gdzie mamy rzędy ikon i możemy w sposób szybki mieć dostęp do interesujących nas aplikacji i też sobie to w jakiś sposób organizować.
0: Mamy pytanie od Patryka. Patryk pyta o to, jaki na systemach Maca jest system plików. Jak to tam wygląda? Jak jest, podejrzewam, że również z przenośnością. Czy na przykład nie będzie większych problemów, jeżeli będzie taka potrzeba kiedyś z podpięciem dysku do peceta i przeniesienie danych.
2: Przepraszam. No więc, jeżeli chcemy mieć obustronną wymianę danych, to dysk zewnętrzny powinien być w FATie, bo NTFS umożliwia wprawdzie odczyt, ale nie umożliwia zapisu. Natomiast w ogóle sam dysk Maca jest makowy swój taki format, przystosowany również do robienia backupu, czyli jakże to się nazywa?
3: Kopie zapasowe.
0: Time Machine.
2: Tak, Time Machine właśnie.
0: To ja zapytam jeszcze, Robercie, ciebie o taką jedną rzecz. Czy długo i czy dużo musiałeś... przepraszam bardzo. Czy dużo musiałeś konfigurować komputer do pracy z VoiceOverem? Wszyscy znamy sytuacje, jakie są w Windowsie. Zazwyczaj to jest tak, że instalujemy system, i jeszcze później tu musimy coś zmienić, tam musimy przełączyć jakiś widok, tu musimy jakieś paski powyrzucać, żeby to nam z JOS-em, czy z Window-Eye'em, czy z jakimkolwiek innym czytnikiem ekranu dobrze współpracowało. Jak to jest w przypadku VoiceOvera i Maca?
2: Właściwie trudno jakiekolwiek porównanie mi tutaj znaleźć, dlatego że ja doskonale pamiętam rzeczywiście, że trzeba było taki, a nie inny widok pulpitu, jakiś tam czy klasyczny, czy nawet tło pulpitu trzeba było odpowiednio ustawić w Windowsie, pamiętam. Natomiast tutaj jest tak, że oczywiście są bardziej lub mniej wygodne widoki, bo powiedzmy w Finderze, czyli w tak używając analogii Windowsowej, Explorerze Windowsowym, czyli w tym miejscu, gdzie są wszystkie pliki, foldery i tak dalej, to wszystko może być widziane na bodaj cztery sposoby: obrazkowy, kolumnowy, w formie listy oraz w formie takiego przepływającego, nie wiem, czy to Pascal, jak to nazwać, Mikołaj?
3: Cover flow, tak?
2: Tak.
3: No to jest tak zwany, dla osób widzących, to jest tak jakby foldery czy poszczególne pliki były otwarte w takiej miniaturze już, z takim mini podglądem, ale tak jakbyśmy wertowali sobie książkę, jakbyśmy tak przerzucali po prostu kartki w formie takich przeglądania pojedynczych karteczek. I taką karteczkę oczywiście można w dowolnej chwili przyciskiem spacji w cudzysłowie wyjąć i ją podejrzeć.
2: Więc ja osobiście używam tego widoku listy, ale między tymi widokami to się przełączasz po prostu command 1, command 2, command 3, command 4. I tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o ustawianie, to tylko o tyle, o ile masz jakieś specjalne wymagania, żeby coś ci się zachowało tak, a nie inaczej. Powiedzmy, możesz sobie voiceovera właśnie poustawiać te wszystkie czynności, bo chcesz, żeby dany program ci się innym głosem odezwał, albo żeby synteza na przykład w programie do edycji dźwięku była trochę cichsza, bo nie chcesz, żeby ci hałasowała wtedy, kiedy akurat montujesz, jeśli na przykład montujesz dźwięk nie używając karty zewnętrznej itd., itd. Ale to są tylko już bardzo takie szczególne rzeczy, które możesz chcieć dodatkowo mieć, nie? Ale tak normalnie, no to po wyjęciu z pudełka ten komputer będzie ci działał i nic dodatkowo nie musisz robić. A co jest ciekawe również, i o tym myślę warto powiedzieć, bo to jest bardzo takie istotne w Macach, oprócz tego możesz sobie jeszcze jakby pomnożyć funkcjonalność Maca przez używanie skryptów, ale nie skryptów do syntezy, tylko skryptów w ogóle w systemie, które wykonują określone polecenia za naciśnięciem na przykład klawisza, a jeszcze są tak zwane kolejki automatora, czyli takie działania, które możesz wywoływać albo określonym zachowaniem komputera, jeżeli coś to coś, albo znów skrótem klawiszowym, albo wręcz tworzyć foldery, w które wrzuciwszy określony plik, to ten plik zostanie jakoś tam przerobiony. Na przykład, nie wiem, wrzucasz plik doc, czy PDF, czy TXT i on zostanie zamieniony na plik dźwiękowy, także sobie robisz audiobooka. Nie? Ale polegało to na tym, że wrzuciłeś ten plik, otworzyłeś iTunes i w tym iTunes już ci się pojawia przerobiony plik tekstowy na plik dźwiękowy. No, no i to
0: bardzo ciekawe rzeczy. Mamy telefon kolejny. Halo, kogo witamy?
4: Witam ponownie, Michał Kasperczak. Przepraszam za poprzednie problemy techniczno-internetowe. Zdaję sobie sprawę, że przez telefon będzie mnie gorzej słychać, no ale trudno.
0: Dobrze, Michale, zatem
2: będzie cię słychać w ogóle.
0: Ale będzie cię słychać, to najważniejsze. Miejmy nadzieję, że już tym razem się nie rozłączysz. Pytanie moje, i zresztą myślę, że chyba nas tu wszystkich zgromadzonych, jest takie, bo Mikołajowi, Robertowi korzystanie z Maca całkiem się podoba. Jest wygodne, jest fajne. Tobie się coś nie podoba w tym i nie spodobało ci się, nie spełnił twoich oczekiwań, więc chciałbym się zapytać, dlaczego?
4: To ostatnie zdanie jest jakby takie najbardziej adekwatne, nie spełnił moich oczekiwań, bo jakby ogólnie sama filozofia firmy Apple, ten zintegrowany voice-over, co zresztą mówiłem wielokrotnie, a cappella, to wszystko mi się podoba, szybkość pracy, stabilność rozwiązania i tak dalej, ale no jakby z mojego punktu widzenia, po tej półrocznej pracy z Macintoshem, no wróciłem do Windowsa i no być może jest to kwestia przyzwyczajenia, ale z Windowsem, z DOS-em i NVDA pracuje mi się po prostu efektywniej i szybciej. Mogę dotrzeć szybciej, sprawniej i zrobić po prostu jakoś tak no szybciej to, co chcę, niż to miało miejsce na Macu. No chociażby taki prosty przykład. Uruchamiam sobie na Macu iTunes albo podgląd z spacją i owszem, plik sobie ładnie dźwiękowy mogę czytać, mogę odsłuchiwać. I w Macu, żeby przesunąć się o kawałek z obrębie tego pliku dźwiękowego, trzeba, jak to w całym voice-overze, wejść klawiszami WOS, czołka w dół, w tryb danej tabeli, danego elementu i w tym elemencie nawigować, się dopiero przesuwać. W Windowsie uruchamiam Fubara, czy tam Winampa, od razu z czołkami lewo-prawo, bez problemu mogę sobie po pliku dźwiękowym skakać.
2: Przepraszam, że tak ci się wetnę, ale ja się nie mogę do końca zgodzić, bo ty mówisz o podglądzie, a podgląd jest to bardzo taka szybka możliwość usłyszenia, co się w pliku znajduje, natomiast w momencie, jeśli ten plik otworzysz nawet Quick Time Playerem, to przy pomocy pojedynczego skrótu klawiszowego możesz się przemieszczać szybko do przodu, szybko do tyłu i nie ma potrzeby wchodzenia w interakcję z tabelkami, z niczym takim.
4: Zgadza się. W QuickTime Playerze rzeczywiście tak, ale w mojej
2: podobnie w iTunes.
4: Jest to kwestia gustu. prostu skróty są po prostu bardziej intuicyjne i prostsze w Windowsie niż jakieś tam, nie pamiętam jak tam było w QuickTime, tam były jakieś command coś tam, strzałki bodajże, jeżeli pamięć mnie w tej chwili zawodzi, to przepraszam. No ja wiem, że to się da i że to jest być może, no być może jakaś moja taka rzecz, że mi to się nie spodobało, że na przykład do czegoś może, nie wiem, może się do końca nie nauczyłem voice-overa, no ale pół roku pracowałem i nie to wyneguję to rozwiązanie. Absolutnie nie neguję, natomiast szybciej pracuje mi się po prostu pod każdym względem w Windowsie.
0: Michale, ja mam takie pytanie. Czy była taka rzecz, której nie mogłeś zrobić na Macu, a mogłeś ją zrobić na PC? Pod Windows.
4: To znaczy było wiele takich rzeczy, przy czym ja jestem, dlatego tak no, trochę się może asekuruję i jestem ostrożny, bo no, być może ja po prostu nie umiałem.
0: No to zaraz tu jest Robert, użytkownik VoiceOvera od kilku lat, to będzie rozwiewał wątpliwości.
4: No na przykład w Fubarze bez problemu sobie, mówiąc po DOS-owemu, insert page down, sprawdzam dolny pasek, ile mogę nawet sobie utworzyć okienko takie śledzące, które sobie mogę klawiszem wywołać, ile minęło czasu w pliku dźwiękowym i tak dalej. No w Macu miałem z tym problem. Przycięcie pliku...
2: Ustawiasz hotspot i masz.
4: Hotspot. Bawiłem się z tymi hotspotami, one mi działały równie, powiem tak. Więc albo znowu czegoś nie umiałem, albo zresztą, no nie wiem, kiedyś pytałem o to też jakoś tak na liście i jakoś też mam wrażenie, że chyba wszyscy nie, do końca nie wiedzieliśmy, jak to z tymi hotspotami bywa. Być może doszedłeś do tego już potem i one jakoś działają. Wtedy one mi jakoś nie za bardzo chciały działać, tak jak przynajmniej ja bym tego oczekiwał. MP3 Direct Cut. No niby taka prosta rzecz do przycięcia pliku MP3. Wiem, że w Macu jest Amadeus Pro, jest program GarageBand, który no, jak dla mnie jest do wszystkiego, tylko nie do edycji dźwięku. No i akurat tych rzeczy mi brakowało. Maile. I jakby w ogóle mi się cały układ, nie podoba mi się, znaczy to się jakby równimy, bo tobie to się, Robercie, bardzo podobało z tego, co zawsze pisałeś, ta filozofia właśnie klawiszy wo, obsługi voice-overa przez interakcję z tymi elementami, a mi to się właśnie nie za bardzo podobało, co chwilę wchodzenie i w jakąś tam tabelę, w jakąś interakcję no, z określonymi elementami. I być może to jest też to, że ja dużo wcześniej bazowałem na skrótach klawiszowych, a mniej na myszce, no chociaż też wcześniej używałeś DOS-a, bo tak sobie pomyślałem, że może Windowsom właśnie ten wo kursor by się bardziej spodobał, ale myślę, że to nie o to chodzi, to jakoś tak nie da się do końca
0: przełożyć. Kwestia gustów po prostu.
2: Myślę, że tak, no bo wiesz, bo ja też odpowiadając tobie wcale nie próbuję tu jakoś podważyć twojego podejścia do zagadnienia, dlatego że zwyczajnie ty lubisz tak, albo masz takie lub inne zapotrzebowania i to nie ma pojedynczego rozwiązania dla wszystkich uniwersalnego. I myślę, że to, wiesz, to nie, broń Boże, nie usiłowałbym cię nawet przekonywać do tego, natomiast prostując pewne te rzeczy mówię, że pewne możliwości są, a oczywiście one nie muszą wszystkim odpowiadać w ten sam sposób, prawda?
0: Na pewno na chwilę obecną oczywiście. Problem dla osób niewidomych, którzy korzystają, to będzie problem z Klango. Bo Klango pod macOS-em nie ma.
4: Powiedzmy sobie szczerze, z Klango można korzystać przez przeglądarkę internetową.
0: Ale tak przez samo, odtwarzacz na przykład nie skorzystasz. Z funkcji społecznościowych owszem, ale z tego całego katalogu mediów nie skorzystasz.
2: Ani z bloga. Ja na przykład musiałem się z blogiem przenieść poza Klango, choć robiłem to z dużą przykrością. Ale musiałem się przenieść poza Klango, dlatego że nie mając już w tej chwili w ogóle Windowsa, bo już nie mam partycji Windowsowej, to po prostu musiałem wyskoczyć z Klango, z blogiem, bo nie miałem jak edytować tego bloga. To prawda.
4: No tak, no Klango niestety się na Maca, no Klango poszło w tą przeglądarkę i no na Maca już wiemy w tej chwili, że od Klango Playera niestety nie będzie. No szkoda, no ale cóż poradzić.
0: A jeszcze jakieś takie, Michale, twoje refleksje, jeżeli chodzi o Maca?
4: No refleksje. No, to jak mówię, myślę, że to jest po prostu taka, no, taka trochę kwestia i przyzwyczajenia i podejścia. Mi się jakby ten kursor, sposób prezentacji ekranu, powiem, co mi się bardzo podobało w Macu. Bardzo mi się podoba komenda WOI i możliwość szybkiego przejścia do elementu ekranu, czymkolwiek on by właściwie nie był. I to jest rzecz, która działa błyskawicznie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze i to jest świetna sprawa. No ten podgląd też oczywiście szybko działa i na pewno jest to fajna rzecz. Safari, owszem, przyjemnie się czytało strony internetowe. To w ogóle może być, tak sobie teraz pomyślałem, że jak ktoś ma mnie, chociaż nie wiem, no bo załóżmy, że ktoś, do osób czytających strony internetowe, to myślę, że tak dla osób na przykład z mniej sprawnymi dłońmi, Safari jest lepszy niż wszystkie inne programy, no bo tam właściwie bazujemy na strzałce lewo, jak nie chcemy nic przełączać, no to wszystko właściwie możemy czytać dwoma klawiszami, strzałka lewo, strzałka prawo. Nie musimy używać żadnych tam jakichś dziwnych innych kombinacji klawiszy typu Ctrl, strzałki, albo jakieś Ctrl, Shift, coś tam, żeby tak jak to w Windows albo w DOSie jest. Z kolei no, w tych DOS-ach i wszystkich innych Windowsowych programach, no literki jest inaczej, bo w przeglądarce literki służą do nawigacji.
0: A tam mamy pokrętło.
2: Teraz też już są literki, Michał, właśnie w Lionie. Jeżeli nie uaktualniłeś, to w Lionie już masz pojedynczymi literkami, nawigujesz, tak jak w JOSie praktycznie. A jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na Readera.
4: Proszę?
2: Na Readera chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że Safari też ci pokazuje Readera. Czyli to jest krótko mówiąc, pozbawienie strony wszystkich elementów, które zakłócają odbiór na przykład wpisu blogowego, artykułu jakiegoś prasowego. Pokazują ten tekst i odczytują.
4: Tak.
3: Już się przełączy.
0: No tak, a miało być poza anteną, żeby się Mikołaj przełączył. Teraz wyjaśnię naszym słuchaczom. Powiedziałem do Mikołaja poza anteną, żeby się przełączył. No niestety. Okej, wracamy do tematu. Michale, czy coś jeszcze na temat voiceovera? Bo no, czas nas troszeczkę goni.
4: Nie, z mojej strony nie. Chyba to jest wszystko. No ja wróżę temu systemowi, czy systemowi, temu screen readerowi, no dobrą przyszłość, z racji takiego jest on wbudowanym produktem w system operacyjny.
0: A jeszcze zapytam o jedną rzecz. Jeszcze zapytam o jedną rzecz. Może na początek, Mikołaju, Robercie, czy wy korzystaliście z NVDA?
3: Ja nie korzystałem, tak.
2: Ja tak.
0: Ty korzystałeś, a na jakim etapie? Bo zaraz powiem, o co mi chodzi. Dawno korzystałeś z NVDA? Czy...
2: Większość z tego, co korzystałem, no to było te 3 lata temu niespełna. Ale korzystałem również i później, także wiem, że było sporo zmian. Korzystałem również i później wtedy, kiedy na przykład siadałem na nie swój komputer Windowsowy i trzeba było coś tam zrobić, to starałem się mieć w miarę aktualny.
0: Bo o co chciałbym zapytać i ciebie, Robercie, i ciebie, Michale, w takim razie, bo wy macie jakieś porównanie. To może być takie trochę dziwne porównanie, no bo to są inne systemy, ale mamy dwie takie opcje. Mamy Windowsa z NVDA i mamy system operacyjny Maca, z wbudowanym voiceoverem. Pomijając no, tą kwestię, że samodzielnie tego systemu nie zainstalujemy, no bo to już jest wiadomo jakiś minus. Ale jeżeli ktoś naprawdę się uprze, to zrobi sobie jakąś tam instalację nienadzorowaną i będzie w stanie to zrobić. Chociaż wymaga to od niego więcej pracy. Ale taką pracę codzienną na Windowsie z NVDA można porównać funkcjonalnie do pracy na Macu z voiceoverem?
4: Pewnie tak. No, zastanawiam się, co może więcej tak naprawdę.
0: No właśnie.
4: No, wydaje mi się, że... No musiałbym się zastanowić.
0: No chociażby hotspot. Czy NVDA na przykład ma właśnie taką możliwość, żeby sprowadzić kursor do jakiegoś konkretnego miejsca i wykonać tam jakąś akcję? Tak jak na przykład VoiceOver.
4: Ja też przyznam, że ja NVDA tak dobrze nie znam. Znaczy ja używam NVDA, ja go tak sobie używam, ale też nie znam jego wszystkich funkcji, a tak tylko na NVDA to pracuję od 2 tygodni tak naprawdę, więc to ja też nie znam wszystkich klawiszy, bo... całej nawigacji myszki na przykład NVDA. Do końca nie wiem, jak to... Ja w ogóle za bardzo myszkami skrzynizerowymi w przeciwieństwie Michale do siebie średnio... używam ich oczywiście, ale nie tak bardzo często, więc mogę też czegoś jeszcze na ten temat.
0: No ja jestem typowym klikaczem. Co jest dziwne jak na osobę niewidomą, ale okej, ja jestem klikaczem po prostu. Lubię wyklikać to i tamto.
4: Trochę jest niewidomy, to jest całkiem normalne, myślę. To takie osoby są i to jest bardzo okej.
0: Słyszę, że Robert chce tu coś tak, dopowiedzieć.
2: Tak, bo ja nie chciałbym być niesprawiedliwy w jakikolwiek sposób w stosunku do NVDA, więc nie chcę może bezpośrednio porównywać tych dwóch screen readerów, tym bardziej, że one pracują w zupełnie innych systemach też, ale chciałbym zwrócić uwagę jednak na tą możliwość obsługiwania przy pomocy touchpada, przy pomocy czy trackpada, jak to się tu nazywa. Przy pomocy gładzika.
4: Która tylko ma voice over i to jest ewidentnie, myślę...
2: To jest jakaś taka rzecz... Tak, proszę bardzo.
4: I jeżeli na przykład komuś przypadł do gustu, a są przecież tacy trochę takich użytkowników niewidomych jest, którym iPhone i iPod, generalnie iOS przypadł do gustu i bez problemu sobie radzą z nawigacją dotykową po tym telefonie, no to jest spora, myślę, szansa, że im się Macintosh spodoba, no bo nie dosyć, że mają wbudowany w system operacyjny gotowy screen reader, już teraz syntezę darmową, mam na myśli właśnie RealSpeak Agata, no to jeszcze mogą sobie zawsze posłużyć się tymi znanymi już wcześniej gestami. Myślę, że to jest spory atut.
0: No dokładnie, no i jednak tego oprogramowania dostępnego jest troszeczkę. Dobrze, Michale, w takim razie ja ci bardzo serdecznie dziękuję.
4: Jeszcze na koniec jedno zdanie chciałbym rozwiać, bo mówiło się, że jakby wszystko, że prawie wszystko, co z voice-overem, jakby wszystko, co jest dostępne, co jest na Apple'a, prawie jest pewne, że to z voice-overem będzie działać. I być może w iPhone'ie tak to jest, być może nowe programy projektowane już teraz pod Mac App Store też w ten sposób działają, ale spotkałem się ze sporą, może nie ze sporą, ale z iloma aplikacjami, które sobie tak zainstalowałem na Maca do testów, które z voice-overem działały mi średnio. To znaczy menu z reguły działało, jakieś tam przyciski działały, ale to nie była praca jakaś komfortowa. Ona wymagała albo dodatkowych zabiegów, na które w danej chwili nie miałem czasu, albo w ogóle nie była możliwa. A że miałem pod Windowsem gotowe zamienniki, no to był kolejny atut, żeby po prostu Macintosha olać. No tak brzydko to ujmę.
0: No dobrze, to głos istotny w tej naszej dzisiejszej dyskusji, bo okazuje się, że nie wszyscy są zadowoleni i zdarzają się użytkownicy, którym po prostu taka filozofia ma.

0: właśnie kolejny atut bez wątpienia produktów uniwersalnego projektowania Apple'a, jedynej takiej firmy na świecie co z technologii, co zawsze podkreślam, która bez problemu to wszystko po prostu działa.
1: Dobrze, zatem dziękuję Ci bardzo, Michale, za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. Zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej audycji. Oj, jeszcze moglibyśmy naprawdę dużo mówić, prawda, o tych komputerach z nadgryzionym jabłuszkiem w logu.
2: Sam widzisz, co masz napisane tam przed sobą.
1: No tak, mam napisane i to sporo, ale myślę, że żeby spiąć tę naszą audycję w jakąś logiczną całość i żeby zostawić naszych słuchaczy z jakimiś wnioskami, które sobie przetrawią w głowie i jakieś na pewno swoje wyciągną własne, to jeszcze tu na przykład mam takie pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Jak wygląda kwestia korzystania z gadu-gadu na Macu? Jest coś? Można? Łatwo można?
3: Tak, można korzystać z gadu, natomiast samo gadu nie dorobiło się jeszcze klienta na Maca, czyli programu oryginalnego gadu-gadu. Natomiast istnieje taki komunikator jak Adium, taka pochodna właśnie Pidgina, to specjalnie właśnie spopularyzowała się na komputerach Mac i jest to taki multikomunikator, który obsługuje między innymi protokół gadu-gadu, jak również inne protokoły typu tam Yahoo, czy Jabber, czy
1: taki
3: czy
1: myślę
3: inne,
1: odpowiednik gadu, Mirandy.
3: Troszeczkę. Tak, ale gadu-gadu można obsłużyć i z tego co wiem, aplikacja jest dostępna z VoiceOverem.
1: Robercie, potwierdzisz?
2: Nie wiem, czy zrobili to, ale mieli zrobić. Wiem, że nawet Twitter miał być tam na Adium zrobiony.
1: Akurat w systemach Apple'a to Twitter jest dosyć mocno zintegrowany, tak czy inaczej.
2: Tak, tak. A będzie jeszcze bardziej.
1: Dokładnie. Nie zapominajmy o użytkownikach korzystających z Braille'a. Jak to wygląda?
2: No, to jeśli chodzi o Braille'a, to... W tej chwili powiem tak, żeby być szczerym, mój Refresh Braille 18 nie lubi się z Lionem. Nie wiem, co się dzieje, czy to jest kwestia konieczności zaktualizowania jakiegoś softu w monitorze, czy to American Printing House for the Blind będzie to jakoś robił, czy też jest to niedoróbka zwyczajnie Liona, ale w Snow Leopardzie bezszmerowo to działało, choć nie było polskich tablic. Polskie tablice miałem, powiedzmy, w wersji beta od znajomych bodaj z Francji, ale działały. Natomiast w tej chwili tablice są już instalowane normalnie firmowo. One są 8-punktowy Braille tylko działa, bo przepraszam, 6-punktowy Braille, bo w 8-punktowym jakieś krzaki się pokazują. Jest, co ciekawe, również obsługa skrótów, polskich brajlowskich skrótów ortograficznych. Cóż, 30 monitorów obsługiwanych przez Bluetooth, a w ogóle ponad 40, jeśli nie 50 już w tej chwili monitorów w ogóle współpracujących z Braillem. Podłączy i po chwili się pokazuje na monitorze to, co się ma pokazać.
1: Oczywiście to, podejrzewam.
2: Problemy, aha. To, co mi sprawia problemy, to są klawisze do pisania na moim monitorze, które jakoś się rozprogramowały i to, co było oczywiste, że gdzie był backspace, gdzie był enter, w tej chwili gdzieś to jakoś poginęło, ale mówię, być może jest to kwestia niedoróbki Liona, a może jest to kwestia uaktualnienia softu wewnątrz już samego monitora.
1: Oczywiście podejrzewam, że wszelkiego rodzaju takie starsze monitory, które jeszcze przyłącza się za pomocą RS-232, nawet i z zastosowaniem jakichś przejściówek, będą mieć problem.
2: Szczerze wątpię, czy to zadziała.
1: Tak samo jedna rzecz, co mnie, szczerze mówiąc, no ale to mnie i myślę, że jeszcze kilku albo kilkunastu użytkowników troszeczkę odstręcza od bliższego zapoznania się z Lionem, czy w ogóle z macOS-em, z systemem komputerów Apple, to jest to, że niestety nasze sprzętowe syntezatory no nie będą działać, no ale to jest mankament chociażby tych, którzy by chcieli skorzystać z JOS-a przy pomocy SMP, aczkolwiek jakieś próby były robione, no Windowize znowu za pollem ma w przypadku ciągłego czytania problemy, więc to już niestety, jeżeli ktoś się bardzo przyzwyczaił do tych urządzeń, to
2: już takie czasy.
1: A szkoda.
3: Ale
1: a...

0: Mógłbym powiedzieć o rzeczy, która, takiej ciekawostce, która mogłaby, powiedzmy, w pewnym sensie zachęcić niektóre osoby do chociaż spróbowania skorzystania z voiceovera w Macu. Mianowicie, nie wiem właśnie, czy to takie coś istnieje w przypadku JAWS-a i Window Eye'a na Windowsie, ale w przypadku voiceovera istnieje coś takiego jak bardzo fajnie zrobiony tutorial, taki zestaw, powiedzmy, lekcji poglądowych, łącznie z ćwiczeniami, czyli zaczyna się od jakichś ćwiczeń z podstawowymi kombinacjami klawiszy WO, potem są ćwiczenia coraz trudniejsze i jest to taki już wbudowany tutorial
1: A czy
0: dostępny
1: jest to po
0: dla...
1: polsku?
0: Tak, jest po polsku.
1: No to rzeczywiście z polską dokumentacją, no dokumentacją jak dokumentacją, bo dokumentacja jakoś tam jest tłumaczona lepiej lub gorzej. Przez tych lepiej, przez tych gorzej nie będę już teraz wskazywał palcem. Przez kogo tak, a przez kogo inaczej. Natomiast prawda jest taka, że z tutorialami to jest ogólny problem. Kiedyś pamiętam, że były jakieś próby, na pewno coś były jakieś próby stworzenia takich tutoriali do JAWS-a. Z Window Eye'em, o ile dobrze pamiętam, to tylko i wyłącznie w anglojęzycznej wersji dostawaliśmy. No NVDA to radź sobie sam, dostajesz dokumentację, żadnych takich ćwiczeń nie ma do tego screenreadera. A jak jest super nową, to szczerze mówiąc nie wiem.
2: To jeszcze podsunę wam tylko skrót klawiszowy. Mianowicie, jak będziecie gdzieś w sklepie i będziecie chcieli rzeczywiście popatrzeć sobie w ten voiceover, to po pierwsze Command F5, żeby go włączyć, a po drugie, żeby to takie wprowadzenie usłyszeć. Jeśli się nie uruchomi automatycznie, bo czasem się uruchamia, to są to klawisze Control, Option, Command F8.
1: Trochę
2: Control
1: skomplikowany
2: Option Command
1: skrót,
2: F8.
1: szczerze mówiąc.
2: Dość.
1: Ale
2: Ale
1: warto
2: można jednym
1: zapamiętać.
2: skrótem się w to. Tak.
1: Mówi się o tym, już tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, że komputery Apple to są w porównaniu do pecetów urządzenia drogie. Tylko czy rzeczywiście one są drogie, porównując jeszcze koszty oprogramowania odczytu ekranu?
2: No, właśnie.
1: To jest
2: No
1: ciekawa
2: właśnie.
1: rzecz.
2: No właśnie. Pytanie retoryczne, prawda? Bo w tej chwili za $999 kupujesz MacBook Air, leciutki, mały komputerek, który w większości do takich zastosowań biurowych spokojnie wystarczy, nie mówię jakichś tam super multimedialnych. Kosztuje to pewnie w Polsce około 4000, za 4000 kupisz JAWS-a samego.
1: No, ktoś by mógł powiedzieć, że można sobie kupić jakiś komputer dosyć tanio gdzieś z drugiej ręki
2: I
1: i na
2: wrzucić
1: przykład
2: NVDA.
1: skorzystać z NVDA. Właśnie dlatego pytałem o te porównania.
0: No to na podobnej zasadzie można by kupić jakiegoś używanego Maca za nieduże pieniądze.
1: A no też się zgadza, bo jednak jakiś tam rynek wtórny się pojawia tych urządzeń, więc no, okazuje się, że można
2: Przy
1: tak,
2: czym
1: można
2: kupisz, kupując,
1: inaczej.
2: uży tak, kupując używanego Maca, kupisz go, jeśli to jest Mac z Leopardem, Snow Leopardem bądź Lionem, kupisz go już od razu z syntezą, prawda? Z screen readerem.
1: No właśnie.
0: I jeszcze taka jedna rzecz właśnie, może w przypadku osób słabowidzących, te Maci, przynajmniej stacjonarne, które mają ten duży ekran, no to jednak myślę, że po pierwsze wielkość tego ekranu, a po drugie jakość obrazu wyświetlanego na nim, który naprawdę nie męczy wzroku przy dłuższym, a przynajmniej mojego, przy dłuższym pracy, to naprawdę jest moim zdaniem wart tych pieniędzy. I taka jeszcze jedna, przynajmniej dla osób coś tam widzących, albo w ogóle widzących, uwaga. Zasadniczo, i to chyba się zgodzi sporo osób z tą moją opinią, sprzęty Apple'a są po prostu designersko, czyli w sposobie wykonania ładne.
1: A to nie da się ukryć. Ja jeszcze powiem o swoim wrażeniu. Kiedyś miałem możliwość no też sobie zobaczyć właśnie takiego MacBooka. To był bodajże MacBook Pro. I miałem okazję rozpakować go z pudełka. powiem szczerze, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło i to tak bardzo pozytywnie. Ja wiem, że to jest mało istotna rzecz, no bo z tego pudełka wyjmiemy to urządzenie i będziemy je mieć na stole i ono sobie będzie i będziemy na nim pracować. Ale co mnie naprawdę zaskoczyło, że tam każdy element po prostu pasował. Nie ma wielkich problemów. Ja zwykle miałem problem z tym, bo do mnie z racji wykonywanego zawodu przychodzi sporo komputerów, które no, są w oryginalnych pudełkach i trzeba coś z nimi zrobić, ja je później muszę spakować i odesłać. Bardzo często zdarza się tak, że po prostu okazuje się, że pudełko już jest pełne, a mi jeszcze na przykład zostaje zasilacz, jakiś kabel, instrukcja obsługi albo coś jeszcze. I nie ma tego gdzie wcisnąć. W Macu, przynajmniej w tym MacBooku, którego ja widziałem, nie ma absolutnie takiej możliwości. Tam wszystko jest tak idealnie dopasowane, no że po prostu nie widząc, wiadomo instynktownie gdzie co włożyć. Dodatkowo są takie jeszcze plastikowe, nie, takie bardziej kartonowe, to były ze sztywnego kartonu takie kształtki, które nam tą resztę całą bardzo ładnie wypełnią i tyle. I chowamy komputer i nie ma najmniejszego problemu.
2: Cóż można powiedzieć w 10 sekund?
1: No właśnie. Jeszcze panowie, na koniec kilka słów?
2: Było nam bardzo miło po prostu. No.
0: No, mamy przynajmniej nadzieję, że u przynajmniej takich osób, które po raz pierwszy o Macach słyszały, że dowiedziały się, że takie komputery istnieją, że to jest jakaś tam alternatywa dla komputerów PC. A tych, którzy zastanawiają się ewentualnie nad jakimś może zakupem, może nad przejściem na jakąś powiedzmy nową filozofię nadgryzionego jabłka, udało nam się pewne osoby w jakiś tam sposób do swoich tutaj doświadczeń przekonać.
1: Nie pracujecie ani jeden, ani drugi w Apple, dodajmy. Jeszcze dla porządku.
2: Nie dostajemy żadnych gratyfikacji. Albo przydałoby się skądinąd. Zapraszam, jeśli można przy okazji zareklamować.
1: Oczywiście.
2: Zapraszam na bloga poświęconego technologiom Apple w zastosowaniu do użytku przez niewidomych. Makowisko six.pl. To notabene domena Mikołaja, w której mnie był uprzejmy gościnnie przyjąć. www.makowisko.six.pl i tam, jeśli chcecie do mnie napisać, jeśli chcecie komentować to, co tam się ukazuje, lub być może będziecie mieli coś własnego do zaprezentowania, zapraszam. Można pisać też na adres makowisko@six.pl.
1: Ja myślę, że nie od rzeczy będzie, to szczególnie informacja dla tych, którzy słuchać będą tej audycji w ramach podcastu, wspomnieć o tym, że na naszej stronie na www.tyflopodcast.net pod tą audycją macie coś takiego jak komentarze. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości, to myślę, że warto zadać je w komentarzu. Odpowiecie, prawda? Będziecie zerkać co jakiś czas.
0: Jasne.
2: Tak, naturalnie.
1: Dobrze. Mhm. Zatem trzymamy za słowo. Jeżeli ktoś nie słuchał, a chciałby zadać jakieś pytanie, to prosimy śmiało pisać komentarze. A ja już dziękuję dzisiejszym gościom Tyflo Podcastu w Radiu N. Dziękuję Robertowi Hecygowi oraz Mikołajowi Rotnickiemu za współudział w dzisiejszym programie.
0: Dziękuję.
2: Dobranoc.
1: Do usłyszenia, a my spotykamy się już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko. Radio
3: N. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I to znowu my witamy 7 czerwca, tym razem 7 czerwca 2016 roku na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz z tej strony.
4: Patryk Fajrzewski po drugiej
1: stronie. Tak, znowu jesteśmy z wami i mamy dla was, drodzy słuchacze, chyba przedostatnią część cyklu.
4: Tak jakoś wychodzi.
1: Jakoś by na to wychodziło, ale nigdy nie wiadomo, co jeszcze nam wpadnie do głowy, bo temat jest naprawdę szeroki. Temat dotyczący cyfrowej telewizji satelitarnej i w ogóle cyfrowej telewizji. I już powiedziałem, zresztą doskonale wiecie o tym, bo wyświetla się to w tytułach waszych odtwarzaczy, że będziemy o tym dziś mówić. Będziemy mówić o odbiorze satelitarnej telewizji cyfrowej za pomocą naszego komputera. Czyli znowu będzie program DVB Viewer, znowu będziemy mówić o tego typu rzeczach, o tego typu oprogramowaniu, ale dziś jeszcze też porozmawiamy sobie na temat sprzętu, który nam będzie przydatny do odbioru telewizji satelitarnej. Ja dodam od razu, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to śmiało. 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Więc zaczynając od samego początku, Patryku, co nam będzie potrzebne do tego, żeby oglądać telewizję satelitarną za pomocą naszego komputera? W ogóle, co tak naprawdę wchodzi w skład zestawu do odbioru telewizji satelitarnej? Bo tu już nam się sprawa troszeczkę komplikuje.
4: Tak, tu sprawa nie jest taka do końca prosta. Przede wszystkim nie możemy tak do końca wziąć sprawy w swoje ręce. Więc zacznę może od tej najmniej przyjemnej części. Czyli zacznę od samego urządzenia, dzięki któremu nasz komputer widzi w ogóle sygnały satelitarne i jest je w stanie dekodować dla DVB Viewera. No to jest karta telewizyjna. I teraz takie karty możemy kupić nawet za około 300 zł. Natomiast to, co zakupiliśmy, troszeczkę też nie do końca wiedząc, czy to na pewno spełni nasze oczekiwania, no to na to urządzenie wydaliśmy około 600 zł w sumie.
1: Tak, i tu jeszcze trzeba powiedzieć, a propos w ogóle tunerów podłączanych do komputera, że trzeba zwracać uwagę na jeszcze jedną dość istotną kwestię. Mianowicie, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, to możemy wyróżnić tak naprawdę dwa rodzaje. Takie rzeczywiście karty do odbioru telewizji satelitarnej oraz tunery, które
4: tunery
1: są zewnętrznymi skrzynkami, które są zasilane z USB, ale które są podłączane do komputera, ale tak naprawdę są to zewnętrzne urządzenia i tego typu urządzeniami jest nieco trudniej sterować. To nie są typowe karty, tylko to są tunery, które można na przykład w jakiś sposób programować za pomocą komputera. I na to trzeba też zwracać uwagę, żeby po prostu się nie naciąć.
4: Więc to jest element tak naprawdę najtrudniejszy. Może powiedzmy, którą wybraliśmy kartę. To jest
1: TBS 5990. To jest firma Technotrend, tak?
4: Technotrend.
1: Jeżeli się nie mylę.
4: TurboSite.
1: A, TurboSite, tak, bo Technotrend to jeszcze inne, chociaż konkurencyjne tak naprawdę.
4: Tak. Zarówno TurboSite, jak i Technotrendy mają jakieś raczej większe niż mniejsze wsparcie ze strony programu DVB Viewer. Bo powiedzmy sobie szczerze, przysłowie co Windowsowe to nie do końca dobre, znowu kolejny raz znajduje zastosowanie. Otóż Microsoft wymyślił architekturę BMA, nie, BDA, przepraszam, Broadcast Driver Architecture. Wszystko ładnie, pięknie i cudownie, natomiast architektura ta nie przewiduje pewnych opcji stricte kablowych bądź stricte satelitarnych, więc każdy producent sterownika musi je rozwiązać na swój sposób w pliku sys, w obsłudze karty.
1: No, czyli Patryku, ta architektura BDA to jest jakby sposób, w jaki urządzenia tego typu, czyli różnego rodzaju karty telewizyjne,
4: komunikują się z systemem. I zwracają różne rzeczy o swoim stanie i tak dalej. Jest to jakiś tam standard, dość powszechnie stosowany, natomiast zdarza się tak, że powiedzmy BDA stanowi tam 60 czy 70% protokołu komunikacji, a jeszcze są komendy, na które karta magicznie reaguje zupełnie inaczej, bo są komendami ustalonymi przez producenta bądź przez kilku producentów, bo są podobne.
1: I to już jest wtedy rola programu do obsługi takiej karty, w naszym przypadku DVB Viewera, którego będziemy znowu polecać, żeby odpowiednio te komunikaty zinterpretował.
4: Dlatego, że komendy takie mogą dotyczyć prostych rzeczy, typu zmiana, powiedzmy, nie wiem, tylko pod gałęzi przełącznika w przełączniku DSEQC, a może to dotyczyć również jakichś bardziej złożonych w ogóle operacji dotyczących obrotnicy, jeżeli taką mamy podłączoną. Może to dotyczyć na przykład zamykania urządzenia, czyli podczas oglądania naciśniemy Alt F4 już do restartu USB bądź komputera. Nie włączymy sobie telewizji, bo nie tak zamknęliśmy urządzenie. No to mogą być różne dziwne przypadłości.
1: Ale generalnie, potrzebna nam jest karta. My polecamy
4: tak,
1: TBS-y.
4: Potrzebna nam jest karta. No, weszliśmy w dygresję dość duże.
1: My polecamy TBS-y. Jeżeli chcecie inne, to oczywiście jak najbardziej. Po prostu my te karty wytestowaliśmy z racji tego, że no, tu inwestycje były z naszych prywatnych pieniędzy. To też nie kupowaliśmy na przykład, nie wiem, 10 kart i nie testowaliśmy, tylko po prostu kupiliśmy te konkretne modele. Ja właściwie kupiłem jako pierwszy tę kartę. Okazało się, że dobrze działa. No to Patryk sobie kupił też tę kartę i też się okazało, że działa.
4: Że działa, po prostu działa.
1: Więc przypomnijmy jeszcze model, a jest to karta TBS 5990. Jest to karta z modułem CI, a tak naprawdę z dwoma modułami.
4: Nawet dwoma. Więc karta nie jest tania, karta, której możliwości przynajmniej w postaci modułów CI nie wykorzystamy, mam wrażenie, do końca, no bo dwa moduły to... dużo dobra w jednym miejscu.
1: Tak, to już jest dosyć sporo. No ale można, jeżeli ktoś ma ochotę, to może. I też jedna rzecz. Dzięki temu mamy tak naprawdę do swojej dyspozycji dwa urządzenia. To są dwa urządzenia w jednym i możemy sobie...
4: Z dwoma głowicami.
1: Tak,
4: nawet
1: mamy dwie
4: kabel
1: głowice.
4: Koncentryczny.
1: Tak, mamy dwa wejścia na konwertery. I możemy sobie po prostu w jednym momencie na przykład oglądać z jednego konwertera, z jednego wejścia, z jednej głowicy jeden program, a sobie na przykład nagrywać coś zupełnie innego na drugim. Jeżeli na przykład jest to program FTA albo mamy dwa moduły CI.
4: I to w praktyce działa.
1: Tak.
4: Po prostu jest.
1: Tak. Może powiedzmy, jak w ogóle wygląda taka karta? Bo to też jest dość ciekawe. To nie jest już taki malutki pendrive, jak w przypadku karty do odbioru DVB-T.
4: Nie, karta taka wygląda mniej więcej jak taki dysk 2,5 cala przenośny. O, to jest najlepsze, myślę, porównanie. Mały taki klocek prostokątny z dziurą na przedzie na dwa moduły CI, a z dwoma wejściami na kabel koncentryczny, zasilanie i USB na tyle obudowy. Przynajmniej te nasze TBS-y są metalowe.
1: Tak.
4: One są naprawdę po prostu dość solidne, takie... Może
1: mimo,
4: to
1: że made in China.
4: Ale wygląda dokładnie, wygląda tak dość sensownie.
1: No przy czym trzeba powiedzieć, że te karty się troszeczkę grzeją, to już od razu, one będą dość ciepłe.
4: Tak, operujemy zasilaniami typu 12, 18, czasem 23 V, więc no tam już coś grzać się może, grzać się nawet trochę powinno, więc jakoś to nie powinno też nas zdziwić. Co do innych kart jeszcze, dlaczego TBS-y, żeby ktoś nas nie posądził gdzieś tam o reklamę, tak jak już mówiliśmy, te po pierwsze wytestowaliśmy, po drugie szukanie na temat danego modelu, bo możemy sobie w tym momencie wejść, nie wiem, w popularny portal aukcyjny, czy to polski, czy zagraniczny, wyszukać kartę za 149 zł i zakładając, że jeżeli się nie okaże ona takim programowanym z komputera tunerem, tylko a faktyczną kartą, to możemy powiedzieć, no wow, zaoszczędziłem, tak? No tylko... Szczególnie osoby, które znają język angielski, powiedzmy, gorzej i nie czują się w nim biegle. Pierwszą rzeczą, jaką powinny zrobić, nawet pomimo tego, że się nie czują w tym biegle, no to jest zapytać po prostu na forum DVB Viewera w języku angielskim. Słuchajcie, mam taką kartę, czy mogę? My po prostu nie chcieliśmy trochę na to marnować czasu.
1: Zgadza się. Też jeszcze są polskie fora różnego rodzaju, na przykład forum Sadkuriera, gdzie też można jakąś tam pomoc, powiedzmy, uzyskać. Aczkolwiek u nas w Polsce mam takie wrażenie, że ten odbiór za pomocą programu DVB Viewer i podobnych nie jest tak bardzo rozpowszechniony.
4: Jeszcze nie jest aż tak popularny.
1: U nas, jeżeli już, to raczej korzysta się z tych Dreamboxów, z tych tunerów tego typu.
4: Tak, dekodery bazujące na małym, niewielkim Linuxie. Mniej lub bardziej legalne oprogramowanie może na tym być uruchomione, również alternatywne oprogramowanie dla tunerów z rozszerzonymi możliwościami podobnymi do DVB Viewera. No ale to takie rzeczy obsługujemy z pilota, więc średnio dla nas.
1: I są jakieś takie możliwości, że można tymi tunerami sterować w ograniczonym zakresie przez przeglądarkę. Ale to są rzeczy, które... No były dobre może tam powiedzmy z 5 lat temu.
4: Michale, w ograniczony sposób to można nawet przez RS-232 i czytać jego zwrotną, tak? Co on tam odpowiada, taki tunel.
1: No tak, to też można, ale my tego nie polecamy. Aczkolwiek znam osobiście człowieka, który w ten sposób się bawi i korzysta z telewizji i można. Natomiast no ja jednak wolę coś zrealizować w wygodniejszy sposób.
4: Tak, chociaż to też musi być ciekawe doświadczenie, muszę się tym kiedyś pobawić chwilę dłużej niż tam tylko pooglądać taki interfejs.
1: No dobrze, to mamy tak, to mamy kartę. Załóżmy, że mamy już kartę i chcemy sobie teraz coś do tej karty podłączyć.
4: Tak naprawdę karta jest najbardziej egzotyczną częścią zestawu, bo to ona może powodować najwięcej niekompatybilności w naszym środowisku i naszej całej instalacji. Dlatego jej poświęciliśmy tyle czasu i dygresji. Natomiast dalej będzie nam potrzebny standardowy zestaw satelitarny.
1: Albo coś więcej.
4: Zawsze można mieć więcej.
1: Ale dobrze, idźmy po kolei.
4: Jako minimum postawiłbym standardowy zestaw satelitarny, czyli mniej więcej to, co operator daje nam do normalnego dekodera, ale może troszeczkę rozbudujemy taki zestaw. Więc przede wszystkim będzie to talerz. Antena satelitarna.
1: Rzeczywiście wyglądem talerz przypominająca. Taka okrągła,
4: tak,
1: blacha.
4: Po prostu blacha.
1: O średnicy, tam nie wiem ile, 90 cm najlepiej, 120, 150.
4: Słuchaj, no,
1: im więcej, tym lepiej tak naprawdę.
4: Tak, choć wiadomo, że tak naprawdę większe rozmiary liczą się bardziej wtedy, kiedy chcemy się tym bawić, bo nie jestem sobie do końca w stanie wyobrazić, że niewidomy będzie na każde swoje zawołanie na zasadzie, a teraz zmienię sobie na Astrę, a teraz zmienię sobie na Astrę brytyjską, 28 stopni, będzie po prostu wchodził na ten dach i zmieniał to jeszcze z miernikiem sygnału
1: takie
4: i dokręcał stare, to wszystko.
1: Takie stare mierniki to jeszcze tam dawały jakiś zwrotny sygnał. Jak ostatnio u mnie był specjalista, który ustawiał mi dokładnie jeszcze tę satelitę, to miał taki miernik, który no powiedzmy, że osoba niewidoma byłaby w stanie jakoś przynajmniej ten sygnał zwrotny zinterpretować, bo kiedy udało się namierzyć ten odpowiedni sygnał, no to wydawał z siebie tam taki pisk. I to było jeszcze, ale nie, jeżeli chodzi o ustawienie, naprawdę polecamy.
4: Nie polecamy, polecamy się skontaktować
1: z lokalnym fachowcem. Na pewno kogoś tam macie takiego, przyjdzie, ustawi, wszystko pomontuje, za nastawienie skasuje jakąś stówkę.
4: Przy czym znowu to jest to samo, co z DVB-T, może troszeczkę bardziej w kierunku fachowców, ale nadal jest to tak, że możemy natrafić na pięknego, dystyngowanego pana, który zajmuje się tylko satelitą, ale zdarzy się w dość sporej części przypadków, że przysłowiowy pan Franek który robi to od 10 lat, też ustawi antenę satelitarną i po prostu będzie działać.
1: No na przykład u mnie był taki pan już starszy, który jak się go zapytałem o obrotnicę, czyli o temat naszego kolejnego odcinka, no to zrobił wielkie oczy i się zastanawiał, o co tu tak naprawdę mi chodzi, bo przecież nikt tego już nie używa, więc po co mi coś
4: ale antenę,
1: takiego?
4: Ale antenę ustawił dobrze.
1: Tak, antenę zestawił dobrze, na tym się znał i wiedział, jak to zrobić, więc no, to nie jest tak, że się pan nie znał na swojej robocie, bo się znał, po prostu znał się na swoim wycinku, no bo rzeczywiście mało kto, szczególnie w jakimś niewielkim mieście, chce się bawić w obrotnicę. Ale jest, mamy antenę. Tak generalnie do odbioru w standardowych warunkach to ile? 90? Średnica 90?
4: Minimum 80, 90 lub 100. Znów, nie będę polecał konkretnych firm. Szczerze mówiąc, na doborze samej czaszy, samego tego kawałka metalu się po prostu nie znam.
1: Tu lepiej kogoś zapytać, fachowca.
4: Zwróćmy uwagę na... Ja uważam jedno. Nie warto oszczędzać. Dlatego, że jeżeli przeoszczędzimy sobie na antenie, to możemy się cieszyć przez pierwszych parę miesięcy, a potem przyjdzie jeden, drugi, piąty śnieg. Pogoda jest kapryśna w Polsce i raz popruszy na pół milimetra, a raz będzie minus 20. Zrobi się jeden, drugi, piąty sopel lodu, a z soplem lodu odejdzie na przykład farba talerza, który straci swoją strukturę, a nawet mikro otworki w talerzu to już jest przepuszczanie jakiejś tam części mikrofal. Operujemy na sygnałach rzędu dziesiątych części decybela, więc każda odrobinka jest gdzieś tam ważna. Więc jeżeli taki talerz nam się odkształci, kilkukrotnie, a czasem takie odkształcenia lubią się potęgować, bo powierzchnia jest inna, więc inaczej przylega do tego odkształconego kawałka i to się pogłębia. Więc naprawdę nie polecam tutaj iść w wybitną taniość.
1: To jeszcze ja taką ciekawostkę podam i powiem, ale to naprawdę jako ciekawostka, bo to już są rozwiązania przemysłowe, że operatorzy telewizji kablowych radzą sobie z zimnem w ten sposób, że mają anteny satelitarne podgrzewane. Ale to już jest rozwiązanie przemysłowe i no sporo droższe w implementacji.
4: Tak, to już jest dość drogie rozwiązanie.
1: Także raczej nie do domu, ale to tak w ramach ciekawostki przyrodniczej.
4: Co do rozmiarów, podsumowując, 90 do 110, 80 do 110 to są dobre rozmiary. Powyżej 110... Chyba moim skromnym zdaniem kwestia zaczyna być taka, że zysk, to co dostajemy względem ceny takiej anteny jest coraz mniej współmierne.
1: I wtedy się przydaje, jeżeli chcemy odbierać jakieś dalekie sygnały, jeżeli chcemy obracać tym talerzem, no ale wtedy będą potrzebne kolejne inwestycje w postaci obrotnicy.
4: I wtedy wzrost kosztów jest jeszcze bardziej logarytmiczny, dlatego że im większa antena, tym większa obrotnica jest potrzebna, o większym udźwigu.
1: Tak, o większym udźwigu, oczywiście.
4: Takie obrotnice jest coraz trudniej dostać i koszty naprawdę mogą wzrosnąć nam do
1: A też dla osoby niewidomej nie każda obrotnica jest dobra. To już powiedzmy od razu.
4: Tak, są pewne systemy, które nam pozwalają, o których opowiemy ściślej w następnej audycji, natomiast są pewne systemy, które nam pozwalają pomóc sobie trochę przy nastawianiu takiej obrotnicy i takiej anteny.
1: Zgadza się. Ale to nie koniec, bo mamy na razie dwa elementy. Mamy kartę, mamy, no powiedzmy, że kabel. Tu coś o kablu? Chyba nie jest jakoś specjalnie
4: standardowy
1: istotny.
4: Kabel koncentryczny, jak najmniejsze straty. Okablowanie po prostu dobre. Standardowe, satelitarne, każdy powinien gdzieś tam wiedzieć. Zapytany w salonie nawet zakupu, tak? Bo zakładam, że kupujemy sprzęt zewnętrznie. Bo to jest często tak, że zamawiając usługę na przykład od polskiego operatora bądź operatora spokrewnionego z Francją, dostajemy dekoder, fizyczne pudełeczko, dostajemy nawet antenę, chyba nawet 80 już teraz, kiedyś 60 lub 70. i wszystkie potrzebne rzeczy.
1: I nawet montaż dostaniemy chyba w tej cenie, jak dobrze pamiętam.
4: Tak, tak, przynajmniej w pierwszej. Pierwsza jest na pewno montowana za niewielką opłatą albo jakoś za prozaicznie tam niską cenę. W każdym razie, no dostaniemy montaż, tak, ale no może to się okazać przymało.
1: Tak, tym bardziej, że od operatora takiego naszego nie dostaniemy jeszcze jednego elementu, o którym za chwilę. Dobrze, więc mamy antenę, kabel, kartę, konwerter.
4: Konwerter. Jakoś trzeba to odebrać.
1: Co to w ogóle jest? Jak to wygląda? Co chodzi z tym konwerterem? Po co nam to?
4: Konwerter to jest takie ciekawe urządzenie. Mój opis, że wygląda to jak grzybek, taki większy, nie będzie dobry i obrazodajny. Natomiast nie za bardzo umiem to urządzenie opisać jakoś lepiej. Jest to po prostu kawałek plastiku z elektroniką. Zakończony taką okrągłą głową, taką główką śmieszną, spłaszczoną zresztą na samej górze, który musi się patrzeć w oś anteny, jakby. Dlatego, że to tak naprawdę konwerter zajmuje się po pierwsze uchwyceniem wszystkiego, co znajdzie się w ognisku anteny, a następnie zniżeniem tych częstotliwości, wszak operujemy w paśmie 10,6 do 12,75 GHz, zniżeniem tych częstotliwości do bardziej użytecznego zakresu pasma, tak, czyli od 900 do 2150, zdaje się, MHz. Bo tak skonwertowane i obniżone pasmo będzie w stanie lepiej zostanie przeniesione kablem koncentrycznym do tunera.
1: Czy tu też byśmy coś radzili konkretnego, jeżeli chodzi o konwertery? Na coś zwracać uwagę?
4: Ja wiem o jednym, który działa dobrze do tak zwanych wycieczek. Czyli jeżeli naprawdę chcemy się bawić i nie mamy nic innego do roboty, tylko chcemy się satelitą bawić i jeszcze mamy do tego niezłą antenę, to mam nadzieję, że nie będzie to jakaś wielka reklama. Ja widziałem ten konwerter w praktyce na urządzeniu zewnętrznym, czyli nie pod DVB viewerem, tylko pod dekoderem. Na takiej antenie około 2-metrowej. To był, zdaje się, konwerter Inverto Black. Natomiast tak zwyczajnie, jeżeli chcemy skompletować zestaw. Wszystko, jedyny parametr, na który powinniśmy gdzieś tam zwracać uwagę, przy czym zakładam, że powinniśmy, tak, bo tak mówią stare podręczniki do satelity, jest tak zwany parametr temperatury szumu, bądź noise figure, bądź noise temperature, bądź po prostu poziomu hałasu, wyrażony w dziesiątych częściach decybela, czyli jak, ile konwerter wprowadza własnego szumu. Jednej szkoła była taka, że jeżeli było coś koło 0,8, jeżeli było coś koło 1, no to było przeciętnie. 0,4, 0,3 decybela to było dobrze, to było świetnie. Dziś konwertery najczęściej takie w cenie, powiedzmy, do tam kilkudziesięciu złotych, bo to mówimy o mniej więcej takim wydatku. No takie konwertery składane są małą chińską rączką na jeszcze krótszej nocnej chińskiej zmianie. Jak tam pan Sir Huo napisze, że figura hałasu wynosi 0,1, to jest dobrze. Jaka ona jest w praktyce, musielibyśmy
1: tego nie wie nikt.
4: Podejść do laboratorium i zmierzyć.
1: Ale że 0,1 wygląda ładnie na papierze.
4: Oczywiście są marki konwerterów, gdzie jest to nieco lepiej testowane i jest to gdzieś tam lepsza jest ta kontrola jakości. Natomiast znowu zysk między konwerterem za, powiedzmy, nie mówię o konwerterach takich typowo za 10 czy 15 zł, a zysk między konwerterem za około 50 zł, a konwerterem za ciężkie 120 zł będzie parę procent na skrajach sygnału. Więc teraz znowu pytanie, czy naprawdę zależy nam na wybitnie wielkiej instalacji, czy zależy nam na posłuchaniu sobie Radia Sodberda i obejrzeniu jeszcze ulubionej stacji informacyjnej. Bo wiązki tych satelitów, czyli zarówno Hotberta, jak i Astry 19 Wschód, no to są silne wiązki i tu naprawdę...
1: Dlatego szczególnie na Hotberdzie mamy dużo rzeczy skierowanych przede wszystkim do Polski. I tak naprawdę Hotbird i Astra to są te dwie satelity, Astra 19 Wschód, to są rzeczy, które przede wszystkim odbieramy w Polsce.
4: I o tym też chciałem, o tym
1: no
4: też chciałem powiedzieć.
1: I jak to zrobić? Bo można, bo słuchajcie, można za jednym razem odbierać te dwie satelity.
4: To jest jedna z niewielu sytuacji w życiu, kiedy można zjeść ciastko i mieć ciastko. Bo to można zainstalować sobie zestaw dwóch konwerterów lub jeden podwójny. To już do tego stopnia się zrobiło popularne, że są urządzenia, które są po prostu podwójnym konwerterem z wbudowanym mikrokontrolerem DISQC, tak, czyli Digital Satellite Equipment Control, to jest standard wymyślony przez Eutelsat właśnie po to, żeby mieć więcej niż jeden konwerter przy czaszy i żeby tym jeszcze kontrolować świadomie, co do czego. Można zakupić właśnie zestaw dwóch konwerterów lub nawet właśnie jedno takie urządzonko, które ma rozstaw 3 bądź 6 stopni, a czasem regulowany rozstaw. Bo to możemy sobie, że tak się wyrażę, zezować. Wtedy te konwertery po prostu wizualnie wyglądają jakby tak patrzyły trochę jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz, stąd to się nazywa zez. Taka pozycja. To nie jest tak do końca ładnie wprost, tylko jedno jest troszkę pod skosem takim, drugie troszkę pod skosem innym, ale wtedy one są, wiadomo, odpowiednio bliżej czaszy i tak wychwytują to bardzo prawidłowo. Sygnał. Więc wtedy możemy sobie na przykład zezować pozycję 13 stopni wschód, czyli Hotbird, albo do Eutelsata 16, albo do Astry 19,2.
1: Tak, jak gdzieś czytałem nawet, że są instalacje, w których tego typu przełączniki stosuje się w liczbach większych niż 2, bo i wtedy możemy sobie łączyć to w ileś takich konwerterów możemy łączyć ze sobą i możemy sobie ustawiać w ogóle ileś tam tych kątów i możemy mieć tak naprawdę ileś tych konwerterów patrzących w różne strony. Nie wiem, na ile tak, jest dlatego, to skuteczne.
4: Dlatego nawet wiesz co, dość skuteczne jest, choć paradoksalnie sprawdza się na trochę mniejszych antenach, bo musimy pamiętać, że jak ten konwerter sobie stoi na wprost anteny, to ta sama odległość w centymetrach w linii prostej między konwerterem a anteną 70 cm złapie nam z ukosa trochę większy kąt niż ta sama odległość między anteną 120 cm. Bo powierzchnia samej anteny jest większa. Więc to wszystko skupia się na dużo większej średnicy, więc i kąt musi być dokładniejszy. Więc paradoksalnie, duża antena dobrze ustawiona łapie więcej, ale łapanie, ja to się śmieję, krakowskim targiem za jednym zamachem lepiej się sprawdza na nieco mniejszych antenach.
1: Tak.
4: Przy czym też nie popadajmy ze skrajności w skrajność i nie róbmy instalacji 4 konwerterów na antenie 60.
1: No nie, bo to
4: też nie pyknie.
1: Bo to się może nie udać po prostu. To się może nie udać. I będą z tego problemy i my będziemy niezadowoleni.
4: Natomiast istotnie tak instalacje wielokonwerterowe widziałem. Od lewej Eurobert 9, w centrum Hotbird 13, po boku Hotbird 16, Eutelsat 16 już cudem i Astra 19, a nawet jeszcze czasami ktoś przy antenach 110, 120, Astra 23 na Czechy spokojnie doczepi. Widziałem takie instalacje, można.
1: Można, jeżeli się chce i w ten sposób ktoś się decyduje, to można bawić się w ten sposób, chociaż chyba jednak lepiej już w tym momencie zainwestować w obrotnicę, bo tak naprawdę cenowo wyjdzie podobnie.
4: Wiesz co? Ale zdywersyfikowanie tego po dwóch antenach i zrobienie na przykład, to już na chwilę przechodzimy do trybu zaawansowanego, za chwilę znowu zaczniemy ładnie i grzecznie objaśniać, ale na przykład zrobienie sobie dwóch anten na tym samym maszcie. Na jednej kolejno Eurobird, Hotbird, powiedzmy, że Eutelsat i no, Astra 19. Druga antena na przykład ustawiona na 28, czyli na Astrę brytyjską. I tutaj od lewej Astra 23 na konwerterze i na drugim konwerterze na przykład nawet 42 wschód do Turksata i to nawet też się może udać.
1: Nie, no to się...
4: Nawet o taką dużą odległość.
1: Nie, no oczywiście.
4: I wtedy na dwóch antenach mamy zdywersyfikowane ileś konwerterów. Nie ma aż takiego ścisku i mamy duży zakres nieba, no ale to nie jest zakres elastyczny, tak?
1: I to... można to chyba wtedy jeszcze nawet jakoś połączyć sobie, że tak naprawdę wszystko sprowadzamy do jednego odbiornika,
4: kabla.
1: Tak? Tak,
4: jednego odbiornika, wtedy. Oczywiście.
1: Stosujemy,
4: w tak? Unicable to jest bardziej tak, można już Unicablem testować i próbować, ale no to już jest wyższa zabawa. Ja bym to chyba jednak zrobił właśnie na konwerterach.
1: Jeszcze dodatkowy przełącznik.
4: W jednym z jednym. Mhm. Mhm. Tak.
1: Tak, ale to wtedy, no to wtedy wymusza nam robienie jakichś dodatkowych jeszcze zabaw w DVB Viewerze i programowanie tak naprawdę tych przejść między konwerterami.
4: No niestety.
1: A to już jest rzeczywiście rzecz zaawansowana i szczerze mówiąc, no ja bym osobom szczególnie początkującym tego nie polecał, jeżeli ktoś...
4: My chyba też.
1: No,
4: nie.
1: Jeżeli
4: po prostu
1: ktoś,
4: nie. Za dużo.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę już tak sobie więcej nieba obejrzeć, to chyba jednak lepsza będzie opcja z obrotnicą, ale dobra.
4: Bo wydatek jednorazowy, ale po prostu będzie działał.
1: Dokładnie. Więc teraz myślę, że to już mamy ten teoretyczny wstęp w zasadzie za nami.
4: Tak.
1: No a teraz możemy już przejść do rzeczy, czyli do kwestii, jak to właściwie wszystko działa i na co zwracać uwagę w przypadku odbioru telewizji satelitarnej za pomocą komputera.
4: Co czuję się w obowiązku pokazać na pewno, to skanowanie programów. I nie obejdzie się bez teorii, bo to nie jest tak, że przejdziemy od razu pięknie,
1: że
4: ładnie.
1: Że wciśniemy jeden przycisk i nam wszystko się zrobi.
4: Nawet nie to, że przejdziemy od razu jeszcze do prezentacji, bo przecież skanowanie programów normalnie jest tak, że w DVB-T, powiedzmy, ktoś nam tam mówi, emisję rozpoczęto na kanale 56, ewentualnie w nawiasie jest podana częstotliwość. A na satelicie częstotliwość, jak sama nazwa mówi, jest ten parametr, tak naprawdę nazywa się częstotliwość centralna. Więc bawy jest nieco więcej, bo są jeszcze kolejne parametry, które trzeba sobie zapamiętać, żeby wstroić odpowiednio naszą ulubioną paczkę programów. Zwykle przykładowe parametry jakiegoś programu mogą wyglądać na przykład jako częstotliwość 10.815 GHz, polaryzacja pozioma, szybkość transmisji symboli lub symbol rates lub SR 27500 i FETS powiedzmy 3/4 /4 /3/4. A co po niektórzy bardziej wytrwali mogą jeszcze podać dane typu audio PID, wideo PID i PCR PID powiedzmy, no, tak żeby było kompletnie. A no po co to wszystko?
1: Żeby życie utrudnić, ktoś by mógł powiedzieć, ale nie, w tym szaleństwie jest metoda.
4: Częstotliwość jest, wiadomo, odpowiedzialna za częstotliwość. Jest to główny parametr, który będzie nam potrzebny. Następnym parametrem jest polaryzacja. W satelitach robi się to tak, że teoretycznie na tej samej lub bardzo bliskiej częstotliwości w dwóch różnych polaryzacjach mogą nadawać dwie różne paczki programów, bądź programy pojedyncze. O tym też za chwilę zaraz powiemy. I tu już się kończy miłe, tu już się kończy część zrozumiała, tu już się zaczyna, można powiedzieć, technika. Dlatego, że kiedyś polaryzację zmieniało się magnetycznie. Zmieniało się blaszkę, która w konwerterze ma być odpowiedzialna za sygnały. Dziś zmienia się to kontrolą napięcia. Jak jest podane jedno napięcie, to jest polaryzacja pozioma. Jak jest podane drugie, wyższe, jest pionowa. to zmienia się tonem 22 kHz, zdaje się, podanym przez tam jakąś chwilę i po prostu konwerter, elektronika wie, że to ma się zmienić polaryzację.
1: Tak, i to są te u nas najczęściej spotykane polaryzacje, ale są jeszcze inne, tak? Jest jeszcze chyba kołowa, dobrze kojarzę?
4: Tak, no w sumie są cztery, tak. To jest pozioma, pionowa, to są liniowe. Dalej są jeszcze polaryzacja kołowa, która też się jeszcze, żeby było kolorowo, dzieli na tak zwaną prawoskrętną i lewoskrętną, w języku angielskim right hand i left hand, jeżeli ktoś by szukał dalej danych i materiałów na ten temat.
1: Ale czy my się tymi kołowymi musimy jakoś przejmować? Chyba nie.
4: Dopóki nie próbujemy łowić kanałów zza wschodniej granicy, to nie musimy się przejmować. Na większości europejskich satelitów się tego po prostu nie używa. Albo są to wyjątki wyjątków.
1: Nas interesuje pionowa i pozioma.
4: Tak. Następnie mamy parametr symbol rate. Niedopisanie w parametrze symbol rate jednego zera spowoduje, że programy nam się nie wyszukają, choć całą resztę parametrów mamy dobrze. Co to tak naprawdę jest? Może ty będziesz to umiał bardziej obrazowo powiedzieć. Ja powiem, jak to wygląda w praktyce.
1: Ja spróbuję zrozumieć i przetłumaczyć, okej.
4: Okay. Symbol rate to jest szybkość transmisji, ale nie w bitach czy kilobitach. Jest to szybkość transmisji w bodach. Więc wracają do nas sentymentalne ustawienia portu szeregowego, gdzie ustawiają się na 9600. Chodzi o to, że szybkość transmisji 27500 to się równa 27500 zmian w ciągu sekundy. Ale zmiana zależnie od modulacji może na symbol przynosić n bitów.
1: I te n jest zależne od jakich parametrów?
4: Od typu modulacji tak naprawdę. A użyteczne n, czyli użyteczne n bitów jest zależne od korekcji i typu modulacji, czyli od parametrów EC i od typu modulacji.
1: Wiesz co, ja myślę, że ja bym po prostu powiedział, bo w tym momencie naszym słuchaczom naprawdę zagmatwamy mocno obraz i wiemy, że eksperci od satelity powiedzą, że mówimy tu jakieś herezje, ale myślę, że tak można powiedzieć, że generalnie chodzi po prostu o jakość, o bitrate tak naprawdę.
4: Może nie tyle bitrate, ile dopuszczalną pojemność w paczce. O. Jeżeli widzimy program z SR-em 1800, 3000, 2000, no możemy być pewni, że jest to albo paczka kilkunastu stacji radiowych, albo jeden przekaz w wersji jakiejś dosyłowej. Jeżeli widzimy 27500,
1: no to będzie kilka programów telewizyjnych prawdopodobnie, tak?
4: Tak, to w zależności od zdolności pakowawczych operatora możemy w takiej paczce znaleźć od powiedzmy 7-8, to jest taki rozsądny wynik, do nawet 20 programów telewizyjnych i jeszcze 25 radiowych, tak zrobił Iran. Na przykład jest paczka irańskiego nadawcy, która ma chyba 16 programów wideo, z czego jakaś część w HD, i 22 stacje radiowe, z czego wszystkie za wyjątkiem jednej czy dwóch w AAC plus 32 kbps. No ale się pomieścił. Nie, to wyrobił się.
1: Można,
4: w danym
1: można. Tak, bo zazwyczaj to jest tak, że po prostu dostajemy jakiś kawałek tego pasma na satelicie, tak? No i mamy to do swojej dyspozycji i możemy sobie...
4: I to się multipleksuje dla wygody, czyli tak. To jest znowu takie DVB-T do kwadratu, jedna wielka paczka, w której jest ileś dziesiąt malutkich streamów danych po parę kilobitów na sekundę, kilkanaście strumieni wideo, kilkanaście, ale nieco większe strumieni audio, bo na przykład przypadają dwa lub trzy per stacja, no bo to są ścieżki polska, angielska i jeszcze deskrypcja na przykład. Albo że kanały nie wszystkie są z Polski, no to jest powiedzmy polska, angielska, węgierska, rumuńska, węgierska deskrypcja i polska deskrypcja na przykład. No, różne kombinacje mogą być. Wideo najczęściej jest ścieżką pojedynczą. Czasem zdarzy się, że są i wideo różne strumienie. I wtedy jest dopiero zabawa, wtedy nawet DVB Viewer sobie średnio z tym radzi, z obrobieniem tego, ale nagranie takiego transpondera i odtworzenie potem gdzie indziej, na przykład na odtwarzaczu DVD, już może pomóc. Jako wybór scen wybieramy inną scenę i jest.
1: Sprawa wygląda po prostu tak, że nadawca dostaje taką swoją właśnie przestrzeń, w postaci takiej paczki na przykład. No i zazwyczaj nadawca to sobie jeszcze to rozdziela na ileś programów, no bo teraz platformy no często mają tak, że mają jakieś tam wiele, wiele tych programów. W ogóle jeżeli chodzi o kwestie zależności, kto, gdzie i jak nadaje na satelicie, to jest niezły łańcuszek czasami.
4: Są
1: tak naprawdę
4: pewne reguły, ale to jest niezłe, dokładnie, to...
1: To jest po prostu na zasadzie takiej, że jest sobie jeden jakiś malutki program satelitarny, który sobie nadaje, a od tego jest jeszcze tam do właściciela tej satelity kilku, co najmniej pośredników bardzo często.
4: Dokładnie. W skrócie możemy wyróżnić, bo to są o tyle przydatne pojęcia, że powiedzmy sobie wprost, ludzie na forach, czy to Satkurierze, czy nawet mniej jakby poważanych i szanowanych forach, ludzie bardzo często piszą slangiem na temat takiej telewizji. Więc trochę tego slangu postaram się przemycić po drodze gdzieś między wierszami. To, o czym mówimy teraz, dzieli się na kanały SCPC i MCPC, czyli odpowiednio single channel per carrier lub multiple channel per carrier. Czyli chodzi o jeden kanał nanośną lub wiele programów nanośną, czyli tak zwany multiplex, tak? Już taka
1: cała
4: typowa
1: paczka. Mhm. Tak, no bo czasem się zdarza, że gdzieś tam nadaje tylko jedna, tak, jedna stacja. Szczególnie na tych
4: Tak się robi szczególnie na tych mniej obleganych pozycjach, tam tak. Gdzie dosyć ma charakter przemysłowy, na przykład do nadawców kablowych. Tam jest po dwie stacje w paczce, ale jakość jest fajna. I niejednokrotnie niekodowana, paradoksalnie, z różnych egzotycznych pozycji, ale o tym powiemy w audycji o obrotnicy. Dlaczego?
1: Bo to jest też ciekawe i to jest w ogóle... Telewizja satelitarna, z jednej strony to może się tak wydawać, że to jest, no, oglądamy sobie nasze najpopularniejsze, ulubione programy, ale kopiąc w tym głębiej, to możemy naprawdę mieć dostęp do wielu, wielu ciekawych rzeczy, do których nigdy wcześniej dostępu byśmy nie mieli. Tu wcale nie chodzi o jakieś rzeczy, nie wiem, niezgodne z prawem, bo sporo różnych sygnałów satelitarnych dostępnych jest zupełnie za darmo, tylko trzeba wiedzieć, gdzie tego szukać.
4: Dokładnie, i to jest jedyne utrudnienie, że po prostu nadawca, powiedzmy, korzystając z takiej dosyłki, po pierwsze nie koduje, na przykład, żeby zaoszczędzić pasma na dane dotyczące kodowania, tak to zabiera jakiś tam wycinek pasma, a po drugie wychodzą często z założenia, że skoro my nadajemy na egzotycznej pozycji, no
1: coś
4: to
1: tak
4: jest szansa,
1: nie
4: że ogląda nas nikt
1: tam.
4: Dokładnie, nie ogląda.
1: Jako przykład chociażby może posłużyć ostatnio Eurowizja, tak? Którą mogliśmy sobie oglądać w przekazie zupełnie takim...
4: Naprawdę przemysłowym.
1: Naprawdę przemysłowym, w dobrej jakości, bez komentarza polskiego.
4: I żadnego innego,
1: oglądaliśmy sobie po prostu to, co dostawali nadawcy telewizyjni. To było dostępne zupełnie za darmo, jeżeli ktoś wiedział, gdzie się wstroić, gdzie wejść, jak tego poszukać, no bez problemu się udawało. Dobrze, to teraz jeszcze co my tam mamy? FEC jeszcze mamy, tak, z tych parametrów?
4: Tak. FEC jest relatywnie najprostszym z nich, dlatego że jest to... tak zwana korekcja błędów, to jest Forward Error Correction, tak naprawdę pełny skrót. Chodzi o to, na ile bitów danych przypada bit korekcji. Czyli jeżeli widzimy ułamek 7-8, oznacza to tyle, że na 8 bitów 7 będą stanowiły dane, 8 bit to korekcja.
1: I jak tu, jak to wygląda? Im niżej, tym lepiej, czy im wyżej?
4: Im
1: jak
4: niżej,
1: to czytać?
4: Tym lepiej. Im niżej, tym lepiej.
1: Czyli na przykład 3/4 jest lepsze od 7-8.
4: Zdecydowanie. I to jest odczuwalnie lepsze. Jeżeli mamy z jakiejś egzotycznej pozycji dwa transpondery na skraju, pierwszy 7-8, drugi 3-4, nawet z tym samym SRM nadające, bo to też trzeba powiedzieć, że parametr SR, wracając jeszcze, jest często określany jako czułość programu, bo typowo stosowane wartości dla dużych gigantów typu Hotbird to 27500, 22000 na przykład. No może się zdarzyć 6900, 6111. To są takie dość typowe. 6111 i 6900 to w trybie SCPC, czyli właśnie pojedynczy kanał per paczka. Ale nadawcy często utrudniają swoje dotarcie do siebie właśnie przez egzotyczny SR. Oto na przykład są paczki nawet z polską zawartością nadawane z SR-em 850.
1: No to bardzo
4: tak,
1: nisko.
4: Nie przesłyszeliście się Państwo, 850. I teraz proszę sobie wyobrazić, że na przykład dekoder w dokumentacji ma napisane, że on umie tylko od 3 megasymboli, czyli od 3000 wzwyż.
1: No a to tu się nie uda.
4: Nie zabawimy się. Dlatego zakładam, że SR dla obydwu paczek jest taki sam i wynosi powiedzmy te 22 tysiące. To paczka z SR-em 7.

0: tryby hybrydowe typu 3/5, ale dodano też tryb 9/10 na przykład FEC. Tak, gdyby komuś było mało,
1: to może.
0: Ochrony to można dać jeszcze mniej.
1: No tylko to już rzeczywiście robi się ewidentnie po coś. Nie wiem, czy z oszczędności, czy tylko po to, żeby to trafiło naprawdę do wybranych.
0: Trafiło, żeby to trafiło dla wybranych. To jest jedna z metod formowania wiązki, gdzie sygnały mają docierać, bo powiedzmy sobie szczerze, nadawcy nie są tak otwarci i na przykład dobrym przykładem jest tu brytyjska Astra na 28 wschód, której wszystkie programy BBC są tak totalnie wycięte w kosmos, w pień, jak kto woli, że no po prostu hipotetyczny rozmiar anteny, żeby to obejrzeć w okolicach Warszawy, to 2,4 metra. Choć cała reszta pakietu Sky jest dostępna z poziomu, powiedzmy, 100 centymetrów, tak, ze 110 spokojnie.
1: Natomiast BBC, żeby nie było, też jest FTA, czyli są to programy darmowe. Tylko po prostu tak, darmowe na terenie Wielkiej Brytanii. Taka trochę georestrykcja.
0: Sprzętowa.
1: I tego się już nie ominie.
0: I niestety bardzo skuteczna.
1: Jak w przypadku gdzieś tam internetu, to sobie można radzić za pomocą jakichś serwerów proxy czy tuneli VPN, no to tu... No już niestety nie zmienimy swojego miejsca zamieszkania tak łatwo, żeby sobie móc pooglądać albo posłuchać BBC. Czy o czymś jeszcze z takich teoretycznych rzeczy warto by, Patryku, powiedzieć?
0: Warto by powiedzieć o danych, które mamy, bo to nie jest tak, że gdybyśmy chcieli przeszukać satelitę w praktyce, jakby o sposobach i różnych metodach na skanowanie pasma satelitarnego.
1: No tak, to... bo w zasadzie najprościej to jest w DVB Viewerze wybrać sobie preset, wcisnąć skan.
0: Ale presety nie zrobią się same.
1: No to znaczy zrobią się poniekąd, bo mamy do dyspozycji jakieś tam zapisane rzeczy, tak? Mamy listę.
0: Tak, no mamy listę. DVB Viewer przychodzi już z wbudowanymi, co zresztą zaraz pokażę, transponderami. No tylko tak jak mówię, no takie transpondery nie zrobią się same i nie uaktualnią się za bardzo same.
1: No nie. W obrębie tych transponderów co najwyżej możemy sobie uaktualniać później listę kanałów.
0: Tak.
1: Ale jeżeli się gdzieś coś pojawi nowego, czego nie ma w tych wykazach, będzie problem.
0: To może nie tyle mamy, ile możemy mieć problem. Dlaczego mówię, że możemy, a nie mamy problem? Bo wystarczy... Pierwsza metoda, najprostsza, polega na tym, że mamy właśnie stary transponder, stary preset. Stary preset ma w sobie 110 częstotliwości, 110 jakby elementów, czyli tych transponderów konkretnych, tych paczek. Ja tu mylnie nazywam, to co nazywam transponderem w tym wypadku jest listą kanałów, jakby to się po angielsku nazywa transponder list. Czyli taki właśnie preset wyszukiwania programów, a transponderem jest jedna paczka, czyli powiedzmy 10 wideo i kolejnych 10 radiowych w tej samej paczce na danej częstotliwości o danym SR. To jest transponder. A jeszcze ściślej mówiąc, transponder to jest fizyczna zabawka, która emituje spektrum radiowe, tak, która emituje swoje zerowe dane, puste dane od do, z której częścią jest paczka, ale to już może nie gmatwajmy aż tak. Dlatego, że może być tak, że powiedzmy TVP wykupuje sobie od 11800 do 11860, ale tylko na 11840 z SR-em 27000, czyli de facto od 11830 do 50 jest używane, ale cały czas od 11800 do 11860 jest własnością TVP, pomimo tego, że tam nic nie ma. Więc ja to uproszczę trochę i nie przejmujmy się tym, że TVP ma od 11800 do 860. Ważne, że w tym momencie paczka nadaje na 830 i zajmuje mniej więcej do 845. To nas interesuje i taką paczkę powinniśmy dodać. Jeżeli takiej paczki nie ma, no to mamy dwie metody. Albo czytać i dodawać ręcznie. O tym opowiem w następnej audycji przy okazji obrotnicy i oprogramowania TransEdit,

0: czyli oprogramowania pomocniczego do DVB Viewera, które tak de facto powinno w ogóle opiewać osobną audycję, bo jest tak duże i rozbudowane, ale postaram się je pokazać w jednym momencie. Drugą metodą jest również użycie albo Transedita, albo wbudowanych w DVB Viewera opcji, bo mamy taką podręczną możliwość w DVB Viewerze również. Przeprowadzenia tak zwanego ślepego skanowania, blind scanu.
1: Nie wszystkie karty to wspierają tak w ogóle, z tego co gdzieś tam wyczytałem. Ta karta,
0: którą mamy, wspiera.
1: I to jest też ważne, jeżeli interesuje nas takie dogłębne wyszukiwanie. Ale dogłębne wyszukiwanie trwa.
0: Trwa. Ano dlaczego? Dlatego, że blind scan polega na zeskanowaniu częstotliwości N do X co jakiś tam krok założony, a następnie w odrębnym polu wymaga podania hipotetycznych wartości SR. I teraz załóżmy, że jest to od 12 000 do 12 050 co 5, to w tym momencie tak naprawdę trzeba przetestować. I o SR-ach 22 tysiące i 27 tysięcy. O, może tak, będzie prościej. No w tym momencie program sam w tle testuje. 11 tysięcy, czy tam 10 800, 22 tysiące, polaryzacja pionowa. Nie znalazł. 10 800, 22 tysiące, polaryzacja pozioma. Nie znalazł. 10 800, 27 500, polaryzacja pozioma, nie znalazł. 10 800, 27 500, polaryzacja pozioma, o, jest. 10 800, 5, 22 000, polaryzacja pionowa i od nowa Polska Ludowa do końca co 5. Z zadanymi kombinacjami SR.
1: Każde takie przeskanowanie i sprawdzenie to trwa. To
0: trwa koło paru sekund, tak od 3 do 5 mniej więcej.
1: On musi sobie tam sprawdzić, czy coś ma, czy do niego dociera jakiś sygnał, czy nie dociera.
0: Czy jest to zrozumiały sygnał, tak. Czy on umie zdekodować listę kanałów. Lista kanałów też się nie pojawia tak co parę mikrosekund, tylko powiedzmy raz czy dwa na sekundę, więc musi chwilkę poczekać, żeby ją odebrać w pełni.
1: Także to wszystko trwa i jeżeli chcemy się w to bawić, to no tak, myślę, że dzień to trzeba poświęcić, co? Na taki skan.
0: Jeżeli mniej więcej wiemy, czego po satelicie się spodziewać. Bo jeżeli nie wiemy i chcielibyśmy zrobić SR, powiedzmy sam parametr SR przetestować od 1 lub od 1000, dobrze, bądźmy rozsądni, od 1000 do 27500, to rachunek prawdopodobieństwa i proste równanie matematyczne, tak, za samo SR dla jednej częstotliwości, już mamy 20, powiedzmy od 1000 do 27500, więc 26500 kombinacji samego SR-u co jeden, razy dwie polaryzacje, razy zakres częstotliwości, który chcemy przeskanować, razy coś koło 3 sekund na zeskanowanie. Załóżmy optymistyczny wariant.
1: Z ciekawości liczyłeś to kiedyś? Ile to by tak mniej więcej trwało?
0: Jakoś tam mi wyszło chyba koło roku na jednego satelitę.
1: Super. To już by się zdążyło pozmieniać. Natomiast to też nie jest najszczęśliwsza metoda.
0: Nie, to nie jest najszczęśliwsza metoda.
1: I nie tylko ze względu na czas.
0: Przede wszystkim ze względu na to, że DVB Viewer wtedy potrafi zapisać 6 razy zeskanowaną tę samą stację, bo powiedzmy naprawdę nadaje na 11200 z SR-em 22000, ale no SR, im większy SR, tym większa jest szerokość pasma, więc załapało się jeszcze na 11202 z SR-em 25000, 11206 z SR-em 30000, ta sama stacja. No DVB Viewer wtedy ją traktuje jako nową stację, inną stację, więc ją zapisze na nowo. I nagle w podgrupie listy kanałów mamy 5 razy tę samą stację, każda z innymi parametrami odbioru.
1: Więc to...
0: I co ciekawe, każda działa.
1: Tak,
0: dlatego,
1: tak.
0: Że odbiornik jest w stanie dogadać się ze stacją i choć miał zlecone, że ma być 11202 i SR 30000, on jest w stanie zjechać na 201 i SR umowny około 28000 i to odebrać poprawnie. swoimi filtrami jakby intuicyjnie, już przezroczyście dla DVB Viewera, tak? DVB Viewer myśli, że odtwarza 30 tysięcy. Dlatego też jest dość ważny aspekt samego odbiornika, bo jedne odbiorniki są troszkę bardziej domyślne, inne odbiorniki są troszkę mniej domyślne i czasami to, co poda mu DVB Viewer, nie zgadza się o parę dziesiąt symboli. Domyślna karta to się domyśli. Mniej domyślna karta może stanąć dęba i pokazać błąd.
1: Także...
0: I nie będziemy wiedzieli, dlaczego tak się dzieje, skoro się wyszukało.
1: Także jest to gdzieś tam, no, problem. To...
0: Natomiast metoda łatwiejsza polega na skorzystaniu albo z już istniejącego w DVB Viewerze presetu, albo zrobieniu sobie go ze ściągawką. Na szczęście możemy dodać sobie do ściągawki, powiedzmy, 70 transponderów, byleby tych 70 było prawidłowych. A z pomocą przychodzi takie coś jak BAT lub PAT lub PMT, czyli tak zwana mapa tabeli programów, tabela alokacji programów oraz tabela alokacji bukietów, się tak ładnie tłumaczy polski, bukietów programów oczywiście w domyśle. I takie tabele, obrazowo mówiąc, podczas gdy skanujemy, przeszukujemy sieć, czyli NIT, Network Information Table, on na częstotliwości 11200, załóżmy u tego wspomnianego TVP, i załóżmy, że nie mamy więcej już wprowadzonych wytycznych, ale mamy, zezwoliliśmy na przeszukiwanie sieci. W tym momencie oprócz listy kanałów dostajemy taki mały pliczek jako informację tekstową. Obrazowo mówiąc, słuchaj, ale w razie czego, gdyby ci coś nie pasowało, to sprawdź jeszcze. 10850 z SRM 27100 w polaryzacji pionowej oraz sprawdź jeszcze 12730 z SRM takim i takim w polaryzacji takiej i takiej. I tu dostajemy, powiedzmy, 8 dyspozycji takich, więc w sumie mamy 9 już. Teraz powiedzmy,
1: ale
0: na siódmej z tych...
1: Ale co te dyspozycje oznaczają? Że tam na każdej z nich jest ten... jest jakiś inny program?
0: Że tam na każdej jest jeszcze paczka i to są dyspozycje typu a zobaczyłeś tu, a zobaczyłeś tam, a zobaczyłeś tu, a jeżeli nie, to sobie zobacz. Jeżeli DVB Viewer lub karta lub dekoder umie skanować w taki sposób
1: programy. Czyli to są takie jakby drogowskazy, tak? Gdzieś powiedzmy...
0: Tak, to są takie
1: jakby
0: drogowskazy.
1: Strzałki pokazujące, że no możemy skręcić jeszcze tu, możemy tu, możemy
0: dokładnie,
1: tu.
0: Dokładnie, to są różne ścieżki, dlatego powiedzmy na dostępnych 130 transponderów, jak zrobimy sobie 90, ale, tak, ale wiemy, że tych 90 wskazuje akurat na różne inne ścieżki, bo nie wszystkie transpondery są tak dobre i wskazują ścieżki, niektóre wskazują tylko siebie, czyli na przykład niektóre transpondery mogą wskazywać tylko 4 najbliższe sobie. Powiedzmy, nie wiem, provider, usługodawca Globcast, tak, wskazuje tylko na inne drogowskazy Globcastu, ale jeden z drogowskazów Globcastu, z tych 4, które wskazała nam częstotliwość, od której zaczęliśmy, wskaże 3 Globcastu, które już zeskanowaliśmy, bo dostaliśmy je w poprzedniej dyspozycji, ale też 15 częstotliwości na przykład cyfrowego Polsatu już. Te 15 częstotliwości cyfrowego Polsatu wskażą jeszcze 3, która jest z tych 15, wskaże jeszcze 3 częstotliwości cyfrowego Polsatu, dlatego największą sztuką jest dopasowanie, powiedzmy, tych 80 czy 90 trafionych wskaźników, takich, które będą miały całą resztę, a wtedy zeskanujemy 130, nawet nie wprowadzając całych tych 130, bo DVB Viewer bardzo dzielnie i bohatersko korzysta z tabelek NIT i tych tabelek alokacji programów. On po prostu się nawet, o ile transedit musimy zaznaczyć lub nacisnąć przycisk uaktualni, o tyle DVB Viewer podczas skanowania tak tymczasowo, on jak dostanie drogowskazy, to po prostu ślepo z nich korzysta, jeżeli czegoś nie miał na liście.
1: Co byś, Patryk, powiedział na temat tego, co dostajemy z DVB Viewerem na starcie? Bo tak sporo powiedzieliśmy na temat tego, że można i przypuszczam, że będziesz to chciał wszystko pokazać, natomiast no, ja zakładam, że słuchają nas osoby, które z telewizją satelitarną nie mają w ogóle nic wspólnego i w tym momencie robią wielkie oczy i się zastanawiają, o czym oni tu w ogóle gadają, bo przecież no powinno to być prosto. Ja mam, nie wiem, u znajomych, u rodziny, gdziekolwiek, albo nawet w ogóle mam teraz przecież dekoder telewizji cyfrowej tam od Polsatu, czy NC+, czy jeszcze u kogoś. Ja sobie po prostu uaktualniam listę kanałów, mi się te kanały wczytują, ja sobie oglądam. O co tu chodzi? O czym oni mówili przez tę ostatnią godzinę? Czy to się tak nie da? Czy DVB Viewer, to co dostajemy z DVB Viewerem na starcie, to nam umożliwi zrobienie czegoś takiego? Czy my będziemy musieli coś jeszcze dodatkowo zrobić?
0: DVB Viewer umożliwi nam jako takie zeskanowanie tych programów. Listy kanałów z DVB Viewera, listy tych dyrektyw właśnie, może nie programów, bo listy programów to sobie pobierzemy nawet świeże, choć mam wrażenie, że one pochodzą z takiego właśnie ślepego skanu bardziej niż z drogowskazów, które dają nam nadawcy. Ale listy kanałów z DVB Viewera są, powiedzmy tak, mniej więcej z 2014 roku, może początku 15, więc one nam większość rzeczy załatwią. Ale układ programów nawet na tak obleganych pozycjach jak Hotbird czy Astra jest dość dynamiczny. Teraz coraz więcej usług konwertuje się na HD, żeby zmieścić tę samą liczbę usług, czyli powiedzmy, nie wiem, tam 10 programów telewizyjnych i 3-4 radiowe, a jeszcze żeby były to programy w HD, to się na przykład podwyższa SR z 27500 na 29000. To się na przykład przechodzi na DVB S2 i to jest większy ból niż zwiększenie tylko parametru SR. I teraz, no właśnie, szczęście w nieszczęściu. Jeżeli nasz transponder jest na liście, w tych mapkach, drogowskazach, tak, to on będzie podany jako new frequency, czyli podczas skanowania będzie, że tam, nie wiem, kilkaset kanałów uaktualniono, kilkaset kanałów zeskanowano nowych, 5 new frequencies found. Znaleziono 5 nowych częstotliwości i wtedy jesteśmy cali i zdrowi. Natomiast zdarza się, że transpondery po konwersji, tak, to się tyczy na przykład szwajcarskiego radia i telewizji, te transpondery musiałem wprowadzić sobie ręcznie. Wejść na stronę szwajcarskiego nadawcy, pobrać PDF-a z parametrami, skądinąd bardzo ładnie u nich i gładko przeszła ta cyfryzacja. Bo w Szwajcarii w tym momencie programy publiczne są dostępne tylko w HD za pośrednictwem satelity. Nie ma już wersji SD zupełnie. No i w tym celu musiałem pobrać te parametry, wpisać je w ręcznym skanowaniu i one już tam są, dopóki nie usunę danej listy kanałów, bo za ponownym skanowaniem one się nie uaktualnią. Czyli jeżeli teraz Szwajcaria dodałaby nowy program, to przy skanowaniu za pośrednictwem listy DVB Viewera on się nie doda. On stwierdzi, no dobrze, no są tu te programy, ale on nie będzie wiedział, że tam jest coś nowego.
1: Czyli będziesz musiał te parametry wprowadzić jeszcze raz jakby, tak?
0: Tak.
1: I wtedy przeskanować ten wycinek.
0: Tak. Są niezależne strony, z których da się pobrać gotowe paczki transponderów do DVB Viewera, uaktualniane średnio raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. To jest lepsze rozwiązanie, bo ci ludzie analizują te pakiety i oni na przykład dla tam Hotbirda, powiedzmy na 130 możliwych, wpisują do takiej paczki 120 lub 115, żeby, jak sama nazwa strony mówi, było fast, bo podpowiem, że chodzi mi o stronę fastsatfinder.com, fastsatfinder.com. Więc oni dodają na przykład 115 lub 120 takich wpisów na liście kanałów, na liście do skanowania, ale oni wiedzą, że zeskanuje się wszystko, zeskanuje się 130, bo one są wpisane w listę dyrektyw, te pozostałe wpisy. I po prostu DVB Viewer sobie elegancko z nich skorzysta i zeskanuje tak czy tak pełną listę programów.
1: Więc najlepszą metodą to jest po prostu od czasu do czasu skorzystanie właśnie z takiej strony, chyba tak myślę.
0: Niestety, to jest... Ja na początku nie miałem zaufania do takich stron, no bo trudno żeby. Szczególnie, że z portalu FastSatFinder, i to jest jedyna nieciekawa rzecz, to się pobiera jako plik exe. To jest zwykły instalator, prosty co prawda, w InnoSetupie next, next, next install, który podmienia nam te pliki. Żebyśmy nie musieli się tam bawić i upewniać, że wszystkie podmieniliśmy.
1: Ale niczego tam nie ma, jakichś niespodzianek, tak? Jakiegoś...
0: Nie ma. Okay. Ale na początku zobaczyłem na to naprawdę podejrzliwie. Mówię, zaraz, zaraz, ale te pliki tekstowe, DVB Viewer zapisuje to w plikach INI, a tu mi się chce otworzyć jakiś plik EXE, coś jest nie halo. Ale rozpakowałem sobie ten plik EXE przed wykonaniem i wiem, że tam są faktycznie pliki INI i tylko kod instalatora, więc... Nawet nie pyta się o jakieś toolbary, więc jest dobrze.
1: No
0: jest
1: tyle czysto. Dobrego. Po prostu rzeczywiście po prostu no ktoś to dla wygody, dla wygody, żeby ludzie nie mieli z tym problemów. No dobrze, to co? Przechodzimy do jakiejś praktycznej demonstracji?
0: Tak myślę.
1: Czas najwyższy. Zrobiliśmy wam ponad godzinę teoretycznego
0: długi
1: wstępu.
0: Wstęp teorii. Tak.
1: Ciekawe, ile będzie praktyki.
0: Target root. Tu się nic nie zmienia, tak jak
1: co,
0: w DVB-T.
1: Co w ogóle zrobiłeś, bo gdzie...
0: Z użyciem pliku kaczusia.remote nacisnąłem Ctrl-S, jak skanuj kanały.
1: Okej.
0: Okay. Tu się nic nie zmienia. I powiedzmy nazwę sobie to...
1: Nowy hotbird.
0: Tak. Należy tu powiedzieć, że ja w tym momencie no, dysponuję obrotnicą i nie da się jej za zbytnio jakoś wyłączyć, więc mam listy kanałów zrobione już dla wielu satelitów i w tym momencie na przykład jak nacisnę E, o, ja to mam skrótową nazwę EUT odstęp 5, czyli wiem, że to jest grupa kanałów Eutelsat 5. Chodzi o to, że ja sobie w tym momencie mogę na przykład napisać, o. I on sam mi uzupełnił elegancko, mam TB i RD podświetlone na linijce brajlowskiej, HO wpisane. Chodzi o to, żeby sobie troszeczkę przyspieszyć już, działać nieco bardziej machinalnie przy skanowaniu istniejących już pozycji. Dobra, więc ja z powrotem zrobię. Już tutaj, nie chcę nam uzupełniać, bo nie ma czegoś takiego jak nowy hotbird. DVB Viewer w polach edycyjnych kombi nam grzecznie uzupełnia i proponuje różne rzeczy.
1: Typ odbioru.
0: Reception type satellite. No właśnie. Transponder list. I tu jest cała długa lista, tam jest ponad 300 elementów, bo ja korzystam z tych zewnętrznych list. Więc u mnie te satelity nie nazywają się jakoś ładnie, typu, nie wiem, tam Amazonas 2 105 stopni E, tylko u mnie się nazywa po prostu 105 E. Tak autorzy list Fast Soundfindera nazywają te transpondery. I dobrze i niedobrze, bo mi się tam nie za bardzo chce słuchać akurat ględzenia pełnej nazwy satelity. Komuś mniej zorientowanemu może to sprawić pewną trudność.
1: Czyli tu będzie 130, tak? Pewnie jakoś.
0: Nie, 13.0E.
1: 13.0, okej. Okay.
0: Tylko pokazujemy ślepe skanowanie, czy pokazujemy najpierw gotowe z transponderem?
1: To znaczy...
0: Michale, jak byś wolał? Ja uważam, że gotowy transponder jest prostszy. Jest
1: i też mi się
0: czymś,
1: tak wydaje.
0: Co będzie nas bardziej interesować.
1: Tak, co będzie bardziej nas interesowało, więc myślę, że najpierw to pokażmy.
0: Tu jest lista rozwijana, tu nie jest pole edycji. Transponder list on the box. Ale jeżeli wpiszę 1-3... 13.0 East, czyli wschód. Wszystko się zgadza.
1: To jest ta satelita, na której mamy najwięcej polskiego kontentu.
0: Tak, tu jest cyfra plus, tu jest cyfrowy Polsat, tu jest Orange, tu jest wszystko w zasadzie polskie. Grupa kanałów A to zostawiamy, chyba że mamy kanałów tak dużo, że już musimy korzystać z zewnętrznych grup.
1: I cóż tu mamy, bo tu się zaczyna.
0: Tu się zaczyna. Częstotliwość pierwszej pośredniej oscylatora lokalnego dla konwertera.
1: Można po polsku.
0: Cała ta grupa opcji mówi nam, jak konwerter ma konwertować. Teoretycznie możemy konwerterowi pokazać Tak jak już mówiłem, on konwertuje te mikrofale tak z 10600 do 11750, do 12750 na użyteczne pasmo od około 900 do 2150 MHz. Ale teoretycznie możemy mu powiedzieć, żeby on to całe pasmo upchał w paśmie od 900 do tam powiedzmy 1800 MHz, ale wtedy stacje tam, gdzie dekoder ich oczekuje, się nie znajdą, tak? I nagle dekoder będzie chciał wybrać 11500, a w praktyce wyląduje gdzieś na około 12000 z grubym kawałkiem, więc jeżeli nie ma potrzeby, jeżeli nie korzystamy z polaryzacji kołowej, jeżeli nie korzystamy z pasma 3,6 GHz, pasma no nie w naszym zasięgu i nie mamy do tego anteny, po prostu nie zmieniajmy. Możemy tylko zaszkodzić. Tyczy się to wszystkich tych trzech opcji, więc jeszcze raz. Częstotliwość oscylatora lokalnego pierwsza, druga. I tu przełączenie, częstotliwość przełączenia.
1: Tych trzech rzeczy nie ruszamy.
0: Po prostu nie ruszamy, bo możemy się wpakować w niezłe problemy. Na szczęście nic się nie spali, nic się nie zniszczy, nie powinno przynajmniej. Ale no, nie wyszukamy programów.
1: No tak, i tu się zaczyna... Tu się zaczyna coś ciekawego, o czym już trochę napomknęliśmy. To, co tu jest zazwyczaj, jeżeli ktoś nie korzysta z obrotnicy, no nie będzie mu potrzebne. Jeżeli korzysta z
0: konwertera typu Astra Hotbird w jednym, będzie mu potrzebne.
1: Będzie już potrzebne, tak.
0: O co w ogóle chodzi? Tak jak już mówiłem, Eutelsat stworzył taki system, bo wiedział, że jego konkurent SES ma satelitę Astra. Eutelsat miał wtedy już Hotbirda jako takiego dość znaczącego satelitę jednak w swojej flocie. I wiadomo też było, że część programów jest tu, część programów jest tu. Tak naprawdę zamysł wziął się jeszcze z analogu, kiedy nie było aż tak dużo kanałów na jednej pozycji. I cała zabawa polega na stworzeniu standardu, który umożliwia spięcie w jednym przełączniku czterech różnych urządzeń lub w pierwszej wersji dwóch różnych urządzeń. Czyli mamy powiedzmy konwerter na Astrę, Hotbirda, Eutelsata i tam jeszcze czeską Astrę albo Eurobirda od lewej strony. To już tam zależy. I w tym momencie każda z tych czterech jednostek ma przypisaną komendę, na którą reaguje. Więc możemy bezboleśnie, bez czekania, no bo w przypadku obrotnicy musimy czekać, w przypadku DSQC nie musimy czekać, po prostu mikrokontroler przełącza, teraz ten konwerter działa i przez chwilę, jakby dopóki nie zmienimy, to dekoder widzi tylko Eutelsata. Jak zmienimy, to dekoder widzi tylko Eurobirda, jakby. Tak to działa.
1: Po prostu odbiera sygnał z konkretnego konwertera, no bo w praktyce nie może odbierać z dwóch, bo
0: naraz,
1: nakładałyby się częstotliwości, tak, i byłby problem.
0: Po prostu nie jest do końca możliwe. Jako dostępne warianty mamy tu. Dla bardzo starych przełączników.
1: Tak samo, ale to
0: tu, już... Ale to już nas interesuje.
1: Tak.
0: Pozycja A, opcja A. Pozycja B, opcja A. Pozycja A, opcja B. Pozycja B, opcja B. Tak naprawdę wejścia w przełączniku kolejno 1, 2, 3, 4. A w zasadzie chyba 1, 3, 2, 4, jakoś tak, na krzyż.
1: Zawsze
0: chwilę nam zajęło tak, domyślenie się.
1: Szczerze mówiąc, ja zawsze mam z tym problem, który wybrać. Ale to może dlatego, że za rzadko skanuję gdzieś tam satelitę, ale rzeczywiście no, ten drugi zawsze nie mogę zapamiętać, który tam trzeba wybrać. Pierwsze jest proste, no bo pierwsze opcja
0: pozycja A. Opcja
1: no,
0: A
1: to
0: i
1: tak,
0: tyle.
1: To tak, ale później to już trochę więcej opcji się zaczyna pojawiać.
0: Podpowiem ci pozycja B, opcja A.
1: A, no to widzisz, to dobrze wiedzieć. A teraz mam nagrane.
0: Natomiast to jeszcze nie wszystkie opcje, bo to mamy na przykład opcję. Jeżeli mamy obrotnicę, to w tym momencie odsłania nam się kolejna opcja. 0,
2: 1, 2, 1, 0.
0: Możemy wybrać predefiniowane ustawienie, które zapisaliśmy sobie w obrotnicy. Pozycja kątowa. To jest przydatne w przypadku obrotnicy z systemem USALS, Universal Satellite, coś tam, Location System. Uciekło mi teraz z głowy A. W każdym razie system polega na tym, on normalnie tutaj Państwa zapyta o długość i szerokość, gdzie mieszkacie, geograficzną. Mnie się już nie pyta, dlatego że mam te dane wprowadzone siłą rzeczy z racji posiadania obrotnicy. Ale na tej podstawie jest wyliczana pozycja kątowa, do której talerz powinien się dostosować, żeby odebrać danego satelitę. Tu już jest naprawdę wyższa matematyka, wyższa zabawa, a mam wrażenie, że i niekiedy elementy inżynierii i że sam się w tym gdzieś tam gubię. Więc dlatego zostawię to jakby na razie tak jak jest.
2: Extended.
0: A dalej mamy opcję rozszerzony. Extended.
1: Tak, bo to było proste. To teraz będzie rozszerzone.
0: Teraz będzie rozszerzone. Tak.
2: Edit przycisk. Stan Hammels, dysekcja, editor, trzymasz, list, 1, 1, 1.
0: 1, pusta operacja.
2: Adres on the box internal.
0: Na który adres mamy wysłać komendę? Wewnętrznie do przełącznika, czyli pozycja A, opcja A, pozycja B, opcja A, któreś z tych czterech? Na switch, czyli jeszcze nadrzędny przełącznik DSEQC. Przyłożę do obrotnicy.
2: Internal.
0: I to tyle. Powiedzmy, że ma wysłać na switch. Komenda nadzorowana. Nadzorowana z informacją uaktualnioną o stanie. Nienadzorowana. A powiedzmy na wejście pierwsze.
2: Insert przycisk.
0: Wstaw.
2: Ok, przycisk. Cancel list 1, slip, submit, update, 1, ano, select, 2, 2.
1: O co tu chodzi, Patryku?
0: Cancel. Jeżeli dysponujemy instalacją kaskadową, czyli jesteśmy małym, domorosłym operatorem telewizji kablowej na przykład i mamy tych konwerterów ze 7 na dwóch antenach, jeden switch, jeden taki konwerter umie pomieścić 4 opcje. Więc jako jedna z opcji musimy najpierw zrobić switch, czyli taki główny zarządzający tym wszystkim, a potem dopiero pomniejsze konwertery pod niego podpiąć kaskadowo. I opcja rozszerzony polega na tym, żeby najpierw wyjść jakby z pułapki lokalnego switcha na ten bardziej główny switch, głównemu switchowi zlecić przekierowanie na dany konwerter, a następnie dostać się do lokalnego switcha, który zarządza tym konwerterem, a nie tym moim, z którego wyszedłem, taką komendą.
1: Już sobie trzeba jakąś mapkę rozrysować chyba.
0: Prawidłowy łańcuch komend, no to jest ze 3 do 4 komend nawet czasami.
1: Tak, bo w zależności
0: trzeba
1: od tego, ile mamy.
0: Trzeba wyjść z głównego switcha, zlecić głównemu ustawienie obrotnicy na przykład na coś i z samej obrotnicy odebrać jeszcze sygnał, czy już się ustawiło, czy już może zacząć skanować. Lub, jeżeli nie chcemy go odbierać, poczekać n milisekund, aż się w domyśle to samo ustawi.
1: Czyli co? Czyli w praktyce możemy sobie zlecić na przykład za pomocą takiej większej komendy przeskanowanie całego naszego wycinka nieba, tak?
0: Tak.
1: Jeżeli byśmy bardzo chcieli.
0: To możemy. Ja ustawię tu jednak na pozycję kątową. Tylko dlatego, że mam obrotnicę u Państwa, będzie to albo POS A opt A, albo POS B opt A.
1: I albo po prostu non. Bo
0: lub non, dokładnie, jeżeli nie mamy konwertera.
1: Jeżeli nie ma ZEZA, jeżeli jest po prostu no to zwykły konwerter, to ustawiamy na non i też będzie działać.
0: Przycisk Site nie jest dostępny, jeżeli mamy ustawienie non lub którąkolwiek z pozycji przełącznika. To jest przycisk do obrotnicy, więc ja go pominę. Początkowa częstotliwość skanowania. I końcowa. Przy czym, jeżeli wpiszę tutaj na przykład 3333, to skanowanie tak czy tak rozpocznie się od 10719, bo to jest pierwszy punkt na liście. Co mi daje wpisanie w takim razie 3333? Ano to mi daje, że jeżeli pojawiłby się nowy transponder na 10702, a nie byłoby go tu na liście, ale byłby w drogowskazach, to jeżeli skanowałbym od 10719, to on tak czy tak zostałby pominięty.
1: No dobrze, ale tak naprawdę to... Bo trochę w tym momencie, szczerze mówiąc, ja tego nie zrozumiałem. Czy akurat ta konkretna częstotliwość, którą podałeś, to miałaby na to wpływ, czy jakakolwiek, co byśmy wpisali tu...
0: Jakakolwiek poniżej.
1: Jakakolwiek poniżej, okej.
0: Okay. Chodzi o to, że jeżeli pierwszy na liście jest 10719,
1: tak,
0: to on też proponuje, żeby zacząć od 10719, ale jeżeli z biegiem czasu pojawiłoby się nowe 10703, czy tam 702, powiedzmy,
1: aha,
0: którego nie ma w tym pliku dyrektyw, który już mamy pobrany lub dostarczony z default viewerem, ale daliśmy zacznij od 10719, to on pomimo tego, że przetworzy to 10702, to go nie zeskanuje. A jeżeli dałbym na 9999 na przykład, czyli to, gdzie już się mieści w zakresie tego 702, to nawet jak on w drogowskazie zobaczy 702, to on je przeskanuje.
1: A, w ten sposób, okej. Okay. Czyli...
0: Tak to działa.
1: Czyli opłaca się tu dać jakąś
0: trochę
1: niższą
0: niżej
1: wartość.
0: Tak. Tak. Ja na przykład wiem, że na Hotbirdzie nie ma szans, żeby było cokolwiek niżej, więc nie daję tej niższej wartości.
1: No będzie to tak naprawdę tylko strata czasu. Chociaż w sumie nie, bo...
0: Nie, bo on zacznie od nowego, więc tak naprawdę nic mi nie szkodzi dać niżej. Ale ja akurat już wiem, że tu nie będzie nic nowego. 12731, częstotliwość końcowa. Od razu mówię, pokazuję to z programem JOS. W programie NVDA tych wszystkich pól trzeba się domyślać. Mamy listę rozwijaną Hotbird, listę rozwijaną Satellite. Nie mamy tych wszystkich pomocnych informacji typu Reception Type, czy Start Frequency, czy End Frequency. Tym bardziej uczulam, żebyście sobie Państwo nie zmienili niechcący danych oscylatora częstotliwości pośredniej zamiast częstotliwości startowej i początkowej w skanowaniu.
1: Tak, bo wtedy no, może się okazać, że się nic nie zeskanuje. I warto się cofnąć wtedy do tego, co Patryk pokazywał wcześniej i sobie po prostu te dane wprowadzić, się upewnić, czy to tam tak jest powpisywane.
0: Tak. Tylko programy niekodowane. To już mieliśmy przy DVB-T. Tu mamy ponownie. Skanuj początek, skanuj zakres, zamknij. Tylko aktywne kanały. Pozwolę sobie odznaczyć. Dogłębne wyszukiwanie, oczywiście, że tak. No to skanujemy. Co nam daje odznaczenie tylko aktywne kanały? To nam daje, że wtedy zapiszą nam się również kanały z danymi, których DVB Viewer do końca nie jest pewien, bo one deklarują, że na przykład mają w sobie audio i że są stacją radiową, ale tak naprawdę tym PID-em audio, tym program identifierem jakby, tak, pod ścieżki audio lecą surowe dane. Wtedy takie programy też nam się zeskanują, nie będzie na nich nic, ale jeżeli chcemy mieć pełen obraz satelity, no to tam warto sobie to odznaczyć też.
1: Bo może się tam kiedyś coś pojawi.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie wcisnąłeś start, jak rozumiem.
2: Stan rambę przycisk.
0: Tak.
2: Cite przycisk. Stop przycisk. Cite przycisk. Stop przycisk.
0: I tutaj znowu Mam przycisk Sight, dlatego że podczas skanowania... To jest mylące. 3% i 95%. Nie, to się tak szybko nie zeskanowało. Proszę Państwa. Ten drugi pasek to jest sygnał. Ten drugi pasek to jest po prostu najzwyczajniej w świecie.
1: Tak, tylko... Powiedział ten wyższy procent tylko raz, a teraz mówi tam powiedzmy 15 i tak dalej.
0: Oznacza to, że leci pasek szukania, a sygnał jest na niezmienionym poziomie.
2: 17%.
1: To też warto wiedzieć.
0: I teraz mogę spod myszy.
2: Na 100 PC, satelpad, bro, 323 mehannele sound, 0 hannele sound, 3 mefrekwente sound, 20%.
1: O, właśnie.
0: I mamy sytuację, że z drogowskazów znalazły się nowe częstotliwości, które zostaną przeskanowane na końcu. On najpierw leci do góry i potem w chaotycznej częstotliwości, w takiej chaotycznej kolejności, w takiej, jakiej je dostał, skanuje kolejno te częstotliwości zdobyczne. Przy czym te częstotliwości nie zapisują się do pliku dyrektyw. Za każdym skanowaniem one się zeskanują, te częstotliwości, bo on na nie natrafi. Ale jeżeli ktoś wpadłby na genialny pomysł wyłączenia ich z drogowskazu,
1: to już więcej
0: na nie, ich nie znajdzie.
1: Na nie nie trafimy.
2: 32%.
1: Tak, ale załóżmy, że będziemy sobie po prostu aktualizować tę listę, którą już zeskanowaliśmy, to nie stracimy tych częstotliwości,
0: 33%.
1: Tak?
0: Kanałów zdobytych na tych częstotliwościach nie stracimy, ale jeżeli, nie daj Boże, ktoś by je usunął z drogowskazów, a w tym momencie pojawiły się nowe na tych częstotliwościach, to już tych nowych nie zeskanujemy.
1: No tak, to jest logiczne.
0: No to tu już...
2: O.
0: I widzą Państwo, że dopiero z czasem pojawiła się czwarta częstotliwość, bo akurat któryś drogowskaz jeszcze...
1: Coś się jeszcze gdzieś zgłosiło.
0: ...podał.
1: Tak.
2: 44%.
0: Dlatego, że nie można... To jest po to, żeby starsze dekodery sobie też z tym radziły. Częstotliwości z reguły podaje się kilka, max kilkanaście. Nie może być tak, że jeden transponder poda 150 częstotliwości na całość.
1: Że jeden będzie tak jakby rozgłaszał całą satelitę. Halo, tu jest to i jeszcze proponuję sobie zajrzeć tam.
2: 70%.
0: Tak.
1: Bo to wszystko musi się przeliczyć.
0: Zdarza się tak, że na przykład transpondery bazują w zamkniętym kółeczku.
2: 62%.
0: Czyli jest, załóżmy, że weźmiemy pod lupę 4 częstotliwości danego operatora satelitarnego, ale mamy tylko jedną i z tej jednej dowiemy się o 3 pozostałych, z drugiej dowiemy się o 3 wliczając tę pierwszą, którą zeskanowaliśmy, z trzeciej o 3 wliczając te 2, które zeskanowaliśmy i tak dalej i tylko o tym się dowiemy. Zdarza się, że operatorzy podają częstotliwości konkurencji i nie ma problemu. I na przykład jest tam z jednego transpondera jest 15 częstotliwości podanych i powiedzmy na 11 z kolei są jeszcze 3 doładowane, a na tych 3 jest jeszcze po 15. I wtedy się zeskanuje ładnie satelita, ale no to... I to też powiedzmy, takie rzeczy tylko w przypadku satelitów konsumenckich. Hotbird nie ma z tym problemu, Astra nie ma z tym problemu, nawet Eurobird mniej oblegany, ale tam mamy na przykład programy węgierskie. Nie ma większego z tym problemu. Satelity służące wybitnie do przekazów, tak zwanych feedów, do rzeczy przemysłowych, do programów SCPC pojedynczych, nie mówią o sobie. Jak się o czymś wie, to się o czymś wie i to jest kolejny powód, dla których one są uważane za mniej dostępne.
2: 83%. 84%.
0: Do tego stopnia, że są strony po prostu z przekazami. Ja może przy okazji audycji o obrotnicy postaram się pokazać jakiś taki przekaz na żywo.
1: Może się uda coś złowić.
2: 87%.
0: Tak.
2: 88%.
0: Do tego stopnia, że jest kilkunastu bądź kilku ludzi oddanych w zasadzie tylko temu. I jak zacznie się Eurowizja o 20, powiedzmy pierwszej, to oni już za 10, jak tam jest jeszcze nośna testowa albo minutę lub dwie po rozpoczęciu wydarzenia, już wpisują na stronę. Tu jest Eurowizja, wydarzenie stąd i wszystkie parametry. Jeżeli ktoś chce, można.
2: 95%.
1: Tak, można sobie obejrzeć jakieś tam...
0: rodzaju hobby po prostu. Już.
1: Tak, tak jak łowienie różnych 100%. Stacji radiowych na przykład. No tak się ludzie bawią także i w łowienie sygnałów satelitarnych. To są dosyłki różnego rodzaju, jakieś rozmowy wozów reporterskich, no bo przecież reporterzy też się niejednokrotnie dosyłają via satelita. Różne rzeczy można znaleźć.
0: A tymczasem mamy 1741 programów.
1: Sporo.
0: A cały Hotbird się zrobił. W tym momencie możemy na przykład uruchomić takiego Hotbirda.
2: Nowy Hotbird Sound 1741 Closet 45 of 45. Nowy 1 Video Sound 1464 Closet 1 of 2 Audio Sound 277 Closet.
0: A u siebie na Hotbirdzie mam 301, czyli nie zeskanował się transponder z Iranu. Dobrze.
2: Audio Sound 277 of MC.
0: Przeżyjemy. Strata niewielka. No i teraz na przykład
2: MC Sound MC Sound 1 MC MC MC PR 1 Closet
0: NCPR PR1 closed. O, to jest dokładnie jest NC plus odstęp PR w nawiasie PR1 zamknięte.
1: Co to oznacza?
0: No to. To naciskam PR1. Jak widzimy, jedynka nie nadaje najgorzej.
1: No właśnie, w ogóle nie widzimy, bo. Ciszę mamy.
3: Obserwatorium, bo w momencie odzyskania niepodległości w 1918 roku Warszawa liczyła blisko miliona mieszkańców.
1: Konik właśnie chyba.
0: Naukowa audycja jakaś.
4: Zrobić z obserwatorium astronomicznym.
1: A nie,
0: ta ścieżka nazywa się i ta ścieżka nazywa się PR1, ale jeżeli teraz zużycie pliku kaczusia.remote, nacisnę literę A.
1: Przełączyliśmy się na dwójkę.
2: NCPR3.
1: To samo?
2: NCPR4.
1: Jeszcze czwórka.
2: NCPR
1: ZAK, czyli radio dla zagranic.
0: Dla zagranic, dokładnie. Niestety nie wszyscy dostawcy tak fajnie wychodzą z założenia, że stacje radiowe to kolejne ścieżki. Pokażmy może, jak szybko mogą się przełączać programy na satelicie, bo to jest...
5: ...dobnie nawczanie na to anakondę.
6: ...o uzdrowienie mnie z choroby psychicznej.
7: Zmarłego marsz.
8: Nolin, pokaż...
0: Stacje telewizyjne z radiowymi, trudno.
1: Jakaś... Tak, i na chwilę
0: Kuchnia
1: cię
0: TV.
1: Na chwilę cię zgubiliśmy tak w ogóle, ale już jesteś.
0: Jakaś kuchnia TV się włączyła, pomieszały się stacje telewizyjne z radiowymi. Ale to zaraz. Co zrobimy? Pokażmy może, jakie pułapki mogą nas czyhać na satelicie, bo to jest...
1: Tak, to jest też ciekawe, natomiast no syntezę gdybyś mógł dać głośniej troszeczkę, bo gdzieś tam się synteza zgubiła.
0: Nie, w tym momencie restartuję DVB Viewera, żeby tę mieszankę unicestwić i żeby one były w prawidłowej kolejności.
1: Okej.
0: Bo to trzeba powiedzieć, że po zeskanowaniu programy są w kolejności transpondera. Czyli mamy na przykład 15 telewizyjnych, 8 radiowych i za chwilę znowu mamy jakieś telewizyjne, bo zmieniamy częstotliwość.
1: A jak sobie można z tym poradzić? Jakoś w miarę sensownie?
0: Zrestartować i one się wtedy uporządkują.
1: Aha, one
0: najpierw
1: się
0: telewizyjne,
1: uporządkują.
0: Potem radiowe.
1: Okej, rozumiem. To czekamy na restart.
0: Zrestartował się DVB Viewer.
2: 2 MC Sound 106, Video Sound 1000, Audio Sound 300, Audio Sound.
0: I na satelicie nie mamy do wyboru częstotliwość lub dostawca, ale wszystko jest posortowane według dostawców. Chyba że chcemy to koniecznie zrobić inaczej, o tym w następnej audycji o edytorze kanałów.
1: Ja przypomnę, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić, to proszę bardzo. Dzisiejszy temat no nie jest łatwy, ale widzę, że słuchacie z uwagą może też chcielibyście o coś zapytać. Jeżeli tak, to proszę bardzo, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest login naszego radiowego Skype'a, jeszcze jesteśmy i opowiadamy o
0: tak,
1: odbiorze
0: o satelicie.
1: Satelity. Tak, to jest audycja, która może trwać naprawdę długo, mogłaby trwać naprawdę długo, bo temat jest szeroki. Jeszcze chyba tak naprawdę sporo przed nami różnych ciekawych rzeczy.
0: Jak widzimy, mamy tutaj usługodawcę NC+.
1: Mamy usługodawcę,
0: który się nie podpisał,
1: nieznany. Ja myślę, Patryku, że głos Ameryki można pokazać, dlatego że...
0: O tym też myślałem.
1: Że tam bardzo ciekawie wybrnęli z przekazu. Nordubal, Alfwamusic Mix 104, Radio Swoboda, Ladwież, Alfwamusic Mix 2, Radio 103, Alfwa, Radio 101, Alfwa, Radio 102. Mamy głos.
0: DVB, Lever, Preato.
1: Tylko jeszcze dźwięk poprosimy. O! This is
0: Radio Free Europe, Radio Liberty. Dajmy może chwilę posłuchać.
1: Tak. This is Radio Free Europe, Radio
0: Liberty, Praha. This is Radio Free Europe. I co państwo na to?
1: Można dostać pomieszania z poplątaniem. W jednym kanale słyszymy jakiś zapętlony dżingiel, w prawym kanale słyszymy
0: muzykę z dalekiego wschodu.
1: Tak. I na co się tu zdecydować?
0: Coś tu ewidentnie jest nie tak. A ja podpowiem państwu, że to jeszcze ma swoją...
8: Jak tam trzeba być?
0: Dodatkową ścieżkę zmieniłem to literką A.
1: I teraz dwóch panów rozmawia i to chyba na różne tematy.
0: W różnych językach. Teraz może wytłumaczmy, co tu się dzieje.
1: Tak.
0: Głos Ameryki, jako że jest rozgłosią dużą, bo to zarówno Głos Ameryki, jak wszystkie te skojarzone przedsięwzięcia, czyli Wolna Europa, czyli Radio
1: Wszystko,
0: Liberty.
1: Nad czym piecze, sprawuje BBG, tak naprawdę.
0: Tak.
1: Taka rządowa amerykańska instytucja.
0: Głos Ameryki ze wszystkim, co skojarzone z nim, no ma dość dużo języków, dość dużo redakcji, dość dużo programów różnych. I gdzieś to trzeba pomieścić. Przestrzeń na satelicie jest droga, choć nie uważam, żeby rząd Ameryki skąpił gdzieś tam na tego typu transmisję akurat. No niemniej...
1: Jeżeli można zaoszczędzić, no to...
0: Jeżeli można zaoszczędzić, to czemu nie? Oszczędza. Taki strumień, który państwo słyszą. To jest MP2, 128 kilobitów na sekundę. Ale brzmi to cokolwiek słabo, nawet jak na MP2 i nawet jak na 128 kilobitów na sekundę. Dlatego, że jest to stream robiony w tak zwanym dual channel. Lewe 64 kilobity nie wiedzą o tym, co robią prawe 64.
1: O! I właśnie
0: różne.
1: No coś tam chwilowo się przycięło, ale już działa.
0: Na czym
1: skończyło? Że lewe 64 kilobity nie wiedzą o tym, co robią prawe.
0: Co robią prawe 64 kilobity, tak, to jest od siebie zupełnie niezależne.
1: Nie ma żadnych przesłuchów i ma
0: nie
1: to
0: ma.
1: Pewien plus.
0: Ma to pewien plus i nawet proszę zwrócić uwagę, że stacja nazywa się
2: Radio 102 HB, Lęk 63, Lęk 661.
0: WOA Radio 102, dlatego że audio PID usługi wynosi 102, ale dalej, HB, to Hotbird, 53 do 56. Czyli mamy podane w sumie, co by się nawet zgadzało, 53, 54, 55, 56 na dwóch ścieżkach. Po dwa kanały, cztery, w sumie jakby niezależne ścieżki audio. Prawda, że oszczędność 256 kilobitów, cztery programy nadajemy.
1: To Tak, i z racji tego, że są to programy głównie słowne, no to nie jest to problemem, że jest to w takiej jakości.
0: Sukces. I w tym momencie ja mogę Państwu zrobić.
1: Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. A to cały czas jest w jednym kanale. Moja любовь до Аполлинера. Teraz mamy drugi. I tak
0: отрымалось, что год тому. Na szczęście dysponując kaczusią.remote, do której pobrania zachęcamy jako punkt startowy, jeżeli ktoś nie jest pewny w DFB Viewer, że chciałbym uzyskać trochę więcej klawiszy, na przykład wygodne przełączanie klawiszami minus i równa się z klawiatury nienumerycznej.
1: A przypominam, że kaczusie można pobrać ze strony dziwisz.net/dvb.
0: DVB.
1: Tam jest plik kaczusia.remote, kaczusia.remote.
0: Z powodów historycznych.
1: Tak, tak się właśnie ten plik nazywa.
0: Wystarczy nacisnąć Shift i literkę A, jako że A zmienia ścieżki. Shift i A zmienia.
9: I tak samo ich rod był.
0: Kanały. Lewy, prawy i centrum.
1: Centrum, tak.
0: Jeżeli teraz zmienię sobie na przykład do przodu, możemy przejrzeć,
1: co tu mamy VOA ciekawego.
0: Mówi o świecie.
1: No, po polsku niestety już nie mówi. A to jest akurat Music Mix, ich muzyczny program.
0: Radio Swoboda. This is Radio Free Europe,
1: Radio Liberty, Praha. Tak, nadający z Pragi. Radio Free Europe, Radio
0: Liberty, Praha. I tak cały czas. Kolejny Radio Free Europe. Radio Liberty,
10: Praha. Stajala drugie wojska, sowieckie po formie.
1: No to już chyba... To już chyba nie jest VOA.
0: Radio Tawis Upleba dla Libanu, zdaje się.
1: Aha!
0: W programie muzycznym.
1: This is Radio. A tu mamy Europe. Znowu.
0: Jeżeli chcemy poćwiczyć amerykański, angielski, VOA jest dobrym źródłem.
1: Tak. Jest w sam raz, zwłaszcza
0: że oni
1: Simple English, tak?
0: Simple English, Learning English oferują różne kursy tego codziennego amerykańskiego i to...
1: Ale są też takie wiadomości w uproszczonym języku angielskim, które są mówione w ten sposób bardzo powoli i używanych jest niewiele słów. Ale jest to wszystko tak konstruowane, że naprawdę da się zrozumieć, o co tam chodzi, bez większego problemu. I takie programy też są produkowane. Więc można. Albo żeby poćwiczyć, albo żeby po prostu poznać trochę lepiej ten angielski, bo na przykład przez ileś lat nie mieliśmy z nim do czynienia. Teraz można
0: sobie trochę
1: odświeżyć. To i owo. No dobrze, czyli wyszukaliśmy kanały, mamy sobie już jakieś tam programy. Co jeszcze możemy pokazać? Bo jeszcze o drugim sposobie wyszukiwania mieliśmy powiedzieć, tak?
0: Tak, no jeżeli drugi sposób wyszukiwania, no to skanowanie na ślepo.
1: Czyli tak zwany blind scan.
0: Naciskam Ctrl S. Ustawiam na non. Grupa A, tak było. O, tu jeszcze stare ustawienie zostało. Sprzed obrotnicy pozycja A, opcja A. Pozycja kątowa oczywiście. I tutaj pole site ma dwie kontrolki. Po pierwsze. Czyli najpierw ustawienie, na jakiej orbicie ma szukać, że 13 i że wschód. Potem mój przycisk site, czyli ustawienie mojej anteny. Jak to wygląda? Symbol Ratesebit 22027500. O. No i tu mamy po prostu po przecinku. 22000, przecinek 27500. Mogę jeszcze wpisać. I w tym momencie mam
2: 2000, 2000, 7000, 5000, 5000.
0: Czyli takie parametry symbol rate będzie DVB Viewer brał pod uwagę tylko i wyłącznie przy skanowaniu. Start. Koniec. One są jakoś tam uśrednione. Jak widzimy, w Hotbirdzie było do 740, do 731 nawet. No tu jest 728 do 731. No jest to trochę przed.
1: Czyli to jest krok,
0: megahercach,
1: tak?
0: Co ile?
1: Czy te 5 jest wystarczające, czy lepiej ustawić na mniej?
0: Zależy, albo co więcej. Skanujemy. Tu nie ma reguły. Tu czasami bywa co 3, czasami co 12. Więc też nie wiadomo, czy ustawiać liczbę parzystą, czy liczbę nieparzystą, żeby ustawić jej wielokrotność. Nie ma na to sposobu. I to jest kolejna niedoskonałość blind scanu.
1: Zawsze można ustawić na jeden. Ale wtedy... No, ale trochę wtedy... czasu musimy poświęcić.
0: Pół dnia, nawet z tymi trzema symbol rate'ami, to jest pół dnia spokojnie. No i liczmy się z tym, że wtedy będzie...

0: jeszcze pokazać. W tym celu udaje się na transponder radiowy BBC, żeby pokazać.
1: With hope, I pray to God that He gives me strength to go on fighting.
0: Mamy sobie BBC, a pod strzałkami w górę lub w dół.
2: Blank 20301001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001 Jest.
0: Też jesteśmy w stanie czytać. Teoretycznie mogę sobie te newsy dodać w tym momencie, jak wyżej robiłem to w audycjach, do nagrania, do EPG. One mi się nagrają. Muszę swoją drogą sprawdzić dokładność newsów.
2: No tak, a co z teletekstem? Czy na przykład na satelicie mamy też coś takiego?
0: Z reguły nie, choć w przypadku programów telewizyjnych oczywiście on się pojawia. Ale jest to niewielka ilość programów. Problem zaczyna się, jeżeli kanał jest na przykład rosyjski, a chcemy obejrzeć teletekst, to mamy znaki zapytania.
2: Tak naprawdę chyba w ogóle od teletekstu się już trochę odchodzi, tak mi się wydaje. Bo większość i tak informacji, które w obecnych czasach chcemy przekazać, no to przekazujemy za pomocą EPG.
0: Lub za pomocą HBB TV.
2: A czy DVB Viewer w jakiś sposób coś takiego jest w stanie wspierać, czy nie?
0: Szczerze nie próbowałem i nie dowiadywałem się. Wydaje mi się, że nie. Ale obawiam się, że nie ma takiej rzeczy, na którą nie znalazłaby się wtyczka.
2: Tak, może wtyczki, wtedy coś... bo wtyczki różnego rodzaju są, trzeba by po prostu poszukać. Ja też fakt faktem nie zgłębiałem tego tematu. Co jeszcze, Patryk, możemy pokazać a propos odbioru satelity? Czy na coś jeszcze tu warto zwracać uwagę?
0: Wydaje mi się, że nie. Chyba, że masz jeszcze jakieś pomysły, które dla mnie już wydają się tak codzienne, że je po prostu zignorowałem.
2: Wiesz co, no, ja tak naprawdę też korzystam z tego, o czym, mówiliśmy i z tego zestawu. Obrotnica będzie w następnym odcinku, więc myślę, że
0: można,
2: tu nie ma.
0: Można
2: już
0: pokazać
2: za
0: jedną
2: sensu.
0: Rzecz,
2: tak?
0: Którą planowałem pokazać w następnej audycji.
2: Edytor kanałów, czy jeszcze co?
0: Nawet nie. Właściwości filtra.
2: No właśnie, bo. Tu może być potrzebne od czasu do czasu zmienianie tych ustawień, tak?
0: Nawet nie zmienianie, bo to są ustawienia tylko do odczytu. Zmienianie też.
2: Ale właśnie, i tu warto o tym jeszcze wspomnieć. Dobrze, w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach...
0: Różne konfiguracje kodeków się sprawdzają.
2: Tak. Masz możliwość pokazania, bo to na VOA-u da się zauważyć chociażby.
0: Wiesz co, już nie mam jak zepsuć. Wszystko naprawiłem, także już nie mam jak zepsuć.
2: Dobrze.
0: Mogę pokazać konfigurację kodeków, która mi u mnie działa. Po prostu.
2: Dobrze.
0: To tak. Więc wchodzę w tym celu w opcję.
3: Audio.
0: Do audio używam FFD Show.
3: Do przycisk. MP3 audio decoder, sonda box, schow audio decoder.
0: Do MP3 jak widać też.
3: Do pass 3 audio decoder, sonda box, schow audio decoder. Do pass audio decoder, sonda box, lach audio decoder. Do audio renderer, sonda box, głośnik lędy 24 family audio.
2: No tak, to
0: jest moja karta dźwiękowa.
2: Karta.
0: Także ja, jak widać, poświęciłem się procesorowi FFD Show, ale pokażę jedną użyteczną rzecz, którą należy w nim wyłączyć. Przejdę za to na VOA.
3: Radio Svoboda, Lab, Pozodli, Kraft, Radio Svoboda, Radio Tani, Suplem, Alatutum, Dwi, Radio DNA 200.
0: Powiedzmy tutaj.
3: DVB, Leder, Preton, Lebit.
0: W tym momencie do tego nie ma skrótu, więc dochodzę tu skrótem Alt S.

0: Settings menu options dot dot dot. W ustawieniach mamy opcje. Napisy. Nas interesuje opcja filtry. W tym menu mamy aktualnie używane kombinacje filtrów w ich łańcuchu. Więc na początek jest karta dźwiękowa. Potem jest ogólny procesor audio taki, wywołanie w ogóle audio, więc on jest niedostępny, bo nie ma swoich właściwości. FM Dashow Audio Decoder. DVB Source Standard. DVB Source. O tej konfiguracji powinienem zrobić w ogóle osobny podcast, bo jest to drzewo, które ma 19 elementów. Ja je pokażę z grubsza bez większego wyjaśniania i skupię się tylko na tym, co trzeba zmienić.
1: Okay.
2: Frystality, presample, dela, retrosover, sahammels, mixer, post, output, zero about 707.
0: Jak widzimy, FFD Show to jest koder, który robi wszystko z kawą włącznie. Jakieś wtyczki do Winampa, jakieś coś. I trzeba sobie go trochę odchudzić. Ja już tu większość poodznaczałem, ale domyślnie. Domyślnie zakładka mixer. Domyślnie słychać to tak. Więc
1: słychać to źle. Wszystko nam się miesza.
0: I to mnie zniechęciło do używania w ogóle kodeka FFD Show na początek. Natomiast potem zobaczyłem, że on jest stabilny i wykryłem, że tu się da przyciskiem dojść do jego właściwości. No i to był punkt, bo w tym momencie ja odznaczam pole mixer.
1: I nagle wszystko zrobiło się szeroko.
0: Jak należy.
1: Tak, tak jak trzeba.
0: I to brzmi tak, jak brzmieć powinno, więc ja polecam Państwu mixer wyłączyć. Z drugiej zaś strony mixer jest przydatny na przykład, jeżeli chcemy słuchać 5.1 na dwóch głośnikach, bo on nam próbuje miksować to do dwóch głośników, ścieżkę z pięciu kanałów. Ale kombinacje tego wszystkiego, jak, co, to jest temat tak kolejnych kilkanaście podcastów.
1: Natomiast dlaczego właściwie my w ogóle mówimy o tych kodekach? Przecież no, bo w zasadzie to wszystko powinno działać, odtwarzać się i w większości przypadków działa.
0: Tak jest, dokładnie. Ale zdarzy się taki na przykład VOA, który deklaruje, że to jest dual channel i jeden z koderów zdaje się LAV do audio, odtwarza to po prostu w mono. LAV tnie się na innych typach promów z jakiegoś powodu, 192 kilobity, inne kanały w 192 działają, wchodzimy na jeden program audio w 192 i się wszystko tnie. Microsoft DTV Audio Decoder ma problem na przykład z monofonicznymi strumieniami, bo graje o oktawę wyżej, no i siłą rzeczy przerywa, no bo czasu rzeczywistego nie oszuka, tak? Mamy po prostu smurfa, który się jeszcze na dodatek tnie. Więc znaleźć odpowiednią konfigurację nie jest prosto. Jest możliwe, ale to nie jest proste. Powiem więcej. Moja konfiguracja, czyli FFD Show na siłę, wcale nie musi u Państwa działać świetnie.
1: Bo mnie może się okazać, że w konfiguracji, że gdzieś coś będzie lepiej działało, na przykład na innym komputerze, bo jeszcze
0: bo
1: będzie zależne od czegoś.
0: 64 bity albo coś i już. I mamy kolejny problem do koszyka.
1: Więc kwestia konfiguracji to jest tak naprawdę szukanie niekiedy bardzo po omacku różnych rzeczy.
0: No. Dobrze, ja może przestawię na angielską ścieżkę, bo ona jest bardziej zrozumiała, niech sobie tu w tle gra.
1: Brzmi, tak, tym bardziej, że VOA wszystko udostępnia za darmo, bardzo
0: i w domenie publicznej większość,
1: tak,
0: więc...
1: Tak.
2: Auto audio decoder audio salbask stab głośniki MD24 family audio C audio B DVB Pskow audio decoder DVB
0: source standard. Najpierw pokażę konfigurację filtra DVB, która u mnie działa. Ona nie jest jedyną słuszną konfiguracją, ona po prostu u mnie działa i bardzo szybko zmienia kanały. Nie u każdego tak jest, ponoć.
1: I w domyślnej konfiguracji DVB viewera nie jest to tak ustawione. Te kanały się wolniej zmieniają, zdecydowanie.
0: Jak widzimy, w procesorze FFD Show, znaczy w DVB Source, możemy mieć nawet minusowe opóźnienie. Czyli w praktyce najmniejsze, jakie się da. Da się nawet minus 500, ale no jakby tak naprawdę wszystko, co jest poniżej zera, mówi używaj najmniej jak się da. I to jest opóźnienie samego pobierania strumienia jakby. Czego ma używać, czy grafu, filtra, czy DVB do kontroli opóźnienia. Maksymalne kolejkowana ilość dźwięku przy TV i radiu. Domyślnie jest odpowiednio 350 i 0, ja to dałem na 0 i 0. A pierwsze pole też jest na 350, zdaje się, i dałem je na minus 10. I to po prostu, jak słyszą państwo, działa. Śledź współczynnik proporcji tego kodeka H264.
1: Może
0: zwiększa
1: obciążenie
0: użycie
1: procesora.
0: Tak, procesora. Do MPEG-2 większe, też dogłębniejsze wyszukiwanie. Chodzi o procesowanie ramek, tak naprawdę, takie rzeczy do wideo. Po przebudowie grafu, grafem nazywamy w tym momencie całą drogę od wejścia z karty, od zdekodowania modulacji 8PSK, czy QPSK, czy każdej innej, do wyprowadzenia tego na głośniki, czyli właśnie przez DVB Source Standard, przez FFD Show, przez wypuszczenie tego na kartę, no i tu już kontrolę.
1: No, wszyscy, którzy słuchają Radia DHT, wiedzą już, skąd mamy wiadomości.
0: Tak. Po przebudowie grafu może korzystać z zegara audio, lub zegara DVB, lub dostosowanego zegara audio. Zegar systemowy jest chyba najmniej dokładnym źródłem, więc nie polecam. Ja tutaj zdałem się na ustawienie domyślne, muszę przetestować inne konfiguracje, na przykład ten Adaptive Audio Clock jest dość kuszący. Sprawdzaj poprawność kodów czasowych. I to w zasadzie tyle. Ale chwila myszkowania w tym samym oknie dialogowym pozwala nam dojść do bardzo ciekawych informacji. A i teraz DVB Viewer powie nam, że to jest 48 i że 192, ale już na przykład nie wiemy, że to jest dual channel. Tu mamy te informacje. No mamy odchylenie zegara, mamy discontinuities, czyli przerwy w strumieniu. To przydaje się do diagnozowania, jeżeli słyszymy, że program nam, mówiąc potocznie, czka i nie wiemy, czy to jest wina nadawcy, czy to jest wina naszej anteny, czy może jeszcze czegoś, no to tutaj możemy zobaczyć, czy występują te tak zwane niespójności w strumieniu, tak, czy występują przerwy. No i na tej podstawie, aha, dobrze, mam niespójności tyle i tyle i to narasta, więc coś jest nie tak. W tym momencie możemy lepiej zdiagnozować, że coś nie poszło, możemy zrobić, podjąć dalsze kroki, jakieś rozsądniejsze.
1: Tak, więc przydaje nam się taka informacja do właśnie tego typu
0: rzeczy. W przypadku
1: rzeczy.
0: Programów wideo mamy podany jeszcze kodek, czy MP2, czy H264, mamy podaną przepływność transmisji bitów wideo, mamy podane również rozdzielczość i stosunek proporcji, typ obrazu, czyli 422 przemysłowy lub 420 zwykły, również jest umieszczona taka informacja.
1: No tak, a w tym przypadku nie mamy takiej informacji, no bo to jest audio. Tylko i wyłącznie audio.
0: Dokładnie.
1: Nawet nie jest tak, że jest tam jakiś szary obraz, nie. Po prostu VOA na kanałach radiowych, no to nie przesyła obrazu, bo po co? Tak, po co marnować miejsce?
0: Radio.
1: Tak, to jest radio. No i tak naprawdę chyba tyle, tak? Na dziś.
0: Chyba tyle.
1: Chyba tyle na
0: dziś.
1: Jeżeli
0: mają Państwo jakieś pytania odnośnie dalszego rozwoju tego wszystkiego, bardzo proszę o komentarze, bo może jakieś, było już tyle materiału, że może jakieś zagadnienia poruszyłem niedostatecznie.
1: Bardzo chętnie. Jeżeli tak, to zachęcamy do pytania. Może jeszcze dogramy jakieś odcinki, kto wie, w końcu to jest...
0: Suplementy po latach.
1: W końcu to jest naprawdę wdzięczny temat.
0: My się tej satelity i... Jeszcze pół roku temu miałbym nieco inne stanowisko na w temat pewnych zagadnień. Dowiedziałem się paru jeszcze nowych rzeczy. Jeszcze gdzieś tam usprawniłem tę instalację i to naprawdę
1: fajnie działa.
0: Już jest w fazie powolniejszego, ale nadal uczenia tak naprawdę cały ten temat.
1: Wymaga to zagadnienia związane z telewizją satelitarną, przede wszystkim z telewizją satelitarną, wymagają nauki. To nie jest tak, że to nam będzie od razu działało. Tak jak już powiedzieliśmy w pierwszej audycji, w ogóle kwestie związane z telewizją cyfrową, jeżeli chcemy mieć dostępnie, to dostaniemy. Ale wymaga to od nas zdobycia pewnej wiedzy. I bez tego się nie obędzie. W przypadku telewizji naziemnej ta wiedza jest relatywnie niewielka, bo wystarczy po prostu jakoś pokonfigurować kodeki, zrobić skan, działa.
0: I działa.
1: W przypadku satelity tego jest więcej. Dlaczego? Dlatego, że różnych kanałów z różnymi typami danych jest więcej. Na przykład mamy taki kanał, też jako ciekawostkę można powiedzieć, mamy taki kanał, który się nazywa Outernet. Outernet się pisze.
0: Tak.
1: My tego na razie jeszcze nie odczytaliśmy, chyba że...
0: Ale wszystko przed nami.
1: Ale wszystko
0: nie,
1: przed
0: nie
1: nami.
0: Udało
1: nie
0: się.
1: Udało ci się.
0: Jeszcze się nie udało.
1: Próbowaliśmy różnymi sposobami jeszcze...
0: Aczkolwiek muszę, Michale, wiesz co zrobić? Aha. Nagrać cały transponder i wyłuskać ten pit i pakiet po pakiecie to odczytać, bo tak nie próbowałem.
1: A no to może się uda. Natomiast w ogóle sam projekt Outernet jest dość ciekawy, bo to jest taki stacjonarny, jednostronny internet przez satelitę, tak można by to powiedzieć. Dla nas jest to ciekawostka tak naprawdę żadna z punktu widzenia takiego merytorycznego, bo my dostęp do internetu mamy, ale są na świecie regiony, gdzie internetu nie ma. I przez satelitę wysyłana jest paczka danych, którą sobie w jakiejś czy afrykańskiej wiosce, czy gdzieś tam indziej, mogą odebrać, zapisać do komputera, a tam znajdują się różne dane. Tak naprawdę każdy z nas może takie dane wysyłać do tego internetu. Jeżeli, nie wiem, napisaliśmy książkę, napisaliśmy coś, co jest tekstem, bo przede wszystkim to są teksty, pliki mogą mieć do 2 mega, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, podobnie.
1: To możemy sobie do takiego Outernetu zgłosić takie pliki i one zostaną wysłane przez satelitę i sobie gdzieś tam na przykład, nie wiem, w jakiejś afrykańskiej wiosce będą mogli to odebrać i przeczytać. I te pliki są co jakiś czas wysyłane, codziennie jest wysyłana jakaś tam większa paczka danych, no i my możemy też dołożyć jakąś tam naszą cegiełkę. To jest ponoć, wygląda jak jakaś taka drzewiasta struktura folderów. I w tych folderach są pliki. Jest odpowiednie oprogramowanie, można jakoś za pomocą albo Linuxa, albo za pomocą Androida tego typu
0: Raspberry
1: rzeczy odebrać.
0: Pi przede wszystkim.
1: Tak, Raspberry Pi, zgadza się, bo tam też dość mocno na to stawiają. Pod Windowsem
0: tak,
1: się dlatego, nie da.
0: Dlatego, że można kupić od nich, wsparciem projektu jest zakup talerza, konwertera i tego urządzonka bezpośrednio od nich, to kosztuje chyba $99 czy jakoś tak? Kurczę, nie pamiętam, jakoś, że to wychodziło nawet relatywnie tanio. I to jest wsparcie dla projektu, ale no wtedy dostajemy z instalacją ze wszystkim, tak? Już.
1: Tak, tam w ogóle był taki film na YouTubie promujący ten projekt Autonet, że tam iluś czarnoskórych mieszkańców właśnie gdzieś wnosiło na jakiejś takiej afrykańskiej wioski satelitę, po prostu iluś tam się chwyciło za te czasze i niosło i będzie internet. No, dla nas zabawne, ale są takie regiony, gdzie tak rzeczywiście jest i takie rzeczy nawet są na satelicie, także to nie tylko jakieś programy, czy kodowane, czy niekodowane, ale za pomocą właśnie satelity.
0: Nie tylko, jak to się potocznie mówi, fikołki.
1: Tak. Próbuje się też...
0: Chociaż na to trzeba uważać. Tego jest sporo.
1: Tego jest sporo, więc w różnych jakościach, tak.
0: Tak.
1: Tak. Także no, różne rzeczy można znaleźć na satelicie, ale o tym, co jeszcze ciekawego można znaleźć na satelicie, na nieco bardziej odległych pozycjach, poopowiadamy sobie w następnym odcinku. A na dziś dziękujemy bardzo. Michał Dziwisz.
0: Dziękuję bardzo. Patryk Fajszewski.
1: Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Alan Jackson, Thank God for the Radio, tak nam zaśpiewał na dobry początek naszego kolejnego spotkania, spotkania numer 57 w radiu DHT w programie RTV. Ono, kolejny odcinek, odcinki lecą naprawdę imponująco.
4: Ja tak tylko spytam, czy naprawdę nie było piosenki z innego gatunku, żeby rozpocząć tę naszą dzisiejszą audycję?
1: Dobrze, następnym razem znajdę ci coś z repertuaru, bo ja wiem, techno może być?
4: Nie, to może jednak...
1: To country ładne, tak? To country ładne.
4: Tak, country jednak mimo wszystko się broni.
1: Dobrze, no bo wiesz, ja tu jeszcze w naszej radiowej bazie mam naprawdę wiele różnych kategorii i to wcale nie mam na myśli kategorii top poza topem i inne takie, ale jeszcze zupełnie inne, z których...
4: No wiem, może kolega Kazimierz by coś z hands upu.
1: No na przykład.
4: Wybrał jakiś utwór o radiu lub telewizji.
1: No.
4: Tak więc może na hands up pozostawimy ten czas na naszej antenie,
1: nocny, który
4: jest na tę muzykę przeznaczony, czyli czas nocny istotnie, a my tutaj będziemy grać gatunki różne, w tym country, ale będziemy przede wszystkim obecnie w tej godzinie mówić o telewizji i radiu.
1: Tak, bo dziś RTV godzinne, no tyle informacji, żeby dwie godziny zapełnić, to po prostu nie ma, a nie chcemy wam mówić o czymś z jakimś gigantycznym wyprzedzeniem, bo my sami potem o tym nie pamiętamy, a co dopiero wy, którzy nas tak po prostu słuchacie, bo was to interesuje, ale może nie siedzicie w tym tak codziennie, nie przeglądacie różnego rodzaju źródeł informacji. Także...
4: No nie, no może słuchacze by pamiętali, to nie jest tak, że wątpimy w was, ale chcemy, żebyście mieli jak najłatwiej w zapamiętaniu tych informacji, a najłatwiej zapamiętać z jakimś niewielkim wyprzedzeniem.
1: Oczywiście, że tak. No właśnie, zapomnieliśmy się przywitać. Tak po pierwsze, Milena Wiśniewska.
4: I Michał Dziwisz.
1: Zapraszamy do godziny 18, a teraz już przechodzimy do pierwszej informacji. Pierwsza informacja już się trochę należała, bo już ten program jest emitowany, o którym powiem w tym momencie. Otóż o godzinie 18 w niedzielę na antenie telewizji Polsat News i na stronie głównej wp.pl pojawia się program, który zatytułowany jest Newsroom. W programie przygotowywanym wspólnie przez redakcję Polsat News i Wirtualnej Polski. Widzowie dowiedzą się, jakie były najważniejsze wydarzenia na mijającego tygodnia, ale nie zabraknie też miejsca na pytania z przymrużeniem oka i wieści o tym, czym żyje w ostatnim czasie internet. Newsroom składa się z dwóch części. W pierwszej prowadzący Tomasz Machała rozmawia z gościem, którym jest bohater najważniejszego wydarzenia mijającego tygodnia, a w drugiej dwóch komentatorów dyskutuje o bieżących tematach politycznych i społecznych. Jeszcze taką wypowiedź pani Doroty Gawryluk, czyli obecnej naczelnej Polsat News, widziałem, że ona bardzo się cieszy, że będzie okazja, aby pan Tomasz Machała powrócił poniekąd też na antenę Polsat News, bo przecież on kiedyś tam pracował, zresztą Tomasz Machała pracował nie tylko tam, ale w różnych innych mediach, między innymi także zdarzyło mu się pracować nawet w polskiej sekcji BBC.
4: O, proszę. Tak, to ciekawostka.
1: Tak, jak jeszcze ta sekcja istniała. Także interesujące, jak ci się podoba taka wizja programu. To w ogóle jest dosyć ciekawe, że jest to emitowane na antenie Polsat News i na stronie Wirtualnej Polski. A co, przepraszam bardzo, z telewizją WP?
4: No właśnie, co by już szkodziło wyemitować to tam? Jak widać, zaprzepaszcza się szanse, jakie daje posiadanie takiego kanału, co jest, no wydaje się, bez sensu, skoro już jest program produkowany, no to można by go tam wyemitować. No ale cóż, może jeszcze decyzje zostaną jakieś inne podjęte w tym kierunku, tak czy inaczej program no może być ciekawy, może być z potencjałem, chociaż wiadomo, programów takich informacyjno-publicystycznych mamy sporo, więc i konkurencja jest dosyć duża.
1: Tak, jeżeli wam się podobał ten program, jeżeli mieliście okazję go obejrzeć, to może podzielicie się z nami waszą opinią na Facebooku albo na naszej stronie internetowej facebook.com/radiodht albo www.radiodht.com, ale od razu uprzedzamy, nie jesteśmy dziś na żywo. Także na pewno te wasze opinie gdzieś tam sobie przejrzymy, natomiast no, nie uda nam się do nich odnieść na bieżąco w trakcie programu. No to co, zagramy może tak coś a propos tych newsów, skoro Newsroom.
4: No koniecznie.
1: Tak, posłuchamy teraz.
4: Jakąś piosenkę na pewno w naszej płytotece odnalazłeś.
1: Owszem. Jak najbardziej a propos newsów, a propos informacji i to dobrych informacji. I miejmy nadzieję, że takich informacji będzie dużo w programie Newsroom. Matt Dusk zaśpiewa utwór zatytułowany Good News.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: A propos dobrych wiadomości, to myślę, że informacja, jaką teraz mamy wam do przekazania, to jest z gatunku tych dobrych, bo dotyczyć będzie święta wszystkich najmłodszych. No to przecież to ważne i fajne święto.
4: Dokładnie tak, bo obchodzimy je dziś, chociaż dziwnie nam to mówić, nagrywając tak. Tę audycję z pewnym wyprzedzeniem.
1: Ale wiesz co, to możemy sobie tak pomyśleć, tak. Wiesz co, możemy sobie tak pomyśleć, że świętujemy je dwa razy.
4: No tak, a jeszcze można do tego dołączyć trzeci raz, bo w pewnej stacji telewizyjnej to świętowanie się odbędzie jutro, czyli 2 czerwca, czyli w niedzielę. Tak więc to świętowanie sobie rozkładamy na dni kilka. Ta stacja telewizyjna już od kilku lat organizuje takie koncerty z okazji Dnia Dziecka, właśnie jest to telewizja Polsat. I w tym roku koncert, jak wspomniałam, odbędzie się w niedzielę 2 czerwca o 16:45 się zacznie. I widzowie Polsatu będą mogli śledzić koncert, który odbędzie się w Lubartowie. Przypomnijmy, że rok temu w Gdańsku koncert się odbywał, na przykład w tym roku mamy właśnie Lubartów, a więc miasto nieco mniejsze. I znów ten koncert odbywa się we współpracy z Fundacją Polsat. Właśnie pod hasłem Dzień Dziecka z Fundacją Polsat. Poprowadzą ten koncert Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski, a więc para aktorów wciąż młodych, aczkolwiek już nie dzieci, ale znanych bardzo dobrze z ról dziecięcych, a także Krzysztof Ibisz, również młody wiecznie, a więc jak najbardziej do roli prowadzącego koncertu z okazji Dnia Dziecka, myślę, że najlepsza postać i tak będzie chyba już zawsze. Natomiast co do tego, kto w tym koncercie zaśpiewa, no zaśpiewa na przykład Sławomir, no to myślę, że wielkie wydarzenie.
1: No artysta rzeczywiście dla dzieci jak znalazł.
4: Tak jest. Roxana Węgiel, no to...
1: To tak.
4: Tutaj tłumaczyć nie trzeba, Krzysztof się cieszy, dzieci się cieszą. Artystka młodego pokolenia, tego najmłodszego wręcz. Ewelina Lisowska, Cleo, Phil, Michał Szpaka, więc też myślę, że najmłodsi lubią takich wykonawców. Zosia Nowakowska, tutaj może nie wszyscy kojarzą tę panią solistkę współpracującą niegdyś z Piotrem Rubikiem, uczestniczkę polsatowskiego programu Twoja twarz brzmi znajomo, ale od pewnego czasu możemy ją oglądać w pewnym serialu. Nie wiem, czy kojarzysz, powinieneś.
1: Powiem ci szczerze, że tak po imieniu i nazwisku to nie kojarzę.
4: A pani Eliza, śpiewająca z tatą Piotrem w serialu Klan, to ci coś mówi?
1: No to już mi mówi, no jak właśnie, najbardziej, tylko nie skojarzyłem, że ta pani to ta pani. O.
4: To ta pani, dokładnie pani, która śpiewa dobrze. W programie Twoja twarz brzmi znajomo.
1: Ciekawe, czy zaśpiewa...
4: U boku taty Piotra...
1: Ciekawe, czy zaśpiewa tę piosenkę, która ostatnio się pojawiła.
4: No nie wiem, ona raczej mi na Dzień Dziecka nie pasuje, więc może jakieś będzie miała inne przeboje. Ale z takich młodzieżowych wykonawców usłyszymy również zespół Four Dreamers, to jest ten boys band, który się wykształcił po pierwszej edycji programu The Voice Kids. Ja mam takie pytanie, myślę, że już Krzysztof też sobie zadaje, gdzie są my trzy?
1: No właśnie.
4: Nie ma ich na tej liście, no chyba, że to coś jeszcze się zmieni, może ona jest jakaś niekompletna, może będzie niespodzianka. Jak na razie o my trzy nie mamy informacji, więc nie będzie ich trzech przynajmniej na ten moment, ale będzie czterech marzycieli, Four Dreamers, i również na naszej antenie ten zespół się pojawi w swoim chyba pierwszym, o ile się nie mylę, takim bardziej znanym utworze, w piosence Sekret.
1: Tak, i tej piosenki posłuchamy już za moment, ale wiesz co, taka jeszcze refleksja mnie naszła, że z racji tego, że impreza jest organizowana w Lubartowie, czyli jak wspomniałaś, no zdecydowanie mniejszym miasteczku tam na Lubelszczyźnie, to tak myślę, tak, że dość fajnie, no bo popatrz, zwykle takie imprezy, które transmitowane są przez stacje telewizyjne różnego rodzaju, no to przede wszystkim organizowane są w jakichś takich dużych miastach. No, te dzieciaki dość często nie mają okazji, żeby tam gdzieś powiedzmy w takim widowisku wielkim zaistnieć. A tu proszę bardzo, wszystkie dzieci z Lubartowa mogą się udać gdzie trzeba i zaistnieć, i może potem na przykład zobaczą je rodzice,
4: zdobyć
1: dziadkowie.
4: Autografy może, wiesz co, takich artystów.
1: Wiesz co?
4: Jeżeli tam mi się uda gdzieś wcisnąć, oczywiście.
1: Owszem.
4: Przez ochronę i
1: owszem,
4: całą
1: ale
4: Michu,
1: owszem, ale ja tak pamiętam, ja pamiętam ten fan, jak przyjechała do Iławy, do mojego rodzinnego miasta, telewizja i kręciła jakiś materiał z Old Jazz Meeting, Złota Tarka, powiedzmy z połowy lat 90. To, że największy fan był wtedy, jak mi się gdzieś tam udało zahaczyć i byłem przez 2 sekundy widoczny w telewizji.
4: No tak.
1: Co prawda gdzieś to bardziej była widoczna moja czapka, bo akurat miałem taką dość charakterystyczną, a niekoniecznie ja, ale ci, co mieli wiedzieć, to wiedzieli,
4: no,
1: i była tak, i była ekscytacja,
4: no,
1: więc
4: patrz,
1: no, jest w telewizji, dokładnie,
4: no,
1: więc,
4: tak,
1: więc myślę, że tu w tym momencie również i rodzice czy dziadkowie będą mieli taki powód do dumy, że ich latorośle zostaną pokazane w telewizji, gdzieś tam jako publiczność, a może oni sami również.
4: Tak. Może tak, jak najbardziej.
1: No, to teraz czas na muzyczną ilustrację. Przed wami zapowiadany już przez ciebie zespół Four Dreamers.
3: Słuchacie radia DHT.
1: Taka sympatyczna piosenka, myślę, że rzeczywiście w sam raz dla najmłodszych. I najmłodsi będą mogli z pewnością tego nagrania posłuchać już jutro. Zresztą nie tylko najmłodsi, ale także i starsi, bo czebuż by nie. Chociaż szczerze mówiąc, mi piosenki dla dzieci to tak zawsze się kojarzyły z takimi gwiazdami jak chociażby Majka Jeżowska. A to jednak czasy się zmieniają i piosenki dla dzieci też.
4: No dokładnie. Majkę Jeżowską, już tak zaspoiluję, będzie można zobaczyć w Opolu. Będzie świętowała jubileusz swojej pracy artystycznej, ale o Opolu wam opowiemy za tydzień. A teraz pozostajemy w wydarzeniach muzycznych, w ich kręgu i pozostajemy w kręgu wydarzeń, które można zobaczyć w słonecznej stacji, czyli w Polsacie. Bo we wtorek, 4 czerwca, data wiadomo, kojarzy się z rocznicą wolnych wyborów, które odbyły się w roku 1989, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zorganizuje koncert Polskę Kocham. I właśnie to wydarzenie pokaże telewizja Polsat. Ten koncert to ma być swego rodzaju widowisko muzyczno-multimedialne, podczas którego zostaną wykorzystane m.in. materiały archiwalne ilustrujące polską drogę do wolności.
1: No proszę.
4: Wydarzenie to wpisuje się w 10-dniowe Święto Wolności i Solidarności w ramach obchodów tegoż właśnie święta. Między 1 a 11 czerwca odbędzie się w Gdańsku kilkadziesiąt przedsięwzięć, m.in. będą to rodzinne spacery, wykłady, warsztaty i koncerty. To taka informacja dla gdańszczan lub dla osób w tym czasie w Gdańsku przebywających, gdyby chcieli z tej oferty skorzystać. No ale wszyscy, zarówno osoby będące w Gdańsku, jak i poza nim, mogą właśnie obejrzeć koncert Polskę Kocham. I koncert ten będzie miał taką dość ciekawą formułę, bo będzie podzielony na trzy części, które będą miały swoje podtytuły Było, Jest i Będzie. Pierwsza odsłona poświęcona będzie wspominaniu wydarzeń w Stoczni Gdańskiej i ostatniej dekady PRL-u. I zagrają w tej części na przykład Perfect Jam, Oddział Zamknięty, Lady Punk, Mister Zup, Krystyna Prońko i Maciej Maleńczuk. A więc no, w większości rzeczywiście takie gwiazdy, które się mogą kojarzyć z tą ostatnią dekadą.
1: Zastanawiam mnie tylko, co tu Maciej Maleńczuk robi, bo ja no go właśnie, tak szczerze mówiąc kojarzyłem z tymi czasami nieco późniejszymi.
4: Ja też, więc nie wiem akurat, dlaczego on się znalazł w tej właśnie części, a nie w kolejnych, ale może jest tutaj na to jakiś pomysł, może na przykład przypomni jakąś piosenkę z tego okresu, która już nie może być wykonana przez artystę. No zobaczymy, jak to będzie pomyślane. A tymczasem część druga, i w części drugiej zabrzmią utwory odnoszące się do wartości takich jak wolność i demokracja. Na scenie pojawią się m.in. Kaja, Kasia Kowalska, Raz, Dwa, Trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Piotr Cugowski i Michał Szpak. Natomiast trzecia część będzie to miejsce na zaprezentowanie piosenek z przesłaniem. Zabrzmi m.in. Arachia zespołu Kult, Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, My nie chcemy się bić oraz taki akcent niepolski The Sound of Silence. No ale chyba wiemy, że w ostatnich miesiącach ten utwór również i dla naszego kraju nabrał pewnego szczególnego znaczenia.
1: Szczególnie dla Gdańska.
4: I kojarzy się właśnie z Gdańskiem w sposób szczególny. Koncert rozpocznie się o godzinie 20. Przypomnijmy, 4 czerwca to jest wtorek i Polsat pokaże go w całości, a więc nie będzie tu żadnych skrótów, nie będzie, że coś się dzieje poza anteną. Wszystko będzie można zobaczyć tak, jakbyśmy byli w Europejskim Centrum Solidarności.
1: Mam tylko dziwne wrażenie i przeczucie, że reklamy to jednak będą.
4: Oj, to takie pewnie w sam raz na Polsat, czyli odpowiedniej długości. Jak już się zacznie reklama, to można w tym czasie prawdopodobnie zrobić herbatę i to nie jeden kubek tej herbaty zaparzyć. Ale my to o herbacie nie będziemy rozmawiać, od tego jest nasz kolega redakcyjny Patryk, a my zagramy wam utwór, który przygotuje was i nas do tego koncertu. Skoro wiemy, że utwór Arachia zespołu Kult się pojawi, no to możemy właśnie jako taki przedsmak koncertu Polska Kocham wam go teraz zaprezentować.
1: Jak najbardziej, prosto z taśmy, taka nieco zakurzona wersja, ale bardzo przyjemna, posłuchajcie.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Oczywiście po więcej zapraszamy do Polsatu. Ciekawe, jaka będzie ta wersja Arachi, bo też kilka jej na przełomie lat powstało. To jest chyba pierwsza, bo potem było jeszcze kilka wznowień, kilka różnych wersji, no ale wiadomo, na koncercie...
4: Wersja unplugged.
1: Tak, no ale na koncercie to jeszcze inaczej to wszystko będzie brzmiało. Także zobaczymy. I będziecie mieli okazję to wszystko zobaczyć i usłyszeć również. A tymczasem właśnie... a propos słyszenia, będzie o radiu. Tak się mówi o systemie DAB+, co jakiś czas ten temat wraca i teraz wygląda na to, że wraca i to tak już trochę na serio nawet. Bo jak informuje serwis radiopolska.pl, w monitorze polskim ukazało się 7 pierwszych ogłoszeń o możliwości uzyskania koncesji na nadawanie w DAB+. Koncesja może być wydana na zupełnie nowy program lub rozszerzenie dotychczasowej emisji. Pierwszych 7 lokalnych multipleksów powstanie w Toruniu, Rzeszowie, Warszawie, Katowicach, Częstochowie, Tarnowie i w Poznaniu. Ceny, bo to jest myślę, że dosyć istotne.
4: No właśnie.
1: Czy będzie nas stać jako Radio DHT na taką koncesję? Bo oto ceny przedstawiają się następująco. To są ceny bez uwzględnienia ewentualnych zniżek. Od 7029 zł w Tarnowie, no to jeszcze przyznasz, że to nie jest źle, jak to jest chyba nawet koncesja 10-letnia, jeżeli dobrze kojarzę. Można ją tam rozłożyć na 10 rat, no to już w ogóle fajnie, ale w Warszawie 108 597 zł.
4: To no, ci powiem, że my chyba w stolicy nie.
1: Ale w Tarnowie?
4: Możemy o Tarnowie pomyśleć. Drodzy słuchacze, wpłacajcie do naszego radiowego PayPala, żebyśmy mogli nadawać w Tarnowie.
1: Czyli co?
4: Bo do Warszawy to raczej będzie
1: to nie.
4: Ciężko.
1: DH Tarnów, tak? DHT.
4: Tak, myślę, że znajdziemy jeszcze jakieś tam rozwinięcie tych literek DH i będziemy...
1: I będzie dla Tarnowa, tak, jak najbardziej. Wiadomo, to oczywiście, gdyby tak ktoś pomyślał, że to są jedyne koszty, no to nie, tak zupełnie serio mówiąc, to koszty takiej stacji radiowej to znacznie więcej niż tylko koncesja, bo przecież trzeba będzie jeszcze zapłacić operatorom multiplexów. Tu nie jest jeszcze określone, kto będzie operatorem tych multiplexów. Będą, zdaje się, też jakieś konkursy rozpisane na to, ale i nadawcy przy okazji mogą, składając wnioski koncesyjne, deklarować, kogo by chcieli, żeby był operatorem tych multiplexów. Także no tu... To może być wszystko również uwzględniane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W kolejnej turze, w czwartym kwartale tego roku, mają być ogłoszone konkursy o koncesje na kolejne multipleksy, konkretnie dla Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Łowicza, Łodzi, Opola, Radomia oraz drugi, a być może również trzeci lokalny multipleks dla Warszawy. Także no, to będzie w ogóle bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Stolica radiem cyfrowym stać będzie i to interesujące rzeczywiście. To wszystko może się oczywiście zmienić, jeśli zainteresowanie wyrażą nadawcy z innych miejscowości. Konkursy na pozostałe lokalne multipleksy mają się odbyć w roku 2020, czyli też niedługo. Jak myślisz, to ma to wszystko szansę z tym radiem cyfrowym? Ja tak jestem, szczerze mówiąc, z jednej strony bym chciał, ale z drugiej strony jakoś nadal nie mogę uwierzyć w sukces.
4: No, zainteresowanie nadawców wiemy, jakie jest.
1: I że go nie ma.
4: Nadawcy komercyjni nie chcą w to wchodzić. Liczba odbiorników radia cyfrowego, które posiadają mieszkańcy naszego kraju, jest wciąż niska.
1: Chyba około 100 tysięcy na cały kraj.
4: No więc właśnie. No więc sami widzicie państwo. Tak więc na razie nie ma do kogo z tą ofertą docierać i nie wiem, czym by było można przekonać tych ludzi. No to jest takie błędne koło, tak? Jeżeli nie ma oferty, no to oni wiadomo, że nie będą tych odbiorników kupować. No a jeżeli nie są zainteresowani komercyjni nadawcy, no to zobaczymy właśnie, jak to będzie z tymi muksami, jak te konkursy, jak te sprawy się rozwiną, czy jednak może znajdą się jacyś chętni i wtedy może, jeżeli oferta będzie ciekawa, no to i słuchacze będą chcieli tą radiofonią cyfrową zainteresować, ale to wszystko takie na razie jest bardzo płynne.
1: Wiesz, z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest... także możliwość dla małych nadawców, dla różnego rodzaju nadawców oczywiście, społecznych, tak. Jeżeli ktoś miałby ochotę. Tak, no, trochę się śmieję mówiąc o nas, ale z drugiej strony to jeżeli udałoby się zebrać jakieś odpowiednie środki, no to nie jest to tak do końca niemożliwe, żeby nawet właśnie radio internetowe, które ma jakąś ekipę, które ma jakąś wizję, jakiś pomysł na siebie, wystartowało. No skoro internetowe radio Wnet dostało koncesję, udało im się uzyskać po tylu latach koncesję na analogowe dwa nadajniki, a być może niedługo będą nadawać
4: w innych miejscach. Nasila się tak. Coraz bardziej.
1: No to, tak. dlaczego inne stacje internetowe nie miałyby wejść również gdzieś tam na te cyfrowe multipleksy, gdzie przynajmniej na razie będzie to, a tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno być to wszystko tańsze, bo potem jak już się rynek nasyci, te multipleksy też nie są z gumy. Z tego co wiem, to przepływności w tych multipleksach mają być zapewnione do 96 kilobitów, więc taka jakość może nie jakaś bardzo super, ale też z drugiej strony to nie będzie to, co mamy w Wielkiej Brytanii, gdzie tam stacje muzyczne nadają z jakimiś takimi mizernymi przepływnościami 48, nawet chyba momentami. Także, czyli taka, wiesz, puszka straszna.
4: Tak, blafa, wiem, no to jest
1: bardzo
4: straszne.
1: Bardzo źle to jest słyszalne. Także, no i jest to jakaś szansa. Ja chciałbym, żeby coś z tego wyszło, bo im więcej stacji radiowych na skali, tym lepiej, ale z drugiej strony jakoś mam mimo wszystko pewne obawy, że to wszystko w odróżnieniu od telewizji, gdzie po prostu zostało to wszystko wymuszone. Trzeba było kupić nowe telewizory, trzeba było kupić dekodery i się ludzie przestawili i nie ma problemu. A tu to jest tak wszystko, że no kupcie sobie radio cyfrowe, ale nie wszyscy są tak zapaleni jak na przykład nasi koledzy radiowi, Patryk, Robert, którzy po prostu wierzą w DAB+ bardzo i bardzo by chcieli, żeby to wszystko się ziściło. No, my też byśmy chcieli, ale czy tak będzie, to czas pokaże. Natomiast teraz a propos DAB+, i a propos stacji radiowej, która nadaje w technologii radia cyfrowego w Opolu, czyli Radio Opole 2 Kultura. W związku z tym, że kolejny festiwal w Opolu coraz bliżej, to od soboty 25 maja program Radia Opole 2 Kultura jest dostępny również analogowo na częstotliwości 96,5 MHz. Dwa tygodnie później, czyli 10 czerwca, zarówno w wersji cyfrowej, jak i analogowej, na tydzień stanie się on anteną w 100% poświęconą sprawom festiwalu. Po zakończeniu imprezy, jeszcze do 23 czerwca, stacja będzie nadawać jeszcze analogowo i będzie tam taka przedfestiwalowa ramówka, czyli nie będzie już tych programów dotyczących festiwalu w Opolu, natomiast będzie można sobie jeszcze tej stacji posłuchać. No i to jest dobry ruch, tak uważam, bo jeżeli ktoś nawet nie ma, powiedzmy, radia cyfrowego w Opolu, odbiornika radia cyfrowego, to może sobie posłuchać i być może się zachęci, jeżeli program będzie fajny, jeżeli coś tam się interesującego pojawi. A ta ramówka dotycząca Opola, to myśl festiwalu opolskiego konkretnie, to jest dosyć interesująca, prawda?
4: Dokładnie, bo jest na nią taki ciekawy pomysł, ponieważ audycje wchodzące w skład tej ramówki, a konkretnie ich nazwy, pochodzą od tytułów piosenek, bardzo znanych, piosenek wylansowanych właśnie na festiwalu w Opolu. I tak na przykład o godzinie 6 będzie startował program Jak dobrze wstać, skoro świt. No, tak już uściślając tytuł utworu, był Radość o poranku, ale wiadomo, że kojarzymy go z tego właśnie pierwszego wersu i w tym programie będą przedstawiane najważniejsze informacje dotyczące festiwalu. Z kolei o 9, między 9 a 12 będziemy mogli słuchać programu Byłaś serca biciem, w którym to pojawiły się ciekawostki i relacje z prób festiwalowych, więc może jakieś tutaj gorące informacje, kto jak zaśpiewał, kto jak zafałszował, kto się obraził na kogo na próbach. zobaczymy, może coś takiego będzie. W południe z kolei program o jakże dramatycznie brzmiącym tytule, szczególnie zważając na utwór, z którym kojarzymy ten tytuł, Jaka róża, taki cierń. I to będą wspomnienia z radiowego archiwum. Nie wiem, czy naprawdę nie można było ich nazwać inaczej.
1: No właśnie, tak?
4: Rocznie? No ale dobrze. Okej. Okay. No. Okej, okay. Skoro tak. I to potrwa do 15, a między 15 a 18 będziemy świadkami parady festiwalowych przebojów i relacji z prób pod hasłem Odkryjemy miłość nieznaną. Także nie wiem, jaką miłość na tych festiwalowych próbach będziemy odkrywać. Po zakończeniu tejże audycji do godziny 19 trwać będzie program Psalm stojących w kolejce, czyli festiwalowe debaty. No to też może być ciekawe. Może jacyś specjaliści będą rozmawiać o tym, w którą stronę ten festiwal podąża, dlaczego w dobrą, no bo przypuszczam, że trzeba go zareklamować, ale być może jakieś takie ciekawe spostrzeżenia się pojawią. Między 19 a 21 z kolei audycja, która będzie nadawana, będzie nosiła tytuł Śpiewać każdy może i będą się w niej prezentować opolscy debiutanci.
1: Oj, nie każdy, nie każdy.
4: No nie każdy. Ty i Łukasz Darłak, nie. Natomiast ci, którzy w tym roku w koncercie debiutów w Opolu wystąpią, na pewno śpiewać mogą. O tym, kto wystąpi, opowiem wam za tydzień, a tych właśnie debiutantów będzie można posłuchać w Radiu Opole 2 Kultura. Po 21 do 23 będzie z kolei emitowana audycja Od dawna już wiem, w której będzie można posłuchać koncertów alternatywnych. Przypomnijmy, że Od dawna już wiem to jest tytuł piosenki Corteza. Tak, gdyby ktoś akurat tego tytułu nie był w stanie przyporządkować. A Cortez, jak wiem, jest artystą alternatywnym, chociaż bardzo lubianym i wychodzącym poza te kręgi. A w Opolu już od kilku lat odbywają się koncerty alternatywne. Następnego dnia po tej części zasadniczej festiwalu, w tym roku będzie również tak samo. I pewnie tych koncertów właśnie z lat ubiegłych będzie można sobie posłuchać w tym właśnie paśmie. No i w nocy również będzie można natrafić na właśnie retransmisję koncertów festiwalowych, więc myślę, że na takie różne ciekawostki z archiwum, różne koncerty, które się pojawiły jakiś czas temu i w telewizji próżno było ich szukać przez te lata, może się tam pojawią. Jak dla mnie to jest ciekawe, zawsze lubiłam właśnie takie ciekawostki, więc chętnie bym zerknęła uchem, a raczej rzuciła uchem, zerknąć mogę okiem co najwyżej, ale uchem rzucę, jeżeli jakąś transmisję internetową uda mi się odnaleźć.
1: Ja przypuszczam, że tak, że Radio Opole 2 Kultura dostępne jest również w internecie i że można będzie ich słuchać, a przypuszczam także, że Radio Opole jako takie dysponuje ze względu na lokalizację, czyli blisko festiwalu, całkiem pokaźną biblioteką archiwów różnego rodzaju nagrań związanych z koncertami opolskimi. Także będzie czego słuchać. Myślę, że będzie czego słuchać i to jest naprawdę dobry ruch. Mieszkańcy Opola mają okazję zapoznać się z czymś zupełnie nowym. No i wiesz, może się przekonają przynajmniej niektórzy do tego radia cyfrowego. Nie przypuszczam, żeby to było jakoś tak bardzo na masową skalę, że nagle wszystkie elektromarkety w Opolu zostaną pozbawione odbiorników radia cyfrowego, bo się tak wszyscy na to rzucą, ale jakaś to akcja promocyjna jest.
4: Wiesz, jeżeli pamięć mnie nie myli, to coś takiego jak radio festiwalowe w Opolu, no to było już wcześniej, na czas festiwalu, kiedy jeszcze radia cyfrowego u nas nie było.
1: Tak, ale tu będziesz miała to przez miesiąc.
4: Tradycji. No nie wiem, jak długo to było kiedyś, przyznam szczerze, no też przypuszczam, że nie tylko przez 3 dni festiwalowe. Tutaj no, jest to połączone z ideą radia cyfrowego, więc jak mówisz, idea rzeczywiście słuszna i może zachęcić chociaż jakąś garstkę osób, a może i większą garstkę. Pytanie tylko, na ile w tym czasie na tej antenie będzie podkreślane, że to jest właśnie radio cyfrowe, raczej program, który można na co dzień usłyszeć właśnie w radiofonii cyfrowej. Jeżeli chcesz go słuchać na co dzień, no to musisz się zaopatrzyć w taki, a taki odbiornik, żeby jednak ci ludzie, którzy jeszcze nie zyskali tej świadomości, wiedzieli, że ten program no, po miesiącu zginie i gdzie potem będzie można go posłuchać oczywiście no, już w innej formie, no bo nie festiwalowy, ale nadal kulturalny, więc no, trafiający być może do podobnego grona odbiorców. Ale jeżeli to będzie silnie akcentowane na antenie, no to jest rzeczywiście szansa. Jakieś tam szanse są, żeby ludzi przekonać.
1: Dokładnie. I tak właśnie to wygląda. Wszystkich mieszkańców Opola zapraszamy do słuchania, a pozostałych też, tylko przez internet rzecz jasna, gdzieś tam możecie sobie na pewno podsłuchiwać Radio Opole 2 Kultura. A tymczasem, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie w ramach programu RTV, to już wszystko. Więcej informacji nie mamy, ale wiemy jedno. Za tydzień się z wami słyszymy.
4: Tak, za tydzień się słyszymy. Już zapowiadałam, że będzie o Opolu, no siłą rzeczy być musi, więc ta informacja jest poniekąd takim połączeniem z tym, co za tydzień. Za tydzień będzie generalnie muzycznie, tak nam się zapowiada, chociaż zobaczymy jeszcze, jakie informacje się pojawią, ale będzie muzycznie, będzie muzyczno-ekologicznie. Może to tak trochę intrygująco brzmi, mam przynajmniej taką nadzieję, ale ta informacja i ta piosenka, którą teraz dla was zagramy, bo będzie to utwór Krystyny Prońko, Psalm stojący w kolejce, może być również połączeniem z tą informacją, którą wam przedstawiliśmy już kilkanaście minut temu chyba, czyli z informacją o koncercie wtorkowym.
1: Zgadza się.
4: Bo tam przecież Krystyna Prońko też wystąpi, no więc nie trudno zgadnąć, że ten właśnie utwór również wykona, ponieważ jest on również znaczący dla właśnie tego okresu tej drogi naszego kraju do wolności, a mowa oczywiście o... O kompozycji Psalm stojących w kolejce, przypomnijmy to właśnie od tytułu tego utworu, będzie pochodziła nazwa jednej z audycji w radiu Opole 2 Kultura w jego festiwalowym wydaniu.
1: Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy za tydzień. No ciężko stwierdzić jeszcze, czy na dwie, czy na godzinę. Obserwujcie naszego radiowego Facebooka, na pewno wtedy wszystko będzie dla was jasne. Audycja oczywiście później do odsłuchania z naszego radiowego Mixclouda, a także z serwisu Tyflo Podcast.net, czyli pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. A na dziś dziękujemy. Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
3: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Czwartek, 10 dzień maja 2018 roku w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
6: Witajcie.
1: Dziś będziemy podróżować, a przynajmniej tę podróż planować i to za pomocą aplikacji mobilnej na antenie Tyflo Radia, a wy później będziecie sobie oczywiście, jeżeli nawet nie słuchacie nas na żywo, to będziecie mogli sobie tego posłuchać w formie podcastu dostępnego na stronie www.tyflopodcast.net. Dziś będziemy opowiadać wam o aplikacji TripAdvisor, tak? To jest bohater dzisiejszego programu. A może tak, Pawle, na dobry początek, pokrótce, co za pomocą tej aplikacji można zrobić? Do czego ona może nam właściwie posłużyć?
6: TripAdvisor to jest aplikacja, którą pewnie będą kojarzyli ci, którzy mają telefony firmy Samsung. Może już nie teraz, ale przynajmniej jak ja kupowałem 4 lata temu, 5 lat temu, Boże, ale ten czas leci, mojego Galaxy S4, to ten program był już zainstalowany na moim telefonie, domyślnie. No i długo go nie ruszałem, dopóki znajomi nie opowiadali, jak z niego korzystają. I ruszyłem go jakieś 2 lata temu, uważam, że warto było. Do dziś mi już nieraz pomógł. Przynajmniej dzięki niemu się stałem poniekąd bardziej świadomym turystą. Jak gdzieś jadę, to sobie już sam sprawdzam, co chciałbym zwiedzić, gdzie chciałbym zjeść i gdzie ewentualnie można by się zatrzymać. Bo aplikacja robi właśnie to. Pozwala nam zaplanować naszą podróż, tak jak już Michale wspomniałeś. Czyli, tak dokładnie to ujmując, możemy sobie sprawdzić w każdym miejscu na świecie, jakie czekają na nas atrakcje, czyli co można zwiedzić, w czym można wziąć udział, gdzie można sobie po prostu pójść, jakie są restauracje i to z podziałem na różne kuchnie, możemy posortować według różnych parametrów, przefiltrować, żeby znaleźć te propozycje, które nas interesują, a także hotele. Możemy sobie sprawdzić na stronach różnych partnerów TripAdvisora, a jest ich wielu, z tych popularniejszych na pewno Booking. Można sprawdzić, gdzie według naszych preferencji najlepiej będzie nam się zatrzymać. Możemy też sprawdzić loty. No i możemy też zaplanować taką podróż, czyli stworzyć sobie listę miejsc, hoteli, restauracji i tak dalej, różnych udogodnień, z których chcemy skorzystać, różnych miejsc. I możemy taką listę wspólnie tworzyć z naszymi znajomymi, opatrując ją różnymi komentarzami, notatkami, zdjęciami. Oczywiście co do każdego z miejsc możemy się zapoznać z recenzjami. Możemy też zadawać pytania właścicielom miejsc oraz innym turystom, którzy tam wcześniej byli, co do różnych kwestii związanych z tym miejscem. Jeżeli coś nas nurtuje, czegoś nie jesteśmy pewni, a chcemy to wiedzieć, możemy się o to też na TripAdvisorze zapytać.
1: Więc czyli to jest
6: takie nasze kompendium wiedzy.
1: Czyli to jest taka sieć społecznościowa dla podróżników, można by powiedzieć.
6: No nie do końca, trochę tak, tylko że tego aspektu społecznościowego jest dość mało. On się objawia właśnie w recenzjach, w pytaniach. Nie ma tak bezpośrednio aż tyle okazji do kontaktu. Natomiast tak, są takie elementy społecznościowe, są nawet jakieś elementy grywalizacji, bo zdobywamy za nasz wkład w społeczność TripAdvisora, czyli recenzje, zdjęcia i tak dalej, punkty, odznaki. Bardziej się ceni gdzieś nasz wkład, jeżeli jesteśmy bardziej doświadczonymi podróżnymi. No i w ten sposób się to rozwija, jest to taki crowdsourcing, natomiast nie jest aż tak znaczący ten element społecznościowy, bo dużo aktywności podejmujemy jednak samodzielnie. Korzystamy z informacji, które wrzucają tam inni, ale aktywności podejmujemy samodzielnie.

0: W jakichś takich miejscach ostatnio nie zdarzyło mi się bywać, więc, ale ta oś czasu to jest dostępna, zdaje się, tylko dla nas. My sobie możemy tam przeglądać tę naszą oś. To nie jest taki Facebook na przykład albo Twitter, że tam wszyscy to widzą, albo możemy szukać naszych znajomych i możemy ich tam obserwować. Nie, to nie na tym ta rzecz polega. Tu chodzi o coś
1: innego. Nie, to jest typowo dla nas, to jest taki nasz trochę pamiętnik z podróży. Aczkolwiek do takiego typowego pamiętnika jednak są chyba mimo wszystko lepsze aplikacje, które zbierają różne informacje, takie ciekawe, typu pogoda, tam nasze położenie. Tutaj jedynie jest śledzone, gdzie jesteśmy, czy realizujemy nasze punkty z listy. Jeżeli robimy jakieś zdjęcia, mogą być one zaimportowane do naszej osi czasu i w ten sposób gdzieś tam znaczymy, gdzie byliśmy, ale tak poza tym nie jest to zbyt rozbudowane. Pewnie można tam jakieś notatki też dopisać. Różne inne rzeczy, ale tak poza tym raczej nie jest to taki rozbudowany pamiętnik.
0: Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS-a. Dziś postaramy się pokazać Wam zarówno jedną, jak i drugą platformę. No Ty, Pawle, częściej korzystałeś z tej aplikacji, ja powiem szczerze, trochę mniej, więc no, zobaczymy, jak wyjdzie to w przypadku iOS-a, ta prezentacja. Mam nadzieję, że przynajmniej na tyle, na ile będę w stanie Wam pokazać TripAdvisora na tej platformie, to będę w stanie to zrobić. A jeżeli Wy chcielibyście się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi korzystania z tej aplikacji, to nasz telefon jest do Waszej dyspozycji. 123 834 835, albo jeżeli chcielibyście o coś zapytać, no to również można do nas dzwonić. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, jeżeli słuchacie nas na żywo. No dobrze, to myślę, że możemy przejść do rzeczy i do prezentacji.
1: Dobrze, to ja mogę w takim razie zacząć. Już okay. Blokuję tylko telefon. I włączę aplikację.
0: Może troszeczkę, jakbyś mógł podgłosić.
1: Mam ją otwartą.
2: Hero Image, przycisk poza siatką. Muzyka, głośność ustawiona na 70%.
1: To będzie odpowiednia głośność?
0: Myślę, że tak. Myślę, że będzie ok.
1: W porządku. No to zaczynamy.
2: Lizbona.
1: Tak, mam już wpisaną Lizbonę, bo dzisiaj jest drugi półfinał Eurowizji. Tak w ogóle, jeżeli macie gdzieś dostępne telewizyjne odbiorniki, aplikacje, YouTube'y, to może warto pokibicować gromiemu Lukasowi Majerowi, a no już się dostaną chłopaki do finału. No i że w tym roku Eurowizja odbywa się w Lizbonie za zasługą Salvadora Sobrala, to postanowiłem tam też się dzisiaj wybrać, przynajmniej wirtualnie, a kto wie, może z czasem i też w tak zwanym realu będzie mi dane do stolicy Portugalii podróżować i zwiedzać to miasto. Na razie tylko TripAdvisor.
2: Hero Image, przycisk.
1: Hero Image. Oczywiście założenie jest takie, że macie włączoną funkcję podpisywania grafik przez Talkbacka i otrzymujecie te wszystkie możliwe informacje o niepodpisanych przyciskach, te takie domyślane podpisy, które Talkback sobie tam jest w stanie czasem wyciągnąć. Hero Image to jest przycisk, który pokazuje nam zdjęcia konkretnej lokalizacji, czyli różni podróżni robili wcześniej zdjęcia w Lizbonie. I jak klikniemy w ten przycisk,
2: Lizbona. Header back button, przycisk.
1: Header back button. To jest przycisk wróć.
2: Łącznik w siatce. Kreska. Kreska. Kreska.
1: I to już są konkretne zdjęcia. Oczywiście nam to nic nie daje, oprócz tego, że możemy w takie zdjęcia sobie wejść.
2: TripAdvisor. Lizbona. Header back button, przycisk. Sede Lisboa. Obserwator, przycisk. Flipoco.
1: Flipoco.
2: 08.2009.
1: W sierpniu 2009 roku. Jest podpisane to zdjęcie. Może nie jest to zbyt dobry podpis. To Flipoco to jest prawdopodobnie jakaś atrakcja, ewentualnie jakieś słówko po portugalsku. Ja nie byłem tam nigdy, więc to nie wiem, co to może być. Natomiast może znajdę inne zdjęcie.
2: Łącznik w siatce. TripAdvisor. Local Transport.
1: O, Local Transport. Tutaj podpisane jest, że jest to zdjęcie transportu miejskiego w Lizbonie. Nie wiem, czy jakiś tramwaj, może tramwaj 28 słynny, którym można zwiedzać całe miasto.
2: Obserwator, przycisk. Jonesville.
1: I John McPhill to zdjęcie wykonał.
2: 05.2009.
1: W maju roku 2009.
2: 215 podziękowań.
1: No i otrzymał 215 podziękowań za to zdjęcie. Więc gdybyście szukali dla waszych widzących znajomych, rodziny, jakichś ciekawych zdjęć z Lizbony, czy z jakiegoś miejsca, w którym się chcieliście wybrać, no to możecie z tej opcji skorzystać.
2: Lizbona.
1: Tutaj można wpisać dowolne inne miasto, jak nacisnę tutaj.
2: TripAdvisor. Dokąd? Pole edycji. Wyszukiwanie sygnału. W pobliżu.
1: Mogę wpisać w tym polu.

0: pole edycji.
1: Mogę też nacisnąć przycisk
0: w pobliżu
1: i zostanie wyświetlone to, co za chwileczkę Wam pokażę, ale w odniesieniu do mojej obecnej lokalizacji. Czyli jakbyście się chcieli rozejrzeć po Waszej okolicy, może jest coś, czego jeszcze nie zwiedziliście, restauracja, w której nie byliście, hotelu szukacie dla znajomych, to tutaj możecie sobie ułatwić życie.
0: Najnowsze. Lizbona, Portugalia na liście.
1: No i tu mamy historię ostatnio wyszukiwanych miejsc.
0: Ham, Niemcy.
1: No i tak dalej.
0: TripAdvisor, Hero Image, Lizbona. Hotele w siatce.
1: I tutaj mamy do wyboru hotele.
0: Loty. Restauracje. Atrakcje.
1: Restauracje i atrakcje. I jeżeli wybierzemy jedną z tych kategorii, to przejdziemy za chwileczkę do tej konkretnej podkategorii. Tutaj od razu na głównym ekranie wyświetla nam się kilka propozycji tak na już.
0: Niedawno przeglądane, poza siatką.
1: No tutaj mam moje ostatnio przeglądane atrakcje w tym mieście.
0: BLM 28587 recenzji na liście.
1: BLM to jest jedna z dzielnic.
0: Hotel Santa Justa. Wyświetla hotel elementy od 1 do 2.15.
1: Hotel Santa Justa, to też patrzyłem.
0: Tram 28,
1: czyli ten tramwaj
2: czyli
1: słynny,
2: ten tramwaj,
1: o którym mówiłem.
2: Tak.
0: Loty. Restauracje.
1: Tak.
0: Tram 28. Najlepiej oceniane hotele poza listą.
1: I tu mam też najlepiej oceniane hotele.
0: Zobacz wszystko.
1: Mogę przejść od razu do wszystkich.
0: Corpo Santo Lisbon, 304. Martin Hall Lisbon, Hiado Famila Suites, 175 recenzji.
1: No i...
0: Britania Hotel. Valverde Hotel. Hotel Aveni. Asia. Heritage Aveni. Solar Docas. Santiago.
1: Różne hotele.
0: Zobacz wszystko. Przeglądaj restauracje.
1: Mam też restaurację.
0: Zobacz, tanie, portu, wyjątkowe restauracje. Poznaj lokalizację Lizbona poza siatką. Muzea w Lizbonie upamiętniają bogatą historię i kulturę tej portugalskiej stolicy. Muzeum Maritim jest idealne dla dzieci i dorosłych, zafascynowanych morzem. Agasa Museum Doktor Anastasio Gonçalves to prawdziwy skarbiec, w którym można znaleźć kolorowe dzieła sztuki. Aby w pełni docenić niesamowitą kamienną architekturę tego miasta, można wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem.
1: Tutaj mamy opis.
2: Opis.
1: Prawdopodobnie wzięty, nie wiem, czy sam TripAdvisor to ułożył, czy jest to wzięte z jakiejś Wikipedii. Natomiast możemy tutaj tak pokrótce poczytać o tym, co najciekawszego znajdziemy w takiej na przykład Lizbonie.
0: Mapa na liście.
1: Jest też mapka.
0: Foto, przycisk.
1: Zdjęcie.
0: Foto, przycisk.
1: Troszeczkę zdjęć.
0: Foto. Dzielnice. Pobierz 20. Zobacz wszystko na liście. Pobierz 22 MB poza listą.
1: I możemy też pobrać nasze miasto, na przykład tą Lizbonę, do użytku offline. Gdybyśmy mieli nie mieć internetu,
2: albo nie
1: to
2: chcieli płacić za
1: informacje
2: jakieś
1: o hotelach.
2: Roamingi, tak? Bo na przykład też możemy tak gdzieś być w takim miejscu, że nas operator będzie słono kasował za megabajty.
1: Tak. To możemy pobrać sobie wszystkie te informacje o restauracjach, hotelach, atrakcjach do używania offline, razem pewnie z opiniami, recenzjami, pytaniami i tak dalej.
0: Dzielnice.
1: Mamy też dzielnice.
0: Zobacz wszystko. BLM, w tym kulturę. Parku Edas na Soes, nowoczesne i komercyjne miejsce, w którym można coś zjeść, pozwiedzać i odwiedzić oceanarium. 5, 194, 24. Wyświetlamy elementy od 1.
1: Nawet mamy takie krótkie opisy tych dzielnic. To jest bardzo sympatyczne, bo no nie musimy znać przecież miasta. Można zainteresować jakaś konkretna dziedzina zabytków czy innych atrakcji.
0: Grosa i Saoisa, miasta w pobliżu, poza listą.
1: Mamy też miasta w pobliżu.
0: Zobacz wszystko. Sintra, Portugalia, 20. Cascais, Portugalia, 24 km od lokali. Obidos, Portugalia, 72 km od lokalizacji Lizbona. Najważniejsze atrakcje, Obidos i La Laga. Wyświetlam element 1.
1: Mamy na przykład też propozycje, gdzie moglibyśmy się wybrać tak po drodze, będąc tam, gdzie można zrobić jakąś taką jednodniową na przykład, albo dłuższą wycieczkę, żeby zjeździć też coś poza miastem.
0: Pobliz, Lizboa, pobliskie lotniska.
1: Mamy też lotniska.
0: Lisboa Airport, Lis, 7,2 km od lokalizacji Lizbona, 245, 11, 4. Moje podróże, przycisk.
1: Tutaj są jakieś elementy niepodpisane. Sam jestem ciekaw, co to jest, bo wcześniej na to nie trafiłem.
0: Start image, przycisk, Lizbona. 10 maj łącznik, search image, przycisk.
1: Aha, już mi tu szuka.
0: 1, 2.
1: Hoteli, okej, w porządku.
0: Hero image, przycisk.
1: No to w takim razie to jest wszystko. Jeszcze na dole są zakładki.
0: Wróć moje podróże, przycisk, dom, przycisk.
1: Dom, no czyli home, ktoś tak przetłumaczył. To jest zakładka główna. To gdzie teraz jesteśmy?
0: Moje podróże, przycisk.
1: Moje podróże, tutaj zapisujemy nasze podróże.
0: Skrzynka odbiorcza, przycisk.
1: Tutaj wylądują wszystkie powiadomienia, bo możemy sobie ustawić, żeby nas aplikacja informowała na przykład o obniżkach cen na loty, bo możemy sobie ustawić obniżkach cen hoteli. Jeżeli zarezerwujemy przez TripAdvisora hotel, bo też się da w niektórych przypadkach, to tutaj podtrzymujemy kontakt z recepcją, z właścicielami.
0: Mój profil, przycisk.
1: I tutaj mamy wszystkie informacje odnośnie naszego profilu, ustawienia, parę innych opcji. Nie wiem, czy Michale chciałbyś teraz zaprezentować wersję na iOS,
2: Ja mogę pokazać wersję na iOS, zaraz to zrobię. Blokujmy ekran. Dobrze.
3: Przycisk.
2: Czy mamy tu TripAdvisor? Mamy. Mamy TripAdvisor uruchomiony. I teraz tak. Podobnie jak w twoim przypadku są też zakładki.
3: Alert. Moje podróże. Zaznaczone. Dom. Karta.
2: Tu mamy
3: 1,
2: zakładkę. Pierwszą.
3: Moje podróże. Karta.
2: Zakładka moje podróże.
3: Alerty. Karta.
2: Alerty. 3, czyli skrzynka odbiorcza prawdopodobnie. To jest
1: tak.
2: To co u ciebie.
3: Mój profil.
2: I
3: karta.
2: Mój profil.
3: 4, 4.
2: To jest ta ostatnia zakładka. Co my tu mamy na samej górze w pierwszej zakładce?
3: Zobacz, no,
2: to jest teoretycznie zaznaczone, ale jeszcze się upewnię.
3: Przycisk.
2: I teraz
3: przycisk.
2: Tak. Pierwsze niemiłe zaskoczenie jest na samej górze, bo przycisk. Mamy jakieś dwa niezaetykietowane przycisk. Przyciski. Zarówno po kliknięciu w jeden, jak i drugi przycisk pojawia się jakieś pole i to jest pole wyszukiwarki z tego, co się zdążyłem zorientować, więc dobrze.
3: Piszemy
2: sobie.
3: Edycja. Pole tekstowe.
2: Piszemy
3: edycja.
2: Sobie.
3: Szukaj na stronie TripAdvisor.
2: Tak.
3: Tryb znaków. Punkt
2: wstawiania
3: na początku.
2: I podobnie jak ty wpiszę Lizbona.
3: Usuń. L, L, I, Z, Z, B, B, O, O, N, N, Shift. A.
2: Jak rozumiem, mogę po polsku, nie trzeba jakieś Lisbon wpisywać ani nic podobnego.
1: Nie.
2: Okej.
1: Nie. Szukaj. Nie. To powinno działać.
2: Szukaj.
3: Pole tekstowe. Edycja. Wpisz lokal. Szukaj.
2: No.
3: Szukaj. BTN Batskarofite. Przycisk. Przycisk. Na całym świecie. Przycisk. Wyniki wyszukiwania frazy Lizbona. 7389.
2: Aha.
3: Na całym świecie. Lizbona. 1,222,718 recenzji. Lizbona. Lizbon District. Central Portugal. Geograficzna. Lisboa Airport. 2803. Alameda das Comunidades Portuguesas, Lizbona, 1700.
2: I tu mamy różne
3: lotnisko. Alfama.
2: Rzeczy, które są do tej Lizbony. No ale wejdźmy sobie w tę Lizbonę jako Lizbonę.
3: Lizbona, geograficzna. Lizbona, Lizbon District, Central Portugal.
2: Jak rozumiem, to będzie
3: Lizbona, Lizbona.
2: Chyba to.
3: Przycisk.
2: Tak, wejdźmy sobie w to.
3: Przycisk, przycisk, Lizbona. Hotele, loty.
2: I właśnie, i tu już mamy
3: restauracja.
2: To, co miałeś ty, czyli po prostu też te kategorie różnego
3: atrakcje.
2: Rodzaju.
3: Najlepiej oceniane hotele. Zobacz wszystko. Corpo Santo Lisbon. 346 recenzji. Martin Hall Lisbon Fiadofem. 175. Britannia Hotel. 2511 recenzje.
1: No i ty masz widzę rozbite, masz to na dwa elementy.
3: 373 recenzje.
1: Osobno ile recenzji?
3: Hotel Avenida Palace. 3020. Asiana Las Verdes. 1049 recenzji. Heritage Avenida. 1700.
2: Solar do Caster.
3: 904. Santiago de 502. Memoel 1050. Przeglądaj restaurację.
2: Właśnie, przeglądaj restaurację. I to są. I to jest to samo dokładnie to, co u ciebie.
3: Zobacz wszystko. Wykwintna restauracja. Tanie restauracje.
2: I tu ma. I to jest jeszcze też dość fajne. Tego chyba u ciebie nie było. Ale tu mamy.
1: Było.
2: A, było też. Właśnie te kategorie. Kategorie restauracji. Tak, tak na widoku to jest pokazane, że mamy wykwintne restauracje.
3: Wykwintne tanie restauracje.
2: Tanie restauracje, no gdybyśmy jednak nie byli zbyt zasobni.
3: Portugalska. Wyjątkowe restauracje.
2: Czym się różnią wykwintne od wyjątkowych? To jest ciekawe.
3: Znajdź loty.
2: Ale okej.
3: Okay.
1: Ja myślę, że to jest kwestia rodzaj kuchni i ewentualnie jakieś
2: też
1: opinie,
2: możliwe.
1: Albo jeżeli wyróżniają się jakimiś atrakcjami, że oprócz tego, że tam przygotowują jedzenie, to przygotowują je w jakiś konkretny sposób, albo wyróżniają się czymś osoby pracujące w obsłudze. No, różnie może być.
2: No właśnie, znajdź loty i tu program już wykazał się inteligencją, bo patrz.
3: Zobacz wszystko. Iława Lizbona.
2: No, raczej z Iławy.
1: Aha.
2: Raczej z Iławy będzie mi ciężko.
3: Ceny znalezione przez podróżnych
2: tak od razu.
3: Poznaj lokalizację Lizbona. Muzea w Lizbonie upamiętniają bogatą historię i kulturę tej portugalskiej stolicy. Muzeum Maritime jest idealne dla dzieci.
2: No,
3: dorosłych.
2: No. I mamy taki to samo, też mamy ten opis, czyli to jest wszystko
3: poznaj lokalizację
2: bardzo,
3: Lizbona.
2: Bardzo podobne.
3: Muzea w Lizbonie upamiętnia. BTN Map, pobierz. Większe niż.
2: Tu
3: BTN
2: mamy.
3: Map, przycisk.
2: BTN Map to pewnie jakaś mapka.
1: Mapę?
3: Pobierz 24 MB.
1: Tak.
2: Właśnie. I też mogę sobie to
3: dzielnice.
2: Pobrać.
1: Masz 24 MB, nie 22.
2: No widzisz, więcej. Może jakieś, wiem, jeszcze dodatkowe informacje gdzieś tam albo po prostu zdjęcia, może większe, albo jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy.
3: Belem.
2: No właśnie.
3: Z tym kulturowym rajem historia jest czymś
2: namacalnym. Mamy dzielnice.
3: 345,72. Park Fedas na OS. Nowoczesne i komercyjne miejsce, w którym można coś zjeść, pozwiedzać i odwiedzić oceanarium.
2: No, no i wszystko
1: to
2: mamy.
1: To jest ten park, na terenie którego jest Eurowizja rozgrywana w tym roku.
2: To może już tak od razu.
1: Tam jest Altis Arena.
2: To może już tak od razu, skoro tu jesteśmy, bo tak się rozglądamy, ale może wejdźmy w jakieś konkretne miejsce, to ja to zrobię, a potem ty byś mógł, skoro już tu jestem.
3: Na
2: przykład zobaczmy ten park, jak wygląda taki jakby opis konkretnego miejsca, czego my tam się możemy spodziewać, no bo przeglądamy, a teraz przejdźmy do konkretów.
3: 101.
2: Właśnie. Park Fedas na OS. 101 zdjęć.
3: Hotele 5, restauracja 194, atrakcje 24.
2: Ho, ho, ho.
3: Najwyżej ocenione hotele.
1: No, tu rozwinąłeś dzielnicę konkretną.
3: Numer 99 na 257 hoteli w Lizbonie. Zaznaczone. Don. Moje podróże.
2: O, tylko
3: numer 99 na 257 hoteli w Lizbonie. Trzy znaki dolara. Hotel 966 recenzji. Ibis Lisboa Park Fedas Nacoes, numer 100 na 250, Tivoli Oriente Hotel, numer 100, Restaurant de Bacalhau, numer 124 wśród 4024 obiektów kategorii.
2: I tu już mamy konkretne, restauracje, konkretne hotele, konkretne rzeczy i możemy sobie to wszystko rozwijać i w to wchodzić i sprawdzać. I teraz na przykład załóżmy, że interesuje nas
3: najwyżej Restaurant de Bacalhau,
2: powiedzmy ta restauracja.
3: 4024 obiektów kategorii.
1: Tak.
2: No to proszę bardzo.
3: Przycisk wróć. Owoce morza, śródziemnomorska, europejska, portugalska, miejsce przyjazne dla wegetarian, posiłki bezglutenowe.
2: No.
3: 2081. Restaurant de...
2: Jeszcze 900... się wycofam tu wcześniej, żeby zobaczyć.
3: Puisha rebar. Przycisk.
2: O, tu chyba mogę to jakoś udostępnić, tak? Bo jest jakiś share bar, tak. więc mogę udostępnić to
1: tak.
2: miejsce.
1: Puisha rebar.
3: Przycisk. 900... Puisha rebar. Przycisk.
2: Tu jest save, czyli to jest...
1: Save.
2: Tak, to mogę zapisać sobie pewnie do jakiejś podróży albo do czegoś tego typu, bo
1: tak,
2: o podróżach to sobie jeszcze pewnie powiemy za chwileczkę.
3: 927. Restaurant de Bacalhau.
2: 927.
3: Przycisk.
2: Pytanie czego? Opinii? Sprawdźmy.
1: Tak, 902,
3: może. Nie?
2: Sprawdźmy.
3: Zaznaczone.
1: Albo zdjęć.
3: Tak, moje podróże.
2: Aż tyle
3: przycisk
2: wróć. No.
3: Przycisk dodaj. Zdjęcia. Zaznaczone. Moje podróże. Zaznacz. Zdjęcia.
1: Aha.
3: Nagłówek.
2: Chyba zdjęcia.
3: Zaznaczone.
2: I
3: dom.
2: Tu
3: zdjęcia.
2: Niestety, ale nie mogę sobie przejrzeć tych zdjęć, jakby tak wiesz, z voiceoverem nawet żadnych opisów nie wyświetla.
3: Zaznaczone.
2: Więc
3: zdjęcia.
2: No niestety.
1: Rozumiem.
2: Niestety tego nie ma.
3: Przycisk wróć.
2: Ale
3: owoce
2: powiedzmy,
3: trzy,
2: dobra.
3: Znaki dolara.
2: Co to jest trzy znaki dolara, to nie wiem.
1: To jest jakiś wskaźnik ceny chyba,
3: trzy,
1: że jest atrakcyjna, albo że jest
3: morza,
1: wartość, równowartość ceny do wartości.
2: Okej.
3: Okay. Rezerwuj z.
2: Rezerwuj
3: CZW.
2: Z.
3: 10.05. 19. CZW.
1: Aha, możesz zarezerwować stolik.
2: Tak, mogę zarezerwować od razu sobie
3: 19.
2: tutaj.
3: 2. Rezerwuj. Przycisk.
2: Mogę zarezerwować. No,
3: informacja
2: nie będę tego, oczywiście robił, bo nie zdążyłbym.
3: Odwiedź witrynę.
2: Mogę odwiedzić od razu witrynę restauracji.
3: Znak plus 351 miliardów 930.
2: Tu jest chyba telefon.
1: Tu jest numer.
2: Tak.
1: Tak, to jest numer telefonu.
3: Teraz zamknięte.
2: A, teraz jest zamknięte.
3: 12.00, 16.00, 19.00, 23.00.
2: No, okej.
3: Rueda Pimenta,
1: aha,
3: Lizbona.
1: To tak.
3: Rueda Pimenta, Lizbona.
2: Jest...
3: 1, 9, 9,
2: tu jest jakiś adres, tak.
3: Okolica, Park Fedas na OS.
2: No i
3: tak.
2: Tu.
3: Najbliższe stacje, Oriente, zdjęcia.
2: I od razu możemy się o wszystkim dowiedzieć, na przykład. Tak, najbliższe stacje.
3: Stacje. 0,7 km, pobliskie stacje, 2.
2: Dokładnie.
3: Zdjęcia, zobacz wszystko.
1: Tak.
3: Dodaj zdjęcia, recenzje.
2: O, i to jest też ważne.
3: 2081
2: recenzji. 2081
3: recenzji. Doskonale. 1276.
2: I w rozbiciu na opinie.
3: Bardzo dobre. 622. Średni. 124. Zły. 31.
2: O!
3: Okropny. 29.
2: No, bywają też i niezadowoleni klienci.
3: Przycisk. Wyszukaj recenzję. 26.04.2018.
2: I tu od razu mamy...
3: Duże porcje pysznych ryb.
2: O właśnie. I nasi tu byli, cytując klasyka.
3: Za 35 euro na dwoje można zjeść pyszne zupy rybne oraz ogromne porcje świeżutkiego dorsza. Ja wzięłem gotownego z warzywami i szpinakiem, maspieczonego na szpinaku. Porcje tak duże, że trudno zjeść. Polecam. 1.01
2: no
3: 2017. Super miejsce na lunch w Parku Narodów. Po wizycie w Oceanarium warto wpaść na lunch tutaj. Ceny rozsądne, dobre, portugalskie jedzenie. Polecamy dorsza zapiekanego w śmietanie.
2: Prawdopodobnie TripAdvisor wykrywa nasz język i na pierwszym miejscu sugeruje nam komentarze zapisane w naszym rodzimym języku. No bo nie wydaje
1: tak,
2: mi się, żeby...
1: A nawet jeżeli nie ma...
2: Mhm.
1: Tak, bo nawet one są chronologicznie według dat. Angielskie będą zawsze po polskich, natomiast
3: 21.
1: nawet jeżeli nie ma w naszym języku, to jest opcja przetłumaczenia. I te tłumaczenia z reguły są na tyle zrozumiałe, że można się zorientować mniej więcej, jakie były odczucia
2: aha.
1: konkretnego klienta,
2: no,
1: czy
2: to też jest
1: czy
2: całkiem, to też jest całkiem fajna sprawa.
3: Naprawdę.
2: No, tu mamy...
3: Napisz recenzję.
2: I tu przycisk. Możemy napisać recenzję, gdybyśmy byli.
3: Najlepsze restauracje z umiarkowanymi cenami. Zobacz wszystko.
2: I tu jeszcze sobie sprawdzić właśnie jakieś inne restauracje z umiarkowanymi cenami. Czyli wyświetlić inne te restauracje też w okolicy, które są w tej kategorii. No i tak to wygląda. Tak wygląda ten... niestety
3: przycisk.
2: Nie działa gest potarcia dwoma palcami, więc muszę się teraz przeklikać, żeby wyjść.
3: Przycisk wróć.
2: O, ale tu już zadziała, tak?
3: przycisk.
2: Tak, zadziała gest. Na pewnych ekranach działa ten gest potarcia dwoma palcami, na pewnych nie. Jeżeli mamy opisany przycisk coś jak BTN Back Arrow w hite albo wite, jak to nam voiceover czyta, no to nie zadziała. Jak mamy jakiś taki przycisk opisany jako wróć, to możemy się spodziewać, że gestem będziemy mogli się z tego wycofać. Więc tak to wygląda, przeglądanie jakichś konkretnych miejsc, konkretnych lokalizacji. Oczywiście tych lokalizacji jest więcej typów, bo tu mamy jeszcze jakieś lotniska, jakieś inne rzeczy tego typu i to również można sobie tam przejrzeć. Natomiast to teraz myślę, Pawle, że warto, żebyś ty coś pokazał, jak to z perspektywy Androida wygląda.
1: Dobrze, ja w takim razie, że może, żeby nie być
0: urządzenie zostało
1: nudnym, to się odniosę do jakiejś atrakcji. Zobaczymy.
0: Search imi, hero imi, Lisbon, najważ, Cascais, Portugal, Sintra, Portugalia, wyjdź list, zobacz, miasta w pobliżu.
1: A, może zjedźmy trochę w dół, bo tutaj nam się pokazał jakiś dalszy...
0: Hero imi, czy przyci, hotel, loty, restauracje, atrakcje.
1: Atrakcje.
0: TripAdvisor.
1: Już, zrobiłem trochę na skróty. Start. Bo nie będziemy oglądać atrakcji tych najpopularniejszych, tylko...
0: Najlepsze atrakcje.
1: No właśnie, najlepsze atrakcje. Zobacz wszystko.
0: TripAdvisor. Wyszukiwanie sygnału GPS. Atrakcje na liście. Alfama 15500. Alfama 15517. Recenzji numer 1 z 472. Atrakcji Lizbona. Zabytki i ciekawe miejsca inne.
1: No właśnie, tutaj mamy już listę. Tutaj mam wszystko w jednym elemencie, więc informacja, ile recenzji, jaka to kategoria, są podawane mi od razu, nie muszę nic przesuwać. Pokażę wam może jeszcze jedną ciekawostkę, bo na razie było widać, że są same atrakcje.
0: Lisbon Oceanarium 32172 recenzje, numer 2 z 472 atrakcji Lisbona, zoo i akwaria, natura i parki.
1: Jak widzicie, ta lista kategorii jest bardzo rozbudowana co do tych zabytków. Możemy później sobie przefiltrować na przykład, żeby zobaczyć tylko zabytki określonego typu, czy atrakcje, bo nie wszystko jest zabytkiem. Jeżeli mamy ochotę spędzić czas w taki, a nie inny sposób, to możemy sobie znaleźć tylko to, co nas interesuje, ale to za chwilkę.
0: Klasztor Hieronimitów, 22759 recenzji, numer 3 z 472 atrakcji, Lizbona, zabytki i ciekawe miejsca.
1: Te bardziej znane zabytki mają nawet polskie tłumaczenia nazw, więc jest nam się od razu łatwiej zorientować, czego się możemy spodziewać.
0: Prasa do komercio, wyświetlam elementy od Bajroro Alto, zamek święty.
2: No tu się chyba już powoli kończą nazwy, chociaż nie jeszcze jakiś zamek świętego.
1: Nie, zamek świętego Jerzego jest.
0: Wycieczki po mieście.
1: Ale tu...
0: Wycieczki po mieście, 234, numer 8 z 472 atrakcji Lizbona. Wyświetlam elementy od 10.
1: Mamy też możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju wycieczkach. One są też tu pokategoryzowane i możemy takie wycieczki tutaj odnaleźć.
0: Wycieczki kulturowe 146, wycieczki ze zwiedzaniem 212, wycieczki prywatne 188, wycieczki kulinarne 54, wycieczki historyczne 126.
2: Wycieczki kulinarne.
0: 57, 80, numer 15.
1: Tak, są takie wycieczki, gdzie się chodzi szlakiem na przykład restauracji albo pubów, tak zwany pub crawling. Czy na przykład w Belgii, bo ostatnio patrzyłem, jest wycieczka po czekoladziarniach i się naprawdę chodzi od czekoladziarni do czekoladziarni. Przewodnik opowiada, które są dobre, które tam mniej i doradza. I w ten sposób się spędza czas, więc jakby
2: jest jak to,
1: są tego typu
2: jest jak rozumiem
1: czasu.
2: To połączone, jest to jak rozumiem połączone również z konsumpcją jakąś tam.
1: Tak, no jak najbardziej, tak.
2: No to tak, to takie w sumie przyjemne z pożytecznym, bo wtedy wiesz, zjesz sobie, a potem to co zjesz spalisz spacerując do następnego miejsca, albo przynajmniej część.
1: Tak, to na pewno. W ogóle tych form spędzania czasu proponowanych jest tu mnóstwo i to zależy od miejsca. Tak naprawdę w Lizbonie nawet nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego, co da się tutaj wynaleźć. Są też zabawy w ucieczkę na przykład, czyli tak zwane escape roomy. Są warsztaty różnego rodzaju, warsztaty garncarskie, jakieś tam warsztaty rękodzieła, więc tak naprawdę jest mnóstwo kategorii i mnóstwo form spędzania czasu. Myślę, że nawet znaleźlibyście coś do roboty w waszym mieście.
2: Im większe miasto, im bardziej zapewniam nastawione was... na turystykę, tym lepiej prawdopodobnie, jeżeli chodzi o te różnego rodzaju atrakcje. Nawet w moim mieście Wiławie, które jest no miastem turystycznym, ale nie jakimś bardzo dużym, trochę już rzeczy można znaleźć na TripAdvisorze. Także jest, owszem.
1: Okej, okay, to spróbujmy w takim razie może wejść w którąś z atrakcji tutaj.
0: Wycieczki rowerowe, wypożyczalnie sprzętu 33.
1: Wypożyczalnie sprzętu, nawet są też taksówkarze.
0: Zabawy w ucieczkę, wycieczki rowerowe.
1: To escape roomy.
0: Wycieczki z degustacjami jednodniowe. Wycieczki z degustacjami wina, jednodniowe wycieczki 60, taksówki i przewoźnicy 122, numer...
1: Wszystko, co jest wam potrzebne, tutaj znajdziecie. Z poradami, kto najtaniej przewozi, kto tam jest najpewniejszy, tak dalej.
0: Mirador de Sechora to mam. Tram 28, 17800.
1: Wejdę w ten tramwaj.
0: Wyświetlam elementy od 21 do 25 z 33.
1: No i?
0: Wyś bez etykiety, bez etykiety, przycisk, bez etykiety, bez etykiety, przycisk.
1: Tak, to są podpisane przyciski, każdy z nich robi coś innego. Jeden otwiera zdjęcia, ten drugi, pierwszy otwiera zdjęcia, drugi to wróć, trzeci udostępnij, czwarty zapisz. Mam wrażenie, że w poprzednich wersjach to było podpisane. Ktoś zepsuł. No i chwilowo jest jak jest.
0: Wybrano przegląd informacji. Informacje o hotelu.
1: To te dwie zakładki, mam wrażenie, są dokładnie te same. Wiadomo, to nie jest hotel, tylko zabytek, a raczej atrakcja. Więc te zakładki no, nie mają nic wspólnego z hotelarstwem, ani z żadnym hotelem, tylko po prostu są informacjami ogólnymi, tymi, które Michale pokazywałeś, czyli strona internetowa, numer telefonu, adres e-mail, mapa i tak dalej.
0: Zdjęcia. Recenzje. Tram 28, 17 866 recenzji, numer 23 z 472 atrakcji, Lizbona, kolejki linowe.
1: No tak.
0: Informacje o hotelu. I bez etykiety, bez zdjęcia. Informacje.
1: Tu coś. Tu lata mi niestety fokus.
0: Mapa Google na liście.
1: O, mapa Google.
0: Lizbona, Portugalia. Plus 351.
1: Numer telefonu.
0: I wiadomość e-mail. Odwiedź witrynę.
1: Tak.
0: Okolica Baixa, Plaza Rosso i Restauradores.
1: No tak.
0: Najbliższe stacje Rosso 0,1 km, pobliskie stacje 4.
1: Okej.
0: Okay. Zdjęcia poza listą.
1: Tu będą zdjęcia.
0: Zobacz. Wojwodokarusel. Wojwodokar do recenzji. 17800.
1: No i tu.
0: Resort BTN. Wyszuk. 17. Wyszuk. 6 maj 2018.
2: O, będą recenzje.
0: Item avatar przeciw. 02 kwi 2018. Świetne, ale zatłoczone. Jadąc tramwajem 28 po Alfamie, przy każdym zakręcie zastanawiamy się, jakim cudem nie otrzemy się o róg budynku, albo czy zmieścimy się w tak wąskiej uliczce. Sama trasa jest rzeczywiście niezwykła, ale każdy chce się przejechać. Uśmiech. Efektem tego jest długa kolejka na przystanku. Dosłownie, oraz niebywały tłok w samym tramwaju. Dodatkowo na trasie wsiadają podejrzani panowie, których głównym celem jest odebranie portfeli mniej uważnym turystom. Warto wybrać się na przejażdżkę, ale trzeba mieć świadomość, że chętnych zawsze będzie więcej niż miejsc. Nawet w sezonie niskim byliśmy na początku lutego.
1: No. To też ciekawa porada. Jak
2: wiadomo już, czego można się spodziewać.
1: Tak. To na pewno.
0: Napisz recenzję poza listą.
1: Ale...
0: Pytania i odpowiedzi.
1: Właśnie. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy coś tam jest dostępne na miejscu, czy trasa zawiera coś tam, czy w muzeum jest jakiś konkretny, nie wiem, przedmiot, forma zwiedzania.
2: Albo
1: czy
2: na przykład w naszym przypadku,
1: dla osób niewidomych.
2: No właśnie, o jakieś różnego rodzaju udogodnienia, gdybyśmy chcieli zapytać.
1: Tak, to jest właśnie ta sekcja.
0: He, Barohan Zurich, w Hadwul Diolike to know about his attraction, he van is some tanks for sharing, I'm going to Lisbon next week, from here is the departure of the tram 28, and half move as it cost, tanks that is ever... Ona is getting the princess wrong. The tram is 2,90 € for a single, but the metro car is 24-hour pass is a bargain 6,30 € plus 50 cents the first time you get your Riva Viagem card. So credit card. You can read the Asman metros, trams, funiculars and elevators as you link in a 24-hour period starting from first use. 1,6 odpowiedzi na liście.
1: A więc właśnie, tu jest cały wątek, gdzie ktoś dyskutuje na temat cen biletów na ten tramwaj. Możemy go otworzyć.
0: Tripa. Pytania i odpowiedzi. Przyjdź wyżej, zapytaj. Tram 28, 17 tysięcy. 17 dni temu przetłumaczone pytania. Cześć, Barohan Zurich. Co chciałbyś wiedzieć na temat tej atrakcji?
1: O, tu już
0: cześć,
1: mam
0: dzięki za dzielenie się. Idę do Lizbony w przyszłym tygodniu. Skąd jest odejście od tra...
1: Tu już jest przetłumaczone translatorem to pytanie.
0: Barohan Zurich, Zurich, Szwajcaria. Wyświetl pierwotną wiadomość.
1: No i tu mogę przejść na przykład do pierwotnej wiadomości tego pana.
0: Question report, przycisk.
2: Odpowiedź zgłosić pytanie.
1: Mogę zgłosić to pytanie.
0: 16 dni temu, 17 tram...
1: Zobaczmy, czy mogę cały wątek.
0: 17 dni temu, Barohan Zurich, Zurich, wyświetl pierwotną wiadomość. Pokaż tłumaczenie. Tak. 16 dni temu, ever. Ona is getting the Mark, pokaż tłumaczenie. Mark, użytkownik napisał recenzję tej atrakcji. Odpowiedz na to pytanie. Question report, przycisk. Mark, użytkownik, pokaż tłumaczenie. Tak. Nie. Answer report, przycisk.
1: Aha, możemy tutaj zaznaczyć, czy odpowiedź była pomocna, czy nie, chyba?
0: 17 dni temu, yes, the tram starts at Martin Moniz Her. Inwiter, użytkownik napisał, pokaż tłumaczenie. Tak, nie.
1: Chyba możemy zaznaczyć.
0: 17 dni temu,
2: tak, czy...
0: użytkownik napisał recenzję tej atrakcji.
1: Tak.
0: Pokaż tłumaczenie, tak.
2: I przy każdej opcji, przy każdej odpowiedzi temu, mamy...
0: Martin Moniz, the Coskis...
2: Tłumaczenie, tak, możliwość tłumaczenia.
1: Odpowiedzenia tak lub nie, tak, dokładnie. Możemy też sami o coś zapytać.
0: Exista umbil. Pytania i odpowiedzi poza... Hi, Bar... Poik... Pytania i odpowiedzi... Hi, Bar... Han Zulich. Napisz recenzję. Wyświetl więcej... Poi relief item... A... 20... Po... Na... Py... Hi... Poi... Pokaż tu... Exista um... Poi... Pok... Hi... Sal... Poi... Pok... Wyświetl więcej pytań.
1: Wyświetl więcej pytań.
0: Zadaj pytanie.
1: Zadaj pytanie.
2: Możemy zadać.
1: Tutaj kliknął.
0: odpowiedź na moje pytanie. Błęd. Przyjdź wyż. Zadaj pytanie. Powiadom. Twoje pytanie. Tram 28, 17.
1: Moment. Błęd. Powiadom. Skacze mi co jak
0: przyjdź. Zadaj pytanie.
1: O.
0: Zapytaj.
1: Tu jest przycisk do wysłania.
0: Tram 28, 17.
1: Tutaj jeszcze raz mi przypomniane jest, do jakiej atrakcji się odnoszę.
0: Twoje pytanie. Pytania. Uzyskaj odpowiedzi od pracowników i klientów obiektu Tram 28. No. Zazwyczaj zadawane pytania. Gwiazdka, czy trzeba kupować bilety dla dzieci? Gwiazdka, jak do państwa dojechać, korzystając z komunikacji miejskiej? Gwiazdka, czy na miejscu jest restauracja lub kawiarnia? Pole edycji.
1: Tak, to jest pole, gdzie mogę napisać co bądź.
0: Powiadom mnie, gdy pojawi się odpowiedź na moje pytanie.
1: I to wtedy wyskoczy w naszej skrzynce odbiorczej.
0: Błę, przyłącz.
1: No i tu mogę zaznaczyć, żeby to się zdarzyło lub nie.
0: Tak
1: samo, jeżeli chciałbym napisać recenzję.
0: Avatar. Exista un poka poi pyta. Napisz recenzję.
1: Mógłbym.
0: TripAdvisor. Przyjdź wyżej. Naciśnij okrąg, aby ocenić. Google 1 przycisk. Google 2 przycisk.
1: To są gwiazdki.
2: Gwiazdki.
1: 3 przycisk. Gwiazdki.
0: Google
1: 4.
0: Google
1: 5.
0: Miesiąc odbytej wizyty. Maj 2018.
1: No, tu mogę zaznaczyć kiedy.
0: Rodzaj wizyty. Tytuł pole edycji.
1: O, tytuł recenzji.
0: Recenzja pole edycji.
1: Treść.
0: Suby mi to bu-
1: Tu mogę prawdopodobnie dodać jakieś zdjęcia.
2: I przycisk do wysłania tam jest na samym końcu.
0: Suby mi to
1: tak.
0: Okej.
1: To może jeszcze spróbujemy w takim razie zobaczyć, jakie są ciekawe filtry odnośnie atrakcji i restauracji, skoro już tu jestem. Bo są już rozbudowane. To jest coś, na co ja też nie wpadłem na początku, żeby filtrować. A się okazało, że to jest całkiem przydatne nawet w mojej okolicy, bo czasami mam ochotę pójść do jakiejś nowej restauracji, jakąś skosztować jakiejś nowej kuchni. No i się okazuje, że nie bardzo wiem co i jak i się okazuje, że odkrywam jakieś nowe miejsce. Tutaj musimy przeskoczyć na koniec od tych przycisków. O, i możemy wejść w filtruj.
0: TripAdvisor, przyjdź wyżej, filtruj, wycześć. Minimalna ocena podróżnych na liście.
1: Możemy filtrować tak, żeby pokazywało nam tylko konkretne atrakcje, które są ocenione nie mniej niż
0: 3, 4, 5.
1: Na przykład, kto by chciał chodzić do atrakcji, gdzie jest 2?
0: Okolica. Okolica, wszystko.
1: No i tu mogę wybrać sobie jakąś dzielnicę Portugalii.
0: Wszystko. Zaznaczono pole wyboru. Belem. Nie zaznaczono pole wyboru. Parque das Nações. Nie zaznaczono pole wyboru. Brinci Real. Nie zaznaczono pole.
1: No i tak dalej.
0: 5 na liście. Okolica. Kategoria kategoria atrakcji. Wszystko.
1: Tu możemy.
0: TripAdvisor. Kategoria atrakcji. Rejsy i sporty wodne na liście. Nie zaznaczono przy gry i zabawy. Nie zaznaczono przycisk. Natura i parki. Nie zaznaczono zabytki i ciekawe. Posiłki i napoje. Nie zaznaczono przycisk. Posiłki i koncerty i pokazy. Nie zaznaczono i akwaria. Nie transport. Zakupy.
1: No i tak dalej. Tu możemy, sobie różne rzeczy pozaznaczać.
0: Przyjdź wyżej.
1: I taka sama sytuacja ma miejsce kiedy
0: jednodniowe wycieczki.
1: Szukamy restauracji. Mam nadzieję, że się to uda mi pokazać. Restauracje? No i tutaj wam się pokażą restauracje.
0: Zobacz wszystkie restauracje. Lizbona, gastronomia. Zobacz wszystko.
1: I właśnie, żeby przefiltrować, musimy nacisnąć na ten przycisk, nie tutaj.
0: Zobacz wszystkie restauracje, przycisk.
1: Nie ten, tylko tu w prawo dwa razy.
0: Zobacz wszystko.
1: Zobacz wszystko. Ktoś to bardzo dziwnie podpisał. Mam nadzieję, że mi się wyświetlą kategorie, bo miałem dzisiaj z tym problem.
0: Rodzaj kuchni. Wyczyść przycisk. Anuluj przycisk. Okej, przycisk.
1: A no właśnie. Nie chcę mi się z jakichś przyczyn wyświetlić rodzaj kuchni. Spróbuję. Spróbuję w takim razie przeskoczyć z Lizbony gdzieś trochę indziej na razie, bo tam gdzie wiem, że działa.
0: Dokąd? Najnowsze w pobliżu. TripAdvisor. Hotele, loty. Restauracje.
1: Restauracje.
0: TripAdvisor. W pobliżu. Sorki. Restauracje. Karczma w razie blog. Restauracje.
1: Ale ja chciałbym filtry.
0: Treść sponsor. Restauracje. Co? Pobliżu.
1: Zaraz, musimy chyba tutaj musimy
2: od
1: chyba...
2: czasu do czasu też się pojawia właśnie coś takiego jak treść sponsorowana. Na szczęście u mnie to też się pojawiło i to jest również na iOSie anonsowane, że to jest jakaś reklama, że ktoś tam dodatkowo za to zapłacił. Także dobrze, że jesteśmy o tym ostrzegani zawsze.
1: To prawda.
0: Przyjdź wyżej, filtruj, wycześć. Sortuj na liście. Sortuj najlepsze w pobliżu. Najpopularniejsze, niedrogie posiłki. Średniej klasy. Teraz otwarte. Był przyłącz. Rodzaj kuchni. Rodzaj kuchni. Wszystkie kuchnie.
1: O, i możemy tu wejść.
0: TripAdvisor. Rodzaj kuchni. Wszystkie kuchnie. Zaznaczono pole w bar ze stekami. Nie za... Europejska. Nie kawiarnia. Nie pizza. Nie polska. Nie pub. włoska. Wyczyść przycisk poza.
1: Trochę słaby przykład, bo.
0: Wyświetlam element. Start i
1: okay.
0: Pobliżu.
1: Może ja spróbuję Warszawę, bo w Warszawie jest jednak dużo tych kuchni. Chodzi o to, że na przykład mamy kuchnię afgańską, że to podzielenie na kuchnię jest bardzo rozbudowane. Bardzo rozbudowana jest podziałka. Mamy.
0: Warszawa, Polska.
1: Tak jest. Tu wejdziemy.
0: Warszawa, gastronomia. Zobacz wszystko.
1: Tak.
0: Wyświetlam rodzaj kuchni. Afgańska na liście.
1: O.
0: Nie zaznaczono. Afrykańska. Nie zaznaczono. Amerykańska. Arabska. Nie. Argentyńska. Nie. Armeńska. Nie. Australijska. Nie. Austriacka. Nie. Azerbejdżańska.
1: No dokładnie, więc prawie każdy kraj, jaki tylko możemy sobie wymarzyć, możemy znaleźć. O ile oczywiście taka restauracja jest w naszej okolicy, jest na TripAdvisorze, to możemy sobie z takiej kuchni zakosztować. Moim zdaniem.
2: Całkiem
1: fajna
2: opcja. Właśnie, ja też już tu udało mi się gdzieś doklikać do tych filtrów. Też na zakładce wszedłem sobie po prostu w restaurację i znalazłem opcję do filtrowania. Zobaczymy, jak to będzie się wyświetlało u mnie.
3: Mapa, jeden, filtruj.
2: Filtruj, czy w ogóle
3: filtruj.
2: To zadziała?
3: Przycisk, filtruj, wyczyść. Najpopularniejsze. Niedrogie posiłki, średniej klasy. Wykwintne restauracje, rezerwacje online. Przełącznik, CZW. 10, 19, dwie osoby.
2: Aha.
3: Oferty specjalne. Przełącznik. Teraz otwarte. Przełącznik. Wyłącz. Rodzaj kuchni.
2: Rodzaj kuchni.
3: Wszystkie kuchnie.
2: I tu mamy.
3: Ograniczenia dotyczące diety. Brak. Minimalna ocena podróżnych. 3, 4, 5.
1: No, okolica. Tych kategorii
3: wszystko.
1: Jest tutaj więcej.
3: Informacje o restauracji. Rodziny z dziećmi. Przełącznik. Rezerwacja. Przełącznik. Dostawa. Przełącznik. Zobacz wszystko. Wyszukaj.
2: Dobrze, a teraz zobaczymy na przykład.
3: Okolica. 4,
2: czy rodzaj 3, kuchni mogę sobie brak. Wyklikać?
3: Ograniczenia do wszystkie kuchni. Rodzaj kuchni.
2: I tu
3: wszystkie
2: chyba
3: kuchnie.
2: Muszę kliknąć.
3: Wszystkie kuchnie. Filtruj.
2: O.
3: Przycisk wróć. Rodzaj kuchni. Gotowe. Indeks tabeli. Regul. Wszystkie kuchnie. Popularne. Portugalska. Europejska. Śródziemnomorska. Krewetki. Międzynarodowa. A. Nagór. Afgańska. Afrykańska. Albańska. Amerykańska. Arabska.
1: A, masz lepiej, możesz po literach
2: tak.
1: Sobie
3: armeńska. Australijska.
2: Ale na przykład jeżeli zaznaczę sobie powiedzmy azerbejdżańską kuchnię.
3: Azerbejdżańska.
2: To
3: azjatycka. Azerbejdżańska.
2: No właśnie. Jest mały problem, bo ja nie
3: azjatycka.
2: Wiem
3: czy azerbejdżańska. Azerbejdżańska.
2: Czy ja tę azerbejdżańską zaznaczyłem czy nie zaznaczyłem i tu już jest problem.
3: Azerbejdżańska.
2: Ale powiedzmy, że wybiorę sobie tę kuchnię azerbejdżańską.
3: Bahamska.
2: I co ja teraz mam zrobić?
3: Filtruj. Rodzaj kuchni.
1: Gotowe.
3: Indeks tabeli. Regulacja.
2: Tak, tak, tak.
3: Wszystkie kuchnie.
2: Jest gotowe.
3: Popularne.
2: Jest gotowe.
3: Portugalska.
2: Tylko jakby wiesz.
3: Popularne.
2: Dobra.
3: Indeks tabeli. Gotowe. Przycisk.
2: Klikam gotowe.
3: Anuluj.
2: I co
3: przycisk.
2: Mi się teraz...
3: Rodzaj kuchni. Azerbejdżańska.
2: O właśnie. No... Musicie pamiętać o tym, że najzwyczajniej w świecie to po prostu tam się zaznacza i odznacza. Bo to są jakby pola wyboru, tak? Że można sobie ileś tam tych kuchni zaznaczyć.
1: Tak.
2: I to będzie nam działało. I teraz...
3: Minimalne ocena. 3, 4,
2: tu mamy minimalną ocenę.
3: I
2: teraz co powinienem? Zobacz wszystko czy wyszukaj? Wyszukaj chyba,
1: wyszukaj,
2: tak?
1: Wyszukaj.
2: No to tak, zobaczymy, wyszukaj. Czy jakaś przycisk. Kuchnia azerbejdżańska się pojawi.
3: Nie znaleziono restauracji.
2: Nie znaleziono. No, można...
1: Ojej.
2: No, w Lizbonie nie mają kuchni azerbejdżańskiej. Więc no tu się okazuje, że dostajemy jakby wszystko, całą listę tych kuchni. Ja mam wrażenie, że u ciebie było tego trochę mniej i mam takie wrażenie, że tam się u ciebie pojawiły po prostu te rzeczy, które były dostępne, a u mnie się pojawiła cała lista, no i wybieraj
1: i tak
2: sobie.
1: Tak rzeczywiście
2: człowieku.
1: Jest, dlatego specjalnie wszedłem w tą opcję zobacz wszystko, w takie niby zobacz wszystko, ale tam się pokazały te filtry na kuchnię. Dlatego, że pod tą opcją właśnie pokazywane są tylko te opcje, które rzeczywiście w danej okolicy są. Podczas gdy w filtrach mogę wybrać sobie co bądź, żeby tylko po to, żeby się przekonać, że tego nie ma.
2: Że tego nie ma, tak. Więc to tak
1: no
2: jest.
1: Tak.
2: No, ale to filtrowanie działa, tylko jak widzicie na iOS-ie, no niestety nie jesteśmy informowani o tym, czy coś mamy wybrane. Dopiero jak klikniemy na gotowe, to możemy sobie sprawdzić, co my tam w tych filtrach tak naprawdę nadziałaliśmy.
1: No tak. Okej, okay. To w takim razie ja może jeszcze pokażę rezerwacje lotów i hoteli, przynajmniej tak na sucho, jak to wygląda, w jaki sposób TripAdvisor to przeszukuje.
2: Okej.
1: Okay. Mam nadzieję, że czegoś się tu dowiemy.
0: Urządzenie zostało odblokowane.
1: Hop.
0: Azjatycka. Nie zaznaczam. TripAdvisor. Warszawa.
1: To wróćmy znowu do Lizbony.
0: TripAdvisor, Portnine, Warszawa, Nieborą, Lizbona, Portugal.
1: Ok. Lizbona się ładuje.
2: TripAdvisor. Czekamy.
1: I się załadowała. Nie. Ojej, coś ten telefon dzisiaj nie chce.
2: Jest jakiś mały problem. To ja tak w międzyczasie przypomnę, że możecie do nas dzwonić oczywiście. 123 834 835. Aplikacja TripAdvisor dziś jest przez nas omawiana. Aplikacja teoretycznie prosta, bo to tam cztery zakładki na krzyż, ale tak naprawdę to ona ma bardzo duże możliwości i na pewno my ich nie będziemy w stanie pokazać wszystkich, bo tam tych filtrów, różnego rodzaju wyszukiwań i tego typu mechanizmów jest naprawdę sporo. I chyba się coś u Pawła właśnie w telefonie.
1: Tak, ta aplikacja się wyłączyła, ja ją zresetuję. Aha. W międzyczasie powiem wam taką ciekawostkę, ostatnio to mi ktoś opowiedział, że nie jest tak kolorowo z tym TripAdvisorem i z jego recenzjami, ponieważ mają one tendencję do zawierania błędów z uwagi na to, że jest to po prostu usługa zasilana wiedzą tłumu. I tak oto pan w Londynie założył sobie fikcyjną restaurację, podając adres do swojej szopy, gdzie rzekomo przyjmował zamówienia na stoliki. I dla każdej osoby, która zamawiała, padał komunikat, że jest ciężko zamówić stolik, bo restauracja jest tak oblegana, tak popularna, że nie jest w stanie pan w tym momencie stolika zarezerwować. I sama ta świadomość, że ta restauracja jest tak dobra, zaczęła wśród turystów w Londynu generować bardzo pozytywne opinie, nie wiadomo skąd, na temat tej restauracji, co spowodowało, że pańska szopa wylądowała na pierwszym miejscu top restauracji w Londynie według TripAdvisora, po czym się okazało, że w ogóle takiej restauracji nie ma.
2: Że tam jest szopa. W tym momencie nie pozostało mu nic innego, jak tylko pójść za ciosem i faktycznie jakąś restaurację otworzyć.
1: Gorzej, jak pan nie miał ku temu żadnych zdolności.
2: No tak, to wtedy co najwyżej mógłby poprosić o pomoc Magdę Gessler.
1: Tragicznie.
2: Już na starcie.
1: Tak. Okej, okay, chyba...
2: Się udało.
1: Chyba jesteśmy znowu w Lizbonie. Udało się. No to spróbujmy zarezerwować hotel. Chodzimy.
0: Start image przy Lizbona. Search i 10 maj, łącznik 11 maj, 1 noc.
1: No, mogę tutaj sobie zadeklarować jakąś datę. Powiedzmy, że nie chcę tak szybko się wynosić do Lizbony. Mamy kalendarz. I zaznaczamy w nim daty. Powiedzmy, że będę chciał...
0: 1 czerwca 2018. 1 czerwca, 2 czerwca 2018.
1: 2 czerwca.
0: 1 czerwca 2018. 1 czerwca 2 czerwca 2018. 2 czerwca 2018.
1: No i powiedzmy do 8. Coś eksploracją palcem po ekranie nie chce mi to za dobrze działać. To spróbujmy.
0: 8 czerwca. 8 czerwca 2018. TripAdvisor.
1: O, już samo się nawet przeładowało, nie musiałem klikać OK.
0: Start image przycisk. Lizbo. Search image przycisk. 6 nocy.
1: O, 6 nocy.
0: 1, 2.
1: I mam tutaj liczby. 1 to liczba dorosłych, chyba 2 to liczba dzieci. Albo jedno dziecko dwoje dorosłych?
0: Przyjdź wyżej.
1: Tak, zobaczmy.
0: Ustaw daty. Zameldowanie, wymeldowanie. 2 czerwca z 8 pokoi 1 osoby dorosłe, 2 dzieci, 0.
1: Okej, okay, jasne. Pokoje, 1 pokój i 2 osoby dorosłe.
0: Decerase button, przycisk. Inserase button, decerase button, inserase button, decerase button, wyszukaj.
1: No i właśnie. I tutaj mamy minus, plus, minus, plus, minus, plus. No trzeba pamiętać, że pierwsze to pokoje, drugie to dorośli, trzecie to dzieci. Zobaczmy, na przykład gdybyśmy chcieli ustawić 2 pokoje na 2 dorosłych i 2 dzieci. Nie wiem, czy ktoś tak robi w ogóle, ale... No okej. Okay. Tu hop. O, udało się. Na razie mam 2 pokoje i jeszcze chciałbym mieć 2 dzieci. Hop. Hop.
0: Pokoje 2 osoby dorosłe, 2 dzieci, 2 wiek dziecka 1, wiek dziecka 2.
1: A, takie rzeczy też trzeba ustalić, no to...
0: Mniejszy niż 1 na liście. 1, 2, 3, 4, 5.
1: No dajmy 5 lat. Nie wiem, czy on to zaznaczył w ogóle.
0: 1, mniejszy. Pokoje 2 osoby dorosłe, 2 dzieci, 2 wiek dziecka 1, wiek dziecka 2.
1: A no właśnie, tu się coś nie chce.
0: Mniejszy 1, wyszukaj. 1 na liście. 3.
1: Właśnie, to są same takie napisy, cyferki, ale nie można ich kliknąć.
0: Wyszukaj poza
1: więc
0: listą.
1: Jest problem, ale okej. Szukamy.
0: TripAdvisor. Wyszukiwanie Start Image Lisbon 2 hotele na liście. Holiday Inn Express Lisbon AF Liberdade 880 recenzji. Cena jakość numer 1 wśród 257 Lisbona 3 oferty od 682 zł gwiazdka.
1: No i już mam pokazane oferty. Trzy, czyli trzech partnerów TripAdvisora proponuje mi tutaj nocleg za różne opłaty, za różne ceny. Najtańsza jest od 682 zł za noc. I chyba taniej nie będzie.
0: 682 zł gwiazdka hotels.com.
1: O.
0: Zobacz ofertę. Lisboa Karma Hotel 1900 zł gwiazdka 1071 recenzji. Cena jakość numer 2 wśród 257. Lisbona 4 oferty od 955 zł gwiazdka.
1: Aha. Czyli to jest jakaś normalna cena, ta 1000 coś, a tutaj już jest od 900 zł cena dla mnie, przez tych partnerów, coś takiego chyba. No czyli taniej niż 680 za noc nie będzie, okej. W takim układzie spróbujmy zobaczyć, co mi wyświetli TripAdvisor, kiedy wejdę sobie w taki hotel.
0: Zobacz, Holiday Inn Express Lisbon, AF. TripAdvisor. Przyjdź wyżej. Moje podróże, przycisk.
1: O.
0: Dom, przycisk. Przyjdź wyżej, udostępnij.
1: Mogę udostępnić?
0: Zapisz.
1: No, czyli tu już przyciski są podpisane jak należy.
0: Dom, przycisk. Zapisz. Zdjęcie Holiday Inn Express Lisbon. Zdjęcie tej. 365. Holiday Inn Express Lisbon, AF, Liberdade. Rating top, przycisk. 880 recenzji.
1: Co recenzje?
0: 2-8, 6 nocy. Najlepsza
1: oferta. 2-2-2. O, 2-2-2, czyli te sypialnie dzieci.
0: Najlepsza oferta. 734 zł gwiazdka, gwiazdka. TripAdvisor. 682 zł gwiazdka.
1: Aha, czyli chyba, jeżeli zamówię przez TripAdvisora, będę miał jakąś zniżkę, jak rozumiem. Albo tutaj TripAdvisor sobie już doliczył opłatę serwisową za pośrednictwo. Nie bardzo wiem, która cena jest w tym momencie wiążąca. Ale mam tutaj ofertę już podrzuconą.
0: Wyświetl ofertę.
1: Ale mogę też.
0: Wyświetl 4 oferty od 680 zł gwiazdka.
1: Mogę też zobaczyć sobie inne oferty.
2: No tak, możesz oferta, skorzystać oferta, z innych, bo iluś jest tych pośredników.
1: Tak.
0: No i... Oferta specjalna. Zwiń.
1: I mam tu.
0: Amoma 734 zł gwiazdka. TripAdvisor 682 zł gwiazdka. Express.com 680 zł gwiazdka. Hotels.com 682 zł gwiazdka.
1: A no właśnie. Mam tu różnych pośredników. No to powiedzmy, że chcę skorzystać z TripAdvisora.
0: A mama, 730. TripAdvisor, 682 zł.
1: Okej.
0: Okay. TripAdvisor, wybierz pokój. Rezerwuj na gwiazdka. Informacje o pokojach i cenach dostarczyła firma Gwiazdka. Przekonam, ale ta cena 682 zł jest już niedostępna.
1: Ojej, ale nie przykro.
2: No ale to bez to sensu trochę, że...
0: Niepalących, bezzwrotne, bezpłatne sieć Wi-Fi, bezpłatne śniadanie, najniższa znaleziona cena pokoju Gwiazdka. 686 zł i 40 groszy gwiazdka.
1: Aha, no okej, okay. Taka może być też nawet.
0: Rezerwuj. Pokój, dwa łóżka, 608. Pokój, dwa łóżka pojedyncze dla niepalących. Bezzwrotne, bezpłatna sieć Wi-Fi, bezpłatne śniadanie. Najniższa znaleziona cena pokoju gwiazdka. 686 zł i rezerwuj. Pokój standardowy dla niepalących. 686 zł, aha. Rezerwuj. Pokój standardowy dla niepalących. 686
1: zł. Mam różne standardy pokoju. Mogę sobie kliknąć rezerwuj i wtedy pewnie mnie zostanę tam gdzieś przekierowany. Może będę musiał kartę podłączyć. I różne inne rzeczy się staną. No czyli powiedzmy, że ten proces rezerwacji jest już...
2: Jakoś to się da. Ja się znalazłem w jakimś też hotelu. Dobra, tu się coś pojawiły jakieś jeszcze z innej aplikacji, zdaje się. Ale okej, okay. Wchodzimy sobie w TripAdvisora. Spróbuję też pokazać, jak to działa na iOSie.
3: Znak plus, nazwa ukończona. Znak, Traveler's Holiday. Informacja, oferta specjalna, oferta w pakiet, wyświetl ceny, przycisk.
2: Właśnie.
3: Przycisk, dodaj
2: datę do ceny. Tu mamy coś takiego. Jestem w jakimś hotelu. Jestem w jakimś hotelu, hotelu. Który się nazywa.
3: Memo Alfa Hotel, 1051 recenzji.
2: No właśnie, jakieś Memo Alfa ma.
1: Memo Alfa.
3: Dodaj daty do cen.
2: Tak, dodaj oferty do cen. I tu mamy niezaetykietowany przycisk. I kiedy.
3: Dodaj daty do cen.
2: Dodaj daty do cen. O, dokładnie. I kiedy sobie kliknę w ten przycisk.
3: Memo Alfa. Dodaj daty do... Przycisk.
2: Tutaj.
3: Anuluj. Przycisk.
2: To pojawi mi się coś, co mnie, szczerze mówiąc, trochę zniechęca do zabawy. Bo...
3: 1, 2...
2: Zobaczcie.
3: Nie, so, pt, cz, es, w, pon, maj, wybierz datę.
2: Wybierz datę.
3: Maj 2018.
2: Maj 2018.
3: Pon, w, e, c, p, s, nie, 3, 6, 11. Czerwiec 2, 1.
2: No super, dobrze, dobrze, że się czerwiec pojawił, ale jak ja bym chciał na przykład na październik, to trochę bym się tu naklikał, 3, szczerze mówiąc. No ale dobrze,
3: 7,
2: załóżmy, że od 7 czerwca...
3: 1,
2: no,
3: 8,
2: chciałem
3: 7,
2: 7,
3: 7.
2: Dobrze. I co mi to daje?
3: 1, 2, 3.
2: Co mi to daje w tym momencie?
3: Anuluj, wybierz datę, wyczyść, zameldowanie.
2: Wymeldowanie. Dobrze, zameldowanie. To jest, powiedzmy, zameldowanie. Zameldowanie.
3: Wymeldowanie.
2: A może muszę dopiero...
3: Sierpień 2018, 30.
2: A, teraz 1, 6. Nagle przeszło do...
1: To działa tak, że po prostu klikam dwie daty, jedną po drugiej, to się przełączy samo. 30.
2: Aha. No to może 27, i tu faktycznie...
1: Taka jest zasada na Androidzie, może 20, w ten sam 27, sposób działa to też tu.
2: Może, miejmy nadzieję, 20, że tak.
3: 20.
2: Teraz powiedzmy 8, na przykład do...
3: 16, 15, 14.
2: Wiem, na przykład 14.
3: 30. No. 13.
2: Aha, chciałbym wiedzieć, przycisk, co ja w tym momencie wybrałem tak naprawdę.
3: Wybierz datę, wyczyść, zameldowanie, wymeldowanie, SR 13.06. Wybierz datę,
2: no.
3: Maj 2018. Wybierz datę, SR 13. Wymeldowanie.
2: To, no, środa,
3: wymeldowanie,
2: wymeldowanie,
3: wymeldowanie,
2: powiedzmy.
3: SR, wybierz datę, maj 2018.
2: Teraz na przykład.
3: 14.
2: Tylko 4, czy to jest czerwiec, czy to jest... Nie, 8, daty ustawia się tu... 5, koszmarnie.
1: To jest chyba maj.
3: 2, 1, koniec. So.
2: Dobra, to spróbuj.
1: Ktoś naprawdę 2, bardzo 3, mocno chciał rysować androidowy kalendarz i tak 4, wyszło to dostępnościowo...
3: 8.
1: O.
2: No tylko... 11. Nie wiem, czy który to jest miesiąc.
3: 20,
2: no nie, naprawdę 20, daty to jest zmora 28. TripAdvisora i nie chcę martwić nikogo, ale te daty są zrobione wszędzie w ten sposób.
3: 30. Czerwiec 2000.
2: O, jest czerwiec.
3: 8.
2: Dobra.
3: 15.
2: Powiedzmy.
3: 16.
2: 16.
3: 15.
2: No, dobra. O,
3: pójdź, przycisk wróć.
2: Chyba coś mi się...
3: Backcent w witrynach naszych partnerów. Przycisk.
2: Aha.
3: Przycisk. 13.06, 16.06, 3 noce. 1, 2.
2: Dobra.
3: Memo Alfa Mech Hotel, 1051 recenzji.
2: Udało mi się ustawić.
3: 13, przycisk, przycisk. Brak, zobacz dostępne hotele.
2: Tylko
3: przycisk,
2: po to, żeby...
3: Booking.com. Hotels.com.
2: Tylko po to, żeby się okazało, że brak ceny. Dobrze. Ale teraz na przykład zobacz
3: przycisk,
2: dostępne hotele, jeżeli kliknę.
3: Brak cen w witrynach. Zobacz dostępne hotele.
2: Czy
3: przycisk
2: mi coś zaproponuje?
3: Myriad Bysana Hotels, cena ukośnik jakość, numer 2 wśród 257 Lizbona, 1487 zł gwiazdka, 1383 zł gwiazdka, no. Hotels.com, 1000, zobacz ofertę. Sana, zobacz,
2: dobrze,
3: ofertę. Holiday Inn Express Lizbon, zobacz
2: i na
3: ofertę,
2: przykład
3: przycisk,
2: mogę sobie wybrać.
3: Holiday Inn Express Lizbon, Afant, tak. Liberdade, cena ukośnik, aha, jakość, numer 1 wśród 257
1: ja.
3: Lizbona,
2: dobra,
3: 682 zł gwiazdka.
2: Wybieram sobie tu.
1: Holiday...
2: Tak. I?
3: Przycisk w Poiszare, Poiszare Bar, 360, Holiday Inn Express Lizbon, AV. 13.06, 16.06, 3 noce, 1, 2, przycisk, przycisk, najlepsza oferta, 634 zł gwiazdka, 682 zł gwiazdka, zobacz ofertę, wyświetl wszystkie oferty, oferta specjalna, kliknij, aby wyświetlić szczegółowe informacje, informacje o hotelu, znak plus, 1, znak plus 14, Rue Aleksandre Herculano.
2: No tak, i tu mamy informacje o hotelu i pozostałe jakieś rzeczy, natomiast co to jest to 1, 2, to jest pokój...
1: Liczba sypialni i liczba osób.
3: 13.06.16. Wyświetl wszystkie oferty. 4 od 6.
1: Czyli jedna sypialnia, jeden pokój, dwie,
2: i dwie
1: osoby
2: na dwie osoby. Mhm, na dwie osoby. Okej. Okay. Czyli to w ten sposób trzeba czytać. Pytanie, czy ja w ogóle gdzieś mogę tu,
3: zobacz,
2: na przykład,
3: najlepszy przycisk,
2: jeżeli sobie to teraz kliknę.
3: 13.06.16.3 noce. 1, 2. Holiday Inn, przycisk,
2: chyba nie bardzo.
3: Znak plus,
2: mogę to zmienić. Co najwyżej
3: przycisk,
2: mogę kliknąć przycisk, jeszcze ten przycisk, bo może gdzieś tu,
3: anuluj,
2: oprócz tego
3: przycisk,
2: kalendarza.
3: Wybierz datę, wyczyść,
2: tu mam daty.
3: 1. Czerwiec 2001.
2: No właśnie. I tu niestety. I tu niestety pojawia się problem, bo nie widzę możliwości 20. zmiany. Wiesz, zmiany ilości osób w tym tak, hotelu, rozumiem. bo wszystko zasłania mi kalendarz. Działa,
3: ale... Strona 36.
2: Ale czekaj, a spróbuję.
3: Strona 36. Strona 6. Marzec 1, 2.
2: No nie.
3: 1.
2: Nie. To, ja powiem szczerze, poddaję się, jeżeli chodzi o zamawianie czegokolwiek na TripAdvisorze. Jako takie narzędzie do podpowiedzi, gdzie tam warto się wybrać, co warto zobaczyć i tak dalej, to może być naprawdę całkiem fajna aplikacja, ale data i ustalanie tego wszystkiego to najzwyczajniej w świecie jest irytujące. Przynajmniej na iOSie, na Androidzie, jak widać, lepiej można to zrobić. Także no, ktoś przedobrzył. Ale może, jak będziemy zgłaszać gdzieś tam jakieś uwagi w kwestii dostępności, to może to kiedyś ktoś poprawi. Na co osobiście liczę, bo są specjalne kontrolki do wyboru daty i naprawdę nie trzeba było aż tak tego przekombinować.
1: To prawda. Okej, to w takim razie spróbujmy jeszcze zarezerwować lot. Może mi się to uda. Dzisiaj rano się udało znaleźć loty.
0: Loty.
1: Teraz. Sytuacja podobna jak w przypadku hoteli. Wybieramy sobie datę. Ja już nie będę tego robił. Mam ustaloną datę 2 do 8 czerwca.
0: Klasa ekonomiczna 4 podróżnych.
1: Klasa ekonomiczna 4 podróżnych. No mogę to też zmienić. No ale powiedzmy, że już to zostawię. Chociaż pokażę wam, jak wygląda to okienko.
0: Klasa button adult. Adult minus button przycisk. Adult plus button przycisk.
1: No właśnie, tu się dodaje podróżnych, dorosłych. Ja mam 4. Powiedzmy, że chcę lecieć sam. Button. Hop.
0: Dzieciom musi towarzyszyć osoba dorosła.
1: Okej.
0: Okay, przycisk.
1: Tak, wiem, dzięki. To ja myślałem, że jest dorosłych 4, a nie 1.
0: Klausę button, adult. Adult minus button, przycisk. Adult plus button, przycisk. Senior. Senior, cheat. Cheat minus button, cheat plus button. Wyszukiwanie miejsc dla osób. Wyszukiwanie miejsc dla osób z dziećmi na kolanach nie jest obsługiwane.
1: No super.
0: Poniżej 1. Poniżej 1. Klasa ekonomiczna.
1: Aha, poniżej 1.
0: Klasa ekonomiczna, prawie. Klasa biznes. Poniżej 1.
1: I tu znowu nie wiadomo, o co chodzi. Pewnie...
0: Wybierz wiek dziecka, wyświetl.
1: Aha, no tak.
0: Poniżej 1, na liście 1, 2.
1: Tutaj wiek dzieci się da wybrać. Przy hotelach się nie dało, tutaj można. Ale okej, nie chciałbym mieć dzieci ze sobą. Hop, hop. Chyba już ich nie mam. Tutaj dorośli, no to chyba... Jedną osobę wybrałem, mam nadzieję.
0: Klasa ekonomiczna. Klasa ekonomiczna premium. Klasa biznes. Klasa pierwsza.
1: No i tu możemy wybrać sobie klasę, jaką chcemy lecieć.
0: Gotowe.
1: Gotowe.
0: Loty.
1: Okej. Okay. No to zobaczmy, co z tego wyszło.
0: Klasa ekonomiczna. 2 podróżnych.
1: Aha, czyli jednak dodałem sobie jednego dorosłego. No właśnie, nie mamy kontroli znowu tutaj nad tym, ile wybraliśmy osób, ale jak wybierzemy dzieci, to możemy sobie wybrać wiek. Bardzo ciekawe, czemu tam to działa inaczej, tutaj to działa inaczej. No jak widać, są z tym jakieś problemy. W porządku. No ale wybraliśmy już tych wszystkich podróżnych, te daty.
0: Przyjdź wyżej, przyjdź. KTW.
1: KTW, czyli lotnisko w Katowicach. Mogę tu wyszukać jakieś inne.
0: Nidr dla imię czy przycisk.
1: Tu mogę zamienić cel z punkt startowy z punktem końcowym.
0: Lis.
1: I Lizbona.
0: Wyszukaj loty.
1: No i mogę wyszukać...
0: Otrzymaj powiadomienie typu push o obniżce cen.
1: Loty, a mogę też tu włączyć, żeby w skrzynce odbiorczej, czyli w alertach, pokazało mi się powiadomienie, kiedy ukaże się lot w jakiejś niższej, bardziej atrakcyjnej cenie. No to jedziemy.
0: Dol przycisk. Wyszukaj.
1: I teraz on chwilkę będzie tam mielił, bo musi przeszukać wszystkie oferty, a tego trochę pewnie jest.
2: To ja ci jeszcze i naszym słuchaczom taką ciekawostkę powiem, bo wycofałem się przed momentem z tej oferty hotelu w TripAdvisorze. Mam nadzieję, że to mi zostało. Okazuje się, słuchajcie, że liczbę tych osób da się wybrać, tylko z niezrozumiałego powodu to się dzieje na jakimś poprzednim ekranie, kiedy już mamy zdefiniowaną datę.
3: Wygasz przycisk, przycisk, 13, 1,
2: o.
3: 13.06, 16.06, przecinek 3 noce.
2: Tak.
3: 1.
2: I teraz mamy 1
3: 2.
2: I 2.
3: 1.
2: I jeżeli wejdziemy sobie w tę jedynkę.
3: 1. Anuluj. Przycisk. Wyszukiwanie, wyszukaj. Daty, 3 noce. 13 czerwca, 16 czerwca, łącznik, środa, sobota, łącznik,
2: dobrze.
3: Znak plus, pokoje, 1, łącznik, znak plus, przycisk, osoby dorosłe, 2, łącznik, znak plus, przycisk, dzieci, 0.
2: Tak, i tu wyszukaj, sobie, i tu sobie możemy to ustawiać. Tylko dlaczego to się gdzieś pojawiło na jakimś poprzednim ekranie, gdzie no nie było wcześniej tej opcji do wyboru, no to nie jest logiczne. To się trzeba z tym liczyć, niestety. Ale

0: No tak, no tutaj jest eksploracja kalendarza, trochę inne podejście, mogę na przykład dotknąć od razu tydzień po tygodniu na konkretny dzień. To
1: no
0: jest
1: jasne.
0: Też dość wygodne, bo przyjeżdżam prosto palcem z góry na dół. Okej, okay, mam loty.
2: 6 z 860, mój profil.
0: No to.
2: 861 zł na liście. Godzina 14.45 do 22.00, 8 godzin i 15 minut, KTW Lis, Lufthansa, 1 międzylądowanie.
0: Tak, to jest najtańszy lot, jaki mi znalazło. Za
2: 861
0: zł. Z międzylądowaniem już wiem, że we Frankfurcie, ale jak się o tym dowiedzieć?
2: Godzina 5.55 do 14.00, 7 a 5 minut, Lis KTW, Lufthansa, 1 międzylądowanie. Linia Lufthansa CityLine obsługuje lot H1357, H1356.
0: Tu są numery lotów.
2: 942 zł.
0: To jest już wliczając opłaty serwisowe, bo oczywiście TripAdvisor odsyła nas do jakichś pośredników. Pośrednik sobie oczywiście policzy za to, że nam zaaranżuje całą podróż i że nam zestawi te połączenia między lądowania, zakupi wszystkie bilety i tak dalej, więc ta opłata jest już poszerzona.
2: Godzina 16.45 do 23.00, 7 godzin i 15 minut, KTW Lis, 942
0: zł. A nie, przepraszam, pomyliłem się, to już jest nowa oferta. Właśnie przez to, że to jest tak rozbite i najpierw jest cena, to się nie zorientowałem, to już jest nowa oferta. Ale i tak zostanie nam doliczona jakaś opłata, tak czy siak.
2: Godzina 5.50, godzina 14.40, 800, godzina 14.
0: Ja tu wejdę.
2: Plan podróży.
0: O.
2: Przyjdź wyżej, przycisk. Plan podróży. Katowice, Lizbona. Zero booking partner view.
0: Tu można podejrzeć sobie, u kogo będziemy kupować.
2: Book now on Tripstap Meta, Button.
0: Dokładnie, Tripstap... Tripstapler Meta, jakiś taki pośrednik sprzeda nam ten bilet.
2: Wyświetl wszystkie promocje od 861 zł, 5.
0: No nie.
2: KTW Walse. Lis Walse.
0: Dobra.
2: 2.06.
0: Mhm.
2: Logo linii lotniczej. Lufthansa, KTW, FRA.
0: O, KTW, FRA. Czyli możemy się już domyślić, że z Katowic polecimy do Frankfurtu.
2: 1357.
0: To jest numer lotu.
2: Kanada LCRJ 900. Kanada LCRJ 900. Linia Lufthansa CityLine obsługuje lot H1357. Godzina 14.35. Na godzina i 35 minut. Godzina 16.20. Katowice. Frankfurt.
0: Tak. Czyli tyle będzie trwał lot
2: błąd,
0: z Katowic do Frankfurtu.
2: KTW. FRA. Klasa ekonomiczna. Airport Transfer Walse. Logo linii lotniczej. Lufthansa FRA. 1496. Airbus A320 łącznik 200.
0: No, nawet pokazany jest model samolotu, jakim polecimy. No to też ciekawa informacja dla aviogeeków.
2: Godzina 20.00. 3 godziny. Godzina 22.00.
0: Czyli mamy 4 godziny gdzieś mniej więcej.
2: Godzina 22.00. Godzina 20.00. 3 godziny.
0: O, tego nie rozumiem, że...
2: Frankfurt. Lizbona.
0: Że 3 godziny, a od 20 do 22. Czegoś tu nie rozumiem.
2: FRA. Lis.
0: Dlaczego tak pokazuje?
2: Lis. Fotel standardowy. Klasa ekonomiczna. Lis Walse. KTW Walse. PD.
0: I tu mamy... I tu mamy plan na powrót. I te same dane są tu podane. Czyli wylecimy sobie o godzinie 14 z Katowic, dolecimy do Frankfurtu. Potem mamy jakieś 4 godziny na przesiadkę. I lecimy sobie dalej do Lizbony. Pewnie da się to zrobić bardziej ekonomicznie, polecieć z jakiegoś innego lotniska w Polsce. Z Krakowa, z Warszawy, z Wrocławia, może tam jest więcej lotów. Natomiast ja sobie wybrałem Katowice i w ten sposób mogę te loty podejrzeć. Mogę też, jak widzieliście, zarezerwować lot na stronie pośrednika. Wtedy otworzy mi się już albo jego aplikacja, jeżeli mam, albo po prostu Chrome, czy jakaś inna przeglądarka ze stroną tego przewoźnika, gdzie będę mógł tej rezerwacji dokonać.
1: Okej, okay, ja teraz spróbuję pokazać lot. Już sobie też przed momentem dostałem się do odpowiedniego ekranu, gdzie mamy loty.
3: Zaznaczone.
1: Dobrze. Jak to tu u nas wygląda na iOS?
3: Destination Airport. Swadbook. Origin Airport. Back Hebron. Przycisk.
1: Klikamy oczywiście w loty przy Lizbonie i pierwsza rzecz.
3: Origin Airport Button. Przycisk.
1: Origin Airport, czyli skąd lecimy. Wybieramy
3: pole
1: sobie
3: pole wyszukiwania. Search rest, zaznaczone. Gdańsk, pobliski, zaznaczone. Gdańsk, Polska.
1: I na podstawie GPS-u prawdopodobnie pokazuje, skąd mógłbym wylecieć. Najbliżej mnie wygląda na to, że jest Gdańsk.
3: Bydgoszcz, Polska. Trzymany.
1: Bydgoszcz, Trzymany. No
3: Search
1: to co?
3: Bydgoszcz, zaznaczone. Gdańsk, Polska.
1: Gdańsk.
3: Hebron. Przycisk. Origin Airport, Swat Button. Destination Airport Button.
1: Destination
3: przycisk.
1: Airport.
3: Pole wyszukiwania. Wielkie W. Pole wyszukiwania. Business Button.
1: I tu nie pokazuje mi. Wyszukiwania.
3: Edyt.
1: Nie wiem dlaczego.
3: Wielkie L. Wielkie I. Shift. Z.
0: No bo
3: Z. B.
0: Po co chciałbyś lecieć do czegoś w pobliżu, jeżeli już wybrałeś miejsce w pobliżu?